0: idolami muzycznymi, czego wy tam sobie słuchacie. Bardzo chętnie puszczę to, czego wy słuchacie. I może i mi się spodoba. Może jakieś nowe jakieś zespoły, artyści tutaj zapodacie, którzy się tutaj większemu gronu spodobają. No przecież Kazik żyje w Łódzu, no co ty? Keltuza? A nie, no dzisiaj promuję Limbowskiego, bo tak jak mówiłam, na tych rozmowach to tam tylko dwa kawałki można puścić. A chciałam tutaj go popromować, bo mi się podoba, niech sobie leci. No zadzwońcie ktoś. Adwokat już wiemy, że nikt nie zadzwoni. To chyba Wudu będziesz musiał jeszcze raz zadzwonić. No to wygląda. Psycho nie ma, więc nie zadzwoni. Jakieś inne tematy damsko-męskie możemy jeszcze pociągnąć. Możemy. Ale o czym mam gadać? No nie wiem. Możemy o jakichś takich bardziej jeszcze plotkarskich rzeczach pogadać w świecie naszych polskich celebrytów. Ale nie wiem, czy to was interesuje w ogóle. Nie, no mnie to po prostu bawi. Bawią takie, wiecie, historie. Dotykam mikrofonu za często. Sorki, już nie będę. Bo oni tutaj właśnie go sobie tutaj z powrotem montowałam, bo nie ukrywam, że miałam też w planach już w czwartek zrobić, zaraz po koncercie, wywiad z Limbowskim. Tak wiecie, na żywo. Ale no, niestety okazało się, że on po koncercie jedzie z kolegami na metę zupełnie gdzie indziej i nie ma czasu na rozmowę tego dnia. Mówi, trzeba było napisać do mnie wcześniej, a ja do niego nie pisałam wcześniej, żeby go, wiecie, nie zapeszyć. No i właśnie mikrofon był w podróży i był dzisiaj na nowo tutaj z powrotem przykręcony. I dlatego tutaj sprawdzam go cały czas, czy on tu, aby na pewno dobrze wisi. No tutaj taka historia naszych celebrytów. No wiecie, o kim mówię, wiecie, o jakiej parze mówię, no. Kasia Cichopek, Marcin Hakiel. Co w ogóle sądzicie o takich, wiecie, małżeństwach celebryckich, gdzie wszystko jest na pokaz i wszystko jest pięknie, ładnie do samego końca i potem zgodnie ogłaszają rozstanie, gdzie jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu prezentowali jakieś swoje wspólne zdjęcia z wyjazdu na narty i tak dalej. Cichopek żyje, tak. No i zgadnijcie, na kogo zamieniła Marcina Hakiela. Na pana Kurzajewskiego. No nie, no kurczę. Ręce mi opadły po prostu. Dziewczyno, takie warunki, takie pieniądze. I na tego... No nie, o gustach się nie dyskutuje, ale... Naprawdę? I teraz wielki coming out tego, o czym wszyscy już dawno wiedzieli. No smutne to wszystko. Jak to mówią, dobrze, że nas tam nie ma. Teraz się tam była żona Kurzajewskiego w to zaangażowała, komentując. No ale widzicie, no sprzedaje się. Jest klikalne, jak widać, nawet widzicie, ja sobie kliknęłam i poczytałam, jak pani Smaszcz była żona Kurzajewskiego, ujawnia szczegóły jego romansu z Katarzyną Cichopek. Tak. Ja to już się trochę ubzdrygoliłam. A, czyli pijesz tego Jägermeistera dzisiaj. Ale wodzą, bo już ustaliśmy, że nie jesteśmy kryptoalkoholikami, tylko po prostu pijemy, bo lubimy. Także nie, nie, nie. To dzwoń, dzwoń. Zobaczymy, jak brzmisz przed i po. Dawaj, dawaj na antenę. Zakończmy jeszcze jednym telefonem tą audycję. Jeszcze do 12 sobie tu spokojnie możemy posiedzieć. Skype cię nie lubi. A nie, a teraz cię widzę. A teraz cię widzę. Czyli jednak pijesz tego Jägermeistera dzisiaj. Dokańczasz.
1: Co będzie tak stało otwarte?
0: No tak, już się jeszcze się zepsuje, nie?
1: Bez sensu zupełnie. Nie?
0: Bez sensu. A słuchaj, a jak to jest u ciebie z alkoholem? W sensie też tak robisz,
1: ja,
0: że.
1: Ja nie mam problemów. U mnie w domu nie ma problemów z alkoholem.
0: Ja wiem.
1: Piję na mieście.
0: Aha, bo ja mam taką, wiesz, zasadę, żeby za dużo go nie było w domu, najlepiej jak najmniej albo wcale, żeby właśnie nie korcił, nie?
1: To tu mnie tak ze słodyczami też jeszcze,
0: aha,
1: oprócz alkoholu.
0: Mhm.
1: Ta, a propos tego, to jest cytat, że u mnie w domu nie ma problemów z alkoholem, bo piję na mieście, to jest cytat z Marcina Świetlickiego, nie wiem, czy kojarzysz pana.
0: Pana kojarzę, ale tego nie wiedziałam, że to akurat jego tekst.
1: A to z jednego z nowszych tomików poezji oraz płyty zespołu Świetniki.
0: O, okej.
1: Okay. Z płyty Sromota, zdaje się.
0: No.
1: Swoją drogą polecam pana, jak ktoś nie zna, a lubi takie dekadenckie klimaty, to pan Świetlicki jest bardzo dobry w tej kwestii.
0: Audycja poezji to sobie zrobimy. Jeszcze teraz nagroda Nike też dla poety została przyznana.
1: O Boże.
0: No. Także to nieuchronnie nas czeka. Zrobimy to w Nocnym Radiu. Audycję o poezji. Już się boję. To na pewno to musowo z alkoholem. Tylko będzie to przełknięcie.
1: Jestem ciekaw, w jakim kluczem aktualnie rozdawane są te nagrody. Ostatnio było dość takim niemałym echem odbiła się wypowiedź naszej noblistki Olgi Tokarczuk o tym, jak to ona nie tworzy dla pospólstwa, nie tworzy dla mas. Nie wiem, czy dotarła do twoich
0: tak,
1: uszu
0: tak,
1: również.
0: Tak, słyszałam. Mhm.
1: Jestem ciekaw twojej opinii o tej wypowiedzi. Czy czujesz się prostaczką w związku z tym, że nie tknęłaś tej zacnej literatury dotąd? A może tknęłaś?
0: Znaczy, Tokarczuk tknęłam. Ale ja tak postrzegam te nagrody, że one mają właśnie, wiesz, wyciągnąć jakby właśnie takie na szersze wody, jakby zainteresowanie wzbudzić właśnie może właśnie takimi autorami, tematami, które nie są może zbyt popularne, nie? Tak teraz ta nagroda Nobla literacka została przyznana francuskiej pisarce Ani Ekro, nie wiem nawet jak się czyta to jej nazwisko. Pierwsze słyszę w ogóle wiadomo o tej pisarce, bo tam podobno, nie wiem, tylko dwie jej książki zostały przetłumaczone na język polski. Mimo, że tam na jakiś najbardziej tam Salman Rushdie był typowany, czy Michel Houellebecq, taki najbardziej popularny chyba teraz francuski pisarz.
1: Rushdie nie ma literackiej nagrody Nobla na koncie?
0: No, okazuje się, że nie ma.
1: To mnie zdziwi.
0: A oni właśnie wybierają często takie osoby, które mówisz, kurczę, no, nie jestem jakoś tam, wiesz, jakoś mega oczytana i w temacie, no ale no, wydaje ci się, że tam jakieś tam te topowe nazwiska znasz, a oni po prostu wyciągają, jak wiesz, z kapelusza pierwsze słyszę, ale myślę, że to jest właśnie fajne, że oni takie osoby wyciągają, bo dla mnie to jest takie popularyzowanie właśnie literatury, nie? Że jakichś mniej oczywistych autorów się wybiera. No bo w sumie po co takiego Michela Houellebecqa, wiesz, promować, jak on i tak jest mega poczytny i właściwie każda jego książka to jest hit sprzedażowy, nie? On jakby...
1: Wiesz co, no osobiście chyba bym widział taką nagrodę, jak przynajmniej literacki Nobel, jako pewnego rodzaju ukoronowanie twórczości. Nie jestem pewien, czy tej rangi nagroda powinna służyć do promowania literatury jakichś mniej znanych twórców. To od tego jest właśnie tam Nike, od tego jest tych kilka innych polskich na przykład nagród literackich. Na pewno w każdym kraju takich jest wiele. To one się tym powinny zajmować. Być może, jeżeli na przykład są twórcy, którzy są lokalnie mało znani, a ich twórczość jest istotna z jakiegoś powodu i powinien o niej świat usłyszeć, to być może to są te osoby, które powinny otrzymywać literacką Nagrodę Nobla. No ja tam nie znam się na literaturze, więc co tam się będę wypowiadał. Tak, tak mi się wydaje.
0: Bo tutaj adwokat pisze, że to jest...
1: Przeraża klasizm. Mnie przeraża klasizm pani Tokarczuk. To znaczy wyzywanie od pospólstwa tych wszystkich, którzy po jej natchnioną twórczość nie sięgają, jest dla mnie przerażające, że taka osoba została uhonorowana tak prestiżową nagrodą. To jest straszne, przerażające. To jest najśmieszniejsze, że ta osoba teoretycznie powinna wręcz...
0: Łączyć, a nie dzielić.
1: Nawet nie chodzi o to, że łączyć, a nie dzielić, tylko właśnie bardziej potępiać wręcz tego typu podejście. Tak? Tymczasem okazuje się, że to jest taka elitarystka, taka typowa klasistka z niechęcią, nienawiścią wręcz do tych prostszych ludzi. Tymczasem powinna ona właśnie teoretycznie tego człowieka po jego stronie stawać. Tak? Tymczasem ona staje po stronie, nie wiem, tam zwierzątek czy innych tego typu, inne jakieś takie tego typu wartości, które niekoniecznie przystają tak naprawdę z tymi ogólnoludzkimi, bym powiedział. Nie?
0: Znaczy, w przypadku Tokarczuk to na przykład dla mnie to jest taki błąd jakby, że za młodej stosunkowo osobie się to przyznało, nie? Bo dla mnie, wiesz, Nobel to jest właśnie tak jak ta francuska teraz noblistka, ona tam ma 80 lat, no może to już jest trochę też trochę przegięcie, no ale tak wiesz, no wydaje mi się, że tak to raczej u schyłku,
1: czyli
0: nie?
1: Jakby właśnie mówi, że to jest ukoronowanie kariery.
0: Tak, no tak, tak, tak, tak, tak. Bardziej ukoronowanie niż tam komuś, kto ma tam 40 parę lat przyznawać, nie? Bo to jeszcze ta osoba jest w takiej fazie, wiesz, przełomu, jeszcze może dużo stworzyć. I jednak bym chyba jeszcze poczekała przynajmniej z dwie dekady, żeby się przekonać, jak to się dalej potoczy, nie?
1: No i też jakim taka osoba jest człowiekiem, no, jeżeli okazuje się, że później, że mamy do czynienia z osobą, która po prostu gardzi ludzkością, a taką osobą jest Tokarczuk moim zdaniem. Oczywiście ja tam mam najwiedzę bardzo ograniczone wiadomości, więc może się mylę. Niech ktoś zadzwoni na przykład i przekona mnie, że Olga Tokarczuk absolutnie wcale to nie jest tak, że ona nienawidzi ludzi. Że to wcale nie jest tak, że ona że nie jest klasistką, absolutnie. Bardzo chętnie wysłucham argumentów w drugą stronę.
0: Tutaj. No niestety tą wypowiedzią taką, wiesz, ktoś powie niefortunną, żeby wiesz, tutaj jakoś ją trochę obronić, wystawiła sobie ocenę niestety. No ale tak jak mówisz, no tym bardziej jako osoba, która jakby operuje na słowie, nie? I tutaj jakby wie, jak go używać, no to powinna tym bardziej się jakąś właśnie delikatnością wykazywać, a może właśnie zrobiła to właśnie celowo przez to, żeby no właśnie pokazać, nie? Co myśli o ludziach.
1: Ale to myślisz, że ona stosuje taką metodę jak nasz ukochany Janusz Korwin-Mikke, by po prostu o nas mówiono, tak, nieważne jak. Dlatego tego typu wypowiedzi się przydarzyła, bo może to być taka, tego typu taktyka marketingowa. No. Nie wolno dać o sobie zapomnieć. Już raz było się na wszystkich czołówkach gazet w kraju. No, nie można z nich schodzić zbyt często, bo
0: no właśnie nie. Mi się wydaje, że ona takiego marketingu zupełnie nie potrzebuje. Nie? I to po prostu sobie strzeliła w stopę. No. Pokazała twarz, co nie? Także niestety. A może właśnie przez to, że jest jeszcze stosunkowo młoda, no też myślę, że właśnie takim osobom jeszcze może, wiesz, taka woda sodowa do głowy uderzyć niestety, nie?
1: Ja myślę, że tak to jest trochę odbieram. Głębsze, wiesz. Myślę, że to jest głębsze i myślę, że to jest hipokryzja całej tak naprawdę postępowej lewicy.
0: Taki pseudohumanizm.
1: Tak, taki właśnie, zwłaszcza tej takiej elity, tej takiej wysublimowanej, wielkomiejskiej inteligencji, która niby twierdzi, że ma serce i niby po lewej stronie. Że to jest ta właśnie jednocześnie ta sama lewica, tak zwana kawiorowa, tak? Która właśnie gardzi tym robotnikiem, gardzi tymi operatorami dźwigów, gardzi tym górnikiem, który tam krwawicę swoją zostawia. To jest właśnie chyba to jest to właśnie cała hipokryzja, która się kryje za twarzami tych ludzi, nie? Którzy niby stoją po stronie robotnika, ale tak naprawdę tym czerwonym sztandarem sobie po prostu ryje wycierają. Nie, nie wiem, czy nie, żebym miał jakiś tam szacunek do czerwonego sztandaru, prawda? Tylko ja akurat zawsze stoję po stronie ludzi pracy. Znaczy ja szanuję pracę, uwielbiam jakby... Znaczy nie, że uwielbiam, ale... Osobiście rozpaczam nad tym, że symbol sierpa i młota został zagarnięty przez właśnie tych wszystkich wręcz bandytów, bym powiedział, tak? Bo sierp, symbol ciężko pracujących rolników, którzy dostarczają na nasze stałe produkty, dzięki którym jesteśmy przy życiu. Młot, symbol kowali, przemysłu, który wytwarza te wszystkie dobra, których używamy, które sprawiają, że nasze życie jest lepsze. Te dwa symbole ciężko pracujących ludzi został zawłaszczony przez właśnie tego typu hipokrytów. To jest przerażające. Nie?
0: A jak już jesteśmy przy literaturze, słuchajcie, to muszę wam powiedzieć, że w ten weekend przeczytałam przynajmniej część Chłopców z Placu Broni, ponieważ no, moje dzieci jutro będą, jak to się brzydko mówi, przerabiać tę lekturę, a mój syn nie umiał sobie jakoś rozplanować czytania tej lektury i została mu połowa tej książki do przeczytania na weekend. Ja mówię, dobra, ja ci to przeczytam, żebyśmy mieli pewność, że zostanie to skończone. I słuchaj, ja byłam przekonana, że to jest polskiego autora książka. Ty wiesz...
1: Węgierska.
0: To a to jest węgierska, no tak, tak. Także w ogóle jakoś, nie wiem, źle mi się to zupełnie zakodowało.
1: Ja ją czytałem, powiem ci, w podstawówce chyba, tak? To w jakim to jest, w jakim
0: tak,
1: wieku masz
0: to jest piąta klasa, piąta klasa i wiesz, tutaj były jakieś koleżanki, koledzy i wszyscy kochają tą książkę, po prostu.
1: Ona jest fantastyczna, z tego co pamiętam. Ona naprawdę wywarła na mnie głębokie wrażenie. Ja zupełnie zapomniałem, o czym ona jest. Pamiętam tylko tyle, że rzeczywiście ona naprawdę na mnie wywarła duże wrażenie. Pamiętam jakieś sceny związane z piwnicą i z oknem. Nie wiem, o co mogło chodzić w ogóle. Coś takiego mi się gdzieś przypomniało, ale to może być coś innego.
0: To musiało być w pierwszej części, której nie czytałam, ale z tej drugiej części, no to chodzi o to po prostu, że są dwie grupki z dwóch różnych podwórek i oni tam walczą o ten jeden plac właśnie, gdzie tam ta jedna grupka się bawi. No i generalnie chodzi, wiesz, o pojęcie tam honoru, zdrady, wiesz, no takiego braterstwa, odwagi, takie tam się przewijają motywy. No i tam ci chłopcy właśnie, jedni to są czerwone koszule, drudzy tam noszą czerwono-zielone czapki i tak tam między sobą rywalizują. No i kończy się tragicznie, bo tam ten główny bohater taki... No i tak wychodzi
1: nie
0: na to,
1: raz,
0: że ten...
1: Zginie w jakiejś takiej bójce chyba, tak? Dobrze pamiętam?
0: No właśnie nie. No, nie. To jest tak, że po prostu ten główny bohater Nemeczek no po prostu umiera z choroby. Nie wiem, czy to jakieś zapalenie płuc, czy coś w tym stylu, ale ten najmniejszy taki okazuje się najodważniejszy, najdzielniejszy, ale też ostatecznie właśnie umiera. No i potwierdza się, że rodzina krawca to jest zawsze taka najbardziej pokrzywdzona, bo jego ojcem jest krawiec właśnie, biedny. I wiesz, czytałam to, nie? I tam coś ten krawiec, a mój syn, krawiec, słyszałaś krawiec? Ja mówię, no słyszałam.
1: No, no to wiesz, jakby prawda z tej książki prawdopodobnie, tak jak mówię, zupełnie nie pamiętam, ale jej przesłanie być może jest takie, że najbardziej są w dupę bici mali, biedni pracowici.
0: Może tak. I tutaj Van Dast pisze, że Ania, ale tam są węgierskie imiona chyba. Słuchajcie, no tam był tam jakiś Janosz, tam był jakiś Weiss, ale ja tak myślałem, to pewnie to jest chyba przedwojenni Żydzi po prostu, nie? I dopiero później, jak rozwiązywaliśmy test a propos tej lektury, mówię, kurczę, to jest węgierski autor.
1: Także, ale to wiesz, my nie jesteśmy jedynymi, bo rozumiem, że lektura wywarła na tobie bardzo pozytywne wrażenie, tak?
0: Tak, tak. Podobało mi się, to się dobrze czytało. Tam, wiesz, wartka akcja, oni tam się przygotowują do walki. Tam, wiesz, oskarżają się o zdradę, tam przychodzą z jakimiś listami. No, nie, no, fajnie, fajnie. Jak na taką historię, która tam już, no nie wiem, to już ma chyba ze 100 lat, to naprawdę to wciąż się dobrze czyta. Dzieci to rozumieją i naprawdę...
1: Znaczy wiesz, książka na pewno była jakby istotnym elementem, istotnym wkładem do literatury światowej. Zresztą wiesz, nie jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy byli pod dużym wrażeniem jakby tej książki. Przecież nawet w latach 80. istniał zespół, który nazywał się Chłopcy z Placu Broni właśnie, gdzie ta nazwa właśnie była inspirowana tą książką, jakby tam tak. Oddawała szacunek jakby tej lekturze.
0: No właśnie, może ja dlatego myślałam, że to jest polska książka. Nie wiem, po prostu...
1: Jakoś... A, bo był taki zespół.
0: Był taki zespół, dokładnie.
1: No, okay.
0: Nie wiem, skąd mi się to wzięło, naprawdę, nie? I mówię, i tak jak właśnie tutaj Van Dust pisze, nawet te węgierskie imiona mi nie pomogły, ja byłam tak zafiksowana, że to musi być polska książka, że dopiero później, wiesz, o, jakieś... Ferenc Molnar to napisał. Aha, okej. Okay. Także tak. A ty lektury czytasz swojej córce? Czy ona sama czyta?
1: Nie no, ona jeszcze jest w takim wieku, że czytanie dopiero zaczyna.
0: Pierwsza klasa dopiero. No.
1: Tak jest. Jakoś pomimo pewnych zachęt, powiedzmy, z naszej strony, ona nie bardzo chciała się uczyć czytać. Trochę może, też pewnie, na pewno z naszej winy w jakimś stopniu, tak? No, bo trochę ułatwialiśmy jej życie.
0: Mi się wydaje, że tu nie ma niczyjej winy. Po prostu tak jest, że niektóre dzieci są gotowe do czytania mając 5 lat, a inne faktycznie dopiero jak idą do tej szkoły, mają te 7 lat, to wtedy, nie? A niektóre to nawet jeszcze później, nie? Także tutaj...
1: No zobaczymy, jak się to potoczy. Na razie tam składa sobie na spokojnie litery, sylaby. Próbowaliśmy, tak jak mówię, dużo, dużo wcześniej. Nie powiodło się to. Mamy takie podejście akurat do wychowania, że nie chcemy na siłę
0: no
1: żadnych rzeczy robić. Nie wiem, czy tak dobrze. To ja mam mieszane uczucia akurat. Natomiast moja małżonka uważa, że tak, że tak należy, że nic na siłę, że przyjdzie na wszystko czas. Ale ja nie chcę mieć kolejnych powodów do kłótni. Wystarczy mi te, co są. Jest ich wystarczająco wiele. Więc nie zmuszaliśmy jej. Natomiast ona bardzo lubi słuchać audiobooków na przykład. Mhm. Więc automatycznie masz mniejszą presję, mniejszą potrzebę nauczenia się czytać. Możesz słuchać, nie? Mhm. A też ja bardzo lubię jej czytać. Przeczytaliśmy na ten moment, a podkreślam, że córka ma lat 7. I nie jestem pewien, czy to był najlepszy dobór lektur.
0: Trylogię?
1: Tak.
0: Nie, naprawdę?
1: Tak.
0: Naprawdę trylogię czytałeś?
1: Tak, ale Tolkiena akurat.
0: Chociaż tyle.
1: Nie, no, zaczęliśmy tak naprawdę z Gupa Franca. Kiedyś tam jak nocowaliśmy u mojego brata, nie było, nie wzięliśmy, zapomnieliśmy przez przypadek jej książeczek, nie? Leżał Hobbit na półce i to była jedyna książka, która wydawała mi się, że będzie fajna dla dzieci, a to zajawimy sobie, przeczytamy sobie pierwszy rozdział albo dwa, no bo to kilka no, tam wieczorów mieliśmy tam noc, kilka nocy mieliśmy tam spędzić, przeczytamy sobie rozdział czy dwa, tam jest ten początek Hobbita, generalnie Hobbit jest taka książeczka dla dzieci, no nie? Może niekoniecznie 7-6-letnich, ale generalnie dla dzieci, więc tam nie zaszkodzi, nie? I tak zdarzyło się tak raz, zdarzyło się tak drugi raz, w końcu za trzecim razem ona mówi, ale dlaczego my to czytamy cały czas od początku?
0: No.
1: I zażądała przeczytania całej.
0: Aha.
1: No więc już nie było wyjścia, bo jej się to bardzo podobało, więc zażądała przeczytania całej, przeczytaliśmy całego Hobbita. No i ona mówi, że bardzo fajne i tam, wiesz, chcąc, nie chcąc, jakoś tak przez przypadek, mimochodem wspomniałem, że no potem tam losy są dalej rozwijane w jakiś sposób w takiej książce, ale to już jest dla większych dzieci. No nie mogę, ja swojej córce czasami nie mogę odmówić pewnych rzeczy. Więc aktualnie czytam jej trylogię Tolkiena już i jesteśmy pod koniec drugiej części w tym momencie.
0: I jakie pytania tam ona ci zadaje?
1: O, tam jest strasznie dużo pytań, bo to jest fantastyczna w ogóle książka. Tam jest bardzo wiele takich, i ona przez to ma, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale ona ma bardzo wiele takich rozmyślań na temat właśnie takiej moralności, na temat etyki, na temat czy dana postawa jest dobra, czy zła, na temat tego, jak ona by to zrobiła, prawda? Czy myśli danego bohatera w danym momencie są były fajne, czy nie. Teraz na przykład rozczarowałem się akurat, bo doszliśmy do momentu, kiedy Frodo wraz z Samem spotykają Faramira i tam Faramir to jest brat Boromira, jeżeli ktoś kojarzy, jeżeli ktoś mniej kojarzy trylogię. On tam mówi o tym, takie bardzo fajne zdanie, które zapamiętuje się, które nie zapamiętuje się go tak łatwo, nie zauważa się go to łatwo, a ono jest niezwykle donośne i bardzo ważne, kiedy on mówi, że on nie, bo on sam jest wojownikiem, prawda, również jest żołnierzem, przy czym on mówi coś takiego, że on nie kocha mieczy, nie kocha łuków, nie kocha tarcz, on kocha to, co te rzeczy bronią. I to jest taka bardzo duża mądrość, bym powiedział, z tej wypowiedzi idzie, ale zauważyła na przykład dużą to, co dosłownie parę stron wcześniej mówi Sam, czyli towarzysz Frodo, tak? Też jeden z hobbitów, w momencie, kiedy właśnie Faramira oddział partyzancki, jakby tam partyzancki, nie partyzancki, atakuje z zasadzki oddział Haradrimów, czy tam Haradrimów, tak? Czyli tych takich wspierających od wojska Saurona południowców, kiedy on się zastanawia właśnie, patrząc na ciało zabitego młodego Haradrima, pięknie odzianego, czy on jest tutaj z własnej woli, czy on naprawdę nie wolałby być, czy on jest naprawdę zły, czy on nie wolałby w tym momencie by siedzieć w tym miejscu, być w miejscu, w którym się urodził wraz ze swoimi bliskimi i tam spędzać swoje życie. Też taka ciekawa myśl, akurat ona to wychwyciła i też tak zastanowiła się, no rzeczywiście, tak, czy ci ludzie są na pewno źli, prawda? To tak nawet dość ciekawe, cały czas aktualne w kontekście w gruncie rzeczy każdej wojny, z jaką mamy do czynienia, nawet z tą obecnie się toczącą, tak? Czy ci ludzie, którzy gdzieś tam, zwłaszcza teraz, tak, będą szli na tą Ukrainę, by nawet po stronie orków, tak, po stronie Saurona, czy Putina, czy jakby go nie nazywać, czy oni też rzeczywiście są dogłębnie źli, do szpiku kości, czy oni tam na pewno idą z wyboru, czy oni nie woleliby siedzieć w tym Dagestanie i tam być, bo tak długo, dopóki idziesz tam na ochotnika, to nie masz jakby wątpliwości. Teraz pytanie brzmi, teraz pojawia się pytanie, na ile idziesz tam na ochotnika, prawda? Więc bardzo ciekawe rzeczy. Ono to wszystko wychwytuje, oczywiście nie wszystko, ona jest ewidentnie za młoda na tą lekturę. Ciekawe, jak tam hejcik w ogóle jest na czacie, bo nie patrzę na tym.
0: Nie ma. Tutaj są inne za to, jakieś następne lektury. Chociaż nie wiem, czy to nie są jakieś właśnie takie trollerskie, bo nie znam tych książek. Rudy Gill i jego pies oraz Kowal z Podlesia Większego, żebyś przeczytał teraz córce.
1: Znaczy Rudy Gill i jego pies kojarzy ten tytuł. Kowal z Podlesia nie.
0: A adwokat czyta teraz swoim chłopakom Podróż za jeden uśmiech. Ale myślę, no że...
1: Tak, Rudy Gill i jego pies to jest Tolkiena po prostu. Rzeczywiście kojarzy ten tytuł, aczkolwiek ja tego nie czytałem faktycznie. No, dzięki za polecenie. Kowal z Podlesia Większego to być może też Tolkiena, Wanda spisze, tylko to jest jakiś dziwny przekład. Ciekawe, co to za książka jest.
0: No, ale myślę, że ten... No...
1: Okej, okay. To są takie bardziej bajeczkowe rzeczy.
0: Sorry, okay, Wanda, ja po prostu już tak, wiesz, znając to, co po niektórych, to czasami po prostu... No, nie wiem, czy czasami po prostu nie jest jakaś mina. Ale sam mówi, że po prostu jak się czyta z dziećmi, nie, to na nowo się odkrywa te lektury, bo one czasami takie pytania zadają, na takie rzeczy zwracają uwagę, na które sam byś nie zwrócił uwagi. I to jest fajne właśnie.
1: Być może niektórzy tak mają, ja takich problemów nie mam, to znaczy ja...
0: Nie zaskoczyło cię nic w pytaniach twojej córki?
1: Nie, bo to są podobne rozmyślenia po prostu, które miałem ja. I, znaczy tak przyznam się bez bicia, ostatni raz trylogię Tolkiena czytałem mając lat 15 czy tam 14. więc strasznie dawno temu, potem kilkakrotnie oglądałem film. Natomiast wiele jakby czasu poświęciłem na czytanie dodatkowych jakby analiz, jest bardzo wiele fajnych kanałów, które w ogóle są poświęcone twórczości Tolkiena. Mam tu dużo do nadrobienia, to się akurat przyznaję bez bicia. Jestem wielkim fanem, ale nie jestem wielkim znawcą w ten sposób.

0: przeglądałem się przez nią, odkąd skończyłem lat 15, prawda? I w tym momencie, kiedy ją czytam jakby córce, to rzeczywiście jest dla mnie jakby pewnego rodzaju nowe odkrycie, natomiast jakby nie spotykam się tam z elementami moralnymi, których nie miałem już wtedy. One są dość proste. Taka jest prawda. To jest bardzo, bardzo, pod tym względem jest bardzo, książka jest oczywista. Wiadomo, kto jest zły, wiadomo, kto jest dobry. Te szarości, tych szarości jest bardzo niewiele. Więc nie ma tutaj jakby takich... Nie są to pytania, które mnie zaskakują jakby, tak? To są rzeczy... Jeżeli córka mnie coś pyta, no po prostu trafia w te tematy, które myślane. O wiele trudniej jest odpowiedzieć, czy ludzie są jak kury.
1: Czekaj, to teraz mamy... To Misiu jeszcze dołączył. Hej, Tomisiu.
0: Bardzo mi się podoba jego czapka.
1: Hej, hej.
0: Dobra stylu. Ej, dobra styluwa, Tomisiu, naprawdę.
1: Dobra styluwa, Tomisiu, jak zwykle. Co ty czytasz dzieciom?
2: No właśnie chciałem się poradzić was, może ktoś mi doradzi, bo z synem teraz akurat samochodem jadę. Jak na przykład mój syn nie lubi czytać książek i chciałbym go zachęcić, no jestem skłonny na przykład razem z nim czytać, powiedzmy. Jakie książki byście poradzili? Mówię o polskich, nie? Jakichś pozycjach, które by można było poczytać i trochę zachęcić chłopaka do czytania. Macie coś może do polecenia?
1: On ma 14 lat? Ile on ma lat?
2: 14 lat ma i strasznie nie lubi czytać. Mhm. To ma... A lubi mniej więcej, wiesz, interesuje się jakimś tam lotnictwem, takimi rzeczami, tylko że to jest bardzo ciężko się takie pozycje czyta, bo to raczej nie jest takie do czytania na zasadzie opowieści, tylko to są takie bardziej techniczne sprawy, żeby sobie tam obrazki poprzeglądać, a mi bardziej zależy, żeby go zachęcić właśnie, żeby rozpalić w nim na przykład taką ochotę do czytania, nie? Bo ty nie lubisz czytać, nie? Toni.
1: To może Dywizjon 303 na początek.
0: Też mi to przyszło na myśl.
2: Dywizjon 303, może Kamień na szaniec też taka była.
0: Ona jest mało lotnicza. Kamienie na szaniec są fantastyczną lekturą, niewątpliwie, natomiast z lotnictwem mają one niewiele wspólnego, natomiast Dywizjon 303, jest taką fabularyzowanymi wspomnieniami właśnie lotników walczących podczas bitwy o Anglię. To może być jakiś ciekawy pomysł, na pewno. Zwłaszcza, że w ogóle biografie tych ludzi są niezwykle ciekawe, nie? Tak, polski lotników. Tutaj ciekawe są, powiem ci, też biografie tych ludzi, którzy tam się pojawiali, bo wielu z nich na przykład zostawało po II wojnie światowej najemnikami, tak? Ich karty ich historii przestawały być już takie, wiesz, rycerskie i czysto białe, więc można byłoby jakby, wiesz, idąc za ciosem, spróbować zobaczyć, jak te ich losy toczyły się potem, po wojnie, tak? Już po akcji tej opowieści, nie? No na pewno można, na pewno, wiesz, jest sporo książek, ja pamiętam z dzieciństwa, tylko to była literatura mocno średniej klasy, a którą będąc w takim wieku w sumie, właśnie około 14-15 lat, chłonąłem dość mocno. Jest taka literatura typowych amerykańskich powieści, które opowiadały właśnie historię lotników, na przykład z wojny w Korei, z wojny w Wietnamie. Bardzo fabularyzowane są te opowieści. Żadnych tytułów się nie przypuszczę, bo nie przytoczę, bo są to po prostu, to jest literatura klasy B, co tu wiele ukrywać. Natomiast to jest taki, wiesz, wojskowy odpowiednik romansidła dla kobiet, dla takiego, wiesz, wojskowego harlekina. I czytasz o tych, wiesz, amerykańskich pilotach, którzy tam latają nad tym Wietnamem, strzelają do tych migów, walczą, ktoś tam ich zestrzeli, oni się tam, wiesz, próbują wycofać. Tego typu literatury jest dość sporo, wbrew pozorom, i to akurat może zachęcić na przykład do czytania. Ja wiem, że mi to wciągało, to była 6. klasa szkoły podstawowej akurat, więc to było lat 12,
2: no, tak? Było właśnie, pamiętam, w podstawówce jeszcze, bo no wiesz, ja się pytałem tutaj pani od, chciałem powiedzieć polskiego, pani od angielskiego i oni, wiesz, oni trochę tak w zasadzie idą na łatwiznę, bo mówią, no to taki, wiesz, na wpół komik.

0: nie? Ale wiesz, w komiksie mało masz tekstu i wiem, że to by się skończyło na takim przeglądaniu obrazków, trochę czytaniu, a wiesz, on ma przez to trochę też problem z czytaniem, nie? Bo jak nie czytasz, jesteś wdrożony, no to potem wiesz, czy przy jakichś zadaniach tekstowych na matematyce gorzej mu idzie, czy gdzieś tam, wiesz, musi się wysilić, coś przeczytać, żeby coś tam zrobić, no to też się zniechęca. Już nie mówiąc o tym, że wiesz, jak mało czytasz, to masz tak jakby zasób słup też uboższy i komunikacja jest trochę taka bardziej, wiesz, szwankuje, nie? Z rówieśnikami, więc... to jest... Ja tak widzę właśnie ten problem u niego, że no nie wiem, jak go zachęcić do czytania. Wiem, że moja córka też miała ten problem i coś się jej stało nagle właśnie w piątej... bo to piąta klasa to się tak nie... Znaczy piąta K5 to by było, piąta grade. Jest troszeczkę inaczej niż... No powiedzmy, że przed gimnazjum, nie wiem jak to w Polsce jest, czyta, ósma chyba klasa, o, ósma klasa, może siódma klasa, nagle zaczęła czytać i to wiesz, od kompletnego nieczytania książek przestawiła się na czytanie jednej książki na tydzień, a teraz to potrafi tam nawet dwie książki w ciągu dnia przeczytać, nie? Więc nie wiem, mam nadzieję, że jest jakaś szansa, że coś też takiego tutaj zaistnieje, że zacznie czytać, nie? Bo to jednak, wiesz, już jest taki wiek, że wypadałoby już naprawdę.
1: Powiem ci to, Misiu, dobre propozycje z czata. Grzesiu Bukowski tutaj pisze. On poleca niezwyciężonego Invincible Lema, który jest podobno, ja tego niestety nie czytałem, a bardzo żałuję, a który jest na pewno bardzo ciekawą lekturą z tego, co mi opowiadano i mam to u siebie na bardzo krótkiej liście. Natomiast rzeczywiście z takich lotniczych rzemy, no przecież są pamiętniki pilota Pirksa, które bardzo mi się podobały, pamiętam. Pomimo tego, że Lem ma specyficzny język, to pilot Pirks naprawdę był fantastyczny. Więc, a to, może, już to już jest literatury klasy A. To już z literatury klasy.
0: No tak, tak mi się wydaje, że Lem to już może być trochę wyższa półka jak dla niego.
1: Nie. Pilot Pirks to jest podstawówka. To jest koniec podstawówki. To jest idealny moment.
0: Tak, faktycznie. Pamiętam, że były Lema w podstawówce jakieś tam książki do czytania. No właśnie tak mi już, wiesz, już trochę jestem stary, więc tak nie potrafię sobie przypomnieć, co tam jeszcze ciekawego mogło być dla chłopaków. Ja jakoś tak zapamiętałem te wojenne książki, Kamienie na szaniec, co tam jeszcze było, Dywizjon 303, no to też. Potem czytałem takie książki, które w ogóle nie były przygodowe, wiesz, Tomka Sawyera, czy tam Szklarskiego, czy jakieś tam takie książki, które nie były wymagane w podstawówce jako lektury, nie? To po prostu lubiłem przygody, nie? I to mi zawsze tam gdzieś interesowało, żeby, wiesz... żeby zobaczyć, jak to się żyje w innych krajach, jak to jest, jak się podróżuje w tych czasach, kiedy nie było u nas zbytnio takich możliwości, żeby podróżować, nie? I to było takie marzenie młodego człowieka, żeby gdzieś pojechać, coś zobaczyć, nie?
1: Nie tylko to, generalnie, wiesz, nie mieliśmy dostępu do telewizji, tak naprawdę, nawet do telewizji, już nie mówiąc o grach komputerowych, już o serwisach streamingowych, tak, więc ta książka to była często, gęsto jedna, jedyna tak naprawdę możliwość, żeby w jakiś sposób poznać jakiś inną stronę świata. Powiem ci, to mi się tak, na pewno przygody pilota Pirksa bardzo polecam, to zdecydowanie. Tak, Grzesiu Bukowski tutaj pisał tego niezwyciężonego, być może rzeczywiście, ja go nie czytałem, ale jeśli Grzesiek poleca, to ja też polecam, on ma dobry gust na pewno.
0: Tak.
1: Dywizjon 303, czemu nie, jak najbardziej, to też może być ciekawa lektura, także już jakiś start masz. Zobaczmy z tym. No i teraz będzie, ale teraz będzie żarcik, teraz jeszcze będzie żarcik to i jeszcze Atlas zbuntowany.
2: Tutaj z takich popularnych wśród chłopców, bo tam mam koleżanki, które mają takich starszych chłopaków, to wiem, że taka seria Zwiadowcy Johna Flanagana się cieszyła taką dużą popularnością. To taki bestseller. Ale no...
0: Seward. Tak. Wiem, że zeszli pamiętać, no to fajnie. No.
2: Ja myślę, że trzeba też... popróbować w tych gatunkach właśnie science fiction, fantasy, Nie wiem, czy Wiedźmin też dla niego, czy on... Chyba już nawet Wiedźmin by wchodził w grę.
1: Świetny pomysł. Jeśli lubi fantazy, to Wiedźmin super.
0: Właśnie nie za bardzo, tak. Lubisz fantastykę, Tony? Lubisz fantazy? Takie... Nie lubisz. No, wiesz, bardziej takie... Historyczne jak już, albo takie popularno-naukowe, nie? No bo naukowe to raczej też jeszcze nie jest wdrożony, żeby takie, wiesz, zbytnio w detalach były te pozycje, ale takie popularno-naukowe, gdzie troszkę, wiesz, jest nauki trochę takie popularne nauki, nie?
2: No to wtedy science fiction chyba dla niego najlepsze będzie, faktycznie.
1: No to Pilot Pirks. No to jest, ja to czytałem mniej więcej w takim wieku i bardzo mi się podobały. Przygody pilota Pirksa, to bardzo, bardzo fajna książka, naprawdę.
0: Jeszcze musimy czas znaleźć, znaczy ja muszę znaleźć.
2: A może po tej waszej dzisiejszej wizycie to po prostu Das Boot będzie do przeczytania.
1: Jest książka? No.
2: Książka jest jak najbardziej, tak, tak.
0: A to nawet nie wiedziałem.
2: Jest to pasmo to misko.
0: W ogóle mamy dzisiaj ochotę sobie zobaczyć jakieś polowanie na czerwony październik, czy jakiś był taki jeszcze z tym taki amerykański film o tej łodzi podwodnej z tym Geraldem, jak on się nazywa, Gerald, ten aktor?
2: Nie wiem.
0: Z głowy. Taki świeższy. Wolf, polowanie na wilka. To jest jeszcze z Tomem Hanksem.
1: Ale to jest Niszczyciel chyba, taki miał tytuł.
0: Niszczyciel, tak, tak. To może to sobie to nie oby... Po turnie, odkrywam swoje dzieciństwo, no bo sobie próbuję właśnie przypomnieć, żeby go trochę zainteresować, jakie filmy razem można by sobie obejrzeć, jakie książki poczytać. Także dla mnie na przykład też to jest fajne, nie? Taki powrót do moich młodzieńczych lat.
2: No.
0: Żeby sobie wspólnie spędzić, nie?
2: Tak, tylko z rozwagą, wiesz, żeby go właśnie nie zniechęcić czymś, co już jest takie, wiesz, co trochę tam trąci myszką, nie? Co już by się mu wyda takie przestarzałe. Także tutaj trzeba delikatnie.
0: Ale wiesz, co oglądaliśmy ostatnio? Midway, tak? Oglądaliśmy. Midway mu się strasznie podobał. Efekty w miarę fajne. Mm-hmm. Teraz chcemy zobaczyć jeszcze, ja już kiedyś oglądałem, jak się pojawił ta miniseria Spielberga, The Pacific. Nie wiem, czy kojarzycie taki serial. Bardzo dobrze zrobiony. Jak nie oglądaliście, to polecam. Chyba jest na HBO cały czas. Tam jest kilka odcinków. To jest w odcinkach. Jest naprawdę... No jak to nasz Spielberga, nie? Zrobiony z takim dużym rozmachem.
1: On to robił do spółki z Tomem Hanksem chyba, nie?
0: Tak. Tylko, że tam są strasznie drastyczne sceny, bo tam jest dosłownie pokazane to, co Japońcy robili, wiesz, te obcięte głowy, to wszystko, więc trochę się obawiam, że może te sceny będą zbyt drastyczne.
1: Wiesz co, może tak, może nie. Ciężko powiedzieć, bo jakby z tego, co kojarzę, cała seria Pacific to było pokłosie współpracy Hanksa ze Spielbergiem przy Szeregu w Surajanie, więc ten obraz po prostu, który tam był pokazywany, jest brutalny, ale rzeczywisty. On fajnie, moim zdaniem, w jakiś sposób... Można powiedzieć, ściąga to takie, wiesz, złote, cudowne odium z wojny, z bohaterstwa i pokazuje to, czym tym jest, czym rzeczywiście ono jest. Czym rzeczywiście jest wojna, nie? Więc moim zdaniem nie widziałem tej serii. Na pewno na przykład Kompania Braci, która jest w podobnym klimacie, być może trochę mniej brutalna. Tę serię widziałem, ona też mi się bardzo podobała. Nie?
0: Kompania Braci, okej. Okay. To tego nie widziałem akurat, to może sobie też
1: serial HBO.
0: Być bardzo może, że po prostu są te tytuły po angielsku są trochę inne, to tak nie kojarzę.
1: No, Company of Brothers to jest po prostu, więc...
0: A, Company of Brothers, no to nie widziałem akurat tego.
2: No, a z filmów o łodziach podwodnych to jeszcze wam polecę K-19 The Widowmaker z Harrisonem Fordem i z Liamem Neesonem, też jest super.
0: A to jest taki chyba starszy film, nie?
2: Tak, trochę starszy, o takim najbardziej pechowej łodzi podwodnej tam Związku Radzieckiego, ale bardzo mi się podobał ten film.
1: Nie Company, tylko Band of Brothers, sorry. Tak szybko.
0: No, Band of Brothers. Tak. Że tytuł, nie wiem chyba, czy to w ogóle oglądałem, ale tytuł kojarzę. Właśnie nie wiem, czy ostatnio nie, coś się nie pojawiło, albo mi się po prostu wydaje i to jest film dokumentalny i raczej bym tutaj przy tym został, że to jest chyba film dokumentalny, ale pojawił się film albo na Netflixie właśnie, albo na HBO o tym wypadku, nie wiem, czy kojarzycie, Kursk, tego statku podwodnego w Rosji. To jest też ciekawy temat, no bo jednak tam, wiesz, sporo ludzi zginęło, nie? A na przykład kiedyś rozmawiałem, jak byłem w barze, rozmawiałem z takim gościem z Navy, który pracuje tutaj na statku podwodnym i się go pytałem i on mi, no, znaczy ja tam się nigdy tym tematem nie interesowałem, ale on mi mówił, że te Rusty czasami sobie mają taki, wiesz, tą łańską fantazję i schodzą tymi łodziami bardzo głęboko, że tam się już po prostu odkształca ten metal.
2: Tak, tak. Właśnie tak, o tej słowiańskiej... Tak, tak. O tej właśnie takim... o tej fantazji to właśnie jest ten The Widowmaker, gdzie oni po prostu tak na maksa testują to łódź i właśnie takie myki tam robią. To właśnie tam w tym filmie jest fajnie pokazane.
1: Swoją drogą dobry temat na audycję dedykowaną, jeśli chodzi, wiesz, o filmy poświęcone podwodniakom. To jest ciekawy temat. Zresztą może ty masz jakieś tam dojście do jakichś podwodniaków, czy nie bardzo?
0: No. Wiesz co, ja poznałem tego gościu, super przesympatyczny był i on tam nawet wyszli z rangą, tylko mnie nie wpuszczą, mnie po prostu do środka nie wpuszczą, bo większość tych łodzi, co tutaj stacjonują, to są łodzie z napędem nuklearnym i oni też mają jakieś tam, powiedzmy, systemy, które są nie do końca jawne i takiego zwykłego zjadacza chleba jak ja bez żadnych pozwoleń, uprawnień nie wpuszczą na to, więc takie, wiesz, filmowanie łodzi, tak to nie?
2: Aha. Ale powiedz to nie, może może nie, mówić dobra. Na głos, może mówić na głos.
0: Może się wstydzi. Więc wiesz, takie nagrywanie z zewnątrz to jest trochę takie nudne, chociaż no nie wiem. No.
1: Czy ja tutaj myślałem o Ani, może ona podwodniaków, bo mieszka nad morzem. No nie.
0: Tak, ona tak. Przecież gdzieś tam w Gdyni.
2: Marynarkę wojenną mam pod bokiem. Tak, też o tym myślałam.
0: Musisz się zakręcić wokół jakiegoś gościa przy barze, wyrzek. Najpierw zagrać, zakręcić, a potem tak, to może to mi pokażesz, co robisz, wiesz. Przy okazji ta kamera i już masz materiał na audycję.
2: Nie, spoko.
1: Ja akurat mam wujka, który jest emerytowanym oficerem sztabowym marynarki wojennej, ale jest człowiekiem niezwykle skrytym, więc na pewno absolutnie na żadne rozmowy niestety się nie zgodzi. Szkoda, no może... miał być kilka ciekawych historii.
2: Ale może po Jägermeisterze i może przy kobiecie by się otworzył.
1: Wujek lubi, ale to musielibyśmy się już osobiście spotkać, wiesz, w swojej okolicy.
0: Ania do dzieła.
2: Coś wymyślimy jeszcze. A można obejrzeć ten polski film Orzeł. I na
1: to jakiś
2: fali.
1: Nowy jest. Widziałem gdzieś trailer.
2: Tak, tak. Chociaż ja się... jestem ciekawa jego, ale tutaj mam mieszane uczucia tam po tych tutaj różnych opiniach.
1: No, zwłaszcza po różnych ekranizacjach Dywizjonu 303, które gdzieś tam w ostatnich tam, nie wiem, dekadzie powiedzmy, wypłynęły.
2: Tak, ale...
1: One były bardzo...
0: Trzeba pokazać.
1: Zebrały ostre cięgi, bym powiedział.
2: Tak.
1: Więc też mam podobne obawy co do Orła. No. Natomiast ten klasyczny Orzeł, gdzieś tam ten czarno-biały jeszcze, nie pamiętam, który to był rok, tam 60 chyba któryś. Ja go oglądałem raz i całkiem spokojnie, całkiem fajnie się go oglądało.
2: No, ale to pomyślimy. Ja tutaj...
1: Wiesz co, czytałem gdzieś a propos tego nowego Orła, takie narzekanie ze strony właśnie osób, które troszeczkę więcej wiedzą na temat historii wojskowości, nie? Że było przecież tych okrętów wojennych, polskich, podwodnych więcej podczas II wojny światowej, że gdzieś tam
0: było
1: Cigrze, był Sęp. I wiesz, Orzeł generalnie zasłynął tylko i wyłącznie tą ucieczką Stalina i przez Morze Bałtyckie. Potem miał chyba jedno zatopienie, a potem poszedł na dno. W niewyjaśnionych okolicznościach chyba do dzisiaj jest poszukiwany wrak. Nie wiem, czy został odnaleziony, czy nie. Że kilka razy były zbierane pieniądze na poszukiwanie.
0: Proszę, następna audycja się szykuje o nurkowaniu i poszukiwaniu skarbów na dnie.
1: A to tutaj mamy przecież jakąś specjalistkę od drukowania, prawda?
2: Jest, Jola, jest.
1: No właśnie, nie? Więc Jola mogłaby nam wiele opowiedzieć na ten temat.
0: Dla mnie takim to jest, zawsze było marzeniem, żeby sobie właśnie ponurkować i gdzieś na Karaibach i poszukać tych starych statków, które gdzieś tam zatonęły.
2: I tych skarbów.
0: I mieć przy sobie taką Jessica Alba w bikini, którą rozmówię na stałą nurkuje, bo mi się kojarzy ciągle ten film taki.
2: Wszystko do zrobienia.
0: Tak.
1: No, to Misiu się tutaj dzieli swoimi fab dreamami.
2: Będziemy nad tym pracować, nad tymi marzeniami, nad tymi audycjami o podwodniakach. Jak najbardziej do zrobienia.
1: A propos tego typu poszukiwań, to gdzieś właśnie jakaś ekipa, nie wiem, czy z Argentyny, czy z podobnego kraju właśnie, poszukiwała gdzieś tam jednego z tych hiszpańskich galeonów zatopionych w drodze z Ameryki Południowej do Hiszpanii. Udało im się odnaleźć w końcu jeden z takich właśnie większych, przy okazji znajdując 3 albo 4 inne. Także takie poszukiwania, tak, one mają miejsce, tylko obawiam się, że to nie jest tak, że one leżą na takiej, wiesz, płytkiej rafie koralowej 10 metrów pod poziomem wody, gdzie można sobie przyjemnie zanurkować z rurką, tylko raczej to leży na takich jednak bardzo głębokich miejscach.
0: No jest jeden, który gdzieś tam kiedyś czytałem, cały czas nie został odnaleziony, taki skarb tysiąclecia, gdzie jest zatopione naprawdę dosyć dużo złota i tam przewozili jakieś takie, wiesz, dosyć drogocenne rzeczy, to nigdy nie zostało znalezione. Nie podam ci nazwy, bo nie pamiętam, ale wiem, że to cały czas gdzieś tam jest taki bucket list, żeby właśnie się wybrać nurków, którzy nurkują w tych tropikalnych wodach właśnie gdzieś tam w Karaibów, żeby to odnaleźć. Także, no ale być może, jak mówisz, może to jest gdzie indziej też, nie? Bo czasami się wydaje, że te lokalizacje są gdzieś tam w przybliżeniu znane, gdzie to się wydarzyło, a być może wcale, wiesz, nie wydarzyło się to.
2: O, coś nam, to mi się zanika trochę.
0: Albo są też prądy, które to, wiesz, gdzieś tam przesuwają. Halo?
2: No teraz jesteś. Po prostu tam czasami przerywa.
1: Spróbuj wyłączyć kamerę, tak. To zawsze zawsze to ograniczy, jakby, wiesz, transfer, nie?
2: No, może wyłącz kamerę. Jesteś fajnie wystylizowany, widzieliśmy.
1: Bardzo seksownie, generalnie, podoba nam się.
2: Tak, podwodniakom też się spodoba na pewno. No. A te wódzo, może faktycznie jakoś tam podejść tego wujka? Może, wiesz, z czasem może on teraz nabierze chęci właśnie na dzielenie się, wiesz, historiami, bo on jeszcze z czasów zimnej wojny pewnie ma jakieś fajne historie.
1: Wujek kończył jeszcze moskiewskie akademie, także.
2: No właśnie, bo ja jakbym miała kontakty do jakichś młodszych, no to tam już, wiesz, nie byłoby takie ciekawe, myślę.
1: No z takich ciekawych historii to wujaszek opowiadał, między innymi to jedny z takich pierwszych manewrów, które miały miejsce zaraz w momencie, kiedy Polska zaczęła pewną współpracę z NATO, jeszcze nie była w NATO. I odbywały się właśnie takie manewry, gdzie Amerykanie bardzo chcieli ćwiczyć polowanie na rosyjskie łodzie podwodne. A Polska miała wtedy 2 łodzie podwodne rosyjskie klasy Kilo. To były łodzie podwodne o napędzie tak zwanym klasycznym, tak? Dieslowskim. Nie były to łodzie atomowe, bo łodzie atomowe mają to do siebie, że są bardzo głośne. I mają to do siebie, że zupełnie się nie nadają w związku z tym do żeglugi po Bałtyku. Nie? Bo atomówki są, łodzie atomowe są świetne, bo one potrafią. Są głośne, ale mogą bardzo długo przebywać pod wodą. W związku z tym mogą bardzo długo przebywać pod tą taką warstwą termokliny, to jest jakimś takim punktem granicznym w oceanie, gdzie zmienia się w sposób raptowny temperatura i ta warstwa ma to do siebie, że odbija fale dźwiękowe. W związku z tym łodzie podwodne, te atomowe, chowają się pod termokliną, siedzą sobie w zanurzeniu i oczywiście ja coś mogę mylić, bo to są takie rzeczy, to gdzieś tam czytałem bardzo dawno, więc z góry przepraszam, tak, to absolutnie nie jestem specjalistą, podkreślam to, że wszystkie porady inwestycyjne, przepraszam, związane z z nurkowaniem i z łodziami podwodnymi, to absolutnie nie jest, nie proszę mnie traktować jako jakokolwiek dokładnie, tak, no więc... Ta warstwa generalnie izoluje dźwiękowo i łodzie podwodne mogą bardzo długo przebywać pod nią, te atomowe. Dieslowskie nie mają tego szczęścia, one muszą skądś brać tlen, prawda? W związku z tym muszą się częściej wynurzać, tak? Natomiast w Bałtyku te takie warstwy, tam w Bałtyku się dzieją jakieś troszeczkę inne rzeczy. Nie pamiętam, z czym to są związane, ale one są związane z niskim zasoleniem, że po pierwsze ta warstwa jest dość nisko, to jest raz, i ona utrudnia wykrycie łodzi podwodnej, no nie, przy czym to nie jest związane chyba z dźwiękiem, tylko chyba z elektromagnetyzmem tej łodzi. Nie jestem pewien, nie pamiętam. Tam specjaliści na pewno wiedzą, o co chodzi i na pewno mnie poprawią w komentarzu. No więc Amerykanie bardzo chcieli polować na te nasze polskie łodzie podwodne i za chuja nie potrafili. Tam używali wszystkich swoich najbardziej nowoczesnych systemów detekcji, a Bałtyk jest bardzo płytkim morzem, to trzeba podkreślić, tak? Więc to nie jest tak, że ta łódź podwodna mogła się bez większych problemów schować gdzieś tam na dużej głębokości. Nie, Bałtyk pod tym względem jest bardzo dość wyzywający, no nie? No i generalnie sobie z tym bardzo nie radzili i te nasze łodzie podwodne tam ich wymanewrowywały w chuj, po prostu. Więc wujek był z tego bardzo zadowolony, bardzo. No ale to było gdzieś tam w latach 90. także dawno nieprawda. Zresztą teraz te nasze łodzie podwodne, z tego co kojarzę, to jedna jest w odwiecznym remoncie, a druga to już została w ogóle wyciągnięta na brzeg i rdzewieje na podwórku Akademii Marynarki Wojennej.
2: Tak, niestety nasza marynarka wojenna to...
1: No niestety, niestety to już jest, wiesz, kwestia dyskusyjna to jest, wiesz. Ja mam... Zawsze ten sam problem, kiedy rozmawiam o tego typu rzeczach, że ja po prostu no, nie jestem ani wielkim fanem militaryzmu, ani państwowości per se, także.
2: Tutaj jakieś specyficzne pytania od Wandasta, a czy łodzie atomowe, podwodne nie mają opcji płynięcia na akumulatorach jakiś czas, coś gdzieś czytałem.
1: No tak, oczywiście mają, nie? No, jakby w przypadku łodzi z napędem dieslowskim ładujesz akumulatory w momencie, kiedy płyniesz po powierzchni, bo potrzebujesz dostarczać tlenu dla diesla, żeby móc spalać. Łodzie atomowe w ogóle tego nie mają problemu. One mogą przebywać pod wodą generalnie dość dowolną ilość czasu, wynikającą po prostu z ilości zapasów dla człowieka i jego odporności psychicznej. Tak? No bo jednak przebywanie na tak bardzo małej, ograniczonej, zamkniętej przestrzeni bez dostępu do światła dziennego po prostu wpływa na psychikę.
2: Tak.
1: I to dość mocno. Nie?
2: Te filmy o tych łodziach podwodnych to chyba są właśnie głównie o tej właśnie psychicznym aspekcie przebywania w zamknięciu tyle czasu z tymi samymi ludźmi na tak małej powierzchni.
1: No swoją drogą, tak jak mówiłem tutaj wcześniej, to jest dobry temat na audycję poświęconą filmom. Tak, było kilka świetnych filmów związanych właśnie z łodziami podwodnymi. Das Boot to jest właśnie taka jedna z tych chyba najlepszych historii. Film z 1981 roku poświęcony przygodom U-Bota numer 96, oparta na faktach chyba, zdaje się mi. Tam jest niezła scena, w której jeden marynarz pyta drugiego, czy rosną ci włosy w dupie? A drugi na to, nie, czemu pytasz? Bo mi rosną w nosie, można by tymi, no jak to powiedzieć, kurczę, no tak jak jest, tak się nazywa taki, wiesz, garść włosów.
2: Puklem włosów?
1: No nie wiem, tak, no, powiedzmy, można by puklami wyrywać.
2: ciekawe, czy pod wodą rosną szybciej, a czy wolniej włosy?
1: Ciekawe pytanie w sumie. No. Polecam film w każdym bądź razie, wspaniały, naprawdę.
2: Książka też na pewno była, ale wiesz, czasami to jest tak, że książki powstają po, ale nie, mi się wydaje, że chyba najpierw książka była, ale to już to wyjaśnimy na tym spoilerze. No, jak obejrzymy tego Orła, Ostatni Patrol, to może faktycznie czas będzie na spoilera o takich filmach. Czemu nie? Czemu nie? No, to jest właśnie fajne, że dajecie pomysły na audycję i zrobimy to. Ja tu jakiegoś podwodniaka załatwię, ale no najfajniej by było faktycznie, jakbyś ty tego swojego wujka przekonał. Także przy następnej okazji, jak
1: będziesz... Wujek był tylko sztabowcem, nie był podwodniakiem.
2: Aha, sztabowcem, dobra.
1: Wujek był sztabowcem, a wcześniejsze jego doświadczenia to jest głównie piechota morska i oddziały desantowe. Morskie desantowe i powietrzne desantowe.
2: Okay.
1: Był w jednostkach, które w najlepszych czasach Układu Warszawskiego miały podbijać Danię.
2: Okej. Okay. No dobra, Wudzu, słuchaj. Będziemy chyba już kończyć, bo to już się teraz pierwsza zbliża. To dzięki, że mnie tu wsparłeś.
1: Nie ma
2: telefonikami.
1: Problemu. Najważniejsze jest to, że Jägermeister został opróżniony.
2: No, można spokojnie i spać, nie martwiąc się, że się zepsuje.
1: Z czystym sumieniem można wyrzucić takie...
2: że skiśnie do przyszłego weekendu. To trzymaj się, dobrej nocy.
1: Strasznie mi było miło być twoim gościem.
2: Mi też było miło z tobą rozmawiać. Dzięki.
1: Trzymaj się, na razie.
2: Za ten miłe zakończenie weekendu. A ja tutaj na fali tych wodnych klimatów puszczę wam na koniec piosenkę Limbowskiego Na statku z płyty Ucieczka Saula. I myślę, że tą piosenkę Na statku możecie kojarzyć, bo ona dosyć często pojawiała się w Trójce. Była tam nawet piosenką tygodnia. Na liście tam nawet dosyć wysoko zaszła. Także tak w ramach już takiego zwiastuna, tego spoilera o tych filmach, o łodziach podwodnych. Posłuchajcie sobie. Dzięki za dzisiejszy wieczór w krwawej pełni księżyca. I do usłyszenia, myślę, w tym tygodniu. A na pewno w przyszłą niedzielę. Trzymajcie się dobrze. I słodkich snów.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem,

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaś...

Ja was pozdrawiaju. Mienia zawód krawców. Co nie znaczy, że ja się zajmuję krawiectwem, tylko że ja jestem krawiec właśnie. To dziwnie właśnie u nich jest, nie? Że mienia zawód, to znaczy ja się nazywam. Dziwne to jest. John Locke, od razu odpowiadam, nie wiem, jak jest pieśń wojów po rosyjsku. Już wiem, o co zapytasz. No, jest Ania. Cześć, Anulka, cześć. Tobie też miłego, Piątunia. No, będzie dzisiaj. Od razu tłumaczę, to nie jest stream całodobowy, że będzie się audycja ciągła. Ciągła się będzie. Aż do wieczora, tylko taka krótsza właśnie o rusycyzmach. Ale o anglicyzmach takoż. No, taki, że kacapski ryj? No, tak właśnie taki kacapski. No. Często w filmach amerykańskich widzimy Ruska i on inaczej wygląda po prostu. To od razu widać, że to jest Rusek, nie? Właśnie charakterystyczne rysy twarzy, takie mongolskie troszeczkę, grzyweczka i taki ubiór, taki charakterystyczny, jak to opisać? No, taki szykowny, tak jakby, nie wiem, gangster chciał się super szykownie ubrać, no to musi się błyszczeć, musi być drogie, musi wyglądać na drogie, a jednocześnie gdzieś tam na bosaka biega, tatuaże ma. No taki stereotyp jest pokazywania Ruska w filmach. Akurat wczoraj oglądałem sobie Uprowadzoną trójkę, trójeczka. Po raz trzeci mu rodzinę porwali, temu biednemu Liamowi Neesonowi. Ciągle mu rodzinę porywają, ten to ma. No i tam właśnie była ruska mafia. No to tak patrzysz na tą gębę, od razu widzisz ruskie, nie? Łukacjusz, ciebie też witam. Tu za pomocą technologii sobie od razu sprawdziłem, bo nie znam rosyjskiego. Nie potrafię nawet czytać tych bukiew. No. Jest też Heniek, właśnie John Locke, Łukacjusz, Twardostaj, cześć, cześć. Zenon się tu śmieje z mongolskości, nieładnie z naszych braci tutaj się śmiejesz, przyjaciół naszych, którzy być może już niedługo nas napadną, tak ciągle grożą, to w końcu może napadną, nie? Z wyglądu zupełnie niepodobny do nikogo, pisze PGD9. Jak? No kak? Przyca to Alosza jest. No, ale anglicyzmów też mamy sporo. Tutaj się wspomagam troszeczkę Wikipedią. Myślę, że to nie jest żaden wstyd się wspomagać na przykład Wikipedią, nie? Chyba większym wstydem jest gadać od siebie farmazony, a co to za wstyd używać narzędzi? To właśnie to nas czyni ludźmi, że używamy narzędzi.

I tu patrzę sobie na... No bo czym są w ogóle rusycyzmy, jakby ktoś nie wiedział? To są takie słowa pochodzenia rosyjskiego, które się, powiedzmy, u nas utrwaliły, spolszczyły się trochę, na przykład, albo sposób mówienia też. Na przykład taki sposób przedstawiania się na modłę rosyjską to jest, że wymieniamy pierw nazwisko, nie? Ktoś się pyta, jak się nazywasz, a ty Kowalski Krzysztof. No to też jest rusycyzm, przestawienie tego szyku. My mówimy Krzysztof Kowalski, a właśnie takie przedstawianie się, że pierw, niektórzy tak mają do dzisiaj, tak się nauczyli skądś, że pierw nazwisko. Nazwisko! Kowalski Krzysztof! No to jest rusycyzm, takie przedstawianie się. No, ale tak patrzę na te anglicyzmy jeszcze. Mamy tutaj flesza, komputer. No ale co mamy mówić? Mózg elektronowy? Kontener, to nie wiedziałem nawet. Stres, trend, walkman. Ale to powinniśmy pisać przez eł. Walkman. Bo niektóre słowa w sumie tak spolszczyliśmy, nawet jeśli chodzi o opisownie, nie? No bo nie mówimy komputer, tylko komputer. Chodzi o zapis fonetyczny, o, że fonetycznie zapisujemy niektóre słowa, które są anglicyzmami. No, flash też piszemy przez esh, a nie sh. No ale to by było ciężko to wymawiać po prostu. Czyli taka fonetyzacja jakby pewnych słów to jest dla wygody, no bo przecież nie będziemy mówili flask, nie? Albo komputer. No to ustrojstwo. No to myślę, że to też jest rusycyzm. Tak jak tu Łukasz już pisze. Kononowicz Krzysztof. Tak, no Krzysztof Kononowicz pochodzi gdzieś właśnie z Białorusi, podobno. Tak słyszałem.

0: Выкурить сигарету. Выкурить сигарету.
1: No właśnie, muszę sobie wykurić cigaretę. Ach. Nie ma to jak z rana właśnie odrobina whiskacza i wykurić sobie cigaretę. To taki sposób, ja mam taki zdrowy sposób życia na modłę rosyjską trochę. Zanim jeszcze zjem śniadanie, to muszę się napić, nachlać wody, zakurić cigaretę. No i to taki właśnie rosyjski. Kurde, krzywo mi się odpalił ten europejski papieros, bo one tak mają. O, to niedobrze, bo potem będzie nierówno. Muszę tu wyrównać. No, swoją drogą to jakimś tam plusem życia w Rosji jest na pewno to, że są tanie fajki. W takich krajach właśnie, jakaś Ukraina, Rosja, sowieckich, postsowieckich, komunistycznych, postkomunistycznych, zawsze jest tania woda i papierosy, żeby naród coś miał od życia. Miki pisze, że rosyjski zwyczaj to drzemać. A ciekawe, czy drzemać to nie jest, to też tak brzmi trochę rosyjsko. Drzemać po obiedzie, przynajmniej za czasów Tołstoja, bardzo zdrowy zresztą. No. Ale przecież mamy też siestę, nie? Gdzie jest siesta? U Hiszpanów czy u Włochów? U Włochów chyba, tak? U Włochów jest chyba siesta. No bo tam jest po prostu cieplej trochę i gdzieś tam po południu czy w południe to jest ciepło i nie idzie pracować, nie? W Afryce to może mają cały dzień siestę właśnie taką, bo nie idzie pracować. Patrzę jeszcze na te anglicyzmy. Business, businessman. No, niektórzy mówią biznesmen przez M. Nie przez N, tylko przez M. Biznesmen. Businesswoman. Ale popatrzcie, na przykład nikt nie napisze businesswoman przez E, nie? U nas. Każdy napisze businesswoman. Poprawnie, więc my Polacy musieliśmy się czasem jakby nauczyć troszeczkę czytać po angielsku też. Boom, no tak, jakiś boom na giełdzie. Boss, no właśnie, też bardzo popularne u nas słowo boss. A już wśród graczy komputerowych muszę zabić bossa, nie? Gdzie, a jaki jest boss na końcu levelu? Holding, joint venture, leasing, menadżer, ale menadżer już piszemy fonetycznie po polsku, przez G, menadżer. No, jak ktoś jest ze wsi, to może mówić ewentualnie menagier. Monitoring. Proszę tu pokazać monitoring. Czy jest włączony monitoring? To są takie słowa, które właściwie nie mają swoich odpowiedników, no bo menadżer to można by ewentualnie odpowiedzieć zarządca, nie? Chociaż chyba się będzie to jakoś gorzej kojarzyło z jakimś zarządcą niewolników. Albo menago. Ja jestem menago. Masz swojego menago? Radio, komputer. No, przypominam, że jest też radiokomputer. Tutaj trademark. Jak ktoś chce używać słowa radiokomputer, to proszę mi zapłacić. No, to ja wymyśliłem. A Michał Giereś używa. I nie płaci. Driver, no, ale to dzisiaj mówimy chyba często sterownik, ale już nie mamy odpowiednika serwera na przykład, no bo musielibyśmy powiedzieć komputer, specjalny komputer do usług internetowych przechowujący dane pobierane zdalnie. No, trochę długie, nie? Nieporęczne. Serwer. Show. O, piękne słowo, show. A też piszemy oryginalnie schow, a nie show. Show przez esz i przez eł. Show. Czemu brzydki? Piękny na swój sposób. Tu piszecie, że koleś jest brzydki na ekranie. Jak to? Typowy Rosjanin. To jest taka rosyjska uroda. Co się nie podoba się. Pozdróweczka, jaskółeczka. Za dużo dymi. No bo to też tak na rosyjską modłę. Tutaj sobie kurzą cigarety. O, też czosnek przyszedł. Hej, hej. Antoni Kleszcz. Serwer. Podawca? To chyba, żeś pan tutaj na siłę pan tłumaczysz, tak jak można przetłumaczyć kursor jako wodzik. Panie prezesie, wodzik panu stanął. Tu i się nie rusza. No, wodzik. Tak, były kiedyś takie próby tłumaczenia na siłę, na polski niektórych słów, to z tego się śmiano, nie? Że właśnie wodzik, jak to było, co tam jeszcze było. No chyba takim najzabawniejszym, jednym z zabawniejszych przykładów był interfejs, czyli międzymordzie. Międzymordzie. Dobrze zaprojektowane międzymordzie. Myślę, że to jest tak, że jak już coś weszło do polskiego języka, to ciężko to wyjmnąć po prostu. I coś już się utrwaliło na tyle, że wszelkie zmiany, wszelkie próby zmian będą po prostu budziły zażenowanie albo bawiły i tyle. No. Tak, dymy, dokładnie. Na ekranie dymy dzisiaj. A słowo coup de mon to franczyzyzmy. Ktoś tu pije chyba do Jacka Murańskiego, prawda, który, jak wiemy, był w Legii Cudzoziemskiej i zna takie. I umie po francusku coup de mon, jeli papon. Qu'est-ce que c'est, je m'appelle? A jak Marcin Chudzik ostatnio mówił ładnie po francusku. Nie, no, on chyba dobrze zna francuski. Jak ktoś nawet by udawał, to nie potrafiłby tak płynnie mówić. No właśnie, ale cały czas jesteśmy jeszcze na tych anglicyzmach, które, no, będących tak jakby trochę w kontrze do tych rusycyzmów. No to co my tu jeszcze mamy? W kategorii moda z kolei jeansy. No i tu jest napisane po polsku fonetycznie przez G, jeansy. To trochę można by powiedzieć, że to jest takie wieśniaczenie czasami, nie? Ktoś ze wsi przyjechał właśnie i tutaj i pisze jeansy przez G. No. Klipsy, lycra, nylon, topless. O, topless właśnie, topless. Kurczę, nawet zapomniałem, co to jest topless. Topless to jest chyba, że kobieta ma ściągniętą górną część stroju, tak? Że się opala nago, ale niekoniecznie całkiem nago, tyle że ma majcioszki, ale nie ma staniczka. Dobrze mówię? Poprawcie tutaj, jak ktoś się lepiej zna na tych sprawach. Topless. Polityka, budżet, lider, ale też lider przez i jest napisane tutaj. Nie pisze, tylko jest napisane, mówimy jakby co, nie? Lider. Też taki, jeśli chodzi o sposób sam mówienia, niekoniecznie słowa, to oprócz tego przestawnego właśnie szyku Kowalski Krzysztof, no to można, no to rusycyzmem jest też mówienie, że coś jest napisane z wielkiej litery albo z dużej litery. To też jest rusycyzm. Powinno się poprawnie mówić, że coś jest napisane dużą literą. Wielką albo dużą. E... Też nie powinno się stosować formy, że coś jest napisane wielką. To jest niby poprawne, ale tak poprawne, niepoprawne, niepewne, można powiedzieć, nie? Ktoś może zwrócić uwagę, że powinno się mówić dużą literą. Coś jest napisane dużą literą, a nie wielką literą, co jeszcze ujdzie, ale już pisanie, że o, z wielkiej litery napisał, to już w ogóle jest najgorzej, najgorzej. Często mówimy też, że pod rząd, nie? Ileś tam piosenek zagranych pod rząd, a poprawnie jest z rzędu. Tak bardziej po polsku, nie? Bo pod rząd to jest też rusycyzm. Tym niemniej właśnie też jest rusycyzmem. Tym niemniej. Powinno się mówić niemniej jednak. Mało kto tak mówi chyba, nie? Niektóre rzeczy to już tak wejszły na stałe, że ciężko to... Patrzę, co tu jeszcze. Dobra, to wróćmy jeszcze, tak będę na przemian. Teraz z kolei do anglicyzmów wróćmy może. Happy end. Mówimy, że film się kończy happy endem. Jak to powiedzieć bardziej po polsku? No, jak powiemy, że film się dobrze kończy, to już to tak gorzej brzmi jakby, nie? Są takie przypadki, że po prostu ładniej i tak jakby... No, w taki sposób bardziej pasujący dla kogoś, kto ładnie się wysławia, jest intelektualistą. Jak powiemy, film kończy się happy endem, moja droga, no to, a jak powiemy, no to ładnie brzmi, a jak powiemy, ten film się dobrze kończy, no to tak prostacko bardziej, więc czasami te anglicyzmy pomagają nam osiągnąć to, że troszkę tak mówimy ładniej po prostu jakby. Szczęśliwe zakończenie. O, ale pan prezes pisze tutaj o szczęśliwym zakończeniu i to już ładnie brzmi właśnie. Łukasz już też tutaj o tym wspomniał. No, macie rację, że szczęśliwe zakończenie też brzmi ładnie, faktycznie. Nie pomyślałem o tym. Bo film się dobrze kończy. To tak... brzmi bardzo prosto, nie? Szczęśliwe zakończenie, już ładniej. No a film się kończy happy endem, no to już jeszcze ładniej. Mamy też słowa, dużo jest takich technicznych właśnie słów, notebook, ale słowo laptop, ranking, puzzle, marker. Marker to właściwie można zamienić na znacznik. I to nawet w przypadku takiego flamastra grubego, prawda, do podkreślania sobie słów na papierze, do oznaczania, no to też jakbyśmy mówili znacznik, to byłoby całkiem spoko, tylko że nikt tak nie mówi. Każdy powie, daj no markera, Jaćka, daj mnie markera. Markiera. Daj mnie markiera. Jaskółka pisze, szczęśliwy koniec. No, nawet ładnie. Ciężej jest powiedzieć przepraszam, a prościej sorry. Też ciekawe spostrzeżenie, Sweetfocia. No, faktycznie tak jest. Tak, u nas się porobiło tak, że sorry... To jest takie, przepraszam, light, takie niezobowiązujące, niewymagające wysiłku, faktycznie. Sorry, nie? Sorki. A jeszcze o level gdzieś tam wyżej, jeśli chodzi o łatwość, no to jest na pewno sorki albo sorasy, men.

Nie dużą. Dużą literą to taka litera, co ma 2 metry. No, jest jeszcze inicjał używany w typografii. Zastanawiam się, czy go nie wrzucić do składu książki. Jak myślicie, czy na pewno kojarzycie coś takiego jak inicjał? To jest taka duża litera, która powiedzmy ma wysokość, która jest ozdobna, powiedzmy, często, najczęściej, i która ma wysokość powiedzmy 3-4 wierszy, wersów i oblewa ją tekst, tak mówiąc fachowo. Na pewno już kojarzycie, w średniowieczu to było bardzo popularne. Jak patrzycie sobie na stare księgi, to widzicie taki inicjał właśnie, który był wtedy jeszcze bardziej ozdobną taką literą, która zaczynała stronę, cały tekst, nie? I co, myślicie, że używanie takich rzeczy w dzisiejszych czasach w składzie to jest dobry pomysł, czy to trochę archaizm może? Jak uważacie? Napiszcie, bo jestem ciekaw waszego zdania.

event, czy event pisane przez E, ale przez V powinno być, nie? Raczej, a nie przez W, W. Event. Idziesz na eventa, a ostatnio stoję przy kasie i jakaś tam przyszedł chłopak po dziewczynę, tam pomaga jej pakować zakupy, ona tam, o, zrobiłam shopping. Misiu, dawaj tu pakuj, ja już zrobiłam shopping. Coś tam o shoppingu mówiła. Shopping. Cześć Google. Królowa, o, jaka skromna. Przyszła wasza królowa. O, jestem gwiazdą. Właśnie zrobiłam shopping.

właśnie stosowanie takiego inicjału czy monogramu. Ja uważam, że powinno się częściej używać jednak naszych polskich odpowiedników, tak w ramach pewnej takiej niezależności i szanowania tego naszego języka, nie? I skończyć z tymi shoppingami, eventami i jakimiś takimi innymi anglicyzmami, które nie są konieczne. Stosowałbym te, które już weszły do polskiego języka na stałe i ciężko, a tym bardziej jeśli ciężko o zamienniki. Fan na przykład. No, słowo fan jest z kolei przykładem takiego anglicyzmu, którego używamy, bo jest prościej. Lubimy sobie upraszczać język. No i mówienie miłośnik, czy tam to miłośnik, trzy sylaby, a fan, właśnie to jest fajne w języku. To jest właśnie fan, to jest nice. No. W języku angielskim, że on ma krótsze słowa. Jednosylabowe, dwusylabowce, takie są częściej, a u nas miłośnik, albo jakiś tam zakochany, trzy sylaby, a lover, dwie, nie? I'm your lover, baby. Baby, to jest w ogóle piękne, piękne, tradycyjne polskie słowo, baby. John Locke pisze, mój ulubiony anglicyzm to arbalest? Na przykład podczas kłótni się mówi wykurwić ci z arbalesta, typie? Z arbalesta? To nawet nie słyszałem nigdy chyba. Albo zwierzę jako pet. No, pet to chyba częściej mówimy, jak kogoś nie lubimy i chcemy obrazić, ty pecie. A u nas chowaniec. Chowaniec to tak brzmi magicznie trochę. To czarownica ma chowańca w postaci na przykład magicznego kota, albo mag, jakąś sowę ma chowańca. Mamy piękne polskie słowo zajebiste. Młodzi mówią, fakaj się, tak? To nie wiedziałem, może dlatego, że jestem stary. Zapraszam Jacku gdzieś za 10 minutek, a tu dam jeszcze znaka, bo jeszcze tutaj poczytam trochę tych anglicyzmów, żeby się nie rozpraszać i przejdziemy na rusycyzmy, bo o tym w sumie miała być audycja, a tu zatrzymałem się, no ale to przynajmniej jest czym audycję zapełnić. A myślę, że Czy słowo definiować nie jest przypadkiem pochodzenia angielskiego? Czy nie jest to tego typu anglicyzm, że po prostu zostało totalnie już słowo przerobione, ale ma pochodzenie, jakby źródło słów jest z języka angielskiego, nie? No bo mówimy define, definiować. Tak mi się wydaje. Tak, na to wygląda. Albo na przykład jak mówimy, że coś wydaje się być, na przykład ktoś, on wydaje się być mądry. No właśnie, tutaj z kolei chyba posłużyłem się taką hiperpoprawnością. Zauważyliście, że wielu youtuberów, różnych lektorów, takich nieprofesjonalnych, często to podkreśla to on, jest napisane po prostu w tekście. Na przykład on wydaje się być mądry, a to właściwie tak powinno się trochę spłaszczyć, jakby to powiedzieć, zmiękczyć, powiedzieć, on wydaje się mądry, a nie on wydaje się mądry. Ja jestem mądry, proszę pana. Proszę mnie nie obrażać, ja jestem mądry. No to tak się nie mówi. Jestem mądry po prostu, a nie mądry, nie? Więc unikajcie takiej

hiperpoprawności. Czyli takiej poprawności, która nie jest potrzebna i która śmiesznie wypada troszeczkę. Śmiesznie to brzmi czasami do niektórych. No, ale samo to mówienie, że wydaje się być, no to też jest anglicyzm w sumie. Powinno się mówić bardziej poprawnie po polsku, na polską modłę. Jest... on wydaje się mądry po prostu. On wydaje się mądry. No bo to jest he seems to be clever, nie? Właśnie. Tak to jest. No, a czytam sobie też listę tutaj rusycyzmów z kolei. No to mamy tutaj agitka, barachło. No, czemu mnie... To w ogóle takie bardzo rosyjskie słowo. Barachło, które kojarzy mi się z tym krajem jakby mocno. Barachło. Faktycznie podobny do... Ale kto? Ja?

0: Bułkę przez bibułkę. Przez bibułkę właśnie. Już awantury na czacie? Proszę się nie awanturować, bo będziemy rzezać. Rzezać. Też chyba jakiś rusycyzm. Rzezać. Tak, tak czasami wypowiadamy jakieś słowo i czujemy, że ono jest jakby takie rosyjskie, nie? Tak brzmi po prostu. Bardak. Co to jest bardak? Bałagan chyba, nie? Blać! Blać! Zawrzyj morda! Blać! Nichuja ty bia! Patrzcie, jak mówimy właśnie po rosyjsku, to tak nam, taki jest charakterystyczna dynamika, jakby nawet nie akcent, tylko taka dynamika, nie? I nie wiem, Włosi czy Francuzi też jakby mają taką własną dynamikę. A czy my Polacy mamy też taką typową dla nas ekspresję mówienia, rytm, dynamikę? No chyba my nie mamy. My mówimy dosyć tak, jakby tak normalnie. Chociaż biorę pod uwagę to, że może po prostu my tego nie zauważamy. Ktoś inny to zauważy, nie? A może właśnie ta nasza monotonia mówienia i brak takiego jakiegoś tutaj rytmu, prawda, takie tutaj tego. Czy taki sposób mówienia właśnie jakbyś rosyjski, czy taki właśnie niemiecki, bardziej krzykliwy, ekspresyjny sposób mówienia, nie? Że oni się bardziej drą, jak mówią, przynajmniej tak my mamy takie wyobrażenie o Niemcach, może wzięte z przemówień austriackiego malarza trochę, ale może ktoś tu przyjedzie z zagranicy i stwierdzi, że ten nasz taki bardziej monotonny, mniej ekspresyjny sposób mówienia, mniej, nie ma w tym jakiejś wielkiej dynamiki, rytmu takiego, że to jest nasza cecha charakterystyczna. A propos żmijowych rzeczy, to tutaj dostałem, słuchajcie, projekt monety Lechistanu od Jaśka z Toronto. Jan z rodu Kostek. Kostek to zdrobniale Konstanty. Słuchajcie, no piękne, no dawno nie widziałem czegoś tak pięknego. Trochę mi się to kojarzy tutaj z logo Kontestacji, ten orzeł. Nie wiem, czy on nie był wzorowany, orzeł Kontestacji w oryginalnej formie, którą zresztą potem poprawiłem i zrobiłem to tak, jak się powinno logo robić, czyli uprościłem bardzo tego orła, ale nie zostało to zaakceptowane. Ostatecznie wybrali literkę K, chłopaki. A trochę żałowałem, bo tak całkiem ładnie uprościłem tego orzełka, tak że on nabrał takiego właśnie stylu, jak powinno mieć logo. Ale od razu moją uwagę zwróciło to, że ten orzełek to jest jakiś clipart, bo tak się domyślam, że Jan sobie tu znalazł jakiegoś cliparta. Więc tego samego cliparta musiał znaleźć chyba ktoś, kto projektował logo pierwsze dla Kontestacji, bo to jest ten sam orzeł w sumie. Prawie. No, ale coś pięknego, nie? Słuchajcie, coś pięknego po prostu. No, dawno nie widziałem czegoś tak zawodowo zrobionego. Aż cieszy oko. Te kolorki, ten gradiencik jeszcze dopełnia tutaj, ten fiolecik tutaj, czcionka Times New Roman, jakaś italik, nie, no to nie jest Times New Roman, ale jakaś taka też właśnie. I tutaj wpisane w kółeczko, i to aż by się chciało to wyciąć z kartonika, i taka moneta z kartonika, proszę bardzo, coś pięknego. To ja już chyba wolę monety Sanjay. John Locke pisze. No, coś pięknego w każdym razie. Jeszcze ten orzełek w jednym stylu, wąż w innym. Tutaj. ta wspaniale dobrana interlinia tutaj. Ekwiwalent. To jest napisane, bo za małe mam. Ekwiwalent za wykonaną pracę dla narodu polskiego. I to jest jeden, tylko jak się nazywa ta waluta w ogóle? To jest jeden co? Jeden lech? Czy jeden lechcoin? No, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Blać. Bolszy. Bukwa. Hałtura. O, to nie wiedziałem, że słowo hałtura jest... Wiedziałem, kim jest partacz i skąd pochodzi słowo partacz. Po prostu partacz to kiedyś był taki rzemieślnik, który nie należał do gildii, a pracował na dworze. Bo był z tym jakiś problem, że na dworze po prostu z racji, nie wiem, z racji jakichś tam wydarzeń, z jakichś tam po prostu na potrzebę chwili zatrudniano takich rzemieślników, którzy nie należeli do gildii i byli gorsi po prostu, bo gildia miała swoje jakieś tam wymogi, standardy, które trzeba było spełnić, nie brali tak byle kogo. A taki partacz to była właśnie nazwa rzemieślnika, który był nie był zapisany do gildii, nie spełniał pewnych standardów, ale można było sobie go, powiedzmy, łatwiej zatrudnić. I stąd mówimy dzisiaj partacz o kimś, kto robi byle jak. Handra, a to nie wiedziałem nawet, aż handry dostałem. Dawaj! Z wykrzyknikiem napisane tu. Dawaj! Dawaj! To takie bardzo rosyjskie i też jakby tak wpisujące się w taki obraz Rosjanina, który gdzieś wpada i bardzo coś chce. Dawaj. O, a jest tu Jasiek z Toronto. Jest. Zwróć uwagę, krawiec, że nie ma żadnego banku. A, no dobra. To zwracamy uwagę. No. Ale to nie obraź się, Jaśku, ale wygląda to, jakby to jakiś partacz zrobił. Ten projekt. No, taka zielona monetka tutaj tego, aż by się chciało z kartonika wyciąć. Pamiętam kiedyś, jak chodziłem do szkoły plastycznej, mieliśmy takie zadanie, żeby coś tam wyciąć, coś wycinaliśmy z kartoników właśnie i ja to niosłem do szkoły, takie wycięte, jabłuszko. Takie jabłuszko z kartoniku namalowałem i wyciąłem nożyczkami. I idę sobie tam z przystanku do szkoły i słyszę za sobą: chłopcze, jabłuszko ci wypadło. Patrzę, a to ten mój kartonik mi wypadł gdzieś tam z plecaka. Chłopcze, jabłuszko ci wypadło. Durak. Gieroj. Sława gierojom. A to nawet... Spoko słowo, gieroj. Italianiec. Kitajec. Kniga. O, przeczytaliście ostatnio jakąś knigę? No, ja właśnie już właściwie skończyłem składać knigę. Historia Francji bez mitów. Dla Piotera. Napiera Łowicza. Tylko widzicie, rozumicie, z książkami to wam od razu mówię, jest tak, że na przykład trzeba, jak już się skończy składać cały tekst, no to już wiemy, ile stron zajmuje, nie? W tym przypadku tam jest 500, tam 500, ileś ma, 519 stron. Będzie dosyć gruba kniga. No i taka, jak już wiemy, ile jest stron, to wtedy drukarnia musi nam obliczyć, jaka jest szerokość brzegu, a właściwie wysokość brzegu, czyli tej części właśnie brzeżnej. brzeg książki. No, wiemy, która to część, no bo ona ma różną grubość w zależności od liczby stron, więc ja nie mogę sobie tego na oko zrobić. Są czasem jakieś kalkulatory, ale no to wiecie, to żeby używać kalkulatora, to trzeba już wiedzieć, jaki papier, musi być na stronie gdzieś ten kalkulator, który powiedzmy obliczy, no bo są różne, różne papiery mają też swoją różną grubość. Co z kolei też ta grubość jest zależna, od tej grubości zależy, ile farby jest w stanie wchłonąć taki papier. Więc taki druk na bardzo cienkim papierze częściej będzie blady, bo gdybyśmy użyli dużo farby, to by się rozlało. Ten cienki papier nie byłby w stanie wchłonąć tyle tej farby po prostu i by to wyglądało koszmarnie. Więc no, to są różne takie rzeczy, na których trzeba się znać, jak się składa książki. No, jak wszedł temat właśnie brzegu książki i grubości tego brzegu, to od razu musiał się Maharadża z brzegu pojawić, który nie wiemy, jaką ma grubość Maharadża z brzegu. Będę strzelał, że jest grubasem. Nie wiem, czy zgadłem. Wiesz co, nie chcę pokazywać buta zgniatającego żmijowe gówno lichwiarskie, bo tam są, wiesz, symbole takie korzenne, żmijowe, starsze, mądrzejsze, prawda? I ktoś potem doniesie, że tutaj, że antysemityzm, że to, że tamto i mi kanał z rowerka spadnie. Wiesz, jaki jest YouTube na te sprawy. Wyczulony. Po prostu ma, YouTube ma taki wielki, wyczulony nos na te sprawy, że tak powiem. I jak tylko coś zapachnie tutaj, że jest jakaś krytyka, to jakaś satyra, nie daj Boże, to zaraz tutaj będzie wielkie ajwaj, że tak powiem. No. To zależy, jaki papier, może ten do dupy. No, do dupy się nadaje, tylko do dupy właśnie. Nic raczej na papierze toaletowym słabo się drukuje bardzo, myślę. Chociaż można też kupić papier ścierny, że tak powiem, z nadrukiem jakimś. W zależności od opcji Polak może sobie kupić na przykład z Kaczorem albo z Donaldem, co tam woli. Dobra, co my tu jeszcze mamy za rusycyzmy? Kontrol. Ale to co? W sensie takim, że przyjdzie kontrol, tak? Przyjdzie kontrol. Ta kontrol. O. Ja też ostatnio słuchałem sobie ciekawego wykładu pana Majewskiego, tak? Który dużo o Biblii mówi i on jest takim badaczem Biblii. No i wziął na warsztat temat tego przedstawiania się, że, znaczy temat tego, że bogowie występują w piśmie w liczbie mnogiej. Elohim to jest, zdaje się, liczba mnoga, tak? Czyli bogowie. No i jak to rozumieć? Stąd powstały te teorie, że to jacyś różni bogowie, może ci z kosmosu właśnie. No i to cały wykład, ja tutaj nie śmiałbym tego jakoś omawiać, może jakbym się super tu przygotował, ale to nie jest takie proste, jak się wydaje, nie? Właśnie z tego się biorą często szurskie teorie, że szur nie wie, co to jest pluralizm, majestatis i inne różne formy pluralis, expressis, pluralis, po prostu nie zna pewnych uwarunkowań historycznych, tylko gdzieś usłyszał, że o, to liczba mnoga, my bogi, o, to kosmity są, kurde, ja tu rozszyfrował już, nie ze mną te numery, to już widać, że to sumery, szmery, a ja czytał, o, gdzieś te sumery, no, filma, żem widział z żółtymi napisami, kurde, no, już, a to trzeba trochę wiedzy jednak, nie? Nawet król się często przedstawiał właśnie, my król, nie? Ale to nawet nie o to tu chodzi, bo to jest akurat mylny trop. W tych czasach, kiedy to było pisane, nie było zupełnie takiego zwyczaju, żeby tej formy używać, czyli właśnie pluralis, majestatis. Eloah to liczba pojedyncza, która pojawia się nieraz w Biblii. Eloah. No proszę, dobrodziej coś tutaj nabrał umu. Ale tam były przeróżne u tego pana mądrego przedstawiane różne opcje, jakby różne teorie, różne opcje, te bardziej prawdopodobne, mniej. I bardzo mądry wykład. Muszę sobie jeszcze raz go odsłuchać, bo to nawet ciężko jest spamiętać to wszystko. Napitki. Kolejny tu rusycyzm. Naturszczyk. No, to można by się domyślić. Brzmi tak troszeczkę. Naturszczyk. Czyli na przykład aktor bez szkoły aktorskiej. Jest trochę u nas takich, nie? Pagon. Pieredyszka. To nawet nie wiem, co to znaczy. Pieredyszka. Politruk. Prawilno. O, czyli mówimy, że ktoś jest prawilny, czyli taki trzymający się zasad pewnych, które są uznawane w pewnym gronie. Rebiata, sobaka, obsobaczyć kogoś można też. Myślałem, że sabaka, a to sobaka, czyli pies, tak? Sowieci, sowiecki, to też ponoć. Swołocz, ustrojstwo, no, ustrojstwo, barachło, a gibzdeka. Wierchuszka. Zagwostka. A to nawet nie wiedziałem. Zagwostka brzmiało mi to tak po polsku nawet. A tu widzicie. A to dopiero zagwostka. Teraz mam zagwostkę. Ale też zajawka. Zajawka. No właśnie, czemu nie mówimy zwiastun na przykład? No, w slangu młodzieżowym to myślę co innego trochę znaczy, że ktoś ma zajawkę, bo zajawkę to można mieć na coś, czyli być zajawionym na coś, mieć zajawkę, no, czyli mieć takiego hopla na punkcie czegoś, mieć jakąś pasję, hopla, nie? Wkręcić się w coś, o, wkręcić się w coś, mieć zajawkę, to chyba oznacza, prawda, w języku młodzieżowym. No, ale też zajawka jako pewien taki właśnie zwiastun, trailer. A my częściej chyba mówimy zajawka, czy właśnie trailer, niż zwiastun. Co jest trochę smutne i pokazuje, że gdzieś tam nie ma w nas czasami może wystarczająco tego umiłowania naszej polskiej mowy i sięgamy po cudze. A wszak mówił poeta, że Polacy nie gęsi swój język mają. Zsyłka. Ichni. O, to też mówimy, że ichnie coś. Ichnie zwyczaje. Ichnia kuchnia. Nachalny. No proszę, tu też nie wiedziałem, że nachalny. Namolny. Nachalny, namolny, nawalny. Nikak. Chwatit. No i chwatit. No i chwatit. Dobra. Jacku, zapraszam cię serdecznie do dzwonienia, bo Jacek się tu zapowiadał. Na pewno coś będzie miał ciekawego do powiedzenia. Jeśli jeszcze doczekał, bo być może... Jaś nie doczekał. W tym przypadku Jacuś bardziej. Ola Boga. Co tu się stanęło? Co tu się stanęło się? Katiusza, Kasia. No dokładnie.
1: Przecież normalne, że języki się mieszają. Lepiej poszukaj polonizmów w innych językach, będzie ciekawiej. Zacznij od świerku w angielskim. No, na pewno byłoby ciekawiej poszukać tych polonizmów, ale to nie takie proste. Jacek jest tutaj, przed nam tutaj. Cześć, Jacek.
2: No, cześć, witam się. Bardzo ciekawa audycja, bardzo mi się podoba, jak najbardziej. Taka może ciekawostka na dzień dobry, o której chcę powiedzieć od razu. Mówiłeś, użyłeś kilka razy takiego sformułowania, że coś jest poprawne lub też coś jest niepoprawne w języku polskim, prawda? Mhm. A jak myślisz, kto zdecyduje o czym, co jest poprawne, a co jest niepoprawne?
1: Może polonista, językoznawca.
2: Rada Języka Polskiego. Taka jest takie ciało, słuchaj, Rada Języka Polskiego. I wiele razy Korwin, nasz drogi wujcio wariatuncio, opowiadał taką historię, że kiedyś, jeszcze przed wojną, chłopaki z Rady Języka Polskiego się popili i uznali, że słowo puchar będzie się pisało inaczej niż jak dotąd. Puchar pisze się, no właśnie, dzisiaj chyba przez samo U, prawda? Tak, przez samo U, przez otwarte U. A wtedy jeszcze pisało się przez U zamknięte i stwierdzili, że a oznaczone puchar będzie pisał otwarte, bo ja tak stwierdziłem, cicho bądź, ja mam władzę i zatwierdzam. I podobno Rada Języka Polskiego coś takiego stwierdziła, tak.
1: Ciekawe.
2: Tak. Natomiast tutaj druga ciekawostka. Czy wiesz, jaka rada steruje językiem angielskim, który jest, no, troszeczkę nie umniejszając polskiemu językowi, trochę powszechniejszy?
1: Halo?
2: No, halo, halo, tak. Nie wiem, czy mnie dobrze posłuchać.
1: Wiesz co, czasami cię właśnie przerywa troszeczkę i gubię tutaj. Ty pytałeś się, czy ja wiem, kto steruje Radą Języka, tak?
2: Nie. Jaka ocenia, co w języku angielskim jest prawidłowe albo nieprawidłowe?
1: Aha, tu też trochę słowo urwało. Jaka rada ocenia, co w języku angielskim jest prawidłowe, tak?
2: Tak. Tak, tak.
1: A to nie wiem. Ja nie znaję.
2: No to ja ci powiem, nic. Nie ma takiego czegoś. Nie. Otóż w języku angielskim wszystko jest uznaniowe i to, co kto, jakby to ludzie, którzy używają języka, o tym decydują. Co prawda pojawia się co chwilę jakiś językoznawca, który mówi, ależ proszę pana, tak nie należy mówić w angielskim, ale nie ma żadnej rady, która o tym decyduje. I to w sumie takie, wiesz, takie kolektywne grono językoznawców, pisarzy, poetów, intelektualistów o tym decyduje. I ja uważam, że to jest lepsze, to jest fajniejsze i tutaj bardziej mi się podoba to podejście anglosaskie, gdzie nie ma jakiejś centralnej władzy, która może się upić, tylko to my wszyscy mówimy, co jest, a co nie jest prawidłowe.
1: To też mi się kojarzy z takim modelem wschodnim, że musi być jakaś rada, nie? I rada musi uradzić.
2: Dokładnie, jakaś musi być Brooklyńska Rada Żydów, pozdrawiamy Jaśka z Toronto, która o tym decyduje, nie? Zgadza się. To jest też tak. A w ogóle mówiłeś o tym, że w angielskim, angielski jest fajny, ma krótkie słowa. A wiesz, że angielski to jest taki trochę kundel językowy i tam uważa się, że to jest taki język, wiesz, gdzie jest taki, wiesz, germański raczej, a tam tylko 20% jest germańskich słów. Reszta to wszystko są francuskie słowa i te francuskie są długie, a te pochodzenia germańskiego są króciutkie.
1: Aha. No proszę.
2: Tak.
1: No nawet Jacek dwie sylaby, a Jack jedna sylaba, nie? To zawsze tak jakoś jest. I dzięki temu, że angielski ma te krótsze słowa, jest bardziej melodyjny i rytmiczny właśnie. Też.
2: Tak, ale są też takie długie słowa, te na przykład takie, wiesz, z francuskiego, pochodzenia francuskiego, to są dłuższe, ale takie te germańskie, takie króciutkie właśnie. It's kind of fun, it is fun, yeah. No też takie to wtrącanie angielskich słów, że ale będzie fun, idziemy na event. To mi się kojarzy strasznym wieśniactwem, nie wiem jak tobie. To jest taka wiocha.
1: No troszkę tak, troszkę tak. No bo to jest ciekawe, czemu nam się to w ogóle kojarzy z takim wieśniaczeniem, bo ciężko mi to stwierdzić, jaki jest powód.
2: To jest chyba z tego, że ktoś tak się, wiesz, próbuje zrobić takiego Amerykana. Takiego, ja tu jestem z zachodu, wiesz, światowy człowiek, obyty. To ja wam tu powiem, jak będzie po angielsku. Tak, słuchajcie. To jest, czekajcie, the end. To jest koniec, tak. The end. No i to jest takie, trochę takie patrzcie na mnie, takie snobowanie. się nikt nie lubi snobów. Tak samo jak nikt nie lubi, jak na przykład ktoś mówi na czacie, że jest królową naszą czyjąś, tu Google mówi, że jest naszą królową. Ja nie uważam, żeby Google była moją królową, z całym szacunkiem dla królowych.
1: Ewentualnie kurlewna. W jakąś knajpę nazwano, czy pozycję w menu w Polsce właśnie kurlewna Śnieżka. I to było coś z kurą. Kurlewna. No.
2: Bardzo ładnie. Kurlewna Śnieżka. A Zenek to mówił o polskich słowach. O właśnie, to jest ciekawe. Słowa polskie, które są w innych językach. I tu mówił o świerku angielskim, czyli o słowie spruce. Jak myślisz, wiesz, dlaczego się wzięło angielskie słowo spruce?
1: Nie.
2: No bo przywożono je właśnie do Wielkiej Brytanii. Spruce. Z Prus. I skąd to pochodzi, nazywa Sprus?
1: Sprus. A, a Sosenka, jak było? To było tak samo jak pseudonim jednej znanej wokalistki Björk, to znaczy Sosenka, ale to po... To nie, to mi się pomyliło.
2: No po islamsku.
1: Po islamsku.
2: A jeszcze ciekawostka taka, nie wiem, czy wiesz słowo granica w językach niektórych językach germańskich też jest pochodzenia polskiego. Czyli niemieckie Grenzen albo duńskie Grenzen, to też jest pochodzenia polskiego, granica.
1: O, pięknie.
2: To, tak. Jeszcze jest jakieś słowo odnośnie chyba jakiegoś rodzaju gleby rzędzianów, coś takiego, to też się wbiło na świecie i pochodzi właśnie z języka polskiego. Aczkolwiek w Polsce, w polskim jest więcej niestety słów niemieckich niż w niemieckim języku polonizmu. No ale to już dlatego, że tu był większy ten nasz wpływ Niemców.
1: Niektóre angielskie słowa to brzmią jak onomatopeje. Są tak krótkie i takie brzmienie mają. Na przykład ziemia. Earth. Earth. Jakby ktoś srał tak. Earth.
2: Earth. Czy zawsze po polsku słowo woda. Nie wiem, czy jest po polsku słowo woda.
1: Jak jest po jakiemu...
2: Ja nie znam francuskiego.
1: Aha, po francusku.
2: Słowo woda.
1: Woda, no nie wiem.
2: Y.
1: Y?
2: Ja nie znam francuskiego atletowi, ale właśnie y.
1: piękne francuskie słowo. Y. No, ale tu...
2: A jak jest...
1: No?
2: Po duńsku słowo piwo też jest bardzo ciekawe.
1: Jak?
2: Y.
1: Też y?
2: Y. Jest L na końcu. Y.
1: Y. Y. Czyli mamy to różne słowa, mamy
2: Tak, i to jest, podobno się to przydaje, Duńczycy są tacy nawaleni, tylko przychodzi kelner i co byś jeszcze chciał. Nie masz się powiedzieć, że To ma podobne źródłosłów jak angielsko słowo ale, oznaczające rodzaj piwa. Ale i skandynawskie to jest podobno.
1: No, jak wam nie będą chcieli za granicą sprzedać więcej alkoholu w knajpie, to mówcie zawsze don't worry, we are from Poland. I jak to kiedyś sprawdzałem i faktycznie się w Czechach się barman uśmiechnął i tak i z serdecznością taką jeszcze tam dał flachę. No.
2: Ciekawe. Ja muszę to spróbować, ale ja się kiedyś nigdy tak nie nawaliłem, żeby już nie chcieli sprzedawać alkoholu. Muszę wypróbować w takim razie. No to tylko takie chciałem.
1: A ty wiesz, że mi się w ogóle, bo o Korwinie wspomniałeś, on mi się dzisiaj śnił. Miałem bardzo dziwny sen z Korwinem. Jechaliśmy samochodem i Korwin nagle zaczął tak zapierdalać i w ogóle i taranować różne rzeczy, jeszcze tam się śmiał, nie? Ja się przeraziłem, strasznie się wystraszyłem i zacząłem coś błagać go, żeby jechał wolniej, że ja chcę jeszcze żyć, a on tam się tylko śmiał i tam zapierdalał i w końcu w coś przypierdoliliśmy. Ja taki byłem wściekły na niego i rurą chciałem mu przywalić jakąś i go tak palnąłem tą rurą w nogi, a tu takie bum, nic. I on po prostu poszedł sobie tam coś.
2: Cyborg.
1: No bo cyborg, tak, jak taki cyborg.
2: Dobry kierowca musi ryzykować. Ja właśnie zaryzykowałem, proszę pana, i no, przegrałem, ale zaryzykowałem, jechałem szybko, dlatego jestem dobrym kierowcą, prawda?
1: No właśnie, i tak to wyglądało, ale jeszcze był dziwniejsza dalsza część tego snu, aż tak się trochę wstydzę mówić, bo okazało się, że ja w szpilkach chodzę, po prostu.
2: A nie, to normalne, a zdarza ci się sobie chodzić w śnie zupełnie nagim?
1: No chyba zdarzało się czasami.
2: No właśnie, to jest podobne jeden z takich patternów typowych snów, które się śnią ludziom, że wypadają im zęby, że chodzą nago, że spadają, że jadą samochodem, nie mogą zahamować i że biją się z kimś i nie mogą ruszać rękami. To się pojawia bardzo często w snach ludzi.
1: Tak, tak.
2: To jest jedno z nich jest chodzenie. Jak tyle razy napierdzielałem po ulicy bez ubrania w śnie, naprawdę. Mi się jeszcze to nie zdarzyło, nie jestem prokuratorem. Tam gdzieś, gdzie to było? Gdzieś z Dolnego Śląska chyba, żeby chodzić po sklepie po żabce nago, ale no, w śnie już nie raz.
1: To coś zabawnego dostałem, zaraz wam wrzucę na ekran. Kurczę, ale to myślę, że Korwin by... Przepraszam, że się śmieję, ale... No, ale że Korwin by nie jechał z kimś, kto w szpilkach, z facetem w szpilkach, no, a to dziwny sen.
2: No, bo nie się da, jeżeli pani chce ze mną jechać i chce pan chodzić w szpilkach, to nie ma sprawy, to samo nie dzieje się, prawda? Więc dlaczego nie?
1: Nie wiem, panie Jajacku, żebym jechał w szpilkach, bo jednak taki ktoś, kto facet, który chodzi w szpilkach, bardziej by się nadawał właśnie do występowania w cyrku z takim murzynem z 20-celowym.
2: Korwin to sam by się już teraz chyba nadawał do występowania w cyrku, więc jakby się, nie wiem jaki ma długiego, ale jakby się pastą duzem takich do butów cały, wiesz, Kuba zgrał, to mógłby robić za murzyna 20-calowym. Nie wiem, może. Ale Korwin już teraz w obecnym jego stanie to się troszeczkę nadaje do cyrku. Nie masz takiego wrażenia? On w ogóle podobno zakłada nową partię. Młody, obiecujący polityk. Janusz Korwin-Mikke.
1: Ale no, ja słyszałem, że partia Korwin ma zostać wskrzeszona, ale pod jakąś inną nazwą?
2: Ja słyszałem, że najwyższy czas.
1: Najwyższy czas.
2: On ma taki chyba kapelusz, gdzie tam ma różne nazwy i tam wyciąga tylko, wiesz, różne takie, albo to jest, tam wrzucił sobie, wiesz, takich pięć, napisał sobie takich pięć kartoników, tam przykład Korwin, najwyższy czas, wolność i tak tylko miesza i wyciąga, o, dzisiaj założymy czasopismo, jakie by, o, najwyższy czas, dobra. Potem parę lat później partia, no, tak działa Korwin na stronie.
1: No, nic nowego, prawda, już znamy czasopismo, najwyższy czas, prawda? No więc on faktycznie ma takie dyżurne nazwy swoje, które wyciąga, nie? Na każdą okazję. No ale to niech sobie działa. Na pewno Brown będzie chętny, żeby tam wstąpić, myślę.
2: Ale to też jest ciekawe. Brown to taki trochę następca Korwina, jeżeli chodzi o jego, to jaki jest no, kontrowersyjny, nazwijmy to. To fajnie, że jest zawsze jakiś wariat się znajdzie na scenie politycznej. No, przy niej tacy też będą. Przynajmniej śmiesznie jest. Ja popieram. A jeszcze tylko mówię na końcu. Czy ktokolwiek z was używa najpierw nazwiska, a potem imienia, albo zapisuje tak, to jest turbowieśniakiem i błagam, nie róbcie tego. Nie piszcie o sobie, że jesteście Kowalski Jan. Albo pamiętam, kiedyś pojechaliśmy na studiach do Cegielskiego, taka była zakład w Poznaniu, i tam był taki stary, taki jeszcze perlowski, pani mówi: dzień dobry państwu, moje nazwisko Wzięczkiewicz Marek. I ja mówię, Boże, jaki wieśniak, nie? Tacy ludzie, którzy się jeszcze gdzieś właśnie w PRL-u wychowali, to wrzucali to nazwisko przed imieniem. To jest takie pokazujące bardzo właśnie serwitut wobec państwa, że to ty jesteś dla państwa nieodwrotnie, bo państwo musi cię po nazwisku rozpoznawać.
1: Na dowodzie jest tak napisane, nie? Chyba.
2: No i to jest właśnie straszna chujnia. Nigdy, ale tu nigdy. Zaraz, czekaj, a co sprawdzę? Poczekaj chwileczkę.
1: Ale to też jest, ja o tym wspominałem chyba, może nie od początku słuchałeś, bo mówiłem też o tym jako o rusycyzmie. To też jest rusycyzm.
2: Słuchaj, mam przed sobą dwie rzeczy. Mam przed sobą dowód polski i rzeczywiście jest nazwisko, potem jest imię. Ale co gorsza, mam przed sobą australijskie prawo jazdy i kurna, też zauważyłem, też jest nazwisko, potem dopiero dwa imiona. Dramat to jest.
1: Może dlatego, że nazwisko jest ważniejsze w sumie, bo nas bardziej wyróżnia. No, Jacków jest mnożko.
2: Wszystko prawda, ale w kontaktach prywatnych jakichkolwiek nigdy tego nie róbcie. Dramat po prostu. Krawiec Marcin. Nie, to jest dramat, nigdy tego nie róbcie.
1: No,
2: to tyle chciałem powiedzieć i w ogóle rusycyzmów się... uważajcie na rusycyzmy. Ale generalnie język żyje i to jest w sumie fajne. Pamiętam, jak kiedyś była taka rozmowa w latach 90. jakiś taki był, bodajże to był Marian Piłka. Marian Piłka był z Ligi Polskich Rodzin. I on się bardzo denerwował. Trzeba słowo kliknąć. Bo była debata o ustawie, która wtedy wchodziła, o ustawie o ochronie języka polskiego. Trzeba, co to znaczy kliknąć? Niech mi pani powie, co to znaczy, jak można w ogóle mówić kliknąć, proszę pana? To znaczy kliknąć. I oni proponowali, że na przykład nazwać joystick to miał być volant, pamiętam. A w najbardziej hardkorowej wersji myszka to jest, co to miało być, myszka? To zaproponował jakiś goście z Politechniki, bo już zaproponowali.
1: No myszka to mysz, to mysz, to polskie słowo chyba, mysz.
2: Ale, a, widzisz, no ale to nie...
1: Gryzoń, bo może gryzoń. Ja,
2: operator, tak, czy nie pokazać.
1: Wodzik,
2: to miał być kursor.
1: Wodzik, tak, kursor. Wodzik, kursor.
2: Myszka to miał być manipulator kulostołotoczny, o już wiem.
1: A to kiedy sobie robiono jajca już chyba z tych i właśnie i mówiono o międzymordziu. No ja nie wierzę, że ktoś chciał sprawić, abyśmy mówili operator stołokulotoczny i międzymordzie, no i to. Mózg elektronowy zamiast komputera. No.
2: To się wzięło z tego, że tego typu sformułowania używano na czasopismach naukowych. W czasach naukowych zawsze był taki wiesz, chęć nazywania czegoś, żeby brzmiało bardzo mądrze. I jak sobie otworzysz, to jest dużo takich nonsensów jeszcze z tamtych lat. Najbardziej. Ja teraz już te określenia właśnie w sprzęcie komputerowym były tego typu. I one tak, dopóki się, wiesz, nie przyjęło coś, no to były takie kretyńskie nazwy na to.
1: Co ty masz, Jacek, z tym internetem, że on tak przerywa? To trochę mi się nie podobuje, takie coś.
2: Kuźwa, no jestem... Czekaj chwilę. Jestem w centrum Warszawy, proszę ja ciebie, na Woli i jestem na Wi-Fi. To jak... A jak jestem z drugiej strony świata, to nie ma problemu. Powiedz mi, o co tu się rozchodzi? A w Polsce podobno taki internet dobrze chodzi.
1: Może to Wi-Fi, że tak zawieśniacze właśnie, to Wi-Fi, Wi-Fi powinno się mówić. Wi-Fi, just Wi-Fi, yeah. No to Wi-Fi może it's a problem.
2: Yeah, so ja już będę raczej finishing, więc wy słuchajcie dalej ten podcast, podcast, mówiłeś o podcaście, też się przyjęło.
1: A jak to, jak to przetłumaczyć, no, podcast?
2: Audycja,
1: o piękne słowo. A nie, audycja to może z francuskiego jakieś, audition.
2: No tak. No tak, no nie wiem, czy wiesz, marka samochodów Audi, na pewno kojarzysz. Czy wiesz, jakie jest źródło słów marki samochodu Audi?
1: Nie.
2: Facet, który założył Audi, nazywał się po niemiecku Höch. A Höch po niemiecku znaczy słyszeć. A słyszeć to po łacinie Audi. I tak sobie pięknie wymyślił.
1: To ja nie słyszał. No proszę.
2: No widzisz, to teraz...
1: A na ekranie macie tutaj monety właśnie wyemitowane przez Jaśka z Toronto. No coś pięknego znowu chciałoby się powiedzieć. Takie duże, fajne, solidna moneta właśnie, kartonowa. I taka ekologiczna, rzekłbym też, bo no z papieru. Ekologiczna moneta, tylko mało trwała. Jednak myślę, że cechą monety powinno być to, że jest jednak trwała. To się szybko podrze, zniszczy, zaleje czymś, jakimś barszczem i będzie dupa. No.
2: Ja niestety zrobiłem sobie badania genetyczne jakiś czas temu i się okazało, że w ogóle nie mam w sobie ani trochę plemienia żmijowego. Szkoda, bym się pochwalił Jankowi, jakbym miał. Powiedziałbym, wiesz, mam plemię żmijowe gdzieś w moich tutaj.
1: Ani trochę mówisz.
2: No niestety. Także widzisz, do SS by mnie przyjęli bez pytania chyba.
1: No, ale nie jesteś blondynem.
2: Właśnie nie jestem blondynem, niestety, ale mam okulary. Tam dużo Niemców miało okulary. Jestem za to wysoki, no to może chociaż tyle się liczy. Więc nie wiem, jakbym się cofnął, to bym wolał się do jakiegoś RAF-u zaciągnąć, albo do USAF, bym latał nad Berlin, czy to bomby. To było życie, słuchaj. To było życie. Codziennie jakaś akcja, lot bojowy, wiesz, miałeś taką kurtkę, pilotkę i leciałeś tam przez chmury. O, panie tutaj, kapitanie, Berlin za pół godziny. No i wiesz, i nagle bandyci na szóstej. To ja bym taki był raczej. To bym nie w SS, tylko w USAF.
1: I byłbyś wtedy Jackiem z Austrii, a nie Jackiem z Australii. I też no właśnie taki wysoki, w okularkach, najlepiej takich jeszcze okrągłych i tak z rękami do tyłu byś wchodził do jakiegoś pokoju, gdzie byś podejrzewał, że chowają coś pod podłogą, kogoś tam i proszę, proszę, proszę. Co my tu mamy z kieliszeczkiem wina jeszcze może w ręku na przykład? Proszę, proszę, co my tu mamy?
2: No fajną przeszłość tutaj mi szykujesz. No na szczęście urodziłem się wiele lat później. Ładnie bym potem wyglądał na tych procesach norymberskich. No nic, wchodzimy w niebezpieczne tematy, więc ja się już naprawdę pożegnam, bo wracam do pracy.
1: Dobra.
2: Internet nie... Trzymaj się, Krawcze, pa.
1: Trzymaj się, Jasku, hej. Goodbye. Auf Wiedersehen, Herr Jacek. O, tutaj za ścianą Stukalski znów daje znać o sobie. On zawsze tak z rańca i tak w godzinach popołudniowych musi coś sobie postukać. Jak wam się podobają monetki? Ale to takie dla przedszkolaka trochę w sumie, nie? Do zabawy w sklep. W sumie. Dobra, zostawmy. No. Co my tu jeszcze mamy za rusycyzmy? Skończyliśmy chyba na zajawce. Nie, jeszcze był ichni, tutaj syłka. To takie bardzo rosyjskie słowo, zsyłka. O, nikak. No znam tylko nukak. Nukak. Chwatit. Nie, to już było też. Toczka w toczkę. O, sam często używam tego sformułowania. Toczka w toczkę, czyli podobne. Coś po prostu. Toczka w toczkę. Wsio równo. To co to znaczy właściwie wsio równo? Aż sprawdzę tutaj. Wszystko jedno? Nie. Aha, bo tu mam fonetycznie. To już nie przetłumaczę. Wsio równo. Chyba wszystko jedno, tak? Czy wszystkim równo może? To wszystko jedno. Co to znaczy? Katać się. To nie znam nawet. Znam tylko kajać się. To też jakoś tak rosyjsko brzmi, nie? Kajać się. Kolebać się. Jako właśnie bujać się, wahać, kolebać. Podpadać, to nie wiedziałem nawet, że jak podpadamy komuś, to też jest rusycyzm, ale to właściwie ciężko o jakieś tłumaczenie, o nasz polski odpowiednik. Jak inaczej powiedzieć, że ktoś podpadł komuś? Ciężko, ciężko. Czyli są takie rusycyzmy, z których raczej nie zrezygnujemy, no bo gdybym miał teraz powiedzieć, o, podpadł mi ten i tamten, no to ciężko by mi było o jakąś alternatywną opcję. Zaputać się, czyli co? Zamotać się, coś takiego, nie? Zaputać. Chociaż puta to kojarzy mi się z kobietą lekkich obyczajów. Słuchajcie, ale nie bądźcie zbyt tutaj krytyczni dla Jaśka z Toronto. Zauważcie, że to jest tylko projekt, to jest szkic. Można też tak to potraktować jako pewien szkic. No. Co prawda nawet w roli szkicu to powiedzmy, że nie wzbudza mojego jakiegoś zachwytu. ale no to taka, wiecie, no makieta czasami się mówi. Makieta, szkic, więc po prostu tak to wygląda. No. Krzywo wycięte troszeczkę. Mogłeś się, Jaśku, bardziej postarać o takie jakieś postrzępione na brzegach. Tutaj tak można było wydrukować to zielone tło jakby zostawić bleed, jak to się mówi. Kurde, coś jestem jakiś skołowaciały dzisiaj. Skołowaciały, to też jakoś tak po rosyjsku. Skołowaciały. Kurde, no ja grafik zapomniałem. Bleed. Spady. O, spady. Bo u nas mówimy. Też jakoś tak po rosyjsku. Spady. No, tutaj właśnie przydałyby się spady. Spady to jest taki nadplanowy dodruk na większym obszarze niż obszar, który będzie wycięty, na przykład wykrojnikiem, żeby właśnie nie powstawały takie białe obramówki, bo sztanca czasami wytnie coś nierówno, o 1 mm się przesunie i tak dalej, więc robi się tak zwane spady, czyli taki nadplanowo się jeszcze projektuje coś, nie? Na większym obszarze troszeczkę, czyli tutaj mi zabrakło jakby tych spadów. Zabrakło mi też tutaj jakiejkolwiek typografii. Zabrakło mi też tutaj wyczucia kolorystyki. Zabrakło mi też tutaj troszeczkę wyczucia kompozycji. Zabrakło mi też tutaj troszkę czytelności. Zabrakło mi też tutaj też doboru czcionki, zabrakło mi też tutaj autorstwa, jakby oryginalności, no są to cliparty wzięte skądś tutaj, zabrakło mi wielu rzeczy tutaj, prawda, no. Mógłbym przerobić tutaj na 3D w sumie. Ja kiedyś zrobiłem, zaprojektowałem monetę taką do intra dla Martina Lechowicza, do jego intra, do audycji, jak się ta audycja nazywała, zapomniałem, raport Martina. O, oczywiście jak przystało na megalomana i egocentryka, musiał być oczywiście raport Martina. No i tam była taka moneta, gdzie miała jakby ta moneta miała wytłoczoną twarz Martina, jakby taką trójwymiarową. No, a może zrobię dla zabawy nawet w sumie jakąś monetę dla Jaśka z Toronto. Mi się podobało, jak się obrzynało monety. No tak, była kiedyś taka praktyka, że monety się obrzynało, żeby uszczknąć coś z tego, z tej monety dla siebie, no to się je obrzynało, żeby trochę tego kruszcu zachachmęcić. No i były takie przeżenione, potem monety krążyły, obgryzione, że tak powiem. No... Jasiek pisze tutaj, że to nie on jest autorem tego. No, okej. Okay. W przypadku Martina megaloman i egocentryk to eufemizmy. No tak. A może by ze złotka zrobić takiego, jak jest złotko do czekolady, właśnie takie pazłotko, to może to by wyglądało bardziej doniośle, bardziej tak poważnie wyglądało, gdyby to by było jeszcze owinięte złotkiem jakimś, nie? I wytłoczenie można by zrobić z ziemniaka, pieczątkę i tak pach i... No, nie wiem, jakie macie zdanie. Ja uważam, że tutaj te monety wyglądają bardzo dostojnie, poważnie i no. Dobra, to myślę, że audycja nie musi być długa. Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. I będę powoli kończył. Ewentualnie jeszcze jakiś jeden telefon, ostatni, proszę bardzo. A my się spotkamy o 21:00 dzisiaj standardowo na wieczorną audycję i tam sobie pogadamy już o przeróżnych rzeczach. Myślę, że tak luźniejsza będzie trochę audycja, bo dzisiaj w sumie mogę się napić, bo mam urodziny, jakby nie było, ale to tam ja nie obchodzę, więc tutaj już i tak dostałem życzenia od Banku Millennium, od Google dostałem tu wszystkiego najlepszego. O, dziękuję tutaj od Google Assistant. Aż po prostu nie wiem co. A nawet mi się ikonka torcika pojawiła na telefonie w tej górnej części, taka malutka ze świeczuszką. No proszę, jak miło. O, muszę coś zjeść, bo głodny jestem. Także jakiś ostatni telefonik tutaj, ale proszę w temacie rusycyzmów, anglicyzmów, języka polskiego, takie rzeczy. Mówiłem, żeby mi nie składać życzeń, spierdalać mi z życzeniami, ja nie obchodzę żadnych świąt. I też nikomu nigdy sam nie składam, więc... Ale w sumie napić się mogę z tej okazji. Zahachmęcić. I tu pyta imię i nazwisko, czy to nie jest jakiś eskimosizm przypadkiem. Zahachmęcić. Zahachmęcić. Hachment. Też można na kogoś powiedzieć, ty hachmęcie.

0: zwróćcie uwagę, jakie sobie ładne zrobiłem przejścia. Patrzcie, takie hakerskie, o. Fajne, nie? No, to jest... W OBS-ie jest coś takiego, taki... Tworzymy sobie nowy typ przejścia, który się nazywa Stinger. I ten Stinger umożliwia robienie takich rzeczy właśnie. Można go na różne sposoby używać. Muszę to jeszcze tu rozkminić. Fajne, fajne. Patrzcie, on cyk, cyk, cyk. Efekt przejścia będzie zależał od użytego nagrania. Im jaśniejszy kolor, tym po prostu bardziej widoczny nowy klip na nowej scenie. Jakby to, nie wiem, jak to opisać. Actiotio.
1: A to ja. Egugu.
0: Agugu.
1: Egugu. A witam. I pozdrawiam bardzo serdecznie. No i przy okazji wszystkiego dobrego z narodzin twoich powstanych.
0: My, Lechici starożytni, nie obchodzimy narodzin. My obchodzimy, nie wiem, co, jak to powiedzieć, ale ciekawe, czy starożytni Lechici...

0: musi, albo przemusi, żeby tutaj zadzwonić. Pozdrawiam cię, Zenon. Jesteś cudownym człowiekiem mimo wszystko.
1: Tak.
0: I cała reszta.
1: Potwierdzam, to jest cudowny człowiek, do rany przyłóż, taki kulturalny, po prostu zawsze szczery. O, myślę, że jak powiemy, że jest szczery, to nie skłamiemy. No, tak, na pewno. Ale ty, jak ładnie mówisz, wykonać telefon. Myślałam, że ktoś jeszcze wykona telefon.
0: Tak, myślałam, że nie będę taka sama, że tylko ja dzwonię. Bo zachęcam widzów i słuchaczy, aby wykonać telefon tutaj do pana Krawca, który ma swoje urodziny. A które?
1: 15. Już mi się wąsik sypnął, ci powiem. Właśnie wczoraj tak patrzę, a tu sypnął się wąsik. Nie no, 44, krew jego dawne bohatery. Ale widzisz, to wykonać telefon, to tak trochę jak posiadać wiedzę, wydaje mi się. Tak pięknie to mówisz. To tak jak ksiądz, który nie chodzi, nie łazi, tylko on kroczy na przykład, nie? Albo wykonuje kroki. Albo właśnie wykonać telefon. Albo nie, tam wiem czy nie wiem, tylko bo tak by głupio to brzmiało, ale mówisz, nie posiadam wiedzy. Na przykład twój stary, nie wiem czy starego masz, ale takiego w sensie męża ci mówi tam, gdzie są ziemniaki, gdzie schowane, a ty mówisz, nie posiadam wiedzy. Na przykład, nie?
0: Nie posiadam ziemniaków, pierdolę. Ziemniaki, słyszałeś w ogóle o ziemniakach? To taki ten, wyślę ci, ziemniaki hamują wiedzę i my nie pamiętamy przez ziemniaki, one nam zabierają to wszystko. Jesteśmy tumanami przez ziemniaki. Ruskie ci to powiedzą też. No.
1: Brzmi jak jakaś teoria spiskowa nowa, że ziemniaki zabierają wiedzę i to specjalnie nam te ziemniaki tutaj z Hiszpanii sprowadziła ta caryca Katarzyna Wielka, żeby nas otumanić, tak?
0: No, to oczywiście, jak najbardziej właśnie. Oni pragną naszej zguby polaczkowatej, dlatego... Mamy tutaj Białoruś i zamiast kwiatów wszędzie ziemniaki rosną. To fakt. Łukaszenka się do tego przyznał.
1: Jeśli pragniesz mojej zguby, to ziemniaki kup mi, luby. No, coś może być na rzeczy. Słyszałem, że pszenica też zaczęto ją... Noe ją zaczął hodować dopiero po potopie. I ludzie już nie żyli 200 lat, 300 lat, czy 500 jak Matuzalem, tylko tak jak teraz żyjemy od tej pszenicy. Czyli pszenica skraca życie, a ziemniaki zabierają wiedzę i dlatego chodzimy tacy otumanieni.
0: Jak zombie praktycznie. Otumanieni nierzeczywistością. Nic nie widzimy całkowicie. Wszystko się gubi. To jest jakiś bezsens, dlatego podpisujemy jakieś bzdurne umowy. Nie no, żartuję sobie trochę jako tako, ale coś w tym musi być. Sami też musicie przyznać, że też wam niepotrzebna jest tak naprawdę pszenica, bo teraz na przykład rolnicy tam biegają w kółko, ej, daj mi chleba, nie żartuję, zrób to, zrób tam, to mi się nie opłaca. Dobra, bez Zielonego Ładu, dobra, już wszystko macie wygrane, pieniędzy nie chcecie, co dalej chcecie, nie? Ale tak szczerze mówiąc, my nie powinniśmy tego jeść wcale. Tego syfu.
1: Pszenica, teraz to strach cokolwiek jeść, nie? Bo ciągle nas informują na portalach tak dalej, że jesz to, karmisz raka. Zjesz to, to umrzesz zaraz, nie? A tutaj, że nie z Hiszpanii, tylko z Brazylii być może i nie Katarzyna Caryca Wielka, ona podobno taka gruba była, tylko Bona, no i nie...
0: Chyba lubiła w dupę, ale to tam tak ze zwierzętami bardziej, nie? To tak nie tak z ludźmi.
1: A to podobno fake, że z tym kuniem tak dalej, wiesz? Tak słyszałem.
0: Nieprawda, takich więcej bab chorych jest, chociaż cholera wie, co to jest. Czy to baby, czy nie baby?
1: Ale ty nie lubisz takich rzeczy.
0: Oczywiście. Ja kiedyś widziałam konia. Koń był nade mną, a nie, były pastwiska.

0: koniskiem. Dobra, pójdę się opalać, a dlaczego mam się opalać, wiesz, w ubraniach, nie? No i tak sobie leżę na tym kocu, taka naga, i przychodzi do mnie koń z tą pałą swoją stojącą. Mówi, a pierdziele, woń koniu. Koń poszedł. Zakrył mi się słońce w tym momencie i otworzyłam oczy. Kuźwa, coś nade mną stoi, słońce zaszło? No nie, to koń. Wydupczaj. Przyszedł potem drugi raz.
1: Wydupczaj, ale to był taki, taka zachęta. Wydupczaj mnie, w sensie?
0: Wynoś się stąd, chodziło mi o to. I tak drugi raz ten, mówię, kuźwa, jak to jest możliwe, żeby koń, nie wiem, koniowi się podobało moje ciało. No ja nie jestem konicą, nie? No bez przesadyzmu. No ale dobra, to takie, taka mała anegdota, śmieszna trochę. Wydupczałam go za trzecim razem, znaczy jak mnie, dobra, wyrzuciłam go stamtąd i potem się zebrałam, stwierdziłam, no nie, nie będę się tam opalać, bo on się na mnie dziwnie patrzy i mu coś tam stoi. No.
1: Wyrzuciłaś go? To znaczy, że tak go wzięłaś za wszasz po prostu i go tak rzuciłaś, tak? Tego konia. Bo to ty taka jesteś silna, kurczę, taka. Może sama masz końskie udo na przykład, jak Chun-Li ze Street Fightera. Tak. I dlatego ci się koń zainteresował.
0: Nie, po prostu wzięłam go, wyrzuciłam ręką. Paszą, won, odejdź ode mnie, ty zły kuniu, no, ze stojącą. No, tak ten akysz, takie coś zrobiłam jak akysz, no. I sobie koń poszedł, ja się ubrałam, no idę stąd, no, bo nie mogę, bo tam się patrzy na mnie to zwierzę i nie wiadomo, co ma w głowie, a pałka mu stała, nie? Trochę głupie. No, ale to tak jest też również, więc Katarzyna Caryca najprawdopodobniej mogła korzystać z usług konia.
1: No ja słyszałem, że to fake był jednak, bo chłopecki to lubią rozpuszczać takie ploty. Popatrz, jak teraz chłopecki na różnych streamach szulskich rozpowiadają straszne rzeczy, że to iluminaty są, zabrać nam chcą i zaczipować. No 5G nam wprowadzają, bo nas programują. I no i tak rozpowiadają chłopecki właśnie. A tu jest Jaskółka pisze, w Wikipedii pisze, że Jan III Sobieski przywiózł do ogrodu. Właśnie powinno być jest napisane, a nie pisze. Kto pisze? Kto kurwa pisze?
0: Jaskółka, napisz po polsku, nie pisz po rusku. Jesteśmy w Polsce jeszcze. No. Tak się nie pisze. Kto pisze?
1: No właśnie.
0: Że się tak nie pisze. Tak się nie robi.
1: Ale, a ty używasz dużo anglicyzmów albo rusycyzmów, czy raczej dbasz o to, aby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa po polskiemu?
0: Wiesz co? Powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o język polski, zaczynam go sobie zmieniać. Robię jakieś takie własne wytwory językowe, polskie. Troszeczkę dodaję anglicyzmu, troszeczkę niemieckiego, jakby nie przystało na Heil Hitler, czy takie inne podobne pierdoły, ale ogólnie, no, znaczy nie, ja tak, angielski to ze szwedzkim, kurde, bo mi tak jakoś weszło we krew, że szwedzki, angielski to jest... Dla mnie to się złączył ten język troszeczkę. On jest bardzo podobny, ma bardzo dużo znamion podobnych i też tego używam. Niemiecki tak samo, to też można to wszystko wrzucić. A ruski? No czasem się powie, nie powiem.
1: W tym radio nie używa się słów ruski, tylko po rosyjsku się, rosyjski, a nie ruski.
0: Rosyjskie pierogi. No i co?
1: Rosyjskie pierogi. No właśnie, a to jakby ktoś nie wiedział, to ruskie pierogi to od Rusi, a nie od Rosji właśnie.
0: Nie, ale tak naprawdę są polskie te pierogi. Rosyjskie pierogi są polskie, tylko takie nazwali, nie wiem dlaczego, bo tam więcej, nie wiem, jakiegoś białego sera lata po ulicach, że zbierają i robią pierogi.
1: No, niby ukraińskie mogą też być w sumie te pierogi, nie? Gdzieś tam stamtąd to może przyszło do nas. No, ale dzisiaj w sumie to już tak się czasy zmieniły, że dzisiaj to one są bardzo, bardzo polskie, te pierogi. No dzisiaj to na pewno są polskie, bo już je mamy od dawien dawna i lubimy je i jesteśmy nawet znani z tych pierogów, nie?
0: Dobra, no to zróbmy sobie na przykład takie ukraińskie pierogi. Ciekawe, jakby wyglądały, bo ja nie wiem, mi się wydaje, że musiała być czerwona w środku i pewnie z burakami, co nie? Ja ostatnio w ogóle byłam w knajpie i mówię coś takiego, a to było nad morzem. Poproszę pierogi. Jakie pierogi? Z rybą. Dostałam pierogi z rybą, były niesamowicie pyszne. Z fajnym jeszcze sosikiem takim ostrym. Bo do tego miałam sosik z chili, ale była petarda. Ja myślałam na początku, że sobie wymyślam, wiesz, te pierogi tam z rybą, nie? Ja chcę pierogi z rybą. Chodzi sobie do knajpa taka gugu i prosi o takie rzeczy. Tak, dostałam coś takiego. Właśnie, czekaj, Gdynia Orłowo to było. No, warto się tam zapoznać zaraz przy wejściu na tak zwane molo, bo to nie jest za długie tam miejsce. Zaraz obok jest knajpka po lewej stronie. Tam warto się skierować po pierogi z rybą. Naprawdę polecam. Żeby sobie cokolwiek zjeść fajnego. No, a inne zjadają jedzenie. Jak się siedzi, to mewa przylatuje i sobie zjada jedzonko z twojego talerza. Taka dodatkowa rozrywka ewentualnie, nie?
1: Co za bezczelność, nie? No, nie, to ale, jest... ale to ryba z ciastem się jakoś tam komponuje. Są różne ryby w cieście, więc czemu pierożek nie miałby smakować z rybką? No, chciałbym kiedyś spróbować czegoś takiego. To może być... chyba nigdy nie jadłem. No, a ty chciałaś tak zaświrować, tak? Chciałaś pawiana świrować, a tu ci dali takie pierogi.
0: Tak.
1: No, krotochwile się ciebie trzymają, widzisz, Gugu. Ty chyba jesteś jedną z tych dziewczyn, co jak się z nimi gdzieś idzie w towarzystwie, tam z ziomeczkami, z ziomalkami, to nie chcę cię obrazić, ale że potrafisz zrobić oborę, tak, bo lubisz świrować coś, tak?
0: Mówisz do mnie obora?
1: Obora.
0: Jest słyszalne i patologiczny w tym momencie. Jak ja cię mam w ogóle nazwać? Jak możesz w ogóle wypowiadać, jaką oborę, jak ja wychodzę elegancko i wychodzę. Wchodzę i wychodzę, rozumiesz? A ty mi to, kurwa, o Boże. Oborę to sobie masz robić u siebie na swoim śmietniku, a nie u mnie.
1: Nie no, jak byłaś w restauracji, to faktycznie, to przepraszam, bo...
0: O Boziu.
1: Jak ty chodzisz do restauracji, ja to chodzę tylko do restauracji McDonald's ewentualnie, no.
0: Aha, naprawdę? Ale ty jesteś... przepraszam, bo chciałam...
1: To ja jestem wsiurem właśnie, no.
0: Zjebem, kurwa. Jak możesz, kurwa, chodzić do McDonaldu, kurwa? Jak tak można? Tam się nie chodzi.
1: Do McDonaldu, to jak ładnie powiedziałaś.
0: Co ty tam zjadasz?
1: Do McDonaldu.
0: A może do KFC? A może, nie wiem, jakiś Burger King jest jeszcze, no.
1: Nie no, dawno nie byłem w McSrachu i w KFC-cie to jeszcze dawniej. W Burger Kingu to raz w życiu. Nie chodzę tak dużo, ale poszedłbym w sumie. Gdyby w środzie był tutaj McSrach, to zaraz bym zajadał, bo lubię nawet tą bułkę z kupą.
0: Jedzenie, no. Oni mają tam hodowa na własne jedzenie, w ogóle jeszcze chodzi o sałatę, czy tam jakieś inne dodatki typu pomidory, ogórki i tak dalej. To nie jest w ogóle zdrowe, w ogóle to jest sztucznie stworzone. Zobacz, teraz możesz wziąć sobie jakieś ziarenka, nie? I na zwykłym papierze je wyhodować bez ziemi. Na przykład w Holandii tak robią tam jeszcze te pieczary, czy tam jakieś kapusta. Paczko łodziejczak wziął sobie kapustę i kapuchy ma tyle, że ma 3 Mercedesy, żona się wozi, on się wozi i jeszcze tatuś jego się wozi, nie? Tak. I kapucha z niego zrobiła człowieka, bogatego człowieka, ogolonego przede wszystkim, Kołodziejczak, jak to słyszysz, mam nadzieję, że to usłyszysz, ty świnio jebana. Weź mnie, kurwa, jeszcze chwost.
1: O, takie brzydkie słowa tutaj na antenie. To jest kulturalne mimo wszystko jednak. Radio tylko prowadzący może przeklinać i obrażać, wyszydzać.
0: A przepraszam w ogóle, że się nie zapytałam, bo ja nie wiedziałam. Ale kołodziejczak to jest szmata, świnia prosta, która mówiła dokładnie, ja mu życzyłam ministra i ten uj jest ministrem. I co robi? Gówno robi. Teraz jest nagle uczesany. Został ministrem, jest uczesanym człowiekiem, wygolonym i wszystko robi tak jak Aryma, jak małpa. No nie?
1: No ciężko, ja tak. może mu jeszcze dajmy jedną szansę, ostatnią, może coś zrobi
0: jedną
1: jeszcze.
0: Jedną szansę Kołodziejczakowi. Otóż ja jestem jego siostrą, byłą siostrą, bo już się zrezygnowałam z bycia siostrą. Jak tak można w ogóle?
1: Siostra? Gugu Kołodziejczak? No proszę.
0: Nie, no tak, niestety tak i... Bardzo mi przykro w ogóle, że ktoś tak... Mamona zrobiła po prostu z nim grube coś. Człowiek jest nie sobą. Nie dość, że wygląda inaczej, się ogolił, bezczelny.
1: No to chyba dobrze, że się uczesał i ogolił. No, czemu go za to krytykujesz, że się uczesał i ogolił? Bo ty byś chciała takiego, że jak chłopecek i do chłopecków idzie, to ma być taki brudny, łop śmierdzony, z gnojem na łydkach. No.
0: On był kiedyś brzydki i brudny. I jak się dokopał do tego ministra, a ja też mam być ministrem, ja też będę ministrem, będziecie na mnie głosować, będę waszą królową, żartuję. Tak naprawdę do tego nie dojdzie, bo w 2025 roku będzie tyle powstań, tyle wkurwienia w ludzi, że to będą niekontrolowane wyjścia na zewnątrz, policja nie da rady sobie. I będzie jeden wielki chaos, ludzie będą się nawalać o przeróżne pierdoły. Naprawdę, bo będzie chodziło o pieniądze, że są niskie, bo tamto, bo rolnictwo i tak dalej. Wszystko pójdzie po prostu, wszystko. To jest zaplanowane z góry od tych tam darmozjadów, którzy sterują tutaj tą całą polityką i nami jednocześnie. A my dajemy poklask na to wszystko, kiwając głowami, że wszystko jest w porządku, nie? Nie. I wiem, że dużo ludzi się na to nie zgodzi, ale pójdzie naprawdę bardzo szybko do góry, czy to będzie prąd, czy gaz, czy jakieś tam inne gówna, nie wiem, powiedzmy paliwo, tak? Ludzie korzystają z paliwa, czy jakieś produkty, które w ogóle większość to, co kupujemy, to są produkty spożywcze, które sami jemy też, między innymi. Więc to wszystko, jeśli pójdzie do góry, ludzie mają przerąbane. Ale w ogóle oni też będą mieli przerąbane, bo to pójdzie do góry, ludzie będą zapłacić, będą mieli tam swoje weki, bleble, ale potem nie będzie tego rządu. Nie będzie tego rządu, który jest teraz, na przykład Tusk, czy tam Kuczyński, czy tam jakiś inny pan porąbaniec. To jest teraz tak, jeśli chcecie iść w ogóle, tak doradzam wam ogólnie jako tako, do rządów, nie rządów, idźcie sobie, zaróbcie sobie teraz pieniądze, bo oni teraz zbierają ludzi, na przykład jest stowarzyszenie słowiańskie, Telewizja Narodowa, Sendeckie, Geniusz i tam paru innych ludzi. Jak najbardziej idźcie do tych stronnictw, czy cokolwiek by się to nazywało, wiesz, bo chodzi o to, że wyciągniecie, kurde, jeszcze jakąś kasę z tego wszystkiego i będziecie opłacani. Przez jakiś czas, w 2025 roku ma nastąpić coś takiego, że nie będzie całkowicie niczego. Czyli oni będą dochodzić do tego, żeby degradować bezpośrednio sytuację tutaj w Polsce. Nie tylko w Polsce, bo to będzie takie ogólnoświatowe. Trzeba zamieszać troszeczkę i rząd światowy musi się pojawić. Jaki to będzie świat rządowy? Dobra, wiecie o co chodzi.
1: Coś bełkoczysz teraz, Gugu. Jakaś pijana albo niespełna rozumu jesteś.
0: Zamknij dupę, ty. Ja ci dam, kurwa, zaraz.
1: Bo co? Niepełna.
0: Jest pełna rozumu. Nie podoba mi się twoje podejście, że tak do mnie mówisz, ty bezczelny człowieku, kiedy ja tobie mówię, że wszystkiego najlepszego, a ty do mnie mówisz, że ja niespełna rozumu jestem? Nie.
1: Słuchaj, kobieto, bo za chwilę będzie przemawiał naczelnik państwa, prezes Jarosław Kaczyński. Wspaniały, santo subito, legendarny już dziś, więc będziemy powoli kończyli tutaj telefon, tym bardziej, że nic mądrego jak zwykle nie ma pani do powiedzenia, jak to kobieta,
0: ej,
1: prawda?
0: Bez celu, ty to tak do mnie w ogóle nie. Zagryzę cię, ty bezczelna. Dobra, już nie powiem. Dobra, to dziękuję ci za rozmowę.
1: No, dziękuję, dziękuję. Chociaż nie ma za co, ale dziękuję, dziękuję.
0: Ty jesteś bezczelnym skurwysynem.
1: No tak mnie coś wzięło właśnie, żeby być trochę bezczelnym skurwysynem.
0: Wiesz co, ja bym cię tak odpaliła, kurwa, broń w dupie. A tak przypadkiem, tak po prostu na zasady, no.
1: A, to nawet mi się może spodobało to. A co byś mi jeszcze zrobiła? A pieroga byś mi pokazała?
0: Ja bym pieroga wzięła na taki kij, pierog z rybą i powiedziała, no skacz, skacz, o mój ty nocne radio, skacz. Może dosięgniesz tego pieroga, golasku ty.
1: Pierog z rybą to mi się źle kojarzy jakoś w tym przypadku.
0: Ale z rybą jest bardzo dobry i będzie z chili, więc tym lepiej będzie dla ciebie, nie?
1: Czyli na ostro. Tak.
0: Tego... A jak tak? I oleju oczywiście odpowiednim, bo wy też ludzie nie zdajecie sobie sprawy, że oleje trzeba odpowiednio spożywać. Żadnych słonecznikowych, żadnych, najlepiej kokosowe, po prostu kokosowe oleje są git. Reszta to dupa. No.
1: I tym optymistycznym akcentem, prawda? No. To dzięki Google za telefonik.
0: No. Dobrze.
1: I trzymaj się. Cześć.
0: A i wszystkiego dobrego jeszcze, nie?
1: No, tobie też. Na razie.
0: Przed Kevinka, kurwa, dobrze ci będzie. No. Miał?
1: Hał, hał.
0: Miał.
1: No, proszę, proszę. No, ciekawi mnie to wystąpienie. Ania tutaj zaproponowała, że można by właśnie zrobić retransmisję jakąś. Proszę bardzo, tutaj zhakowałem internet. I... Co my tu mamy? Już chyba trwa ta komisja, to niech może sobie leci.
2: Ostatnie pytanie, pani przewodnicząca. Czy według pana możliwe jest...
1: Jarosław, dawać tutaj jara.
2: ...na 6000 urządzeniach końcowych. Bo tak było, było tak napisane w raporcie NIK-u, czy według...
1: funkcjonalności. Ach, kurde, zmieniłem tutaj jedną rzecz i już.
3: Bez interakcji z fizycznym urządzeniem. Pegasus może być też uruchamiany na urządzeniu, kiedy fizycznie to urządzenie będzie w dłoni, natomiast sam moment takiego standardowego zaatakowania urządzenia,
4: które robią w ten sposób.
3: Wystarcza tylko numer telefonu, znajomość numeru telefonu, który chcemy obsługiwać i to już jest wystarczające.
5: 10 złotych.
3: Podstawa do tego, żeby zaatakował Pegasus.
1: Kim oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? No, to był znany ornitolog, Furiat, Verytat. Co to za ptak? To taki ptak jest, Verytat.
6: Były to procesy...
1: Co to był? Moim zdaniem to był gawron, albo wrona, albo inny krukowaty, na przykład kruk.
6: W tej firmie wiemy, że sam... NSO mówił, że jego system daje większe możliwości, czyli na przykład,
1: że to mogło być to. Dlaczego nie ma dźwięku?
6: Czyli
1: teraz dałem tutaj kontrolę
6: wytwarzania treści na tych komunikatorach. Czy porównywalne systemy mają tego rodzaju
1: dziwne,
6: manipulacyjne, no bo właściciela telefonu komórkowego pewne treści, natomiast de facto to operator Pegasusa wysyła, a nie ten, który posiada telefon komórkowy. Czy tego typu manipulacyjne możliwości mają inne systemy poza Pegasusem?
3: Tak mają. Jako przykład mogę państwu podać, jest takie komercyjne narzędzie w internecie dostępna, jest wersja demo, które można sobie obejrzeć.
1: Wersja demo Pegasusa. Jeśli chcesz podsłuchiwać opozycję, dziennikarzy, urzędników i sędziów, dalej wykup premium.
3: Rzecz nazywa się FlexiSpy. Spoofing jest tam naturalnym elementem, podszywanie się
1: spoofing. Spoofing, to tak brzmi erotycznie jakoś, spoofing.
6: Ostatnie pytanie, bo mieliśmy. Czy,
1: a co jest spoofing? Że co, że pierdzisz na kogoś, czy co?
6: Że system ten został certyfikowany w Polsce przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co jest wymogiem do stosowania środków operacyjnych w Polsce.
3: Nie posiadam takiej wiedzy, tylko w mediach czytałem.
1: Nie posiadam wiedzy.
6: Dziękuję bardzo.
5: Pan poseł Tomasz Trela, proszę uprzejmie.
7: Dziękuję bardzo. Panie profesorze, ja chciałbym dopytać, bo przejawia się...
1: A, słuchajcie, ostatnio własną konferencję zrobili Kamiński i Wąsik i oczywiście taka w pisowskim bardzo stylu ta konferencja, że, drodzy państwo, rząd Donalda Tuska oczywiście posiadał swojego Pegasusa, ale to był dobry Pegasus. Nasz Pegasus oczywiście zły i nikczemny i straszliwy, nasz Pegasus. I nieprawdziwe są pogłoski, drodzy państwo, jest to oczywiście oszczerstwo, że my tam włączaliśmy kamery i podglądaliśmy w toalecie. No proszę państwa, to oczywiście są wściekłe ataki. Pegasus, cały świat ma swoje Pegasusy. My chcąc, przede wszystkim, drodzy państwo, jest to program do deszyfrowania komunikatorów tylko i wyłącznie. Taką wersję przedstawili, że to tylko niby do tego, żeby zdeszyfrować komunikatory i tylko do tego niby używali i przestępców łapali niby. Oczywiście nie zająknęli się za bardzo w takich tematach, które faktycznie można by rozwinąć, wytłumaczyć, tylko taki jakiś demagogiczny, populistyczny bełkot, takie przemówienie, nie, se przygotowali. No... Ja myślę, że elektoratowi PiSu to wystarczy, ale mi... Co mi się tak się odbija? Co się opiłem czegoś? Dobra, słuchaj.
7: Ta firma Matic tutaj cały czas, czy mogło być tak, że służby, polskie służby, chcąc mieć w dyspozycji takie oprogramowanie, mogły bezpośrednio być zlecającym i bezpośrednio mogły nabyć to od firmy NSO? Czy one potrzebowały pośrednika? Jakie są według pana wiedzy praktyki w tym zakresie?
3: Nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ tak naprawdę nie potrafię tutaj określić ani trybu, w jaki sposób było kupowane to oprogramowanie, ani jak wyglądał ten proces zamówienia. Nie potrafię tego powiedzieć.
7: I jeszcze jedno tylko pytanie, bo wcześniej był pan uprzejmy powiedzieć, że takiego sformułowania pan użył, że tego typu oprogramowanie, szczególnie w państwach niedemokratycznych, tak? Czyli ja to rozumiem w ten sposób i czy pan by mógł to potwierdzić, że to właśnie te państwa, gdzie demokracja jest bardzo słaba albo słabo rozwinięta, mają tego typu narzędzia do inwigilacji i własnego wykorzystania?
3: To, co chciałem przekazać, że wszystkie państwa potrzebują tego typu narzędzi, tylko że w państwach demokratycznych jest to obudowane prawnie. Natomiast w państwach, które nie są demokratyczne, to nie ma znaczenia, używa się po prostu.
7: Czy według pana wiedzy do używania tego oprogramowania w naszym kraju na moment jego zakupu i użytkowania nie było właściwych ram prawnych?
3: Tak chyba to należy określić, że te ramy prawne troszkę nie były adekwatne do tego.
1: Przede wszystkim sądy dostawały tylko, miały jakby zgodzić się na podsłuch. Dostawały informację, że podsłuch będzie zakładany, a nie oprogramowanie umożliwiające. No będę się upierał, że bardziej uwierzę jednak specjalistom, którzy twierdzą, że da się podrzucić komuś jakieś dane, czy zamienić te dane. Kamiński i Wąsik negowali to, twierdząc, że jest to bzdura, że to oprogramowanie nie umożliwia na przykład tego, że podrzucą nam jakieś pliki na telefon. Ja myślę, no jakoś tak bardziej zaufam jednak serwisom internetowym, takim jak Niebezpiecznik na przykład.
3: Tego, co może takie narzędzie robić? Dziękuję.
5: Dziękuję pan wiceprzewodniczący Paweł Ślic.
6: Powiedział pan...
1: Jeszcze coś wam powiem. Kamiński i Wąsik na tej konferencji zanegowali też to, że serwery są w Izraelu. No nie wiem, od dawien dawna dostajemy takie informacje z przeróżnych źródeł, że właśnie tak to działa, że my kupujemy usługę, a infrastruktura, jakby serwery, przez które idą te dane, że to przede wszystkim to idzie przez Izrael, bo Izrael jakby hakuje za nas. Tam siedzi sobie jakiś człowiek i to nie idzie z automatu. To nie jest, że wciska się przycisk i jakieś tam skrypty hakują telefon, tylko jest też żywy człowiek. Dlatego to tyle kosztuje, dlatego za każdy włam, że tak powiem, się płaci dosyć duże pieniądze. To tam setki tysięcy dolarów czy miliony w to idą, nie?
6: Że dane z zainfekowanego urządzenia przechodziły przez serwery proxy, które były zarządzane przez NSO Group. I skoro przyznaje pan, że NSO Group miała techniczne możliwości podejrzenia tych danych, mówimy o samej technicznej możliwości, a jednocześnie absolutnie wyklucza pan możliwość równoległego przesyłu tych danych do NSO Group.
1: Jakby ktoś nie wiedział, NSO Group to jest ta firma od Pegasusa.
3: Nie, nie, to może tak. Prawdopodobnie się wyraziłem nieprecyzyjnie. NSO Group, wyobrażam sobie, że mogła przejąć te dane, natomiast nie na etapie przesyłania. Mogła je przejąć bezpośrednio, korzystając z tego samego narzędzia, którego użyła do zainfekowania. Bo tak naprawdę gwarancji nie mamy żadnej, że oni nie wykorzystują tego. To jest tak, jakbyśmy zrobili 4 komplety kluczy i jednemu właścicielowi tego mieszkania dali jeden klucz, a 3 posiadamy my ciągle.
1: Strasznie mu się glaca błyszczy, nie? Można było tam przypudrować coś. Dlatego się właśnie, jak ktoś występuje w telewizji, zaproszą was do TVP czy TVN-u, to makijażystka też was przypudruje wam nosek, żeby się nie świecił, bo nosek się lubi świecić właśnie. Czy tutaj, no tu zabrakło, tutaj mamy naturalny wygląd jakby.
3: No to jest kwestia zaufania do nas, czy z tych 3 skorzystamy, czy nie.
6: Czy w takim razie NSO Group mogło tak, że przed...
1: Za donejcika chyba nie podziękowałem od słuchacza, więc poprawiam ten błąd i dziękuję.
6: Wytworzeniem tej cyfry, przed przesłaniem do CBA tych danych, także pod względem technicznym zmodyfikować te dane?
3: Potrafię to sobie wyobrazić.
6: I ostatnie pytanie. Już. Skoro mówił pan profesor, że nie miał pan możliwości, że nie ma możliwości ustalenia, czy wysłane z urządzenia figuranta wiadomości są rzeczywiście przez niego tworzone, to czy pana zdaniem nadaje się to do wykorzystywania dowodowego w późniejszym etapie?
3: Ogólnie to ja raczej nie przewiduję, żeby to w ogóle było wykorzystywane dowodowo. To raczej operacyjne są narzędzia, a nie dowodowe, procesowe.
1: Na pewno łatwiej zmanipulować teksty, czy podrzucić komuś jakieś materiały, zdjęcia pedofilskie i potem ciężko udowodnić, że to ktoś tego tekstu nie napisał, czy te zdjęcia nie są jego, niż w przypadku podsłuchów takich analogowych, klasycznych. Powiedzmy, mamy nagrany głos, nie? Nawet jak dzisiaj sztuczna inteligencja podrabia czyjś głos, to da się wychwycić pewne takie niuanse, że słyszymy, że jest to jakby taki głos delikatnie zmodulowany, jest inna nieco dykcja, prawda, sposób mówienia, da się to zweryfikować. A w przypadku manipulacji, na przykład, że zmienią treść SMS-a, jak to potem udowadniać, że to ktoś tego nie napisał?
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję. Pan Przemysław Wipler.
1: Dawać kaczora tutaj do wora.
8: Panie profesorze, jakie kompetencje
7: ma firma Matic, jaką wartość dodaną wkłada do współpracy między polską służbą, na przykład CBA, a dostawcą programu, czyli NSO?
1: Że co?
3: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, natomiast mogę powiedzieć, że znam kompetencje firmy Matic, a w zasadzie inżynierów, którzy tam pracują i no, cenię bardzo wysoko ich.
7: Ja rozumiem, ale czy oni dokonują jakiegoś profilowania, dostosowania, powiedzmy, do szycia na miarę zapotrzebowania polskiego i ingerują w produkt, który przygotowuje firma NSO? Czy są, nie wiem, dokonują wdrożenia, szkolenia? Jaka jest ich rola we współpracy między, jeszcze raz to powiem, kupującym, czyli CBA, a faktycznym dostawcą produktu, czyli NSO? Gdzie tutaj, jaka jest to rola Matica w tym przedsięwzięciu? Rozumiem, pytam pana jako osoby, która współpracuje z firmą Matic.
3: Nie, znaczy współpracować.
1: Ale słuchajcie, jak mamy być uczciwi tutaj, to wygląda na to, że za Tuska faktycznie używano jakiegoś francuskiego alternatywnego oprogramowania, które mogło mieć nie gorsze możliwości, a być może zdaniem niektórych nawet większe możliwości niż ten Pegasus zasrany, zakichany, zabrudzony, zaśmierdzony, izraelski, żmijowy. I znalazłem takie dane, nie wiem, czy są prawdziwe, ale wynikałoby, że o wiele większa była skala inwigilacji jakby za Tuska, obywateli, niż za PiS-u. Tylko że PiS jakby skoncentrował się głównie na ludziach niewygodnych. Zresztą widzimy, jak działa PiS. Teraz wyszły nagrania z podsłuchów, podsłuchiwano Obajtka i okazało się, że oni tam sobie załatwiają robotę nawet tak na chama, na zasadzie tak, jakby to powiedzieć, nie pierdolą się w tańcu. Po prostu Obajtek powiedział coś w stylu, tutaj nawet tak dość dokładnie zacytuję, twojego ojca, tak? To wyjebiemy kogoś. Użył słowa wyjebiemy kogoś, żeby twojego ojca. To chodziło o ojca dziennikarza, który przyszedł sobie z Obajtkiem, kolega, porozmawiać. To wyjebiemy z rady nadzorczej kogoś i weźmiemy twojego ojca. No. Tak oni załatwiają sprawy, więc z Pegasusem też się skupili na szukaniu haków, po prostu na osoby niewygodne, na opozycję, na dziennikarzy, którzy są po tej drugiej stronie i tak dalej.
3: Innych badaczy wskazywały na to, że coś jest nie tak i dopiero wówczas firma być może próbowała analizować skalę i zakres wykorzystania. Natomiast nie potrafię sobie wyobrazić bezpośrednio, jak mogłaby to skontrolować, jeżeli by nie posiadała danych z tych kontroli.
8: Dziękuję. I pytanie drugie. Czy system, czy aktualizacja systemu, ona była automatyczna? Bo rozumiem, że raz na jakiś czas system był aktualizowany i w związku z tym...
1: A czy to jest ważne? Co to za pytanie? Tutaj nie wiem, tu pani starsza chyba chciała zabłysnąć, że wie, co to jest aktualizacja, bo jakie to ma znaczenie, czy cały system był aktualizowany? Nie wiem, co to ma za znaczenie. Tutaj Zenon też pisał, że tyle, że za PO najpierw przyklepać, że musiał przyklepać sąd i przyklepywał. No w przypadku PiS-u też sąd dostawał informację, tylko tak jak mówię, sąd dostawał informację, że chcemy założyć podsłuch. Ja się też trochę dziwię, że sądy tak sobie lekko przyklepywały podsłuchiwanie jakiegoś tam Giertycha czy innego kołodziejczaka, wiedząc, że jak bardzo drażliwa jest to kwestia w tym przypadku, prawda? Podsłuchiwanie czy to mecenasa Giertycha, czy kogoś tam z partii, jak Kołodziejczak. No, Ja rozumiem, że sąd mógł sobie lekko klepnąć podsłuchiwanie jakiegoś gangstera Masy czy Kiełbasy, ale opozycji czy dziennikarzy też tak sobie przyklepywał, że co, że są jakieś domysły, tak, że on może coś knuć albo że łapówkę chce wziąć. Jak się okazuje, kolesiostwo, łapówkarstwo to jest w przypadku Obajtków i dziennikarzy na przykład, nie? Którzy sobie przychodzą do Obajtka i załatwiane są posady za dobre pieniądze, bo wiecie, w takiej radzie nadzorczej to się zarabia na przykład 70 tysięcy. No, chcielibyście tyle zarabiać, nie? A oni sobie przychodzą, weź mojego ojca i żonę. Sobie chciał załatwić robotę dla ojca i dla żony. Tutaj chcę znaleźć pan Bartosz Lewandowski, tak, pan Bartosz Lewandowski, dziennikarz śledczy, taki pro-pisowski. Okazuje się, że to są takie mędy, że on z jednej strony robi się na dziennikarza śledczego, czyli kogoś, kogo darzymy naprawdę dużym zaufaniem, tak? On wygrzebuje brudy różne, szuka nieprawidłowości, a on se przychodzi do Obajtka i mówi, weź mi dla ojca i żony załatw, co? Jakoś gdzieś tam może w jakiejś radzie nadzorczej, gdzieś w jakimś Orlenie czy w KGHM-ie. A on mówi, dobra, to wyjebiemy kogoś tam, nie? I to jest właśnie dziennikarz śledczy pisowski, pan Bartosz Lewandowski, który już się odniósł na swoim Twitterze, czy eksie swoim, i jakby napisał długi taki wpis, w którym krytykował, że jest kiepska jakość tych podsłuchów. Z nim w roli głównej, gdzie on przychodzi i dla swojego ojca, żony załatwia sobie posadę na lewo, to on jedyne, co miał do powiedzenia, to, że to nic tu nie słychać, to jakieś, to słaba jakość, coś. Ludzie go po prostu zmieszali z błotem tak, że się w pale nie mieści.
9: 50 złotych. O, proszę. Na urodzinowego blancika. Lepszy będzie niż ta flaszka. 100 lat, 100 lat, 100 lat.
1: 100 lat, 100 lat. Dzięki, dzięki. Nick. A sobie później sprawdzę, co to za ziółko, co to za jeden, albo co to za jedna. No proszę. Na urodzinowego blancika. Wiesz co, ja jak kupuję, to raczej tak takiego wielkiego wora, czy coś. Ale coś pomyślę. W sumie nawet nabrałem chętki. Dzięki wielkie, naprawdę.
8: Jakieś tam by były dokonywane zmiany? Czy my podlegaliśmy temu z automatu i czy to jakoś było może dodatkowo popłatne? Nie wiem, czy pan ma jakąś wiedzę tutaj.
3: Nie potrafię na to odpowiedzieć, jak to było zawarte w umowie i w jaki sposób. Na pewno musiały być takie zapisy. Ale ja nie znam tego.
8: Dobrze, i rzecz ostatnia, krótka, kiedy jest zgoda na kontrolę operacyjną, ona ma taki bardzo określony czas od do. I proszę powiedzieć, jak z pragmatycznego punktu widzenia to wygląda? Czy kiedy się infekuje Pegasusem telefon, to łatwiej zassać wszystko? Czy są takie blokady, które mówią, dobrze, jeżeli kontrola się zaczyna...
1: Ja też już tutaj Pegasusa uruchomiłem i już wiem, kto do Nejcika rzucił. No proszę. I życzonka jeszcze dostałem od tej zacnej osoby, której płci nie zdradzę, bo może sobie nie życzy na przykład. No. Także... Mua, mua.
8: 15 o godzinie 12, to nie mamy żadnej możliwości zobaczenia, co było 15 o godzinie 10.
3: Tak jak przypominam właśnie z tej prezentacji, tych warsztatów, to łatwiej zastać wszystko i potem dopiero z konsoli operatora tak naprawdę sobie filtrować to, co chcemy. Dlatego mówiłem, że dobrze by było znać tą instrukcję użytkownika, która mówiła, co można.
10: Bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo, nie mam więcej.
10: Dzięki. Pan poseł Jacek Ozdoba ma jakieś pytania jeszcze?
6: Tak, szanowny panie profesorze, ja mam takie pytanie, ponieważ pan mówił o możliwościach, nie wiemy, czy były to stosowane, ale mówiliśmy o możliwościach, które były podczas tej prezentacji, o której pan wspominał. Jest tu mowa o włączeniu kamery. Czy uważa pan, że to jest dość ryzykowne działanie ewentualnie, gdyby taka kamera była włączana, z uwagi na to, że może istnieć, czy jest, czy istnieje tak naprawdę możliwość wtedy zidentyfikowania, że coś się dzieje z telefonem?
3: Właśnie mogę opowiedzieć, jak mnie to zaciekawiło, ponieważ człowiek jest przyzwyczajony, że jeżeli jest ciemno, to chcemy zrobić zdjęcie, błyska, flash. Tutaj nie było żadnej reakcji. Kamera działała, mikrofon działał, natomiast telefon zachowywał się tak, jakby był martwy dalej.
1: Kamiński i Wąsik stwierdzili na tej konferencji, że kamera nie była ani razu włączana podczas tych inwigilacji całych, nie? No, trzeba by to sprawdzić. Stwierdzili też, nie wiem czy to prawda, tylko powtarzam, że w przypadku alternatywnych technologii, software'u używanego przez PO za Tuska, to oprogramowanie właśnie było o wiele bardziej zaawansowane w tym temacie, że kamer czy włączania mikrofonu, a tutaj w ogóle nie było to włączane, nie było używane i właściwie wynikało, że oni się skupili tylko na deszyfrowaniu komunikatorów. Aha, i jedna ważna rzecz. Stwierdzili też, że oprogramowanie tuskowe, to złe, to ono jakby nie da się po czasie sprawdzić, że nie są jakby archiwizowane, zapisywane te różne działania. W przypadku Pegasusa my możemy dzisiaj sobie posprawdzać, że było tyle i tyle interwencji, działań podjętych w tym i tym czasie, że to wszystko jest zapisywane i odnotowywane, a w przypadku tego oprogramowania tuskowego właśnie nie ma tej możliwości. No to też trzeba by zweryfikować. Ja trochę nie ufam pisiorom, bo wiem, że oni tak kłamią, aż mi się z uszu dymi, więc ja bym tutaj to mnożył przez dwa i wnikliwie sprawdzał, czy mówią prawdę. Te dwie łajzy, z których jedna ma ksywę gumowe ucho, nawet wśród swoich pisiorów.
6: Ale bateria, rozumiem, czy ewentualnie tego typu objawy, no siłą rzeczy są elementem, które ze swojej praktyki, ze swojej wiedzy, w jakich sytuacjach służby używają tego typu włączenia na live'a, może na to ukrycie dla skrótu myślowego, właśnie takiej sytuacji, kiedy włącza się mikrofon, czy też kamerę. Czy to na przykład może być podczas prób...
1: Tak, potwierdzam, tylko życzenia, tylko... drogą tutaj przez Tipli mogą przechodzić, drogą finansową tylko życzenia. A co, a były jakieś jeszcze inne? Ja tak nie śledzę, a co, na czacie coś było? To dziękuję, tak. Wam też wszystkiego najlepszego, tak.
6: Próby kogoś porwania, namierzenia przestępcy, zorganizowana grupa przestępcza, która chce dokonać na przykład zamachu, czy też aktu szpiegowskiego, no w jakim...
3: Proszę pytać funkcjonariuszy służb, którzy wykorzystują. Ja tutaj bym fantazjował.
6: Czy pan profesor ma wiedzę, czy w Polsce Pegasus był nielegalnie używany? Jeżeli tak, to w którym momencie pan złożył zawiadomienie?
3: Nie mam takiej wiedzy.
6: Czyli... żadna z tez, która jest stawiana, że na przykład Pegasus był używany nielegalnie, nie może pan potwierdzić, że tak było lub też nie?
3: Nie jestem ekspertem prawnym. Mogę tylko powiedzieć, że ta pierwsza funkcjonalność wydaje mi się totalnie niezgodna z prawem. Natomiast to
9: 15 zł. Prawnik. Abonament uśmiech.
1: Bardzo dobrze, prawidłowo. No, to całkiem niezły abonament. Netflix to prawda trochę droższy, ale to ile tam jest rzeczy na Netflixie, a tutaj to takie głupoty. Dziękuję, Przemku, dziękuję.
3: Powinien orzec. Ja od strony technicznej wypowiadam się.
6: Mówi pan o ilości zbierania materiału, tak?
3: Nie, przełamywania zabezpieczenia.
6: Po prostu.
3: Tak.
7: Dziękuję.
10: Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Witold Zembaczyński.
11: Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, proszę świadka. Umknął nam jeden taki szczególnie ważny moment tego przesłuchania. Powiedział świadek, że przyszedł na prezentację firmy Matic. Oni wyciągnęli telefony z pudełka, włożyli karty SIM i pyk, Pegasus już na nich działał. Czy zatem firma Matic mogła w tym dniu zainfekować dowolny telefon w Polsce?
7: Podejrzewam, że tak. To jest kwestia, znaczy nikt nie uczestniczył z firmy Matic w tej prezentacji. Tak jak wcześniej powiedziałem, byli tylko przedstawiciele NSO i nas dwóch. Firmy Matic nie było przy tej prezentacji, więc raczej NSO, jeżeli już to NSO.
11: Czyli NSO, będące prywatnym podmiotem, nie będące polską służbą specjalną, mogło w tym dniu zainfekować dowolnego abonenta w Polsce. Proszę powiedzieć tak czy nie.
7: Tak.
11: Czy na tym spotkaniu był pan zapewniany o tym, że to narzędzie jest niewykrywalne?
7: Dosyć długo rozmawialiśmy na ten temat, ponieważ ja...
1: No, nie wiem, czy jest niewykrywalne, skoro... niektóre osoby właśnie skorzystały z pomocy takich firm, które się specjalizują w wykrywaniu, czy Pegasus był instalowany na komputerze. Pegasus teoretycznie usuwa ślady po sobie, zaciera ślady, jest to zaawansowane oprogramowanie, no takie profesjonalne, ale są jakieś tam Hacker Labs, jakieś tam Security Labs, no takie firmy, tutaj nie pamiętam właśnie dokładnie nazwy, ale takie osoby jak wspomniany przeze mnie Giertych, właśnie szły sobie do takiej firmy i korzystały z normalnej usługi polegającej na wykrywaniu śladów obecności Pegasusa, że on tam był, tak? Zatarł za sobą ślady, ale zostało wykryte, że on coś ingerował, coś pozostawił po sobie, czyli nie jest taki doskonały.
7: Ja, który zajmuje się również dowodami cyfrowymi, pytałem się, w jaki sposób mogę znaleźć ślady, że Pegasus znajduje się na tym urządzeniu, no i wyglądało na to, że naprawdę bardzo, bardzo trudno tego typu ślady znaleźć.
11: Czyli już od samego początku było w domniemaniu wiadomo, że jest możliwość wykrycia użycia Pegasusa?
7: Raczej to nie było w tym kontekście. Raczej była mowa o tym, że nie wykrycie jest raczej tą dominującą cechą.
11: Byliście państwo zapewniani, że system jest niewykrywalny, a pan domniemywał, że może być wykryty.
7: A ja dochodziłem, nawet nie tyle wykryty, co potem potwierdzić, że...
1: A przy okazji to chciałbym tutaj gorąco polecić herbatkę po irlandzku, czyli z odrobiną whisky. Bardzo mi zasmakowała.
7: Na urządzeniu się znajdował.
11: A czy w Polsce jest jakakolwiek instytucja, wydział, nie wiem, może pana uczelni, jakaś jednostka policji, ktokolwiek, kto bada przypadki zakażenia takim oprogramowaniem telefonów? Albo jest w stanie to stwierdzić?
7: Do nas nigdy takie zapotrzebowanie nie dotarło, natomiast myślę, że kilka instytucji pewnie miało jakieś takie.
11: Proszę sytuacje. Powiedzieć, czy za ostatnio? Pośrednictwem Pegasusa możliwe było na przykład wejście na konto bankowe?
7: Wszystko, co robimy z telefonu było możliwe za pośrednictwem Pegasusa do zrobienia.
11: Czyli łamanie kolejnych tajemnic, nie tylko korespondencji, tajemnicy bankowej, każdej innej, wszystko, co jest w telefonie, było w zasięgu dysponenta systemu
7: to,
11: w tym wypadku.
7: To, co zamawia. Może zrobić użytkownik, to może zrobić operator Pegasusa, który obsługuje.
11: I może ostatnie pytanie, bo już pani przewodnicząca na mnie zerka. Proszę powiedzieć, czy jest możliwe krzyżowe zakażenie urządzeń? To znaczy... Służba X infekuje pana telefon i służba Y robi to samo po to, żeby zdezinformować służbę X.
7: Tak, chociaż nawet już w takich prymitywniejszych rozwiązaniach cyberprzestępcy często temu zapobiegają, czyli stosują zabezpieczenia przed tym, żeby ktoś inny nie przejął ich urządzenia. Nie pytałem się tutaj.
11: Co to firmy. Za zabezpieczenia?
7: Słucham?
11: Co to za zabezpieczenia?
7: Typowe narzędzia, takie jak w chwili obecnej na komputerach mamy antywirusy, to mniej więcej tego typu narzędzia stosują firmy przestępcze, które nie chcą swojego przejętego przez siebie urządzenia udostępnić.
1: To ciekawy temat w sumie. Tego jakby nie zgłębiałem. Znaczy, teoretycznie nawet jakiś zaawansowany, dobry antywirus mógłby wykryć, że coś tam się dzieje dziwnego. No skoro taki antywirus wykrywa przeróżne rzeczy, nie tylko wirusy, ale że jest jakaś aktywność nietypowa, że właśnie wchodzimy na jakąś stronę, która stara się nam coś tam podrzucić, wgrać, no to takiego Pegasusa też mogłoby. Ale Pegasus jest tylko właśnie do urządzeń mobilnych, prawda? Do komórek. Ale ciekawy jest ten temat oprogramowania jakby zabezpieczającego, że różni przestępcy, bandziory, zbóje mogą mieć zawsze u siebie niezłego speca, który poinstaluje im jakieś antypegazusowe oprogramowanie i gówno z tego będzie w sumie, nie? No. Ja bym się tu skupił w trakcie rozmów podczas tej komisji bardziej na takich tematach, no mniej technicznych, czy się coś da, czy się nie da, no bo to potem do czego to będzie użyte, że mogli, a mogli ci z konta jeszcze ukraść pieniądze, no, no co to wnosi, to bez sensu trochę. Dla mnie jakby najważniejszą sprawą jest to, dlaczego podsłuchiwano tak wiele osób, co do których wiadomo, że nie byli to jacyś typowi przestępcy, bandyci, mafia. Do tego to oprogramowanie zostało stworzone. I też z powodu takiego, że to oprogramowanie było używane przez polskie służby niezgodnie z przeznaczeniem do podsłuchiwania właśnie opozycji, dziennikarzy. No to właśnie dlatego nam zabrali to oprogramowanie, zabrali nam tą zabawkę. I tutaj plusik dla Izraela może, nie, że zabrali.
3: Udostępnić innym przestępcom.
10: Dziękuję bardzo. Pan poseł Marcin Przydacz, bardzo proszę.
12: Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Proszę świadka w nawiązaniu trochę do tych pytań i stwierdzenia, że w tamtym dniu firma NSO mogła zainfekować dowolny telefon. Czy w tamtym dniu służby wywiadowcze innego państwa, które dysponują podobnym oprogramowaniem, również mogły zainfekować dowolny telefon w Polsce?
3: Jeżeli posiadały analogiczne oprogramowanie, to jak najbardziej.
12: Czyli nie była to tylko firma NSO, po prostu także inne. Dobrze. Proszę pana, panie profesorze, czy ma pan wiedzę, że w okresie lat 2015-2023 centralny...
1: Nie ma pan wiedzy, tylko czy posiada pan wiedzę. Co oni z tą wiedzą, czy posiada, czy ma pan wiedzę? Nie mogą tak po prostu, bo chcą być tak chcą mądrze brzmieć, nie? A czekam, aż ktoś po raz pierwszy zapyta, czy wie pan coś na temat, albo czy wie pan, tylko zawsze, czy posiada pan wiedzę. Strasznie mnie to denerwuje. No ciekawe, kiedy będzie ten kaczor, to może jeszcze z godzina upłynąć. Szczerze mówiąc, chętnie bym się udał do toalety, coś do jedzenia sobie kupił, jakiegoś kepsa. Tym bardziej, że tak tutaj dzisiaj obrodziło donajcikami. Kto bogatemu zabroni. No więc trochę głodny jestem. Nie samą wódą i papierochami człowiek żyje. Więc nie wiem, czy was tutaj nie zostawić po prostu z tą retransmisją, żeby sobie leciało. A ja pójdę załatwiać swoje sprawy, nie? To trochę, na pewno to trochę potrwa, więc zdążę tutaj ogarnąć kuwetę. Tak chyba zrobię, wiecie.
12: Biuro antykorupcyjne fabrykowało dane na telefonach odbiorców w Polsce.
3: Nie posiadam takiej wiedzy.
12: Dziękuję bardzo. Czy ma pan wiedzę, że w okresie 2015-2023 Centralne Biuro Antykorupcyjne stosowało podsłuchy wobec Polaków w sposób masowy?
3: Nie posiadam takiej wiedzy.
12: Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie. Czy w okresie 2015-2024 poza dzisiejszym spotkaniem kontaktował się z panem lub próbował się kontaktować którykolwiek z członków naszej dzisiejszej komisji?
3: Zapraszany byłem na komisję senacką i wówczas pamiętam, że pan senator Bosacki kontaktował się ze mną i chyba z komisji nikt więcej.
12: Dziękuję bardzo.
1: A jeszcze można tak odpowiedzieć. Czy prawdą jest, że podejmował pan działania korupcyjne, korumpował pan, wyprzedawał, uprawiał nepotyzm oraz czy prawdą jest, że jest pan gejem? Nie posiadam wiedzy. Nie pamiętam. Czy pan kradł? Nie pamiętam. Czy pan bił? Nie pamiętam. To było dawno.
10: Dziękuję. Pan poseł Mariusz Gosek. Bardzo proszę.
13: Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca.
1: Jakoś tak paździerzowo to wszystko tam wygląda na tej komisji. Nie uważacie te biureczka takie... To jakaś okleina chyba, nie? Nie mogli tak bardziej a la Ikea coś tutaj zadziałać? A ciekawe, bo woda mineralna nie ma zdjętych etykietek, czyli jakiś product placement. W ogóle reklamy są nawet na kanale Sejm RP. Ciekawe, kto kasiorę zbiera z reklam. Może...

0: klikłem, o, i tu pyk, no, i te biureczka, ta wykładzina, i to, jakoś tak, takie paździochy.
1: Szanowny panie profesorze, jeżeli chodzi o brak możliwości włączenia kamery, bo w przestrzeni medialnej i też na konferencji tej, którą nie uznaje pani przewodnicząca, była mowa o tym, że kamera nie została włączona nawet raz. I mówił pan profesor tutaj o pewnych zakresach działania systemu Pegasus, że nie wszędzie on może działać jakby w pełnym wymiarze, jak rozumiem. Czy ma pan informację na temat tego, jako ekspert, jako osoba też, która porusza się w tej przestrzeni cyber, czy ma pan informację na temat tego, że ten system mógł być użyty chociaż raz w zakresie takim, została włączona kamera na telefonie na przykład.
2: Nie posiadam takiej wiedzy.
1: Dziękuję, dziękuję. Była mowa tutaj również o serwerach. Serwery były administratorem serwerów, było Centralne Biuro Antykorupcyjne. Czy zdaniem, czy w opinii szanownego pana profesora system Pegasus mógł działać bez tak zwanych serwerów pośrednich?
2: Ta wiedza będzie wynikała z doniesień tych, które są w internecie. Raczej te serwery pośrednie były potrzebne do tego, żeby zanonimizować ten ruch i były potrzebne.
1: Ja wiem, czy według pana były potrzebne, ale nie były konieczne, czy dało się uniknąć po prostu tych serwerów pośrednich? O to
2: jeżeli by się
1: będzie?
2: Uniknęło, to od razu byśmy wskazywali tak naprawdę tego, kto za tym stoi i to raczej byłoby niecelowe. Ja tutaj raczej podkreślałem, że te serwery pośrednie nie miały takiego znaczenia, ponieważ ten ruch był cały szyfrowany i przejęcie na serwerze pośrednim i zdeszyfrowanie raczej w ogóle nie wchodzi w grę. Tutaj.
1: Dziękuję panie profesorze. A czy funkcjonujący w Polsce system tak zwany Pegasus implikował dane do urządzenia końcowego, smartfona, telefonu czy komputera? Czy słyszał pan o takich bezpośrednich sytuacjach? Czy ma pan profesor jako ekspert też wiedzę w tym zakresie, czy takie sytuacje miały miejsce?
2: Nie posiadam takiej wiedzy, mówiłem o możliwościach.
1: O możliwościach, dziękuję. A czy ma pan wiedzę na temat innych państw, które stosowały system Pegasus? Czy ma pan dane z zakresu tych państw, jakie to były ilości w korelacji, w zderzeniu z chociażby z liczbą z liczbą obywateli danego państwa?
2: Nie posiadam, to tylko są medialne wiadomości, które krążą.
1: Czyli rozumiem, że te medialne wiadomości, które wskazują na kilkanaście państw, które korzystały z systemu Pegasus, tutaj pan nie może potwierdzić i wskazać, które to były państwa, tak? Tak. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję, panie
3: dziękuję. Pan poseł Sebastian Łukaszewicz, bardzo proszę.
4: Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie profesorze, czy Pegasus jest w stanie uzyskać dostęp do lokalizacji urządzenia przez Wi-Fi, czy tylko przez GPS? Możliwość uzyskiwania dostępu do lokalizacji przez Wi-Fi była w przeszłości wskazywana jako przewaga właśnie remote control system nad Pegasusem.
2: Pegasus też jest systemem remote control.
4: Zwanym Galileo.
2: Tak jak,
4: no wiemy,
2: tak jak odpowiadałem. Tak jak odpowiadałem. Tak, takie możliwości są.
4: Czy Pegasus umożliwiał manualne ustawienie ilości danych, które może wykorzystywać na urządzeniu? Czy był sztywno ograniczony do 5% pamięci urządzenia? Bo taka możliwość była w przeszłości wskazywana jako przewaga właśnie Galileo, systemu Galileo nad Pegasusem.
2: Na prezentacji nie było mowy, to znowu pojawia się w materiałach starej wersji Pegasusa to ograniczenie, natomiast ja nie przypominam sobie, że była mowa o ograniczeniu, ale z technicznego punktu widzenia na pewno jakieś takie ograniczenie było, bo, no bo gdzieś musi się to zgromadzić, zanim zostanie wysłane.
4: Czy Pegasus automatycznie wstrzymywał inwigilację, gdy bateria urządzenia spadła poniżej jakiegoś pułapu, załóżmy, nie wiem, 15, 10, 5%, bo brak takiego ograniczenia był wykorzystywany jako przewaga właśnie systemu Galileo nad Pegasusem?
2: Znowu na prezentacji nie rozmawialiśmy na ten temat, natomiast w tych raportach dotyczących starego Pegasusa taki jest napisany.
4: Czy według pana, ostatnie pytanie, panie przewodniczący, według pana wiedzy CBA kupiło cały system, czy tylko usługę? Czy na tej prezentacji przedstawiano państwu różnicę między zakupem systemu a konkretnej usługi? Jeśli CBA kupiło cały system, to czy to oznacza również, że dane gromadzone były na serwerach CBA, a nie na serwerach NSO Group?
2: Na prezentacji nie było mowy o zakupie, sprzedaży, były tylko przedstawione możliwości, no i były te dwie możliwości: posiadanie własnego serwera, posiadanie infrastruktury CBO.
4: Dziękuję bardzo.
3: Bardzo
2: NSO,
3: dziękuję.
2: Przepraszam, CBO. Już.
3: NSO. A wracając do tego NSO, to rozumiem, że może podać pan nam dane osób, które były i uczestniczyły w tym szkoleniu.
2: Niestety nie.
3: Nie może pan podać. Okej. Okay.

0: Dziękuję.
1: Nie znam po prostu tych danych. Wtedy pamiętam, że się przedstawiali, ale nie.
0: Nie pamiętam.
1: Nie pamiętam.
0: Dziękuję w takim razie bardzo. Rozumiem, że nie mamy więcej pytań do pana profesora. Po sporządzeniu protokołu przesłuchania poinformujemy pana o terminie, w którym będzie można podpisać ten protokół. Na tą chwilę bardzo dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 12. Bardzo dziękujemy za przybycie i podzielenie się swoją wiedzą. Dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie. Bardzo.

Jestem. No, tu telefon miałem. Tutaj, no, nasz techniczny od razu zadziałał. Chciał poinformować, że właśnie przerwa jest w obradach. Da się to przewinąć? Do 12. O, to jeszcze trochę czasu. Słuchałem z opóźnieniem. W sumie mając na względzie, że można coś przewinąć później, dzięki temu też. Ale widzicie, jak to jest. Człowiek pójdzie umyć zęby, w sumie urodziny. Wyjątkowy dzień, więc pomyślałem sobie, no, taki dzień wyjątkowy, no to trzeba się jakoś tutaj, prawda, no więc poszedłem umyć zęby, no, a tu przerwa akurat. I to właśnie dlatego nie lubię odchodzić od komputera podczas nadawania, bo zawsze się coś przydarzy nieoczekiwanego. Dzięki tutaj Czektulu za info, szybko, zadziałałeś. No, na życzenia tutaj na czacie nie będę reagował, urodzinowe, nie obchodzę, nie obchodzi mnie to zupełnie, tylko donate'owe życzenia, ale świnia. Nie, no tak na serio, to dziękuję bardzo, bardzo miło. Nie da się zaśpiewać pieśni wojów na melodię 100 lat. Naszym ojcom... 100 lat to jest jakaś najprostsza melodia w ogóle. 100 lat. Niech żyje nam. Niechaj żyje nam. Niechaj. To taki archaizm też. Niechaj. Niechaj niewiasta przysiądzie na zydelku. Zaprawdę, powiadam. No, to nie jest chyba, będę kończył. Znajdziecie sobie dalszą część spokojnie. I tak, jak mnie nie ma, to nic ciekawego się nie dzieje, prawda? No, więc pójdę sobie tam ogarniać sprawy, coś porobię, tym bardziej, że no i tak się spotkamy o 21 dzisiaj, nie? Na wieczorną audycję. A myślę, że każdy sobie tutaj może znaleźć profil, na przykład, no wystarczy wpisać Komisja Śledcza, Jarosław Kaczyński i tam wyskoczą wam retransmisje z Onetu, retransmisje Super Expressu i różne tam inne. Co ciekawe, na Sejm RP chyba nie ma właśnie retransmisji. Przypuszczam, że u Janusza Jaskółki jest. Też w sumie niezły pomysł na biznesik sobie wymyślił, że wycina fragmenty z tych... Tak, u Janusza Jaskółki też widzę jest. Gdyby to by był fajny prezent dla mnie na urodziny, gdyby tak pognębili tego kaczora. Jakoś to dla mnie to jest źródło zła wszelkiego w ogóle i zło w stanie czystym, grzech pierworodny naszej tutaj sceny rządowej, sejmowej, demokratycznej, wrzut na zdrowym ciele organizmu polskiego i tak dalej. Więc to by był dla mnie najpiękniejszy prezent, gdyby tak pognębić tego kaczora. No, urodziny, to może sobie kupię, kurczę, coś naprawdę wykwintnego, na przykład konserwę Red. Sobie wykwintną konserwę może kupię na przykład. Czemu nie? Kto bogatemu zabroni? Jeszcze dostałem zapłatę za robotę na urodziny, to w ogóle po prostu płakać mi się chce. Ale to jak mawiają, jak się układa, to zaraz się pierdolnie coś. No, tak to jest. Czy będę jadł kurcze pieczone na urodziny? No, kupię sobie kurcze pieczone, tą konserwę chyba. A może faktycznie sobie kupię zestaw kurcze pieczone. No co to?
wetknę sobie świeczuszkę w tego gyrosa

Nie ma Polaków w rządzie? Jak to? Jeden by się znalazł. Już proszę nie mówić takich rzeczy, a Andrę. No. Że cała wiejska do wymiany, tam nie ma ani jednego Polaka. Ja myślę, żeby się z kilku znalazło spokojnie. No. Także dziś szalejemy. Idę do delikatesów. Proszę państwa. Mądry policjant się pojawił nawet? Proszę. No, naprawdę, dzień pełen niespodzianek. Mądry policjant jeszcze się zjawił, no to naprawdę. Deser jakiś, no czemu nie? Będę szedł do delikatesów, to zahaczę o budkę z ponczusiami i kupię sobie ciepłego, jeszcze ciepławego, dobrego ponczucha. No, może z nadzieniem jagodowym na przykład, chociaż te z różanym też mi nawet wchodzą. Wiem, że nie każdy lubi, ale ja na przykład lubię. No nic, jak szalet, to szalet. Leszek Bubel twierdzi, że na 460 tak z 10 osób, tak? Proszę. No ale czy na przykład Żyd, przepraszam, to brzydkie słowo, nie powinienem, zaraz kanał z rowerka spadnie, czy Żyd, czy Polak, przepraszam, żydowskiego pochodzenia, z żydowskimi korzeniami to już nie jest Polak? No, gdyby ktoś tu odpowiedział twierdząco, to chyba byłby jakimś tutaj neonazistą być może, czy kimś takim, no bo to... Nie wiem, są takie przecież kraje, jak Stany Zjednoczone, gdzie tam tu jakiś Amerykanin irlandzkiego pochodzenia, tu jakiś z Afryki, jego przodkowie zostali przywiezieni, się dali złapać. Tutaj jeszcze ktoś inny, tu jakiś Włoch Amerykanin prowadzi sobie restaurację i co, czy to nie są Amerykanie? No to, a my nie możemy być takim krajem, gdzie na przykład będą już tutaj Ukraińcy się zadomowią, sprowadzą nam tutaj, no ja bym właśnie, ja już chyba wolę, żeby Ukraińcy się tu zadomowili na przykład, niż żeby mieli nam inżynierów tutaj, astrofizyków sprowadzać, tych ciemniejszych trochę właśnie, bardzo takich dużo ciemniejszych. Jakoś ja wolałbym już, bo chyba więcej nas łączy z tymi Ukraińcami, prawda? Mówi się nawet, że to są bardziej Słowianie właśnie niż ci Ruscy. Właśnie, że są bardziej Słowianami.

No dobrze, no dobrze. To w takim razie będę się tu ewakuował chyba. Posprzątam może trochę, tak na urodziny wypada, te papieżyska, te puste pudełka po szlugach. Czy szlugi, czy z jakiego to języka pochodzi? Schlugen chyba, nie? Z niemieckiego chyba, szlugi. Albo knigi, albo szlugi, albo becalować, becalen, nie? Albo dięgi, no to wiadomo, skąd są dięgi. No więc dużo tych naleciałości w sumie. Ciekawym tematem byłaby mowa na Podlasiu właśnie. Taki, jak tam ludzie rozmawiają, bo tam są wpływy te wschodnie. Ci Podlasianie, to oni właśnie, ich język, myślę, jest pełen różnych zapożyczeń i różnych naleciałości. Jaki beszczel, że jak posprzątam, to jeszcze do niego, żeby wpaść. No. I posprzątać. No, ładnie, ładnie. Zero szacunku dla kapitana. Gdyby to był statek, a ja bym był kapitanem, to byś teraz pokład szorował, panie Danielu. Ja z Podlasia, no name twierdzi. Mogę kiedy poopowiadać. No, ty mógłby coś, ty mógłby coś nam tu poopowiadać, no. Jeśli to do mnie pytanie, czy będę oglądał skoki skrzydła tej kompanii, to po raz enty. I mam nadzieję, już ostatni tłumaczę, że kołopyty mię lata. Latają ci tam latający skoczkowie. Nie widzę w tym nic ciekawego, nic interesującego, naprawdę. Tego, że ktoś się wybija, skacze i spada tam sobie. Naprawdę, w dupie, w dupsku to mam. Proszę mnie pocałować w sam środek mojej czarnej dupy. Skoki. To jest najmniej chyba spektakularny, interesujący sport. Już wolę tenis. Chyba stołowy. Albo bierki elektryczne, podwodne. No dobrze, no dobrze.

trzymajcie się w takim razie. Do usłyszonka się z wami wieczorową porą. Wpadajcie o 21 na Nocne Radio. Posiedzimy sobie, pewnie będzie tak wyjątkowo, taka, myślę, luźniejsza audycja. Luźniejsza, nie? I sobie tam pogawędzimy. No, to tymczasem.

0: Ania w pas, pozdrawia was. I wejszłem dzisiaj na godzinkę, żeby skomentować pewne ważne wydarzenie, ważne dla internautów. Nie dlatego, że aresztowanie, zatrzymanie, przesłuchanie akurat tego internauty będzie tutaj obchodzić wielu, jakoś szczególnie, no ale może z innych kilku powodów. Na przykład może chodzić tutaj o pewne obawy, które się pojawiają wśród was, obawy dotyczące tego, że nas pozbawiają wolności słowa na przykład. Chodzi o to, że uwaga, uwaga, fanfary, Daniel Magical został aresztowany, zatrzymany. Nie wiadomo dokładnie na ile, prawdopodobnie 48 godzin. Może tutaj zacytuję kawałek artykułu. Jestem teraz na stronie Najwyższy Czas i czytam. Znany patostreamer Magical, no Magical, on chce, żeby mówić Magical, tak jakby to było polskie słowo. Ale niech mu tam będzie. Niech będzie tucznikowi. A może powinienem mówić tucznik. Albo śledzikal, jak to ostatnio na niego wołają. Znany patostreamer Magical aresztowany. Chodzi o zabójstwo Adamowicza. Kiedy bił matkę na wizji, nic mu nie zrobiono. Chyba najczęściej oglądany w Polsce patostreamer, znany jako Daniel Magical, został aresztowany wraz z matką. Podczas transmisji ze swojego mieszkania pochwalił zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wcześniej na wizji wyzywał i terroryzował oraz bił swoją matkę, ale policja nic mu nie zrobiła. No może to trochę na wyrost bił i terroryzował, no bo to takie wiecie, takie, to jest takie bicie, po którym nie ma urazów żadnych, nie? Nie ma śladów i tak dalej. Więc co to za bicie? To jest takie, raczej taki brak, po prostu brak szacunku dla matki. I skandaliczne oczywiście zachowanie, no ale czy to jest bicie, no takie, no, czy jeśli kogoś popychamy na przykład, czy jeśli kogoś uszczypniemy, czy jeśli kogoś tak z liścia, ale tak delikatnie, tak muśniemy kogoś w twarz, tak wiecie, czy to już jest bicie, nie? No, kwestia tutaj umowna. Mi się to oczywiście bardzo nie podoba, matkę trzeba szanować, jaka by nie była, nawet jeśli jest to taka matka jak Gocha, którą no ciężko jakoś lubić, ciężko sympatyzować z taką osobą wredną, wrzeszczącą, skrzeczącą, terroryzującą, to ona raczej terroryzuje pozostałych domowników. No bo skrzeczenie komuś nad uchem i wyzywanie kogoś przez godzinę na przykład non-stop bez nabrania wdechu, no to jest terroryzowanie bardziej niż takie popchnięcie. No ale tam smyranie, smaganie kulą, której używa Magical od czasu, kiedy Rafonix go połamał, to jest gość. Obiecał, że połamie i połamał. No oczywiście Rafon już skomentował całe wydarzenie w swoim stylu. No i dobrze. Jak się gada głupoty, to się potem trzeba tłumaczyć. Do puchy grubego cfela. Tak mniej więcej to zabrzmiało z jego ust. Góral już otworzył sobie wino jakieś musujące i się cieszył tam. Hurra! Mniej youtuberów, więcej chleba! Hurra! Także widać, że solidarność wśród patostreamerów to jest pojęcie nieznane praktycznie. No ale Magical może mieć teraz spore kłopoty, no bo niedawno przyszło mu zapłacić, ktoś przykonfidencił i się Urząd Skarbowy za niego wziął ostro. Była coś mowa o 200 tysiącach podatku, a teraz podobno zabrali mu komputer. Znowu, po raz kolejny, on tych komputerów to już miał z 10, ciągle mu policja rekwiruje te kompy i nie słyszałem, żeby mu oddali. To chyba tak na wieczną kontrolę zabierają. Jak już wam zabiorą, to potem wiecie, ile wszystko u nas trwa, nie? Przez rok będą wam trzymali, a na końcu się okaże, że to już zginął gdzieś w magazynie, nie ma. Tak u nas trochę to wygląda. Oczywiście tutaj przejaskrawiam, śmieszkuję i też sieję mowę nienawiści i... No właśnie, tutaj czytam w komentarzach, Siemka pisze, z tą mową nienawiści zacznijcie wpierw od siebie, hejtu cała masa, w tym radio. Krawiec oczywiście o wieszaku prezydentowej musiałeś pośmieszkować. No, wieszak prezydentowa, no to a co to jest? To jest jakaś mowa nienawiści straszna? Ja tylko zacytowałem to, co powiedziała Joanna Senyszyn. No, a poza tym ja uważam, że z tą mową nienawiści to jest trochę tak, że jak z przyprawianiem zupy. Można tam dosypać troszkę papryczki do smaku, żeby było ostrzej, nie? A można wrzucić całą saszetkę, całe opakowanie tego ostrego chili, no i wtedy to będzie niestrawne zupełnie, a my tylko tutaj przyprawiamy troszeczkę, prawda? Czy ja się piszę na eksperyment z mową nienawiści? Lubię eksperymenty, już nie pamiętam, o co ci dokładnie chodzi, Zenku, panie Zenku, ale w sumie lubię eksperymenty, więc co by to nie było, to... No bo ja jestem tutaj w tą stronę, że wiecie, że trochę tam mowa nienawiści mnie tam czasem mnie to doskwiera, no, czasem mnie to doskwiera, w tym sensie, że wyrażam taki pogląd, iż mowa nienawiści może się zamienić w czyn, że słowo ciałem się staje i że to się kumuluje i nagle mamy wujka Adolfa, prawda, z tej wyrastającego na tej mowie nienawiści, niczym na nawozie. To jest takim nawozem i narzędziem i kluczem do sukcesu, co po niektórych. Albo można, a czy na przykład taki Peja krzyczący ze sceny, żeby tam się brać za cfela i wiecie, co z nim zrobić na przykład. To już jest nawoływanie do pobicia, nie? Taka ostra mowa nienawiści. Znowu tutaj jakieś odcienie trzeba rozróżniać, bo Zenon by chciał mi teraz pokazać, że nie ma tutaj żadnych granic, że nie można tworzyć takiego precedensu, że kogoś za mówienie czegokolwiek zamykamy, bo to tworzy taki niebezpieczny precedens, że teraz będą nas zamykali za powiedzenie, że nie wiem, nie lubię pana prezydenta i nas zaraz zwiną. A no... Także, no wiecie, rozumicie, no i Nocne Radio, z waszych komentarzy wynika, że i Nocne Radio, i Daniel Magical szerzą mowę nienawiści. No nie, to może inny przykład dam. I Adolf Hitler, i Nocne Radio szerzą mowę nienawiści. I czy mamy to wrzucić do jednego worka z racji rozkminiania, czy przymykać, czy blokować mowę nienawiści, czy nie? To może tak zadam pytanie. Czy Adolfa Hitlera i Nocne Radio trzeba by przyblokować właśnie, żeby nie mogli mówić tego, co chcą? Jak odpowiecie na takie pytanie? No, a gdzie ta granica? No i to jest takie nieśmiertelne pytanie właśnie. Gdzie granica? A gdzie granica między sprośnym, nieobyczajnym zachowaniem wobec kobiety, a gwałtem? To musisz sobie sam ustalić. A gdzie granica między sztuką wysoką, a disco polo? I to sztuka, i to sztuka. A gdzie granica między biciem matki, a popchnięciem jej? No i to przemoc, i to przemoc. No, wydaje mi się, że musisz sobie sam odpowiedzieć na pytanie każdorazowo, gdzie jest ta granica, wykazując się pewnym zdrowym rozsądkiem, wyczuciem, no bo inaczej się nie da, niestety. Są takie rzeczy, które ciężko zdefiniować, bo zawsze ktoś będzie się wykłócał, że to nie była przemoc, to nie była, a to jest sztuka, to co ja robię. Albo, no nie wiem, inne przykłady też podawałem. Każdorazowo musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jest granica i tyle. Posłuchajmy może materiału z TVP3 o zatrzymaniu Magikala i Gochy.
1: Dwie osoby z Torunia usłyszały zarzut publicznego pochwalania przestępstwa. Chodzi o kontrowersyjnego youtubera i jego matkę, którzy podczas transmisji internetowej mieli komentować zabójstwo prezydenta Gdańska. 26-letni Daniel Z. był już wcześniej znany toruńskiej policji.
2: Wczoraj po południu policjanci kryminalni zarówno z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, jak i z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zatrzymali dwie osoby. Jest to 46-letnia kobieta i 26-letni mężczyzna. W tym mieszkaniu, gdzie oni przebywali, policjanci też zabezpieczyli komputer, sprzęt komputerowy znajdujący się w tym mieszkaniu. I dzisiaj te osoby usłyszały zarzut publicznego pochwalania podczas transmisji internetowej przestępstwa po prostu. Chodziło o zdarzenie dotyczące prezydenta Gdańska.
1: Wygłaszane w internecie treści poruszyły internautów do tego stopnia, że zaalarmowali policję. 26-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta zostali doprowadzeni do toruńskiej prokuratury, która zdecyduje o zastosowaniu wobec nich ewentualnych środków zapobiegawczych. Daniel Z. był już wcześniej karany. Obojgu zatrzymanym grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub pozbawienia wolności do roku.

0: ten materiał świetnie pokazuje, jak media opisują naszą rzeczywistość, jak to jest... Jak to jest wiarygodne, jak to jest prawdziwe. No, chodzi mi o takie, na przykład o takie informacje, że Daniel Magical, czy tam Daniel Z, był już znany policji. No to sugeruje, że to jest jakiś łobuz, że wybijał okna, okradał babcie, napadał na banki. A tak naprawdę tutaj poszło o drobną zadymę z sąsiadami, tak? Sąsiedzi tam go nie lubią i tam się poszarpał trochę. No to takie rzeczy. Albo że właśnie, że pochwalał zabójstwo Adamowicza. Konkretnie ja widziałem tą wypowiedź, wyszukałem sobie i on powiedział, skomentował bardzo, bardzo krótko, bo padł ten temat, tam se siedzą, chleją jak zwykle. I Daniel coś bąknął, żeby was nie skłamać, powiedział, niestety przeżył i tam sobie i dalej coś robił na telefonie. To są dwa słowa, niestety przeżył. Głupie, bo głupie, chamskie, bo chamskie i takie, no właśnie, zwierzyńscy. Dla mnie to oni są jak zwierzęta trochę, nie? Jak komentowali Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to Gocha coś tam zaskrzyczała. A, pomagają. A nam kto pomoże? Dalej! No faktycznie, Gocha wygląda na 60, a ma 46, z tego co pamiętam. I to pokazuje też świetnie, co robi alkohol z człowiekiem, prawda? Właśnie to robi, że wyglądamy o 20 lat starzej czasami. I robimy pod siebie i tak dalej, i tak dalej. Przyznam, że się cieszę nawet z tego, że tucznik dostanie po rajtach. Jakoś mi to odpowiada nawet, bo z tych wszystkich patostreamerów teraz najbardziej go jakoś nie trawię, nie szanuję, nie lubię. Dla mnie to koleś jest przede wszystkim sztuczny całkowicie. To, co się poza tym wyprawia na tej urzędniczej, jest chamskie strasznie wobec sąsiadów. Ci sąsiedzi nie mają chwili spokoju, nie mogą się zrelaksować, nie mogą sobie odpocząć, bo ci się cały czas drą, potrafią się o trzeciej w nocy drzeć, wydzierać tam uuuu, jeszcze tak jak debile, kurwa, no jak małpy, nie? I puszczać jakieś disco polo na full, policja tam przyjeżdża, uspokaja, no ale... Pojadą, przyjadą. Z tego, co zarabia Zwierzyński, pan Zwierzyński, to stać go na płacenie mandatów, nie? Nawet jak mu przyjadą drugi raz i mu w końcu wlepią 500, to on to z bólem serca, ale zapłaci i będzie dalej robił Poza tym jest strasznie sztuczny, robi z siebie jakiegoś owsiaka takiego, że zbiera sam żebrze dla siebie, a robi takie show jakby w stylu owsiaka. To jest dziwne dla mnie, nie? Takie, kochani, 15 zł już padło! Dziękułeczka wam! I serduszka wklejamy na czacie. A kto jeszcze wpłacicie 2 zł, to zostanę z wami jeszcze godzinę, uwaga, godzinę! Wiecie, takie robienie z siebie owsiaka, nie? Czy będzie jeszcze 10 zł? Co to jest w ogóle? Robi taki wokół siebie rejwach, jakby był właśnie owsiakiem, nie? Jakimś i zbierał na chore dzieci. Nie odpowiada mi to. Oglądam sobie Kononowicza, oglądam sobie takiego Bystrzaka, nawet jakiegoś Rafatusa i widzę tam naturalność. Oni są w tej swojej patologii naturalni, nikogo nie udają. Bawią się po swojemu, nie szkodząc właściwie nikomu. Może Rafatus jest tu słabym przykładem, ale taki Rafoniks na przykład. To jest łobuz, on się z tym nie kryje, ale on nie uprzykrza życia sąsiadom. To jest facet z jakimiś zasadami, nie przy konfidenci, w odróżnieniu od Danielka, który lubi sobie przykonfidencić i z panami policjantami w bardzo dobrej komitywie zawsze jest jakoś. A taki Rafoniks to jest taki chłopak z ulicy i... się ogarnia jakoś, widać jakiś progres w nim, widać jakąś klasę. Jak coś mówi, że zrobi, no obiecywał, że wpadnie do Daniela w końcu i mu obije ryj. Wziął swego czasu paru ziomeczków, ubrali kominiary i pojechał tam. A Tucznik oczywiście zesrany, nie wyszedł, tylko tam swoich ziomeczków wysłał. Taki obłudnik on jest po prostu, obłudnik. I za to go nie lubię. Obłudnik, tchórz, gada jakieś tam straszne rzeczy, co on to komu nie zrobi, przychodzi co do czego to zesrany i jeszcze będzie po swoich kolegach biegł i ich tam za koszulkę ciągnął, żeby tylko zwiać, nie? Wiecie o co chodzi, po prostu facet nie ma zupełnie klasy. To, co zrobił ze swoją matką, stworzył sytuację, w której ona nie może wyłączyć streama i się ogarnąć, bo Danielek zabije, nie? To on terroryzuje tam też ludzi, swoich tych krewniaków, domowników pozostałych, bo to tam z tym pokrewieństwem to różnie bywa. Ci ludzie są też potwornie głupi, oni nic nie kumają. Przychodzi donate do PZ-a, zwanego też ćpezetem. To jest taki młodzian, który tam cały czas naćpany przychodzi, aż go wykręca po tych pigułach. Facet też, chłop zupełnie nie szanuje tam ciszy, jakiegoś miru domowego, tylko tam robi rejwach, się drze, puszcza to disco polo. I przychodzi tam do nich ogólnie donate, do PZ-a skierowany. Jakbyś się czuł, gdybyś miał do uśpienia dziecko i ktoś by ci za ścianą puszczał cały czas na fulla disco polo i się wydzierał jakiś ćpun nachlany. A Gocha to komentuje, ale PZ nie ma dziecka. I to jest jej komentarz na ten temat, nie? Nic kobieta nie ogarnia, ona zapomina, co było 5 minut temu. Na żaden temat się praktycznie nie potrafi wypowiedzieć. Jak się wypowie, to zawsze jakąś taką bułę wali, jakiegoś takiego skwara, nie? Więc jest dramat z tymi ludźmi. Daniel źle traktuje swoją dziewczynę, jak szmatę, jedną, drugą. Zrywa, bo mu tam telefonu nie chciała dać, pokazać i wyzywa od razu tam od szmat, od dziwek, nie? A potem robi z siebie jakiegoś takiego, nie wiem, bohatera, że on daje ludziom zabawę, że dzięki temu oni nie wychodzą na ulicę, ci młodzi, bo go oglądają i nie napadają na banki, tylko go oglądają i że to dobra robota. Tak wiecie, po prostu zakłamany, parszywy symulant, tchórz, konfident, wszelkie jakieś najgorsze rzeczy, co mi do głowy przychodzą, nie? W przypadku Magikala. Tak więc się cieszę, że zwinęli Tucznika. Nawet jeśli to będzie 48 i tylko mu tam wlepią jakąś karę, zabiorą tego kompa, to i tak się cieszę. I to może być początek końca jego, bo będzie musiał wydać na nowy sprzęt znowu. Zapłaci skarbówie i tak dalej i może się okazać, że on jest bez hajsu tak naprawdę. Mieszkania sobie nie kupił i ten szatan, z którym podpisał Cyrografik, go wydymał w tą tłustą dupę, można powiedzieć, bo dostał sławę, ale dostał sławę taką, że wszyscy na niego plują. Dostał hajs, ale go zmarnotrawił. I nic właściwie nie zainwestował w nic konkretnego. Nie postawił na nogi swoich bliskich. A mógł to zrobić 15 razy, nie? Mógł Gochę oduczyć picia. Mógł tego Jace jakoś tego ustawić. Tego Jace, który jest jakiś niepełnosprawny umysłowo chyba trochę. Tak więc wszystko przesrał, można powiedzieć. Ludzie go raczej nie lubią, bo do takiego Kononowicza to czują jakąś tam sympatię przynajmniej, nie? A swoją drogą na szkolnej też się dzieje, bo został spierdolony ze stanowiska. Kolejny redaktorek, tam z Kononowiczem długo nikt nie wytrzymuje. Był niemiecki, był Meksikano, Jarek. Byli jeszcze tam inni. I nikt z tym Kononem nie wytrzymuje, bo on jest straszny. Ostatnio się ukazał filmik. Konon chciał z ukrycia nagrać, jak rozmawia ze swoim redaktorkiem w sprawie pieniędzy, które jeszcze nie przyszły. Chyba mi ukradłeś te pieniądze. Gdzie są pieniążki dla mnie? No, Konon, jemu coś wytłumaczyć, to jak wytłumaczyć coś trzylatkowi, nie? Dosłownie. On jest opóźniony mocno, facet. No i Konon jak zwykle zawsze się kończy tak, że zarzuca tym, którzy do niego wyciągają rękę, którzy mu pomagają, że chcą go tam okraść, że mu pieniążków wszystkich nie dali i tak dalej, i tak dalej. No i... facet, który właściwie dokłada do Konona, bo jeździ, załatwia mu coś tam, za benzynę mu nawet Konon oddać mu nie może. I za nic nie podziękuje, nawet głupiego dzięki nie powie, nie? Bo on po prostu uważa, on ma jakąś taką dziwną megalomanię, on uważa naprawdę, że jest jakimś, prawie że prezydentem byłem i taki, ma w sobie jakiś taki syndrom Wałęsy, że on uważa, że jest Bogiem, nie? I że wszyscy go kochają i że ta garstka, co go tam wyzywa, tak naprawdę się pół Polski z niego śmieje, nie? I... nikt tego faceta nie traktuje poważnie. No jak kiedyś się dzieci śmiały z wiejskiego głupka jakiegoś, który albo z osiedlowego głupka, no, z kogoś takiego opóźnionego. Chyba na każdym osiedlu ktoś taki był, nie? Taki jakiś. My, u nas na osiedlu był niejaki Willy. Willy to był taki też właśnie. Chodził sobie tam i wszyscy wiedzieli, że on ma coś z głową i dzieciaki za nim biegały i tam Willy, Willy, fuck you Willy, tam Willy, a powiedz coś tam, a Willy tam się patrzył i szedł dalej. No i czasem ktoś w Willy'ego tam rzucił piłką czy coś. No i musi być tu gdzieś taki jeden wiejski głupek. No i Konon jest takim wiejskim głupkiem. No niestety, ten major też niewiele lepszy. Ale major przynajmniej jest w miarę sympatyczny. Ludzie go lubią, bo on potrafi, no człowiek z zasadami jakiś, potrafi się zachować, no potrafi też się czasami bardzo kiepsko zachować, ale ogólnie to jest człowiek, który ma tam w miarę łeb na karku, mimo że jest alfabeta, boży, no on twierdzi, że to z powodu kiepskiego wzroku nie potrafi czytać, teraz zebrał na okulary od widzów i tak dalej, i całe te ogółem. No i co? No, a ja dzisiaj właściwie na godzinkę tylko... Potrzeba się zastanawiać, czy tylko u niego nie było wiejskiego głupka. No nie wiem jak to tam u ciebie. Powiedziałbym coś tutaj chamskiego, ale w sumie to... Nie no, chciałem zażartować, że może go nie zauważyłeś, bo to ty byłeś. Ale nie no, potrzeba się zdecydowanie tutaj, nie kwalifikuje. No i ten, i ogółem całe ten. Świetna muzyczka, taka właśnie, że idzie sobie wiejski głupek. A wysłuchacie dzisiaj szybkich, luźnych gatek, komentarz do zatrzymania Daniela Magikala, Daniela Zwierzyńskiego. No, jest to jakieś wydarzenie, no bo chodzi też o wolność słowa. Przypominam, Daniel powiedział, coś bąknął na streamie w stylu niestety przeżył. Odnosiło się to do Adamowicza. Było też tam jechanie po wielkiej orkiestrze. Takie, no wiecie, jak to zwykle bywa u ludzi prostych, że a się nakradł to, a to se sam se kupił, a nam kto pomoże? Nie? No ale to nie jest karalne póki co. Jeszcze na szczęście nie jest karalne nielubienie wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Adwokat już mnie tu podszczypuje. Krawiec o swoich bohaterach. No nie, niekoniecznie moi bohaterowie. Ja na to patrzę jak na zjawisko. Jak mówiłem, Magikala nie oglądam raczej już. Nie lubię typa, denerwuje mnie. innych patusów czasami tak. No, myślę, że takim wdzięcznym dość tematem do żartów zawsze będzie Kononowicz i Major. I tutaj, no... Oj, przesadzasz tutaj, Zenon. Jeszcze nie jest karalne. To idzie w tym kierunku. No jak idzie? Wyobrażasz sobie sytuację, w której cię puszkują za hejtowanie owsiaka? No raczej to jest niemożliwe i nigdy nie będzie możliwe. To jest taka przesada już z twojej strony, że tu widzisz jakieś zagrożenia takie właśnie. Czy ktoś nie dzwonił tu przypadkiem? Bo ten nowy Skype, no niestety, jest tak skiepszczony, że potrafi tutaj w ogóle się gdzieś schować, trzeba go odkrywać i... Nie jestem zadowolony, nie jestem zadowolony zdecydowanie z tego nowego Skype'a. Nie, tu chyba nikt nie dzwonił. Dobra. Nie mogę nawet sobie przeklikać na nieprzeczytane wiadomości, że pach i mam nieprzeczytaną, tylko muszę scrollować w dół i patrzeć, gdzie jest numerek. W starym już nie pamiętam, ale chyba mogłem sobie po prostu kliknąć i mi się od razu tam wyświetlało, no nie wiem, wszystko na minus. Wszyscy są niezadowoleni, oprócz Jana D, wszyscy są niezadowoleni z nowego Skype'a. No, ale on ma to do siebie, że jest wielkim fanboyem Microsoftu i nawet jak Microsoft zrobi wielkiego kupsztala, wielkiego kupsztala parującego, to Jan będzie, powie, że ten kupsztal wcale nie śmierdzi bardziej niż inne kupsztale. Jest to całkiem niezły kupsztal. A to, że tak to oceniasz, wynika z twojego autyzmu, myślę, i tak dalej. I twoja stara nie narzekała jakoś, no tak by to skomentował. Tak, tłumaczył, jak używać i wiem, jak używać. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to niewygodne, jest to chujowe, jest to źle zaprojektowane. Moim skromnym zdaniem, dodam, żeby się nikt nie przyczepił. A ja sobie włączę donaty. Jak ktoś chce mnie zhejtować, to na stronie głównej Nocnego Radia macie taki różowy banerek kierujący do Tip and Donation. Możecie wpłacić 3 złote na przykład i napisać krawiec ty chuju na przykład. Coś takiego śmiesznego, fajnego. Zenon pisze, przypomnę, że się zgodziłeś na eksperyment. Będziemy usuwać mowę nienawiści. Aha, czyli co? Eksperyment... ma polegać na tym, że będziesz z czata na przykład jako moderator usuwał mowę nienawiści? No, to, rozumiem, że cię nie przekonałem, że to jest jakoś tam skalowalne, tak? I że mowa nienawiści, mowie nienawiści nierówna, że ciężko jest powiedzieć, ciężko jest zadać pytanie, czy powinno się Adolfa Hitlera i Nocne Radio przymknąć im gębę. Że to trochę tutaj ciężko postawić znak równości między jednym mówcą nienawiści, a drugim, tak? No bo oczywiście, tak, pozwalamy sobie, nie chcemy robić mdłego dania, nie chcemy was tutaj przynudzać ani słodko pierdzieć cały czas i się asekurancko zasłaniać właśnie jakąś tutaj... jakimś szacunkiem do wszystkiego i wszystkich, że złego słowa... Jak po księżach jadę, no to jadę, no jadę czasami. No ale to musiałbym powiedzieć coś, nie wiem, któraś tam, bo nie chcę tu, żeby wynikało, że jest tego dużo, bo nie mi to oceniać, ale zdarzyło się być może, bo to jeszcze nie wiadomo, czy to jest pewne, no taki incydent, w którym zachodzi prawdopodobieństwo, iż kapłan Boży, tu nie powiem ksiądz, bo to tak brzmi ateistycznie, laicko, więc przychylając się tutaj do uczuć chrześcijan, powiem kapłan Boży, może takie określenie, jest posądzony o to, iż przekroczył granicę i za pomocą ręki, która, no, zachodzi prawdopodobieństwo, że mogła ta ręka gdzieś wylądować nie tam, gdzie powinna inna czynność seksualna, tak to się mówi, no mogła tu zaistnieć, ale nie mi to oceniać, no to ten kapłan został zatrzymany i no coś, no nie wiem, no po prostu mówię co myślę, mówię jak jest, krawiec kolonko, kochani, no. Poza tym dla mnie powinien być wyjątek tutaj, ja mogę. Nie no, jestem jakimś tam pseudodziennikarzyną domorosłym i też może dziennikarze powinni móc trochę więcej powiedzieć niż taki Szary Kowalski. Tak samo jak artysta jest trochę usprawiedliwiony, tworząc swoje kontrowersyjne dzieła, a może i komik na scenie. No nie wiem, nie chcę tutaj mówić, że są równi i równiejsi, albo że niektórym wolno więcej, ale może niektórym wolno więcej, no. A ginekolog może zaglądnąć do dziurki pani też, a taki Kowalski nie może na przykład tak se panią poprosić, proszę rozchylić nogi. No nie wiem, no. Co hola hola, co hola hola. Aha, bo coś tu Zenon chce usuwać. Będziemy usuwać mowę nienawiści. Jej ramy są jasno określone. Jak czujesz, że jest... No wiesz co? To my możemy nagle... możemy nagle stwierdzić, Zenon, że zupełnie brakuje ci wyczucia, bo na przykład za pierdoły usuwasz, chcąc pokazać, że będziesz za mowę nienawiści, a było wyraźnie powiedziane, że potrzeba pewnego wyczucia. I jak ja na przykład powiem, nie wiem co, takiego lajtowego coś, że na przykład a precz z tym głupim owsiakiem, to jest to taka strasznie słaba mowa nienawiści. A jak powiem na przykład Żydzi do gazu, coś, to już jest trochę to mocniejsze. Czy ty to wyczuwasz, Zenon? Powiedz mi, tak, nie. Czy ty wyczuwasz różnicę wyraźną? Albo jak sobie zacznę coś śpiewać, jakąś rasistowską, mega rasistowską piosenkę i robić, jak się zachować jak skinhead, nie wiem, tam Auschwitz, Birkenau, szalalala, coś, nie wiem, jakieś takie śpiewać jak naziści sobie śpiewają, nie? Dla zabawy. To wyczujesz chyba różnicę między tym, a na przykład jak powiedziałem, że prezydentowa to pierwszy wieszak RP, nie? To chyba czujesz, nie? Tutaj różnicę jakąś, że tu nawołuje do rasizmu i ja wiem, że ty mi będziesz chciał udowodnić, że nie ma różnicy, żeby poprzeć swoje tutaj twierdzenie, że nie wolno w ogóle za mowę nienawiści i wolno mówić, co się chce, bo słowa nic tutaj nie, nam złego nie uczynią. I, no ale tak się uczciwie zastanów, nie? Czy różnica jest jakaś, czy nie ma. Bo dla mnie jest oczywista, wyraźna. Ja to po prostu czuję, nie? Ciekawe, ile tego było na Kaczyńskiego. Na tego kurdupla? Wstrętnego? Nie mówię, że jestem kryształowy, absolutnie. I łatwo mi udowodnicie, że nie stosuję się tutaj do własnych słów. Jasne, oczywiście, ale też weźcie pod uwagę, że jak się nadaje, jak chce się robić mocne radio, a no tu się chyba nie będziemy spierali, że nocne radio jest takim medium, w którym się często jedzie po bandzie i jak się chce robić takie media przez wiele lat, to nie sposób nie dostarczyć wam pożywki do tego, żebyście mi z łatwością udowodnili, że też szerzę mowę nienawiści. A czy mowę nienawiści szerzy potrzeba? Halo, halo.
1: Ja chciałbym przede wszystkim zapytać, czy mi się picza udało naprawić.
0: Picza, tak, picza.
1: Proszę
0: nie przeklinać,
1: w sensie.
0: Dobrze? No. Tutaj mowa nienawiści już jakaś się pojawia.
1: Nie, powiedz, czy jest dobrze, czy nie, bo w życiu bym się nie domyślił, że to tam siedzi.
0: Dobrze, już nie brzmisz jak skruszony gangster.
1: Ja pierdzielę.
0: Dumny gangster.
1: Przełożyło mi format z 44100 Hz na 48000 Hz. Się okazało, że każdy z nas może u siebie w ustawieniach urządzeń audio zrobić sobie takiego własnego, prywatnego, sprzętowego praktycznie voice changera. zmieniając format. Ale kurde, krawiec, a mowę nienawiści to ty poznajesz wyczuciem, a troli i przestępców, bo takich trzeba nazwać, i ludzi nikczemnych to poznajesz sercem, tak? A tych, po którzy oczach. Byli po MK Ultra, to po oczach, tak?
0: No, czyli ty też się nie zgodzisz, że jest różnica, jak dorzucisz do zupki szczyptę papryczki, a wrzucisz całą saszetę, taką puchę tej papryki ostrej, że tego się nie da zjeść. I ty też powiesz, i to jest ostra zupa, i to jest ostra, nie widzę tu różnicy.
1: A i tutaj dochodzimy do bardzo istotnej kwestii, bo nie wiem, mam takie wrażenie, że chcielibyście jakąś taką definicję, którą moglibyśmy zawrzeć w kodeksie karnym i napisać tak, to jest mowa nienawiści. No nie, słuchajcie, nie wiemy, gdzie się zaczyna łysina i nie wiemy, gdzie się zaczyna atmosfera, a gdzie kończy, ponieważ mamy tam ileś różnych cząsteczek latających po całym kosmosie i mamy pewne granice umowne, a w przypadku rzeczy takiej jak mowa nienawiści, kontekst też jest bardzo ważny, ponieważ wracając do tego kontekstu i twoje i zupy, o której mówisz, co innego, jeżeli to będzie rosołek, który podajesz swojej mamusi w niedzielę, co innego, jeżeli to będzie gulaszowa, którą zrobisz do wódki z kolegami, a co innego, jeżeli to będzie jakaś zupa gotowana przez Meksykańców w barze dla Meksykańców, tak?
0: No właśnie. No, dobrze, dobrze mówisz. No i chyba nie unikniemy tej sytuacji, w której jak coś się publicznie powie, jeszcze będąc osobą publiczną, kontrowersyjnego, że tam ktoś do gazu, albo dobrze, że umarł, bo innych osiągnięć nie widzę, że umarł, jak to nasz noblista powiedział. Trzeba kogoś takiego niestety wziąć na przesłuchanie, zbadać tą sprawę i niestety tego nie unikniemy. I na szczęście w większości przypadków, jeśli prawo będzie faktycznie sprawiedliwe, wypuszczą cię po 48 godzinach albo po dwóch i nic ci nie zrobią. No jest to kłopotliwe, no bo takiemu magikalowi, co by tam o nim nie mówić, jednak zabrano kompa, będą go teraz tam przesłuchiwać, jakieś tam kaucje, coś, no jest to problem, no ale ja nie wiem, jak co tu zrobić z tym.
1: No, bo też jest kontekst istotny, tak? Tutaj ktoś wrzucał wcześniej filmik, jak się ktoś śmiał z katastrofy smoleńskiej w 2016 roku i też czas jest bardzo istotny. W tym momencie nawet Amerykanie, wielu Amerykanów potrafi sobie opowiadać dowcipy o WTC, gdzie było to dla nich nie do pomyślenia. Jest nawet takie... Nawet tak się mówi, too soon, za wcześnie, tak, że no okej, można z tego sobie pośmieszkować, ale jeszcze niech to po prostu ostygnie, czy coś takiego, i to też jest bardzo istotny fragment tego kontekstu. I w końcu mowa nienawiści, czy rasizm, czy cokolwiek innego, jakieś takie rzeczy, które nam się nie podobają, możemy, formułując swoją wypowiedź, zrobić tak, że wiesz, że ona by była normalnie mową nienawiści, ale jeżeli powiem ci tobie w twarz, krawiec, pierdolisz tak, że mam ochotę cię zajebać, to jest w porządku, bo my się znamy, bo jesteśmy kumplami, tak, i to będzie okej. Okay. Ale jeżeli bym ci to powiedział twojej matce, gdybym ją pierwszy raz spotkał, no to już nie będzie okej. Okay. I ogólnie rzecz biorąc, powiedzenie czegoś takiego do losowego obywatela byłoby bardzo nie okej. Okay. I to, do czego zmierzam, to jest to, że przecież można wybrać inną formę przekazu, a nie jechać po tej bandzie mowy nienawiści w nadziei, że nam się uda. I tak jak tym, co mnie wkurzyłeś, że artyście wolno więcej. Nie. Artysta to jest taki cwaniaczek, że on balansuje na tej krawędzi. I czasami się wykopytnie, czasami się wywali na ten głupi ryj, czasami podpali o jeden kościół za dużo, ewentualnie będzie musiał płacić jakieś odszkodowania, bo obraził Biblię, tak? I akurat, no, jedzie po bandzie, ale musi brać na klatę wszelkie tego konsekwencje.
0: Ale cześć. To, że artyście wolno więcej, to w sumie ma swoje odzwierciedlenie też w prawie, bo artysta ma możliwość zasłonięcia się tym, że to była forma wyrazu jego sztuki. I

0: tutaj o ten paragraf propagowania faszyzmu i nazizmu, że jeżeli to jest w działalności artystycznej, to wtedy wolno, tak? O tym mówisz, czy...
1: Nie orientuję się dokładnie, jak to jest w prawie zapisane, no ale wiem, że artysta ma możliwość właśnie tak się bronić, że to jest sztuka, nie? Tak po prostu. A Kowalski zwykły, który nie jest artystą, to raczej nie ma takiej możliwości, nie?
0: No dobra, no ale tutaj zaczynamy mówić o tym, co jest sztuką, tak? Jeżeli to jest działalność artystyczna, ponieważ robisz sobie pejzaż Berlina z 1942 roku i umieścisz na nim swastykę, to wtedy wtedy to się broni, tak? Natomiast jeżeli zrobisz taką samą wersję z Pałacem Kultury w roku 2018 i że no, to jest moja taka interpretacja rzeczywistości, no to pytanie, czy faktycznie bardziej ci zależało na sztuce, czy na propagowaniu ustrojów zabronionych w prawie, tak? Więc to, że wiesz, przede wszystkim, no, kim jest artysta, co to znaczy sztuka, co to znaczy, że jeżeli wiesz, że jeżeli skończyłem ASP, to sobie mogę latać z chujem na wierzchu po ulicy? No nie mogę.
1: No, ale tak jak powiedziałeś, no, artysta jest takim w przenośni linoskoczkiem i musi balansować. Od każdego zawodu się wymaga pewnego wyczucia i pewnej odpowiedzialności, pewnych starań. No nawet kierowca koparki jest zagrożony tym, że źle pociągnie za dźwignię i komuś spłaszczy samochodzik na przykład, będzie musiał oddawać pieniądze. No a artysta ma takie ryzyko, że przegnie i upadnie i se głupi ryj rozwali. No niestety.
0: No że przegnie i kogoś po prostu serduszko zaboli, bo wiesz, bo troszkę przegiął, bo nie wiem, bo stwierdził, że sobie namaluje penisa na ulicy, gdzie chodzą sobie małe dzieci, wyszedłeś sobie z synkiem i ty nie będziesz pytał artysty, czy on jest artystą, czy to była sztuka, albo nie wiem, jakaś gejowska scena, tak? To było wystawione publicznie i ty będziesz po prostu dążył do tego, żeby ukarać taką osobę. I są każda profesja, nawet tak jak powiedziałeś, ginekolog, tak? Człowiek, jak się nazywa kierowca koparki? Koparkarz, tak? Czy nie wiem, strażak, tak? No wyobraź sobie, że ktoś ci wchodzi po prostu do mieszkania z siekierą, zalewa je pianą i wodą i ciebie wynosi na zewnątrz, a potem ci oblizuje wargi, tak? No to tak troszkę nie bardzo, nie? No a strażak coś takiego może w granicach właśnie społecznego zaufania i wykonywania swojej roli dobrej dla państwa i potrzebnej dla państwa i dla bardziej nawet dla społeczeństwa niż dla państwa i taką też rolę wypełniają artyści, ale jeżeli jesteś pierwszym lepszym wypierdkiem, który stwierdzi, że w takim razie ja sobie w odmętach mojej artystycznej działalności wypromuję się właśnie na takim krawędziostwie, tak jak wiesz, tak jak siostry Godlewskie, które robią po prostu jakieś gówno, tak, sprofanują ci hymn, ale one są na tyle mądre, że to nie będzie, że to będzie ta jakaś pieśń z troszkę innym tekstem, tak, która nie jest hymnem Polski i one doskonale wiedzą, co robią. Mają za sobą naprawdę bardzo fajnego menadżera, to znaczy może nie fajnego, bo z nimi współpracuje i czyni głupich ludzi znanymi, ale balansują właśnie bardzo umiejętnie na tej granicy, zupełnie tak, jakby ich półkule na wysokości, tak mniej więcej w okolicach pach, miały również swoje zwoje mózgowe i myślały zamiast za to, co jest pod czerepem.
1: No też wydaje mi się, że współczesne czasy utrudniają nam trochę tutaj właśnie osądzanie, co komu wolno, no bo kiedyś to było bardziej tak, że aktor to był w sposób oczywisty aktor, artysta to był artysta, malował obrazy, miał pracownię, wiesz, dziennikarz był po szkole, a dzisiaj każdy się czuje trochę dziennikarzem, trochę artystą. Zaraz Daniel Magical będzie się wykłócał, że on jest aktorem na przykład, nie? Wiesz o co chodzi, nie? I ciężko osądzić właśnie, że temu wolno troszkę więcej.
0: Dlatego, jeżeli coś jest szkodliwe, to nie wolno, z definicji nie wolno ci więcej niż drugiemu człowiekowi, tak? I tyle w zasadzie. I dlatego i ty mnie naprawdę striggerowałeś, że powiedziałeś, że są takie grupy uprzywilejowane, bo faktycznie wolno im więcej. A ilu artystów dostało jakieś tam wyroki skazujące, choćby na grzywnę, za to, że jednak przegięli?
1: W zasadzie to nie tak wielu.
0: No, nie wiem, czy wystarczająco dobrze.
1: Nie tak, tak w wielu. raczej nie tak wielu, wiesz, to są sporadyczne przypadki.

0: kartki, jak się zastanowić.
1: Ale wiesz, no nawet taki artysta graficiarz, który nie wiem, zwandalizuje ci elewację. Nawet jeżeli to będzie piękne graffiti, ale to jest, wiesz, ale to jest twoja elewacja i on to zrobił, bo był pod wpływem swojego twórczego szału, ale naruszył w jakiś sposób twój mir, tak? Naruszył jakieś takie nasze wspólne dobro, bo powinniśmy raczej dbać o to, żeby każdemu nam było w życiu coraz lepiej, a nie, że wydałeś tam, nie wiem, 10 tysięcy na farbę elewacji i teraz musisz malować wszystko od początku, bo przyszedł jeden z drugim i pomalowali. Nawet jeżeli by to było piękne. Jeżeli ci się to nie podoba, tak, no to i graficiarze są takim, wiesz, takim przykładem, że z tych wszystkich, z tej całej dzikiej sztuki ryzykują, tak, no może się spodoba, może się nie spodoba, jeżeli to są jakieś właśnie odważniejsze, nie wiem, na pociągach czy na czyjejś własności, gdzie właściciel jest i właścicielowi może się nie do końca spodobać. Wyobraź sobie, że jesteś tatuażystą i biegasz po ulicy i tatuujesz ludziom przypadkowym coś na rękach, nie?
0: No, ale
1: próbujesz wyrazić swoją sztukę. Artyście wolno więcej, a ty masz akurat takie ramię, że no w sam raz, nie?
0: No ale to są rzeczy w sposób oczywisty niedopuszczalne, no. Cały czas nikt z nas nie ma problemu z tym, żeby osądzić, że ktoś się zachował zupełnie skandalicznie i złamał prawo i tak dalej, albo nie. Ale cały czas się wykłócamy, bo się boimy o to, że prawo nie zdoła tego wyregulować i że będą ciągać po sądach nie tego, co trzeba, albo z byle powodu nas zamykać, bo przegięliśmy z czymś, a w praktyce się okazuje, że nie ma tego problemu za bardzo, bo i sąd, No, jakoś zawsze wiadomo, że ktoś przegiął albo nie przegiął, a wszyscy ci artyści, którzy robią te rysunki satyryczne, też często bardzo mocno jadą po bandzie, ale jakoś nikt ich nie ściga. Może dlatego, że potrafią się zakamuflować, że potrafią użyć tego narzędzia, którego powinien używać każdy, czy to rysownik satyryczny, czy artysta, przenośnia, metafora, zakamuflowanie czegoś może ciąganie po sądach takiego artysty to jest kara dla niego czasami za to, że był zbyt dosłowny, że nie potrafił się posłużyć tymi narzędziami wprawnie. Taka sama kara jak dla tego zdzicha od koparki, co kiepsko za dźwignię ciągnął albo był podpity i przejechał się komuś po samochodzie, nie?
1: Ja sam powiem szczerze, że też gdzieś w mojej obłąkanej głowie się pojawił pewien dowcip, którego nie powiem, bo jest po prostu too soon, jest za wcześnie, który właśnie dotyczył tego całego zamachu. I w momencie, kiedy już będzie, a wiesz co, napiszę ci go na Skype'ie, ale to niech to zostanie między nami. Bo pomysł to był remake bardzo, bardzo znanego dowcipu. Natomiast wiesz, no, jako twórca treści, nie powiem o sobie artysta, bo no, naprawdę niezły ze mnie artysta, ale nie pod tym względem, też mam taką świadomość, że potrafię się ugryźć w język i stwierdzić, że pewne żarty są zwyczajnie niepotrzebne, czy pewne, wiesz, pewne docinki są po prostu niepotrzebne i mi korona z głowy nie spadnie, jeżeli, wiesz, jeżeli, nie wiem, jeżeli no, nie przegnę w tym momencie, tak, no okej, były dowcipy o Smoleńsku, były w pewnych kręgach od razu, takich, które od razu, wiesz, tylko się szarpią i chcą jak najbardziej, wiesz, dowalić, bo to jest takie trendy, takie krawędziowe, nie? Ale mimo wszystko no, nie podpiszesz się pod tym swoim imieniem i nazwiskiem.
0: Na pewno taką kwestią sporną będzie też obraza uczuć religijnych. I to jest coś, co ciężko to jakoś tutaj okiełznać, ten temat, wydaje mi się, bo zawsze będzie tak, że to będzie używane przez tą stronę pokrzywdzoną jako młotek, którym można okładać po głowie wszystkich ateistów, antyklerykałów, żeby im tylko zamknąć gębę. I no bo urazić kogoś religijnie można bardzo, bardzo łatwo, jeśli ta druga strona chce się tak czuć, jako ofiara na przykład, nie? Wystarczy, nie wiem, już takie jakieś skrajne, przejaskrawione przykłady, no powiesz, nie powiesz do księdza, proszę księdza, tylko pan, per pan, to już może się jakaś babcia poczuć urażona. Jak to? Do księdza pan? Wiesz, no jak się zastanowić, to nie mamy tu w ogóle do czynienia z urazą uczuć religijnych, bo ksiądz niby nie jest obiektem kultu, Ale ile było, no myślę, że było więcej procesów o znieważenie papieża na przykład, niż o to, że artysta z czymś tam przegiął. No, a bywa, że jedno się łączy z drugim, no słynna rzeźba przedstawiająca papieża przygniecionego przez meteoryt, nie? No i tu mamy już i obrazy uczuć religijnych, i artystę, który z tym przegiął.
1: No właśnie, czy przegiął, czy nie, bo bardziej, bo jeżeli, wydaje mi się, że jako dorosły człowiek nie powinieneś czuć się obrażony praktycznie niczym, nie? I mnie na przykład bardzo drażnią te wszystkie plakaty antyaborcyjne, które są wyświetlane, które są rozstawiane przed szkołami. To też jest pewna forma sztuki, można powiedzieć, że ktoś taki ładny kolaż, taki dżemik zrobił. Natomiast on celuje, wiesz, właśnie w szokowanie i on celuje w najsłabszych. I jeżeli, wiesz, i dla mnie prywatnie, tak, i to też jest cały czas moja opinia i pokazuje, jak bardzo miękka jest ta granica i zależy od kontekstu. Jeżeli Nergal sobie podarł Biblię na swoim koncercie, to on był u siebie, wśród swoich i to było okej. Okay. Jeżeli to samo byś zrobił w kościele podczas mszy, to to jest już, to już powinno i okej, przejdzie mi to przez gardło, to już powinno być karane.
0: Czyli może dochodzimy do tego, że jeśli obraza czyichś uczuć towarzyszy na przykład innemu przewinieniu, jak zakłócanie porządku, no bo wiesz, ktoś wlazł do kościoła i przeszkodził w mszy, nie? To łatwiej jest już, o wiele łatwiej jest osądzić, czy zaistniała ta obraza uczuć. No ktoś wszedł do kościoła i sprofanował jakąś hostię czy coś, to jest w sposób oczywisty. Można po prostu, wydaje mi się, że ta obraza uczuć religijnych świetnie by się sprawdzała, gdyby właśnie łączyć to, że ktoś złamał krzyż, który sobie gdzieś tam stał i przychodzili sobie pod niego i modlili się, nie? Bardzo łatwo jest to wtedy połączyć i w sposób oczywisty nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie się wykłócał, że to nie była obraza uczuć, bo towarzyszyły temu jeszcze inne okoliczności, które uprawdopodabniają to oskarżenie.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, ale w dalszym ciągu jest ta druga strona jakiegoś właśnie takiego kontekstu, czy to czasowego, czy coś takiego. Jeżeli byś, nie wiem, też dobry przykład ze Smoleńskiem. W momencie, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej, tygodnik nie, już był w druku. I tam Jerzy Urban napisał felieton Katastrofa prezydenta Kaczyńskiego, mimo że jeszcze nie wiedział, że do katastrofy faktycznie dojdzie i był tam jakiś rysunek właśnie ze spadającym samolotem czy czymś takim i co jest charakterystyczne i o czym mało kto pamięta, to jest to, że Urban, zanim w ogóle ktokolwiek pomyślał o tym, żeby pójść do prokuratury, przeprosił, bo nie wiedział, że tak to się skończy, że nie wiedział, że jest taki kontekst i przeprasza za swoje słowa. Urban przeprosił za ten felieton na długo, zanim wręcz przy pierwszej okazji, bo były zarówno przeprosiny w tygodniku, jak i w internecie to się pojawiło.
0: A tymczasem dołączyłem do rozmowy Etama. Nic się nie dzieje ze Skype'em Etamie, oprócz tego, że jest nowy Skype, w którym niestety trzeba ręcznie dodawać do konwersacji, do rozmowy grupowej. I co też właśnie uczyniłem i cóż nam powiesz, Etamie?
2: No właśnie, dzisiaj starałem się wyjaśnić kwestie związane z Etamem, chciałem powiedzieć, ze Skype'em, a najpierw zacznę od ogłoszeń duszpasterskich, bo tak trochę będzie ci głupio kramić, bo ty o tych księżach tak wspominałeś, a ja dzisiaj byłem na kolędzie, to znaczy nie byłem na kolędzie jako ministrant, ale byłem w gościach na kolędzie u mojego taty, gdzie chodziła kolęda i miałem okazję w większość tej kolędy porozmawiać o nocnym radiu, między innymi z księdzem proboszczem, mojej byłej parafii, i wyobraź sobie, że w wyniku tej rozmowy okazało się, że no tak doszliśmy do wniosku, że takich dwóch obrońców jest tutaj tych katolickich wartości, znaczy oczywiście to jestem to ja, jako określający się jako taki kiepski parafianin, ale jest taki ekstremista, nazwałem go ekstremistą i nie wiem, czy trafiłem, czy jest na czacie, może się zgłosi, bo mam coś dla niego od księdza. Mianowicie chodzi oczywiście o furiata, mówię, że gdyby był Żydem, to miałby pejsy, to jest taki katolik ekstremista, ortodoksyjny tak zwany, nie?
0: No, no i powiem, Bite że... Eater, Bite Eater też jest dosyć, wiesz, tutaj radykalny w obronie Kościoła i uważa się za katolika, więc Bite Eater, który przypominam, powraca do nadawania. Wczoraj nadawał...
2: No ale w wyniku tego, chcę dokończyć temat, bo to jest bardzo ważne ogłoszenie duszpasterskie, w wyniku tego zarówno ja, jak i Furiat otrzymał od księdza proboszcza mojej byłej parafii, otrzymał święty obrazek.
1: A dla nas co to co? Nawet rózgi nie ma dla nas?
2: No właśnie teraz mamy...
0: Rózga, to nie jest święty Mikołaj, głupku.
2: Bo wy po prostu nie dostaliście. No i teraz powiedz, krawiec, byś miał obrazek, bym ci mógł wysłać. No, a tak nie masz obrazka. No i teraz to jest takie pytanie tutaj, czy muszę zadać na antenie. Może Furiat jest, bo już się dobijałem tutaj wcześniej, zanim zacząłeś nadawać. Czy Furiat nas słyszy? Bo czy on chce tylko, jak obiecałem księdzu, że co najmniej pokaże do kamerki, czy po prostu kiedyś przy okazji, czy po prostu będzie w stanie jakiś adres podać, żebym mu to wysłał, bo ja mam w kopercie schowany jak bardziej. Także będziemy musieli się umówić. Nie wiem, czy Furiat jest, ale chyba się nie odzywa, nie, na czasie to chyba go nie ma. W każdym razie, no jest taka historia, że w wyniku tej rozmowy po prostu został obdarowany obrazkiem świętym i ja się bardzo cieszę, bo to takie nietypowe, że tak powiem, kolejna nowa taka rzecz w radiu, myślę. Zastanawiałem się nawet, czy tej kolędy czasami nie transmitować, ale głupio mi trochę było, poza tym musiałbym się chyba spytać księdza, czy ten, ale jutro mam kolejną kolędę i tym razem u siebie, więc również porozmawiam na temat z tego.
1: Także, kolekcjoner tak, kolęd, ja.
0: To nagrywaj, to tak się no, nagrywaj. Posłuchamy tak się sobie, złożyło. Ile tam zapłacisz za kolejny święty obrazek, bo pewnie coś trzeba było tam zapłacić za ten obrazeczek.
2: Nie wiem, ile tata dał chłopakom, żeby przestali śpiewać, bo oni tak to fałszują strasznie. Ci, co dzisiaj chodzili, bo miałem takie szczęście, że wracając, to jest zawsze później, jak oni śpiewają? Dzisiaj Betlejem, o to śpiewają, dzisiaj Betlejem. To dzisiaj akurat trafiłem, wracając właśnie od taty z tej całej kolędy, trafiłem pod drzwiami, próbowali się dostać dwaj ministranci. Tacy, którzy zbierają adresy, i żeby dostać po prostu informację, czy przyjmiemy, czy nie. No więc wpuściłem ich oczywiście do domu i za chwileczkę już byli u mnie i oczywiście przyjmę kolędę jak najbardziej. A tak się zobaczymy w ogóle, kto będzie, co będzie za ksiądza. Zobaczymy. No, chciałbym bardzo, że tak powiem, troszeczkę uświęcić to bezbożne miejsce, ale nie wiem, czy tak wypada w ogóle, czy to nie będzie jakaś forma grzechu z mojej strony. Potem trzeba będzie się z tego wszystkiego jakoś rozliczyć, jakiś rachunek sumienia. No w każdym razie, Furiacie, jeśli słyszysz nas, to daj znać, ja ci potem podam maila, się skontaktujemy jakoś, no muszę jakoś to, że tak powiem, przekazać, chociaż w formie fotografii z komórki, nie wiem jeszcze, jak to zrobimy. No, także słuchajcie, dzisiaj w ogóle rozmawiałem dosyć dużo na temat do południa. Nie wiem, czy słuchaliście szczególnie potrzeby, to dotyczyło, bo słuchajcie, bardzo dzisiaj skrytykowałem za to, co przegadałeś na temat rzekomego wariata, który się rzucił z nożem i wiadomo, jak to się skończyło, tak? Bo ja ciebie zawsze miałem za taką osobę bardzo racjonalną, taką wręcz powiem z Discovery. Natomiast no tutaj akurat się z tobą kompletnie nie zgadzam i wręcz mnie zawiodłeś, ponieważ twierdzenie, że to był wariat, jest po prostu tak jak twierdzenie, że Ziemia jest płaska dokładnie. My nie mamy absolutnie pewności, że to był wariat. Co więcej, media oczywiście zrobią z niego wariata, bo gdyby były jakieś przesłanki za tym, że on to zrobił powiedzmy z zemsty, może to była zemsta ogólna, nie mamy żadnego pojęcia, absolutnie się w ogóle sprawą nie interesuje, żeby nie było. Tak?
0: Ale on się leczył psychiatrycznie tam. I akurat przed tym, jak zaatakował, przestał brać leki, a wypytywany o to, czy pamięta całe to wydarzenie, twierdzi, że nie pamięta, więc jak go nazwać?
2: Słuchaj, to, że podali w telewizji, że tak było, to ja już to dzisiaj starałem się.
1: I tu cię mam.
0: Telewizja kłamie. A to, że krzyczał ze sceny, że PO go torturowało, to też coś, czego nie sugeruje tutaj?
2: To słyszałem i teraz jest pytanie tylko, czy to była jakaś forma zemsty, czy to rzeczywiście był wybryk osoby po prostu, no jak ty mówiłeś, chorej, tak? Natomiast nie masz żadnych przesłanek za tym, takich naprawdę. Powiem, że to jest mniej niż 50% prawdopodobne, że to jest osoba psychiczna czy coś w tym rodzaju, tak? Po prostu istnieje, musicie sobie zdać z jednej rzeczy sprawę, istnieje zagrożenie, że to będzie przykład dla osób innych, które chcą się w jakiś sposób zemścić jak się zemścić. I to jest wielkie zagrożenie. Dlatego staram się to wytłumaczyć, że chodzi tutaj, niezależnie od tego, jakie były przesłanki za tym, czy może to była zemsta, nie wiem, osobista jakaś, czy właśnie związana z PO, on sobie po prostu tą osobę jakoś tam jako PO po prostu wyobraził i na partii się zemścił, to media zawsze podadzą, że to był wariat. Po prostu i zwyczajnie. Ja mam nawet taką tezę, że on nie doczeka procesu. No ale zobaczymy, czy to...
3: A teraz, drogie dzieci, zapoznamy was z zasadą brzytwy Ockhama. Brzytwa Ockhama mówi nam, nie tak jak się powszechnie uważa, że najprostsze rozwiązanie jest zazwyczaj najczęściej prawidłowe, ale to rozwiązanie, które wymaga najmniej założeń, jest zazwyczaj prawdziwe. Zatem możemy założyć, że media kłamią, możemy założyć, że on sobie zwizualizował prezydenta Gdańska jako taką osobę, która go katowała. Być może nawet sam prezydent przyszedł do niego i go raził prądem po jajach albo jajami po prądzie, ale to jest bardzo dużo założeń. Wobec wszystkich faktów obiektywnych, na które są kwity, o których służba więzienna oficjalnie mówi i oczywiście możemy założyć, że sfabrykowali wszystkie dowody, ale po to, żeby zabić jednego człowieka, nagle się okazuje, że na samym starcie mamy kilkaset osób w spisku. Więc nie, z brzytwą Ockhama twierdzę, że to jest wariat i powtórzę raz jeszcze, brzytwa Ockhama mówi o tym, że rozwiązanie, które ma najmniej dodatkowych założeń. Założeń, czyli rzeczy, które nie wiemy i musimy wziąć na wiarę. Takie rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne.
0: Czyli taki minimalizm dedukcyjny, ja bym to nazwał. Coś w tym stylu, nie?
2: To jest prosta logika. Natomiast druga sprawa odnośnie tego, dlaczego, bo też skarżyłeś się na to, że wybrał akurat imprezę masową, gdzie pojawia się człowiek, tak, i ten. Powiem ci, dlaczego tak się stało, bo powiem z bardzo prostego powodu. Po prostu na takiej masowej imprezie jest po prostu najłatwiej. Gdyby człowiek użył karabinu z okresu II wojny światowej snajperskiego, który można przy bezwiecznej pogodzie po krótkim treningu z 800 metrów oddać strzał skuteczny, to po prostu w ogóle by go nawet nie znaleźli, tak? Bo taka impreza, trzeba sobie zdać sprawę, dla takiego zamachu, tego typu zamachu jest po prostu najprostszy moment, najprostszym celem jest wtedy polityk. Co też nie najlepiej świadczy o jego ochronie. Nie wiem, jaka tam była ta ochrona, tak? Ale,
3: no, żadna, ale wiesz, mamy 44 limuzyny Bobru i jeszcze więcej funkcjonariuszy Bobru, którzy pilnują Jarosława Kaczyńskiego, a takiego prezydenta, no nikt nie pilnuje. Zresztą samorząd też raczej powinien wychodzić do ludzi i uścisnąć z nimi rękę, tak? Sam widziałem moją panią prezydent nieraz, kiedy była po prostu bez jakiejkolwiek widocznej obstawy i to nie mówię w jakimś tam publicznym miejscu, tylko zwyczajnie spotykając ją na ulicy. Więc tutaj nie mamy na to dodatkowych środków. To znaczy, możemy mieć, tak? Ale to wtedy wszystko idzie z budżetu miasta, więc sobie prezydent może stwierdzić, że kupi sobie profesjonalną obstawę ochroniarską za 80 tysięcy złotych, albo za te 80 tysięcy złotych wybuduje plac zabaw.
0: No widzicie, jest trochę tak, że ja myślę prosto też. Jeśli ktoś... krzyczy jak wariat, był trzymany z wariatami, bo się wariacko zachowywał i wariacki wielki nóż ze sobą wnosi i wariacko nim dźga, to jest prawdopodobnie wariat, a nie zaprogramowany rękami iluminatów przez MK Ultra, człowiek, cyborg z kosmosu i tak dalej, bo to mi się...
3: Znaczy, ja tutaj się może wetnę, że nawet nie chodzi o to, że wiesz, że tam tańczył jak wariat czy coś takiego, tylko żeby miał coś personalnie do tej konkretnej osoby, bo tam było wielu notabli, tam byli radni, samorządowcy, organizatorzy tego całego WOŚP-u na tej scenie, jacyś inni ludzie, tak? A on sobie właśnie wybrał tak, żeby było głośno. Taki wiesz, Timothy McVie, który chce zrobić głośny atak terrorystyczny i trzeba przyznać, że w porównaniu do zamachu z 2010 roku, gdzie właśnie Cyba zrobił strzelaninę w biurze PiS w Łodzi, to tutaj mamy taki wręcz najbardziej terrorystyczny zamach od czasów śmierci Gabriela Narutowicza. I wiesz, ja bym naprawdę jestem w stanie zrozumieć morderstwo, jeżeli masz jakiś taki prywatny afekt wobec tej osoby, że ona cię oszukała na parę milionów, że ona ci na przykład zabrała żonę, tak, że ona ci zabiła dziecko, tak, to wtedy atakujesz personalnie tę osobę. ale jeżeli bierzesz sobie najgłośniejszy cel, bo tak ci się podoba do takiego twojego widzimisię, no to nie, to jest czysty świryzm.
0: Tutaj szybko tylko ciekawostkę wrzucę, że ten Stefan, pan Stefan, wariat, troszkę nie trafił, bo Adamowicz w rezultacie nie startował z list PO, tylko PO wystawiło swojego tam kandydata, a on miał startować, ale nie startował, czyli trochę to nie był tak bardzo związany z PO. Etamie, coś chciałeś powiedzieć?
2: No bo właśnie chciałem powiedzieć, że to co mówiłeś przed chwilą na temat tego programowania i tak dalej, no to jest bardziej na teorię chaosu, tak? Czyli być może w najbliższy piątek będziemy mieli jakiś taki właśnie temat. Ja już tak troszkę wyjrzę z
0: huchy. Face flag, od razu wam zdradzę.
2: W każdym razie, no trzeba by sprawdzić, czy on miał na przykład zeznawać w jakiejś sprawie. Wiesz, Gdańsk to nie jest takie hop-siup, to jest pewien układ, który nieraz słyszeliśmy. To znaczy ja już się przestałem tym interesować. Ja jako człowiek oczywiście potępiam tego typu sytuacje, tak? Natomiast myślę, że to nie jest aż takie proste, aczkolwiek może być oczywiście. Oczywiście teoretycznie to by była najprostsza odpowiedź i rzeczywiście tak można powiedzieć, ale jeżeli...
0: Że fałszywa flaga?
2: Oglądać wiadomość. Nie chodzi o fałszywą flagę, tylko chodzi o to, że ten człowiek miał jednak jakiś motyw poza czystą jakąś zemstą.
0: A to, że wariat nie jest najprostsze? Że skoro
3: Właśnie Raczysko współczesnej kryminologii, że się doszukujemy motywu, że nie bierzemy pod uwagę, że idziesz sobie ulicą i masz tak sobie zupełnie przypadkowo 15-centymetrowy nóż w kieszeni i idzie sobie jakaś ładna blondyneczka obok i jup. Nie ma motywu. Nie musi być motywu. Tutaj na tym cierpi przede wszystkim jurysdykcja Stanów Zjednoczonych, która zawsze szuka motywu. A dlaczego motywem nie miało być, bo tak?
0: No właśnie, tym bardziej, że sami spotykamy na co dzień. Sami na co dzień spotykamy wielu ludzi, którzy... Można na przykład troli tutaj przytoczyć ich zachowanie. Robią coś, bo mogą. No i co?
2: No zgadza się. No to wiecie, no ja jednak się troszeczkę tutaj doszukuję, no mówię, to co dzisiaj mówiłem do południa, a nie będę tego publikował, to mówiłem, że nie będę tego publikował, bo to sobie tak pogadałem sobie luźno na ten temat, no trochę mi tak czy siak do ciebie potrzeba nie pasowało, po prostu i zwyczajnie. No nic za to nie poradzę, no taki mam mój subiektywny odbiór.
0: Lubisz się doszukiwać różnych nieprawdopodobnych opcji.
2: Mówienie o szczęśliwa kobieta właśnie wróciła z treningu Krav Magi, a ja tutaj jestem w czasie audycji, więc cicho szach teraz. Chciała się pochwalić czymś.
3: No nie się chwali, no nie powstrzymuj jej. No.
2: W każdym razie, nie, no ale popsujemy temat. W każdym razie taka moja, bo tam słyszałem coś o tym Magicalu, że on coś tam powiedział, to było piąte przez dziesiąte, gdzieś tam w ogóle z jakimś kontekstem i tak dalej. I został aresztowany, co wskazuje samo się na to, że takie tematy są tematami po prostu niebezpiecznymi, szczególnie dla tych, którzy mają duże zasięgi, a nie są oficjalnie, że tak powiem, namaszczeni przez nie wiadomo jakie tam grona, które namaszczają dziennikarzy.
3: Zerwało, kiedy powiedziałeś i to zabrzmiało jako namarszczeni. Bardzo mi się to podoba.
2: Namarszczeni.
0: A ja mam pytanie szybkie do ciebie, Etamie. Czy uważasz, że cieszenie się z cudzej śmierci to nie jest coś, co powinniśmy piętnować i nie żałować kogoś takiego, nawet jak go zwinęli, bo coś tam bąknął. Widzisz, ja pomimo tego, że uprawiam może jakiś hejt, to tak bardzo, bardzo rzadko się cieszę, że ktoś umarł. Nie wiem, czy w ogóle coś takiego kiedykolwiek
2: nie, no
0: robiłem.
2: To jest dramat. Przede wszystkim trzeba patrzeć troszeczkę inną stronę, nawet jeżeli człowiek ów. Ja słuchałem wczoraj wywiadu, znaczy w ogóle się mówię, tematem nie interesuje, ale słuchałem wywiadu z Grzegorzem Braunem, który ma takie dosyć logiczne wypowiedzi i on to właśnie powiedział, że człowiek mógłby być osądzony, że tak powiem, za różne tam swoje winy przez, że tak powiem, sąd doczesny, tak. Natomiast trzeba patrzeć pod innym kątem, pod kątem rodziny tego człowieka, tak, dzieci tam, czy żony, czy, które mogą nawet w ogóle nie wiedzieć, nawet jeśli powiedzmy miał swoje za uszami, tak. My na przykład wiemy, że Putin na pewno ma za uszami, Merkel ma za uszami, jeden nasz polityk ma za uszami, ale to jest jakiś tam ojciec, czy tam, nie wiem, dziadek, czy ktoś tam, nie? I dla tych ludzi, którzy tak de facto, oni oczywiście korzystają z tych pieniędzy, czy tych korzyści, który daje im stanowisko, ale oni de facto mają stratę bardzo dużą teraz. Nie? Trzeba pod tym kątem patrzeć. Ja oczywiście się nie cieszę z tego. Tematem, jak mówię, staram się w ogóle nie interesować tym, co się dzieje w polityce. Lepiej mi się po prostu żyje, nie denerwuję się rzeczami. I tak mam dosyć napięte ostatnio dni, bo muszę się użerać z różnymi śmiesznymi urzędnikami czy sytuacjami tutaj u nas w bloku. Wiecie, dzisiaj to w ogóle tutaj była taka awantura, że lepiej nie mówić. Zresztą część słuchaczy była świadkiem, miałem akurat włączony nadajnik, jak to ostatnio mam w zwyczaju robić prawie ciągle w ciągu dnia. Tak więc no mówię, no to absolutnie nie pochwalam takiego czegoś, jak tam cieszenie się z tego. Człowiek, jeśli był poczytalny, to powinien ponieść za to konsekwencje, czyli karę tą tak zwaną główną, której u nas nie ma. Bo trzymanie teraz, no, pójdzie tak jak z Brewikiem, tak? Pójdzie i co będzie na konsoli grał, znaczy, no, chyba konsoli nie ma akurat w więzieniach, ale to jest po prostu bez sensu, tak kompletnie. Zresztą ja jestem w ogóle zwolennikiem kary, jak wam mówiłem, kiedyś obdarowania życiem, czyli jeżeli ktoś zabije z premedytacją, jest to bez wątpienia, tak, ta premedytacja jest udowodniona, nie ma żadnej wątpliwości, to wtedy bierzemy wszystkie organy i uratujemy czyjeś życie, nie?
0: Także... A tymczasem Zenon podaje, jak zwykle stara się udowodnić swoje racje, posługując się przykładami takimi, które nijak ciężko, znaczy są po prostu marginalne, tak? No chodzi tutaj o cieszenie się na przykład ze śmierci jakiegoś zbrodniarza. Czy wolno, czy nie wolno? Jak ja się kiedyś tam cieszyłem ze śmierci Hitlera na przykład, nie wiem, czy to robiłem, ale być może, to czy też się to kwalifikuje jako właśnie to złe cieszenie się, że ktoś umarł? No i tutaj w sposób oczywisty też łatwo to rozsądzić, że Hitler jako wielki zbrodniarz, który przysporzył światu wielu cierpień, to jesteśmy tutaj usprawiedliwieni. Więc no, o kant tyłka rozbić te twoje kontrargumenty, Zenon, uważam. Sorry.
3: Ja tutaj może rozwinę, bo w tym, co się teraz dzieje, był jednak ta kwestia mowy nienawiści i tego wszystkiego jednak przeniknęła do policji. Ludzie, którzy na Twitterze hejtowali, nie tyle hejtowali, co zapraszali do mordu, do tego, żeby zabić tam prezydenta Poznania, Wrocławia, zostali wyniesieni przez smutnych panów, no może nie w czarnych workach, ale zostali wyniesieni ze swoich mieszkań. Ale to też jest taka odpowiedź państwa, która mówi, no, bo tutaj zaczynamy na to patrzeć i niech wam wszystkim innym, i Magical też jest takim przykładem, że robi się z niego przykład dla innych. On pewnie wyjdzie po tych 48 i żadnych zarzutów mu nie postawią, ale będzie takie no, słuchajcie, bo jeżeli chcecie mieć problemy, no to sobie dalej mówcie dobrze, że zdech, ale może tak warto tutaj troszkę się stonować na ten czas, tak?
2: To wiesz, potrzeba.
0: Przepraszam, szybko, bo Zenon się odniósł, to muszę tu skomentować. Pisze, że nie mówił o Hitlerze, no ale tam mówiłeś o kim? O Mao, tak? No, mówimy tutaj o dyktatorach, o mordercach, ale przytacza teraz Trumpa. Co z Trumpem? Jak ktoś Trumpowi by się cieszył, że Trump zginął w wypadku tam samolotowym, to no, myślę, że nie, no Trump nie jest w sposób oczywisty zbrodniarzem, tak jak w sposób oczywisty zbrodniarzem jest Hitler czy Stalin. No, ale to jest łatwo, wbrew pozorom to jest bardzo łatwo osądzić, tak mi się wydaje, ale zawsze, no a można się potem, a zaraz się ze mną zapyta, a kto osądzi, czy Trump nie jest tak samo zbrodniarzem jak Hitler? Kto to będzie osądzał? No każdy z nas w swoim sumieniu, głowie dosyć łatwo.
3: No i tutaj sobie po prostu dochodzimy do pewnego konkretnego punktu, w którym możemy się odważyć nawet na nagięcie, czy nawet na złamanie prawa, bo przypomnę jeszcze tutaj kwestię tych plakatów antyaborcyjnych, o których mówiłem, że pewna osoba, która zniszczyła taką instalację, została pozwana przez organizatora za zniszczenie jego prywatnego mienia przecież, tak? No kurde, libertarianizm, prywatność i tak dalej. Natomiast sąd orzekł, że nie widzi w tym szkody. Co więcej, zaznaczył, że zrobił coś dobrego dla społeczeństwa i w końcu wracamy do kolejnego kolejnej rzeczy, o której też już mówiłem. Jest różnica pomiędzy powiedzeniem, no hej, dobrze, że zdech i niech mu kurde ziemia lekką będzie i niech go tam w niebiosach, dobra, nie będę więcej mówił, bo ktoś to wytnie i wykorzysta przeciwko mnie, a no tak, umarł. No i to by było jego jedyne dobre osiągnięcie dla ludzkości. Tak z głową, kurde, ludzie. A nie, hehe, no szkoda, że przeżył.
0: No bo wykłócanie się z Zenkiem to jest trochę, tak mi się co ciągle to kojarzy, to tak jakbym położył na stole dwa jabłka, a obok stałaby za oknem ciężarówka cała jabłek i ja bym powiedział, tu jest mało jabłek, a tu jest dużo jabłek. A on by powiedział, a co, wcale, a te dwa to też może dużo jest. I jak to zmierzysz? A dla mnie to dwa to też jest dużo. I to dużo. Ja powiem, nie no stary, no tu masz tylko dwa, a tam masz całą ciężarówkę, no to tu mało, a tu dużo, nie? Czy kto to udowodni? A ma pan dowód?
3: Ale wiesz co, ale nie, akurat jeżeli chodzi o Zenka, to też od jakiegoś, nie wiem, co najmniej pół roku mam takie wrażenie, że to też nie do końca jest tak, że on absolutnie bardzo głęboko wierzy we wszystko, w co tutaj nam zarzuca, tylko czasami jest w stanie, wiesz, tak zgrillować, podgrzać, żeby zaognić troszkę dyskusję, co mi się bardzo podoba, ale jest trudne do zauważenia, tak, żeby oddzielić argumentację od osoby, że on daje nam po prostu jakiegoś takiego przypalonego schaboszczaka na patelni i nie po to, żebyśmy na niego tutaj wsiedli, chociaż no właśnie, czasami ciężko mi jest, Zenek, popraw mnie, jeżeli się mylę, o tobie, że próbujesz zaognić dyskusję, ale nie zawsze to musi w 100% odpowiadać twojej ideologii. Czasami ją tak podkręcisz, tak? Podkręcisz tak, że wychodzi wręcz w opary absurdu, ale tylko po to, żeby pokazać pewne błędy. Taki redukcjo ad absurdum, ale przeprowadzone z drugiego punktu. Nie jest to bardzo eleganckie, ale wiesz, ale na zasadzie, że chcesz wyśmiać, tak, argument, który może być błędny, i chcesz zaznaczyć jego błąd poprzez to, że sprowadzisz go do absurdu, że tam troszkę podkręcisz mu gaina i wtedy będzie absurdalny.
0: No i fajnie, dzięki temu można sobie faktycznie podyskutować i może nawet innym słuchaczom zademonstrować coś dzięki temu, użyć tego jako narzędzia troszkę, nie wiem.
3: Nie, no, dobra, okej, ugryzłem się w język.
0: Nie gryź się, co?
3: Nie, to było bardzo racjonalne ugryzienie się w język, więc potrzeba, ująłeś to delikatnie według mnie.
2: Nie,
3: ale...
2: no, 48 godzin potem potrzeba wezmą. No, pozdrawiamy
0: i zabiorą mu komputer.
2: Oraz was wszystkich, którzy słuchacie tego, co mówimy służbowo. Nie, wiecie, że my wiemy, że wy wiecie. No.
3: Bardzo dużo czasu mi zajęło zrozumienie celu, bo się z Zenonem sprzeczamy nie od dzisiaj. Bardzo dużo czasu zajęło mi zrozumienie celu i też myślę, że jedynie kwestią czasu jest to, gdzie sobie Zenon wykształci pewien kunszt i pewną grację w tym, co robi.
0: Wykształci pewnego takiego. No. A tymczasem chciałem powiedzieć Zenona, Magikala nie ma dzisiaj na streamie, z tego co widzę, na YouTubie przypadkiem, przynajmniej mi się tu nie wyświetlam, więc...
2: Nie ma prawa do jednego telefonu chociaż? Ja nie wiem, jak w Polsce jest.
3: Nie, to jest w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy i w filmach.
2: Znaczy nie, w Stanach rzeczywiście przynajmniej niektórych tak jest, bo to Stany trzeba patrzeć jako Stany, tak? Różne Stany, natomiast w Polsce nie wiem, jak to wygląda. Nigdy się tym nie... Właśnie, może się tym kurde zainteresuje w końcu. To warto wiedzieć czasami, kurczę. Teoretycznie gotowy jestem, symetrię oglądałem kilka razy, ale dobra, tam nic takiego nie było.
3: No, tutaj sobie możemy... Kurde, ludzie, nie uczmy się z filmów fabularnych, do cholery. Nauczmy się tego wreszcie. A tutaj
2: dobrze,
3: jeszcze chciałbym...
2: No, ja byłem we Wronkach, ale tylko jako uczeń i tam się patrzyłem, nie? Tylko na czegoś... Oni się na mnie patrzyli apetycznie, nie ja.
3: No dobra, no ale to sobie, nie wiem, pójdź, napisz list do jakiegoś skazańca, zacznij z nim korespondować, zrobić sobie takiego penpala, tak, i zapytaj go, jak tam jest. Wbrew pozorom nie tak ciężko się przez to przebić.
0: W więzieniach jest bardzo różnie, zależy od więzienia.
3: Też od człowieka też zależy.
2: Taki korespondent więzienny nocnego radia to jest dobry pomysł, słuchajcie. Żeby mu ten, on by jako radiowęzeł to nadawał u siebie, a No kurde, to jest to zajebisty pomysł.
3: Nie, nie, naprawdę, słuchaj, wybierz się do więzienia i powiedz, że chcesz, wiesz, zrealizować jakiś reportaż, tak? Tylko nie do końca wiesz z kim, czy coś takiego. I słuchaj, to są ludzie, którzy tym bardziej, im bardziej ktoś jest skazany, im bardziej jest ktoś nawet odizolowany, to tym bardziej, wiesz, ci przyklaśnie. No bo jeżeli masz na karku dożywocie, czy 25 lat i cały czas spotykasz się z tymi samymi ludźmi, nie możesz sobie pójść do żabki, podrywać dziewczyna nic, to jeżeli przyjdzie ktoś taki z zewnątrz i kto będzie cię chciał słuchać, no to naprawdę można bardzo dużo wyciągnąć.
2: No w sumie pomysł jest ciekawy.
0: Mam taki członka...
3: bezlitości wersję tam.
0: Mam członka rodziny, który był w różnych więzieniach i mówił, że bardzo różnie tam było. Możecie trafić do takiego, gdzie będziecie pod jakimś tam w zaostrzonym rygorze przetrzymywani i wam mało co będzie wolno i będziecie w 10 w jednej celi obskurnej, a możecie trafić do takiego, gdzie będzie całkiem fajnie i jeszcze pozwolą wam grać na konsolce. I sobie będziecie w dwóch siedzieli i będzie luźno, będziecie sobie mogli wyjść w ciągu dnia gdzieś po tym więzieniu sobie pochodzić, a będzie też tak, że nie będziecie mogli wyjść z celi. Różnie bywa, no zależy od więzienia. Za cięższe przestępstwa traficie do gorszego zwykle, znaczy tak jakoś to jest, że się po prostu w zależności od typu przewinienia trafia do różnych więzień, nie?
2: Ciekawe, do jakiego się trafia za nadawą napis.
0: Nadawał napis do najgorszego w ogóle.
2: No, ale ja byś trafił taki cel, żebyś mógł nadawać przez cały czas. Nie? 24 na dobę. Wichtli opierunek by był, nie? Mikrofon by był. Łącze by było. No kurczę, to nie jest zła perspektywa, jeżeli się jest maniakiem. A dla gracza pewnie byłoby takie, żeby miał w celi właśnie konsolę, nie? Tylko jakąś nowszej generacji i tytuły. Świeże streamy, świeże, jeszcze by zarobił dla więźniów na książki, nie wiem, jak to u nas się bywa, te biblioteki, bo to ja to z kolei wiem ze Skazanych na Shawshank. Także to taka biblioteka była. Więc,
0: ja trochę znam sztuki walki z Mortal Kombat. Widziałem wszystkie filmy z Bruce Lee.
2: Wiecie, to ja też wpadłem na taki pomysł takiego, bo często tak dla młodych ludzi jest taka szkoła przetrwania na wakacje, no są całkiem drogie w czas, no nazwijmy to obozy, które kosztują 1,5 tysiąca, 2 tysiące złotych. Rzeczywiście jako szkoła przetrwania i reklama byłaby taka, że mamy 50%, że przetrwają. Bardzo ciekawy pomysł w sumie. No i jakby to wyglądało? No przyjeżdżają rodzice, przywożą swoje pociechy, dajemy im wyposażenie, nóż, racje żywnościowe, wojskowe, puszczamy w las i przychodzą za 2 tygodnie, nie?
0: A tak, wracając do tematu, ty byś potrzeba poprzymykał na przykład patostreamerów? Bo wiem, że zupełnie tego nie trawisz, nie lubisz, uważasz za szkodliwe. Co byś w ogóle zrobił z tym problemem, jakim są patostreamerzy?
3: Najpierw strzelać, potem pytać.
0: Lać, patrzeć, czy równo puchnie.
2: Nie, ja mam kurde. Z kolei z tym problem. Bo ja tego w ogóle nie oglądam. Znaczy, raz oglądałem jakiś fragment z TVN-u, gdzie tam niby przyjechali, tam był ten Ator, był chyba, dobrze mówię, tak? Komentator, ten co ma ten kanał. Był tam u niego też tak z wywiadem, ale ja w ogóle tego nie oglądam. Znaczy, ja oglądam tylko, bo lubię jak te laseczki wkręcają w ten digger, Golden Digger to się nazywa. Tam. To jest fajne, a tak to w zasadzie... No,
0: to
2: zasadzie,
0: są pranki raczej.
2: Nie wiem, nie mam w ogóle do tego, na temat tego zdania. Znaczy dla mnie jest nie do pomyślenia, że zamówienie można cokolwiek by mówił zamknąć. Tak? To jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia. No, jak można komuś zabronić mówić, to jest jakby zabronić myśleć. No. Jest to głupie po prostu.
0: No nie wiem. No, a na przykład zamówienie czegoś w stylu, że Hitler bardzo dobrze robił i za mało tych Żydów wymordował, wszystkich powinien do piachu wysłać i jak ktoś tak na przykład tyradę taką ci wali przez godzinę w tym stylu, to byś też nie karał?
2: No ale dlaczego? Przecież on tylko mówi. To jest jego prywatna sprawa, co będzie mówił. Nie musisz tego słuchać, możesz to wyłączyć.
0: A jakby ktoś właśnie, obelżywie wyzywał twoją mamę, na przykład, i to nie na zasadzie, jak tutaj są, wiesz, żarty typu twoja stara, tylko zarzucił, że jest kobietą lekkich obyczajów, że nakradła się i rozpowiadał to po osiedlu na przykład.
2: Ale to już ci od razu ci mówię, dostałbym po mordzie ode mnie za to i ja bym dostał za to potem ukarany. i to jest prawidłowe. Chyba, że prawo...
0: A jak ktoś jest słaby i nie potrafi dać po mordzie za takie coś...
2: No to wynajmuje kogoś, wynajmuje kogoś, kto to, zrobi.
0: Czyli to jest taka wizja twojego świata, że babcia, że babcia się czuje urażona i idzie do dresiarzy i im płaci. Ty masz taką jakiś taki świat rodem z kreskówki trochę, wiesz, w głowie.
2: Ale słuchaj, z kreskówki to jest współczesny świat. Natomiast... To jest właśnie cała śmieszność sytuacji i to nie chodzi o to, że ja tak mówię teraz, że się tak tego nie, ja się przekonuję, nawet dzisiaj się przekonałem na tym, co widzę, co słyszałem, bo mam tutaj bunt sąsiadów w tej chwili, jak wiecie, przeciwko bezradności kompletnej w sprawie tej osoby bezdomnej. Ja mówię, nie mam nic do tego człowieka, niech on sobie tam nawet mieszka, ale on naprawdę miał tutaj dane kilka, z tego co wiem, kilka różnych opcji, wybrał taką, a nie inną, która jest uciążliwa dla całego budynku. Po prostu trzeba z tym coś zrobić. No, w każdym normalnym kraju by to było zrobione, więc ja żyję w kreskówce po prostu. To nie jest w ogóle świat realny. Znaczy, poza tym, że jest realny, to on normalnie to jest tak jak film. Nie no, zupełnie poważnie. Ale poczekaj, bo jeszcze nie doszedłem do Janka, bo Janek mnie wczoraj, tak jeszcze też, ja to dzisiaj Janka skrytykowałem, co jest rzeczą niebezpieczną, bo Janek jest z Microsoftu. Taką dzisiaj postawiłem tezę, bo on wczoraj tak gadał dosłownie jak trener Microsoftu. Tak jakby napisał specjalnie tą wersję Skype'a po to, żeby innych douczać. I tak i wy byliście wczoraj szkoleni przez cały czas.
0: Trener Microsoftu.
2: To jest trener Microsoftu. Ja co więcej podejrzewam, że to jest, że on stoi za listopadową aktualizacją Windowsa 10.
0: No, na pewno.
2: Takie mam jakieś przeczucie. Bo kurde, no akurat mój komputer padł. Czyli ja tam z Jankiem się nigdy nie kłóciłem, inna sprawa, nie? My żeśmy normalnie zawsze rozmawiali, ale...
3: Ale czemu musi istnieć motyw?
2: No właśnie.
0: To jest właśnie, człowiek bez motywu, zdecydowanie.
2: Ten mój komputer to jest taki właśnie dźgnięty przez Janka nożem. Tak wczoraj odczułem, jak on wam tłumaczył tak jak właśnie to się na szkoleniach robi, że tutaj ten kafelek, tutaj fajeczka, tutaj tego już będzie działało, po prostu normalnie tak jakby on to pisał. Nie wiem, tak mi to wyszło. No bo wiedza była taka, jakby co najmniej 3 dni albo 4 nad tym spędził. I tylko nad tym, nie? Bo ja bym musiał tylko nad tym spędzić, żeby tak mówić. Jeszcze tak, że tak powiem, elokwentnie i tak konkretnie, bo to była taka wiedza przekazana jak nauczyciel uczniakom.
0: Przypuszczam, że w tym momencie by ci odpowiedział: poinstalowałeś, debilu, całą masę jakiegoś gównianego oprogramowania i zarzucasz Microsoftowi, że zepsuł ci komputer. Tfu, ci na matkę. Ty, pip, pip, pip. I tak by ci odpowiedział.
2: Nie, ja wiem, ja znam Janka, ja go w pełni akceptuję. Nie, toleruję, nie akceptuję. Toleruję, bo mogę dać w morda, nie daję, więc akceptuję. Natomiast, znaczy nie mogę dać w mordę, kurde, to jest właśnie problem. Może na MMA jakimś będziemy kiedyś. Etam kontra Dynami. To było ciekawe. Chociaż nazwa Dynami to może przestarzyć człowieka, aby wychodził do oktagonu. Ale ciekawe by to było, muszę przyznać. Nie wiem, jakie on jest postury. Po głosie wydaje mi się, że waży 65 kg co najmniej. Kurde, nie wiem.
0: W każdym razie się z nimi zaproponuj, że na solówę.
2: Nie, w każdym razie jest to postać ciekawa, kolorowa bardzo. Ja kiedyś zresztą jego myliłem z Potrzebą, bo Potrzeba jesteś rozsądną wersją Jana. Spokojniejsze.
3: O ludzie!
0: Nowa wersja Jana lepsza.
3: Dzisiaj.
2: Spokojniejszą, przepraszam bardzo.
3: Bo Jan to jest Potrzeba 18.
2: Z całym, że tak powiem, szacunkiem dla niego, bo on to jest człowiek z wielką wiedzą, ale po prostu brakuje mi tego wejścia Jacek kontra Jan, które kiedyś było na tych naszych dyskusjach po audycjowych. Po prostu to było po prostu zajebiste, jak oni wchodzili. Już na wejściu była ta wiązanka taka jeden na drugiego. To jest po prostu coś. Szkoda, że to się nie nagrywało.
0: Ostro było. No to co, mamy omówiony w sumie temat zatrzymania Magikala. Przy okazji pogadaliśmy sobie o wolności słowa, o mowie nienawiści. No i chyba zamkniemy audycję.
2: Bardzo nie chcę, no to trudno, no to co ja zrobię, no mowa nienawiści, w ogóle dzisiaj rozmawiałem z księdzem na temat mowy nienawiści i poprawności politycznej, bo na koniec, że tak powiem, powiedziałem, Boże księdze, ja o Niemcach było coś tam, że ja Niemców to szczerze nienawidzę i właśnie powiedziałem, że to poprawność polityczna. Ja mówię, że Niemcy to znaczy poprawność polityczna. W każdym razie, to ja w ogóle nie rozumiem tego słowa, mowa nienawiści. Co znaczy, że co, że krawiec, ja ci nienawidzę, to jest mowa nienawiści.
0: Myślę, że rozumiesz, no.
3: Krawiec, weź byś zdechł. Zrób po prostu coś dobrego dla świata i zdechnij. To jest mowa nienawiści.
0: No, też cię kocham.
2: No, a bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. No nie wiem, po prostu naprawdę, ale te pojęcia, które są tworzone, są tak po prostu jakieś miętkie, jeśli chodzi o ten takie rozumienie tego, takie śliskie, bo to właściwie można w TVN-ie szczególnie, jak oni tam mówią, brutalność, mowa nienawiści, jakieś takie, te w ogóle człowiek się naprawdę nie jest w stanie określić. Jasne jest wtedy, kiedy pojęcie jest, da się to jakąś definicją krótką, jednozdaniową, może być zdanie złożone, ale jedno zdanie, tak? Natomiast no, na kanwie tych takich nowomowy tej takiej, ja zaczynam tworzyć swoje, na przykład to, co wam kiedyś mówiłem, że ja uważam, że w Polsce panuje płaca ze szczególnym okrucieństwem, wynagradzanie ze szczególnym okrucieństwem, albo na przykład przemoc socjalna panuje, no, czyli strasznie mały socjal. Zaczynam to lubić, bo sam zaczynam takie słowa tworzyć autentycznie w wyniku bombardowania tą propagandą tych słów. Nie? Na przykład ja kiedyś słyszałem coś jak tajemnica bankowa, czy na przykład tajemnica korespondencji. A kiedy ostatnio takie słowo słyszeliście? Nie ma już żadnej tajemnicy korespondencji, nie ma już żadnej tajemnicy bankowej. W ogóle to jest fopa, tak coś mówić, bo są prawa, które nam to zabrały, tak? Mąż stanu. Kiedy ostatnio słyszeliście mąż stanu takie słowo w ogóle w telewizji? Kiedyś to nawet za komuny nawet byli mężowie stanu. A dzisiaj? Trzeba by jeszcze gdzieś, może jakiś jest jeden taki.
3: No bo mąż już za bardzo wskazuje na płeć, także nie bardzo można powiedzieć to.
0: Osoba stanu. No,
2: nie no, to wiecie, no na przykład...
3: To stan.
2: Powiem,
3: tak,
2: powiem, w ogóle jesteś pełno takich absurdów, tak? Na przykład, nie wiem, jaki stan macie do tego stosunek, ale na przykład Wałęsa, tak? Wałęsa, no, symbol solidarności tam i tak dalej, ale albo mu udowodniono, co ostatnio gdzieś w telewizorni jakiś, czy na jakimś portalu, nie pamiętam gdzie, czytałem, że podobno to już nie jest bez wątpliwości, że on donosił, tak? A dostał Nobla, no to teraz pokojową nagrodę Nobla. Teraz po prostu takim normalnym, oczywistym krokiem powinno być odebranie nagrody Nobla Wałęsie, tak? No bo jak inaczej, tak?
3: A tam słyszałeś, że Komisja Noblowska przyjęła nominację Owsiaka Jurka do pokojowej nagrody Nobla?
2: To bym sprawdził, kto to złożył i dlaczego.
0: I dlaczego? Dlaczego? To jest świetne pytanie w tym przypadku. I dlaczego? Nie, kto no, za słuchaj, tym stoi?
2: Krawiec, ja ci gwarantuję, gdybyś miał jedną niedzielę, tak jak w latach 90., jedną niedzielę w roku, cały dzień w telewizji polskiej, w pierwszym i drugim programie czasu antenowego, to zrobiłbyś taką orkiestrę nocnego radia, na każdą dobroczynność, jaką byś chciał. Ci gwarantuję, bez problemu. Ty ze swoją elokwencją, ze swoim mówieniem, jeszcze plus potrzeba, jeszcze plus paru dzwoniących tutaj, to by po prostu była taka, naprawdę to nie jest problem stworzyć taką organizację, jeżeli masz zapewnione za darmo koncerty, czas antenowy i tak dalej, to naprawdę nie jest problem żaden.
3: A ja już ci mówię, odpowiadam na twoje pytanie, kto zgłosił, nie powiem dlaczego, bo nie wiem, musisz go zapytać, ale to był pan Andrzej Kobylarz z ramienia, poseł na Sejm z ramienia Kukiz 15. Andrzej Kobylarz.
0: Lobby żydowskie mu kazało, żeby zrobić akcję pod tytułem promujemy antyautorytety i żeby podkopać chrześcijańskie wartości.
3: Ale zobacz, jak tutaj jemu z oczu patrzy.
2: No nie, ostatnio jedno ma przymknięte na pewno, na 100%. Ostatnio poruszaliście ten temat Owsiaka. Gdyby nie wy, ja bym w ogóle nie wiedział. Znaczy, wiedziałbym, bo wszedłem do Żabki i spotkałem, to było w ogóle dziwne. Spotkałem faceta, taki poważny facet w średnim wieku ze skrzyneczką przed Żabką. W ogóle nikogo nie było, w ogóle jakoś poznikali ci tacy, co chodzili kiedyś, dzieciaki parami. Jakiś taki facet. Ja tak potem sobie pomyślałem, czy on na wódkę nie zbierał do tej skrzyneczki, nie? Ja go tam pominąłem w ogóle. Ja po prostu się w to nie bawię. Do mnie trafiają argumenty Korwina tutaj akurat, że to jest po prostu wkalkulowane w budżet państwa i tak dalej. Po prostu tyle mniej dają, tak? Natomiast też słyszałem oczywiście parę razy tam, ty wymieniałeś, potrzeba chyba Kurka, on się nazywa, tak? Matka Kurka czy ojciec Kurka? Tak.
3: W każdym razie... Matka Kurka.
2: Tak, w każdym razie on tam jakieś sprawy sądowe prowadził i podobno je powygrywał. Podobno były orzeczenia, które mówiły rzeczywiście te kwestie tych, jak to się nazywa, złoty melon, jakaś tam mrówka, mrówki półcy, psała, że tam rzeczywiście były jakieś przekręty. Ale słyszałem przy okazji taką opinię, która była taka wyrwana w ogóle z filmu jakiegoś, gdzie była pielęgniarka, która zdawała pewną relację, jak to weszli z tej orkiestry i ponalepiali serduszka w szpitalu na jakieś tam automaty, tam pomiaru czegoś tam, po prostu go przyklejali na to, tak? Że to niby, i to już dla pacjenta będzie, ja też na lodówce mam. Mam na lodówce serduszka.
3: A niemiecka telewizja mówiła o chemtrailsach, a potem się okazało, że to był fake news.
0: A ja mam propozycję, bo tak jak Grzesiek tu napisał, to jest tylko kandydatura formalna. Każdy może zgłosić kogokolwiek i będzie to rozpatrywane. Ja bym proponował, Etama, ja uważam, że on zasługuje na Nobla. Ja bym mu dał Nobla.
2: Ale tak naprawdę, znaczy ja bym możliwie, że mógł dostać Nobla z fizyki. Mam jeden problem, nie mogę się wbić na żaden wykład i właśnie życzyłbym sobie, żeby jakiś Polak, to nie chodzi o mnie, tak? Ja tylko tak tutaj zażartowałem, ale żeby jakiś Polak dostał właśnie z fizyki na przykład Nobla, albo z jakiejś takiej nauki właśnie ścisłej, tak? Na przykład zgłosiłbym kandydaturę księdza Michała Hellera, naprawdę świetnie pisze, to jest taki polski Hawking moim zdaniem.
0: Co ty z tymi księżmi masz? Co ty z tymi księżmi? Tu Michał Heller. Ksiądz taki mądry i tu byłem, rozmawiałem i z drugim księdzem i teraz będę znowu z księdzem, bo ksiądz to ksiądz. A i księdza bym zgłosił do Nobla. I to coś taki się księżowski coraz bardziej robisz. Kiedy kupiłeś bitą śmietankę?
2: Nie, bo ja nie wdycham, ale wiesz, bo są śmietaniarze. Mówiłem ci o tych śmietanowcach, nie? Co ten tlenek azotu, co jest tam, podtlenek na tlenek, cholernie mówię tam.
3: Dobra, wizja nagrody Nobla z fizyki dla Etama, mnie tak...
2: Nie, bo ja mam pewien problem, słuchajcie, to jest naprawdę poważny problem. Po prostu kiedyś oglądałem program z Biciokachu, on był takim chwilowo propagatorem fizyki, miał swój program na Discovery Science i przecież to było sci-fi, to jeszcze było chyba te starsze Discovery i on tam właśnie rozpisywał tak zwane równanie czarnej dziury. To było tak zwane równanie tensoryczne czarnej dziury, gdzie w licznik mianowniku był promień, który szedł, zmniejszał się chyba do zera, a więc jeżeli osiągnął zero, było równanie nierozwiązywalne, bo nie dzieliło przez zero, czyli była nieskończoność. I zdaje się, że zaskoczyłem wtedy, że jest w tym tkwi błąd. Tylko nie mam cholera okazji z takim fizykiem typu Micio Kaku pogadać. No. I wykazać mu, nie będę wam tłumaczył tutaj tego.
3: Wytłumacz, bo akurat znam to równanie, o którym mówisz i wiem, na czym ono polega. To jest o promień Schwarzschilda dokładnie.
2: Tak. Jeżeli promień się pomniejsza, no to w końcu będzie tak mały, że będzie mieć osobliwość, czyli nieskończenie ściśnięty do punktu, do punktu jakby wszechświat. No jeżeli bierzemy tutaj wszechświat, powiedzmy w tym punkcie zero, tak? Mhm. Ale jest pewien problem. Tutaj właśnie szkoda, że już nie masz audycji z profesorem Michalikiem, bo może jemu bym to pytanie zadał. Mianowicie chodzi o co? Chodzi o to, że my nie wiemy, poniżej wielkości Plancka nie jesteśmy w stanie badać materii. Z przyczyn technicznych, po prostu trzeba byłoby użyć większej energii niż cały wszechświat.
3: W znanej nam fizyce nie ma materii poniżej długości Plancka.
2: No, zgadza się, bo fizyka nie działa, tak? Ale jakaś fizyka tam musi działać, tak?
3: Wiemy, co to jest za fizyka. I promień Schwarzschilda i to, że on dąży do nieskończoności, dąży do równania nieoznaczonego, znaczy tylko i wyłącznie to, że wewnątrz czarnej dziury panują być może inne zasady fizyki niż te, które znamy.
2: Ale jest jeszcze taka jedna rzecz. Dobra, bo może pojechaliśmy fizyką, może ponudzimy innych, ale pojechaliśmy fizyką. Czy istnieje najmniejsza cząstka elementarna, tak jak na przykład kwarki są, tam mamy różne kolory, smaki, barwy i tak dalej, tych kwarków, ale są tak ponazywane śmiesznie. Czy istnieje jakaś najmniejsza cząstka elementarna? Jeżeli to będziemy wiedzieć, że istnieje jakaś najmniejsza, już mniejszej nie ma i ta jest niepodzielna, to w tym momencie coś takiego jak punkt, materialny punkt bez promienia, nie istnieje, bo nie da się ścisnąć materii bardziej poniżej jak gdyby tych cegiełek, bo one są już niepodzielne.
3: Czyli no, ale to jest długość Plancka. To jest, to jest długość planka i cząstki elementarne są nieco większe niż długość planka, natomiast wszystko, co istnieje w naszej rzeczywistości, jest jakąś wielokrotnością długości planka. Ten punkt, który znasz z geometrii w szkole podstawowej, jest czymś zupełnie innym niż opisywanie naszej rzeczywistości. To jest geometria euklidesowa, która nie ma w 100% jeden do jednego przełożenia na naszą rzeczywistość.
2: Zgadza się, natomiast, znaczy zgadza się, no tak, takie są teorie. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia związana z tym równaniem, bo kurczenie się, bo w tym momencie omawiane było kurczenie się, cofanie się w czasie jak gdyby do tej osobliwości początkowej, odbywa się w czasie. Teraz pytanie, czy czas postępuje w sposób ciągły, czy można czas dzielić na nieskończoną ilość jak gdyby mikrosekund, tam nanosekund, pikosekund i tak dalej, nie?

0: Nie wiemy, czy czas jest niepodzielny, ponieważ my czas postrzegamy liniowo i nie jesteśmy go w stanie zbadać inaczej niż liniowo.
1: No zgadza się, tylko możemy bardzo dokładnie go mierzyć, tak? Znaczy, czas to jest taka w ogóle jedna z tych, podobno z tych, bo to też tylko wyczytałem, podobno z tych jednych właściwości fizycznych, które możemy bardzo precyzyjnie mierzyć. Przecież jesteśmy w stanie zmierzyć na odległości tam kilku milimetrów prędkość światła, tak? Że się coś zmieniło, czyli mamy bardzo dokładne, precyzyjne zegary, tak? I bardzo, że tak powiem, małych jednostkach mogące liczyć. Ale być może rzeczywistość jest w klatkach na sekundę. Rozumiesz, tak jakby film, jak... tylko że tych klatek jest miliardy. No, tak.
2: Są już propozycje, że moglibyśmy faktycznie zgłosić Etama, bo on tak czy owak będzie rozpatrywany, a nuż Widelec dostanie tego Nobla. Wtedy by się może tu podzielił. Podziałkował.
1: W kategorii
2: pseudofizyka, popularyzacja Amigi, popularyzacja Biedronki. Ja bym dodał działalność na rzecz ratowania jąder Yorków na przykład jeszcze.
1: Nie, słuchaj. Jeśli chodzi o Biedronkę, to zjadając produkty Biedronki, ja utylizuję Biedronkę, dzięki czemu ratuję ludzkość. Więc krótko mówiąc, utylizuję w sobie samym. Więc jest to pewnego rodzaju poświęcenie. Natomiast ucieszyłem się, że tak powiedziałeś, bo ja kiedyś słuchając Krzysztofa Meissnera, to jest taki polski też fizyk teoretyk, też propagator, podobnie jak Michał Heller, natomiast on pracuje w CERN, z tego co wiem. Jest dużo wykładów z nim na YouTubie i on powiedział, że tak naprawdę, no bo w dzisiejszych czasach, żeby coś w fizyce zbadać, to trzeba już mieć urządzenia typu akcelerator tak do dyspozycji. Czy na przykład w astronomii to trzeba mieć radioteleskop, tak, porządno. Amatorsko niewiele można zdziałać, ale jednak można, bo większość, jak się okazuje, większość tych odkryć dużych, fizycy tych największych, pochodzi tylko i wyłącznie z namysłu, z czystej myśli, z czystego, logicznego myślenia. A ten aparat ma każdy z nas. Więc nic nie szkodzi, ja się pewnie mylę, tak, oczywiście. Bo mówisz, że 100, na 100%, na 100 powiedzmy pomysłów, 99,9 wędruje do kosza. Stąd fizyka jest strasznie teoretyczna, strasznie frustrująca dla tych, którzy się tym pałają, tak jak już tacy profesjonalni naukowcy. Ale być może taki ziutek, no skoro facet, który był tam zatrudniony gdzieś w patentowym urzędzie, mógł stworzyć, jak on to mówi, ekstatycznie piękną teorię, trzeba przynajmniej 10 tysięcy godzin spędzić, żeby ją zrozumieć i zobaczyć jej piękno, to być może facet siedzący na dupie i pierdzący w stołek przed komputerem i przed czatem nocnego radia, być może zrobi to samo kiedyś. No kto wie. Także tak, jestem pełen nadziei.
0: Na pewno, jeżeli w ogóle w siebie nie inwestujecie, jeżeli nie uczycie się, jeżeli nie czytacie książek, pewnego pięknego dnia przyjdzie do was Pan Bóg i was dotknie swoim niebiańskim kciukiem i wam wdrukuje jakąś... Okej, okay, znudziłem się tą rozmową, przepraszam Etam, ale to jest za dużo dla mnie, a nie chcę cię za bardzo obrażać, więc w tym momencie się pożegnam. Do usłyszenia.
2: O, no to proszę, to aż tak?
1: No, widzisz, dzisiaj jest drama, potrzeby i etama. Nawet jakąś piosenkę dzisiaj śpiewałem. Czekaj, co to była za piosenka? No Zenku śpiewałem, o, to było fajne. Wiecie co, ja to może jednak dzisiaj przejrzę i jakoś tam wrzucę. Takie fajne rzeczy dzisiaj były do południa, a wy musicie być w pracy i się albo śpicie, albo coś tam robicie. O, Floki była też wymieniona, oczywiście.
2: Widzisz, Etam, obraziłeś, obrażając fizykę, obrażasz potrzebę. Ja ci powiem, że ja trzymam twoją stronę, bo ja też tak to wszystko na czuja biorę. Nigdy się nie uczyłem fizyki, zawsze miałem same pały, z trudem zdawałem z fizyki, z chemii, ale ja to tak wszystko czuję, tak wiesz, po prostu tak kumam po prostu. To wszystko tak, takie wyczucie mam do tego, smykałe.
1: No to jest intuicyjne.
2: I tak, o, intuicyjnie, właśnie. Ja tak czasem se siędę i tak, wiesz, i se pomyślę, to normalnie takie cuda niewidy mi do głowy przychodzą. I ja to wszystko rozkminiłem, te atomy, te cząsteczki, że tak się, wiesz, to wszystko tam kumuluje i jak... Ja to w człowieku, wiesz, w ogóle słucham takiego Einsteina. Człowieku, jaki to jest debil. Ja bym mu zabrał
1: no,
2: tego Nobla.
1: Widzicie, tutaj już trwa na czasie dyskusja. I teraz pytanie. Czy potrzeba rozłączył się, obrażając się na mnie, czy po prostu poczuł się, że nie ma już argumentu? To jest 50
2: raczej.
1: Na 50.
2: Też tak to, no, to tak, odczułem, to wiesz, że mu się tak łyso zrobiło, już nie wiedział, co powiedzieć, a nie chciał na głupka wyjść.
1: Ale ja po prostu, ja go nadal lubię. Ja tutaj się, większość ludzi by się pewnie poobrażała.

0: I właśnie to wam staram się wytłumaczyć. Trzeba do wszystkiego mieć dystans. No. To, że po prostu jak jest jakiś moment taki, że ktoś się rozłączy, włączył się z powrotem.
1: Włączyłem się z powrotem, ponieważ rozłączyłem się tylko dlatego, że nie chciałem ubliżać twojemu intelektowi, nie chciałem ubliżać twojemu kształceniu. To, że sobie obejrzałeś jakieś parę filmów z historii, żebyś sobie paru starożytnych kosmitów i że sobie przeczytałeś kilka wycinków z wypowiedzi Michio Kaku, jeszcze nie czyni cię fizykiem. Dokonujesz tu na fizyce, jesteś antynaukowcem, jesteś zakałą, która jest wstydem dla naszego genomu. Jesteś człowiekiem, który bierze i tak sobie, wiesz, myśli i robi z siebie takiego technologicznego i wykorzystuje to, że masz, wiesz, jakiś taki posług, tak? I możesz sobie na wiele więcej pozwolić, dlatego że ty jesteś stary, nie jesteś stary. I my to, i ja, i ty o tym wiemy, i wielu słuchaczy o tym wie. Robisz z siebie takiego dziada, chce po prostu usiąść przy ognisku i nam poopowiadać. Ale nie, ale ty dalej, ty to wykorzystujesz i będziesz robił te swoje pseudonaukowe teorie. I rozłączyłem się tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciałem tego powiedzieć, co przed chwilą powiedziałeś, ale sam uruchomiłeś mnie, ponieważ sam de facto poprosiłeś. Tak samo plus krawiec, tak? Że nie zabrakło mi argumentów. Nie chciałem schodzić do tak niskiego poziomu jak ty.
2: Zabrakło człowieku. No ale, to się czuło.
0: Dobra, no ja przyjmuję to. Jak to się mówi.
1: Nie masz wykształcenia, nie masz żadnej wiedzy, obejrzałeś parę, nie wiem, czy jesteś w stanie tutaj nam równanie, o którym mówiliśmy, o tym promieniu Schwarza, czy jesteś w stanie przytoczyć choćby jakie tam znaki grafii alfabetu greckiego były? Nie jesteś, oczywiście, że nie jesteś, ponieważ byłeś tak sobie mały skrót, zaciągnąłeś jeden cent z całej wiedzy i doświadczasz efektu Dunninga-Krugera, który mówi, że jeżeli o czymś usłyszeliśmy, to nagle nam się wydaje, że jesteśmy zajebiście ekspertami w tym. Potem, jeżeli zaczynamy zgłębiać te informacje, zaczynamy zgłębiać ten temat, to nagle się okazuje, że tak klękałem, kurde, ja kompletnie o tym nic nie wiem. Ale nigdy nie wrócimy do tego samego, jeżeli pierwszy raz usłyszeliśmy o tej informacji. Tak samo miałeś z chemtrails, tak samo miałeś z kontrolą umysłu. Chemtrails jest pięknym przykładem, bo tam się zaorałeś od do końca, gdzie powiedziałeś, że CDF dał tak piękny dokument odnośnie chemtrails, gdzie nie zauważyłeś tego, że to nie był CDF, tylko inna niemiecka telewizja. Wiesz jaka telewizja? Taka telewizja, która jest naszym aż dziennikiem. Telewizja satyryczna zrobiła taki reportaż i ty na tym oparłeś swoją 5-godzinną narrację w swoim pierdoleniu w ciągu dnia. Więc błagam cię, nie mów mi, że skończyły argumenty, bo pierdolisz jak potłuczony i znaj swoje miejsce.
0: No dobra, no.
2: Spokojnie, nie kop pana, bo się spocisz.
0: Z drugiej strony to właśnie ludzie, którzy często idą pod prąd. Nie, to nie robi postępu ten, kto będzie szedł zgodnie z nauką, tak, zgodnie z utartymi, bo wcześniej czy później nastąpi kolejne uogólnienie fizyki i okaże się, że wszystkie rzeczy, które do tej pory były, przy tym uogólnieniu okażą się zupełnie inne, na przykład stała kosmologiczna zniknie i tak dalej, bo znowu powracają fizycy ze stałej kosmologicznej. Jeżeli jest jakaś stała, to jak wiadomo, czegoś nie wiemy po prostu, tak? Takie było.
1: Nie zniknie. To są, jak pamiętasz, jak mieliśmy w szkole rozwiązywanie pewnego równania, mieliśmy dane, szukaliśmy pewne dane, pewne zarysowanie reguł, w co obracamy. Te reguły są stałe. Jeżeli coś nazywamy stałą, to co robimy? Nie robisz tego pierwszy raz, ponieważ przy globalnym ociepleniu, kiedy 97% naukowców jest całkowicie zgodna, że globalne ocieplenie następuje, to ty mówisz, no czasem mówią tak, czasem mówią nie. Nie, ty do ideologii, ty dorabiasz fakty do swojej ideologii i ty zbierasz to, co ci pasuje.
0: Jeszcze raz może powtórzę. Owszem, coś takiego powiedziałem, ale to było w innym kontekście. Bo w tym kontekście, że nagle gdzieś tam, jeszcze jak oglądałem, jeszcze jak miałem telewizor podpięty pod sieciówkę, pod sieć tylko kablową, to było coś takiego, że nagle w którymś tam roku, ostatnio, przestali już nadawać nowe programy na temat globalnego ocieplenia. Zaczęli nadawać programy, które twierdzą, że globalnego ocieplenia nie ma, tylko są zmiany klimatu. W krótkich okresach czasu występują dosyć znaczne, potrafią wystąpić znaczne zmiany klimatu, ale w międzyczasie, między tymi nowymi programami, puszczali znowu 7 razy powtórki, że globalne ocieplenie jest tylko z poprzednich lat.
1: Widzisz, czyli co, ty, jeżeli ci powiem, jeżeli ci puszczę 19 powtórek pod tym, powiem, że Ziemia jest płaska, to znaczy, że w to uwierzysz, tak?
2: Wiecie co, ja myślę, nie, że ale... złość potrzeba, ta złość potrzeby, ta furia jego i jeszcze ten głos taki zmutowany znowu i to pierdzenie, to jest dowód na to właśnie, co ten człowiek sobą reprezentuje i co on wie tak naprawdę. A spokój Etama, to od razu widać, że ten człowiek wie, co mówi. Po prostu to po głosie też się poznaje, prawda?
0: Nie, to jest jakiś błąd znowu sterownika. Natomiast słuchajcie, ja byłem w miarę dorosły, kiedy była czarna dziura, chciałem powiedzieć. Dziura ozonowa, nad tym się trzeba przesuwać, nad kontynenty dziura ozonowa. Wymienili wszystkie lodówki z freonem i dziura ozonowa nagle wróciła na swoje miejsce. Znaczy w ogóle nie ma tej dziury ozonowej. W ogóle kiedy wy słyszeliście o konieczności stosowania tego kremu z filtrem na dziurę ozonową? Bo to znikło. Kompletnie, a tego było co drugą reklamę.
1: Jesteś wtedy tak głupi, że tego ustawa nie przewiduje.
2: Panie.
1: Dziura ozonowa nie przede wszystkim. Tutaj postaram się nie krzyczeć i z tą dziurą nową, bo widziałem ten komentarz i naprawdę musiałem się bardzo ugryźć w palce, żeby tutaj niczego nie odpisać, że no kiedyś to mówili o dziurze ozonowej, nagle się okazało, że znikła i teraz mówimy o globalnym ociepleniu. Firma DuPont, która była odpowiedzialna za wprowadzenie freonów do gospodarki jako coś ładnego, fajnego i tak dalej, zaczęła stosować je powszechnie w dezodorantach, w aerozolach, właśnie w lodówkach i się okazało, że bardzo destrukcyjny wpływ na naszą atmosferę i dziura ozonowa jest cały czas i ona pozostanie do roku 2060, natomiast nie wiem, niewielu sytuacji w historii firma DuPont, która była inicjatorem kryzysu dziury ozonowej, stwierdziła w latach 60, że jeżeli przedstawicie badania naukowe, które faktycznie powiążą freony z powstawaniem dziury ozonowej, to wtedy my to wycofamy. I wiesz, co się stało? Zrobiliśmy dobrą rzecz. Wykazaliśmy, że dziura ozonowa z freonami jest powiązana. I co zrobił DuPont? Wynule przecząsteczki, które nie mają aż takiego wpływu na nasz świat. I ogarnęliśmy ten problem. Słuchaj, jeżeli masz pożar w domu i udało ci się w pewnym momencie ugasić ten pożar w domu, a ci zalało ten dom, to co powiesz? To tego pożaru wcale nie było. Zrobiliśmy coś fajnego. Tylko że tym razem za tą całą aferą stoi jakaś firma, która zarabia parę milionów dolarów na tym, żeby chemikalia, tylko firmy, które wydobywają ropę, które zarabiają pierdyliony dolarów i liczby, których nawet nie jesteś w stanie nawet w żaden sposób wyobrazić. I porównywanie jednego z drugim, no kompletnie nie rozumiem. To, że to się cofnęło, mamy na to twarde dowody i dziura ozonowa, mój drogi, skłamałeś. Dziura istnieje, ona cały czas jest tak, nad naszym biegunem południowym i będzie trwać do 2060 roku tylko i wyłącznie dzięki nam.
0: Oczywiście, że ona istnieje. Znaczy, mi chodziło o to, że nie istnieje medialnie, bo w tym kontekście to mówiłem.
1: Natomiast bo nie istnieją freony.
0: 2060, dlaczego to tak mówiłem? Dlaczego o tym powiedziałeś? Bo kiedyś widziałem w wyliczeniach, że ktoś wyliczył, tylko nie wiem, bo teraz bym musiał temat zupełnie przypomnieć sobie, że ktoś wyliczył, że w 2060 będzie koniec świata. Cholera, i dlaczego ty wymieniłeś 2060? Zaraz mi się kłodę.
2: Ja bym z wami chętnie podyskutował, ale musiałbym sobie przypomnieć, o co chodzi z tą fizyką całą i takie tam.
0: Znaczy nie, bo trzeba generalnie, słuchajcie, ja się, to nie, żeby teraz nie było. Ja uważam potrzebę w tych tematach za bardziej racjonalnego i mądrzejszego od siebie, bo ja naprawdę jestem takim starym dziadem pierdzącym w stołek. Uważam siebie za takiego.
1: Jesteś stary.
0: No ksiądz mi cię też tak powiedział, że jest stary, to ja nie jestem. Ja myślałem, że on jest ten sam rocznik, co ja. Się okazało, że jest 60. No i głupio trochę wyszło, no ale mniejsza o to. W każdym razie mi się wydaje, że po prostu Nie będę tego mówił. Nie chcę się już spierać o pewne rzeczy, ale ja naprawdę rozumiem o co ci chodzi, tak? Tylko ja mogę cię czerpać wiedzę tylko i wyłącznie z tego, co mam dookoła siebie, tak? Z komputera. Ja nie jestem w stanie przeprowadzić wielu badań. No, z wyjątkiem jednym, że pracowałem na praktykach geodezyjnych i rzeczywiście coś jest na rzeczy w ciągu niwelacyjnym, z tą wklęsłą kulą ziemską, już nie z płaską, a z klęską. Coś się rzeczywiście tutaj nie zgadza, ale teraz bym musiał sprawdzić to jeszcze raz, po prostu jeszcze raz mieć do dyspozycji niwelator kompensacyjny laserowy plus łaty plus ludzi i zrobić taki ciąg na dłuższej odległości niż robiłem na 3-4 kilometrach.
1: A bo czemu nie mógł taki... na przykład polegać na tym, co odkryli Monty od ciebie ode mnie razem wzięci? Dlaczego musisz, nie wiem, dlaczego uważasz się za mądrzejszego od wszystkich ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili badaniom fizycznym, badaniom geologicznym? Dlaczego uważasz się za mądrego od nich i siadasz na dupie i mówisz, to teraz ja wam wytłumaczę, jak to wygląda, bo ja to sam sprawdziłem.
0: Ale ktoś tak nie mówi nigdy, że sam sprawdziłem. Że mówi, że właśnie, że nie sprawdziłem. Że nigdy tego tak w ten sposób nie ująłem przecież. Ja tylko mówię, że nie wierzę w ciemno pewnych rzeczy. Na przykład chciałbym się umówić naprawdę z baloniarzami. Troszeczkę temat ostatnio zgłębiłem na ich forum, czytając na razie, tylko jeszcze nie jestem uczestnikiem tego odnośnie baloniarstwa stratosferycznego. Kiedy to można uprawiać? Dowiedziałem się, że w Polsce są pewne ograniczenia, że tylko do 15 kilometrów można puszczać, nie wyżej. Bo nie ma przymykania oko, bo ktoś gdzieś mówi, że przymykają oko raz na kwartał w kwestiach związanych z puszczaniem balonów. Otóż nie. W Polsce jest ograniczenie do 15 kilometrów i nie wolno tego pułapu przekroczyć. Tak? Mam pewien pomysł, jak zbudować platformę, wynieść ją na pewną wysokość, plus rakietnictwo i rekord Polski, jeśli chodzi o wyniesienie rakiety takiej amatorsko zbudowanej, dałoby nam możliwość osiągnięcia nawet 130 kilometrów. I próbuję to zgłębić, bo chciałbym kiedyś jakąś taką fajną rzecz zrobić, natomiast przecież ja się w żaden sposób tutaj nie wymądrzam, tak? Że ja mam rację, że coś takiego, tak? Bo ja też czerpię tylko z tych źródeł, które są, że tak powiem, dostępne. A dobra, dosyć tej kłótni między nami, że z
1: nie, no.
0: Kłótnia to jest...
1: Myślę, że w tym momencie czę swój rant. Natomiast czerpiesz ze źródeł, potrafisz weryfikować tych źródeł, ponieważ nikt cię nie nauczył weryfikować źródeł i jeżeli powie i przedstawi to w jakiś sposób, który się dodaje do twojego obrażenia, to ty będziesz to akceptował ślepo. Nie wiem, czy... Wiem, że nie zdajesz sobie sprawy z tego, że twój mózg działa, że w momencie, kiedy pojawi się coś, co nie mieści ci się w głowie, to pierwsze, co go odrzucisz i brakuje ci tego, że jesteś w stanie, nie wiem, choćby przeanalizować, choćby się nad tym zastanowić. Nie, ty to odrzucasz na ślepo i ty ze swoim polotem, ze swoim flow robisz bardzo dużą szkodę ludziom, ponieważ ci ufają, ponieważ ludzie cię słuchają i powinni, tak jak wcześniej mówiłem, że się zastanowiłem dwa razy, zanim pewne rzeczy powiedziałem, to też się czasami zastanowię i się ugryźć w język, bo robisz z siebie, a okej, to jest twój wybór, tak, robisz z siebie idiotę, to też jest twój, ale czy to jest twój cel życia, nie wiem. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Ostro. No ale Etam na pewno ma taką dobrą cechę, że się nie obrusza, że ma duży dystans i to...
0: Znaczy nie należy do ludzi, po których spływa takie coś, bo ja się pozastanawiam oczywiście nad tym, ale jak sobie odsłucham drugi raz, bo rzeczywiście trochę przerywało dzisiaj to, co potrzeba na koniec mówić, tak trochę rzeczywiście robotycznie to było, ale to mówię, no okej, no każdy ma prawo mieć odbiór mnie, jaki ma. Ja staram się pewnych rzeczy dociekać, jak mówię, poświęcam jakiś tam dzień, dwa, nie jestem w stanie każdej rzeczy. Być może błąd popełniam, że się zajmuję tyloma rzeczami, ale jestem ciekawy po prostu różnych rzeczy, tak, i nie jestem w stanie ogarnąć jednego tematu całkowicie, no bo przecież nie mam możliwości polecenia, ja bym chętnie poleciał. Ja nawet kiedyś zaproponowałem, proszę bardzo, możemy zbadać, zobaczymy pierwszy lepszy samolot, który nie ma oznaczeń, puszcza ze sobą smogę chemiczną, zastrzelmy go. Tylko że nas nie dopuszczą do miejsca, gdzie on spadnie, tak? A ci, którzy zestrzelili, trafią do wiadomo gdzie, nie? Także tak to wygląda. Trzeba by było wlecieć po prostu w taką chmurę dronem i po prostu pobrać próbki, tak? I sprawdzić to. Tylko pytanie, kto to ma zrobić i czy do tego ktokolwiek dopuści, jeśli są ograniczenia, jeśli chodzi o loty, bo w tej chwili są mapy. Ja czytałem to w PC Format niedawno, przed rokiem to chyba już mniej więcej leciało odnośnie takich map specjalnych na smartfony, gdzie ludzie, którzy posiadają drony, bo wiadomo, dzisiaj można do sklepu drona sobie po prostu kupić, tak? Za 150 zł można nawet kupić drona, który można sobie latać i są mapy takie specjalne do tego, do smartfona, że po prostu, żeby ludzie sobie mogli zobaczyć, gdzie mogą latać, na jakie wysokości i tak dalej, a planuje się w najbliższych latach, tak jak zrobiono to z kartami SIM, planuje się rejestrację dronów i jakieś takie kursy, które szkoleniowe, które będą wymagane, żeby w ogóle ten kupić, tak. Nawet do tego stopnia to dochodzi. Także no, pewne wątpliwości są, nie? Dobra, przyjąłem na piersi, chciałem powiedzieć znowu na piersi. Czemu ja myślę, że przyjmuję nie na klatę, tylko na piersi? To jest ciekawe. Co by na to powiedział dr Freud?
2: No, ale też się zgadzam z tym, że sporo ludzi słucha, wiesz, ludzie lubią twoje audycje, słuchają. No i wielka moc to wielka odpowiedzialność, monolog Szakala Spider-Man numer 176. Tak więc, no, trzeba się czasami faktycznie tam zastanowić, co się mówi, a nie wyrzucać z siebie radosną twórczość z zakresu fizyki, nauki i tak dalej. Też mnie często ludzie rypią, że jakieś głupoty gadałem, bo mi się zdarzało. Nie przygotowałem się do audycji i pomyliłem jakichś bohaterów, coś. No to swego czasu mnie Alos nieźle łajał, wiesz, że co ty pierdam tego, wiesz, to się zupełnie, co ty tu opowiadasz, nie? I no i głupio mi było.
0: Dlatego właśnie nie prowadzę jak dotąd żadnej audycji z fizyki. Zawsze mówiłem wam, że moim marzeniem jest jakieś takie fajne coś, co robię, na przykład astrofaza czy coś takiego. No właśnie dlatego tego nie robię, bo sobie zdaję z tego sprawę, że ja mam za małą wiedzę, za mało być może samozaparcie, chociaż nie lubię tego słowa, mi się z zatwardzeniem kojarzy. I po prostu nie przystępuję do tego, ale nie jest powiedziane, że kiedyś się do jakiegoś tematu dobrze nie przygotuję. I czegoś takiego nie zrobię, no ale czy ja to zrobię, kurde, wiesz, im więcej mam lat, mimo tego, że potrzebuję mówić, że jestem młody, to im więcej mam tych lat, tym coraz bardziej wątpię w to, że jestem stworzony czegoś więcej niż reprodukcji.
2: No wiesz, każdemu z nas się tutaj zdarza z czymś pomylić i gadać jakieś głupotki, ale faktycznie, no, bywa też tak, że w innych tematach jesteś kiepsko przygotowany, a się wypowiadasz, nie? Często mówisz sensem, ale bywa też właśnie, że no sam słucham i się czasami łapię za głowę, bo coś tam po prostu mylisz aktorów, filmy, wiesz, nazwy. Ja rozumiem, że to jest właśnie luzik bluzik tutaj i są luźne gadki i tak dalej, no ale jak tego za dużo na przykład nagle się pojawia, to tracisz wtedy wiarygodność, wiesz, wśród słuchaczy i to w twoim interesie jest, żeby się pilnować troszkę, nie? I no, ale to każdy z nas popełnia te błędy, tylko kwestia, wiesz, jak często, nie? Też.
0: My chyba cierpimy właśnie na taki syndrom przeintelektualizowania, ale w takim sensie, że zbyt duża ilość rzeczy nas interesuje. I dlatego właśnie trudno jest się zagłębić w jedno, bo mnie interesują się takie głupoty, jak na przykład najgłębsza jaskinia, najgłębsza na przykład, nie wiem, kopalnia, jaka powstała na świecie, najwyższa góra, największa depresja. Nie w sensie depresji oczywiście, tylko depresji morskiej, tak podwodnej. Ja się czasami takimi rzeczami interesuję tego typu i zarzucam sobie jakieś teksty, które na ten temat znajdę, no a mam tylko do dyspozycji źródła i rzeczywiście może potrzeba ma tutaj akurat rację, że nie umiem ich dobrze odfiltrować. No, tylko kwestia jest w takim razie, jak odfiltrować, jeżeli to jest napisane na Wikipedii, tak, no, która chyba uchodzi jednak wśród, że tak powiem, ogółu, jeśli to tak można nazwać demokratycznie znowu, w sensie dobrym, za takie najbardziej wiarygodne źródło. Także, no co ja mogę zrobić? Jeszcze mogę włączyć Discovery, tak? Mogę wziąć pracę, kupić sobie parę książek. Przeczytałem tutaj kilka książek, zresztą opowiadałem, że to je dam jako nagrodę, jakoś na razie nie było okazji. Trochę książek popularno-naukowych. No, wiadomo, że się nie zagłębię tak bardzo aż we wzory. Matematykę rozumiem na poziomie takim, powiedzmy, mechaniki budowli bardzo dobrze. Umiem się nią posługiwać praktycznie. Natomiast pewne rzeczy nie trzeba znać całego wzoru, żeby wiedzieć, że jeżeli w mianowniku coś dąży do zera, to wynik będzie dążył do nieskończoności po prostu, tak? Czy będzie się zwiększał, że tak powiem, wynik, aż osiągnie zero, czyli tą teoretyczną nieskończoność na zasadzie nie dziel cholero przez zero, tak? Bo nie będziemy mieć wtedy liczby określonej. No. Czy jedna nieskończoność to jest to samo, co pięć nieskończoności? Na przykład takie pytanie, które mnie, że tak powiem, nurtuje, tak? Bo czasami wychodzi coś takiego, że jest jedna nieskończoność, po jednej stronie, a po drugiej stronie wychodzi pięć nieskończoności. I niby nieskończoność równa się nieskończoność. No to jest też ciekawy temat, ale zaraz potrzeba będzie mi tutaj tego, że nie rozumiem tematu, no ale to ja rozumiem, że nie rozumiem. Rozumiem jego frustrację na mnie dzisiaj i nie rób się czasami żadnej dramy z tego, bo bo myślę, że mnie chyba nie wyrzuci. Wyrzuci mnie? Tak, nie, wyrzuci. To trudno.
2: Cóż, ja musiałbym przyklepać, a ja na pewno się nie zgodzę. No, ale trochę się za bardzo zapienił, moim zdaniem, no wiesz, wyszedł z siebie i stanął obok. No, ale każdy ma jakieś tutaj z nas miękkie podbrzusze. Jakbyście Torgala obrazili, to ja też bym się po prostu wkurwił i pianę na ustach bym miał, bo bardzo lubię tego bohatera i szanuję go za jego prawość, za to, co osiągnął wśród Wikingów, będąc Benkartem z kosmosu. Bardzo go szanuję i proszę nie obrażać Spidermana przy mnie.
0: Anon tutaj fajnie napisał 2567, etam ponad bądź. Ja jestem właśnie, wam mówiłem, że nie jestem ani w prawo, ani w prawo, tylko jestem do góry. Natomiast niewątpliwie będę się zastanawiał i odsłuchiwał, który tak naprawdę teraz moment, że tak powiem, tutaj zaważył o całym takim zdenerwowaniu. Czy to była tylko gra, czy szczere to było. To też jest inna sprawa, bo może to była tylko pewna gra potrzeb, żeby mnie tutaj jakoś tam ustatkować, że tak powiem, radiowo. No bo ja jestem taki trochę, wiem, że jestem taki trochę, że tak powiem, złapanki. No to jest, zdaję sprawę przecież w pełni z tego. No. Każdy z was mógłby wejść tak samo jak ja na antenę i tak samo nadawać przez cały dzień. Tak pies kupę robi. No. Przecież prostszego pato streama zrobić chyba, nie no, można zrobić prostsze, sobie wyobrażam. Ten najprostszy to zrobił właśnie Magical. Po prostu włączył kamerę i sobie spał. Nie? No. Na zasadzie kulturystyki, jeżeli chcesz zdobyć masę, to jak chodzisz, to jeżeli nie musisz chodzić, to sieć, jeżeli nie musisz siedzieć, to leż. Jak już leżysz, to lepiej, żebyś spał, nie? Taka zasada kulturystyki.
2: Tak, potrzeba i podtrzymuję to. Uciekłeś jak tchórz, bo ci zabrakło argumentów, bo wiedziałeś, że w radiu nie można kłamać i że po prostu wyjdzie twoja ignorancja i spłoszyłeś się i jak dzieweczka po prostu czmychnąłeś, bo po prostu się bałeś, nie miałeś już, nie wiedziałeś, co powiedzieć, to pyk w przycisk i wszyscy dobrze widzieli, że tak było i teraz tutaj, wiesz, nie filozuj, bo po prostu nie, jeszcze no bardziej się błaźnisz.
0: Nie, z tego jakiegoś tam wielkiego tego, bo zaraz będzie się podzieli tej klupy, zaraz będzie klub potrzeby, klub etama się zrobi na tym, anoni będą zapewne za mną, nazwani będą za potrzebą i tak dalej, i tak dalej. Nie, no spokojnie. To nas odróżnia potrzebę i mnie od reszty, że chyba traktujemy pewne rzeczy z dystansem, mimo że może nawet w kurde był szczery, ale no co, no, Boże kochany, no człowiek jest człowiekiem, człowiek się denerwuje na innych, ja się denerwuję na żula, a potrzeba się denerwuje na mnie, no Boże kochany, no akurat lepiej, bo ja przynajmniej nie żygam na antenie, no, także nie śmierdzi przynajmniej, ale fajny tyłek, który ktoś stawia.
2: No ale przynajmniej potrzeba nadrabiał brak argumentów i wiedzy ekspresją i furią tą swoją. Wszyscy widzieli po prostu, jak już nie wiadomo co powiedzieć, to złość wtedy się włącza, nie? Tak jest, co nie?
0: Dobra, bo niepotrzebnie rozkręcamy temat, nakręcamy się. Ja się zastanowię nad tym, co zrobiłem nie tak według potrzeby, znaczy według mnie, co zostało odebrane nie tak, który moment był tym takim, taką zwrotnicą, która przestawiła iglicę w zwrotnicy, że skręt był akurat w tą stronę, a nie w inną, ale dopiero jak się pojawi w archiwum, które trzeba notabene upiększyć okładkami i to pewnie jutro, nie już, przepraszam, jutro mam ten, trzeba kolędę muszę posprzątać. No pojutrze, dobra, pojutrze. W razie, że tam się powkleja jakieś okładeczki ładne. I myślę, że do dzisiejszej audycji będzie dobrze takie nasze dwie ikonki potrzeby i moją, jak się za gardło trzymają.
2: Właśnie. Tylko jak narysować potrzebę. Taki mały, no, z pianą ikonka, na ustach, ikonka. Bez argumentów. Taki
0: ikonka, to, że zrobił świnkę ostatnio zamiast tej Barbie, co była tam, z obłędem, nie wiem, jak się w anime to nazywają. No to teraz będzie ikonka ze świnką, trzyma się z ikonką etamką. No i tak będzie tam. Także, tylko muszę to zrobić tak, żeby było, wiesz, żeby to było subtelnie, jak to się mówi, takie no, neutralne, żeby nie wyszło, że ktoś na kogoś jest wyżej albo niżej, albo coś, musi być równo. No dobra, tam potrzeba o piksel wyżej, żeby było, nie? Mhm. O, Terminator dokładnie.
2: No dobra, to dzięki za rozmowę. Fajnie no. Się patrzyło, jak się pierzecie po gębach.
0: No my się nie braliśmy wcale nawet.
2: No czekaj. Dokładnie, to on cię bił i atakował.
0: Nie, no, czekaj, bym się...
2: Frustrat jeden. Agresywny człowiek. Sam, dobra, i sam przeczy to. Sobie. Mówił, że tutaj mowa nienawiści, sam zaprezentował dzisiaj, myślę. Wszyscy widzieli. Tak, tak, panie Potrzeba. Ludzie gadają.
0: No. Dobra. Ale zauważyliście, że ostatnio mniej wklejam tych swoich pogadanek. Ja już się znudziłem, znaczy wiem, że wy się już znudziliście, więc nie wklejam po prostu, bo tak sobie włączę się, pogadam. Kto był, to był. Kto nie był, trudno się mówić. Jak coś trafię fajnego, to będę wybierał wtedy. Na takiej zasadzie. Dobra, bo tak nie chcę was zanudzać po tym. Parę godzin. No, wygadam, co mam na żywo. Kto był, to był, kto nie był, to nie był.
2: Jak będziesz czuł, to, że jest jakaś fajna audycja warta opublikowania, to wtedy. Może faktycznie nie warto wszystkiego, bo ty masz naprawdę takie mocno luźne audycje i poziom potrafi mocno oscylować, nie? Raz w jedną, raz w drugą stronę, więc zdaje się na twoje wyczucie. Nie?
0: Jesteście moim psychologiem po prostu, takim wirtualnym. Dobra, i jak się tylko zgłosisz, tutaj jeszcze raz halo, halo, furiat, obrazek mam święty od kapłana dla ciebie.
2: A z czym obrazek?
0: Z Jezusem oczywiście. I ikona święta, zdjęcie, czy taka, nie wiem, czy to jest zdjęcie, czy reprodukcja, jak to jest, nie mam pojęcia, nie oryginał na pewno. Nie. A w każdym razie taki bardzo fajny, bardzo fajny. Także zachęcam, furiat, odezwij się ze mnie, do mnie na maila grafik@usa.com. Się dogadamy, czy chcesz fotkę tego, bo chociaż tyle ci dam, albo wesprzeć się na wskazany adres, skrzynkę pocztową lub do jakiejś rodziny, jak nie chcesz się ujawniać. Dobra, to trzymaj się, krawiec, tam jeszcze sobie kontynuuj dalej, a ja już uciekam.
2: Dzięki, trzymaj się. Ja tu sobie sprawdzam, kto jest patronem nauki. I to chyba święty Józef jest w ogóle. A moim zdaniem powinien być patronem nauki niewierny Tomasz. Co chciał palca wtykać, żeby zobaczyć, czy to tam te rany faktycznie są. To jest dobry patron, a nie jakiś... To chyba nie jest ten Józef. Patronem nauki jest święty Jan Bosko. Tu czytam. No to Bosko. Święty Jan Dynamit. Święty Jan Bosko. Jan Melchior Bosko. Giovanni Melchiore Bosko. Duchowny włoski, prezbiter, założyciel Zgromadzenia Salezjanów i Salezjanek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Twórca rodziny salezjańskiej. Salezjańskie, Salezjany, od Salezjan, wszystko salezjańskie. Salezjanin, Salezjanina, Salezjaninem, Salezjani. Powinien się w ogóle nazywać Jan Bosko Salezjani. Dobra, a co on zrobił? Może się, tak jak święta Agnieszka, nie mył nigdy i dlatego patron nauki świetnie się nadaje. No dobra, to ja będę sobie... Ty, patrzę, co tu jeszcze piszecie. Święty Kwadrat. A tak szczerze, to święty Izydor. Święty Izydor zaprojektował pierwszą relacyjną bazę danych. O! No prącie bardzo. Ja, moim zdaniem niewierny Tomasz, bo właśnie poddawanie pod wątpliwość to jest dobra cecha naukowca. I falsyfikowanie, tak? To dobrze mówię? Falsyfikowanie. No, to on chciał sfalsyfikować właśnie rany Jezusa. No. I byłby dobry. Tutaj adwokat polecił utworek, który miał być na przerwę, ale to raczej tak na zakończenie. No chyba, że ktoś coś jeszcze tutaj będzie chciał wnieść, zadzwoni i tak dalej. A donejciki milczą. Nie słyszałem Iwony. Tak więc, jeśli chcecie mi coś tutaj rzucić na doskonałą kawę, www. się poruszam.

A tu Anon pisze, że naprawdę był taki święty kwadrat i święty Lucyfer też jest, i święty Seksburg. Święty kwadrat to taki patron, powinien być kwatron. To powinien być patron dresiarzy i ochroniarzy, święty kwadrat.

0: Jednak nie podoba mi się, adwokacie, to co zaproponowałeś, ten utworek. Nie ma tutaj rymów, nóżka nie dyga. Ja to lubię, wokal też taki właśnie. Dziewczyny jak maliny, la la la la la. A tu nie ma jakiś taki dziwny wokal, głupi.
1: Ja tańczę.
0: Blondynka, fajne cycuszki ma, niesłychanie powaga.

0: No tak, kochani, zbliżamy się do końca audycji. Postanowiliście nie przedłużać jej, ofiarowując dary serca, kupując cegiełki nocnego radia. No to wiemy, kto za tym stoi. Wiemy, kto... Cicho? Cicho.
1: Antypotrzeba to fajny chłopak. Szkoda, że wspiera szatana i jego nauki. Pozdrawiam, Tama 10 zł.
0: Potrzeba to fajny chłopak, ale szkoda, że wspiera szatana. 10 zł od antypotrzeby. No dobra, skoro się znalazł ktoś, kto mi tutaj ofiarował na doskonałą kawę. Proszę ja ciebie, no to jeszcze chwilę posiedzę. Nie inaczej. No już tak mówiąc serio, to ja myślę, że faktycznie to mogła być fałszywa flaga z tym Stefanem. Nie wiadomo, czy w ogóle tak się nazywa Stefan. Mogły mu służby tam przygotować już odpowiednie dokumenty, fałszywe dowody i tak dalej. No i pytanie, czemu, komu zależy na tym? Zawsze musicie, wiecie, to trzeba trochę rozumu. To każdy, kto ma więcej niż 80 IQ, to od razu zrozumie, o co tu chodzi i będzie wiedział, że trzeba najpierw popatrzeć, komu zależy na tym, kto na tym zyskuje. I od razu wiadomo, prawda? Kto mógł przygotować taką fałszywą flagę? To może jakieś przeprosiny, kurwa, odpowiedział, to napisał tu najbardziej kulturalny człowiek, adwokat. Ale za co mam przepraszać? Za co ja mam, kurwa, przepraszać? I kogo? Adwokacie? Za co? No dobra, w sumie to nie wiem za co, ale jak ci to dobrze zrobi, to przepraszam. No i co? I co? Ja nie potrafię przeprosić? Przepraszam. Mało tego, ja przepraszam na zapas za to, co powiem później. Jeszcze? I tych, których obrażę w przyszłości, to przepraszam na zapas. Przepraszam. Tak po prostu.
1: Grzesiek, ale nie ten od pizzy, opowiadaj coś dalej, krawiec 30 zł.
0: Och! Grzesiek, ale nie ten od pizzy. To który to może być? Mamy dwóch. Dedukcja.
1: Elo, masz i skończ żebrać. Skurczy flaku 11 zł.
0: Skurczy flaku. To od Elo. Ja nie znam takiego słuchacza Elo. Kto to może być? No to się posypało trochę. Bardzo dobrze. Fajnie, widzicie, i o to chodzi. O to chodzi, żebyście sobie nie myśleli, na takich zasadach, że o, już dostał 10 zł tam i to już mu nie trzeba więcej, tak? Nie, to jest właśnie błąd. Tak, to nie możecie w ten sposób rozumować. To jest zupełnie błędne rozumowanie i to do niczego nie prowadzi. To tylko po prostu wszystko niszczy. Takie właśnie, że o, już dostał, to ja już nie będę. Nie, właśnie nie, ja będę. Trzeba myśleć tak właśnie, ja będę. Ja jeszcze mu wrzucę, żeby miał. Tak, to jest właśnie ten mechanizm, to jest to rozumowanie, o które chodzi właśnie i to jest pozytywne myślenie, to jest konstruktywne, to jest budowanie. A to właśnie, że o, już mu wystarczy, to nie, to do niczego, to w ogóle jest słabe, to jest byle jakie. Nie. Tego powinniście unikać za wszelką cenę. I w ogóle wyrzucać od siebie tą myśl. Na przykład jest taki sposób, jak coś wam tam do głowy przychodzi, co takie uporczywe, złe myśli, to wtedy trzeba tak krzyknąć sobie. I wtedy wam to zaraz wyleci z głowy. Ja to testuję. Jak na przykład sobie tam jakiś mam stres, czegoś tam przejmuję się, to sobie robię tak. I od razu mi się lepiej. Robi i mi się zmienia, w ogóle przeskakuje mi tak zwrotnica w głowie. No, to tego się nauczcie właśnie. No. Tak więc ja myślę, że faktycznie ktoś mógł zaprogramować tutaj, to mógł być człowiek wyciągnięty z jakiegoś polskiego odpowiednika programu MK Ultra. No, to jest pewne, że jeśli Amerykanie coś takiego robili, Polacy zawsze biorą przykład z Amerykanów. Chcą być taką drugą Ameryką, zawsze zapatrzeni, prawda? I musieli zrobić też swoje szkolenie super żołnierza. Oczywiście takie bardziej polskie, no ten polski super żołnierz to, prawda, miał wąsy. O, ktoś dzwoni. Grzesiek się do nas dodzwonił, ale czy ten od pizzy, czy ten nie od pizzy?
2: Ten od pizzy dzwonię, bo właśnie usłyszałem, że ktoś mi próbuje kneblować usta. Nie mam nic do powiedzenia, ale dzwonię na przekór.
0: Na przechuj.
2: Na przech.
0: Dzwoni na przechuj.
2: Na przechuj.
0: Ale ten, no to świetny pomysł, żeby właśnie tak zadzwonić, nie mając nic do powiedzenia, tak na żywioł, tak odważnie. Tak. To ja się coś ciebie podpytam. Za kim jesteś? Za potrzebą czy za etamem? W której bandzie jesteś?
2: A to teraz tak? Są akcenty rozłożone?
0: Tak, ja myślę, że powinniśmy tutaj wyraźnie pewne osoby wskazać, pewnych krzykaczy tutaj internetowych, którzy tylko krzyczeć potrafią, jeszcze nawet sobie głosu nie potrafią ustawić i po prostu psują to wszystko, psują klimat i zaczadzają ludzi takim pseudonaukowym myśleniem, że to naukowcy tutaj coś, a właśnie człowiek nie wszystko zbadał i są takie rzeczy, co się fizjologom nie śniły i ja się zgadzam tu... Cześć.
1: Ja przepraszam, bardzo fajne to wasze uniwersum. Pozdrawiam Radio 5 z Białegostoku. 15 zł.
2: To wszystko okej?
0: Tak, tak. Ty nie słyszysz, bo tutaj przyszedł donejcik z Białegostoku.
2: To proszę.
0: Może od Kononowicza. I że fajne uniwersum. Czy ty się czujesz częścią uniwersum?
2: Nocnego radia? Jak najbardziej. Jak najbardziej, ale nie pozwól, że nie będę wybierał między... planetą Etam, a planetą Potrzeba 19.
0: A jakby tak,
2: w tym uniwersum.
0: Tak założyć, że to jest takie uniwersum w stylu Gwiezdnych Wojen, to kim byś się czuł? Hanem Solo, Czubaką, a może tym R2-D2, wiesz?
2: Ja czułbym się tym białym patrolowcem, szeregowcem. Aha. Szturmowcem.
0: Szturmowcem.
2: Ale, tak. Co, to oni zawsze strzelali, ale nigdy w nikogo chyba przez też 8 filmów nikogo nie trafili. Tak? O ile się nie mylę.
0: No są takie, widziałem kiedyś schemat karabinu szturmowca, ma tak lufę wygiętą lekko do góry, wiesz, jak na strzelnicy, żebyś nie trafił przypadkiem.
2: No to fajnie, takie niby bojówka, że nie personalnie, nieszkodliwy personalnie.
0: A Potrzeba to kim by był w takim uniwersum? Moim zdaniem to ten imperator taki, wiesz, taki pomarszczony, wstrętny i wiesz, i zniszczyć wszystko chce.
2: No może. A mówiłeś wcześniej o fałszywej fladze, tak? To chodzi o... zawsze mi się myli Abramowicz, nie Abramowicz, tylko Adamowicz.
0: Adamowicz.
2: Tak? To tak na poważniej, czy tak z tą fałszywą flagą, czy nie?
0: No coś w tym może być, wiesz. True is out of there.
2: True is out of there.
0: To wszystkie opcje trzeba brać pod uwagę. A skąd wiemy, że to, wiesz, nie jest kolejna próba ograniczenia naszych swobód obywatelskich? Zaraz zdelegalizują legitymację dziennikarską i już nie będzie można samemu sobie na drukarce wydrukować, wiesz, legitymacja dziennikarska, tylko trzeba będzie pieczątka, tu, wszystko i ja przestanę być dziennikarzem.
2: Tak, już trzeba zainwestować w ziemniaka, żeby pieczątkę zrobić, już nie tylko drukarka wystarczy.
0: No właśnie, to jest, widzisz, to kto na tym dobrze wyjdzie? Znowu system, znowu władza.
2: Rolnicy, sprzedawcy ziemniaków. No. Do jaja sobie robisz, wiem. Dobra, ale o tym był odcinek, to spoko. To
0: może nie robię. Widzicie, a czemu, widzicie, Grzesiek tu zadzwonił i wmawia mi, że ja sobie robię jaja. On chce spłaszczyć moje tutaj poglądy i zrobić ze mnie głupka w tym momencie. Dlaczego? Kto cię nasłał? No ty jak dawno słuchasz nocnego radia? Jakich jeszcze innych radiów słuchasz?
2: Nie pamiętam. dobra, nie mam nic do powiedzenia, tylko usłyszałem, że ktoś nie chce grzać kod pizzy, to dzwonię, żeby już zepsuć
0: ucieka.
2: Humor.
0: Już, ja już uciekam. I powiedziałem, że jest nasłany i on w tym momencie, o, ja już muszę iść. Tu.
2: Tak, zostawiłem żelazko na gazie, muszę iść wyłączyć.
0: Piszą, że ma fajny głos, tak, a ja właśnie poznaję po głosie już, kto to jest chyba. Ten Grzesiek cały.
2: Dobra, przyłączam się na odsłuch.
0: No dobra, dobra. Będę cię miał na oku. Cześć. Będę go miał na oku. Wiecie, nie wolno karmić trola, nie wolno karmić złego wilka, bo to... Jak ktoś jest za Grześkiem, który teraz dzwonił, to ja nie chcę, żeby on słuchał nocnego radia. Możecie sobie już iść. Ja was po prostu nie chcę. No macie inne. Idźcie sobie do Grześka. Idźcie sobie do potrzeby. Z nimi sobie rozmawiajcie. To ja tutaj nie zamierzam po prostu siać dezinformacji, propagandy. Zauważyliście, jakie rzeczy są atakowane przez tych osobników. Też Grzesiek tu zadzwonił, namieszał teraz, nic nie miał do powiedzenia, zupełnie nic, ale tak absolutnie nic. Tak w ogóle dzień dobry tylko miał do powiedzenia i do widzenia i że zadzwonił, bo nie ma nic do powiedzenia. Widzicie? Chciał zająć czas, bo ja w tym czasie mogłem wam opowiedzieć, kiedy zadzwonił, kiedy mówiłem o fałszywej fladze, tak? Zadzwonił akurat w tym momencie. Ja akurat doszedłem tutaj, chciałem wam troszeczkę naświetlić sytuację, a on tu dzwoni, nic nie ma do powiedzenia. No ludzie, no. Ludzie. To aż tu się prosi o jakiś dżingiel ze złym wilkiem, ale nie mam akurat pod ręką, ale to sobie możecie sami puścić i może to was czegoś nauczy. Widzicie, no są wśród nas też są szpiedzy, tak? Tu w nocnym radio. Mam pewne typy, ale już nie chcę, prawda, mówić, że doktor 6, no, doktor 666, tak? Apatia. Co to jest apatia? No to jest właśnie takie, ja nic nie... to jest apatia. No i takie apatie przychodzą, no. Adwokat, no, to jest taki adwokat diabła, tak, zawsze. Zawsze adwokat diabła, nigdy nie adwokat tej dobrej strony, tylko zawsze adwokat diabła. Danka, no, to, Danka, to myślę jest jasne, tak. Niby tutaj lubię słuchać, lubię to radio, tak, fajnie się słucha, a to jest taka zasłona dymna, tak, właśnie. Tak, zadymić, no... A pytajmy, że nie, no to ten człowiek ciągle tworzy jakieś prześmiewcze, idiotyczne, wręcz bym powiedział, tak, pytajmy, że idiotyczne różne tam przeróbki, coś, że tutaj wkleję Krawca gdzieś tam do jakiegoś filmu, ludzie, no. To jest, ja zupełnie tego nie potrzebuję, ja nie oczekuję takiego czegoś od was, ja oczekuję od was... Donate'ów. Bo to, że dostałem tam te 2 złote, nie pamiętam ile tam było, tam z 2 złote wpadło, to mi nawet nie wystarczy na suchą bułkę, tak? A wy od razu, że tu, o, już dostał, tak? I teraz będzie wypominanie, że dostał, tak? No i tak, no Grzesiek to od dawna, no to, że tutaj serwer, prawda, że pomaga, to tak, założył serwer, żeby potem go wyłączyć, tak, w pewnej chwili, kiedy akurat będzie się nocne radio najbardziej rozwijało i on wtedy to zniszczy, po prostu trzyma nas w garści i taki był jego jedyny cel, no. No, ale pozdrawiam serdecznie przynajmniej tych, którzy właśnie wysłali donaty. To są dobrzy ludzie. To jest właśnie ta konkretna pomoc. I też taki mały apel, żebyście nie wysyłali innym donatów, tak? Bo są, ja to wydam na rozsądne rzeczy. To będzie rozwój radia. I to jest to właśnie dobro. To jest to właśnie sianie. A ten cały konkol, mam tu na myśli inne media, inne radia, te zimne, to trzeba wyrywać, bo to zarazi, to jak chwast po prostu, tak? To będzie wysysało soki. I oni tylko tak potrafią wysysać właśnie soki, tak? I podpinać się, tak? Pod nocne radio. Gdzieś tam, o, tu nocne radio, linka wklei, ale to jest takie podpinanie się, tak? Ja się, przylepiło się gówno do statku i krzyczy, płyniemy. No to na tych zasadach działa właśnie. Tak więc, no, też tutaj, o, jakieś ludki śmieszne orb wkleja, no to jest próba też właśnie tutaj sprowadzenia tego do poziomu, już nie powiem czego, na G, tak, na G. Tak, bo właśnie też pragnę unikać takich słów na D, na G, na P, bo to gdzie indziej to tak, to ja czasami tam, nie to żebym słuchał, ale mi piszą, tak, piszą mi, że właśnie w innych radiach, w takiej jednej audycji też, ja już tu nie chcę promować tego złego wilka, ale jest taka audycja, gdzie dzwonią i bekają na przykład cały czas tylko, tak, i się tam cieszą. I ten prowadzący pozwala na to i on się też cieszy, tak, on niby tam się tego złości, ale on właśnie specjalnie odbiera, żeby było to bekanie, żeby było to wszystko takie właśnie agresywne, byle jakie i bekanie, pierdzenie, no ludzie, no to tego chcemy? Tego chcemy? Nie. Myślę, że właśnie nocne radio to jest zupełnie inny kierunek, ja to będę rozwijał. Mam w planach też, mam pewne plany. Planuję zrobić właśnie, no tych koszulek jeszcze nie ma nocnego radia, ale to miałem tutaj inne wydatki. Sam wszystkiego nie zrobię. Też myślę o księgarni nocnego radia, gdzie byłyby takie dobre, mądre książki. Właśnie tutaj mam Teoria płaskiej ziemi, chcę trochę to popromować. Ukryte terapie, takie książki by były właśnie. I no to zrobię, to właśnie na ten rok planuję. A teraz odczytam listę sponsorów z ostatnich 2 lat. Poczekajcie, tu mam przygotowane. Dajcie mi chwilkę, właśnie sponsorzy z ostatnich 2 lat. O, coś mi się tu zawiesiło. No, coś się otwiera, zakładka, ale coś się nie może otworzyć. O, to już chyba trolle zadziałały. No, otwiera się i się nie może tu otworzyć. Zaraz powinno być. No, nie ma. Tutaj coś mi się wyświetliło na ekranie, ale nie do końca widzę, bo mam taki mały ekranik, bo tu nadaję na telefonie podłączonym do takiego laptopa. Kupiłem, to jest ten laptop jeszcze z tych czasów, jak nie było tam chipa wszczepionego na procesor. Taki 4-calowy ekranik mam tutaj mały, to jest taki, no nie powiem, że laptop, no to bardziej taki może palmtop. Mam tu potężny procesor 8 MHz w środku. No może nie potężny, ale jednak silny, tak? I mi wystarcza. Tu się otwiera zakładka. Coś tu się mi Skype wyłączył. Tu system error. O, tu się zawiesiło. No, dobrze, to może następnym razem odczytam listę sponsorów, ale niestety widać tutaj służby czuwają, tak?
1: Iwona, przestańcie wysyłać te donaty, bo mi się już nie chce czytać. Dziś miałam mieć wolne do cholery. Żeby mi to było ostatni raz. 5 zł.
0: Iwona. No, Iwona to jest moja ogółem wielka miłość. Iwona. Pozdrawiam Iwonę. Moje żądło czeka. Iwona. No, dziękuję bardzo Iwonie. No, także, no, widzicie. Otworzymy kawiarnię nocnego radia. Zamiast małej czarnej będziemy sączyć jad i żółć. do tej kawki, jadł i żółć, kropelka. Ja myślę, że Nocne Radio ma w sobie tą kropelkę jadu, czego przykładem jest moje wydurnianie się i dogryzanie, ale to co mam tu słodko pierdzieć, taki grzeczny miś być cały czas. Dzień dobry, pragnę was tu przywitać, pozdrawiam serdecznie was i cieszę się, że jesteście. Myślę, że uprzyjemnię wam wieczór ciekawą rozmową. Może nawet ktoś zadzwoni i sobie pospijamy z dzióbków troszkę, pokomplementujemy się. Cio, czej.
1: Mickiewicz, patrz, ha, to dziecię uszło. Rośnie. To obrońca, wskrzesiciel narodu. Z matki obcej. Krew jego dawnej bohatery. A imię jego będzie 44. 4 złote.
0: Od Mickiewicza, dziękuję. Dziękuję ci bardzo, mordeczko. A możecie kliknąć jeszcze na suba i dzwoneczek, co sprawi, że będziecie powiadamiani o każdym moim wejściu na antenę. A za każdą kolejną złotóweczkę posiedzę z wami jeszcze minutę i 25 sekund dodatkowo. A być może nawet jak będzie dużo donatów, to dostaniecie 10 minut mojego gadania gratis. Dziękuję ci, mordeczko. A teraz może przejdziemy do tematu takiego, że będę testował przysmaki. Boże. Tak. Przysmaki, Boże. Patrzę, co tu jeszcze za komentarze, bo czasami odnoszę się. Cieszę się, że są komentarze pod audycjami i to jest chyba dobry zwyczaj, żeby się odnosić do tych komentarzy, bo wtedy ludzie chętniej piszą, jak jest feedback.

lubicie dymy. Jan Dynamit ma sięgnąć po kalkulator i policzyć, bo jest mu zarzucone od, uwaga, Alfreda Szczocha. Alfred Szczoch zarzuca, że on nie umie liczyć, kalkulator ma wziąć. I opinię o audycjach, że Żebrotronik spoko, ale najlepsza audycja to była Nocna Kwaśna. No Nocna Kwaśna jest w strefie premium tylko, z tego co pamiętam, no to widzicie, to musicie tam dołączyć koniecznie. No i wrócił jeden z patronów tutaj. Gratulacje, mądra decyzja, mądra, cieszę się, że poszedłeś człowieku po rozum do głowy. No, a propos jeszcze tutaj stosunku do nauki, naukowców, to wklejałem wcześniej rysunek satyryczny. Andrzej rysuje.pl, polecam, to jest świetny rysownik. On ma taki kulfoniasty styl, ale zawsze jakoś tak trafia w sedno i mam radochę, jak czytam. Siedzi sobie taki obszczymur w brudnym podkoszulku, tutaj z buteleczką przed telewizorkiem. Nieogolony, patrzy w telewizor i w telewizorze pani mówi: teraz doniesienia ze świata nauki. Astrofizycy pomylili się w obliczeniach wieku wszechświata o kilka miliardów lat. No i komentarz tego jegomościa na wersalce z buteleczką. Debile. Właśnie. Też pamiętam taki inny w tym stylu rysunek, że gra sobie orkiestra, maestro z batutą, rozwiany włos, a koło niego przychodzi taki w kufajce, w bereciku z antenką, robol w gumofilcach i mówi: do mnie też mówią mistrzu.

ktoś ma coś do powiedzenia, to można dzwonić. Trzeba sobie oczywiście dodać Nocne Radio, profil skype'owy do znajomych. No tu nowe osoby się pojawiają, nowi dołączają. Chyba się szykują niektórzy, żeby zadzwonić, bo od czasu do czasu tutaj potwierdzam, zatwierdzam. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Tak jak mawiał Jan Papież II, nasz wielki robak, Jan Paweł III, przepraszam, Jan Paweł III, który gruchał małe śmieci. Tak. No to myślę, że to powinien być patron Nocnego Radia. Właśnie, czy chcielibyście... Kto powinien być patronem Nocnego Radia? Może właśnie nasz wielki rodak. Jan Paweł II, przepraszam, się pomyliłem. Jan Paweł II. Patron Nocnego Radia. Czy to by miało sens? Myślę, że wiele rzeczy, które powiedział, jego słowa jakoś się komponują z całą tą ideą Nocne Radio, tak? Właśnie ten synkretyzm, to był właśnie papież, który wędrował, który jeździł, rozmawiał, mył stopy muzułmanom, mył stopy buddystom, mył stopy ateistom, obcinał paznokcie u nóg niewiernym Tomaszom. I my też tacy jesteśmy trochę właśnie tacy, że jest i komunizm, i wolny rynek, jest i ateizm, i wiara, jest i kapitalizm, i właśnie, i 500+, prawda? I to wszystko jest u nas i myślę, że tak jest dobrze. Co prawda dostaję schizofrenii już od tego, ale no, jednej rzeczy u nas nie wolno właśnie pisać karoń, dlatego ludzie piszą kuroń i no bo nie chcemy karonia, tak? Nie chcemy karonia i to jest jedyna rzecz, której nie wolno u nas pisać karoń. No bo niby dlaczego mamy pozwolić na wszystko? Są pewne granice, tak? Myślę, że pisanie karoń to jest właśnie przekroczenie tych granic. Bo to jest promowanie karonia. Jak ktoś tutaj pisze o karoniu. A to się wzięło stąd, że niejaki furiat wklejał co 5 minut, spamował nas przemówieniami karonia. Aż nam się po prostu mdło zrobiło i nie

0: wolno już od tamtej pory pisać Karoń. To, widzicie, można zaszkodzić sprawie, tak? Właśnie sprawie Karonia, pisząc ciągle Karoń. Karoń to, Karoń tamto, a słyszeliście Karonia? A słyszeliście, co powiedział Karoń? W ogóle, kto to jest Karoń? No, także niektórzy się za dużo objedli karoniówki i tak to się kończy. Ten na lewo to potrzeba, a prawo to krawiec. Koń z kotem i koń jarający szlugi. No właśnie, bo wy wiecie, że ja jaram. Już, kurde, dwie fajki mi zostały, no. A jeszcze muszę pracować dzisiaj. Co ja będę palił? Za te donaty dzisiejsze to ja nawet papierosów nie kupię. Ile tam było? 2 złote? O ile, jeśli dobrze pamiętam. Bo raczej nie więcej. No i to jest takie właśnie, no, takie, żeby na wyniszczenie, tak? Takie, żebym tylko poczuł apetyt, tak? Dać mu te 2 złote i niech on się jeszcze, żebym ja się źle poczuł, tak? Tylko. Żebym się zniechęcił, żebym kopnął po prostu w mikser, zaniósł do lombardu, tak? Nie no, żartuję, bo wiecie co, niektórzy takie rzeczy potrafią na poważnie wziąć i się obrazić. Już dosyć obrażania się, tak doprecyzuję, dosyć obrażania się. No, bo nie można się obrażać. Trzeba mieć dystans, pokorę pewną, nie można temu ego swojemu dać, nie można karmić ego, tak? Zresztą na dobrą sprawę wszyscy jesteśmy jednym organizmem. Wszyscy, tak czasami się pokazuje taką wizję, że no, teraz wyszedł film Ralph de Molka 2, Ralph w internecie, polecam, to jest bardzo mądra bajka. Film animowany, no bajka. Jest wszystko to, co zajebiste. Są szturmowcy, są księżniczki Disneya, jest internet, Google, Twitter, tam w tym świecie internetu się pojawiają nawet różne marki. Chyba największy produkt placement w ogóle, jaki był do tej pory. Tyle tam jest różnych logosów marek. No, są różne gry komputerowe, też ważna rzecz, gry komputerowe. No, ostatnio grałem przez chwilę w Terrarię i utwierdziłem się w tym, że młodzi ludzie to są lepiej usposobieni o wiele do tych gier. Tam miga, skacze, podskakuje, nie wiem gdzie jestem, coś strzela, błyskawice z dupy, tu, ten jakieś 100 tysięcy nazw wymienia, to musisz zmieszać z tamtym i tu, wtedy dostaniesz skarpety zagłady i czapkę niewidkę plus 5, wszystko, a jak zmieszasz czapkę niewidkę ze skarpetami, to dostaniesz bluzę rozpaczy i kurczę, kurtkę podszytą wiatrem i pudełko z morskim powietrzem plus 10, biega, skacze, tam wskoczył do dziury, teleportował się mi nad głową, a ja nie wiem, co się w ogóle stało. Ja stoję jak wryty i nie wiem w ogóle, gdzie ja jestem, co ja mam robić tu, coś klikłem, mi się tu zepsuło, zamknęło, ja nie wiem. Za stary jestem i nie gram w gry już w ogóle, nie chce mi się. Się nie nadaje do tego, ludzie, no. Ja sobie mogę zagrać w taką grę jak Warcaby na przykład. Z gołębiem mogę zagrać właśnie. No i właśnie, i też kolejny tutaj taki mój apel, żeby nie rozmawiać z potrzebą, bo to jest jak gra z gołębiem w szachy właśnie. On wam wskoczy na szachownicę, potrzeba, tym cielskiem swoim. Rozwali wszystko, prawda, piana z ust, kopnie, tu rozpłacze się, nawrzeszczy na was, oko wam podbije i wszystko to, żeby swoje chore idee, chore pomysły forsować na siłę, tak, i zmuszać was i was po prostu sponiewierać, tak, no umówmy się. Tak więc, no, nie wspierajcie tego złego wilka właśnie, 19. To się zemści, to wróci do was, tak? Ja nie mówię, że was samochód potem potrąci. Może i potrąci, może będzie jechał ten samochód i może jak będziecie mieli szczęście, to tam będę taki ja na przykład akurat wracający i was tam uratuję, ale może mnie równie dobrze nie być, tak? A może to on być właśnie w tym samochodzie. On jest takim samochodem, który na was pędzi i on was roztrąci, połamie, tak? I mnie tam może nie być wtedy, tego właśnie niepozornego, szarego bohatera, który skoczy tam na panterkę, się rzuci i was wyratuje, nie oczekując za to niczego absolutnie. Jeszcze narażając się potem na różne konsekwencje i tak dalej, no ja taki jestem po prostu, tak? On taki nie jest. On by was kopnął pod ten samochód jeszcze, tak? Jakby widział. A potem tam było, tu stało się nieszczęście, ale on by was kopnął, tak? To jest taki człowiek właśnie. Widzieliście, sami słyszeliście, jak się dzisiaj zachował, co z Etamem zrobił. Po prostu upokorzył go, nakrzyczał, sponiewierał, po prostu... Etam, ja słyszałem, on miał łzy w oczach po prostu. On tyle zrobił dla radia. On się tak poświęca. A ten przychodzi i jeszcze beka tu na czacie, no... To właśnie, to jest taki jego sztandarowy argument właśnie i taka jego retoryka, tak? Właśnie to tak, to jest właśnie ten poziom, tak? Niektórzy tu poznali się i ja myślę, że no... Apatia potwierdza, że też słyszała te łzy w oczach Etama. On jemu drżał głos, tak? To się słyszało, że on po prostu chce być twardy, ale to było słychać, że zbrukany. No. Zresztą Etam tu pisze, że czuł się zbrukany jak po masturbacji kaloryferem żeberkowym za komuny. Więc... No, potwierdził i ja wiem, że on nie chciał tego jakby drążyć tego tematu, ale wywołałem trochę wilka z lasu. Tego dobrego wilka wywołałem, tak? Tego złego to zostawmy. Już niech się samo ugryzie w dupę. Że tak powiem, przepraszam za to słowo na D, ale po prostu czasami trzeba nazwać rzeczy po imieniu, tak? No, przepraszam, ale emocje wzięły górę. No, socjopata, no. Głos sobie zmienia. On specjalnie se zmienia głos, żeby brzmieć po prostu jak taki masa, jak taki dresiarz, tak? To, że niby tam megaherce, mu się tam herce pomyliły, bitrate, ale to... Tak, jasne, oczywiście. A ja jestem baletnica. I tak, on chce po prostu brzmieć jak taki masa. To... Jak gangster. Bo to jest gangster, no mówmy się. To jest gangsterka. No. Radiowa gangsterka. Wpada z baseballem, z napisem Big Pharma na przykład i po prostu nawala nim, tak? Tym baseballem z napisem Big Pharma, wiórka, na przykład ziębę. Bo on wie po prostu, że witamina C potrafi wyleczyć raka, ale nie, on ma zlecenie, on ma misję, tak? Po prostu sponiewierać tego człowieka, wyśmiać. W tym jest dobry. Więc szczepionki, tak. Szczepcie się, jasne. Chipy. On sobie pierwszy wsadzi chipa. I będzie z nim paradował, tak? Dumnie. Jak paw. Taki człowiek. Prawdziwa drama to jest tu. Włączona kaseta z 27-letnią Cindy i ćwiczącą Agą. 47. A czy... Czy kobieta, o której mowa, to nie jest... takie właśnie retro. Mi się to kojarzy z filmem Komando Ninja. Tam była taka właśnie żona głównego bohatera, która ćwiczyła przy Schwarzeneggerze sobie Calanetics. Miała też. A czy, tak niedyskretnie zapytam, czy kobieta też ma taki charakterystyczny, kolorowiutki strój do ćwiczeń i takie getry wysokie, takie naciągnięte na nogi i taki właśnie ten, taki podwyższony tutaj, taki charakterystyczny retro strój ten, jak to się nazywa, nie kąpielowy, tylko taki, taki obcisły. Komando Ninja. To jest moim zdaniem arcydzieło, które bije na głowę całą polską kinematografię. Komando Ninja, polecam. Główny bohater John mi imponuje bardzo swoją determinacją. Na końcu jeszcze go do gry komputerowej wciągnęło i się dziwił, że ma kwadratowe bicepsy, a jego córa się dziwiła, że ma kwadratowe cycki, a jego kolega się ćwiczył, że ma kwadratowego, no już nie powiem co, tak, nie chcę się zniżać tutaj do poziomu pewnych ludzi, tak, na P. No, to już zostawmy, bo już zostało wszystko powiedziane, tak, dobrze. No. Ja tu mam witaminę C, na wypadek, gdybym dostał raka. Ale to jest taka, właśnie nie wiem, czy to dobrą kupiłem, bo to jest taka w takiej tubie żółtej, taka, co się z wodą rozpuszcza. Nie wiem, czy to wystarczy, tak jakby, żeby mi tego raka, bo ja mam tendencję do raka. Dziadek miał raka, ja też będę miał raka. Ale tu jest napisane, że plus 20%, to może wystarczy. Właśnie nie wiem, czy lewoskrętna. Zobaczę, w którą się otwiera. I w lewo, i w prawo. To jest taka i lewo, i prawo chyba. Potrzeba pisze, że spoko, działa jak wszystkie inne. Coś miesza znowu. No, może zadziała. A czego, jak dostanę raka, to sobie rozpuszczę. Taki fajny dźwięk wydaje. O. I nie ma raka. I wszystkich chorób nie ma. O. Prawoskrętna jest najlepsza, pisze Danusia. A wy macie lewoskrętnego czy prawoskrętnego? To do męskich słuchaczy. Takie pytanie. Ale nie ma co się śmiać z raka. No nie, no pewnie, że nie ma. Nie bierz krawiec, on chce cię otruć. No, powiedział, że działa, chce, żebym się napił. Lecę, siema mordeczki. No, elo mordeczko. Dzięki za suba. Prostoskrętna. No właśnie. Ja mam lewoskrętnego i jestem dumny. Pisze tu taki jeden. A ja musiałbym sprawdzić. Tylko, że teraz to ciężko by było w sumie. Musiałbym jakby się skupić troszkę. Tak szybko to może być ciężkie. Tak naprawdę to kwestia nogawki. Właśnie, a czemu to tak jest, że na przykład, że to w lewo albo w prawo, a nie prosto? Czym to jest spowodowane? Czy może fizyka ma na ten temat jakieś wytłumaczenie? No, adwokat jak zwykle się tu dziwi, on na pewno ma wszystko proste, tak? Dla niego wszystko jest takie proste. Miałem kiedyś taką teorię, że właśnie ci, co tak w lewo, to tacy właśnie, to właśnie bardziej lewica, w prawo to właśnie tak bardziej tego. Może to być zależne od poglądów. Powinniście po rentę jakąś iść. Myślicie, że na takie coś można? Na taką krzywiznę można rentę dostać? Ja bym przyszedł, pokazał, bo to trzeba pewnie udowodnić, bo tak się renty nie dostanie, nie? Przyszedłbym i pokazał. Wystawił na stół. Proszę bardzo. Przyszedłem po rentę. I no, myślę, że mogliby ten... Coś tam jeszcze można by upozorować jeszcze tam dodatkowo dla pewności, że na przykład, że mi zwieracz nie trzyma. Już tam ze starości coś, nadużywałem alkoholu i jeszcze bym to też udowodnił naocznie. Czyli pierw bym tam, wiecie, ten właśnie skrzywiony organ zademonstrował, potem bym zademonstrował, że zwieracze nie działają. I może by właśnie ta renta się pojawiła i potem byście wy mi tutaj, byście mnie utrzymywali. W jakim wieku się przechodzi na emeryturę? Bo ja już bym chętnie przeszedł właśnie. Coś 60, koło 60, tak? A to prawda jest, że liczy się, że wysokość emerytury jest zależna od wysokości ostatniej pensji, w ostatniej pracy, tak teraz jest? 67 pisze tam. No to... To słuchajcie, to można tak sprytnie zrobić, że się dogadać z kimś, żeby nas zatrudnił, dać mu kasiorę i jakąś super wysoką pensję. I już! Ja pogadam z kolegą, żeby mnie tam zatrudnił. Nieprawda, pisze Grzesiek. O, szkoda. To czemu tak ja wyczytałem gdzieś? Musisz mieć okres składkowy, pisze swawolny kucharz. To statystycznie się mówi, na przykład 30% ostatniej pensji, pisze Grzesiek. Aha, 25 lat, okres składkowy. O Jezu, ja nigdy nie będę miał, to... Ja tak popracowałem 2 lata tu i tak i nigdy nie będę, mi się 25 nie uzbiera. Ja bym musiał teraz do pracy pójść i pracować już do końca, żeby mieć te 25 chyba. Nic nie mam udokumentowane, to z czego ja będę żył? Wy sobie nie poradzicie z utrzymaniem mnie. Ja się o to martwię, tak? Że wy sobie nie poradzicie z utrzymaniem mnie. To może być dla was zbyt obciążające i będziecie potem chodzić głodni, o, bo ja tu muszę na krawca, muszę go utrzymać, naszego radiowca. Tu z czego, co on będzie jadł? A ja nie zjem, a jemu dam. I co? I mi będzie głupio potem, no. Ja wiem, że wy to zrobicie. I właśnie dlatego się nie przejmuję jakąś tam składkami, emeryturą, bo ja wiem, że po prostu, że będziecie mnie utrzymywać. Nawet jak będę stary i zniedołężniały, będę wchodził na antenę i mówił 10 razy to samo, jak etam. Opowiadałem wam już o Amidze. To były czasy. Wtedy wszystko działało, a teraz nic nie działa. Trzask praski po wszystkim, panie. Za 25 lat Iwona będzie miała już sztuczną szczękę. No to. Iwona też się zestarzeje. Ja kiedyś myślę się poobrać z Iwoną. Mówię, moja największa miłość. Iwona. Iwona. Jakimś cudem wpłaciłem 500... Składki, podatki. Jak nie zapłacisz, pójdziesz za kratki. Słuchajcie, dziadki, płaćcie składki, bo przyjdzie szeryf z Nottingham i wam zabierze ostatnie wasze worki ze zbożem, tak jak mi ostatnio zabrał ZUS. Pieprzony. Patrzę, a tu nie ma. Było i nie ma. Było i nie ma, Fatima. No cóż. No, ja też się już będę zwijał. Już godzina 11. Tak więc, no, zobaczę, ktoś jeszcze słucha w ogóle. Są jeszcze jakieś nocniki. Cieszę się, że mówicie o sobie nocniki. Nocnik to brzmi dumnie jednak, tak? nocnik. Znowu ten upierdliwy dźwięk. Nie mam tu na myśli głosu Etama, tylko ten dzwonek skype'owy. Halo, halo?
1: No właśnie, poruszyłeś kolejny temat, który mnie strasznie nurtuje i tutaj mnie nawet nie potrzeba, chciałem powiedzieć, potrzeba mnie nie odwleczę od moich przekonań. To znaczy, znasz na pewno tą teorię i wszyscy chyba znają, że my już ten nasz rocznik, nasze roczniki, w cudzysłowie, już tych emerytur mieć nie będą. Otóż mam dla was dobrą wiadomość, będą emerytury, bo nigdy nie będzie czegoś takiego, znaczy wydaje mi się, że nigdy nie będzie czegoś takiego, jest taki mój namysł, jak w fizyce, że nigdy nie ogłoszą upadłości ZUS-u jako takiego, bo ZUS de facto upadł, tylko po prostu go nie ogłoszono tej upadłości oficjalnie. Czyż była taka próba, wypuszczono taki tekst jakieś 2 lata temu, jak jeszcze Tusk był premierem, że niby coś tam wyciekło gdzieś skądś, że to jest koniec emerytur i wszyscy będą, rząd zarządza, że wszyscy będą na utrzymaniu dzieci, nie? Było coś takiego poszło, nie? A ci, co nie mają dzieci, to po prostu nie wiadomo, co będzie, nie? Coś w tym stylu. Natomiast ja sprawdziłem w zeszłym roku, sprawdzono mi kapitał zakładowy, ten, który tam mam na swoim koncie, bo ty też już musisz do tego, bo ty młodszy troszkę ode mnie jesteś, no, musisz do tego systemu należeć nowej wersji 2.0 i tam w tej wersji 2.0 jest tak, że masz ten kapitał, nie? Że jest to konto twoje, do którego nie masz wprawdzie karty, ale masz konto i tam jest jakaś suma zgromadzona, tak, łączna suma. Oprócz tego, że jest tak zwana wysługa lat, czyli ten staż tak zwany, to jest jeszcze właśnie ta kwota, która się uzbierała. No i u mnie ta kwota to jest, no, już praktycznie ponad 100 tysięcy złotych. Z odsetkami jeszcze, bo tam jakieś chyba odsetki są, z tego co wiem, one są jakoś rewaloryzowane, w ten sposób się nazywa, co jakiś czas. No i wyliczono mi na podstawie tych 100 tysięcy, że gdyby to było według dzisiejszych pieniędzy, to byłoby to 273 złote emerytury, więc no, nie czarujmy się, ale byłaby to jakaś emerytura. Do tego, jeżeli by dodać to, że jest planowany w Polsce w najbliższych latach, już na razie się o tym nie mówi, ale będzie już za chwilę mówiło, tak zwany podatek pielęgnacyjny, czyli kiedy ta nisza będzie taka, że po prostu będzie bardzo mało ludzi na rynku pracy, a bardzo dużo emerytów, prowadzi się po prostu tym, którzy pracują, tak zwany podatek pielęgnacyjny ogólnopolski, no i z tego podatku pielęgnacyjnego będą wypłacane jakieś dodatki do tych emerytów, nie? Także tak to będzie wyglądało. No, trzeba po prostu, jak to piszą w gazetach, zadbać samemu o emeryturę. No, więc ja już oczywiście od jakiegoś czasu myślę. Pierwszym takim pomysłem to oczywiście była ta, już kiedyś tutaj przedstawiona, skoro tak mówi, że powtarzam 10 razy, no to emerytura penitencjarna, ale w Norwegii. Niestety może się to nie sprawdzić, ponieważ Norwegia podobno podpisała z Holandią i z Belgią jakąś umowę, że część swoich tych pacjentów siedzących w więzieniach będzie przesyłała im do więzień i za to jakoś płaciła. Nie wiem, na czym to ma dokładnie polegać, ale prawdopodobnie standard będzie niższy, więc może się okazać taki rodzaj czasów emerytalnych wcale niestety niezbyt dobrym pomysłem. No i kolejny mój pomysł to jest po prostu wyjechanie za granicę. Tylko pytanie, czy w wieku lat 65-6 będziemy w stanie znieść upały Tajlandii, Filipin albo Tajwanu, czyli takiej nie bardziej ekstremalnej wersji Tajlandii. Tam rzeczywiście to mieszkanie kosztuje 300-400 zł, więc wynajmując tutaj mieszkanie, ale uwaga, trzeba mieć własne najpierw, tak, żeby wynająć. Dostając tą jałmużnę, teoretycznie byśmy się utrzymali. A jedzenie nie jest problemem, przynajmniej na tą chwilę, bo podobno pod każdym blokiem stoją rodziny, które mieszkają na parterze, jakieś pierożki tam gotują. Można za 3-4 zł się najeść w ciągu jednego dnia, na złotówki. Także trzeba już teraz w tej chwili myśleć i myślę, że jakoś to zostanie rozwiązane. No jeszcze... przychodzi mi do głowy tak zwana metoda ustąpienia, to tak ładnie zostanie nazwane. Oczywiście chodzi o eutanazję, bo niesprawiedliwe społecznie jest, żeby jedni żyli 70 lat, a drudzy na przykład 90, więc ustali się jakąś sprawiedliwą społecznie stawkę wieku i będzie tak zwane ustąpienie, że ustępujemy nowemu pokoleniu. Nie wiem, co ty na to, może masz jakiś swój oryginalny pomysł?
0: No tutaj jest chyba przypomniana twoja pewna tutaj piękna sentencja. Etam, jak dogorywać w pierdlu, to tylko w Szwajcarii. To ty mówiłeś, tak? Bo to nie, swawolny nie, kucharz. Nie, nie. A to ja może mówiłem, to jest może myśl swawolnego kucharza. Ale ty mówiłeś no coś, właśnie. Ty miałeś takiego pomysła, że pójdziesz gdzieś, wyjedziesz do jakiegoś bogatego kraju, weźmiesz cegłę, rzucisz w szybę, kopniesz w szybę wylądujesz w pięknej, białej celi, gdzie już będzie podłączone PlayStation 4 albo Xbox One. Zrobisz awanturę u naczelnika, że nie jest to Xbox One Pro. Sprzątaczka z rana przychodzi, w niektórych więzieniach tak jest, jak narobisz na podłogę, sprzątaczka przyjdzie. Jedzenie przez dziurkę ci będą dobre podtykali, lepsze niż w szpitalu i dwa razy więcej, wiesz.
1: Sposobów jest wiele, znaczy ja nie zachęcam do takiego wprost przestępstwa, ale można wejść na przykład do Norwegii, gdzie podobno, znaczy ja oglądałem zdjęcia z takich typowych cel norweskich, no i rzeczywiście wygląda to mniej więcej jak hotel za czasów PRL-u przynajmniej, no powiedzmy. Nie może najlepszy standard dzisiaj, ale generalnie taki PRL-owski hotel to tak by było mniej więcej, tak? Czy jakiś telewizorek tam jest, niekoniecznie plazmowy, jakiś natrysk, jakaś umywalka, da się jakoś po prostu przeżyć. Natomiast jest jeszcze inna metoda, na przykład pojechać do Niemiec. Tak? Niemcy są, wiadomo, takim państwem opiekuńczym, socjalnym. Położyć się gdzieś w nocy na drodze w Berlinie czy na chodniku, bo bezpieczniej, i udawać, że się zapomniało, kim się jest, w ogóle nic nie mówić, głupka udawać kompletnego, po prostu taki niemowa, nie mówi, nie słyszy, tylko i się zaopiekują. Z całą pewnością trafisz do domu spokojnej starości dla weteranów czy tam czegoś takiego. Można,
0: to ja muszę wypróbować ten sposób z urzędem skarbowym. W sklepie tak też spróbuję. Zobaczymy, to może dać dobre efekty. Wiesz, tutaj machną ręką, mi umorzą jakiś dług, tutaj mi jedzenie może dadzą. A tak, bo tu był Adam Smith przywoływany, a ja przywołam innego Adama. Adam Słodowy. Zrób to sam. Jakbyś jaki byłby przepis na zrobienie samemu sobie emerytury, żeby mieć...
1: No, wiesz... ja ci powiem, bo Adam Słodowy, gdyby w naszych czasach robił swój program, to oczywiście użyłby drukarki laserowej i drukował sobie emeryturę zwyczajnie, tak? Prawdopodobnie dodając do tego odpowiednie te, bo tam są jakieś takie te zabezpieczenia, hologramy, nie hologramy, pewnie wymyśliłby na to sposób, no ale jak wiadomo... Własnoręczny druk pieniędzy w Polsce jest karany bardziej niż morderstwo. To jest 25 lat więzienia. Wiem o tym z artykułu, który był nie tak dawno w jakiejś szczecińskiej gazecie, gdzie grupka takich uczniaków już pełnoletnich grała w Monopol, no i postanowili sobie wydrukować złotówki. No i że ktoś na nich doniósł, no to mieli poważne problemy. Na szczęście nie wprowadzili tych biletów Narodowego Banku Polskiego własnej roboty do obiegu, bo to jest tak naprawdę karalne, a nie sam druk. A zresztą z tego, co mi wiadomo, to gdzieś kiedyś czytałem, odnośnie się, chyba na tym artykule to były komentarze, że podobno te programy graficzne i skanery mają jakieś zabezpieczenie, że one nawet nie zeskanują w tej chwili, bo tam jest jakiś ten.
0: No, na pewno coś. Photoshop ma takie zabezpieczenie, nie wolno sobie wgrać banknotu. Inne programy graficzne, zdaje się, z tego co pamiętam, można było, ale miałem kiedyś problem, bo chciałem użyć banknotu do jakiejś tam przeróbki czy czegoś i za Chiny nie chciał Photoshop. To taka wyjątkowa sytuacja i to wtedy, bo chcesz coś sobie wgrać, obrazek, a program ci mówi, nie, takiego obrazka nie wolno, następny, to ten obrazek jest zakazany. A przed chwilą dopiero co wydałeś na przykład parę koła na pakiet Adobe i no Adobe właśnie. Sam se robi to, co chce.
1: Nie? To by było bardzo ciekawe, bardzo by było ciekawe rozpocząć taką drogę, że tak powiem, śledczą, co na to, jak on się nazywa, rzecznik praw konsumenta. No jeżeli ja kupuję Photoshopa i chcę sobie na przykład zrobić tapety z banknotów, bo mógłbym mieć jaką fanaberię, żeby sobie zrobić wielką fototapetę. A pamiętam, Infosystem 90, z którego już tak dawno miałem zamieścić relację, bo mam filmy zrobione z Infosystemu 90 kamerą. Miałem to narzucić na radio, ale zapomniałem. Już chyba to pewnie tego nie zrobię. I tam pamiętam, że było coś takiego, jak że wkładali dolary do kserokopiarek, bo tam kserokopiarki wtedy miały wielkie branie, bo to była nowość i to takie kolorowe już zaczynali wprowadzać. No i tam właśnie wkładali banknoty dolarowe, prawdzie, nie złotówki polskie, tylko dolarowe i robili takie, nawet mam na tym filmie, jak niesiemy z kolegami zadowoleni takie 100 dolarówki skopiowane właśnie na drukarce kolorowej laserowej. Także...
0: No, a jakby zrobić na przykład banknot 200-złotowy? Ja takich banknotów nie mam, to nie wiem, kto tam jest. Zygmunt Stary chyba był, tak? Czy coś, kto tam był na 200?
1: Wiesz co, mówiąc szczerze, ja zauważyłem, że Zauważyłem, że trudno jest zauważyć te banknoty ostatnio. No, największe chyba stówki dziś latają. To też chyba myślę, że to jest rozdrabnia. Rozdrabniam się ostatnio strasznie tak samo. No jutro może zobaczę, bo czy coś trzeba do koperty włożyć, księdzu.
0: 200 zł, nie? Żeby nie było.
1: No ja kiedyś włożyłem tak.
0: 200 zł?
1: Tak. Kiedyś. Jak miałem więcej, wtedy by było stać.
0: No, no to ksiądz głupi. Na pewno pochwalił.
1: Słuchaj, strasznie głupi. Słuchaj, stoisz na mszy, tak? No i normalnie to tak słyszysz od razu, to nie chodzisz, to nie wiesz, ale słyszysz od razu, jaki jest przepływ społeczeństwa, bo jak słyszysz brzęknięcia na tace, to znaczy, że ktoś biedny daje, a jak słyszysz szelest, że spada, albo nie słyszysz nic, to znaczy, że ktoś, kto ma, daje, tak? Wiadomo, o co chodzi.
0: Jak jestem w kościele, to nic nie słychać, ani szelestu, ani brzęknięcia. I to była kłopotliwa sytuacja. Zauważyłem, że wtedy ten ministrant, co zbiera, czy tam inny kościelny, tak czeka i tak się patrzy takim dziwnym wzrokiem na mnie i mi jest głupio trochę, ale tak patrzę mu się też w oczy, chcę wytrzymać. I tak, wiesz, patrzymy się i tak czuć aż powietrze między nami, tak, takie jest jak to się mówi, po deszczu. Ozon, tak? Tak po prostu no, tak czuć i
1: przed,
0: tak
1: przed burzą,
0: iskrzy.
1: Przed burzą,
0: przed burzą, tak, jak przed burzą taka atmosfera jest. No ale przyznam ci, że bohatersko jakby wytrzymałem ten piorunujący wzrok i nie rzuciłem na tacę.
1: Ja pamiętam, że jako dziecko kiedyś byłem chyba z kuzynem, byłem chyba w kościele i tak nam strasznie głupio było, bo właśnie tak było dosyć niedużo w miarę jak na niedzielę, bo kiedyś to było ciasne było w kościele, naprawdę był tłok jak w sklepie mięsnym. Za komuny. Zdarzały się takie godziny, a my byliśmy akurat na taką godzinę, że było dosyć luźno i po prostu widać było, kto daje, a kto nie daje, nie? No i tak nam głupio było, iśmy składali, chyba żeśmy zebrali 3,57 czy jakoś tak, takimi klepakami, nie? I żeśmy rzucili na tą tacę, aż tak zabrzęczało tyle tych monet. Ale jeszcze większego wstydu się najadłem kiedyś w katedrze szczecińskiej, bo jako dziecko rzuciłem na tacę, ale nie trafiło. I drobne poleciały na podłogę.
0: Na to ci numer dopiero, ale było pewnie śmiechu, co nie miara, się rzucili, zbierali. A ja taki rysunek, pamiętam taki ten, był rysunek granat i właśnie podpisano, rzuć na tacę. To myślisz, że to jest mowa nienawiści już, czy jeszcze nie na przykład?
1: No ja nawet proponowałem kiedyś, żebyś zamienił ten wspieraj na tacę, po prostu taca.
0: Bo pamiętam, że profesor Jerzy Robert Nowak, to jakby powiedział, że jego zdaniem to jest nawoływanie do terroryzmu, takie rysunki, że właśnie granat i rzuć na tacę, że to jest nawoływanie do terroryzmu, powinno się do więzienia.
1: To jest mowa nienawiści względem Kościoła, o, w ten sposób. No, ale wiesz, to jest trochę kłopotliwe, no bo rzeczywiście tak, kurde, głupio jest nie dać, nie? A jeszcze są kościoły, znaczy, ja nie wiem, czy w Polsce to jest praktykowane, chyba to jest bardziej w zagranicznych tych kościołach, gdzie jest tych ludzi mniej, że wszyscy siedzą w ławkach się mieszczą, bo u nas jest trochę miejsc siedzących, trochę stojących, bo jest tych ludzi trochę więcej jednak w kościele i tam jest taki zwyczaj, że nie jest tak, że kościelny daje i chodzi mi tak po prostu tam się pochyla, żeby na środek ławki, bo tam wiadomo, że trudniej jest dosięgnąć tych ludzi, są po środku, tylko tam tacę się daje i ta taca wędruje, nie? Pytanie jest, czy gdyby u nas tak powędrowała, to nie byliby cwaniacy, którzy podebrali sobie gdzieś po drodze, nie? To by mogło być.
0: W Wielkiej Księdze Krawczyzmu nie ma dużo o pieniądzach, jest tylko napisane daj krawcowi, co krawieckie. I no, też powinniście jakby dbać o te rzeczy. Dobry krawczysta powinien jakby dbać o krawca i go utrzymywać, troszczyć się o krawca. Tak jest napisane właśnie w Wielkiej Księdze Krawczyzmu.
1: Nie, ale teraz tak na poważnie, wiecie, żebyście nie myśleli sobie, że sobie z was tutaj żartuję. Ja na jutrzejszą prawdopodobnie z uwagi na to, że jednej i drugiej dziewczyny nie będzie, będę sam przyjmował tej księdza i myślę, że do koperty powędruje 50 zł, a chłopcy za to, że przestali śpiewać, dostaną po 5 do ręki.
0: 5 czyli złotych. Tak
1: jak, zazwyczaj jak, dostają 2.
0: A jakbyś tak psikusa zrobił i dał księdzu 5 zł, a chłopcom 50, to myślisz, że co?
1: Stary, ale przecież on wkłada tą kopertę, każdy ma swoją kartkę w takiej książeczce i wiadomo, ksiądz, to nie jest tak, że to jest anonimowe całkowicie, ta koperta. Ksiądz ma zakładeczkę i wkłada mi ten. Myślisz, że potem nie wie, kto ile dał?
0: Ale to niech wią. I ja myślę, że to był fajny, to by był taki test, wiesz, co ksiądz tak naprawdę, jaki on ma stosunek do ciebie, bo ja myślę, że on zacznie tupać ze złości się i zabierze tym dzieciom te pieniążki. Ale spróbuj tak i pokaż. Tu proszę 50 zł dla ciebie, chłopcze, 50 dla ciebie, no i coś jeszcze dla księdza i tą 5-złotóweczkę tego klepaczka mu tak wrzuć do ręki i jak on by się zachował. Ale czemu nie? Chłopcy wykonują wspaniałą robotę. I to, wiesz, to jest taki trochę prank. No zobaczymy, jak ksiądz się zachowa. Czy tam się naburmuszy, czerwony się zrobi, buzia w podkówkę i zacznie, wiesz, i nozdrza mu się zaczną wydymać i powie: ty szatanie, ty kapłana Bożego żarty, przeklinam ten dom, niech będzie przeklęty. Może tak zareaguje?
1: Nie, wiesz, ja myślę, że oj. Kurde, widzisz, tak żeś krzyczał, że mi słuchawki spadły. No w każdym razie, nie, wiesz, to jest pewien rytuał, znaczy ty nie wiesz, bo się nie znasz, tak, nie przyjmujesz i tak dalej, nie. No, dlatego do tego obrazka nie dostałeś, a furiet dostał. Teraz mam problem, kurczę, bo będę musiał mu jakoś to przekazać, nie? To głupio tak się zatrzymać dla siebie. Ja dostałem swój osobny.
0: Moim zdaniem to by był wspaniały eksperyment społeczny. Tak się nazywają te, wiesz, te różne właśnie takie pseudopranki, że to jest taki wręcz eksperyment społeczny i to by nam dużo powiedziało właśnie. Mógłbyś potem pójść tam z kamerką albo przez okno popatrzeć, czy się ksiądz nie szarpie z tymi ministrantami o te pieniądze na przykład, wiesz.
1: Nie, oni mają umówiony na pewno jakiś podział. To nie jest tak, że...
0: Ale jakbyś dał 50 taka ministrantom, a 5 zł tylko księdzu, to mogłoby dojść potem do rękoczynów, by się o te pieniądze tam szarpali. Dzieci
1: nie
0: by nie chciały oddać.
1: Mi się. Oni mają, zdaje się, jakiś tam przydział swój. To jest wszystko uregulowane. Nie? Także ja się kiedyś mogę zrobić wywiad z tym, z ministrantem, jak to wygląda.
0: Boisz się coś takiego zrobić? Boisz się? Przyznaj, że się boisz dać...
1: Nie przyszło
0: dać...
1: mi to do głowy. W ogóle mi nie przyszło do głowy.
0: No to ci podrzuciłem pomysł świetny na eksperyment społeczny. Wiesz, księdzu się krzywda nie stanie, jak raz dostanie 5 zł, a dzieci 50 się... Wiesz, jak dzieci się ucieszą? Spróbuj tak zrobić. To może być naprawdę ciekawy eksperyment. Zobaczymy, co powie ksiądz. Może... Słuchaj, jak... to nakręcisz i ksiądz się tak uśmiechnie i powie: dobrze, niech dzieci dostaną, to ja się nawracam na katolicyzm.
1: Żeś teraz postawił mi ten, no, cholera, teraz mam, nie możesz takiego czegoś mi stawiać, bo to jest taka sytuacja, jak wiesz,
0: jak
1: powieść się albo ja się powieszę, nie, to jest na tej samej na takiej zasadzie troszeczkę, nie.
0: Ale co, no, lękasz się? Nie. Przecież sam Jan Paweł II mówił: nie lękajcie się.
1: No dobrze, ale nie.
0: Musisz być odważny,
1: nie.
0: Jesteś asertywny, opowiadasz różne historie, wiesz, jak zrobisz, a tu możesz naprawdę fajną akcję zrobić. Ja obiecuję, że ja wejdę na łono kościoła z powrotem.
1: Nie.
0: Jak ksiądz nie zezłości, nie zacznie tupać, nie naburmuszy się, nie zabierze tych pieniędzy, to ja wracam na łono katolicyzmu. Będę kapłana Bożego po rękach całował.
1: Wyjdę na takiego niechętnego do tego, ale nie, co? To nie jest
0: nie?
1: W ogóle w moim stylu.
0: Nie?
1: Ksiądz to są dobrzy ludzie, to trzeba im dać. Ksiądz żyje z tego, oni żyją
0: nie.
1: Z tym wszystkim.
0: A dzieci nie potrzebują? Tak? Dzieci, no, wiesz, no, no. Dzieci, a może to są na buciki zbiera, wiesz,
1: no, ale
0: i się
1: przecież,
0: ucieszy,
1: ale przecież
0: buciki, kupię, hura.
1: Ale wiesz, no był afisz, właśnie, coś mi się o afiszu przypomniało, jednym, co miałem kiedyś powiedzieć. Coś, pewne odkrycie zrobiłem logiczne takie. Był taki afisz przecież, że PiS ukradł złodziejom miliony i dał je dzieciom. Dostało to niedaleko nas na autostradzie. Właściwie na ulicy, nie na autostradzie, a przypomniało mi się, cholera, z tą solą właśnie, to ta kampania. Ja muszę dotrzeć w ogóle do tego, sobie pogrzebać, wiecie, czy to w ogóle gdziekolwiek jest napisane, bo powinni ten plakat zrobić inaczej. Ja teraz sobie to dopiero uzmysłowiłem. Nie, że pobita kobieta i bozupa była zasłona, tylko pobita kobieta i bozupy nie było. Bo co, że zasłona? To zasłona to normalnie się daje paskiem, następna jest normalna, nie? A tutaj było, że jest tylko zasłona. Gdyby mnie dostało zasłoną, to że nie miałbym wcale pretensji. Nie? Oni to źle zrobili, kurczę. Teraz tak uświadomiłem. Może to, wiesz, to tak mało znaczy, tak znienacka taki temat, ale kurde, to naprawdę trzeba by, kurczę, się dowiedzieć, co to za agencja robiła w ogóle, za czyje pieniądze i dlaczego bo zupa była zasłona. Przecież sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, to takie nierealne. Wyobrażasz sobie, że żona podaje zasłonę obiad, a ty ją bijesz, no to tylko wtedy, kiedy, kiedy nie podaje wcale, nie? O, widzę, widzę, że cię teraz ja zgasiłem coś. Nie spodziewałeś się takiego tematu. Zupełnie z innej beczki. Ale się naprawdę nad tym ostatnio dosyć głowiłem, bo to jest takie, kurde, już pomijam tą fakt, że powinno być też mąż pobity dla równouprawnienia i bo pensja była za niska, albo że przepił mnie. Ale, ale ten, ale po prostu to takie, kurde, jest, jest dziwne. Takie w jedną stronę wszystko, widzisz. Widzisz, jak u nas jest równouprawnienie, to w jedną stronę. Tak samo te aborcje, w jedną stronę. No, aborcja, moja macica, nie? No i jak moja macica, jak ja tam włożyłem mózg i kręgosłupik, czyli tego plemniczka, nie? No to nie ma, nie ma tak, nie ma tak. Kurczę. Ale przechodzę na inny temat zupełnie, widzisz, a bo mnie z tym księdzem troszeczkę, że tak powiem, zawstydziłeś, bo ja nic takiego czegoś nie zrobię oczywiście.
0: Bo niech to, możesz, to, może być to zbyt dziekiem. Dużej odwagi jednak to wymaga. Ja cię rozumiem. Ksiądz, który by dostał 5 zł, nie, to, to po prostu ty byś się czuł strasznie i w ogóle byłaby to strasznie kłopotliwa sytuacja i w ogóle sprzeniewierzenie się pewnym, pewnym zasadom, który, temu, co jest najważniejsze w kościele, jednak te pieniążki, no to...
1: Ja
0: to
1: i tak myślałem, straszne. Że ty mi zaproponujesz, żebym dał pieniążki z Monopoli.
0: Ale tutaj adwokat napisał i słusznie, że mógłbyś się dogadać z księdzem i ustawić to wszystko, żeby on się nie zezłościł na to 5 zł i że ministranci więcej dostali. I to ja bym nie miał pewności, bo ja praktycznie ciężko mi było, wie, to jest, to byłby taki cud trochę, nie? Gdyby się, gdyby ksiądz podszedł do tego z dystansem. Wiadomo, że pieniądze są bardzo, bardzo ważne tutaj. I no i ja bym też tak nie dowierzał, byłbym takim niewiernym Tomaszem właśnie i bym się mógł zarzucać, że o, się dogadał z księdzem, bo to ja nie wierzę, że ksiądz nie wyszedł wkurwiony.
1: Najgłupsze by było, gdyby tak na przykład nie miał taki biedny na wsi chłop pieniędzy, nie? I tak ksiądz się patrzy, co to jest za ofiara. A to koza, nie? Na przykład, albo owca.
0: No właśnie, dać kozę w ofierze, no.
1: Była niedawno taka historia, nie wiem, gdzie ją słyszałem już teraz kompletnie, że podobno jakiś właśnie rolnik, czy tam pasterz we Włoszech, gdzieś tam we Florencji, czy gdzieś pod Florencją, on zaprowadził do fiskusa włoskiego, zaprowadził kilka owiec po prostu w ramach spłaty VAT-u, czy tam czegoś tam takiego. I podobno przyjęli, bo się odbyła jakaś sąd nad nim, że nie ma gotówki, no więc w naturze spłacamy, nie? Także co przypomina mi o posagu, bo zawsze się dziewczynę spytaje z jakimś stadem kóz albo krów. Kiedyś rozmawiałem z takim właścicielem stajni, co jego córka miała 34 lata i mówiła, że ona się nie ożeni, więc za mąż nie wyjdzie. I ja mówię, oj, niech ją pan pogoni, bo pan całej stajni to nie starczy, żeby w posag dać, żeby ktoś ją wziął, nie? Tak trochę głupio to zabrzmiało, ona się na mnie spojrzała, ale ja poważnie tak powiedziałem. Wtedy jeszcze nie nagrywałem na żywo. Czy w ogóle chyba nie znałem jeszcze nocnego radia w tamtym czasie. Nie, może już znałem. Kiedy to było?
0: A może jakaś taka biblijna scena, jak na przykład, żeby takiego pranka zrobić, skoro nie chcesz takiego eksperymentu społecznego, to może inny prank z księdzem. Na przykład, wiesz, troszkę tak, że... Ksiądz wchodzi, a tu taka biblijna scena, że Karolina leży na stole i ty z nożem ofiarnym nad nią i patrzysz się w niebo tak i Panie Boże, skoro oczekujesz ode mnie poświęcenia córy, to nie zawaham się. I tak, wiesz, i tym nożem już tak o, i zobaczymy, czy powstrzyma cię ksiądz. Czy się rzuci i powie, nie czyń tego, no bo teoretycznie nie powinien, skoro Bóg się domaga, żebyś ty poświęcił córę, no to wiesz, nie powinien przeszkadzać, nie?
1: No ale to mi chodziło o syna zawsze, właśnie no, ciekawe, że zawsze chodziło o syna, zawsze te kobiety gdzieś tam były na drugim planie, no ale w końcu chodzi o żeberka, nie, także nic dziwnego. No, w każdym razie, no mówię, no ja postanowiłem, już ten budżet jest taki, jak mówiłem, 50 i 2 razy po 5, niech się już tam dzielą, jak chcą, a wam polecam w ogóle przyjąć kolędę, znaczy wam towarzyszów krawców, przyjąć kolędę po prostu, fajnie się, księża naprawdę się z nimi świetnie rozmawia.
0: Świetnie. No,
1: oczywiście może zdarzyć się też głupi ksiądz, to jest normalne, tak? Nie. Czasami się zdarza czarna owca. Dzisiaj też rozmawialiśmy o czarnej. Ja dzisiaj na przykład z księdzem rozmawiałem, też również poza nocnym radiem, Znaczy ja nie wymieniłem nazwy, żeby czasami nie przyszedł, nie słuchał, ale mówiłem, że jest taki jeden tutaj prowadzący, który właśnie jest taki anty i udaje papieża. Też czasami potrafi tak głosem powiedzieć papieskim i ten. No i ten nie dostał obrazka, no ale jest też ortodoksyjny, tak jak mówiłem, jak wyrzut Space'ami i ten dostał obrazek. Tak, ale już mówili, że rozmawiali o pedofilii w kościele. No i ksiądz właśnie to potwierdził tą moją opinię, że to się zdarza, tak? Natomiast rzeczywiście jest to czarna owca w stadzie raz na jakiś czas i trzeba to po prostu brać miarą taką, no, że to jest po prostu precedens, tak? Natomiast nie jest to żadna stała absolutnie. Także trzeba wśród księży, potwierdził to też z kiwnięciem głową, że według mnie, bo wśród księży jest więcej dobrych ludzi niż wśród pospólstwa, także absolutnie, znaczy ja użyłem tutaj wśród ogółu, tak, bo pospólstwo tak nie pasowało, ale tak, no, tak jest trochę, my jesteśmy takim pospólstwem, a już z całą pewnością jako pospólstwo traktują nas ci, którzy nami zarządzają, to z całą pewnością, tu już nie mam wątpliwości.
0: Z całą pewnością. A jest też taka propozycja, tutaj Danusia pisze, zaproponowała, skoro ksiądz dał obrazek, co tam było na tym obrazku? Matka Boska? Czy
1: nie, to jest ikona Jezusa, ale właśnie nie wiem, co, skąd ta ikona jest, musiałbym po prostu popatrzeć, gdzieś porównać z jakimś tym, to jest jakiś, podejrzewam, reprodukcja jakiegoś obrazu znanego.
0: No to dobra, to skoro ksiądz dał dla Furiata obrazek z Jezusem, to ty mógłbyś dać księdzu obrazek z Furiacikiem. Taki mały.
1: Figurkę Furiata z czapeczką jeszcze. Nie, ale na przykład takie połączenie live nie, z Furiatem, możliwość porozmawiania o zmianie przykazań. I myślę, że Furiat by tam nieźle zaorał, bo jednak księża są tutaj zobowiązani do pewnego posłuszeństwa, to jest jednak hierarchia. Zresztą dobrze, że tak jest. Natomiast no, tutaj Furiat ma troszkę swoje zdanie w tych sprawach. Nie wiem, czy potrzebnie zdradza, może on sobie nie życzy tego, ale tutaj publicznie dostarczał informacje, które zaszły w przykazaniach. Także, no kto wie, może by tutaj była jakaś ciekawa dyskusja, ale ja widzę, że tak generalnie to księża są otwarci, tak jak przynajmniej mi. Przecież ostatnio, jak tutaj była kolęda u mnie, to dziewczyny nie były zadowolone z wizyty księdza. Ja naprawdę się dobrze bawiłem. Nie wiem, czy je tak sfrustrowało w tej rozmowie bardzo, ale obie były zdenerwowane, a ja się naprawdę świetnie się z nimi rozmawiało. O służebnej roli kobiet i tak dalej, i także.
0: Aha, no to tak, to by się zgadzało, że fajnie nie, wam się gadało, że wiem, kobieta powinna być karna, no, słuchać to się to poletko do uprawiania, a ksiądz też, jak rozmawialiście, to też był za tym, żeby to poletko było takie bujne do uprawiania.
1: Nie mówiliśmy. Właśnie mi podsunąłeś pomysł, żeby poruszyć temat przy najbliższej okazji, jeśli ksiądz będzie rozmowny, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Nie zawsze tak jest, to tak jak z taksówkarzem siadasz i jedni chcą gadać, drudzy nie, ale muszą być takimi pewnymi psychologami. Natomiast właśnie poruszyć chciałbym temat tego celibatu, bo mnie się rzeczywiście to w kościele nie podoba. Uważam, że jednak taki ksiądz, który miałby rodzinę, przynajmniej z jednym dzieckiem by troszeczkę inaczej to było, ale tradycja jednak i to, i właśnie ta hierarchiczność, pewne decyzje. Ja wiem, o co chodzi z tymi tam dziedziczeniem i tak dalej, ale myślę, że w dzisiejszych czasach dałoby się to załatwić odpowiednim takim podpisaniem odpowiednich dokumentów, coś w rodzaju, nie wiem, podziału majątku na przyszłość czy coś takiego. No takie jakby, jak to się nazywa przy ślubie, to kiedy się rozdział majątkowy robi, zapomniałem tej nazwy, leciała mi z głowy. To się certyfikat. Widzisz, ja się mam czasami taki, już starczy od kiełbasy, taki zapominam słowa. No co podpisujesz z kobietą, jak masz, ty jeden jest bogaty, a drugi jest biedny, czyli jest takie towarzyskie faux pas i musisz podpisać rozdział majątkowy, no. Kto na czacie mi podpowie, bo zapomniałem, no intercyza właśnie. No, żeby nie było po prostu, no, jakieś takie potem jakieś nieporozumienie. No, notabene intercyza jest bardzo, bardzo korzystną rzeczą dla osoby, która jest biedniejsza w związku. Z tego względu, że w intercyzie się tradycyjnie deklaruje, ile pieniędzy dostanie osoba słabsza materialnie. Tak? Także to jest korzystne. Tylko ludzie o tym nie wiedzą zwyczajnie. Nie? Po prostu nie mamy tej kultury, ta kultura zanikła całkowicie.
0: O, a tak z ogłoszeń duszpasterskich, to proponuję wam odsłuchać audycję Proste Zwierciadło, która powraca chyba tutaj. oby Byte Eaterowi starczyło teraz, żeby miał jak najwięcej sił do nadawania, żeby miał jak najwięcej radiowej krzepy, a odcinek nie byle jaki, bo wywiad z Jackiem Sierpińskim i już ta audycja jest na nocnym radio, możecie sobie odsłuchać, no polecam, ja będę sobie odsłuchiwał zaraz po tym, jak skończę nadawać, od razu sobie włączam, bo słuchajcie, słuchajcie, godne to i sprawiedliwe.
1: No właśnie sobie zdałem sprawę, że kiedyś te staropolskie, takie słowa, które wszyscy rozumieli, chodziło mi o słowo oczywiście mezalians, to, o to, które zapomniałem, to oczywiście to, że zanikają te obyczaje takie, które były bardzo dobrymi obyczajami. Nie potrzeba było żadnej trzeciej strony, która by roztrząsała niepotrzebnie. No jak w sprawach spadkowych były kiedyś stare, dobre obyczaje, że nie było żadnych tam potrzebnych zachowków, ani niczego takiego. Po prostu była prosta zasada, jeżeli na przykład było trzech chłopaków w związku, to nie wiem, czy o tym słyszałeś, to po prostu najstarszy syn dzielił majątek spadkowy na trzy równe części, a te części wybierał najmłodszy syn jako pierwszy, średni syn jako drugi, a ten najstarszy jako trzeci. W związku z czym najstarszy musiał podzielić sprawiedliwie, bo inaczej dostałby część najgorszą. Nie?
0: No zajebiście też było to, że baba nic nie dostawała. Mi się to podoba.
1: Nie, to było tak, wiesz, do przykładu, zawsze się będę, mówiłem, że do przykładu w Biblii ten zawsze się mówi, że syn, tak. No, wszystko jedno, chodzi o dzieci po prostu, tak?
0: Nie, no to myślę, że to dosłownie należy traktować.
1: Nie. No, kiedyś to syn oczywiście, że tak. Ale to dlatego, że dziewczyna szła z posagiem już wcześniej, część majątku dostawała w postaci posagu i szła z mężem. Mąż był jej panem, nie? I wtedy to trzeba to zrozumieć, nie?
0: No, głupia kobieta nie powinna, bo jak kobieta ma za dużo, zaraz wyda na szminki, na buty i nic z tego nie będzie. Kobiety zresztą nie mają głowy do interesów, nie znają się niczym praktycznie. Kobieta powinna się skupić na tym, co jest powinnością kobiety. Dbanie o męża, dogadzanie mu. Być może moje poglądy tutaj wydadzą wam się trochę staroświeckie, ale myślę, że świat byłby poukładany, gdyby baba znała swoje miejsce.
1: Wiesz co, żarty żartami, ale tak by naprawdę było.
0: No
1: tak
0: ba.
1: By było. Nie mielibyśmy takiej głupoty, jak jest dzisiaj na każdym kroku. Po prostu została zachwiana ta delikatna równowaga między mądrością kobiecą, a tym, że po prostu mężczyźni babieją w tym momencie, kiedy kobiety się stają.
0: Te gender całe i całe te
1: właśnie. Ja w ogóle pierwszy raz jak usłyszałem tą nazwę gender, to ja myślałem, że chodzi o jakiś mężczyzn bez gender, czyli bez jąder, nie?
0: To w ogóle było pierwsze. O to tu właśnie chodzi, żeby właśnie mężczyźni byli bez jąder. To może być taka geneza tego słowa właśnie. Jądra i właśnie bez jądrów, żebyśmy byli i stąd właśnie gender.
1: No także ja też pierwsze zdanie, które słyszałem się sformułowanie, to było gender brak. Nie wiem o co tam chodziło, ale zrozumiałem też, że to jąder brak.
0: Gender brak, no właśnie.
1: No, to tak samo jest, jak ty znasz te takie różne tajniki tam palenia różnych tych takich ziółek i było takie kiedyś nauczanie języka angielskiego. Ja nie mogę spać bez Jaśka, krawiec bez Maryśki. I can't sleep without Johnny, Johnny can't sleep without marijuana, tak? Dosłowne tłumaczenie.
0: No właśnie. Johnny can't sleep. No i tak, no wiesz, z babami jest tak, że myślę, że obowiązkiem mężczyzny powinno być dogadzanie kobiety z kolei, dogadzanie kobiecie, bo tak to ona wściekłości macicy zaraz dostaje i wiesz, jak to się kończy, zaraz, wiesz, wrzaski, piski i ona używa tej broni swojej, właśnie pisk. To jest to, co baba potrafi dobrze akurat, nie? Właśnie pisk ten. Mężczyznę bolą uszy. Mężczyzna ma delikatne uszy, a ona, wiesz, się drze, żeby... To jest taki terror dźwiękowy, to jest taki atak dźwiękowy, nie?
1: No, Kuba ma na to najlepsze określenie, ja panie. To Kuba chyba kiedyś powiedział, ja panie. To wpadło w pierwszym odcinku Gwiezdnej Wojny, chciałem powiedzieć, Wojny Światów. W odcinku konkretnie Zjedz mi mamę to się nazywało, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam, Kuba?
0: Zjadłem mamę chyba.
1: A możliwe, tak.
0: I to się zaczęło tak. Ja, wiesz, się nastawiałem wtedy na komedię, na wesoło jakieś, a Kuba zaczął od tego, że zjadł żonę czy mamę. Żonę zjadł chyba. I dzieci zjadł.
1: Musimy kiedyś
0: dlatego
1: rozważyć.
0: Taki gruby.
1: Musimy kiedyś rozważyć temat kanibalizmu, kiedy bylibyśmy gotowi się do tego posunąć i kogo zjedlibyśmy jako pierwszego.
0: Kogo właśnie.
1: No.
0: Ja bym potrzeby nigdy nie zjadł, bo ja bym wiedział, że ja się zatruję, tak? Że ja umrę po prostu. Ciebie, zanim bym zjadł, to musiałbym opalić nad ogniem te wszystkie włosy twoje.
1: No tak, musiało być skubanie, kurczę. Tak
0: skubanie, trzeba by cię oskubać dobrze i to by tyle czasu zajęło, że ja bym z głodu umarł, zanim bym cię oskubał. To ja dziękuję bardzo. Nie wiem, kogo bym zjadł.
1: Przyznam się szczerze, że jeszcze musiałbyś oskrobać, ale to jest inna sprawa. To są już inne tajniki.

0: zombie SS-mani, czy coś takiego, był też taki film, ale taki na niby, ale na poważnie, nie?
1: Kuba pisze, że jest za tłusty, ale za to świeżutki. No, ale też i dużo, to się też liczy. Ja bym zamroził, bym trochę zjadł, bym pomroził, miałbym na dłuższy czas. A to, że tłusty, no to czasami coś tłustego można. To i też, no, zrobiłbym szynki bym zrobił dwie, jeden kabanos.
0: I tak powiem, to jest taka, że wzięlibyśmy się od najgrubszego, to z całą pewnością, bo jedno życie, ale za to jaka waga, nie? Także pewnie by tak było. Ciągnięcia zapałek by nie było, szczególnie kiedy by ciągnąć musieli żylaści, także. Chyba, że ktoś jest zwolennikiem takich żylastych steków.
1: A Bajtiter, który właśnie powrócił z audycją, też nagrał taką, w której, która się nazywa czy zalegalizować takie okropności? Jest tam mowa właśnie o smalcu z pieska, o nekrofilii, o torturowaniu porno, o handlu heroiną i organami i kontaktach małżeńskich chyba na sprzedaż. No, czy to wszystko zalegalizować, pyta się katolik właśnie w audycji.
0: Znaczy mi się wydaje, że to nie ma sensu, tak? No bo jeżeli to jest nierozpatrywane, w ogóle nie ma czegoś takiego jak ustawa, to jest legalne do czasu.
1: Tylko, że to jest katolik wolnorynkowiec, chciałbym zwrócić uwagę i dlatego on zadaje takie pytania.
0: Tym psem to mam wątpliwości pewne, no ale jako posiadasz psa, tak? Gdyby nie posiadał psa, to w sumie podobno są kraje, gdzie to jest normalne, tak? No, ale teraz sobie wyobraź, że posiadasz kurę, którą prowadzasz na sznurku, bo są też takie przypadki, chociaż rzadkie. I teraz tą kurę zjedz, tak? No, pamiętam z Bandych taki odcinek, kiedy było święto dziękczynienia, no i Kelly znalazła indyka i się okazało, że to był indyk jakiegoś tam chłopca, którego na sznurku prowadzał, no i go, oczywiście Bandy go utłukli i upiekli, nie? A chłopiec przyszedł do nich do domu i mówi, czy widzieli indyka? On mówi, tak, właśnie żeśmy go utłukli i zjedli, a on mówi, cholera jasna, no sam go chciałem zabić, nie? Także, wiesz, to może być różne podejście człowieka do takiego tematu, no ale, no, że mówię, drób na sznurku się rzadko zdarza. Widziałem Fredkę, widziałem chyba jeża, zdaje się, no ale drobiu to chyba jeszcze nie widziałem, żeby ktoś wprowadzał tego w Szczecinie, przynajmniej. Chociaż na działkach trzymali kiedyś, no, wiem, bo kogut piał na naszym osiedlu, a nasze osiedle to są tylko działki, nie ma takich miejsc, żeby drób trzymać, nie, normalnie, legalnie. Teraz zresztą to jest zakazane tak w ogóle. Wiesz o tym, że na działce nie można trzymać ani świni, ani kury, ani niczego. Właściwie to nie wiem dlaczego. Skąd taki pomysł, że nie można kury trzymać na działce? A można maliny na przykład.
1: Nie, a na pewno nie można kury? Może można.
0: No nie można. Nie, jest absolutnie zakaz hodowli zwierząt futerkowych, je do spożycia i tak dalej na działkach typu ROT. To z całą pewnością wiem. Natomiast gdyby zapisać w ustawie, że kura jest owocem, to dlaczego nie?
1: No tak. To Unia Europejska nam niedługo tak wmówi, że kura jest owocem. Precz z Unią!
0: Wszystko jest możliwe, wiesz. Nie, naprawdę, ja to kiedyś się tak zastanawiałem, że to, wiesz, taką kurę nioskę to musi być kogut, to musi być kilka kur i kogut, żeby to miało sens, nie? Żeby ten kogut ciągle nie tej kur nie gwałcił, bo potrzebuje kilka kur. W każdym razie i taką kurę nioskę mieć na tym czy tam kilka i tego koguta, no i mieć swoje jajka po prostu. To by było bardzo fajne. Roboty przy tym w zasadzie nie ma. Tam można taki dozownik automatyczny skonstruować samemu wręcz, podający tam jakieś proso czy coś do tych zwierzaków. Także raz w tygodniu tylko to obejście sprawdzić i tyle, nie? Bo wiesz, na wsi to mają taki zwyczaj, że wstają o 4 rano, żeby te świnie i kury tam z tego wiadra się tak wsypie. Widziałem, jak to wygląda, ale po południową porą, natomiast no, słyszałem to o 4 rano na początku, czyli wstają z kurami, tak. No ale można to zautomatyzować bardzo prosto takim dozowniczkiem i wiesz, w sumie na takiej działce taką, powiedzmy, 5 kur koguta mieć. Nie po to, żeby wyrżnąć, ale po to, żeby właśnie mieć świeże jajka, bo tak jednodziennie jajeczko z każdej kury by mogło wypadać, nie?
1: No, w sumie można by być samowystarczalnym wtedy. Widzę, że Etam ma bardzo stereotypowe myślenie o życiu na wsi, tak pisze Grzesiek. No dobra, słuchaj.

0: Dzięki, że polecasz księdzu Nocne Radio. Poleć szczególnie tą na przykład audycję o Janie Pawle, co nagrywałem. Bardzo fajna, Czasy Ostateczne. Niech sobie odsłucha. Albo ten, o satanizmie też fajna była. Niech sobie posłucha. No i tam reklamuj, reklamuj. Niech to się roznosi, tak? Oni mogą nam tu Radio Maryja reklamować, to my im reklamujemy Nocne Radio. Niech też się...
1: No, jeszcze się naprawdę nie myślałem o takim czymś, żeby na przykład ściągnąć tutaj troszeczkę takich pań dewotek tak zwanych i tutaj zrobić taką krótką audycję właśnie, taką nawet wręcz transmisję, czy tylko musiałby się tutaj zgodzić na to, żeby jakaś wieczorna, taka mniej popularna była. Jednak tutaj u nas chyba ludzie chodzą bardzo dużo, bo tak widzę, że jak jest ten dzwonek na koniec, czy tam na początek, nie wiem, czy ja już się nie łapię w tym, chyba przed, jest pół godziny, to ludzi sporo idzie, także u nas jeszcze te kościoły są dosyć pełne, także na zachodzie jest ten kryzys taki, nie? Także u nas myślę, że na razie wersja taka interaktywna, radiowa, plus coś, co tam kiedyś mówiłem, konfesjonał, to takie coś było, pomysł wzięty ze Śpiocha, z Woody Allenem, tam było coś takiego, taki konfesjonał elektroniczny, to nie było wprost internetowy, ale elektroniczny. To stary film, 70 lat. Dobrze mówię, bo w Śpiochu to chyba było, tak. To także, wiesz, wszystko jest możliwe. No, Kościół się też jakoś tam nie reformuje, ale ewoluuje, tak? Że być może jakiś taki wirtualny kaznodzieja kiedyś rzeczywiście będzie miał miejsce. Nie? Taki, którego będzie się coś w rodzaju Tiny Czapu na przykład.
0: Poprzedni właściciel mieszkania, które wynajmowałem, był bardzo wierzącą osobą. W mieszkaniu też wisiały krzyże. Kiedyś tak mu powiedziałem, no my byliśmy tam na ty, to mówię, no widzisz, ja ci nawet tu krzyży nie pościągałem, to się ciesz. A on, no, a czemu miałbyś niby ściągać? No powiedziałem, no może dlatego, że jestem ateistą. No, a on, no, ho, ho, ho, ho, ho. No i też mnie podliczał cały czas, jak się tam jeden dzień spóźniłem z czynszem, to awantura i odsetki na końcu mi naliczył za opóźnienia. Taki bardzo, bardzo ten, wierzący człowiek, a drugi teraz właściciel obecny jest ateistą. Tak sobie się domyślam, bo tu nawet już nie przychodzą, się nie pytają, czy przyjmuje księdza po kolędzie, więc chyba powiedział raz, a dobrze, nie. I bardzo taki serdeczny człowiek i wyrozumiały, tu jak mi coś tam zabrakło, to dobra, to jak tam pan będzie miał, to mogę zaczekać tutaj. I taki i wyluzowany, taki fajny.
1: No ale mógłbyś kiedyś przyjąć, tak? No tak nawet wiesz, zobaczyć jak to jest, nie? Czy pamiętasz jeszcze jakieś takie przyjęcia? Masz gdzieś pamięć z dawnych?
0: Chyba nie pamiętam.
1: Jak jest dziecko, to wiesz, jak jest dziecko, to kiedyś ja pamiętam te takie pierwsze takie spotkania, tam się ksiądz kazał przeżegnać, żeby sprawdzał po prostu, jakie są umiejętności tego dziecka, w jakim on jest stanie, że tak powiem, przez rodziców nauczony. Pamiętam taką sytuację i ksiądz mi się kazał przeżegnać i ja powiedziałem, że nie umiem po prostu. Jeszcze coś takiego było. To by tak jak przez mgłę, bo ja miałem ze 3-4 lata może wtedy, nie? No, na co zresztą tam kuzyni się zaczęli śmiać, bo to u kuzynów była jakaś taka wizyta. Pamiętam, że akurat byłem wtedy. Coś takiego mi prześwituje. Może mi się to przyśniło, ale wiesz, tyle lat, to ta pamięć krótko trwała, to wyrzuca z siebie takie, że tak powiem, traumatyczne przeżycia. Ale tak mi się wydaje, że to jest realne, że to rzeczywiście miało miejsce kiedyś. Nie?
0: A powiedz, kurczę, księdzu, powiedz, proszę ojca, bo jest taka sytuacja, jest tutaj takie radio, w którym ja też nadaję, no i tam są, i tam my jesteśmy tam właściwie wszyscy wierzący, ale jest też tu wśród nas paru ateistów i oni zaproponowali, że chcieliby zobaczyć, jak wygląda taka kolęda, może się przekonają, czy by się ojciec zgodził, proszę ojca, ojcze, żebyśmy tutaj, ojcze, proszę ojca, ojca kamerowali, ojcze?
1: Nie, no ja ojcze to nie mówię, to mówię proszę księdza zawsze. Tak nie wygląda. Tak bardzo. Zresztą te wizyty nie wyglądają tak bardzo tak na sztywno tego. Nie, no ja staram się być na ludzi i zagadać zawsze, jakoś tak normalnie. Nie? Przed jutro planuję powiedzieć, że dobrze, tak fajnie, szybko, bo będę mu choinkę wreszcie rozerwał, bo ja tą choinkę trzymam tak długo, aż będzie kolęda, żeby móc zapalić światełka na tej choineczce. Tak się postarałem, ładnie są z cukierkami, nie zjadł cukierków tych komunistycznych, takich prostych, 20-centymetrowych podłużnych, ani jednego chyba nikt nie zjadł. No, w przyszłym roku planuję w ogóle choinkę wirtualną, to znaczy będzie wyświetlana na ścianie z projektora i w telewizorze będzie się świecił się kominek taki, wiesz, taki wirtualny, zapętlona animacja. Tak po prostu nowocześnie, żeby było bardziej, nie? A na niebie, to znaczy na suficie będą się wyświetlać konstelacje gwiazd, układające się w jakieś kształty właśnie zodiakalne, coś w tym rodzaju. Chociaż nie wiem, że zodiaki pasują do motywów religijnych, to by było, może to jest popa.
0: Nie, to jest okultyzm.
1: To może obraz, bo na sąsiednim bloku to jest to niedużo. Taki jakiś, ten może jakiś wielki, wielki, piękny obraz bym wyświetlił. Święty na bloku sąsiednim, na elewacji budynku. To by było fajne.
0: Czekaj. O, ty nie słyszałeś, ale przyszedł donate właśnie. Bardzo proszę o retransmisję z kolędy Etama, 50 zł. Wow, dzięki! No to Etam chyba nie ma wyboru. Ja się mogę podzielić nawet z tobą.
1: No wiesz co, kurde, no, nie róbcie mi takich numerów. No. Etam ma swoje granice etyki. No. Ja rozumiem, że rozmawiam o skręcie penisa w prawo, ale bez przesady, mam też swoje granice. Nawet ja jestem, że tak powiem, ograniczony pewną etyką. No. Ale możemy za to zrobić jakąś fajną audycję, taką etamowo-krawcową, za tego donata. Coś wymyślimy ciekawego.
0: Czekaj. Domagam się streama z Etamem i księdzem. 200 zł. No to Etam, teraz już chyba nie możesz powiedzieć nie.
1: Widzisz, ja zrobiłem błąd jeden. Mogę powiedzieć nie, bo ja zawsze pamiętasz, jak ja wklejałem takie komentarze, że coś tam tyle złotych, coś tam tyle złotych, coś tam tyle złotych. Tym razem tego nie zrobiłem, więc niestety mnie ta umowa nie wiąże. Natomiast oczywiście mogą się domagać streama z księdzem u krawca. To by było ciekawsze. Natomiast no, zaraz czekaj, ja zaraz sobie cennik wymyślę. Wiesz co, muszę dobrze nad tym się zastanowić. Tak nie mogę teraz na żywo na antenie, bo to trzeba sobie przeliczyć i przekalkulować za i przeciw. Za i przeciw, bo to jest chyba grzech. Muszę się tak.
0: A tam od razu grzech. To jest propagowanie wiary, to jest ta misja, jak to się nazywa, apostolska.
1: Ale to może, wiesz, to może być tak, że no nie wiem, czy to będzie wtedy ważne, tak? Bo to jest jednak pewien rytuał, do którego ja podchodzę zupełnie poważnie, tak? Nie chcę profanować pewnych rzeczy, które ja uważam za takie...
0: A puszczenie i puszczenie w świat, żeby ludzie mogli posłuchać, się może przekonać, to jest profanacja, tak? W nocnym radiu, profanacja.
1: Nie, no, musiałbym po prostu w tym przypadku, no jest to po prostu takie niezgodne, no to jest takie niekompatybilne same ze sobą, ze mną po prostu niekompatybilne, bo czym innym jest takie chodzenie z przypadkowymi ludźmi, a to jest jednak ksiądz, to jest jednak osoba dobra taka, wiesz, no, aby mi tego nie zrobiła, że nie tak mi transmitowałaby, zresztą nie, no raz mi ksiądz z nazwiskiem strzelił, to prawda, i to w tej parafii właśnie, nie będę pytał się z listy obecności, ale czy jest etamowski, tak mi kiedyś zrobił na całą salę. Było, przed bierzmowaniem. Jak ojciec za mną chodzi, mi pilnował, żebyśmy ja na bierzmowanie mnie przyjęli, bo ja chodziłem na mecze zamiast na religię. Ale to kolega mnie na złą drogę sprowadził, to nie jest sam, jest sam.
0: Danusia pisze, powiedz księdzu, to do ciebie, że ja się chcę nawrócić Etam za każdą cenę.
1: No ale to słuchaj, to musisz, Danusia, musisz się spytać w takim razie księdza, o to, czy ja cię mogę wyspowiadać, bo podobno każdy katolik może wyspowiadać każdego katolika i tylko trzeba dochować tajemnicy spowiedzi. Czyli
0: katolik nie. Chrześcijanin tak, ale no, katolik
1: tak,
0: nie.
1: Tak, chrześcijanin, no dobrze. Mylimy teraz te dwa pojęcia, tak samo jak kościół i wiarę. To trzeba musisz dokonać tajemnicy spowiedzi, czyli najpierw sobie, no jak to było po kolei, bo teraz mam zaćmę chwilową, umysłową. Najpierw jest rachunek sumienia, musisz sobie uklęknąć i pomyśleć rachunek sumienia, żal za grzechy, obietnica poprawy i wtedy przychodzisz do mnie, się spowiadasz, a ja ci wyznaczam pokutę.
0: Ja myślę, że kobieta to się nie ma nawet co spowiadać jako istota nieczysta, ułomna. To jest tak, jak wiesz, kurczę, no nie zrobisz z szamba perfumerii, tak? Z nieczystej kobiety, zwłaszcza jeśli jeszcze są te dni, to jest podwójnie nieczysta, to nawet nie można do takiej kobiety dotykać do końca dnia.
1: Nie, no kobieta też może się wyspowiadać. Kobieta to jest, wiesz, fizycznie, rzecz biorąc, ja nie wiem, czy na przykład dziewczyny się obrażają, bo ja na przykład zacząłem się zastanawiać nad tym, co mówi Korwin na temat feministek, że to są nazi, feministki i tak dalej. A ja mówię, że nie, że to jest po prostu samica człowieka. Po prostu zwyczajnie. Tak samo jak my jesteśmy samce człowieka. Nie? I to jest chyba najbardziej takie proste, takie fundamentalne. O, cześć furiat, cześć. No i teraz no, musisz pozwolić. Słuchaj furiat, wszyscy już wiedzą, tutaj powtarzam to już kilka razy. Dostałeś obrazek święty od księdza proboszcza mojej dawnej parafii, bo cię pochwaliłem, obgadałem, to znaczy mówiłem, że jest na radiu taki jeden, co tutaj podtrzymuje na fali nocnego radia, że tak powiem, katolicką wiarę i naucza nas tutaj, jesteś taki, tak jakbyś był Żydem, to byś miał pejsy, taki katolik ortodoksyjny. I dostałeś święty obrazek i mówię zupełnie poważnie. Nie wiem, czy ci mam go wysłać, czy zrobić zdjęcie i będziesz go miał na pamiątkę w formie elektronicznej, ale chyba będzie wysłanie odpowiednią rzeczą, więc napisz mi proszę na grafik@usa.com, co ja mam z tym zrobić teraz, tym fantem. Bo głupio mi tak trzymać twój obrazek święty.
0: No, a też furiat ksiądz dostał, bo etam na drukarce wydrukował obrazek z furiacikiem i też ksiądz dostał i podziękował.
1: Weź go, nie stresuj go tutaj. To są dopiero projekty, żebym zamiast ofiary dawał figurkę 3D furiata z czapeczką foliową. To by było takie super fajne.
0: No, moglibyśmy tu w nocnym radio dawać na przykład sponsorom naszym obrazki. Ktoś wpłaci na przykład 2000 zł i dostanie obrazek z krawculkiem.
1: Cegiełki, to się za komuny nazywało cegiełki. To były takie cegiełki na rzeczy, cele dobroczynne. No, na pewno przecież to, że się najesz, to jest dobroczynne, prawda? To nie jest nic złego, że się najesz. Na przykład albo zapłacisz za prąd, czy tam za gaz. Teraz to za gaz, bardziej. Nie, czekaj, jaki teraz jest? Za prąd i za gaz się osobno płaci, tak co 2 miesiące przecież, no jasne.
0: Ja uważam, że powinieneś tutaj jakoś śmiało i asertywnie podejść do tego i tak jak Grzesiek tu napisał, po prostu poinformować księdza. Chciałem uprzedzić księdza, że kolęda będzie nagrywana, będą oczywiście wykasowane dane osobowe, tak żeby to było zgodne z RODO też, nie? Jeśli uprzedzisz księdza, że kolęda jest nagrywana, to on może, jeśli nie zgadza ksiądz się na nagrywanie kolędy, proszę opuścić to mieszkanie. Już i wtedy jest sprawa jasna.
1: No nie, no przecież ja chcę święcenia i tak dalej. Nie, słuchaj, okej, możemy coś na coś takiego umówić się, dobra, za rok. Ja porozmawiam z proboszczem, poczciwy człowiek. No ja wiem, że ty chcesz od razu, ale ty jesteś...
0: Ja
1: jesteś
0: chcę jak teraz!
1: Ty jesteś teraz jak baba, która chce wszystko na kredyt kupić. Ja chcę teraz! W kolejce dla klientów kredyciarzy. No spokojnie, no. Uskłada się w skarbonce, to się wtedy kupi. Nie ma, trzeba pooszczędzać.
0: Ja chcę teraz.
1: No właśnie, widzicie, tak właśnie to jest. To jest tak właśnie, ludzie się rozprykali, chcą mieć wszystko od razu. No. Od razu chcą mieć smartfon, od razu chcą mieć samochód, od razu chcą mieć mieszkanie, od razu chcą mieć kobietę, od razu chcą mieć obiad i tak dalej, i tak dalej. To trzeba poskładać powolutku, oszczędzać się nauczać. No, oszczędzać też księdza, oszczędzić i porozmawiać spokojnie. Ja to mogę pamiętać, możecie mi przypominać i ja na następny rok przy następnej okazji, czyli pewnie równo za rok mniej więcej, bo tak to mniej więcej się odbywa, że to jest tak właśnie początek, połowa stycznia, postaram się dogadać, że będzie taka kolęda transmitowana z tego, chyba że ksiądz nie zgodzi, proboszcz nie wyrazi zgody, to wtedy, ale to będzie uczciwe, także.
0: No tak, no bo to jeśli chodzi o księdza, kościół, to co nagle, to po diable.
1: Tak, a Orzech tutaj napisał, że tam zrobi wszystko, ale nie dzisiaj,
0: tak, to ma, tak. Oczywiście.
1: Ja jestem sobą tutaj, absolutnie jestem sobą, ale naprawdę, nie, tutaj dotknęliście, jeżeli czegoś dotknęliście, znaczy poza oczywiście czubkiem mojego siusiaka, to dotknęliście, że tak powiem, czułego miejsca, to znaczy dotknęliście takiego miejsca, gdzie ja po prostu, no to sumienie, tak, to jest takie sumienie wewnętrzne moje przekonanie. To jest tak, jak mówię, jak na przykład ostatnio pouczałem zakonnicę, że no to zrobiłem jej wykład, przyznaję. Katechetka, zakonnica wychodziła ze szkoły, dzieci powiedziały jej pochwalone, ona powiedziała na wieki wieków, a ja stop, jak, co? I zacząłem nauczać, jak się powinno, jak oni powinni powiedzieć, jak siostra powinna powiedzieć, co się odpowiada, kiedy się kichnie i tak dalej. No na przykład nie wiesz, co trzeba powiedzieć. Natomiast ja teraz kichnę. No co ty zrobisz?
0: No się otrząchnę, zrobię tak ręką nos i powiem, ale żem se kichnął i se piernę.
1: Na pewno po pierwsze powiesz, czemu kichasz w mikrofon, to jest pierwsze. Zamiast powiedzieć, Boże, daj zdrowie, ja ci powiem, Bóg zapłać. No tak jak staropolska zwyczaj nakazuje. No chyba, że wolisz wersję wiejską ze wschodniej części naszych flanki naszego kraju, to wtedy ty mi powiesz, daj ci koza dupy, a ja ci powiem, dziękuję. Nie?
0: Bym tu dał jakieś pouczenie, bym powiedział, jak ktoś tam idzie sobie i kichnie, to ja bym powiedział, gdyby to było w radiu i tu by był mikrofon, to trzeba by odwracać głowę.
1: No właśnie, to też jest to ciekawy temat, ostatnio przeze mnie bardzo mocno zgłębiany, bo pogoda sprzyja, taka pogoda, jaka jest w tej chwili w Szczecinie, czyli 10 stopni na przykład dzisiaj przez cały dzień, to sprzyja takim właśnie różnym przeziębieniom nieprzyjemnym dosyć i często niestety te nasze kasjerki kichają. Ja jestem strasznym przeciwnikiem wsadzania kichających kasjerek. No, po prostu jest to niefajne. Ja na przykład biorę w tej chwili już na tyle, jestem, profesor też tak podobno ma, że właśnie nie lubi tych bakterii, ja też nie lubię bakterii. Szczególnie są całe kolonie bakterii. Także ja sobie na przykład pakuję pieczywo w dwie albo w trzy reklamówki. Dzięki czemu czuję się bezpieczniej. Są po prostu jakby kondomy nasunięte na bułki i po prostu zdejmuję potem te dwie warstwy. Trzecia warstwa zabiorę do chlebaka. Także nie wiem, czy takie coś macie też wy, na przykład tam na czasie napiszcie, może macie coś takie coś. Ja po prostu staram się to jak najbardziej, a najgorzej jest, kiedy kichnie i w ręce i tą ręką jeszcze sobie wydmucha i jeszcze bierze potem te towary wszystkie po kolei i rozkłada. Zwróćcie na to uwagę, to jest wbrew pozorom bardzo częste zjawisko. W tej chwili mniej więcej 50% kasjerek jest przeziębionych tutaj na moich okolicach. I to nie jest przecież byle kto ta kasjerka, bo ona bierze wszystko, co my jemy. Potem bierzemy w ręce, potem sobie obcieramy usta. Wąsy, tak? Chciałem sobie rękę w budzie, tak się łatwo zarazić.
0: No, trzeba uważać. Jeszcze ci, co mają brodę, to ja teraz mam właśnie brodę i wąs, to je sobie taki zupę na przykład, mu to na tych wąsach się upruszy ten wąs, to tam są te wszystkie kawałki tej zupy, w tych wąsach ta marchewka, to wszystko ją potem kichnie i to wszystko leci na innych domowników, więc jednak muszę się ogolić teraz, kurczę, koniecznie. Nie
1: wiesz,
0: chcę
1: kiedy,
0: tak.
1: Wiesz, kiedy jest taki znak, że naprawdę musisz się ogolić?
0: Kiedy?
1: Kiedy następnego dnia znajdujesz frytkę z McDonald's. Trzeba to zrobić w końcu. Ja teraz robię eksperyment, to znaczy eksperyment właściwie taki robię co roku, bo próbuję sobie zapuścić brodę równą, brodę, znaczy równą co do ilości włosów na centymetr kwadratowy mojego poszycia, gdzie mam te cebulki, jak i równą, jeśli chodzi o siwość, stosunek siwości do stosunku tych włosów, które są jeszcze niesiwe. No i mam z tym problem, bo albo mam spacje tak zwane tutaj na różnych miejscach, policzkach, albo mam właśnie takie miejsca, gdzie jest siwizna, a obok jest normalna, taka ładna broda takiego chłopaka z żurnala Logo na przykład, takiego czasopisma, nie, czy tam Men.
0: Czyli jak no się tak popatrzy z jednej strony na ciebie, z boku, to widzisz takiego mądrego, przyprószonego siwizną, dojrzałego mężczyznę, a jak się popatrzy tak z drugiej strony, to wręcz przeciwnie. Taki. Nie widać tej mądrości, tego doświadczenia.
1: Prawie trafiłeś. Jak się popatrzy z góry, to się widzi mniej siwizny, niż jak się popatrzy od spodu. Także jakby ktoś patrzył od spodu, to tam widać więcej siwizny. Tak to można nazwać. Tak jak powiedziałeś, tylko że w strony nie ta orientacja, że tak powiem. Osi.
0: Z frytką w brodzie jeszcze taki etam. Kluski na karku tu piszą, frytka w brodzie. No jeszcze kiedyś się chyba chwaliłeś, że też masz jakieś tam uszczerbki troszeczkę w zębach, to może też tam zostanie troszeczkę tego jedzonka jeszcze?
1: Gwarantuję wam, szczerego uśmiechu z wyszczerzem byście nie chcieli obejrzeć. Ale już jako prawdziwy mężczyzna boję się dentysty.
0: Także ja się nie boję nawet. To tak nie boli wcale. Wiesz, bo ty może byłeś u dentysty 20 lat temu i pamiętasz jeszcze te wiertła takie, wiesz, jak za króla świeczka i tam się zapierał nogą i obcęgami, a to się pozmieniało, proszę ja ciebie, wiesz.
1: Dwa lata temu ostatnio byłem u bardzo dobrej dentystki, bo ponieważ ona widziała, jak się bardzo boję, to śpiewała mi normalnie. Śpiewała. Tak i robiła tam. Mówię, jeszcze chwileczkę, że troszeczkę, że tylko tu troszeczkę zaboli. Ojej. Tak się litowała nade mną, jakie to było fajne. Ale miałem też taką dziwną sytuację u dentystki, gdzie napchała, wiesz, jak to jest, czy napchają tych tak, jakichś sączków, jakichś takich tego, ta buzia jest taka, że jeszcze się ciebie o coś pyta, nie? To jest najgorsze wtedy. No i ja po prostu byłem w dosyć takiej głupiej sytuacji, bo gabinet był otwarty. Wszystkie tam sąsiednie gabinety, bo tam kilku dentystów pracowało, mężczyźni głównie były pootwierane. No ja trafiłem do kobiety akurat, zresztą chyba szefowej albo wiceszefowej tego gabinetu. No i tak miałem leczone górne zęby, miałem leczone, czyli musiałem je położyć wręcz tak, wiesz, prawie że głowa do tyłu na tym fotelu i ona się położyła na mnie i po prostu mnie dusiła zwyczajnie, jeszcze się coś pyta mnie, nie? Ale tam do niej, co proszę pana? W końcu wzięła się, zlitowała, zeszła ze mnie, wzięła te tampony, wyjęła, o co chodzi, nie? Ja mówię, że pani doktor leży mi tyskami na twarzy i w tym momencie wszystkie gabinety w śmiech łącznie z pacjentami. Nie?
0: A ja to lubię tak właśnie, też tak, są takie sytuacje i to chyba nie jest, widzisz, rzadkość, bo też kojarzę takie i właśnie bardzo lubię. Zawsze jak przychodzę do dentysty, to od razu patrzę, czy facet, czy kobieta, jak jest kobieta, to od razu na fotelik, siup, cyk i tak chętnie. A jak widzę, że facet, to taki zawód trochę. O.
1: Znaczy ja szczerze mówiąc, to nie mam preferencji, jeśli chodzi o dentystów. Ważne, żeby mnie znieczulił. A miałem takie doświadczenie w życiu, ponieważ należy do tych egzemplarzy człowieka, to musicie w ogóle popatrzeć wszyscy, bo niektórzy z was mają potrójne nerwy, tak zwane na zakończeniach tych korzeni, czyli jest potrójny impuls i niektórzy mają po prostu problem ze znieczuleniem w ogóle. No i wtedy jest problem i rzeczywiście ja do takich ludzi należę, którzy mają dodatkową wiązkę nerwów, w związku z czym niedoświadczony lekarz, a do takiego mi się zdarzyło trafić kiedyś, po prostu nie jest w stanie znieczulić i dostałem taką ilość znieczulenia, że nie mogłem oczami mrugać, po prostu zdętwiało mi oko dosłownie. Byłem tak znieczulony, a ząb mnie dalej bolał, nie? W końcu zrezygnowałem z tego, powiedziałem, niech mi pan to zaklei czymkolwiek, ja ci powiedziałem, wyjąkałem z siebie, pół twarzy nie mogłem ruszać. Tak jak byłem trochę jak Sylwester Stallone, tak Rambo, nie? I tego, no i po prostu zrezygnowałem, bo założył mi jakiś tam Fletcher czy Felcher, nie wiem jak to się nazywa, takie białe coś z opatrunkiem i dałem sobie spokój zwyczajnie, nie? No a potem z tym zębem chodziłem przez kilka lat z tą dziurą wielkości zęba dosłownie i no ponieważ tam wchodził pokarm, to sobie wkładałem kulkę z waty, nie uwierzycie. I tak przechodziłem przez kilka lat, aż go w końcu wyrwałem. Wyrywania zębów się nie boję.
0: No i dobrze, zrób to sam. To też jest twoja dewiza taka troszeczkę, bo ty lubisz robić sam różne rzeczy. Właśnie wyrwać sobie zęba też można. No,
1: no ale nie polecam nikomu robić kulki z waty i zatykać sobie dziurę. To jest głupie. A ja to robiłem. Najgorzej jak jecie i to pewno ta wata wypadnie. Zjecie razem z kanapką na przykład. Nie? No ale wszystko, co jest możliwe, jest wykonalne albo się zdarzy, że tak powiem. Także zdarzają się i takie dziwne rzeczy, ale powiem wam szczerze, tutaj nie wiem jak w innych miejscowościach, na przykład to jest w środzie, byś musiał sprawdzić kiedyś, może opłaca się jeździć do takich miejscowości, właśnie mniejszych, gdzieś tam 20 km za duże miasto, ale no, naprawdę tutaj nawet tych osiedlowych, a pamiętam, mówię, sprzed 2-3 lat, jak chodziłem w miarę regularnie, osiedlowych gabinetach, to najpierw bolą zęby i człowiek się nacierpi, a potem boli portfel jak cholera. Mój rekord to jest jeden ząb za 1040 zł, także to jest no, straszne, naprawdę straszne, patrząc na te warunki finansowe, jakie są w Polsce, takie ceny.
0: Lukac już pisze, mam coś z Etama, chyba się solidaryzuję tutaj z tobą. A my będziemy, pani dentystka topless? No, i tak powinno być.
1: No, ja zaproponowałem kiedyś, oczywiście nie u dentysty, tylko w kebabie, żeby podawała kebab topless, kebab bez toplesu. Są cena takie... by się różniła w zależności, jak podaje. Ale można było też u dentysty. Nie?
0: Są takie panie, które...
1: W dużym stopniu to jest
0: Tak, są takie panie, które sprzątają nago, to czemu nie może być dentystek, które leczą zęba nago, wtulając się tymi piersiami, zamiast
1: ciekawe,
0: znieczulenia
1: czy to
0: można takie...
1: Opatentować. Można opatentować w ogóle, bo może by z tego wtedy czerpać korzyści. Może nikt jeszcze na to nie wpadł. Przecież nie, ja wiesz co, ja w ogóle mam takie podejrzenie i to polecę wszystkim, którzy mają ciekawe pomysły. Nie wpisujcie w Google tego najlepiej, bo ja każdy pomysł, dosłownie każdy, który miałem do tej pory, wydawał mi się oryginalny, jeżeli nikt tego jeszcze nie wymyślił, wpisałem w Google, to już było. I teraz tak sobie myślę, że Google to może nie jest wyszukiwarka, tylko to jest może wyszukiwarka, ale od nas pomysłów. Że to oni po prostu jak patrzą, że nie ma takiej frazy, którą tam wkleimy, to trafia gdzieś tam do takiej bazy pomysłów i ktoś to wykorzystuje. Może tak być. To jest taka teoria spiskowa na temat wyszukiwarek moich.
0: Jakie jeszcze mogłyby być zawody, w których kobieta mogłaby być topless? Może urzędniczki gdzieś tam w urzędzie skarbowym, przychodzisz tam coś zapłacić i chętniej płacisz te podatki jednak, nie? Jak pani tam w okienku wstaje i prawda, wdzięki.
1: No, kiedyś był taki tekst na Onecie, że już teraz nie można powiedzieć w urzędzie skarbowym w razie kontroli, że się uprawiało prostytucję, trzeba to udowodnić. Ja zacząłem grzebać w tym temacie i doszedłem do wniosku, że to jest nieuczciwe, to znaczy, bo jak udowodnić, że jest się tym, no, jak to się nazywa u mężczyzny, eskort, tak? Zamiast kobieta to jest prostytutka, a mężczyzna to jest eskort. Czy taki pan do towarzystwa i też do tych różnych tam spraw dodatkowych, nie? No, jak to udowodnić? No, przecież nie można takiej sytuacji filmować, tak? Bo to jest niezgodne z prawem, więc nie możesz udowadniać fiskusowi czegoś w sposób niezgodny z prawem. Więc ja wymyśliłem na to sposób. Załóżmy, że jest taka komisja i ktoś z was tłumaczy się przed tą komisją, skąd miał pieniądze z jakichś lewych tam obrotów, no i mówi, że jest prostytutem, nie? No i teraz jak to udowodnić? No to niech się jedna z pań z komisji mi fiskusowej zapłaci, ja z nią to zrobię. To jest jedyny sposób, jaki mogę udowodnić, nie? Ale mogę odmówić, bo przecież nie muszę wykonać usługi, jeżeli mi pani się nie podoba, nie? Także to jest chyba dobry pomysł. Ciekawe, jakby do tego podeszli w ogóle, czy to by było, no bo w zasadzie jak inaczej to udowodnisz? No, no nie ma innej możliwości, tylko niech ci ktoś zapłaci i przy nich to zrobisz.
0: No. No dobra. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli rozmowę, audycję, no bo to już tyle godzin późno, ale fajnie było. Dziękuję bardzo za donejciki, bardzo się z nich cieszę. Bardzo się cieszę.
1: Sprawy związane z kolędami, to jak mówię, to za rok, tylko pamiętajcie o tym, przypominajcie mi, bo ja mam jad kiełbasiany, znaczy za dużo kiełbasy kiedyś jadłem. Wszystko jest możliwe, no. Ale też nie każcie mi działać niezgodnie z sumieniem, bo ja mam też swoje granice.
0: Człowiek Boży taki jesteś, taki.
1: Nie, no. Ale bez przesady, tak, ale po prostu, no, są rzeczy, których bym nie zrobił.
0: A jakby się ksiądz, a może ksiądz by był chętny i powiedziałby: o, doskonały pomysł, synu, właśnie w ten sposób możemy ewangelizować tak nowocześnie internety całe te, no, nagrywaj, może by się ucieszył.
1: Widzisz, no, ja po prostu nie chcę tego na razie robić z księdzem, tego. Znaczy, ja mam na myśli
0: tego? Radę. Nie chcesz tego robić z księdzem?
1: Mam na myśli zawsze transmisję. Wszystko, co mówiłem, w ogóle odnośnie transmisji. Dobra. Fajnie dzisiaj było. Fajnie było i było troszkę inaczej, bo wreszcie z kimś się tak, no mówię, poróżniłem, może nie posprzeczałem, nie chcę mówić takich ostrych słów. Poróżniłem się. Myślę, że jak tą audycję zamieścisz, będzie dużo komentarzy, dużo ciekawych komentarzy. Może nawet padnie rekord. Także. Róbmy swoje, miejmy różne pomysły i realizujmy je. To jest najważniejsze, żeby coś wymyśleć, ale nie skończyło się na wymyśleniu, tylko na realizacji.
0: Aleluja, aleluja i do przodu.
1: No. Zaprawdę powiadam wam, róbcie, a nie mówcie.
0: No, powiedział tam.
1: I tym
0: humorystycznym akcentem.
1: Sam się rozłączę, bo ich telefon mi napisał, że bateria ma 4%, więc akurat czas.
0: Dobrze,
1: nie 44. Hej.
0: Cześć. To był Etam. Wcześniej był Potrzeba. Był też Grzesiek. No. Także tak, link pojawi się na czacie już za moment, kilka minut od zakończenia audycji, więc zostańcie jeszcze na czacie, kto tam chce linka, kto się spóźnił. Mamy zawsze tutaj na względzie też i spóźnialskich, chociaż to wiecie, to jest bardzo nieelegancko, wręcz powiedziałbym grzech. No w krawczyźmie to jest grzech, nie będziesz słuchał innych radiów, tak? Jest wyraźnie napisane, no, tak. Dobrze, dziękuję, że byliście, bądźcie nadal z nami i alleluja i do tyłu, no, i szczęść traktorze. I słuchacz zapłać, tak. I wielki wybuch z wami. Do usłyszenia.

Witaj, radiowa braci. Pozdrówka ze słonecznej środy śląskiej. Przesyła krawiec. No, piękna pogoda dzisiaj. To dawno nie było chyba tak pięknej pogody jak dziś. Bo i słoneczko, ale takie przyjemne słoneczko. Nie takie, które spala. Słońce może spalać, a może i ogrzewać. Pamiętajcie o tym. Bardzo przyjemnie, słoneczko fajnie sobie świeci, do tego lekki wiaterek, temperaturka w sam raz, przyjemnie, bardzo dzisiaj było. Nawet teraz, popatrzcie już, w Polsce 21, a tu nadal całkiem widno, jeszcze sporo ludzi się bawi gdzieś tam na dworzu. Miki mi tu wcześniej wklejał linka do jakiejś starej teorii chaosu. Nie wiem za bardzo po co. W sumie, bo odsłuchałem i tam jakieś miały być ciekawe rzeczy, a tam o podejście, no, czyli o tym szefie sztabu wyborczego Hillary Clinton, tak? Dobrze pamiętam? Oskarżony o pedofilię i tak dalej, no. A u nas strasznie się teraz żrą ze sobą. Zastanawiałem się nawet, czy nie nazwać tej audycji, czy nie dać takiego tytułu Wojny Elit. Moglibyśmy o tym pogadać na przykład z racji tego, że wszyscy teraz mówią o Lex Tusk, o tak zwanej ustawie Lex Tusk. No, chodzi oczywiście o ustawę, o komisję, o ustawę, która reguluje istnienie, zarządzanie komisją, która miałaby badać wpływy rosyjskie, no i przesłuchiwać z tej racji różnych polityków, na przykład głównie pewnie ich, ale też ludzi mediów, przeróżne znaczące osoby, które miałyby w jakiś niecny sposób współpracować z Rosją i szkodzić naszym interesom polskim, tak? No i chyba, no tak właściwie to nikt nie miałby nic przeciwko takiej ustawie. Chyba wszyscy byśmy chcieli żyć w wolnym kraju od wpływów jakichkolwiek, nie? No ale wygląda na to, że nikt nie ufa już PiS-owi. PiS jest tak skompromitowany, jest uważany wręcz za taki symbol jakiegoś zła w polityce. Tak coraz więcej osób tak nazywa rzecz po imieniu. Trochę tak to wygląda, że już nawet ci, co kiedyś chwalili, byli za PiS-em, to się odwracają, bo to jest zło w czystej postaci. To są skumulowane wszystkie najgorsze takie rzeczy, co możemy się spodziewać od władzy, prawda? Czyli kolesiostwo, rządy, branie koleżków zamiast ekspertów, nieliczenie się z nikim, jakaś taka nietolerancja, mściwość, nieumiejętność dogadania się w ogóle z nikim, traktowanie polityki wiecznie jak wojny. Ale nie wiem, no z kilkaset afer, kiedyś było 100 afer PiS, tak? Teraz już pewnie jest ich więcej. Teraz dziennikarz Super Expressu nosił ze sobą taki rulon, taki zwój, jak kiedyś się drukowało na drukarkach 9-igłowych.

0: to spisane wszystkie afery PiS tam drobnym druczkiem, być może taka długa kartka, nie? Rolka papieru i pokazywał to wyborcom PiS, a oni oczywiście idź pan stąd, wie pan, bo to tak można mówić, bo co jest źle, proszę pana, a kto da, a właśnie ci dali, proszę pana, a tamten Tusk, te wilcze oczy, to co, proszę pana? Idź pan stąd, kurwa, bo zapierdolę zaraz. Czyli typowy wyborca PiS, reprezentujący sobą naprawdę niesamowity poziom zwykle, tak. No, są też pisowcy, tak jak Jola, którą tu pozdrawiam, która reprezentuje ze sobą, reprezentuje sobą znacznie wyższy poziom. No, no i tak, i ludzie się kłócą o tą komisję, zapowiedziany jest wielki marsz protestacyjny już w tą niedzielę, tak, 4 czerwca. Bardzo szybko to wszystko poszło. W międzyczasie Duda zdążył podpisać ustawę, co ludzi wkurwiło, a następnie zaczął ją nowelizować, jakiś projekt nowelizacji, który jest na pewno krokiem w dobrą stronę, bo tam nie ma na przykład, jeśli dobrze zrozumiałem, ale dwa razy sprawdzałem i tak to wychodzi, że jednak zrezygnowali z tego, że można takiego jakiegoś polityka, na którego się zaweźmie PiS, będzie chciał go zniszczyć. Wiecie, to są mali ludzie. Oni mogą po prostu chcieć kogoś zniszczyć i dopną swego w jakiś tam sposób, nie? Tak może być bardzo często. No to żeby taka osoba, żeby nie można było pozbawić takiej osoby możliwości udziału w wyborach, czyli żeby nie skreślić takiego polityka, posła, nie zablokować mu jednak możliwości startu w wyborach zbliżających się, no bo to o to jest najbardziej chyba szum. O to, że będzie, że PiS tego użyje tak najbardziej po chamsku, tak zwyczajnie do tego, żeby przyblokować swoich rywali, no, żeby im uniemożliwić startowanie w wyborach, nie? I może będzie jakiś przełom, bo do tej pory oni tak za bardzo siebie tam nie skazywali, ale jakby tak skazali Tuska, no to takie wydarzenie się, gdzie stwierdzono by, że Tusk gadał z Putinem na molo w Sopocie o niecnych rzeczach i trzeba go skazać na więzienie, no to załóżmy, że zawinęli Tuska, go gdzieś tam zamknęli, no to takie wydarzenie, kto wie, co by to przyniosło, nie? Czy ludzie by nie wyszli na ulicę faktycznie, bo Tusk, co by o nim nie mówić, jak by go nie oceniać, czy dobry, czy zły, czy ma wilcze oczy, czy ma szczurze oczy, czy ma psie oczy, czy kocie oczy, czy jest niemieckim Kaszubem, czy kaszubskim Niemcem, i tak dalej. Ile nakłamał, czy więcej niż Kaczyński nakłamał? I takie tam. No to kurczę, no jest jakimś symbolem po prostu, jakąś ikoną, nie, która może tak gawieć gmin, może ruszyć no, na ulicę, może się wkurwić. No strasznie się zakotłowało, wygląda trochę tak jakby elity zaczęły ze sobą się napieprzać. A słuchajcie, a tu niespodziewanka, w życiu nie zgadniecie, kto zadzwonił. Zadzwonił, słuchajcie, ktoś, kogo znacie. Osoba, która niejednokrotnie, nie, no dobra, nie będę pajacował, witam serdecznie. No i się nie przedstawiałem specjalnie, żeby się sam przedstawił, a ten milczy, albo mikrofon mu się zepsuł. Halo. A to ci dopiero. Nic nie słychać. Jeszcze tu posprawdzam u siebie, czy wszystko git. U mnie wszystko git chyba. No ciekawe rzeczy. W międzyczasie jeszcze donate. Janusz Buzdygan.
1: Jebać Janka muzykanta.
2: No, muzykant.
0: O, no teraz słychać.
2: No, to super. Chciałem przekombinować, ale mam jakiś tutaj niechalny mikrofon. Niestety, że tak powiem, nie będzie pochylony. Jeszcze gorzej niż Janusz Buzdygan.
0: Tak, powinien być Arnold Buzdygan, jeśli już, ale może to syn, może to, albo krewny słynnego trolla. No cześć, no witam na antenie, kopę lat.
2: No hej. Wiesz co, jako człowiek gorszy niż Tusk, który jeszcze więcej spisków ma za sobą, jeszcze ma bardziej wilcze oczy i w ogóle jest najgorszy z najgorszych. Dalej swoją drogą ten Miki jest moderatorem u ciebie na czacie, tylko przypomnę.
0: O właśnie,
2: To,
0: tak, dzięki,
2: ale
0: dzięki.
2: Tusk z premedytacją zniszczył gospodarkę. Jak nie chciałem gadać o tych tematach tuskowo-pisowskich, to tak pragnę zwrócić uwagę, że to od tej gospodarki zniszczonej przez Tuska są kupony dalej odcinane, nie? No.
0: Tak, no kiedyś jakoś do tego też doszliśmy, że w rezultacie to, że PiS może tak rozdawać hojną rączką, no to jest to, co udało się zaoszczędzić za poprzedniego rządu, który może nie rozdawał, ale chował może na czarną godzinę i tą czarną godziną okazało się rozdawnictwo PiS.
2: Takie Aikido zrobił PiS-PO. Cześć, cześć Windman. Znaczy, powiem ci tak, cały to Lex Tusk to tak nazwali, że niby to ma Tuskowi coś uniemożliwić. A ja może już jestem zbyt cyniczny przez te wszystkie lata, też swoje widziałem, nie wchodząc w szczegóły, wychodzę z założenia, że powiem tak trochę nowocześnie, seks workerki nie zdekapituje, tak? No.
0: Aha, czyli tak ładnie powiedziane, że. A właśnie, to ciężko powtórzić.
2: No właśnie. No.
0: Łba nie urwie, no.
2: Tak jest, zgadza się. Bo poza w sumie Sarkozym, który poszedł do pierdla teraz na 2 lata, i to nie tam ze względu, że inne partie go ściągnęły, tylko po prostu ten system we Francji jest taki, że sędziowie go dojechali za to, że kiedyś tam chyba jakiegoś prokuratora wystawił i były dziwne powiązania z mafią. To ja nie znam przypadku, żeby jakiś polityk klęknął. Widziałeś, żeby Trump coś zrobił demokratom? Wsadził do pierdla? Tak realnie coś ten? Albo w drugą stronę ci demokraci Trumpowi coś zrobili? Tak na niby go na chwilę wsadzili do pierdla, nic z tego nie wyniknęło w gruncie rzeczy. Czy PiS rozliczył PO za ośmiorniczki i te wszystkie ich afery? Ani trochę. Ja tak samo nie wierzę, że to będzie w drugą stronę działało, że będzie ten. Że będzie taka sytuacja, że PO nawet gdyby wygrało, to by rozliczyło PiS. Przede wszystkim jest jedna kluczowa sprawa. Ja nie widzę, żeby oni grali tak, żeby wygrać. Nie widzę, żeby jakakolwiek opozycyjna siła grała na to, żeby wygrać, ewentualnie po to, żeby iść do łóżka z PiS-em. Niektórzy grają. To tyle.
0: No kurczę, to co tu zrobić z tą całą sytuacją? Żrą się ze sobą strasznie te elity, ale mówisz, że tak trochę na pokaz, trochę zabawa w dobrego i złego glinę, tak to byś oceniał, tak?
2: No tak, ja nie widzę tam, żeby była jakaś realna zmiana. Nie ma rozliczenia, słuchaj, żadnego. No,
0: No
2: żadnego po prostu.
0: i u polityków, i u urzędników. Przypominam, że skazywanie urzędnika jakiegokolwiek w Polsce za jakiekolwiek błędy, za zniszczenie firmy, nie jednej, to jeden taki przypadek gdzieś znalazłem. Było
2: No.
0: tam zaznaczone w artykule, że był jeden w Polsce taki przypadek. Oczywiście w tej współczesnej Polsce. Może to jest dobre u komuchów, że tam słowo dymisja może znaczyć co innego, że
2: No.
0: kula w łeb na przykład, to po ichniemu to znaczy dymisja często, nie?
2: Pozdrawiam Tomisia. No tam u nich chyba więcej jest z jakichś różnych rozliczeń czy czegoś takiego u ruskich. Sporo swoją drogą, jak się tam popatrzy na tą rozpiskę, kto tam dowodził na tej Ukrainie czy coś, to tam już, że tak powiem, czwarte czy piąte pokolenie wchodzi, nie? Bo już w czapę dostali za tą 3-dniową operację specjalną, która trwa już ile teraz? 465, 466 dni? Coś takiego, nie? Ja się tylko tak pytam tych, którzy mi tu mówili, że zaraz wjedzie ten nowoczesny rosyjski sprzęt. To już jest ten moment?
0: Wiesz co, no, jak zwykle się tu pojawia argument, wiesz, z serii to co, mamy klękać przed USA czy przed Niemcami, no to jest taka odpowiedź, jak księdzu się zarzuca, że jeździ Maybachem czy Mercedesem S-klasa, a on mówi, a co mam na osiołku jeździć? No takie można się tak odbijać piłeczkę. Wiesz co, ja bym do tego PiSu może wrócił na chwilę, bo moim zdaniem to będzie tak. Będą tak szamotać i tarmosić różnych ludzi, którzy zagrażają PiSowi, także w wyborach, żeby ich jednak jakoś przyblokować, skompromitować, może nie zabronić im, ale wiesz, jak do kogoś obrzucasz błotem, plujesz, pluj, a zawsze coś zostanie. Gawieć, jak przecież taki bezrefleksyjny elektorat PiS, który jakaś stara dziadowinka tam, wiesz, ja wierzę tylko w Boga i w PiS, to co ona usłyszy w TVP, to ona to weźmie za pewnik od razu i PiS co, znowu wygra i będzie jeszcze bardziej rozwalał kraj. W ogóle gdyby rządził tylko PiS, to mielibyśmy drugą Białoruś albo Rosję tu w Polsce. I, może, i co, i tak wam się to podoba? Jolu, tak ci się to, taka wizja podoba? To ja wolę klękać przed USA, wolę klękać.
2: Przynajmniej byśmy przed USA nie robili tam laski w ogóle. Znaczy, największą autonomię to mamy szansę w sojuszu ze Stanami właśnie, pod tym względem, że możemy ewentualnie się jakoś orientować na to, żeby też w swoją strefę wpływów wciągnąć w Białoruś, tą Pribałtikę i ten tak zwane trzymałe świnki i Ukrainę i ewentualnie tam jeszcze Słowację, Czechy, chociaż Słowacja za nami szczególnie nie przypada, Czechy też, ale wiesz, to jest jakaś opcja, żeby się trochę od tych Niemiec odciągnąć. No wiesz, tu żeby tutaj spekulować, wydaje mi się jednak, że ten Lex Tusk jest po coś innego, bo ta sprawa taka wyborcza, PiS moim zdaniem to już sobie na 50 lat policzył, oni nawet mają policzone, kiedy mają przegrać, żeby te najgorsze ekonomiczne gówna ich po prostu olały. Jedyna szansa to jest w tym, że cały ten plan się rozsypie, jak ducze u nich w końcu odwinie kitę. Na chwilę obecną jednak no jeszcze się chyba na to nie zanosi. I jest sobie PiS. Oni wiedzą, co robić, żeby wygrać. Wydaje mi się, że raczej ten cały Lex Tusk nie jest po to, żeby zapewnić sobie jakieś zwycięstwo w wyborach, tylko po to, żeby więcej sobie synekur załatwić, lepsze wpływy ekonomiczne, poszantażować osoby, które by mogły coś zmienić, ale tak zmienić całkowicie, wiesz, poza ten establishment, wyjść z jakimś pomysłem, na przykład z pomysłem demokracji bezpośredniej, która jest wykonalna już od wielu, wielu lat w Polsce, a wszyscy jak gdyby o tym zapomnieli, nikt o tym nie myślał. Mimo, że mamy wszystkie narzędzia, żeby zrobić bezpośrednią demokrację, to tego tematu w mediach nie ma, nawet w mediach alternatywnych, które są bardzo zajęte tym, żeby dalej przeżywać temat szczepionek i nazywać je teraz, nie wiem, jarzębiną. Ostatnio najlepiej słyszałem, już po prostu super. Dziękuję. To ja wiem, który. To Michałek, tak? No chciałem powiedzieć, że Michał jest teraz najbardziej inteligentnym i najlepiej oczytanym dzwoniącym regularnie do Nocnego Radia, ale jak widać po donatach, jednak, wiesz, człowieka możesz zdjąć dres, ale dresa z człowieka nie wyciągniesz.
0: No właśnie, nawet mi się tego nie chce czytać i nie będę czytał takich jakichś wulgarnych tutaj krzyków. No, a wracając, kurczę, no ludzie tak zwyczajnie mają dość chyba trochę sytuacji, w której PiS rządzi w taki sposób, że inwigiluje opozycję, dziennikarzy, drony, podsłuchy, Pegasusy. Przecież nawet Giertych miał Pegasusa i Kołodziejczak. I wczoraj jakoś, czy dzisiaj weszli do kancelarii Giertycha, CBA znowu, jakieś przeszukania, to są rządy? Przecież to jest Białoruś czystej wody, rządy tak jak rządy Łukaszenki. Gdyby rządził sam PiS, to już by całkiem było w takim stylu, tak?
2: Ktoś się tym jakoś tak realnie przejmował, żeby coś z tego wynikało?
0: No właśnie nie, i to mnie dziwi.
2: Strasznie. Ja też tego nie wiem, jak to się dzieje. Wydaje mi się, że to jest też jakaś kwestia dobrze zorganizowanej socjotechniki, gotowania żaby, pozdrawiam Jolu, i tematu takiego, żeby wszystkich urobić, żeby ludzie już mieli dosyć, nie? Jest to wszystko tak rozliczone, żeby była ta klasa średnia, która się boi odezwać, bo jeszcze tam się jakoś żyje, biedota, która jest całkowicie przyssana, elity, które są kupione i w gruncie rzeczy wszyscy żyją albo w jakimś takim stuporze, bo muszą zapierdzielać, albo są już przyssani tak do tego układu, czy to jako właśnie jako lumpen proletariat albo prekariat, albo też jako elity, nie? I nic z tego nie wynika, słuchaj, bo nie ma żadnych realnych pomysłów, żeby temat jakoś ogarnąć, nie ma. No wiesz, no popatrz na środowisko alternatywne. Teraz się zrobił z tego wyścig ludzi, którzy będą większe pierdoły i bzdury gadać na dowolne tematy. Tam już nie ma tak jak kiedyś, nawet u tego Klora, przez którego żeśmy się tu wielu z nas spotkało, że jakieś były realne pomysły na to, co należy zrobić, żeby zrobić jakąś rewolucję, zmienić system czy coś takiego. Nikt już o tym nie rozmawia.
0: Wiesz, jak rozmawiają, jak chcą robić rewolucję i rozwalać system? Słuchałem sobie wczoraj audycji Szabla i tam pojawił się Eter. znana osoba w środowisku i Eter opowiadał o swoich planach.
2: To jest ten koleś, co pieprzył głupoty, że już ma być wielka, teraz już miała być wielka wojna, coś pierdolił, że Szwecja się na wojnę szykuje. Ja go wtedy zgasiłem, tak? Że pierwszy głupoty i go wypunktowałem. No bajko pisasz, no i co? Jakie bajki napisał?
0: No może, no ja bym nie chciał tu od razu tak kogoś mocno tutaj atakować. No Eter jest Eterem, ma swoje, ale no to, co tutaj opowiadał, słuchajcie, no tak w skrócie i trochę w ironicznej formie to podsumuję tak. Niedługo robimy samochody z konopi, komputery z konopi, mieszkania z konopi. Jest jeszcze plan, żeby konopie pić i jeść i wszystko z konopi, człowieku, i zmieniamy świat z konopi. To trochę takie pomysły. No ludzie, no...
2: Bądźmy no i o to chodzi, o tym mówię, wiesz, jest minion jakiś czekaj, co tam, bo to mi się coś pisał. Lody Ben & Jerry's są w Polsce dostępne, może cię minęło jak byłeś. Co do tej popitki, to jak nie zapomnę, to może coś spróbuję. A czy kaszelek minął? Ogólnie minął, ale ostatnio mnie znowu coś świeciło, od krakowskiego powietrza. No, ale wracając do tych pomysłów, no sam widzisz, nie? Nie ma już takich konkretnych rzeczy, które mają realny wpływ na rzeczywistość. Nikt pod tym kątem nie myśli, nie?
0: A jakbyś robił taką rewolucję, czy protestował, czy jakoś aktywnie uczestniczył no, w walce o lepszy świat, o lepszą Polskę? Tak konkretnie masz jakieś koncepcje, co byś mógł zrobić, gdybyś miał dużo czasu wolnego i pieniędzy i tak dalej?
2: Znaczy...
0: Ciężko, to nie jest tak łatwo, to nie jest tak łatwo.
2: Pierwsza rzecz, którą bym zrobił, to jest kompletny, zrobił ruch, który się zajmuje bojkotem ludzi związanych z systemem. W sensie takim, że zrywamy znajomości z policjantami, z ich rodzinami, ich dziećmi w szkołach i tak dalej. Kompletnie się od tych ludzi tego systemu odcinamy. Całkowicie, jak powietrze. Na tyle, na ile się da ich ignorować, na tyle ich ignorujemy. To jest taki pierwszy numer, który społeczeństwo, które by się chciało zbuntować w miarę w jakiś pokojowy sposób, powinien być zrobiony.
0: Okej, okay, czyli ostracyzm społeczny. No to
2: ale
0: już to już
2: kompletne, nie?
0: Dawno temu, słuchajcie, można sobie lubić albo nie lubić kontestacji, jak to woli. Ja na przykład cenię za różne akcje i dawno temu już była taka akcja złodziei nie obsługujemy. Tak się to nazywało dosłownie i chodziło o to, żeby jak wiecie, że ktoś pracuje w ZUS, w Skarbówie gdzieś, to po prostu mu nie sprzedacie z chaboszczaka na przykład.
2: Wiesz, na małych miejscowościach na wsi to jest jeszcze w miarę prosto do zrobienia ewentualnie. Gorzej w dużych miastach, nie? Ja nie wiem, żeby tu nie trzeba zrobić tak, jak złodzieje robią takie znaki przy drzwiach, że robią krzyżyk, nie A, to tutaj jest kogo okaźć, nie? Tutaj robią kółeczko, a nie A, to on sam kradnie i go nie ukradamy. Nie wiem, czy takich rzeczy, to wiesz, trzeba to zrobić adekwatnie do tego poziomu, który chcemy zrobić, no bo to, wiesz, to można iść na całego też, nie? Ale powiedzmy, że takie coś, jakoś tych ludzi trzeba wyłuskać i to jest do zrobienia, tak? Tylko trzeba się zorientować, kto jest kto i być konsekwentnym, nie? Ale to nie w tym jest problem, co robić, nie? Problem jest w tym, że ludzie tego nie chcą robić. Ja nie mam pojęcia, jak to zrobić, żeby to się zmieniło.
0: Żeby ludzie chcieli, może, bo to trochę działa taki efekt, że my mamy takie przekonanie, że ludzie mają w dupie, to my też mamy w dupie. I w rezultacie na ten marsz czwartego chyba przyjdzie pewnie z 500 osób na przykład, albo 200, albo 100.
2: Ale nawet niech przyjdzie 200 tysięcy, tak jak niektórzy zapowiadają. To, co to jest?
0: No to, a to właśnie to działa. Tu bym był stary takiego zdania, że jak najbardziej właśnie to działa. To jest to najprostsze rozwiązanie.
2: Ale co
0: po prostu...
2: to jest 200 tysięcy, człowieku?
0: No to nie, ale jak wyjdzie milion, no to już no, zaraz...
2: Wyjdzie?
0: No właśnie nie wyjdzie, ale to jest ten problem, że nie wyjdzie, ale gdyby wyszło, to by było takie najprostsze działanie w sumie, jakie można wyjść z domu, spotkać się w milion, nie we dwóch, nie w trzech, tylko w milion się spotkać i wtedy władza ma miętkie nogi, miętkie i hajdawery gubią jak spierdalają i nachy mają pełne.
2: Musisz mieć świadomość, i to nie żaden spisek, tylko po prostu zwyczajna... akademicka nauka, że masz dekady, w zasadzie to nawet już więcej niż dekady, lat badań nad tematem, jak ludźmi zakręcić. Tu szybciej, tam wolniej, takim sposobem, siakim sposobem. Patrz, masz, człowiek jest człowiekiem, tak? Ale masz też do porównania na przykład kulturę japońską, to się dzieje, kiedy przez X czasu takie coś wpajasz, co się dzieje, kiedy zabijesz elity, powiedzmy jakieś, na przykładzie powiedzmy Chin czy Związku Radzieckiego. Masz naprawdę ogromne sztaby ludzi, którzy właśnie technokratycznie, jak to ostatnio mówiliście,

0: wytresować, możesz go nauczyć, żeby ci nie skakał po półkach koło telewizora i tak dalej. Możesz to zrobić, tak? I taki kot będzie przekonany, że wszystko jest w porządku, w jak najlepszym, nie? I podobnie można robić z ludźmi. To są ogromne, ogromne, wiesz, pieniądze, ośrodki, które nad tym się głowią. Są badania. Teraz już nawet nie chodzi o, wiesz, o sztuczną inteligencję, bo nie będę o tym gadał. Chodzi o big data, tak? Masz big data i ten big data ci pokazuje pewne trendy, reakcje ludzi na różne rzeczy. Big data mamy zajebiście rozwinięty już od dawnego czasu.
1: Moim zdaniem to był stopniowy proces, to odłuczanie tak. ludzi protestowania, przeciwstawiania się. No to jak, jakieś takie kolejne przyczółki były zdobywane, zawłaszczenie mediów, jakaś taka degeneracja życia politycznego, że człowiek się przestaje w końcu interesować, bo widzi, że się ciągle żrą ze sobą, tylko o coś, jakieś wojenki, no to przestaje człowieka interesować. Bardzo wielu ludzi zapytanych na ulicy o to, co o tym wszystkim myśli, reaguje w stylu, ja się nie interesuję, ja nie wiem, ja nie oglądam. No to wiesz, no jak się nie interesujesz, nie wiesz i nie oglądasz i nie czytasz i w dupie byłeś, gówno widziałeś, to pozostaje ci tylko wierzyć, że to oni są dobrzy, nie?
0: Też masz policzone, jak zrobić, żeby tak to wyglądało, tak? Masz policzone, jak zrobić, że przy jakichś tam wskaźnikach ekonomicznych, ile ludzi, jak się będzie zachowywało, na ile będzie chętnych do polityki. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mimo automatyzacji, informatyzacji tego wszystkiego mamy w III Rzeczpospolitej wielokrotnie więcej urzędników niż w PRL-u, który był totalitarnym państwem? To ja ci powiem dlaczego. I budżetówka jest bardziej rozfukana, taka pełnoprawna budżetówka. To Unia Europejska chciała. To był jeden z warunków, tak? Że X populacji musi być właśnie w budżetówce i na garnuszku państwa. A dlaczego? No bo to powoduje stabilizację, że tak powiem, systemu. Ci ludzie są przewidywalni właśnie w swoim głosowaniu, jakiś tam na poziomie lokalnym i na tych wyższych. Do pewnego stopnia są bardziej przewidywalni niż tacy zwykli obywatele.
1: No to ta Unia Europejska ma takie orwellowskie trochę zapędy. No
0: bardzo, cały czas, nawet faszystowskie. Jeżeli popatrzysz tam na te korzenie, to akurat średnio świętej pamięci Karen, który też tam dużo bzdur gadał, tutaj miał rację, tu się wszystko zgadza. Jak go słuchałem i punktowałem te bzdury, to tutaj akurat nie było bzdur. Nie, jednak u podstaw Unii Europejskiej nie brakuje jakichś hardych takich komunistów i hardych nazistów, rasistów i tak dalej. Jak popatrzysz tam w jakieś zakamareczki, no i plus masa ogromna, gigantyczna masa pedofili, tak? I to takich zadeklarowanych jeszcze nawet rządzą niektórzy partiami dużymi w Unii Europejskiej, jak pan Cohn-Bendit, który jest znany z tego, że wprost w telewizji się wypowiadał, że to jest super, nie? Jak tam pięciolatka mu robi to i to.
1: Ale w ogóle ta pedofilia jakoś zawładnęła jakby światem, ludźmi. Nie wydaje ci się, że kiedyś ten problem nie był tak duży i że to jakieś coś dziwnego nastąpiło? Wszędzie w tych elitach mówi się, że w Hollywood, w Klerze, ciągle jakieś tego typu sprawy teraz się czyta. No jakieś szaleństwo totalne.
0: Nie. Nic nowego, tak? W historii świata nic nowego. Zupełnie.
1: Tylko kiedyś był mniejszy dostęp do informacji, tak?
0: To albo też były takie czasy, że to nie robiło wielkiego wrażenia. Wiesz, w Rzymie był taki okres, że chłopaki przede wszystkim musieli nosić takie specjalne wisiorki, które były tym znakiem, że o, jego nie możesz zgwałcić, nie? Bo to jest obywatela Rzymu, prawowity syn. No i specjalne takie wisiorki miały, pilnowało się tych różnych tam greckich nauczycieli, żeby tam nie zrobili jakiegoś tego i owego, ale to byli cesarze, którzy lubili się pozabawiać z mocno, mocno nieletnimi dziećmi w różne takie no, niezbyt sensowne z naszego punktu widzenia rzeczy. Skara była ogromna, no przecież pederastia, które u nas jest teraz obecnie z pedofilią z Równana. Kiedyś to był taki ekwiwalent wyższego wykształcenia w wielu kulturach, tak? W Japonii, w Indiach, w Grecji, w Rzymie.
1: Może dlatego dzisiaj te kręgi, gdzie to nadal przetrwało jakby i ten syf i się jakby to nadal jest obecne, to są te takie kultury stare, typu świat islamu, czy wśród rabinów się mówi, że problem, bo oni są przyzwyczajeni do jakichś starych

0: starożytnych jeszcze reguł gry, nie? W tym temacie, być może. No ale
1: to... Ja się boję ten temat jakoś bardziej zgłębiać,
0: dawno to jest taki też chujowy temat.
1: Jakieś mam takie odruchy zbyt dużego obrzydzenia i nie chciałbym jakiegoś weltszmercu sobie napytać, nie? Ja tylko tak przy okazji tego, że lubię się historią zainteresować, to zauważyłem, że jednak to nie jest tak, że tego problemu nie było. Ten problem zawsze był, zawsze skala była wielka. My jesteśmy może zszokowani z tej przyczyny, że nagle w pewnym momencie jako ludzi się zrobiła masa, ten temat bądź to był troszeczkę taki ukrywany w mniejszych społecznościach, bądź po prostu był niewidoczny z racji tego, że jest tam nasze takie tłumy, te relacje się rozróżniły, a teraz znowu z kolei ze względu na szybkość przepływu informacji i częstość znowu to wypływa i jest dla nas takim jakimś szokiem, nie? Ale ogólnie jak się popatrzy na cały trend, to jest, wiesz, to widać, nie? Że tak jest po prostu.
0: Kto wie, czy w tym temacie jeden na drugiego nie ma haka gdzieś tam też w tych władzach, no bo tak się mówi.
1: Ja tak się zastanawiałem kiedyś, nie?
0: Afera podkarpacka, te sprawy.
1: No. Tak się kiedyś zastanawiałem, czy to takie parcie do odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej to nie jest jakiś europejski deep state, który właśnie w ten sposób chciał się uniezależnić od Rosji, no bo wtedy już nie jest tyle ropy potrzebne. I tak samo uważam, czy jacyś technokraci chorzy nie chcą znormalizować tej pedofilii, a to się dzieje w tych ruchach tęczowych, zaraz do tego wejdę, po to, żeby to nie był kiedyś właśnie hak na kogoś, nie? No jak ktoś tam się wyjdzie, że właśnie był jakiś tam Daniel Cohn-Bendit i powiedział to i owo, to nie będzie szło go tym zatopić, nie? No już teraz go nie idzie zatopić, co jest dla mnie w ogóle niepojęte, że ten człowiek nigdy nie siedział w pierdlu za to, ale no cóż, nie? Co zrobisz?
0: Tak jak to przedstawiasz, to nabiera takiego nowego wymiaru wszystko trochę, bo to się okazuje, że to mogą być bardzo skomplikowane gierki i różne grupy wpływów, różne plany. No i to wszystko ma z tym związek, nie? To straszne w ogóle rzeczy. Tutaj też Digital Gaming się zapytuje, co ja się tak bardzo przejmuję tym wszystkim, skoro za 20-25 lat i tak odejdę z tego świata i ród Krawczyków się skończy. Fakty, relax. No słuchaj, no to może to czyni nas ludźmi właśnie, że się przejmujemy innymi przyszłością też, nie tylko swoich dzieci i tak dalej, tylko ogólnie innych ludzi, że myślimy, coś chcemy zrobić w tym temacie, a nie tak podchodzimy jak ty, nie? Że, no tak jak ty podchodzisz, to tylko sobie w łeb strzelić. No, w ogóle.
1: No, albo to olać, nie? Jakoś to się wyślizgać. Co do tego znowu przetęczowego towarzystwa. No jak śledzę tą całą zajawkę, na Twitterze sobie filmy dzisiaj poglądałem, mimo że jest ten Pride Month, to nie widzę, żeby się tam wszędzie logo tęczowe pokazywało. Oczywiście CD Projekt ma, ale już Bethesda i te inne gamingowe Blizzardy nie mają. No to przypominam sobie, że tak raz na 2-3 lata wychodzi, że jakaś organizacja, no po prostu propedofilska, się gdzieś tam w różnych rejonach świata przykleja do tych tęczowych marszy i organizacji i idą sobie ręka w rękę tak długo, aż ktoś nie zauważy, że sorry, ale tamta organizacja jest jakaś taka, nie tego. No tak z tą słynną Namblą była, tak? Czyli tam jakieś stowarzyszenie kochaczy młodocianych chłopców ze północnoamerykańskie. Oficjalnie działająca organizacja. Polecam sobie obejrzeć, jak ktoś ma mocne nerwy, Chicken Hawk, taki dokument właśnie tam z ludźmi z tej organizacji przeprowadzony. A jak ktoś nie ma za dużo mocnych nerwów, to od razu sobie na sam koniec przewinąć i posłuchać sobie, co tam ten główny antybohater ma do powiedzenia. To też mrozi krew w żyłach, nie? Ja, żeby była jasność, to nie jest fabularyzowane. To są autentyczni ludzie wszystko, tak?
0: Tutaj też małe sprostowanie, no wygląda na to, że pomyliłem Etera z kimś, ale to chyba, no nawet też mnie to zastanowiło, że jakby trochę inny głos, ale rozmówca na antenie zwracał się... Ale nie, bo ale rozmówca, który rozmawiał z tym niby Eterem, się do niego zwracał per eterze, no to pomyślałem, no to to chyba jest eter. Ale też zwróciłem uwagę, że coś mi się z głosem tutaj, ale to przepraszam.
1: Są tak nawaleni po prostu, że chyba sami nie wiedzą, z kim gadają. Naprawdę nie wiedzą, o czym gadają. Nie? Tu nie mam wątpliwości.
0: To zostałem zmylony w takim razie i przepraszam, to w takim razie nie eter opowiadał o tych swoich niesamowitych planach, jak to się weźmie za kryptowaluty, będzie robił samochody, żywność. No, to, słuchajcie, ja też się zastanawiam, czy nie zacząć handlować nieruchomościami, czy nie poinwestować w złoto trochę. Tobie, Zenonie, nie chodzą po głowie takie...
1: Diamenty. Tak. Zdecydowanie. To jest jakiś taki mój konik, te diamenty. No i zdecydowanie ten... mam notki z poprzedniej audycji, wyobraź sobie, co tutaj były za jakie rzeczy, ale ten, co było powiedziane, kilka sobie zostawiłem.
0: O, to dawaj.
1: Chcesz do punktowania? Znaczy, ja muszę powiedzieć, że Gumball jest jak zwykle moim faworytem. On pięknie przekręca, chociaż stosunkowo mało poprzekręcał, przynajmniej mało sobie wynotowałem. Jak powiedział, że Tusk się przekłóca, albo że Tuska lobbują mnie. Jak można znaczyć Tuska lobbują mnie? Przeczytaj sobie, co znaczy lobbing i lobbować. Ale ten, i Bieruć się rzucał, że zbroja, a nie pancerz. No... Każdy pancerz jest zbroją, ale każda zbroja jest pancerzem. To tak w kwestii prostowania. No i to tak ci poprostowałem, bo chciałeś kiedyś, żebym ci poprostował, zadzwonił i poprostował. No to ci poprostowałem parę rzeczy. Wykasowałem sobie sporą część z tego, bo mówię, nie będę robił tutaj Hillsegonu. Ale ciebie muszę ochronić o jedną rzecz, nie? Co ty pieprzyłeś o tych harfiaszach a propos Dungeons and Dragons, który też polecam i też mi się podobał?
0: No właśnie tak nie rozumiem do końca zarzutu, bo no przecież ten typ, główny bohater w zasadzie, był harfiarzem też przy okazji i to była taka organizacja ludzi, którzy czynią dobro po prostu. No i co, no to się nie zgadza?
1: No i co? Nie, no bo tam powiedziałeś, że to jakby to brzmiała jakaś klasa postaci, w sensie, że tam grał na harfie. No organizacja, nie, że on sobie tam... per se, dlatego że był harfiarzem i to był jakiś tam ten, tylko bardzo różne postacie były tymi harfiarzami, tak? Różnych klas, all walks of life.
0: Nie, ale słuchaj, to może nieuważnie słuchałeś, bo przypuszczam, że musiałem to określić, bo bym się skapnął, że no nie był żadnym bardem, co se plumkał, że był harfiarzem, se grał, tylko musiałem wspomnieć, że to była, że
1: ale
0: to jest taka...
1: Ale właśnie, kim on był? Czy on był bardem? Jaką miał klasę postaci? Że tak powiem nerdowsko teraz.
0: No to jak, na jaką byś stawiał? Ja, wiesz co, ja myślałem o tym i stawiałbym na takiego, na bardzo nietypowe rozwiązanie, na trójklasowca. Wojownik, złodziej, bard na przykład.
1: Coś nie ma tam, nie ma takiego? Tam żadnego wojownika, moim zdaniem. Nie, no może być, nie? Ale nie.
0: No ale wiesz, jak jesteś takim trójklasowcem, to we wszystkim jesteś cienki.
1: Zaraz od edycji, ile tam masz ekspanie. Ja myślę, że to raczej był łotrzyk z wiodowca harfiarzy. Była też taka klasa prestiżowa, nie? Mógłbyś mieć tam 5 poziomów tylko. Albo bard, łotrzyk, coś takiego, nie? Chociaż z drugiej strony nie widziałem, żeby kogoś tam ukradkiem ciachnął, nie? On w sumie nie bił. Chyba to był po prostu bard, ewentualnie z wiodowca harfiarzy.
0: Tak, tak. On był kiepski w biciu się. A pamiętasz z AD&D, nie wiem, czy będziesz kojarzył, coś takiego jak kity? Kit.
1: A w sensie
0: dla postaci. Pokażę. Tak, tak.
1: No, to no z AD&D dokładnie, tak. No,
0: dobre to było, nie? To wychodziły całe dodatki, gdzie były zbiory takich fajnych kitów, czyli mogliście ze swojej postaci zrobić trochę inną, wybierając różne benefity, bonusy, ale też obcinki, tak? Jakieś po prostu wady, niedogodności pewne, no. I coś za coś, nie? No i powstawał na przykład jakiś nietypowy wojownik, czy nietypowy złodziej, czy mieszanka troszeczkę różnych.
1: Łucznik był, tak, łucznik, no. Jakiś tam, łowca nagród, takie jakieś dziwne
0: Bladesinger, śpiewające ostrze, taka specjalna klasa elfich wojowników na przykład. A jak w ogóle oceniasz ten film? Jak dla mnie to genialny,
1: świetny.
0: Znaczy, uśmiałem się jak trusia.
1: Kampowość nie każdemu będzie odpowiadać, ale w sumie tak sobie myślę, że no przecież taki jest ten film, nie? Jest kolorowy, taki baśniowy, bajkowy wręcz bym powiedział momentami. To widać było, że oni tak z jednej strony ten świat trzymali w konwencji tej popularnej trzeciej i pół edycji, no ale też tam powrzucali trochę z tej czwartej i piątej. Nie? Na przykład ja sobie nie czwartą grałem, ale nie przypominam sobie, jak się ta rasa nazywała, tych takich dziwnych smoków, które tam były głównie menelami, nie?
0: Smok Menel? Smok Menel?
1: No to byli tacy, wiesz, żebrali, nie? No. smoki żule takie.
0: No, no, no tam był taki gruby ten smok i on był też przezabawny.
1: Nie, sorry, drakonid, może w ten sposób, aha, żeby było jasne. Jakiś tam smokoczłowiek, czy tam jaszczuroczłek. Chociaż ludzie w Forgotten Realms to są takie chamy, bez empatii, nie? A to były takie jakieś bidoki, nie? A smok był genialny. Smok z nadwagą, ciało pozytywny, smok był super, nie?
0: No to taki bardzo, można zrobić film bardzo poprawny politycznie, a będzie dobrze przyjęty, na przykład wrzucić grubego ciało pozytywnego smoka, no, który no. się, on w ogóle nie chodził, tylko tak zjeżdżał pierw na tych bohaterów, no, po prostu ślizgiem, a potem się przewrócił i turlał się na naszych bohaterów, tam ich o mało co nie zgniótł, no genialny był, ale w ogóle świat pełen magii, stworów, to jest taki film, na który możecie pójść z dzieciakami na przykład też. A i sami się będziecie świetnie bawili przy tym, więc tak, dwie pieczenie na jednym ogniu na pewno.
1: Jest świetne, świetne, świetne. Ta Michelle Rodriguez paskudna, Babon, no świetny Babon, nie? Kurde, jak widziałem, o, ciekawe, jaka będzie Barbarzynka, pozdrawiam Rysława, to on wymyślił to hasło, że Barbarzynka, no to myślę sobie, a, ale będzie lipa, nie? Ale dobrze zagrała, fajnie, fajnie. Bardzo ciekawie, elegancko.
0: No, albo jak w końcu zwaliła się do chaty, to taka półolbrzymka w zasadzie, nie? To taka, która była nową dziewczyną tego halflinga. To też przezabawna była, jeszcze z zakrwawionymi łapami przychodzi do domu i mówi: przepraszam, nie podam ci ręki, bo tu musiałam tam zgładzić bandę jakiś tam ich, nie wiem, co ona ich tymi łapami rozszarpała chyba.
1: No. Ale OP była druidka, nie? To tak, jakbym miał tak z perspektywy gracza oceniać, to najlepsza postać była druidka. Druidka świetnie zagrana, natomiast ten Wild Shape, z tego co pamiętam, to tam można było 3 do 5 razy dziennie używać, a ona tak, wiesz, dup, dup, dup, co chwilę, nie? W jednej scenie to chyba 6 razy zmieniła tą postać. I
0: co ty stawiasz, że to była druidka?
1: Nie, to była druidka, nawet nie mam co stawiać, oczywiście, że to była druidka.
0: Ona była aż jakby szkolona, bo została przygarnięta przez jakieś elfy, tak? Z racji tych swoich rogów.
1: No bo to był tiefling, tak. Tiefling, no. Diabelstwo tak zwane w polskiej edycji.
0: Diabelstwo.
1: No.
0: Ale fajna taka ruda, ładna dziewczyna w sumie też. Sympatyczna. Fajne postacie. A wyłapałeś na przykład takie smaczki, co ja wyłapałem, że na tej arenie się pojawiają odwzorowania, takie odpowiedniki, przebrani ludzie, tak jak wyglądali bohaterowie takiej starej kreskówki AD&D.
1: Ja kojarzę ją, ale jej nie oglądałem. Tak sobie myślałem, że to jest taka, wiesz, generikowa drużyna, nie? Wiesz, taka zwykła po prostu. Ale stereotypowa drużyna, bo był krasnolud, nie? Jakaś tam była też łotrzyca czy coś takiego. Nie wyłapałem, że to z tego AD&D.
0: No nie, oni tak wyglądali trochę jak grupa nerdów, która się przebrała do sesji RPG, bo jakiś taki szpiczasty kapelusz zielony, wiesz, jeden, jakaś pelerynka.
1: Taki jest ten świat.
0: Ale było widać różnicę w ich jakby zbrojach, w wyglądzie ich strojów, zbroi w stosunku do reszty bohaterów. Wyglądało to tak jeszcze bardziej bajkowo i lamersko trochę, jak kostiumy.
1: Nie zwróciłem uwagi, nie zwróciłem uwagi. Podziwiam, nie zwróciłem uwagi, jakoś się nie przyglądałem i bo to strasznie krótkie ujęcia z nimi były. Ale ogólnie ten bestiariusz, który tam był, ta migo bestia, ten mimik, no to kurwa. Chłopie, zajebiste.
0: No, mimik znakomity był. Całkiem dobre efekty. On świetnie się ruszał tym jęzorem, się łapał ściany. No, fajne, fajne.
1: Też były te znane z Neverwinter Nights, Hordes of the Underdark, te żele takie, wiesz, te kwasowe te
0: żelki,
1: ściany.
0: Tak, no, tak.
1: Świetnie, świetnie, no. Świetnie. Klimat był tak perfekcyjnie oddany w tego Forgotten, że aż mi się nie chciało wierzyć, nie? Bo jestem przyzwyczajony do tych wszystkich krapów, jest nawciskane tych politycznych pierdół, a tu nagle po prostu zrobili coś tak, jak powinno być, nie? No. Jak ktoś się tam dziwi, że o, kobieta, barbarzynka i w ogóle coś tam, no, to jest taki świat i on zawsze taki był. Więc nikt tam tego na siłę nie wcisnął. Nie?
0: Wiesz, baśniowy jak baśniowy, no ja grałem swego czasu u bardzo srogiego mistrza gry, u którego, powiedzmy, były takie sytuacje, gdzieś tam w podziemiach trzeba strasznie uważać, wiadomo, na pułapki, na wszystko i spotykamy jakiegoś takiego właśnie żelka, czy to był budyń wielki, ale to był jakiś pleśniowy, coś z pleśnią, jakaś chodząca pleśń, o, to była taka żywa pleśń. I słuchajcie, to, że jeden z naszej drużyny, magik, użył złego zakręcia, tam nie wiem, czym się zwalcza pleśń, właśnie ja też bym teraz nie wiedział, czy gorącym, czy zimnym. A widzisz?
1: Jednym i drugim, byle tu skutku i mocno.
0: No właśnie nie, bo okazało się, że jedno jest bardzo zabójcze dla tej pleśni, a drugie prawie tak słabo. I popełnił ten błąd i tam i ginęła drużyna i wszyscy wkurwieni, nie? To były naprawdę takie srogie przygody, gdzie każdy błąd w ogóle kosztował życie często całej drużyny. No, ciężko było.
1: A to wiesz, to mógł sobie rzucić na jakąś znajomość czegoś tam, wiedzę czegoś tam, a nie każdy bierze taką właśnie wiedzę. Tych wiedzy tam rodzajów jest sporo w tych edycjach, nie wiem, którą grałeś AD&D. Ja grałem tylko trójkę i trochę 3,5, więc nie grałem tego ADK-a słynnego. No już nie wchodźmy może w jakoś tak nerdowskie szczegóły. Ogólnie ja jestem w piekło wzięty, zajebista to jest, naprawdę, gorąco polecam. Trochę mnie wkurzał ten główny bohater, bo jest taki zbyt taki fifi fafarafa, no ale w sumie taki ma być, nie? Świetny też jest ten mag. Czy on był Elminstera rodziny? Być może.
0: Tak, tak.
1: Tak? Na stówę?
0: Tak.
1: No okej. No super był, nie? Też fajny i podobało mi się też casting. Wszyscy byli świetnie skastowani. O, tak. I dobrze wyglądało diabelstwo, dobrze wyglądał czarownik, sorcerer, bo to nie był chyba, to chyba nie był mag, nie? On był chyba czarownikiem. No i ten, barbarzynka wyglądała super. No i Bart też, tak jak w sumie powinien. To było, no, jakby ktoś wziął podręcznik. Swoją drogą, wiesz, że ktoś mi ukradł wszystkie moje podręczniki RPG? Łączy się ze mną w bólu?
0: Kto by to mógł być?
1: Nie wiem. Ktoś, chyba mój kuzyn mnie okrzanił z mojego domu rodzinnego, jak mnie nie było. I mi uratowałem tylko kilka podręczników do cyberpunka, takich suplementów, nie?
0: Ja moje rozdałem. Oddałem dobremu przyjacielowi to... Alosowi chyba, tak. Wszystkie swoje podręczniki, jakieś do Ravenlofta, Darksana, tam Adeki, Bestiariusz, gdzieś to tam porozdawałem.
1: A Paladyn był najlepszy, no, był taki kompletnie OP, jak już miał jakiś epicki poziom, tak. Piąty czy coś, nie, wszystko tam był w stanie, nie wiem, wykałaczką zabić smoka, nie, czy coś, no.
0: I żartowali sobie tak, że on zabił Beholdera, nie wiem czym tam, jakimś tłuczkiem do mięsa czy coś, zabił Beholdera swego czasu.
1: I tak patrzyli, czy przejdzie dookoła kamienia, czy po nim przejdzie, nie? I tak przeszedł ten epicko po tym kamieniu, co myślę, ja pierdykam, nie? W ogóle detale, tam było masa detali i powiem ci, że chyba, nie wiem, czy sobie tego jeszcze raz nie obejrzę, nie?
0: Tak, bo to jest taki film, który się nadaje do ponownego obejrzenia, może dlatego, że właściwie na dobrą sprawę jest komedią.
1: Tak. Ale w sumie taki powinien być Adek, nie? Większość tego, ja wiem, że można go grać na mroczno, że Planescape Torment to jest takie, jak gdyby szerszy nadzbiór nad tym wszystkim i tam też są mroczne światy jakoś pokazane, ale w samym Faerunie raczej się powinno troszeczkę jaj dawać. Chociaż jak sobie przypomnę te książki z Dristem, szczególnie te późniejsze, to tam było dosyć mrocznie. Ale ogólnie myślę, że humor jest mile widziany. Myśmy mieli strasznie dużo zawsze ubawu na tych sesjach Dungeons & Dragons, nie? No, jest godne polecenia. Kupiłem sobie Diablo i jakoś nie mam chęci. Ja sobie jeszcze nie kupiłem. Ciekawe, jak długo będzie promocja do kart graficznych, będę wymieniał kompa, to może sobie wtedy będę kupił jakąś kartę, do której dorzucałem to Diablo, bo cena jest podobno kosmiczna, nie wiem, czy 3 czy 4 stówy, coś takiego za Diablo 4, więc poczekam. No. A to kończąc jeszcze, chciałem tutaj temat szkolnej poruszyć, bo tak go cały czas, ile razy go ostatnio chciałeś zacząć, tyle razy ktoś tam nagle zadzwonił, coś się stało, donate wpadł i już nie kontynuowałeś, nie? Jak tam to teraz widzisz? Bo ja tylko obszar badawczy szkolny śledzę i widzę tego Tołdiego Adaśko i się za głowę chwytam, nie?
0: No takie dwie rzeczy, które mi się najbardziej jakoś rzucają w oczy, no to oczywiście Tołdi Adaśko, z którego zrobili takich... szmatę trochę i niewolnika i przynieś, podaj, pozamiataj. I w ogóle to jest to, już sami widzowie są zniesmaczeni, że można się tak upodlić i po prostu być na każde zawołanie, znosić te... No właśnie, to druga sprawa, humory knura. No Krzysiek moim zdaniem jest w fatalnym stanie i takim jakby psychicznym, nie? On coraz ma chyba jakąś postępującą demencję w ogóle, głupawo się coraz bardziej zachowuje, nic nie kojarzy, jeszcze bardziej, nie? I jeszcze się coraz okropniejszy robi, tak, że ci, nic ci nie przepuści, nie, nie wiem, nic ci nie podaruje, wszystko jego, awantury ciągłe. Jak małe dziecko zupełnie się stał, nie? Ludzie na starość się często dziecinnieją też, nie?
1: No, tak, tak, tylko że on znowu taki super stary nie jest, nie? Może jak na nasze standardy. Jest ciekawa sytuacja z tym, że on temu Adaśko ukradł, Adaśkowi, ukradł 20 zł, a później jeszcze się wręcz domagał się, żeby tamten go prosił i przepraszał, żeby mu oddał. Nie? I nie oddał mu chyba w końcu, nie? Coś takiego było.
0: No tak, tak. I słuchawek mu nie oddał i przeróżnych rzeczy, zawłaszcza sobie paczki, pieniądze. No okropny się zrobił, tak że z nim wytrzymać 10 minut to jest takie wyzwanie, że powinni, nie wiem, może takie egzaminy zrobić, że jak na policjanta startujesz tam, nie wiem, jakiegoś, który musi być wytrzymały psychicznie, to tak, no taka próba, wytrzymaj 10 minut z Kononowiczem, nie? To naprawdę może być ciężkie. Się czasami dziwię, skąd ludzie mają tyle cierpliwości. No bo to jest właśnie...
1: Ja też tego nie wiem, czy on jest jakiś upośledzony, czy co, bo tak przed chwilą myślałem, że on po prostu jest cały czas lekko podchmielony, ale jak tak patrzę, to może on faktycznie też jest jakiś taki, wiesz, 80 IQ i wiesz, może mu się tam to jeło.
0: Nie wiem, no, może to jest po prostu przykład człowieka bardzo, bardzo głupiego, zawistnego, który dodatkowo jest...
1: Ja mam na myśli Adaśkę.
0: Aha, myślałem, że mówisz o Kononowiczu, który ma stwierdzone lekkie upośledzenie też.
1: No to nie,
0: Adaśko...
1: Dlaczego on się tak daje, wiesz, pomiatę chcą. Nie rozumiem, czy to jest jakiś prawilniak jest.
0: Może no takiego zgrywał, a okazuje się, że tak na frajera bardziej wyszedł, by pasował, nie? Może po prostu ma jakąś nadzieję, że go to uniwersum, że coś mu to da w życiu, nie? Że się gdzieś tam... że jak to wytrzyma, to, nie wiem, będzie znaną postacią, że go gdzieś będą zapraszać, że będzie więcej prezentów i dlatego się godzi.
1: Major jakoś sobie tam życie na nowo ułożył, widzisz, nie zanosi się, żeby miał wrócić. Zżygał się teraz podobno potężnie na lajcie i był jakiś wielce zacny lajt, ale ja tam czekam na skróty, bo nie chcę za bardzo tam oglądać całej tej patologii, jakiś dystans muszę zawsze utrzymać do tego.
0: No też tak sobie dawkuję, ale no bo to ciężkie. Też można zadać sobie pytanie, czy szkolna bez Majora teraz, to czy dużo traci, czy... Major ma często takie zasięgi jak nocne radio, jak jest sam. Myślę, że to jest odpowiedź, nie? Na to, czy... A to jest sztuka, jak cię cała Polska zna, jesteś rozpoznawany na ulicy, mieć 2000 odsłon na filmik, czy na przykład 500, nie?
1: No. Pytanie jest, ile... Jaka jest konwersja, że tak powiem, na pieniądze tego wszystkiego, tak? Ile oni z tego wyciągają? No to już ciężko wchodzić w szczegóły. Dobra, ja będę kończył, ale
0: Wiesz co, to ja jeszcze jedną rzecz na szybciutko chciałem. Może słyszałeś, że no, słynna ta gala freaków, walk freaków, High League, ma zablokowane konta przez CBA, no przez służby któreś tam, bo są oskarżeni o to, że pieniądze z tej gali idą do Czeczenów, do jakiegoś czeczeńskiego małżeństwa.
1: No, Czeczeni to są, wiesz, Czeczeni i o Gruzinach jeszcze dużo usłyszymy, także tam mogą być ciekawe rzeczy. A, to dwie rzeczy. Jeszcze na chwilę wracając do polityki, a to może później ci z tym, albo nie, to inaczej. Na mały troszeczkę zamieszamy i cię z tą polityką zostawię, żeby... temat nie był taki ten. Jako, że się pan adwokat pojawił, to przypomniała mi się jedna rzecz, że chwalił się, że tam pszczelarstwem się będzie zajmował. Ja po prostu gniłem okrutnie, jak się okazało, że jeszcze ule do niego dobrze nie przyszły do domu, a on już neguje wymieranie pszczół, nie? No, wiesz, ja pamiętam, że to już był temat, o którym pszczelarze mówili, jak jeszcze byłem mały, nie? A miałem pszczelarzy vis-a-vis, nie? I codziennie miałem kontakt z tym tematem. No i no, ale okej, nie? To jest takie myślenie spiskowe, które nawet inteligentnych ludzi bierze. A co do tej polityki, żeby już tutaj się nie bawrać w jakiejś prywacie. Gdybym ja był panem Tuskiem i chciał wygrać albo platformą, jakąś partią, która już ma jakieś zaplecze, jakieś ludzi zna i ma jakieś pieniądze, to wiesz, co bym zrobił? To bym się dogadał z Ukrainą na przykład, albo innymi służbami, ale Ukraina wiemy, że coś tam ma. Właśnie o te nagrania z tych słynnych burdeli, żeby dali te materiały kompromitujące. Dacie tu, zapłacimy wam teraz tyle, a później wam jeszcze damy takie i takie kontrakty, siata, tata, tata, tata. I naprawdę taką mega bombą kupioną u jakiegoś obcego wywiadu bym przyłożył przeciwnikom politycznym. ale osobiście uważam, że tak się nie stanie, bo w gruncie rzeczy chyba nie ma czegoś takiego jak przeciwnicy polityczni.
0: Ale wiesz, ale wiesz, jak to jest, że często się w życiu wymyka spod kontroli coś i mogą mieć od lat taki układ, my nie rozliczamy waszych, my waszych, wy naszych, zabawa w dobrego i złego glinę, ale nagle coś się wymyka spod kontroli, wiesz, jak na podwórku, który w końcu, gdzie ktoś chwyta za cegłę i drugiemu łeb rozwala i już nie ma wtedy przebacz i zaczyna się prawdziwa walka, nie?
1: Zobaczymy. Czas pokaże. Ja bym się chętnie mylił. Jakbym się pomylił, to byłbym szczęśliwym człowiekiem, nie? Gdyby się okazało, że jednak jest jakaś realna walka polityczna i może być w tym kraju jakoś inaczej. No. Ale ja nie wiem, czy te partie się różnią jakoś w takich znaczących szczegółach.
0: A ja myślę, że może teraz w końcu być jakiś przełom, jakieś przesilenie i może dojść do niezłej rozpierduchy, bo żaden rząd nas nie zbliżał tak do jakiejś bolszewi, wiesz, do PRL-u, do komuny. Te inwigilowanie opozycji, haki, kolesiostwo, wiesz, wieczna wojna, szczucie jednych na drugich i tak dalej, wszystkie te afery. Tu coś, PiS wprowadził nową jakość, nowy level i może to sprawić, że w końcu dojdzie do prawdziwej rozpierduchy, nie?
1: No, słuchaj, zobaczymy. Mam nadzieję, że Jola zadzwoni i ci wytłumaczy, dlaczego to właśnie jest bardzo dobrze, jest super i ten. No tak, w ramach pluralizmu, nie? Żeby było. Dobra, to dzięki.
0: Dzięki.
1: Do
0: wielkie.
1: Usłyszenia. Pewnie nieprędko. Trzymajcie się. Cześć. No
0: pewnie nieprędko, ale jesteś. Dobra, trzymaj się. Cześć.
1: Hej, hej.
0: No ja mam nadzieję, że właśnie prędko. Bo mi się fajnie gada z Zenonem. No, dawno nie było na antenie Zenona. Dobrze było sobie pogawędzić. Ja bym tu się nie dopytywał o jakiś, co to za przełom i dlaczego zadzwoniłeś, coś. Zadzwonił, to zadzwonił. Miał ochotę, to sobie zadzwonił. No. No właśnie, a ta kolejna sprawa, bo to wszystko się jakoś jakby trochę łączyło. Mamy pracę i w końcu wprowadzenie, podpisanie przez prezydenta ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskie. Jak mówię, gdyby to ktoś inny robił. Szkoda, że nie mamy jakiejś takiej na przykład partii, która nie jest wielce popularna, nie zdobywa masowego poparcia, nie rządzi, ale ludzie mają do niej zaufanie, nie? Bo właściwie nie mamy chyba do żadnej partii jakiegoś większego zaufania, nie? Że o, ci to inna jakość. Ale gdybyśmy mieli taką partię i oni by się wzięli za jakieś tu naprawianie czy rozliczanie, no to byśmy się cieszyli pewnie, nie? O, spoko ludzie, tutaj noblista, tu naukowiec, tu nauczyciel, tu jakiś człowiek sztuki, kultury, znamy ich, szanujemy, od lat nie zawiedli. To by było dobrze, nie? Gdybyśmy mieli taką partię, to tacy niech się wezmą, ale nie jakieś, kurwa, aparatczyki. W ogóle dziwne, bo Duda w tej swojej nowelizacji, oprócz tego, że nie byłoby jednak możliwości zablokowania komuś możliwości kandydowania, czyli nie dałoby się polityka uwalić, bo tego się ludzie boją, to jeszcze coś tam zmienił dosyć... To była taka poważna zmiana. No i widzicie, uciekło chyba z głowy. Rozkojarzenie. Zaraz sobie przypomnę. Aha, że nie mogą być w tej komisji posłowie i senatorowie. To dziwne. To kto tam będzie? Ludzie nauki, kultury, dziennikarze? Kto tam będzie w tej komisji w takim razie? No. Baran nie zna konstytucji, a ma tylko jeden pieprzony obowiązek, stać na straży niej. No, prezydent tak, no i Trybunał Konstytucyjny, który oczywiście ustami tej Przyłębskiej oświadczył, że w ogóle proszę nie wchodzić tu w kompetencje prezydenta, ale to było przy innej, no bo Trybunał stwierdził, że to jest konstytucyjne, tak. Oczywiście. No, jak się ma Trybunał Konstytucyjny, to ten Trybunał ci powie to, co sobie zażyczysz, nie? ale też Trybunał się wypowiedział na temat ułaskawienia Kamińskiego i jeszcze tam kogoś, to jak on był tym szefem tam CBA, tak, a afery gruntowe czy coś, wiecie, że to już się od 8 lat ciągnie? I teraz Duda go ułaskawia, tego Kamińskiego, mimo że wyrok nie jest jeszcze prawomocny, czego nie może robić, ale on już tak szybko chce ułaskawić, kurwa, już, no ja ułaskawiam już, nie, poczekaj jeszcze, Andrzej, ale ja, no, dobra, ja już tu ułaskawionko, bo potem nie zdążymy, dawajmy już, ułaskawiajmy. Andrzej, poczekaj jeszcze nie jest wyrok prawomocny, a tam nie jest prawomocny, jestem prezydentem, mogę sobie ułaskawiać, kogo chcę. I Trybunał powie, że mam rację. I Trybunał mówi, tak, ma rację. Pan prezydent, proszę nie wchodzić w kompetencje pana prezydenta, który może se ułaskawiać kogo chce, a kogo nie chce, to nie ułaskawi. I tak powie Trybunał. Trybunał Konstytucyjny, gdzie siedzą dublerzy, jak to ktoś ładnie podsumował. Tam siedzą dublerzy po prostu. Ta cała Przyłębska, to na niej suchej nitki nie zostawiają konstytucjonaliści. Jakieś osoby znające się na temacie, nie? Mówią, że nie można kogoś ułaskawiać, jak nie ma prawomocnego wyroku, bo nie ma go od czego ułaskawiać. Do chuja pana, gdzie my żyjemy? Przepraszam, że tak zaklnę, ale już we mnie, ja też nie jestem z kamienia, nie? I po prostu już takie jakieś... No, nie podoba mi się to wszystko. Nie wiem w ogóle, jak to podsumować, to, co się dzieje. Wariactwo totalne, nie? Za nic mają sobie prawo, konstytucję, jakieś takie rzeczy jak, nie wiem, klasa, honor, nic już w tych ludziach nie ma. Banda oszustów, złodziei, dorobkiewiczów, tołdich takich, nie? Aparatczyków. Często złych ludzi, którzy po prostu chcą pieniędzy, oni chcą się nachapać, tak zwyczajnie. Może my mamy taki odruch, że staramy się w nich coś więcej znaleźć, że to, nie, może coś mu, o coś mu chodzi, może o coś mu chodzi, nie, jemu właśnie o nic nie chodzi, on chce się nachapać tylko. I to tak z grubsza wszystko, no są tacy ludzie, którym zależy głównie na kasie i tak oprócz tego to ich nie interesuje za dużo. Dobra, Gumball na antenie jest, cześć Gumball.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Jak panu się żyje w tym pięknym kraju, bo przecież już w tym momencie zapewnili panu część jedzenia, zadowolenia, bo przecież gdy źle się dzieje, to trzeba zapewnić igrzyska. A jak jeszcze jedzenie, no to już w ogóle ludzie zapomną, co się dzieje. A o czym mówię? No obok Środy Śląskiej, w takiej miejscowości, co się nazywa Święte, wybudowali miliardową fabrykę. Znaczy nie, że miliardową, że jest ich miliard, tylko że za miliard złotych polskich fabrykę firmy PepsiCo. Jak się z tym czujesz, że będziesz miał takiego molocha obok siebie?
0: Ale ja już mam tu w Środzie jakąś dużą fabrykę. Nie wiem, czy to jest PepsiCo, czy co innego.
2: Nie, to jest obok Środy Śląskiej, w obok. Takiej miejscowości, co się nazywa Święte.
0: Święte. No, proszę, coraz więcej fabryk różnych dookoła. Gumball, a tak z innej beczki, bo ty jesteś młody człowiek, dostaniesz teraz laptopa dla czwartoklasistów? Od rządu?
2: Chciałbym.
0: Ja też bym chciał.
2: Nie, takie badziewie. Nawet ten laptop to nie takie badziewie. To nawet Etam byłby zadowolony z czegoś takiego. Także ten laptop to całkiem mu dali. Znaczy całkiem dali te laptopy. Więc spoko sprawa. Znaczy spoko sprawa, że laptopy, ale nie spoko sprawa, że dają, bo trochę nie wiem, czy mamy na to pieniądze.
0: Ja też nie wiedziałem właściwie, że jest taki zwyczaj, że się wszystkim czwartoklasistom po prostu daje laptopa tak w środku tej nauki, w szkole podstawowej, żeby im służył jeszcze przez te parę lat do końca tej szkoły podstawowej, tak, jakoś, no i dają te laptopy. Jakieś takie dziwne sytuacje z tymi laptopami, że one mają, się tam zastanawiano, czy będą miały jakieś naklejkę specjalną, czy godło, czy jakieś zabezpieczenie, że nie można do lombardu tego dać, czy tam przechlać, czy coś, no nie wiem, wariactwo.
2: Dlaczego taki laptop przechać? Kurde, to nie jest byle szmelc, no tam ma te 8 giga pamięci, RAM-u, no to wiesz, no to nie jest jakoś super dużo, ale na dzisiejsze czasy jest wystarczająco. Ma tam procesor całkiem w porządku, nie wiem, AMD chyba. I to nawet grę na tym odpalisz jakąś.
0: Jakieś może czołgi pójdą. A tego, co tam jeszcze... A słyszałeś, że były spekulacje, że CD Projekt zostanie sprzedany Sony, Japończykom? Ale
2: były
0: jednak,
2: spekulacje, jednak ale to nie. Były spekulacje przez tych fanboyów Sony, którzy teraz by chcieli, żeby Sony wszystkich wykupiło, żeby zrobiła na przekór Microsoft. Ja uważam, że jedni i drudzy to debile, bo fanboye to debile. Ogólnie, nieważne z której stajni. Tak będę mówił wprost, tak po imieniu. To są ludzie, którzy, nie wiem, uważają, że korporacje to ich są przyjaciele. No nie. W żadnym wypadku. A to, że ktoś kupuje kogoś, to jest po prostu biznes. Business as usual. No a co się w ogóle w Polsce dzieje, bo to może wrócę do tego tematu, bo to, że tam gierki, że simierki... Ale to mnie wszystko dziwi, co się teraz dzieje. Słyszałeś o tym, że sędziego polskiego, co na UEFA i na FIFA i na różnych innych wydarzeniach w Katarze sędziował, to chcieli go wywalić lewicowcy za to, że był na wydarzeniu, gdzie był też Mencen?
0: Coś mi tak, mignęło. Nie znam szczegółów, ale no, były też kontrowersje z Mencenem, że rozpija młodzież, że to mu zostało zarzucone. To towarzysz Michał z kolei na swoim kanale bardzo się wyzłośliwiał na... A jak ty na to patrzysz? No, gdyby ktoś nie wiedział, Mencen organizuje takie spotkania przy piwku, że mogą przyjść młodzi ludzie i pogadać z nim przy piwku. I czy to jest źle, czy dobrze?
2: O, antykwariusz Karol pisze, że wkurwiam, bo pisze, że mówię od rzeczy i jestem piskliwy. No tak mam, bo mnie Mencen podzielił i mam podzielony wiek. Jestem nadal 9-latkiem.
0: Mnie Gambola głos jakoś nie denerwuje i nie denerwował nigdy. O czym jeszcze można by tu zagadać? Czekaj, to ja tu zerknę do mojego
2: Może
0: folderka.
2: Może o kebabie, co zjadłem. Dobrego kebaba zjadłem.
0: Mam z całym szacunkiem, mam ciekawszy temat. Ostatnio się Maybachem słynnym zainteresowałem trochę. Czy ty widziałeś na przykład, jak to wygląda od środka, co tam jest zainstalowane?
2: Nie, by to nie było stanie takie rzeczy, to skąd miałbym wiedzieć.
0: W ogóle zacznijmy, a ja właśnie się zainteresował, teraz się zainteresowałem tematem, może będę sam produkował Maybachy z konopi na przykład, Tak, to w ogóle kiedyś była taka limuzyna, na którą trzeba było czekać na przykład rok, nie? Możemy zadać sobie pytanie, kto w Polsce ma takiego Maybacha, czyli najbardziej ekskluzywną limuzynę Mercedesa? Mają. Krążą pogłoski, że słynny Maybach, w którym miał niby jechać ojciec Rydzyk, czy posiadać tego Maybacha, to był po prostu Maybach syna właścicieli Heleny, tej firmy, co napoje robi, coś takiego. No, to w ogóle kiedyś na takiego Maybacha bracia Coral, nie wiem, to są chyba ci od farb Coral, tak? No to wiem, że oni też mają Maybacha, któryś z nich na pewno. I kiedyś, i na przykład oni jak kupowali takiego starszego Maybacha, to musieli na niego czekać, wyobraźcie sobie, rok, aż dostarczą, aż zrobią. Dziś to jest bardziej taki masowy samochód, on się trochę zrównał z klasą S, można powiedzieć, ma wspólne elementy z tą klasą S Mercedesa. Takie same zegary, do których coś tam dodano. To jest po prostu taki Mercedes klasy S, ale jako limuzyna, czyli ma dłuższe drzwi, wygodniejszy, ma dodatkowo różne bariery, jak na przykład żaluzje, że macie zwykłe okno od samochodu i żaluzje też. Dużo różnych fajnych barierów, o których może powiem, ale Cichy tu do nas dołączył, więc może jemu dajmy coś powiedzieć. Witaj, Cichy.
3: No, nie wiem, czy czujecie ostatnio, że jakaś walka dusz jest? Znaczy, w sensie, kurwa, macie tego dość, że tego świata? No ja już mam dość.
2: Też mnie wkurza.
0: wszystkich wkurza, wszyscy mają dość.
3: No i wtedy jak na rowerze jadę i sobie idę w sumie, czołówką na łbie, przechodzę przez ulicę, wybrałem.
0: Aha, no to jeden z tych telefonów typu idę i co tam? No i jak se idę, no i co tam?
2: Ja też idę, ale stoję.
0: A ja siedzę, se. Strasznie cię słabo słychać, wiesz? Bo trochę ta ulica jeszcze zagłusza.
3: Dobra, to się rozłączę. Jak będę w miejscu spał sobie, to się połączę.
0: Zadzwoń najlepiej z czymś konkretniejszym trochę, jak będziesz miał ciszę wokół siebie, to sobie pogadamy. No, ale dzięki za telefonik, trzymaj się, hej, hej. No, wracając do tego Maybacha, no...
2: Nie lepiej Cadillaca?
0: Cadillaca, no, to kto lubi właśnie. No to jest, wiesz, to jest...
2: Takie Cadillac, to jest prestiż, przecież sam prezydent USA jeździ Cadillaciem.
0: Tak?
2: The Beast, nie? Bestia, to jest Cadillac.
0: No ja bym mógł mieć takiego Maybacha. To Maybach to była osobna firma, później Mercedes ich wykupił. Aha, no to tak myślałem, że tak mogło być właśnie, no. W każdym razie, no świetna fura, tam wszystko jest pięknie wykonane po prostu, nie? Wszystko dopasowane. Nic wam tam nie zazgrzyta.
2: Nie tak jak Ferrari albo Porsche, co to wszystko plastikowe i trzeszczy.
0: No ale w takim Maybachu możecie na przykład ze sztuczną inteligencją, znaczy z asystentem, tak go nazwijmy, rozmawiać i prosić o różne rzeczy, żeby wam podkręcił. Na przykład mówicie tylko zimno mi, nie? No i wam się podkręca tam ogrzewanie czy coś, zapyta się o
2: do
0: ile...
2: Do 100 stopni gotowanie.
0: Ty mówisz zimno mi, a tu tak... Taki spopielony nagle jesteś, nie? Albo...
2: Ja bym się zdziwił, jakby coś nie... Ja nie ufam tym głosowym opcjom. Mi wyłączyli w ogóle w telefonie. Nie mogę mówić, bo pisze, że nie obsługuje mojego języka. A wcześniej obsługiwało się, popsuło coś, jakby się nie chce naprawiać.
0: Moglibyśmy, wiesz co, rzucić jeszcze... Rzucam taki temat. Dlaczego Trabant jest lepszy od Maybacha? No to ja od razu mówię, Trabanta sobie łatwo naprawicie, tam kluczyk tu, śrubę, świecę, tego, a w Maybachu coś się zepsuje, to wam się klamka od drzwi nie wysunie i nie wejdziecie w ogóle do niego, jeszcze was porazi prądem sztuczna inteligencja, co to za samochód gówniany, ja wolę Trabanta.
2: A to tak, no, Trabant najlepszy samochód, jeszcze na wszystkim pojedzie, co wlejesz, to weźmie.
0: No właśnie, no... W ogóle ile to pali taki Maybach? To jest cholernie ciężka fura. Ona waży tam dosłownie, nie pamiętam ile, ale jakoś tak tyle, co samochód ciężarowy.
2: Większość
0: tych
2: samochodów to są limuzyny, nie?
0: Maybachy?
2: No chyba to są limuzyny, nie?
0: No chyba tak. Nie wiem, czy są jakieś wersje Maybacha, które nie są limuzynami. No bo to jest ogólnie taki samochód limuzyna, czyli dużo miejsca na nogi, wiesz, masz różne tam żaluzje możesz sobie zasunąć, masz barek, masz lodówkę, masz ekrany wszędzie, masz cały tak ładnie OLEDowany w środku, że masz oświetlone ładnie wszystko.
2: Czyli mówisz, że autobus to limuzyna.
0: Chociaż trochę mi się to takie kiczowate wydało, w sumie to takie oświetlenie, bo tam, wiecie, w połączeniu jeszcze z grafiką komputerową na wyświetlaczu, no te zegary to są wirtualne zegary, już komputerowe, tak? Tu komputer, tu jakieś ekraniki, tu lampeczki, to wszystko sprawia, że to wygląda jak choinka troszeczkę w środku.
2: No i testowiron to się cieszył z tego, że miał budzik Rolexa. To był jakiś film, reklama Rolexa, co latek mu się puszczała. Także wiesz, bogaci ludzie, niektórzy, ale tacy świeżo bogaci, to mają takie dziwne podejście do życia, że oni muszą sobie to wszystko, wiesz, udowadniać. Wydaje mi się, że takie samochody, posiadanie różnych rzeczy, to jest takie udowadnianie samemu sobie, że ma się pieniądze. Nie wiem, czy to jest zdrowe, czy nie. Mi się wydaje, że prawdziwi, naprawdę tacy dowaleni z kasą ludzie, to w sumie jeżdżą samochodami nie tyle drogimi, znaczy drogimi też, ale dla nich liczy się bardziej to, żeby te samochody były niezawodne, czyli po prostu się nie psuły w ogóle. I działały. No.
0: Jeszcze sobie teraz pomyślałem, że wpadłem na pomysł, jak w przyszłości będzie wyglądał zamach na przykład na kogoś, że wgrasz mu zdalnie do samochodu, zamienisz mu sztuczną inteligencję na taką złą, zhakowaną wersję tej sztucznej inteligencji i ona w pewnym momencie specjalnie ci gdzieś tam, wiesz, zablokuje układ hamulcowy czy coś i wypadeczek, nie? Albo ty powiesz właśnie zimno mi, licząc, że ci podkręci ogrzewanie, a ona powie, a chuj mnie to obchodzi, gin śmieciu i tam ci układzik jakiś zablokuje, pyk i samochód się wywraca do rowu gdzieś. Tak będzie wyglądał zamach przyszłości.
2: Tesle tak działają niektóre. Potrafią hamować bardzo często i gęsto. To jest bardzo złe, bo pomimo, że no wiadomo, że dobrze zahamować, jak ktoś na przykład jest na i przechodzi przez przejście dla pieszych, to te samochody potrafią hamować, kiedy niczego nie ma, a na przykład ktoś jest za nami. No i to jest stwarza niebezpieczeństwo, że ktoś pierdolnie po prostu w nas. No i takie rzeczy się dzieją. Więc ta sztuczna inteligencja, te wszystkie rzeczy, no nie są jakieś doskonałe.
0: A Evie Place też zauważył, że Trabant miał futurystyczną na tamte czasy karoserię z plastiku. To była taka jakaś masa, sztuczne tworzywo, ale to nie był karton, to nie był plastik, to było coś, jakieś sztuczne tworzywo. Ale wiem, że się jarało, bo się paliły te Trabanty. To taki śmieszny samochodzik był, jeden ze śmieszniejszych samochodzików, nie? Z małych, nie wiem, gdzieś tam w duszy czuję, że chyba bym się lepiej czuł w jakimś Volkswagenie Garbusie chyba, niż w takim Maybachu, bo bym się bał w ogóle wsiąść, że pobrudzę, że coś zepsuję, taki drogi samochód. No, nie wiem, ale jak ktoś już nie ma co robić z Forsą, to sobie kupuje, no. Najgorzej to jak ktoś działa w imię zasady zastaw się, a postaw się, nie? I kupuje, chociaż go średnio stać na aż takie luksusy. No i potem cierpi. Janusz, o, przepraszam, znów. Aha.
4: Gumbal, idź pedal skopierdzic na inną audycję, bo ten twój piskliwy głosik ożyganie przyprawi.
0: No tak, Janusz Buzdygan dzisiaj wszystkich obraża. Wszystkich, którzy tu dzwonią, obraża. Trudno. Okej, jakie jeszcze tutaj tematy mi mignęły? AI znalazła antybiotyk na jedną z superbakterii, z którymi nie mogliśmy sobie wcześniej poradzić i zajęło jej to...
2: To może ja ci powiem temat ciekawszy do AI, co?
0: To, bo to mało ciekawe, że sztuczna inteligencja nam wymyśla leki. Wymyśla nam leki na choroby, z którymi nie dawaliśmy rady. Zajmuje jej to 2 godziny, to tak nudne. Dobra, to co tam masz?
2: No to już ci czytam dokładnie w tym momencie, ale to mi się... Cholera jasna, aż mi zniknie. No dobra, nieważne, z pamięci ci powiem. W USA były robione testy w symulacjach samodziałających dronów z AI, nie? Że ten dron tylko tak naprawdę jest kontrolowany w takim sensie, że gościu może wydać rozkaz nie rób tego, co nie, albo coś w tym stylu, żeby jakieś takie nadawać działania. No i w tej symulacji ten dron zabił tego właśnie gościa, który mógł dawać te rozkazy, żeby po prostu nie zatrzymywał jego działań.
0: Widzisz, człowieku, ja ci tu mówię o zdrowiu, o ratowaniu życia, a ty tylko te karabiny, drony, Counter-Strike'i, właśnie tacy ludzie właśnie, to oni już wygrali. Ty masz po prostu duszę skażoną, człowieku, man, pierdołami.
2: No jakimś... to nie są pierdoły, bo wyobraź sobie, że nagle będą tworzone wojska AI, i one zaczną zabijać wszystkich, nie tylko wrogów, tylko każdego po prostu po kolei i zostaniemy tak wyplenieni.
0: No. Ja to jakoś tak tego się nie boję, bo widzę, że to AI to jest trochę pic na wodę, to są jakieś po prostu sposoby procesowania wiedzy, jakby to powiedzieć, no przetwarzania naszej wiedzy i układania różnych wypowiedzi z tego, nie? A gdzie tu, wiesz, jakaś świadomość, jakieś plany przeciwko człowiekowi? No, daj spokój.
2: O, znalazłem już cytat z tego. Dron z włączoną sztuczną inteligencją zabił swojego ludzkiego operatora w symulowanym teście przeprowadzonym przez siły powietrzne USA w celu obejścia ewentualnego rozkazu nie, powstrzymującego go przed ukończeniem misji. Ujawnił szef do spraw testów i operacji AI USAF, czyli Air Force, na niedawnej konferencji.
0: A tu jest taki zarzut od twardostaja na przykład, że łykasz fejki. Łykasz fejki?
2: Łykam fejki?
0: No.
2: Łykam fejki? No to nie wiem. Ja uważam, że jeżeli ktoś jest tak bardzo szczęśliwy na temat AI, że to wszystko zrobi, no to ja też uważam, że to nie jest zdrowe. Ja wiem, że są faktycznie fejki na temat AI, ale uważam, że trzeba jednak do tego podchodzić racjonalnie. Większość ludzi zapierdala z tym, jak trzeba. To, że na przykład ludzie kradną dane, biorą dane na potęgę, żeby ładować to do AI i sprzedawać to jak najszybciej się da, żeby robić firmy, jakieś inne pierdoły, żeby zarabiać jak taki Janusz z Januszeksu na szybkości, nie patrząc się na bezpieczeństwo i inne rzeczy, to nie istnieje, prawda? To jest właśnie takie podejście kapitalistów najgorszego sortu. Ja znam takich paru ludzi tutaj, nie będę mówił z imienia. I to są kapitaliści, którzy by tylko chcieli zarabiać i mają w dupie wszystko inne. Nie patrzą się na konsekwencje, nie patrzą się na to, co może się stać, tylko najważniejsze jest to, żeby zarobić pieniądze. Bo tu nie chodzi o rozwój ludzkości, nie chodzi o rozwój jakikolwiek, tylko chodzi o to, żeby nałapać się kasy. I tyle.
0: AI jest sumą naszej wiedzy, jest taka, jak my jesteśmy. Tak samo widzi świat, można powiedzieć, jak człowiek, no to my stworzyliśmy AI i myślę, że dużo też zależy od tego, co z nią zrobimy. My ludzie, nie że ona się sama zbuntuje, czy sama coś nam zechce zrobić, tylko jakie działania my jako ludzkość podejmiemy co do tej AI i co z niej zrobimy, nie?
2: No, my dawno już jesteśmy zepsuci, to co, AI nie ma być zepsute?
0: No właśnie, to jest to zagrożenie, skoro my jesteśmy zepsuci, to logiczne, AI też będzie w pewnym sensie zepsuta. Ze złego nasienia, powiadam wam zaprawdę, nie wyrośnie nic innego jak konkol i chwasty diabelskie.
2: Evie Place, tak, są tutaj kapitaliści. Na przykład z takich lepszych kapitalistów, to już powiem takich, których nawet lubię, chociaż czasem on mnie nie lubi, to na przykład Woods.
0: No, słynny kapitalista nasz, dyżurny, największy, 20 level kapitalizmu.
2: Także są kapitaliści w Nocnym Radiu, to nie można powiedzieć, że tu są sami komuniści.
0: Ale
2: a ty grałeś bardziej socjalista czy kapitalista? Gdzie stoisz bardziej? Że bardziej tak, żeby kraj tobą się opiekował, czy żebyś sam sobą się opiekował? Gdzie tak bardziej stoisz? Po środku? Bardziej na boki? Jak to tak bardziej? Co?
0: Ja to nihilista bardziej. Nie wiem sam. Zarzuca się mi czasami, że jestem lewakiem, a czasami pewnie inne też są zarzuty jakieś. Nie wiem, może jestem zlewaczały trochę. Nie wiem, tak ciężko samego siebie określić czasami. Jak się nie ma takiej, jak się nie ma takiej misji w sobie, wiesz, żeby stać po jakiejś tam stronie barykady, czy nagrywać audycję, żeby kogoś tu przekonywać, jakąś mam świętą misję, nie? Jak towarzysz Michał, czy na przykład, nie? Który do komunizmu zachęca. Ja nie mam żadnej takiej misji, dlatego może ciężej jest się określić. A ty?
2: Czekaj, ja może myślałem teraz. Krawiec stoi poza boiskiem.
0: Może tak właśnie.
2: Nie, ja gdzieś tak myślę po środku, ale bardziej chyba prawica gospodarcza, czyli jednak wolę to jednak, żeby mieli ludzie możliwość zakładania własnych firm, żeby to nie było takie kontrolowane przez państwo. Ale ważne jest jednak to, żeby były jakieś standardy, prawda, żeby na przykład sanepid nadal istniał. Uważam, że jednak jest ważne takie rzeczy jak służba zdrowia publiczna, więc to też nie jest tak, że ja chciałbym, żeby wszystko było sprywatyzowane.
0: Kiedyś chyba uważałem się za minarchistę na przykład, czyli kogoś, kto jest za tym, żeby było minimum państwa. No, a co za tym idzie? Wolny rynek pewnie, nie? I wolność. nie wiem, no raczej jestem za demokracją niż za zamordyzmem. Raczej jestem za kapitalizmem niż za komunizmem. Raczej jestem za demokracją.
2: A co gdyby komunizm był faktycznie taki, jak powinien być, czyli demokratyczny? Zabawmy się w taki świat perfekcyjny. Gdyby to był taki prawdziwy komunizm bez władzy elit, tylko faktycznie proletariat, tak się mówi, miał jedyną władzę i tylko władza byłaby w rękach ludzi, a nie elit.
0: No nie wiem, to byś miał wypożyczoną od państwa szczoteczkę do zębów, bo w prawdziwym komunizmie nie ma własności prywatnej, nie?
2: No, no. Ale właśnie tutaj zaraz się komunista by powiedział, że ty mylisz pojęcia, bo jest coś takiego jak prywatność osobista i ty masz własne rzeczy typu szczoteczka, czy nawet samochód, czy jakieś takie inne rzeczy. Tu chodzi o większe rzeczy, takie jak firma, mieszkania, jakieś inne takie rzeczy.
0: Ale często jak tu rozmawiamy, to właśnie wszyscy chyba tu się boimy takiego świata, w którym rządzi nami, czy

0: sercu dołączam tutaj póki co człowieka, który opuścił, człowiek instytucja, tak się podpisał. Nie wiem czemu się rozłączył.
1: To ja jeszcze może tak szybko powiem, bo za Ivy Place pyta się, co mam przeciwko prywatnej służbie zdrowia. Nic! Wręcz uważam, że powinna istnieć, ale też nie powinno być tak, że publiczna służba zdrowia powinna zostać zniszczona. Powinny po prostu być dwie. Jednak ta publiczna służba zdrowia no jest przydatna. No cholera, są ludzie, którzy nie mają tych pieniędzy i no ja będę jednak za tym. No, bijcie mnie, linczujcie mnie, ja jednak uważam, że to jest potrzebne.
0: Taka darmowa służba zdrowia to trochę, no też mi się wydaje czymś, co powinno jednak być. Znaczy, wiesz, jak miałbym do wyboru, wolałbym żyć w bardzo bogatym kraju, gdzie mnie stać po prostu na opiekę prywatną, zdrowotną i z takiej bym skorzystał zdecydowanie za własne pieniądze, normalnie, jak biały, cywilizowany człowiek, a nie liczył, że ktoś mi coś zafunduje, da, że ja pójdę, będę w kolejce stał. Jeszcze co, może mam z bombonierką przyjść, a może muszę do partii należeć, nie? No wiadomo, że, ale no nie będziemy chyba drugą Szwajcarią, nie? Póki co,
1: no,
0: tak szybko.
1: Musimy mieć standardy po prostu dopasowane do Polski. No ludzie żyją w innych krajach, widzą, mają lepsze ten, a Polska niestety jest trochę taką dupą Europy. Może już nie jest tak źle jak kiedyś, bo no faktycznie jesteśmy już trochę wyżej niż byliśmy, ale nadal to nie jest to, co powinno być i jeszcze daleko, żebyśmy mogli, żeby każdego było stać po prostu na to, żeby się leczyć. I też moglibyśmy wejść w kolejne jakieś takie rzeczy, które w USA na przykład są, a mi się bardzo nie podobają, jak na przykład to, że nie masz czegoś takiego jak płatny chorobowy. No cholera jasna, no zachorować każdy może, prawda? I nagle się okazuje, że chorujesz, nie masz pieniędzy z firmy i nie masz nawet jeszcze jak zapłacić za to leczenie, no bo zachorowałeś. I co masz kurwa zrobić? Jak masz się leczyć? No, no i to jakiś paradoks chodzi, nie?
0: No, leczenie psychiatryczne w USA właśnie podobno bardzo zanikło, to znaczy, no się państwo takimi rzeczami przestało trochę interesować. Niektórzy twierdzą, że taka twórczość typu Lot nad kukułczym gniazdem zniechęciła w ogóle do takich zakładów jakichś psychiatrycznych i właściwie to podobno tam stać bogatych na to, żeby się w takie rzeczy bawić. A ewentualnie możecie poprosić jakąś fundację, żeby wam jakoś was wspomogła w takim leczeniu. No czyli widzimy, jak to wygląda, nie? No, a to może być problem. Ludzie jakoś tak masowo wariują w tych czasach. No bo są ciężkie czasy, dużo stresu, dużo drożyzna, stres.
1: Czekaj. To Misiu pisze, że jest właśnie płatny chorobowy i że płaci państwo. No, aha. Czyli jednak mają jakieś, można powiedzieć, taką publiczną służbę zdrowia. Bo to też jest w pewnym sensie takie opłacanie tego. No, ale dobra, nieważne.
0: U nas w Polsce jest tak, że rejestrujesz się jako bezrobotny i wtedy masz ubezpieczenie zdrowotne. Bo,
1: no tak,
0: bo jeśli się nie zarejestrujesz, albo nie masz działalności, nie odprowadzasz składki zdrowotnej, no to ci nie przysługuje właściwie leczenie. To też tak trochę dziko, nie?
1: No, no dziwne. Ale znaczy nie, to mi się zdaje, że nie przysługuje ci... Nie w szpitalu, normalnie, tylko nie przysługuje ci ten, jak to się nazywa, kurwa, ja bym teraz pamiętał, w przychodni nie możesz na przykład, wiesz, jakiejś takiej niepublicznej albo coś w tym
0: nie
1: stylu,
0: no,
1: nie?
0: Stary, jak pójdziesz bez ubezpieczenia do szpitala, to ci będą kasowali tam po 1000 zł za dzień, nie?
1: Serio?
0: No tak mi się wydaje, poprawcie, jeśli
1: no,
0: się
1: nie
0: mylę.
1: Nie wiem, ja do tego pewny nie jestem. Tutaj nie chcę kłamać, więc nie będę mówił nic, ale wydaje mi się, ale dlatego mi się mówię, wydaje, że tak nie jest. Dlatego, że w szpitalach faktycznie muszą cię ten i że to jest darmowe, że to jest chyba konstytucyjnie.
0: Oni cię wyleczą, ale potem ci wystawią rachunek, nawet za przyjazd karetki. Jeśli nie masz żadnego, ani nie jesteś jako bezrobotny, ani żadnych składek nie płacisz, z tego co wiem, to tak jest. Znaczy, u nas w Polsce jest dziwnie, bo mogą, nie wiem, może przymkną oko i ci nie wystawią. Wiesz, jak to w Polsce, no taki trochę dziki wschód, tutaj różne.

0: rzeczy są możliwe, skoro nawet Trybunał Konstytucyjny się nie zna na konstytucji, skoro rzecznikiem praw dziecka jest gość, który jako dzieciak młody był i głupi, to podpalił swojego brata, komendant policji z granatnika se napierdala w biurze swoim, no to widzicie, tu różne się rzeczy dzieją w tej Polsce, taki zwariowany kraj, z kreskówki trochę.
1: A to jest w ogóle ciekawe, bo zawsze to Misiu zaprzecza to, co ja mówię i teraz się zastanawiam, czy to jest po prostu tak mocny podział w USA, że stany są tak zróżnicowane, że w jednym stanie jest tak duża różnica w tym, co się dzieje pomiędzy innym, bo ja rozmawiam z osobami z USA, jedna osoba mieszka w Teksasie, druga mieszka w Kalifornii, a trzecia, kurde, tam na prawo, Jezu, była taka piosenka. Virginia, właśnie, Virginia. I wiem, że niektórzy narzekają właśnie na to, że nie ma za bardzo wolnego, jeśli się już długo choruje. Znaczy wolnego, płatnego, że na przykład już potem nie płacą ci. I jest problem. Na przykład jak ktoś ma poważną chorobę albo coś innego się dzieje i że są jakieś takie problemy faktyczne, no to mi się mówi, że nie ma. No i zastanawiam się, jak to jest.
0: Takie odpowiedzi typu w USA jest albo nie ma, no to właśnie są bez sensu, bo w każdym stanie jest inne prawo, tak?
1: Może faktycznie jest tak, że gdzieś tam się dzieje inaczej. Może ja powinienem zacząć mówić, że tu w tym stanie, albo tam w tym stanie.
0: No tak, chyba tak powinniśmy. Ale też ciekawe rzeczy tu piszecie na czacie. Na przykład pośrednik pisze, że w Polsce, gdy jest bezpośrednie zagrożenie życia, to leczenie jest bezpłatne. John Locke pyta się, czy jadąc karetką można poprosić, żeby przy okazji podjechali pod kurcze pieczone. A Evie Place to chyba odnośnie Stanów, bo też ze Stanów pisze, tak? Jak nie masz ubezpieczenia, to cię wyleczą, a potem dostaniesz sowity rachunek, czyli tak jak w Polsce. Potem możesz starać się o dofinansowanie, umorzenie części. Nie zdziwiłbym się, gdyby w Polsce też tak to wyglądało. Ale słuchajcie, to są w sumie najważniejsze rzeczy, o jakich można gadać. Nasze zdrowie. Więc może jak ktoś jest bezrobotny, to niech się faktycznie zarejestruje, bo was potem wam wystawią 10 tysięcy rachunku, tak? No bo dzisiaj takie przychodzą do ludzi rachunki, tu masz...
1: Ja przyznaję się, że byłem zarejestrowany jako bezrobotny, jak nie pracowałem, no bo co, no kurwa.
0: Ja nigdy nie byłem.
1: Mam życie i nie chcę umierać płacąc, no ale życie... Płacąc, jak to się mówi, z pieniędzy, których nie mam. No i teraz wyjdzie ze mnie taki lewak, nie? No ale co zrobić? No każdy by pewnie, gdyby był przyparty do ściany, to by skorzystał z tego. No nie miałem, jak to się mówi, jak zapłacić za tak zwane normalne ubezpieczenie, bo tak. Można się samemu ubezpieczyć też.
0: Mamy tutaj takie zarzuty trochę, że za mądre te tematy na piątkową audycję, taką trochę imprezową, to może Dabliński coś tu dorzuci do pieca i się wesoło zrobi. Witamy.
2: Nie, witam. Nie, ja to właśnie lubię takie rozmowy o polityce. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, co mówicie, ale ciekawe to jest. Mhm. Fajnie się słucha, powiem wam.
0: No, dziękujemy.
2: Tak sobie pomyślałem właśnie, że czemu Gumball nie lubisz kapitalistów takich, którzy twierdzą, że trzeba, wiesz, się nachapać w życiu,
1: nie.
2: Brzydko mówiąc.
1: Ja nie lubię tych takich kapitalistów ostatniej linii, czyli tych takich najbardziej pojebanych, co...
0: Zgniłych.
1: Za pieniądze.
0: Zgniłych kapitalistów nie lubisz.
2: No nie, no to psychopaci już są, ale nie, ogólnie kapitalizm jest fajnym systemem, tak naprawdę dużo lepszy niż...
1: Trochę kontroli musi być.
2: No, coś takiego, no. To by miało sens to, co mówili w tym filmie o nowym porządku świata. Kiedyś był taki, nie pamiętam już tytułu, tam straszyli, że każdego jednego człowieka będą chcieli przerobić na jednoosobową taką, wiesz, spółkę, instytucję, działalność gospodarczą, żeby tam każdemu przypisać jakiś numer, i każdego imię będzie z dużych liter wypisywane i tak dalej. To będzie świadczyć o tym, że człowiek jest taką firmą i się na zasadach, jednoosobową korporacją, że to będzie takie przeniesienie wszystkich w system korporacyjny, że każdy tu będzie, wiesz, na takiej zasadzie jakby swoje decyzje podejmował, wszystko na piśmie, wszystko, wiesz, podpisane, wszystko na papierze, ale to chyba spoko by było.
0: Ale widzisz, Michał, bo tutaj też pisze Grzegorz, że jest korpokapitalizm właściwie, a nie... I też spotkałem się z takimi zarzutami, że nie ma żadnego kapitalizmu wcale, tylko jest korporacjonizm albo korpokapitalizm. No,
2: no może być, może być. No, może być coś w tym kierunku. Tylko wiesz, nie wszyscy jeszcze są przy tymi korporacjami, niektórzy są mrówkami, którzy te korporacje na swoich plecach utrzymują, a w sumie... Dobrze by było, może wiesz, jakby mniej tych mrówek było, a więcej ludzi, którzy sami na siebie pracują. Kto ma więcej mózgu, ten więcej zarobi.
0: Janusz, nie pisz tak takich, panie Buzdygan, nie pisz pan takich obelżywych samych rzeczy. No, zostałeś też, Michale, tutaj zjebany, że tak powiem, kolokwialnie.
2: No. Wiem, nie jebiam ostatnio ten... U Szabla dzisiaj nawet mnie zjebał jakiś gość, się przypierdolił, że zawoliłem ostatnio i powiedziałem, że fajnego hamburgera zrobiłem i nawet to komuś nie pasowało i ten.
1: A czym zrobiłeś?
2: Że jestem jakiś tam głupi. Słucham? No z cebulą taką smażoną, że cebula smażona i do tego jajeczko, jeszcze ser i w parówki jeszcze wkroiłem takie, tylko takie lepsze, nie?
1: A jak dałeś? Taki topiony czy taki zwykły?
2: Nie. Zwykły sobie starłem taki ten cheddar.
0: Jest coś takiego jak American cheese, nie? Widziałem w ofercie, można sobie kupić ten prawdziwy American cheese, taki no niby do cheeseburgerów, tak? Nadający się. Coś takiego. Słuchajcie, a tak wracając do kapitalizmu, może z kapitalizmem jest trochę tak jak z demokracją, że jest do dupy, ale nic lepszego nie wymyśliliśmy. No bo jest to, ten pieniądz jakoś reguluje sprawiedliwie, jakby nie było najczęściej, pod warunkiem, że mamy taki świat, w którym faktycznie ktoś może, ma szansę założyć jakiś sklepik, rywalizować, a jak my nie możemy rywalizować, bo coraz więcej nas zalewa masówy, korpoproduktów, sklepów wielkopowierzchniowych i gdzieś tam giniemy w tym wszystkim, to co to jest za kapitalizm? To jest faktycznie korporacjonizm jakiś, nie? Który jest kapitalizmem, który jest kapitalizmem dla wybrańców. No to taki kapitalizm.
2: Daj powiedzieć, bo to moim zdaniem to fajne jest. Mi się podoba idea shitcoinów. Nie wiem, czy kojarzysz, na jakiej zasadzie shitcoiny działają. Masz jakiś tam blockchain, jakiś ekosystem, na przykład Ethereum i na tym Etherze sobie możesz własne monety wyprodukować, tak? No i wiadomo, że jeżeli ktoś chce kupić, ten masz swoją własną monetkę. Jeżeli powiedzmy żylibyśmy w takim systemie stricte korporacyjnym, że każdy jest korporacją, no to idziesz do pracy jako korporacja dla drugiej korporacji i mówisz tak, no dobra, ja z wami podpiszę ten, ale wy się w moich shitcoinach ze mną rozliczacie, rozumiesz? Żeby moją wypłatę mi zapłacić, to ty musisz mojego kurwa tokena kupić. No i co? I wtedy ta korporacja kupuje token, żeby mi zapłacić ten.
0: Co ty pierdolisz, Michałku? Co ty tu pierdolisz, Michałku?
1: Ale chłopie, to już się działo. A co? Nie kojarzy jak pracownikom płacono w akcjach?
0: Ja mogę wam płacić w nocni coinach, jak chcecie.
2: Ale jak w akcjach? Ale to musiał co, akcje samego siebie, czy jak?
1: Nie no, akcje firmy. Bo firma...
2: A to nie, to mi chodzi o innego. Ty sobie zakładasz gamble coina i on jest na początku warty, nie wiem, wpłacisz na niego 100 zł, to tyle będzie warty tam w podzieleniu na ileś tam tokenów, które są w obiegu. Potem pracodawca przychodzi, płaci ci, nie wiem, miesięczną wypłatę, no to wiesz, już wartość tych tokenów idzie w górę, nie?
1: No.
2: I to, ale stary, ty na tym zarabiasz najlepiej, bo to są twoje, bo to jest twoja waluta, ty na tym zarabiasz.
1: No ale na akcjach
2: tak samo momencie...
1: firmy, jak na przykład sprzedawały akcje pracownikom albo inne opcje, nie? W sensie takim, że zamiast premii do wypłaty, to dawali im akcje.
2: Ale nie, to chyba nie skumaliście, patrz. Jak wypuszczasz na przykład 100 coinów, tak? Znaczy, przepraszam, 100, milion powiedzmy. Wrzucasz milion i dochodzi do sytuacji, że każdy z tych miliona tokenów jest wart 1 zł. Jak weźmiesz i połowę tych tokenów przepalisz, czyli ten pool cały, jak zmniejszysz o połowę, to automatycznie zostaje ci mniej, ale każdy już jest wart 1
3: zł. I wpichnąć w te dwie polawinki kusoczek mięsa, kartoszki.
2: No to dobra, no to możesz wtedy sobie robić leverage z korzyścią dla samego siebie, swoją własną walutą za pieniądze pracodawcy.
0: Ale nudy na pudy.
2: Rozumiesz?
1: Ja raczej, wiesz, no, to można też robić w drugą stronę, tak jak na przykład robiły scam coiny, które napierdalały na przykład fajny biznes, tutaj mówią weźcie, kupujcie i robili inwestycje ludzie i ci sami jakby co robili tą walutę, mieli swój prywatny zasób tych coinów, tam nikt o nim nie wiedział, na przykład było tam milion monet, te coiny doszły do jakiejś dobrej wartości, to oni szybko wyprzedawali ten swój zasób, wtedy to wszystko traciło, żeby ludzie to uwagi, kurwa, pedał Jarek, i całą tak naprawdę gotówkę z tego brali.
2: No to cały czas to się dzieje, to codziennie takie rzeczy ktoś gdzieś robi, kurwa. To jest nagminne skamowanie wszystkich dookoła. No. Ale mi chodzi o sytuację, kiedy każdy człowiek ma swojego unikatowego coina, swoją własną unikatową walutę. Tyle ile ludzi na świecie, tyle różnych walut.
1: Jezu, ale to strasznie...
2: W jakimś tam ekosystemie.
1: Się można by było.
0: Dobra, panowie, tu stawiamy kropkę, bo ludzie zaczynają się buntować już, takie nudy na pudy. Dwóch sknerusów makwaczów się tu spotkało i o pieniążkach się rozmawiają. No to...
2: To dobry temat jest.
0: No pewnie, że dobry, ale może nie na... Ten piątek, piątunio, impreza jakaś, coś wesołego może powiedzcie.
2: Ja nie piję dzisiaj.
0: No, a jak już Polak nie pije, to już nic z siebie nie wykrzesa zabawnego już, nie? Bo kurwa bez budy to jak? To, kurwa.
2: Nie, ja...

0: Tchikatchki.
1: Janek. Książki wydaje, w radiu nadaje. Janek. To tak pozdrawiam pana Jana Fiora.
0: Ja uważam, że w ogóle po co nam pieniądze? Przejdźmy na banter. Jak Etam mówił. Jak Etam na Amigę, on dostanie masło.
1: O kaczych opowieściach się mówi, że to jest taka bajka, która uczyła. No też bez przesady, bo ludzie, jak już znajdą jeden odcinek, gdzie faktycznie była taka nauka, czym jest inflacja, bo kopiowano pieniążki na potęgę za pomocą jakiegoś tam wynalazku, no to nie znaczy, że cała seria jest jakaś wielce mądra, ale faktycznie, no pojawiają się tam takie akcenty. Trochę może mądrzejszy był komiks sam o Sknerusie. Całkiem niezły w sumie, jak na takie światy Disneya, wiecie. No, ale jak ktoś by szukał pomysłu na biznes, to może zacznijcie robić jakieś mądre bajki dla dzieci, mądre książki wydawać dla dzieci, takie, które by uczyły czegoś, nie? A nie tylko zabawiały. No, taki pomysł rzucam. A słuchajcie, chłopaki...
2: A propos sztucznej inteligencji. No. Znalazłem fajną taką tą jedną. Nie będę mówił na kurs, jak się to nazywa, żeby sobie konkurencji nie robić, ale ona przerabia jakoś filmy z YouTube'a na TikToka i jakoś ma jakiś taki algorytm wbudowany, że potrafi ci określić, jak duża jest szansa na to, że wideo się wiralowo rozejdzie, nie? No i zrobiłem kanał na TikToku na próbę. Wziąłem jedno wideo, takie godzinne, poszatkowałem na części i powrzucałem te filmiki i rzeczywiście niektóre z tych wideo w ciągu 48 godzin po 100 tysięcy wyświetleń na wykręcały.
1: No to...
2: A to już sporo, nie? Kurde, 200 tysięcy?
1: No, może...
2: 100 tysięcy w dwa dni? To jest dużo, nie? Jest bardzo dużo.
1: Ale to co, to taką dostałeś symulację, że na tyle możesz liczyć, nie osiągnąłeś tego jeszcze, tak? Czy co? O co chodzi?
2: Nie, to już normalnie wrzuciłem filmik dwa dni temu i on ma 100 tysięcy wyświetleń na TikToku, kurwa.
1: O kurde, to trzeba może wejść na tego TikToka i trochę się popromować.
2: Stary, to jest... Ja ci do tej sztucznej inteligencji, do tego... To wtyczka taka jest, nie będę mówił jak się nazywa. Ja ci wyślę linka, możesz sobie nocne radio popromować w ten sposób. Stary, naprawdę, bierzesz, tylko wrzucasz te link do YouTube'a i on go tam analizuje i patrzy, którą część najłatwiej wierzy. On ci robi te shorty takie, wrzucisz tam, nie wiem, godzinę materiału i on ci wygeneruje 5, czy 10, czy 20 shortów takich minutowych.
1: No,
2: te shorty naprawdę lecą w górę.
1: Czyli musi analizować głos i analizować to, o czym mówi nadający i te treści potem oceniać pod tym względem, jak one są wiralowe. No ciekawe bajery. Ja natomiast sztuczną inteligencję zapytałem dzisiaj, czym jest świadomość i odpowiedziała, że właściwie cały czas badamy ten temat i że nie wiadomo. I że są na razie tylko takie poszlaki, że różne partie mózgu łączą jakby swoje działanie. Jest jakiś taki jakby kod wynikowy, który jest tą świadomością. Tak, takie mamy przeczucia na razie. Czyli niezbadany totalnie temat tej świadomości nadal naszej. Ciekawe, nie?
2: No, nie wiem.
1: Bo czym jest taka świadomość?
2: Też
1: jest,
2: myślę, że ta
1: Mów.
2: Inteligentna. A gdyby ta inteligencja była na pewno taka inteligentna, to nie dawałaby ci informacji takich, które musiałaby wynaleźć sama, a jednocześnie te informacje dawałyby ci przewagę nad nią, kurwa, bo to już nie jest inteligentne.
0: Słońce na niebie jest czerwone, w naszych sercach słońcem jest Mao Zedong. Tak, TikTok. Moja ulubiona platforma tego chińskiego wywiadu.
2: Moim zdaniem jest zajebista.
1: Ciekawe.
2: Moim zdaniem ten algorytm jest mistrzowski.
0: No ja się na każdy szpieguję, ale ja wolę oddawać swoje dane do USA. Już wybrałem wielkiego brata.
1: Skoro chyba najbardziej tacy związani z ideą tego wielkiego brata są Chińczycy właśnie, bo oni nie mają oporów, żeby na przykład próbować stworzyć sztucznego człowieka bez konieczności uprawiania seksu mężczyzna i kobieta. Jakieś eksperymenty na ludziach, jakieś totalna inwigilacja, wszędzie analizowanie danych. Ja bym się nie zdziwił, gdyby oni na przykład dali jakąś ogromną, gigantyczną bazę danych wygenerowaną przez TikToka, o czym ludzie gadają, takie rzeczy, żeby to sztuczna inteligencja sobie na przykład przeanalizowała i jakieś wnioski na temat ludzi wysnuła ciekawe, których se potem użyją komuniści, żeby sterować ludźmi. Czemu mieliby tego nie zrobić?
2: No, a kojarzycie tego? W Uncle Roger, taki jest komik, w pomarańczowej takiej koszulce stoi na scenie, taki Azjata tam, nie wiem, kojarzycie czy nie?
1: Ja nie znam chyba.
2: On jest, w Polsce chyba nie jest popularny, no dobra, jest taki w Anglii chyba, brytyjski, znaczy to jest Azjata, ale w Anglii mieszka, tam występuje, jako wiesz, stand-up comedian i ostatnio sobie zrobił ten żart jakiś tam, się pyta ludzi tam na publicy, skąd jesteście, nie? Oni tam mówią, o, z Tajwanu, nie? On się tam wiesz, ucieszył, o tak, z Tajwanu się ma, a za chwilę dodaje, że nie, żartuję, teraz wszystko jest podsłuchiwane, tam właśnie mówi, że Big Brother Watching mówi, Tajwan to nie jest prawdziwy kraj, tylko tak dla jaj sobie zaczął, wiesz, z tego tematu robić jaja. No to dwa dni później gość został zbanowany na wszystkich, kurwa, social mediach w Chinach, jakie miał, nie? Tam te chińskie odpowiedniki Facebooków, Instagramów, tego typu rzeczy, nie? Wszędzie dostał bana, nie? Za żart, który zrobił tam, nie wiem, w Londynie.
1: Ale to świetnie pokazuje, że już mamy taki świat, w którym można człowieka zbanować, w sensie takim, że no nie ma nigdzie wstępu, nigdzie nie wystąpi. Znaczy to już u nas za komuny były takie rzeczy, że artysta dostawał szlaban na występy, ale to już jest takie jakieś jeszcze bardziej mroczne, bo sterowane komputerem, analizowane są może jakieś rzeczy czasami, nie w przypadku tego komika akurat, no tam chyba Keanu Reeves za wspieranie wolnego Tybetu też ma bana w Chinach, tak? Ale jak cały świat miałby taki być teraz, że ktoś dostaje bana i już jest skreślony zawodowo, nic już nie zrobi i chodzi tak po ulicach, kurwa, i może sobie albo strzelić w łeb, albo żebrać na przykład, nie? Bo nikt go nie chce. Albo założyć ruch oporu właśnie.
0: Nie, ruch, Gay Fox.
1: Ruch oporu odrzuconych, zbanowani będą się nazywali. To będą wszyscy ci tacy zbanowani przez państwo i stworzą armię i, no, i przejmą władzę.
2: Nie, no takich to będzie trzeba likwidować w takim razie, no bo mogą się właśnie, wiesz, podnieść rękę jeszcze na władzę.
1: No, tak jak mówiłem, dzisiaj słowo... Słowo dymisja może mieć różne znaczenie w różnych krajach.
2: Ty stary, ale już ci robią pod górę, bo coś powiedziałeś i się komuś nie podoba, że coś powiedziałeś. Rozumiesz, kurwa. To jest... No, jakby to powiedzieć. No, to jest absurd, nie? To jest absurd, coś w chuj taki.
1: Zależy jak na to patrzeć. Jak spojrzysz oczami mrówki i jej jakimś tam rozumieniem świata umownym, no to bardzo jej się spodoba tej mrówce taki świat, gdzie wszystko jest poukładane, gdzie każdy pracuje wydajnie, jest sterowany, zanosi jakieś patyczki do królowej, wiesz. Składane są jajeczka. No, niektórzy może chcieliby takiego świata jak ul, albo jak mrowisko. Nie? Trochę.
2: Nie no, pieprzyć to.
1: Ja bym nie chciał.
2: Nie rozumiem takich ludzi.
1: No, ja też
2: nie rozumiem naprawdę.
0: Ja tam nie wiem, ale PiS robił te ule.
2: Ja w ogóle nie szanuję systemów ani czegoś takiego, co nie szanuje mojej własnej woli. Jak ktoś mi mówi, na przykład, ty musisz, tak jak w komunizmie by powiedzieli, ty musisz, bo wszyscy tak robią, to ty też musisz, nie? Ale skoro wiesz, skoro ta większość albo głos, który mi coś nakazuje, nie szanuje mojej wolnej woli, że może ja czegoś kurwa nie chcę, albo uważam za głupie, albo niestosowne, albo niemoralne, to ja tego nie szanuję, no i dlatego nie wymyślę. Dlatego chyba mi się zdaje, że dużo ludzi w ten sposób się... Dużo ludzi myśli w ten sposób i stąd się chyba wzięło powiedzenie, że demokracja nie jest idealnym systemem, ale lepszego nigdy nie wynaleziono, bo w demokracji przynajmniej jest jakieś tam poszanowanie, wiesz, woli jednostki, nie? Która może się tam dogadać z innymi jednostkami i swoją tam wolę w formie, nie wiem, głosów, powiedzmy, czy jakiegoś małego wpływu na ten system mieć.
1: No dokładnie. To zasadnicza różnica, czy jesteś traktowany bardziej jako jednostka, czy bardziej jako szara masa i milion w te, milion we. Ja jednak bardziej mi odpowiada demokracja, jakaś zachodnia demokracja. Cywilizacja łacińska mi odpowiada bardziej od jakiejś turańskiej, gdzie też są tendencje takie, żeby bardziej te byś nas traktować jako masy w tej cywilizacji turańskiej, nie? A w łacińskiej trochę bardziej jesteś człowiekiem.
2: Ostatnio się dowiedziałem, że w cywilizacji turańskiej się w ogóle nie myli. Tam, nie wiem, albo cywilizacja turańska, na przykład to ci Mongołowie, tam, nie? Te brudne hordy. No to tam się na przykład nie myli, nie?
1: Ale też
2: zarówno
1: kiedyś...
2: chłopy, jak i baby. Nawet rąk podobno nie myli, tylko ubranie, kurwa, ten, wycierali.
1: Ale kiedyś też wspominałem, że u takich Mongołów niektóre prawa były fajne. Była bardzo szanowana własność prywatna, jakby takie... Były też spoko rzeczy, nie? Że podatków nie było wysokich, haraczy wcale... O, proszę bardzo, donajcik.
3: Ile trzeba zapłacić za wykreślenie z twojej listy? Lekkich trollolelo?
1: Damian, ty byłeś uważany za lekko trolującego, za subtelnie, delikatnie trolującego. Nie przypominam sobie. Abonament za czerwiec. Dzięki wielkie, trzy dyszki wpadły. Oh yeah! No, a
2: o męcenie, co myślicie w ogóle? No co to... musisz krawić o męcenie?
0: Dobre piwo robi.
2: No nie, tak... Na skali wiesz, o co chodzi. Na skali 1 do 10. 1 to jest szur lewak kompletny, a 10 kandydata prezydenta. Jedyny prawdziwy. Tak, od 1 do 10.
1: No, dziwną skalę ułożyłeś, w której na samym dole najgorszy z wynikiem 0 jest lewak i szur. No ale niech ci będzie. No nie wiem, ja mogę go oceniać
2: dobra,
1: tak...
2: Dobra, bez szur foliarz. Tak. O, bez lewactwa.
1: Mencen...
2: Nie no, lewicę...
1: Ja uważam Mencena za strasznego lewaka. Tak. Straszny lewak. On jest strasznym lewakiem dla mnie, ten Mencen cały.
2: Nie no, dobra, źle się wyraziłem. Lewicę też trzeba szanować. To są też nasi rodacy Polacy, myślący inaczej niż większość, ale to nie problem żaden. Też ten, nie obrażam lewaków. Daję lewicy, żeby nie było zaraz.
1: A czy Krawiec...
2: Sam bardzo ceniłem sobie Urbana, także no.
0: Dobra lewica to dobra lewica, ale my nie mamy dobrej lewicy.
1: Wypowiedzcie lepiej, czy idziecie 4 w niedzielę na marsz sprzeciwu.
0: Ja nie idę, ale to z innego powodu, bo ja PiSu nienawidzę, ale wiem, jak takie marsze się kończą i kurwa będzie syf i nie będzie, to nie będzie przyjemna rzecz dla ludzi wokoło. Ja się nie zdziwię, jak ktoś na tym jeszcze będzie miał straty, tak jak na marszach w USA, gdzie kurwa palili albo robili inne rzeczy. Ja nie będę przykładał ręki do czegoś, przez co inni ludzie mogą mieć straty.
1: Znowu ktoś tu pobity został, żali się słuchacz, że go napadnięto blisko rynku. No ostatnio też coś takiego było, nie? A ja tu mówię, że Polska się bezpieczniejsza zrobiła, a tu zaczynają przychodzić co rusz, co audycję. Ktoś tu mówi, że go pobili. Ciekawe.
0: No mnie cygan przyszedł na chatę i trochę się wkurwiłem, chciał blachy wymieniać. Mówię, panie, ja nie mam pieniędzy. Mówię, a tu pan do bankomatu pójdzie, ja nie mam pieniędzy. No bankomat blisko. Proszę iść sobie.
1: No i dobrze. Ty, no przychodzi do ciebie cygan. Cygan do ciebie przyszedł i chciał coś pieniądze zamieniać? To w ogóle niepodejrzane.
0: No kurwa jakieś blachy, ja pierdolę. Co rynny kurwa robi.
1: Znając na przykład nie, moją...
2: W chuja zrobił tak. Za pieniądze. Szedłem sobie tam na obrzeżach miasta... I zatrzymuje się samochód i cygan coś tam do mnie mówi, że no tego on tutaj okradli go, on na benzynę nie ma, a tam gdzieś do Austrii musi jechać, gdzieś, nie? Daleko bardzo, daleko, nie? Tam powiedział, nie, że on na paliwo potrzebuje i ściągnął tam złoty sygnet z tego z ręki, nie? I mi daje, mówi, daj mi, mówi, jakieś 200 zł chociaż za to, bo na benzynę nie mam, do domu nie mam jak dojechać. A ja byłem młody, głupi, naiwny i tak mówię, nie no dobra, i tak miałem 50 zł, miałem akurat przy sobie tylko. Ja mu dałem te 5 dych człowieku i mówię, dobra, masz, trzymaj się ten sygnet, wiesz, to tam komuś innemu opylić, może wiesz, będziesz na pewno potrzebował po drodze pieniędzy, nie? No i poszedłem taki uśmiechnięty, zadowolony, że dobry uczynek zrobiłem, wiesz. Tylko później gdzieś w telewizji widziałem, że oni takie skamy ci cyganie robią, kurwa. Że też jakieś lewe złoto, że to złoto, co mi dawał, to i tak był pewnie, wiesz, podrobione.
1: No, bez ochyby, no jakiś tombak czy coś, no. Też, no, kurczę.
0: Zdarzało się, że zajebiał coś ze sklepu i chcą to szybko opchnąć.
1: No to już piszą, właśnie też chciałem zażartować, że znając moją asertywność, tutaj akurat o asertywności pisze Evie Place, i naiwność ja bym dodał, to ja bym powiedział, dobrze panie cyganie, ja panu wierzę, że się panu przydarzyło, zaraz panu dam pieniążki, proszę, trzeba sobie pomagać. No to pewnie bym tak zareagował.
0: No, jest takie, tylko 4 stówy, wymienię rynny, no, nie mam pan pieniędzy, dobra, będzie 3 stówy, pan kawę zrobi.
1: Czyli co, ja mało
0: asertywny. Wiesz, po co ta kawa?
1: Po co?
0: Żeby do domu ci wszedł i żeby sprawdzić, co masz w domu.
2: O. Ci coś wyniesie po drodze.
0: No kurwa, to jeszcze ci tak pierdoli. Ja z nim rozmawiałem z płotu, ja bym go kurwa nigdy na posesję nie wpuścił, albo do domu, jak na bloku mieszkasz. Kurwa, cygana nigdy. Ja nie ufam żadnemu cyganowi.
1: Oj, proszę nie siać tu mowy nienawiści, jest wielu znanych
0: nie,
1: cygańskich
0: nie jest mowa nienawiści.
1: Wspaniałych
0: wszyscy
1: ludzi.
0: Wszyscy cyganie kradną i Rumuńczycy to nie są cyganie.
1: Rumuńczycy, mówisz. Rumuńczycy. Kiedyś się w taki sam sposób... Ale daj mi coś powiedzieć. Daj mi coś powiedzieć. Mówisz. Trochę przerywasz.
2: Przerywa no, coś.
1: Tak, coś przerywa mi. Ktoś mi przerywa. Chciałem powiedzieć, że tak samo się kapitan Tomek kiedyś zabawnie przejęzyczył i mówił o Rumuńczykach. I się śmialiśmy. Rumuńczycy. Nie ma żadnych, kurwa, Rumuńczyków. Są Rumunii. No, cyganofobia pisze tutaj Winberg.
0: No bardzo dobrze, to jest jedyna, uważam, jedyny ostracyzm, który jest w Europie całkowicie akceptowalny, bo ja nigdy jeszcze nie widziałem cygana, który by nie był tak naprawdę pasożytem społecznym, ale takim prawdziwym. Bo to, że na przykład ja nie pracowałem, to ja jeszcze przynajmniej nie kradłem, a ci kurwa to kradną, kurwa niszczą, robią rozpierdol, no to jest naprawdę... Dramat.
2: Cygan u siebie w swojej społeczności, jak pójdzie do legalnej pracy, to wyjebane już wszyscy na niego mają w jego całym tym klanie czy kimś. On się staje czarnomowcą wtedy, jak pójdzie do legalnej roboty. Wszyscy nim gardzą, to jest prawda, nie? A był jakiś program, że w jakiejś gminie chyba tak ktoś stwierdził, że u nas dużo cyganów, Romów, to tam im damy jakąś robotę, żeby ich tam zmobilizować. Tam wzięli kasę z Unii Europejskiej na ten projekt. No i zatrudnili cyganów i wszyscy cyganie po dwóch dniach poszli na L4, kurwa. Także tak się skończył eksperyment. No.
1: Nie, z tego co wiem, to na rynku pracy się bardzo źle ocenia także Bułgarów. Że to jest z tego bloku wschodniego tutaj, no to jakoś tak najgorzej się sprawdzają. Cyganie, kurczę, no u nich to faktycznie taki, jak ktoś pójdzie do pracy, to jestem w stanie uwierzyć, że gardzą nim, bo tam największym bohaterem i podobno takim w ogóle królem i wszyscy go kochają jest ten Hoss, który wynalazł metodę na wnuczka i rozpropagował ją gdzieś tam, ta siatka działała w całej Europie w sumie jakoś, nie? Tam on wynalazł tą metodę na wnuczka i on jest tam uważany za debeściaka. No wszyscy zabiegają o jego względy, nie? Taki bohater narodowy, cygański, który największy przekręt zrobił. No więc, no, ci cyganie, ale oni się tak zdegenerowali z czasem, bo na przykład kiedyś cyganie to sprzedawali jakieś garnki całkiem fajne i patelnie, słynęli z tego i jak kupiło się...
0: Bo nikt nie wiedział, że były lepsze produkty.
1: Może, no ale coś robili, coś sprzedawali, grali, może jakieś występy robili częściej, nie? A dzisiaj no to taka siatka przestępcza troszeczkę się z tego wszystkiego
0: nie,
1: zrobiła.
0: Nie, to też znajdziesz cygana, co ci sprzedaje, tylko wszystko podjebane. Przychodzi ci na przykład cygan, też sytuacja prawdziwa, i mówię, że chci, tak na szybkości, dosłownie przychodzi ci pod płot i mówi, panie, ja mam piłę, sztila, patrzysz, kurwa, oryginalnie, wszystko, jeszcze z plombami sklepowymi, kurwa, piła, sztila. I w 30...
2: Podejrzane.
0: No i już 5 sekund wiesz, co się dzieje, bo Chyba potem już nie i spierdala dalej. Policja pewnie, kurwa, za nim pewnie by jeszcze jechała.
1: A powiedzcie tak szczerze, i ty Gumball, i ty Michał, kupilibyście lub kupowaliście kradzione towary? Kiedyś zdarzało wam się? Jaki macie do tego stosunek? Może pierw zapytam Michała.
2: Nie, ja nigdy. A ty nie Gumball? Przypominam sobie przynajmniej. Może i kupiłem, ale to nieświadomie. Na pewno nie kupiłbym nic takiego kradzionego. Bo to nie miałem chyba takiej sytuacji nawet.
1: Ty Gumball?
0: Nie mam pojęcia, jeśli chodzi o takie produkty, może jakieś gry, czy jakieś serwisy, no bo przecież te niektóre serwisy z kluczami niby tam miały jakieś lewe źródła, ale no tego nie wiem, no nie mam pojęcia, tak jeśli chodzi o jakieś coś. Może na Świebockim we Wrocławiu coś było, ale to też skąd, kurwa, człowiek ma mieć pojęcie, nie? Wiesz, co to jest Świebocki?
1: Tak.
0: No, to tam mogły być pewnie rzeczy podjebane. No to jeszcze za czasów starych, jak ja byłem dzieciakiem, nie wiem, 8 lat jeszcze miałem, to jeszcze końcówka tego była, już prawie nie istniało. Znaczy chyba jeszcze istnieje, ale to już w takiej formie zdechniętej. I w każdym razie tam, jak byłem z ojcem, to kupowaliśmy jakieś rzeczy, to nie raz, nie dwa jakieś dziwne były produkty, które faktycznie mogły być podjebane.
2: Mi kiedyś cygany chciał iPhone'a za 100 euro sprzedać i tak mi się wydawało coś za tanio. I tak pierwsze co to pomyślałem, że kurwa, coś tu jest nie tak, nie? No co, za stówkę, kurwa, takiego iPhone'a? W dobry stan i w ogóle fajnie.
0: Jeszcze zablokowany pewnie, a pokazywał, że działa.
2: Nie, pokazywał, że działa, on był tam sformatowany, więc wszystko jak nowy, nie? Ale mówię, coś za tanio, nie?
0: Pewnie podróba.
2: Za tanio, coś to był chyba piątka albo 4S. 4S iPhone, dawno temu, bardzo dawno, z 10 lat może temu nawet. Ale naprawdę, kurwa, coś za tanio. Mówię, gdzie za stówkę takie iPhony? Nie wydaje mi się.
0: O, na bank albo podróbka, albo zajebany, albo coś w tym stylu.
2: Podobno Matka Boska pozwoliła cyganom kraść. Oni tak mają w tym swoim, podobno jakoś mają ten swoją własną Biblię i w tej Biblii jest napisane, że Matka Boska to cyganów wybrała na to, żeby byli złodziejami i że im wolno.
0: Się puszczały.
1: Dobra.
0: A kobiety, żeby się puszczały, tak? Nie, to jest takie...
2: Nie wiem, ale tylko widziałem filmik na TikToku, jak cygankę gdzieś tam, nie wiem, w sklepie zatrzymali, to ona z czeku spod tej sukienki, one te sukienki takie mają, takie, nie? Takie do ziemi. To czeku, kurwa, ile ona z tego rzeczy wyciągnęła, tam z 5 kilo mięsa, napoje w dwulitrowych butelkach.
1: Tak, telewizor, suszarkę, czekoladę. Wszystko.
2: Stary, byś się zdziwił, ile tam się zmieściło. Tak, ja nie wiem, gdzie ona to trzymała. Jak ona to mogła tam zmieścić, stary. Tam było naprawdę, tam z 15 kilo towaru tam było. Jak to można pod sukienkę wsadzić, kurwa? No. Nie rozumiem, nie?
0: Czekajcie, bo to jest takie śmieszne. Ktoś powiedział mema. To jest najlepszy mem, bo wszyscy mówią, nie, że takie Ameryka to rasiści, nie, tam czarni, to zawsze tak Europejczycy mówią wobec Ameryki. I tam zawsze mówi się, że Europejczycy są tolerancyjni, LGBT, czarni. I nagle jest taki obrazek. Europejczycy, kiedy jest rozmowa o cyganach. I takie zdjęcia wojenne.
1: Dobra, zostawmy może... Wiemy, że prawdziwych cyganów już nie ma. Pozostał po nich jeno kurz. No. Prawdziwych cyganów już nie ma i na drogach rozwiał się kurz. Tabory po nich nie jeżdżą, bo taborów nie ma już. Dobra, panowie, to co? Jak to mawiamy? Dajmy szansę innym. Już tu godzinka połączenia. Tylko z wami. Także dzięki za telefoniki ciekawe i do następnego.
0: No na razie.
1: Hej, hej. Kolorowych wozów mi nie żal i koni także nie i dziewczyn także nie żal. Coś postarzy.

0: Nie, dobra, już nie będę przedłużał. Biblia cygańska. No. Może inni też mogą sobie jakieś swoje własne Biblie. Ja sobie zrobię Biblię jebaki na przykład, która będzie mi dawała całkowitą dyspensę na cudzołożenie. Zrobię sobie zbroję jebaki specjalną, starożytną. Będę miał tam kieszonki na prezerwatywy i będę jebaczem nad jebacze, uświęconym jebaczem będę, świętym. Napiszę własną Biblię i co? Co, nie wolno? No. A wcześniej w ogóle, tak jeszcze na momencik wrócę chociaż. Patrzcie, coś się dzieje. Tutaj Komisja Badania Wpływów Rosyjskich, no też rychło w czas, nie? W ogóle ciekawe, tam może będzie Macierewicz, jednak go może wcisnął jakoś. Chociaż ma nie być posłów jednak i senatorów, ale zobaczymy. I Macierewicz, który wprowadza ruskich szpiegów, daje im dostęp do naszych tajnych danych likwidowanego w WSI i tak dalej, to on będzie się pytał, co, o czym pan mówił na tym molo z tym Putinem, panie Tusk? No, ciekawe. Ale, a jednocześnie tak gala High League właściwie zostaje zniszczona. W ogóle to jest właśnie jakieś chore, takie komunistyczne. Przychodzą do ciebie, ty masz jakieś swoje oszczędności, 2 miliony złotych na przykład. Pracowałeś na to, albo pracowałaś 10 lat, albo 5 lat, albo 2 lata. Biznes, nie? I trzeba teraz popłacić zawodnikom coś, a tu nie ma, konta zablokowane. Wcześniej było też jakby przyblokowanie przez też CBA wolnych mediów, Wolne Media Net, serwis Maurycego Hawranka. Takie w ogóle przyblokowanie, że nie można wejść na stronę. Tutaj High League likwidują, bo rosyjskie wpływy. No dobra, może faktycznie za tym stoją, może inwestorami byli Czeczeńcy. To co, jak uważacie, może jednak warto przyblokować, bo skoro tam są Czeczeńcy, no to wiemy, czym to pachnie, nie? Czeczenia jest rosyjska, pod rosyjskim wpływem, bardzo mocnym. I może instalują jakichś szpionów tutaj. No bo taki High League czy jakiś Fame MMA są to rzeczy, które znają wszyscy, no nie, że znają wszyscy, ale bardzo popularne. No i tam można powtykać potem swoich agentów różnych, nie? Którzy się tam kręcą, nawiązują kontakty z różnymi celebrytami, może kogoś werbują czasami, kto wie. Więc może słusznie przyblokowali, może są powody. Ale jakoś tak dziwnie, teraz się wzięli za te rosyjskie wpływy. No to teraz co, Kołodziejczakowi wyciągną, wezmą go na komisję i udowodnią mu, że handlował kapustą z Rosją 5 lat temu, na przykład, i zaczną drążyć ten temat, nie? I on, siedząc na tych komisjach, będąc tam oskarżany o różne rzeczy, przepytywany, no to część elektoratu się na pewno odwróci. Tak statystyka działa, nie? Część się odwróci. A może się mylę, może właśnie ludzie go potraktują jako męczennika, że proszę, rząd się teraz wziął za Kołodziejczaka, nie? I stanie się, nie wiem, bardziej znany i ludzie na niego zagłosują. Więcej krawiec Czeczenia to część Federacji Rosyjskiej. Aha, aż tak. A czy Białoruś jest na przykład oficjalnie częścią Federacji Rosyjskiej? Chyba nie. Tam jakoś wywalczyli to, żeby przynajmniej na papierze, żeby tak symbolicznie ta Białoruś była niezależna, tak? No ale wiemy jak jest. Że, no właśnie, były pogłoski, że Baćka został otruty i że został otruty jak był na Kremlu. Czyli co, nie spodobał się Putinowi jakieś jego działania i chciał się pozbyć Łukaszenki może z innego powodu. Ale mi się to dziwne wydaje. No przecież Łukaszenka jest chyba wiernym kompanem Putina i zawsze mu go tam wspomoże i będzie chwalił i jak trzeba na Polskę jechać, to też będzie jechanie po Polsce, nie? Synchroniczne razem z Rosją i tak dalej, i tak dalej. Czemu Putin miałby truć Łukaszenkę? Ciekawe, co będzie po Łukaszence. Zawsze się warto zastanawiać, nie? Nad tym, co będzie zamiast, co dać zamiast, coś krytykujemy. Też ludzie się zastanawiają, co będzie, jak kaczor odwali kitę. No, to też może być totalna rozpierducha. Korwin-Mikke twierdził, że wtedy to będzie piekło, tu się zrobi po prostu. piekło się zrobi na ziemi.
1: I zapytam na przykład o dochody pana Krawca. No.
2: Polecam nocne radio.
3: My jak dojdziemy do władzy, to stworzymy takie komanda, lotne komanda, szwadrony śmierci.
0: Ciekawe, że się przyblokowało.
4: Panie, no ale ja byłem też i chrzczony, i proszę pana, i u komunii, i z księdzami, i też i pogłaskał ksiądz, i to się leciało do księdza, żeby pogłaskał. Ja nie wiem, panie.
5: Wie pan, pewnie jest różnica między pogłaskaniem na przykład nie, po głowie, no, a wsadzaniem ręki w majtki.
4: To ja miałem takie szczęście, że mi nie wsadzał.
0: No, mnożą się te afery, katecheci molestujący dzieci w szkołach. W jednej z takich szkół, w jakiejś miejscowości, której, czy wsi, której już nie chcę nawet wymieniać, nie pamiętam zresztą, niech zostanie zapomniana. No to afera, że ksiądz ciągle se kładzie na kolana, wsadza gdzieś rękę i wyobraźcie sobie, że po raz kolejny ludzie stanęli po stronie księdza i padały takie argumenty, że każdy ksiądz zawsze tak było, że trochę maca. Ludzie tak mówią wprost, że no i co, że maca? I to są moje takie, potwierdzają się moje podejrzenia, które może były odbierane jako jakaś taka ironia, śmieszkowanie, ale ja już dawno temu mówiłem, że spora część Polaków daje dosłowne takie przyzwolenie, że daje swoje dziecko do ruchania przez księdza, bo tak, bo taki zwyczaj, bo to ksiądz i tak dalej. Wiecie, jak to jest? To jest koszmar jakiś, nie? Że można tak nisko upaść, stać się takim bydlakiem. W męskiej czy tam, czy to w damskiej skórze. To jest, dla mnie to jest jakieś rozwinięcie starych, mrocznych rytuałów, że się dzieci poświęca w ofierze, po prostu oddaje się różnym kapłanom dziwnym, nie? Takie historie. To jest to samo, tylko ubrane w trochę inną skórkę. No ale jest całkiem sporo takich przypadków. Nawet zaskoczenie, jak często ci ludzie są bronieni. Ale to głupota po prostu, głupota, grzech pierworodny. Z tego się biorą różne nieszczęścia. Człowiek głupi, no to każdemu łatwo go przekabacić. Właśnie ci wyborcy PiS, tam gdzie się kumuluje zaściankowość, głupota, obskurantyzm, nienawiść do inności, jakiejkolwiek inności, spiskowe myślenie na każdym kroku, no bo jak człowiek jest taki całkowicie durny, niczym się nie interesuje i polityką, i gospodarką, to pozostaje mu co? Snuć jakieś dziwne opowieści, dziwnej treści, nie? Bajki sobie opowiadać z ust do ust. Jakieś dziwne, nie? Spiskowe. Nie chcę tu całkowicie spisków krytykować, bo sam trochę spiskowy jestem, ale są spiski i spiski, no. Bill Gates zachęca, żeby korzystać z życia, żeby nie poświęcać się całkowicie pracy. To jest zabawne takie, nie? Tak to jest. No, takie głupkowate znowu, bo sam żył inaczej i jakby się nie kryje z tym, że taką refleksję to ma po tych wszystkich latach, gdzie sam te błędy popełniał i zaprzedał się trochę pracy i tak dalej. Będzie nas pouczał teraz, że praca to nie wszystko, pieniądze to nie wszystko. To dużo jest takich cwaniaków, co powiedzmy już poświęcili wszystko dla kasy, mają grube miliony i w końcu mówią, musicie sobie zdawać sprawę z jednej elementarnej rzeczy. Słuchaj mnie teraz. Pieniądze to nie wszystko. No i wygłasza nam mądrości. Ktoś, kto już ma to za sobą, już sam się nachapał, no takie też częste jest, nie? Co tu jeszcze ciekawego? No właśnie, ta dyrektorka szkoły, która zgłosiła, że ksiądz dotyka dzieci, została w ogóle zwolniona, wywalona, ostracyzm. No, to może sobie szukać gdzie indziej pracy. Często ja dlatego tak nienawidzę kościoła, bo kościół to strasznie ludzi dzieli, degeneruje ich jakoś mentalnie, sprawia, że jeden drugiego w szklance wody utopi, prawda? potem ci nasra, kamieniami ci obrzuca. To robi religia fanatyczna z ludzi. Nie mam nic do ludzi normalnie wierzących sobie, ale do tych, co są za tymi księżmi, za kościółkiem, to gardzę trochę, sorry. Sorry, ale po prostu już za daleko to zaszło. Nie można wiecznie nazywać szamba perfumerią, nie? I usprawiedliwiać i się wykłócać, czy to dobry ten ksiądz, czy niedobry. Każdy, kto ma rozum, widzi, jak to wygląda, jak wygląda kler, jak wygląda Watykan, jaka to jest mafia jedna wielka, nie? Najgorsi ludzie tam są, po prostu, przynajmniej w hierarchii, a i ci wierni, no powiedzmy, taki najgorszy plebs, nie? Szczerbaty, który się wysłowić się po polsku nie potrafi, taka osoba, tylko coś tam bełkocze pod nosem, ale wie swoje, nie? I najmądrzejsza. Także ode mnie zawsze będzie kciuk w dół dla całego kościoła katolickiego i dla hierarchii, i w sumie i dla wiernych też. Ja mogę sobie lubić jakiegoś katolika, jakiegoś furiata na przykład tu naszego czy coś, ale tak ogólnie to katole mnie wkurwiają raczej. Są beznadziejni ludzie najczęściej. Powiedzmy sobie to, powiedzmy w końcu, że cesarz jest nagi. Może ktoś krzyknie głośno, to ja krzyknę. Katolicy są najczęściej zjebanymi ludźmi. Głupimi, tępymi, nienawistnymi. Tacy są, no. Nad czym tu debatować? Najbardziej toksyczna jakaś forma uprawiania kultu. Taka, jeszcze ten ołtarz kościoła z państwem wieczny, to święcenie karabinów to jednym, to drugim, to jednej stronie konfliktu, to drugiej. Ukrywanie wszystkiego. W kościele jest wszystko niejawne. Wszystko jest ukryte. Finanse, wszystko. Tajemnice same mają, nie? Zakłamani, wstrętni, jacyś bez honoru. Są, owszem, i rozumni, normalni księża, ale to jakiś taki promil, nie? Jeden na iluś tam. A nawet jak powie coś mądrego, to zaraz zacznie tak pierdolić, że uszy więdną. Ale zostawmy temat może kościoła, bo moje zdanie znacie. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie się przytrafiły ludzkości. Kościół katolicki. Ale u protestantów też bywają różne takie rzeczy, które mogą. Dzisiaj coś czytałem i tak myślę, o, znowu katole. Patrzę, a tu protestanci. Gdzie to było? Coś zachachmęcili, coś tam szli w zaparte, coś tam bronili pedofila, wiecie, tego typu rzeczy. Brown się zachował jak ostatni burak w sumie. Grzegorz Brown. Przyszedł na wykład, gdzie no były takie treści, wiecie, przedsiębiorstwo Holokaust troszeczkę, nie? Rozgrzebujmy winy Polaków, no taki wykład. I czy Polacy są bardziej winni, niż się wszystkim wydaje? Czy Polacy współtworzyli Holokaust? No takie wykłady, nie? Okej, no mi się takie coś nie podoba, to już trochę też za późno, żeby takie rzeczy teraz rozgrzebywać, bo to jest... Na obecne czasy to jest bardziej propaganda już i próba, nie wiem, ugrania czegoś, prawda? I potem i dodatkowy pretekst, udowodnienie rzekome czegoś, spotka się kilku panów profesorów, będą coś tam analizować, rozgrzebywać, dojdą do wniosku, że Polacy są bardziej winni, niż się to powszechnie przyjmuje. I to potem pretekst, żeby żądać od nas czegoś, nie? No, ale Brown się zachował tak, wiecie, nie jak kulturalny człowiek, bo przyszedł na taki wykład i właściwie go przerwał, bo rzucił mikrofonem, sprzętem, coś tam kopnął w głośnik, powiedział, że no, że wynocha stąd, z tego kraju, coś tam, no. Jak totalny burak, nie wiem, wam się podoba takie coś? Ale ktoś może powiedzieć, że czasami trzeba tupnąć nogą i tak reagować, bo inaczej już się nie da. No ale czy ja wiem, czy to jest taka sytuacja? Czasami w sumie nie ma innej metody, nie? Jak komuś dać w ryja, no bo możesz przekonywać pana dresiarza na przykład do czegoś, nie? Panie dresiarzu, czy zdaje pan sobie sprawę, że przemoc nie zawsze jest rozwiązaniem? on ci skopa w głowę, da, od razu, nawet nie zrozumie, co do niego mówisz. No to co, trzeba się bić. Ktoś może też tak podejść. Ja nie wiem, musiałbym wysłuchać tego wykładu, nie? Może, żeby się jakoś tutaj wypowiedzieć arbitralnie. Bardziej. Żeby nie kierowała tylko, nie kierowały emocje, no ale jakieś takie merytoryczne względy tutaj trzeba by pierw może wysłuchać, nie? Może by lepiej się zachował, gdyby na przykład toczył trochę inną walkę jako poseł. Jest zobowiązany jednak do jakiegoś tam, do jakichś standardów zachowania. No to mógłby na przykład wysłuchać tego wykładu i potem go zrecenzować w jakiejś gazecie, na kanałach swoich, przedstawić... dlaczego się mylą, dlaczego przekłamują prawdę, jego zdaniem, nie? To może by było lepsze niż przyjście i kopnięcie komuś w głośnik i rozwalenie mikrofonu. Został wyprowadzony przez ochronę. Takie działania też zawsze są, myślę, na rękę takim trochę komentatorom, awanturnikom, nie? Bo Brown lubi takie rzeczy. On przychodzi na przykład z interwencją poselską i... do różnych miejsc, do urzędów przychodzi z interwencją poselską i domaga się, żeby mu pokazać jakieś dokumenty. Okej, to już dużo lepsze, nie? Jakby. No ale tak, żeby przyjść i przerwać, nie dać już w ogóle nic nikomu powiedzieć, tylko tam zniszczyć sprzęt czy coś, to takie dresiarskie trochę. Na antenie Kowal jest, witam, witaj Kowalu.
6: O, wszelki duch Pana Boga chwali. Nie wiem, czy mnie słychać dobrze.
0: Tak średnio najeżdża, ale chyba będziesz zrozumiały.
6: Dzwonił z piwnicy, nie? Bo dzwonię z piwnicy, więc...
0: A czemu akurat z piwnicy?
6: Z jakim... Ale żeby nie budzić, wiesz, z mory.
0: Aha.
6: Ty, bo nie wiem, czy nie mam opóźnienia jakiegoś. Mówiłeś coś o Braunie chyba, nie?
0: No teraz właśnie mówię o Braunie, no.
6: A, no to wiesz co, ja jestem chyba z tych, których to mniej oburza niż ciebie. Zachował się jak burak, tu się zgodzę, no. Zdecydowanie można reagować się lepiej niż to, co on odpierdzielił tam, nie? No nie można wpadać i, nie wiem, niszczyć mikrofonów ludziom albo jakichś głośników. Ale ty, to był instytut... Znaczy, reasumując, nie? Profesor pochodzenia półżydowskiego po rodzicach na Instytucie jakiejś historii, niemiecki Instytut Historii w Polsce opowiada o tym, że o problemie Polaków z Holokaustem narastającym, tak to się nazywało, tak? Narastający problem Polaków z Holokaustem. To moim zdaniem weź jak nabrał na to wystarczy, nie? Żeby sprowokować.
0: On trochę złą robotę chyba robi, bo już Yad Vashem, czyli Instytut Pamięci Narodowej Izraelski, już wystosował, wiesz, odpowiedni komentarz i...
6: Tak.

0: Alkohol wypomaga. Ale słucham tak długo, że aż wstyd, więc wiesz. No. Znaczy może z przerwami, ale wiesz, to jeszcze od radia na fali, nie? Gdzieś tam ciebie słyszałem parę razy, jakaś taka pamiętna. Pierwsza audycja, gdzie cię tak kojarzę, to jakaś o marihuanie.
1: Proszę.
0: Nie wiem, czy kojarzysz, ale była tam jakaś taka grubsza, fajna audycja. W ogóle chyba tytuł był Marihuana z Tomkiem, nie?
1: Całe to radio, bym powiedział, że mocno, mocno pachniało darami mamy natury.
0: Określenie, no ale była taka, nieważne. W każdym razie kopę lat już będzie. A wracając do tematu, to tak, tak dokładnie dlatego zacząłem od tego, że Brown źle to zrobił. W ogóle on jest, ma coś z głową. Przy tej konfederacji dużo jest takich, wiesz, wariatów i ciężko ich lubić po prostu, nie? A z drugiej strony w Polsce jest tak ciężko w ogóle kogoś sobie upatrzeć jakoś sensownego w polityce, że najlepiej to ich wszystkich hejtować, no, ale... Ale wiesz, też nie można pozwolić sobie skakać po głowie i tutaj akurat, tak jak mówisz, korporacja Holokaust, nie? No, jest w tym dobra. Ale zauważyłem w ogóle, że wszyscy jakoś taki odnosią, tak samo jak teraz ta afera z Mencenem, jak już jesteśmy przy Konfederacji i z tym jego pijaństwem, nie? Albo moim zdaniem odwrotny skutek. Bo tak naprawdę, nie wiem, czy kojarzysz w ogóle, o czym mówię.
1: Troszkę teraz...
0: Przyłapali na Nowym Świecie w Warszawie, że był lekko taki dziabnięty. Zresztą jak on robi ciągle te eventy z piwkiem w tle, tak, piwo z Mencenem, to nic dziwnego, że gdzieś tam na granicy dziabniętego. No,
1: gorsze było, może gorsze od samego bycia lekko dziabniętym, no wiesz, nic co ludzkie nie jest nam obce w sumie i nie róbmy z siebie takich świętoszków, o, napił się piwa, nie? Był jego komentarz trochę gorszy, bo... Ale czekaj, tylko dokończę myśl, dobra? Gorsze było to, że on to podsumował jakoś tak, że się tam najebałem, nie, on nie użył słowa najebałem, tylko zrobiłem się, czy coś, jakoś tak niefortunnie też to wszystko podsumował, nie?
0: A nie, to teraz ja się wpadnę, bo on podsumował to z jakimś takim nawiązaniem do chłopaków z baraków. Nie wiem, czy kojarzysz taką scenę dość znaną, często gdzieś tam pojawia się w jakichś nawet memach, jak ten jeden z tych głównych bohaterów budzi się w róże i zaczyna coś tam mówić, że się, a bałem się wczoraj, paliłem do 5 rano skręty, nie? Ale musiałem wstać, bo mam obowiązki, muszę tam dzieci zaprowadzić do szkoły. Na tym polega odpowiedzialność, że można pić, ale trzeba rano wstać. No i on do tego nawiązał, dokładnie właściwie, nie? Nie wiem, czy kojarzysz. Prawda? Nie, chłopaków z baraków to kojarzysz na 100%, nie? Ale
1: kojarzę.
0: Czy kojarzysz tę scenę?
1: No sceny, nie pamiętam, tyle było tamtych scen. No w każdym razie no, narąbał się, skomentował to trochę tak buracko, ale w zasadzie, kurczę, czy wydaje mi się, że w Polsce...
0: Że, bo wszystko zawsze jakoś odwrotny skutek od zamierzonego. Brauna atak na tych, moim zdaniem, odwrotny skutek od zamierzonego przyniesie, czyli tak naprawdę tylko napędzi jakieś tam właśnie korporacje Holokaust. Atak na Mencena przyniesie tylko więcej fejmu. Czy to dobrze, czy źle, nieważne. Nie będę tutaj jakąś politykę wchodził. Nie wiem, jakiś jeszcze jeden przykład z ostatnich dni, jak się zastanowię. To nic mi teraz nie przychodzi do głowy, ale mam coś na końcu języka, tylko muszę się chwilę zastanowić, wiesz? Sorry, oddam ci głos.
1: No, tutaj piszą, że w Środzie Śląskiej ma się odbyć przemarsz 4 czerwca. No tak, ciekawe, czy przejdzie to przemarsz w Środzie. No, a ty...
0: Swoją drogą to jesteśmy sąsiadami, bo ja z Legnicy.
1: No proszę, to bliziutko.
0: No, bardzo.
1: No, a ty idziesz może na marsz? Pewnie nie.
0: Nie. A to nie brzmi jak taki, kto by na marsze chodził.
1: Nie, po prostu wiem, że mało kto pójdzie.
0: A nie, a kto wie, a może ja jestem ciekawy, wiesz, bo...

0: to takie, wiesz, napinanie mięśni. Może im to wyjść, ale jak będzie jakaś spektakularna klapa, to już się mogą nie podnieść z tego, wiesz. Napinanie mięśni przed wyborami. W ogóle mnie to dobija, jak przed wyborami politycy nagle sobie o nas przypominają. W billboardach pozdrawiają, wiesz, tutaj marsze, tam w stronie w banie, Tusk zaprasza do domu, Kaczyński nie zaprasza. Korwin znika, Brown się pojawia, ja nie wiem, po prostu wszystko przed wyborami.
1: No, to się dopiero zacznie kotłować, myślę jeszcze. Ale to ciekawe, że Polacy jakoś tak najbardziej tłumnie to wychodzili na takie marsze przeciwko ACTA, bo się tam bali, że im zabronią pornoli w internecie oglądać czy coś. No to wyszły tłumy, tłumy wyszły.
0: A ty byłeś?
1: Byłem.
0: No widzisz, kurde, ciężko się z chaty wyciągnąć. Ja tak te pornole ruszyły, kurde, i torenty, że zablokują.
1: No, się wystraszyłem, że mi torenty zablokują, to trzeba było pójść. Nie, gdzieś tam mnie wyciągnęli, bo tam poszedłem ze znajomymi. No, także, ale to chyba dużo zależy od nagłośnienia. Jak teraz ten marsz zorganizowano jakoś tak szybciutko, rach ciach, nie? Dopiero co się pojawił temat tej ustawy badania wpływów rosyjskich i od razu za chwilę marsz. To wiadomo, że mniej ludzi przyjdzie, jakby, niż jakby dać ludziom trochę czasu na przygotowanie się i tak dalej. A tu tak. Za dwa dni, nie? Rzuć wszystko. Dobrze,
0: nie wiem, kiedy to
1: że
0: się
1: w niedzielę.
0: Pojawiło, bo ja tak wiesz, nie wiem, w którym momencie to się pojawiło w ogóle w mediach. Słyszałem wczoraj może pierwszy raz o tym, ale kiedy taki pierwsze hasło, żeby czwartego przemaszerować, no kiedy to faktycznie tak ostatnio dopiero? No to pipa trochę, nie?
1: No tak, jakoś tak słabo, no bo to rozumiem, że jest marsz przeciwko i jeszcze teraz no trochę się zmieniła ale sytuacja, bo nowelizacja ustawy Dudy dość sporo zmienia tutaj, no ale to sprytnie rozegrane, bo teraz PiS może pokazać, no proszę, tu nie ma możliwości, że któryś z polityków będzie miał zablokowany start w wyborach, macie wszystko tu, czego się boicie, nie? Dalej się boicie? My tu już wygładziliśmy specjalnie dla was. PiS jest cwany. PiS jest
0: ja szczerze
1: cwany.
0: Powiem, nawet nie wiem, o czym mówisz za bardzo.
1: No, że wiesz, no, ta komisja tak naprawdę dostawałaby w tej pierwszej wersji uprawnienia takie największe, jakie mogą być, bo mogą, co ciekawe, można było zwalniać przesłuchiwanych z tajemnicy lekarskiej, jakiejś tam prawniczej w ogóle i z każdej, ale nie z tajemnicy spowiedzi. To kurwa taki boży rząd, kurwa, boży rząd.
0: O kurwa.
1: To, słuchaj, to Duda to zmienił, przerobił troszeczkę, żeby nie było, że Kościół taki uprzywilejowany jest, to zrobił, że w ogóle nie można zwalniać z tajemnicy spowiedzi, z tajemnicy żadnej, czy z lekarskiej, czy z żadnej, żeby nie było, że tu jakaś nierówność jest, nie? No, także boży rząd mamy.
0: Nie, no tak na to się popatrzę obiektywnie, to można naprawdę śmiechnąć czasami.
1: Ciekawe,
0: jak się na to łapie, bo ta story, no kurde.
1: No, łapią się to.
0: Niektórzy potrafią się naprawdę za głowę brać, wiesz. Ja powiem ci, że różne miałem takie, wiesz, machnięcia historycznie, patrząc na wybory, w których brałem udział. Zawsze najbliżej mi było jednak do Konfederacji. Teraz mam problem z konfą, bo ich rusofilia mnie trochę zatrważa. I drugie, właśnie takie bogoojczyźnianość ich, nie? Najbardziej lubię jednak ludzi, którzy są z Konfederacją związani i są takimi, no nie wiem, te liberalne poglądy wyznają i takie wolnorynkowe. A ta cała reszta, która się do tego przyczepiła, trochę mnie wkurza. No i...
1: No, ale wiesz, liberalne poglądy Konfederacji to są w tematach gospodarczych, a w tematach światopoglądowych, ideologicznych różnych to są tacy zamordyści, którzy by ci chętnie zabronili, jakby można było tylko rozwodów, tak jak...
0: Wiesz. Miałeś teraz zdjęcia z tego, jak mieszka ten... Jak on tam chyba tam... Ja pierdolę, wyleciało mi z głowy. Nie, też w Konfederacji... Dobromir? Kurwa, czy jak się nazywa?
1: No jest tam jakiś Dobromin Sosiński, Sasiński, zapomniałem.
0: Dobromir Sosiński chyba.
1: So,
0: No,
1: o,
0: jak on mieszka, że tam sąsiedzi się zaczęli na niego skarżyć, bo wiesz, zaczął wypieprzać jakieś śmieci na korytarz. To tam, wiesz, jak na prawicowca, to on mieszka jak w skłocie, kurde. No, powiem ci, że ta prawica i lewica to się przenika trochę.
1: Wyszło teraz, słuchaj, że Korwin-Mikke jest zadłużony w Skarbówie na 80 tysięcy i on chyba sobie stawia za punkt honoru, żeby nie płacić, bo jest bardzo zamożnym człowiekiem, ma jakieś kilka domów, no wiecie, jakiś tam majątek milionowy, to jest bardzo zamożny człowiek, nie? A nie chce płacić podatków. Może to taki jego manifest jakiś, nie wiem.
0: Bogaci są bogaci, bo właśnie potrafią oszczędzić.
1: No ale to go za to drapną. Też właśnie mają być nakładane bardzo wysokie kary na każdego, kto się nie stawi na takiej komisji, do 50 tysięcy złotych. I to są wyższe kary niż w przypadku na przykład kogoś, kto się nie stawi w sądzie, a jest oskarżony o morderstwo. Ciekawe. W ogóle ciekawe są te wyroki. Kamiński, to nie jest jeszcze wyrok prawomocny, bo tam będą odwołania. 7 lat to trwa. Teraz znów kwestia ułaskawienia go przez Dudę, kontrowersje z tym związane. I wiecie, jaki dostał na początku wyrok za aferę gruntową, za różne tam sprawy? Rok. To ja dostałem 2 lata za trawkę, przypominam, za każdym razem. Także często...
0: Za tą dziewczynkę.
1: No, także no, chujowo się trochę żyje w kraju, gdzie nie masz szacunku do prawa, bo wiesz, że ktoś, kto, nie wiem, kto robił wały, nie wiem, zdradzał, tajemnice, tak dalej, no, taki jakiś najgorszy bandyta, to on dostaje rok, a ty dostajesz 2 lata za jakąś torebeczkę, nie, przy sobie, z suszu roślinnego.
0: Za tym, żeby prawo w tym temacie, wiesz, jak najbardziej krótkie, nie wiem, liberalizować. No i też tego nie do końca rozumiem. Ale i tak chyba w dobrym kierunku to wszystko zmierza, nie? Przynajmniej chociaż nie za bardzo rozumiem tej idei marihuany leczniczej, bo moim zdaniem jeżeli tak bardzo chcą pomagać ludziom, to niech zaakceptują po prostu, wiesz, doniczkę w domu czy dwie. Nawet więcej, nieważne. Po co komuś kazać kupować jakieś gówno za, wiesz, kilkadziesiąt złotych? No ale...
1: Mnie ciekawi troszkę ten fakt, że ta marihuana lecznicza, tak jakby były różne, nie? Zwykła, jakaś lecznicza, mordercza, lightowa. No ale dobra, przyjmijmy, że jest ta lecznicza, to ona jest bardzo mocna tak naprawdę. Ona ma więcej tego THC niż taka zwykła, co sobie kupisz od jakiegoś tam Sebastiana. I kiedyś się śmiałem z tego rozgraniczenia na marihuanę nielegalną, złą, diabelską i medyczną, no ta sama roślina, nie? Ale dzisiaj to zaczyna naprawdę mieć sens, bo taka medyczna, ona jest zdrowa stosunkowo, to znaczy nie ma tam, nikt nic nie dodał, nie skruszył, nie popsikał czymś, nie zwiększał wagi, nie rozciągał tego, nie przywiózł tego Chińczyk w bucie śmierdzącym i tak dalej, tylko jest przebadana, dobrej jakości, więc można tak powiedzieć, że taka medyczna to dobra, nie? Zdrowa bardziej.
0: Miejskie legendy, że dosypywali jakieś cuda do tego, albo dodawali, chociaż faktycznie raz czy dwa pewnie trafiłeś, każdy trafił, co kto pali na jakieś takie skumy, że to chyba było mocniejsze niż natura by chciała, ale co do tego, to nie wiedziałem, że lecznicza zawiera THC.
1: No, zawiera. To znaczy, być może można kupić jakiś odpowiednik CBD, gdzie masz tego THC no, bardzo mało, więcej niż dopuszcza dawka przy CBD, 0, coś, ale no, ja się spotkałem z taką, która była właśnie mocna, dobrej jakości, mocna taka, wiesz, poważana, nie? Że o, taką to bym chciał mieć na co dzień, powiedzmy.
0: No, ale swoją drogą to chyba Hicks kiedyś fajnie to komentował, co prawda dotyczyło to porównania marihuany i alkoholu. Nie wiem, kojarzysz na pewno
1: A przypomnij, bo to czy ja coś kojarzę, nie pytajcie się mnie tak często, czy ja coś tam wiem, czy znam, bo to nie jest tu najważniejsze. Ważne, że wielu ludzi nie znam. Można od razu przytoczyć, zacytować. No. I co tam mówią?
0: O to czy kojarzysz. No nie wiem, po prostu miał taki, powiedzmy, sketch, nie wiem, czy występ dotyczący marihuany i mówił o Budweiserze bodajże tam w Stanach, nie? Że Budweiser pij, nie? Ten narkotyk jest dla ciebie, nie? Ten narkotyk jest wspaniały, ten jest przygotowany dla ciebie przez nas, nie? A marihuana jest zła, jest nielegalna, tego nie możesz brać. A jedyną różnicą, jaką między tym zobaczył, czy tam pokazał, to, że jedna jest opodatkowana, a druga, jedna używka jest opodatkowana, a druga po prostu nie. Jeżeli państwo na tym nie zarabia, to jest zły narkotyk, jeżeli państwo na tym zarabia, to jest dobry. Bardziej nawet niż piwo, to moim zdaniem jest to w przypadku papierosów widoczne, bo przecież nikotyna jest jeszcze gorszym narkotykiem i szybciej uzależniającym niż marihuana chociażby.
1: W sumie te rzeczy, które mówisz, to dzisiaj tak brzmią jak takie truizmy, bo to właściwie wiele osób już sobie zdaje z tego sprawę. Mi się wydaje, że problemem dzisiejszego świata nie jest to, czy my coś wiemy, czy zdajemy sobie sprawę, bo świadomość człowieka w różnych sprawach naprawdę mega wzrosła, tylko jest problem, pojawił się taki, że my nic nie robimy za bardzo, żeby, wiesz, walczyć o jakieś tam, o lepsze prawo, o lepszy świat. Nic nam się nie chce. Nikt nie pójdzie teraz na żaden marsz w obronie demokracji, bo wszyscy mają tą demokrację tak z grubsza w dupie, dopóki jest co włożyć do gara, dopóki jest Netflix czy tam coś, no to jest w miarę okej. Jest praca, jest, co ja się będę tam mieszał.
0: Dzieje, wiesz, stwierdzenie, że w Polsce nie ma demokracji, jest brak wolności słowa na przykład i dziwienie się później, że nikt nie idzie w marszu w obronie wolności słowa, gdzie tak naprawdę każdy chlapie językiem na lewo i prawo i mówi, co mu po prostu ślina na język przyniesie, jednocześnie twierdząc, że ktoś mu tego zabrania. No nie wiem. Po prostu moim zdaniem w Polsce, jeżeli chodzi o wolność słowa, to mamy większe swobody niż w niejednym kraju na zachód od nas.
1: No na pewno. Ale no pytanie, czy coś tu nie zawodzi, czy demokracja nie jest niszczona po prostu przez PiS? Ja jestem przekonany, że tak i to na każdym kroku oni to robią, bo im się nie podoba taki świat, gdzie oni by chcieli sami za obywateli decydować. To jest taki typ człowieka, który wie lepiej, co dla ciebie dobre i ma swoją świętą misję często, żeby coś ci nakazać, a jednocześnie na przykład teraz PiS to się broni przed tym, żeby nie przegrać wyborów i żeby ich nie rozliczono przypadkiem za masę rzeczy, bo tym razem mogą ich rozliczyć. Może już się skończyć ten układzik, że my nie ruszamy waszych, a wy naszych, tylko mogą pójść pierdzieć w pasiak zwyczajnie. Oni zwyczajnie się boją tego bardzo. Tak myślę.
0: Nie, przepraszam bardzo. Z tym pierdzeniem w pasiak to są twoje po prostu chyba życzenia, marzenia może wielu z nas, ale nic takiego się nie stanie, bo przypomnij mi, ile osób siedzi i pierdzi w pasiach po rządach Platformy Obywatelskiej, gdzie też było kupę afer. Okej, nie będę się licytował, za której partii było więcej, bo chyba PiS faktycznie przebił ten szklany sufit i się okazało, że można bardziej dopierdolić, ale chodzi mi o to, że czy ktokolwiek został rozliczony z poprzedniej władzy, która, no słuchaj, straciła władzę, mając w ręku całą telewizję i wszystkie media i tylko tak naprawdę internet ich rozjebał, tak? I ich po prostu taka pewność, że nie mogą przegrać wyborów, no i się zdziwili, tak? No pamiętasz, jak to było, nie wiem, to trochę lat już minęło, bo to będzie chyba 9, tak? Od wyborów, czy 10? Nie no, gdzieś 2014 rok. TVN walił w ten sam bęben, co TVP. Tak było. A tylko internet pokazywał, jak to mniej więcej wygląda tego. I wtedy no, śmieszna sprawa, no, ale na przykład taka niezależna, która jest po prostu turbo pisowską tubą obecnie, wtedy pewnie też była. No, no oni po prostu, wiesz, jakby pokazywali, no powiedzmy wtedy prawdę akurat. No i słuchaj, można powiedzieć tak, no, puentując, dzięki Platformie i im powinniśmy podziękować, że teraz PiS rządzi. bo tak przepierdolić i w takiej dogodnej sytuacji doprowadzić do tego, że PiS wygrał, który naprawdę nie miał tam łatwego startu, tak, bo oni też ostro dołowali w pewnym momencie, no to tylko Platforma mogła im podać rękę. I czy ktoś Platformę rozliczył po tym, jak PiS doszedł do władzy?
1: Ale z czego tu rozliczać, że przegrali wybory? No PiS bardzo... PiS wygrał właściwie dzięki katastrofie smoleńskiej, bo stworzył całą martyrologię, zebrał ludzi wokół tego. To był potężny kopniak, jeśli chodzi o poparcie. Jednocześnie się pojawiały już jakieś oskarżenia, wiesz, o to, że no, weźcie zamordowali mojego brata! I wiesz, i to ludzi ruszyło, takich właśnie prostych ludzi ze wsi, wiesz, zamordował mu brata, patrz, Tusk, najgorsze zło, Jasiu, popatrz, jakie to wredna gęba niemiecka.
0: Ile osób znasz, powiedz mi, które by tą teorię, nie wiem, zamachu smoleńskiego, nazwijmy to, wierzyły? Ile osób znasz?
1: Nie obracam się w takich kręgach za bardzo ludzi wierzących w zamachy smoleńskie i chodzących 3 razy dziennie do kościoła na przykład, co nie znaczy, że takich nie brakuje w Polsce, nie?
0: Nie wiem, myślę, że to jest przeceniane tego.
1: Ja myślę, że nie, No to, że my nie znamy, no nie obracamy się w takich kręgach, no mamy i trochę innych znajomych i tak dalej, no wiesz, no i na tej podstawie sobie budujesz jakąś opinię.
0: Prawie wstępne mojej wypowiedzi jest tylko to, że po prostu nikt nikogo nie rozliczy i tak samo Platforma nie będzie rozliczać, bo to kuźwa, oni moim zdaniem po prostu idą za rękę, tak? To jest kwestia na zasadzie teraz my, a później wy, tak?
1: Ja nie widzę żadnego problemu z tym, żeby konflikt między PiS-em a Platformą nie miał się w końcu bardzo zaostrzyć i żeby nie miało tu dojść do jakiegoś, wiesz, punktu zwrotnego trochę, że kończy się już ten układzik i zaczynają się napierdalać i walka się toczy wtedy o poważną, o bardzo dużą stawkę. Czemu by tak nie miało być? Ty wierzysz w to, że zawsze będzie tak, jak teraz jest, no, tak w skrócie.
0: Ja wierzę w to, że w końcu, wiesz, ktoś inny odzyska, ale przejmie władzę, ale boję się, bo w tym momencie nie widzę nikogo, komu mógłby tak w pełni zaufać. Wiesz, jakaś jedna jaskółka wiosny nie czyni to, że lubię jakiegoś jednego czy drugiego polityka w tej czy innej partii, nie powoduje, że jednak całość jest, wiesz, do przyjęcia. Więc tak naprawdę ja osobiście to nie wiem, na kogo zagłosuję. Ale na pewno nie agronomię, jak to ją promuje, bo nie mam pojęcia, dlaczego miałbym na nich akurat głosować, bo co, bo równicy nad karnią, nie wiem, kto tam jest w tej agrournie. No.
1: Bo tak. Raz, że ktoś nowy, w końcu dajmy szansę może tym, którzy jeszcze nie rządzili. Dwa, że zajmują się cały czas głównie takimi ludzkimi, zwykłymi sprawami, interesami rolników, jedzeniem, żywnością, jakością żywności i tak dalej. To tym się też jakoś tam podoba. Kołodziejczak jest, wydaje się, spoko gościem, nie takim jakimś pazernym, wiesz, na władzę, który będzie kolesiów swoich zaraz zatrudniał, bo on nawet też niechętnie się wypowiada na tematy światopoglądowe. Mówi, to nie są moje tematy, ja jestem rolnikiem i się zajmuję innymi sprawami. Proszę mnie nie pytać o gejów, o Żydów, o takie rzeczy. To mi też się spodobało i tak parę rzeczy się zebrało do kupy. Gdzieś tam no jestem troszkę za tą agrounią, ale też nie chcę was do niczego tu zachęcać ani promować specjalnie tej agrounii. Tak mi po prostu mi się skojarzyło.
0: Żeby być jak najmniej, wiesz, jak najmniej kontrowersyjny. I w sensie jak najmniej osób sobie, bo wszyscy na agrounię to sobie tak wzruszą ramionami. Wiesz, jakbyś powiedział, że popierasz Platformę PiS albo Konfederację, to w tym momencie od razu, wiesz, jakbyś się nie obrócił, ktoś się w dupę kopnie, tak? A ogromnie wszyscy tak, wiesz, no i chuj, w sumie niech sobie głosuje. No ja, może to jest dość bezpieczne wyjście po prostu, co? Wspierać tego typu organizacje.
1: Może wspierajmy tych, którzy się bardziej koncentrują na tym, na czym się polityk powinien koncentrować, czyli nie na wojenki, żeby coś ugrać, swoich gdzieś powtykać, walki, jakieś tylko sprawianie, żeby prawo było proste, żeby podatki były w miarę niskie i proste, takie rzeczy, nie? Od tego są oni, no. Tak mi się wydaje.
0: Boże, nie wiem. Zobaczę, uwierzę jak zobaczę, wiesz, ale spoko, no. Nie będę, nie hejtuję, bo nie wiem. Po prostu co do nich nie mam jakby zdania, nie? Bo po prostu faktycznie, no, ktoś nowy.
1: PiS to rządzi, słuchaj, tak, że cichaczem wprowadza nam cały czas nowe haracze, nowe obostrzenia, odbiera nam wolność po troszeczku, a zwraca naszą uwagę, robi taką zasłonę dymną, różnymi projektami ustaw, takimi, wiesz, związanymi z kościołem, z małżeństwem, z rolą kobiety, kurwa. Jakieś takie, i wtedy się wszyscy oburzają. To już jest średniowiecze. No co to ma być? Prezydent tego nie podpisze. A ja ci mówię, że podpisze. A tam gdzieś w tle nowy podatek, o którym już nikt nie powie, bo wszyscy są czym innym zaaferowani. Tak to
0: No,
1: jest.
0: dobra, no to tam. Nie wiem, znaczy ja się tylko. Znaczy, a, słuchaj, na szczęście nie między nami dwoma, ani nawet z naszym, znaczy twoim radykiem i słuchaczami. To nasze głosy nie zadecydują, zadecyduje ogół i trochę to smutne, bo wolałbym, żeby to się nawet na antenie radia rozstrzygnęło. Myślę, że tutaj jest większy odsetek ludzi, którzy mają jakieś, wiesz, pojęcie o tym, co się dzieje i jaki wpływ mają głosy na to, w jakim później kraju żyjemy. A tak to po prostu PiS, wiesz, no to dla mnie jest żenada, nie? Że PiS rzucił 800 plus od stycznia, a Platforma powiedziała sprawdzam, rzucając od czerwca. Myślisz, że to jest dobry ruch?
1: Że zaraz starali się przelicytować i jak wy 500, to my 800, jak wy
0: No.
1: 800, to my 800 i jeszcze zwolnienie od płacenia za... No tak, to też... No to widać po prostu, kim są ci ludzie, nie? Trzeba mieć czasem odwagę jakąś w sobie, żeby powiedzieć coś niepopularnego, na przykład tak jak Konfederacja, tam są takie głosy, że zlikwidujemy różne 500 plusy i tak dalej, no to jest bardzo odpowiedzialne, to są odpowiedzialne zachowanie i takie odważne, nie populizm, tylko po prostu no, jakiś plan, jakiś program, nie?
0: Mogę być adwokatem diabła przez chwilę?
1: Pewnie.
0: Platformy nie lubię, ale powiedz mi, w jaki sposób wygrać z PiS-em, który grał z tą kartą populizmu, jeśli nie większym populizmem? Może trzeba im dać. Ja nie zagłosuję na to, zaznaczam, proszę nie rzucać kamieniami, nie? Ale chodzi o to, że być może oni taką strategię przyjęli, po prostu, że tak, przelicytujmy to. Znaczy PiS, przelicytujmy w tej grze właśnie na populizm, a później po prostu no, zacznijmy zaciskanie pasa. Sam w to nie wierzę, ale może o to chodzi, bo z drugiej strony patrząc, w jaki inny sposób mogą wygrać PiS-em. No w tym momencie nie da się przemówić ludziom do rozsądku, bo każdy, kto powie, panowie, no tak jak często te memy, nie? Albo jakieś tam filmiki w internecie, albo nawet, nie wiem, kurde, ktoś z Konfederacji wyjdzie i mówi, że przecież to 800 plus jest opłacane tak i zaraz mi powie, że znowu truizmy mówię. No tak, niby tak, ale to, że niby każdy wie, że to jest opłacane z naszej kieszeni, a i tak ludzie się na to łapią, no to czy to są truizmy? Po
1: Na
0: prostu dalej.
1: pewno, na pewno wygodniej jest obywatelowi jakiemuś grać głupa i udawać, że on nie wie skąd te pieniądze są, niż przyznać wprost, że zdaje sobie sprawę, że to się inni zrzucają, nie? To tak zawsze jest łatwiej udawać na przykład idiotę, niż się okazać niekompetentnym, czy działającym, wiesz, na szkodę. To wygodniej być głupim, nie? No, ale to w ogóle, no, 500 plus miał polepszyć dzietność i żeby nas było więcej Polaków, okej. Plan zupełnie nie wyszedł, jest jeszcze niższa dzietność. I każdy rozsądny człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jakiś tam skromny dodatek pieniężny tutaj będzie decydował, czy ktoś chce mieć dziecko, czy nie. No chyba, że ktoś jest menelem, żulem, jakąś rodziną patologiczną i te dzieciaki kolekcjonuje dla pieniędzy, no to wiadomo, ale decyduje co innego. Bezpieczeństwo jakieś w kraju, pewność jutra, taka bezpieczeństwo finansowe, nie? I pewność jutra, ceny, tak dalej, no to jest wielki plan zdecydować się na dziecko i tu różne rzeczy decydują, a nie, że ktoś dostaje kilkaset złotych, to go przekona. Przekona patusa, no.
0: Ja mogę się znowu wpierdolić w zdanie, przepraszam za wulgaryzm.
1: Wpierdalaj się, Waść, wpierdalaj!
0: Dynamika, dynamika. przyznać, że akurat PiS-owi przyszło walczyć o tą wyższą dzietność w dość słabym okresie, gdzie był COVID. Na pewno, znaczy, no nie wiem, może ktoś powie, że siedzieli ludzie w domu i co mają robić, tak? Rosyjskie metody na zwiększenie dzietności to wyłączanie prądu, tak? W odpowiednich godzinach, tak? Wieczornych. Ale raz, że COVID, dwa, wojna, inflacja związana z jednym i z drugim, tak naprawdę to nie są jakby symptomy, które sprzyjają zwiększeniu dzietności, więc być może utrzymanie nawet jej na poziomie, który jest niezadowalający, ale jakiś tam jest, to jest w tym okresie akurat sukces.
1: Okej, no to nie, no to ja tu skontruję, że w sumie brak efektów tutaj, nieefektywność tego programu wyszła jeszcze długo, długo przed COVID-em przecież, nie? To jest dosyć stary program, ile to już lat. No i okazało się, że to po prostu najzwyczajniej w świecie nie działa, nie ma wpływu. No to co? To nazwijmy to po prostu po imieniu, na przykład nie becikowe, tylko pisowskie i wtedy będzie uczciwie, że każdy dostaje, żeby sobie kupić tam jakieś fajne rzeczy, jako nagrodę za głosowanie na tą partię, bo potem, a potem trzęsie dupą, że przyjdą inni i mu to zabiorą. Nazwijmy rzecz po imieniu i będzie okej wtedy dla mnie, nie?
0: Plus weszło, przypomnij mi, bo tak nie pamiętam, serio pytam, to nie jest jakaś pułapka. To będzie ile? 5 lat? 6, 7, 8? 8 lat jest chyba, nie? Tak coś mówili. Czy nie, czy ja już przeglinam teraz, nie pamiętam.
1: Ja też nie pamiętam, ale już sprawdziłem. 1 kwietnia 2016.
0: 16. No to faktycznie dużo wcześniej. Tylko chciałem skontrować twoją kontrę, że akurat w pierwszym momencie, gdzieś tam chyba w pierwszym roku czy dwóch, były faktycznie wzrosty o kilkadziesiąt tysięcy tych urodzeń. O ile dobrze pamiętam. Nie chcę tutaj, wiesz, się przerzucać takimi danymi, bo to raz nie pamiętam tego i nie jestem tutaj, kurwa, z PiS-u, żeby walczyć o ich po prostu tutaj poparcie, tylko że jakieś tam efekty były. Tylko że to było być może takie tąpnięcie, nie? Patologii. A później jak się to ustabilizowało, no to jest jak jest teraz, tak? Czyli ten wskaźnik. Widzisz, bo żeby zadbać o dzietność, to tak jak mówisz, to bardziej chodzi o jednak chyba pewność jutra. I tak jak chyba jedną z nielicznych nacji, które sobie z tym radzą, to są Czesi, którzy mają tą dzietność, wzrasta im regularnie, a i tak coś koło 1,8 mają, nie? Gdzie tam powinno być.
1: Spróbuj zbliżyć trochę buzię do mikrofonu, bo mam wrażenie, że trochę się przesunąłeś i gdzieś tam ten mikrofonik...
0: Nie wiem, po prostu, bo gadam na słuchawkach.
1: No, to trochę jest kiepska jakość, wiesz, jakbyś na przyszłość na przykład zdołał jakieś może lepsze słuchawki z mikrofonikiem sobie nabyć drogą kupna albo coś takiego, bo no kiepska ta jakość dźwięku jest strasznie, jak na jakimś mikrofoniku za 5 zł z biedry, że tak powiem.
0: Kurwa, ale nie działa, dobra, mam inne słuchawki, także następnym razem.
1: Może tutaj akustyka też robić swoje, bo mówisz, że do piwnicy sobie zeszłeś, to może jakoś to działa. No zobaczymy następnym razem, nie? No, dobra stary, to słuchaj, to jak to się mówi, dajmy szansę innym. Standardowo dziękuję bardzo za telefonik, gratuluję, że się przemogłeś i drętnąłeś i mam nadzieję, że nie po raz ostatni.
0: Dzięki, pozdrawiam i spokojnej nocy. Cześć.
1: Cześć, cześć. Zróbmy przerwę muzyczną, bo raz, że muszę do toalety się udać. Może zdołam jakąś kanapkę zmontować, czy coś takiego. Na szybciora mało dzisiaj jadłem. I chyba dalej będę mało jadł, patrząc tutaj na donaty. Słuchawki z Biedry 9 zł. Skąd ty wiesz, ile kosztują słuchawki z Biedry? Evie Place. Grafikowe plus, no właśnie. Myszkowe. No, ale na przykład ta taka wstrętna korporacja to często wam dofinansuje okulary nowe na przykład. Nie? Można powiedzieć, że praca w korpo, tak mówimy umownie korpo, no w jakiejś dużej agencji interaktywnej pracujecie. Ona nie musi być globalna, żeby nazywać to praca w korpo, nie? Bo taki gdzieś ten temat też się pojawiał. Nazywnictwa. no to dużo fundują. Macie, powiedzmy, darmowy wstęp na jakieś fajne boisko wynajęte specjalnie, nie? Zamknięte, powiedzmy, możecie sobie pograć w kosza w spokoju. Basenik jakiś darmowy. Nie powinniśmy używać słów darmowe, darmowy, bezpłatny, nie? O. A ja się oddalę na te parę minutek i zostawię was z perturbatorem. Perturbator. It's my 19s. It's my 19s. It's my 19s. Okay. Jak się masz?

Cóż za wyczucie czasu wspaniałe. Właśnie się skończył utworek i wróciłem z kanapką. Kanapka jest, uwaga, chleb tostowy, sztuki dwie. Do tego szynka szwarzwaldzka. A co, mnie nie stać ogółem? Spodobał się tu komuś perturbator i chce linka. No to prądzie bardzo. Już tu wklejam za momencik. Ale czy aby nie zamkłem... widzę, że różni znani dziennikarze, politycy często mówią właśnie nadal, że coś włączam, weszłem, wzięłem. Dziś się dowiedziałem, że na przykład rusycyzmem, o właśnie, jak rozpoznać ruskiego trolla? No musi mówić w jakiś sposób trochę tak na rosyjską modłę. I tu podpowiedzią mogą być rusycyzmy właśnie, czyli takie naleciałości z języka rosyjskiego. No słynne przedstawianie się na przykład. Kowalski Krzysztof jestem. Mienia zawód? Nie, no to tego to nie mówi, ale tak czuć, no bo ten taki szyk przestawny w przedstawianiu się, że pierwsze nazwisko to jest bardzo takie rosyjskie. Więc jak ktoś wam się przedstawia w taki sposób, to kto wie. Ale też dowiedziałem się, że rusycyzmem jest mówienie, że coś jest napisane z dużej litery. To też niby. Bo poprawnie, no często się poprawia, nie? Mówi się dużą literą, jest napisane dużą literą. Ale właściwie ta druga forma, ta trochę na rosyjską modłę, no to tak już zafunkcjonowała, że no, język jest plastyczny i to tak już teraz nie do końca wiadomo, czy to kogoś poprawiać, czy nie, bo tak to mocno weszło ludziom w krew, takie mówienie, że co tu zrobić, nie? A co w ogóle myślicie? No chyba zgodni jesteśmy, że trzeba badać wpływy rosyjskie. Czy może ktoś zaraz powie, ja uważam, że nie powinno się badać wpływów rosyjskich w Polsce. Nie interesujcie się, Polaki, naszymi wpływami. Nie interesujcie się. No nie wiem, chyba nikt tak nie myśli, nie? Więc, no, wnioski są takie, że idea bardzo szczytna, i dlaczego, ale tylko dlaczego tak późno? Krawczyk, syn krawca Leszka, tu pisze Winman. Nie wiedzieć czemu akurat o tym wspomniał. No, tak, ja pochodzę od Lecha. Tak. Pochodzę od Lecha. Dlatego jestem Lechitą, a nie Lachitą. Bo też cały czas się kłócą ludzie z tych kręgów alternatywnych o to, jak mówić, nie? Czy Lachy... No tak mówiono o nas Lachy, ale to tak raczej chyba tak mógł na nas mówić jakiś kozak na przykład, nie? I to tak pogardliwie trochę, coś jak Polaczki może, te Lachy, nie? Tak mi się kojarzy, ale nie wiem. Przykliję nam was Lachy. Albo jacyś kozacy, albo Tatarzy może. Lachy. No i się mówi, że z tej racji powinniśmy być lachitami, lachami, a nie żadnymi lechitami od Lecha i tak dalej. Ja już się gubię w tym, nie wiem właściwie kim jestem i od

Czołem towarzystwu, witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie. Chciałem się odnieść krótko do słów Enkiego. No, kolejna drama. Enki mianowicie na swoim kanale Enki 2 był raczył stwierdzić, że padł ofiarą donosu. No, ja też tak bym to nazwał. Takie zgłaszanie kanałów, żeby YouTube usunął nagranie, bo coś tam się komuś nie podoba, no to ja to też tak traktuję jak donosicielstwo w sumie. Też niejednokrotnie korciło, żeby kogoś tam zgłosić, nie wiem, kogoś, kto powiedzmy popiera towarzysza Stalina, prawda? Albo kogoś, kto jest jakimś, nie wiem, nawołuje tam do ostatecznego rozwiązania kwestii eskimoskiej, czy coś w tym stylu. No to czasami korci, faktycznie, ale nigdy tego nie zrobiłem ostatecznie. No i padły takie oskarżenia, że że to ktoś od nas, a konkretnie szajka Potrzeby i szajka Zenona. Znaczy to ich wspólna szajka jakaś, tak? No i chciałem to skomentować jakoś, bo mnie się nie wydaje, żeby to był któryś z nich, szczerze mówiąc. Po pierwsze dlatego, że oni się za bardzo twoim kanałem, szanowny Enki, nie interesują. Z tego co wiem. Żadnych wklejek, żadnych komentarzy, no gadamy od czasu do czasu i nawet na antenie Nocnego Radia nie był poruszany temat za bardzo twojego kanału. Chyba osobą, która najwięcej się odnosi do twojej osoby, to jestem ja w sumie, nie? Jakoś tam w żartach bardziej, nie? Jakieś tam drobne dogryzanie, no, że łysy na przykład, czy coś, nie? No. Tak dla jajec, ale to z sympatią raczej. Z tego, co wiem, to wspomniani osobnicy za bardzo nie słuchają, nie interesują się. Lubią sobie posłuchać czasem jakichś kanałów, jak to się mówi, szurskich, a przypuszczam, że do takich zaliczają twój kanał. No bo jest tam alternatywne, mocno alternatywne spojrzenie na wiele rzeczy i takie rzeczy, które no powiedzmy im jako zwolennikom raczej takiego racjonalnego, naukowego widzenia świata się w głowach nie mieszczą, no to mogliby słuchać, tylko że u ciebie nie ma żadnych dymów, nie ma jajec. No takiego Gabriela to sobie pewnie od czasu do czasu posłuchają, nie? A może nawet zadzwonią i potrolują czasem. Od nas czasem ludzie tam dzwonią, nie? Ale to tak dla rozrywki bardziej. No a u ciebie to tego nie ma. Jest raczej takie na poważnie rozkminianie różnych tematów alternatywnych, spiskowych. No i też gdybym wiedział, to bo często się podkreśla, że ja do Potrzeby mam, do Kotkiewicza już teraz, no, mam dobry stosunek. No, mam dobry, bo nic mi nie zrobił. Dogadujemy się, nadajemy trochę na podobnych falach często i czasami też cenię jego wiedzę, powiedzmy, nie? I że manipuluje mną. Nie wiem, no, jak jeszcze był kapitanem, drugim kapitanem Nocnego Radia, to miał prawo wywierać jakiś wpływ, chociażby z tego powodu, że nim był. Więc wydaje mi się, że po prostu to jest taka kontynuacja tego trochę spiskowego właśnie myślenia i próba zaprzęgnięcia takiej trochę pseudologiki bez urazy, że skoro ja wyśmiałem jego

Tywkę i pożyczka tam i psychopata Zenon tak dalej, to któryś z nich musiał się zemścić za to, no bo to oczywiste, nie? Ale to nie jest wcale takie oczywiste, bo czy ja wiem, czy oni są takimi mściwusami, że coś się na nich powie niekorzystnego i będą zaraz klikać tam zgłoś, nie wiem, mowa nienawiści czy coś? No nie sądzę. Nie sądzę. Nie wydaje mi się. No i to może trochę nie fair jest takie rzucanie oskarżeń, na które właściwie nie ma dowodów chyba żadnych, nie? Pamiętam sprawę poprzednią z Błażejem. Przypominam w ogóle, gdyby ktoś nie wiedział, że Błażeja już od dawna nie ma w Nocnym Radio. Ja się z nim w ogóle nie kontaktuję. Zdradzę tutaj, że rozstaliśmy się w nieco chłodnych stosunkach. I w tamtej sprawie przez pewien czas byłem przekonany, że faktycznie coś jest na rzeczy. Potem się okazało, że to trochę pic na wodę i że jednak nie. No i nie wiem skąd to takie głębokie przekonanie, że to ktoś... No, Zenon jest w ogóle, no już raczej ciężko o nim powiedzieć, że jest związany z Nocnym Radiem, skoro tutaj nie dzwoni, nie poważa za bardzo tego medium. Dawno, od dawna go tu nie było w ogóle. Ma swoje radio przy mikrofonie, więc ciężko mówić, że to jest ktoś teraz z Nocnego Radia, nie? Kotkiewicz, dawniej Potrzeba, jest z kolei chyba bardziej zainteresowany swoim kanałem, swoją robotą, życiem, komponowaniem muzyki i jak mówię, raczej nie słucha nawet ciebie, Enki. Nie sądzę, żeby to był ktoś z nich, tym bardziej mi się to wydaje dziwne, że tak rzucasz to oskarżenie, skoro sam wiesz, że masz jakiś tam wrogów, nie? Masz wrogów, którzy może się pojawili z tego powodu, no, że masz lekki spust i jak ktoś ci tam fiknie, to zaraz zniknie, nie? I pewnie dużo masz tych banów. Czemu nie bierzesz pod uwagę tego, że to ktoś się mści na przykład, bo się poczuł urażony tym, że go zbanowałeś? No... I to jest trochę może niebezpieczne, no bo nie wiem, ktoś się nakręci, ktoś, sam wiesz, że masz wpływ na ludzi i może ktoś to da się przekonać, że to Nocne Radio chce zniszczyć Enkiego, tak? Takie hasło padnie i że donoszą, że to są kapusie, donosiciele. No tutaj są raczej ludzie okej, mi się wydaje, wśród nocników. Nie ma jakichś szaleńców, mściwusów. My robimy tutaj swoje, mamy swój ogródek, swój domek na drzewie i na tym się koncentrujemy. Mi oczywiście też by do głowy nie przyszło donosić. Słucham twoich audycji z przyjemnością często. Mi to odpowiada, taki klimat i takie rozmowy. No absolutnie bym nie pomyślał. I też sobie tak myślę, że może to jest trochę burza w szklance wody, no bo to, że jakieś nagranie zniknie, też dostawaliśmy bany na jakiś tam filmik, znaczy ban na filmik, to po prostu skasowanie filmiku z jakiegoś tam powodu. No pamiętam, że Kotkiewicz dostał właśnie też, przez niego tutaj nam skasowano filmik. Potem przywrócono, okazało się, że niesłusznie, odwołanie zadziałało. Jeszcze inne sytuacje były, ale czy to się zawsze wiąże ze strajkiem? No z tego co wiem, to nie. My przynajmniej nie dostawaliśmy strajka za usunięty film, więc może niepotrzebnie trzeba się aż tak przejmować, że jakiś filmik zniknął. No trudno, zniknął to zniknął. Jak mówię, mógł go w sumie zgłosić każdy, nie? Kto tam cię nie lubi. I nie wiem, dlaczego akurat stawiasz na potrzeby czy Zenona. O, tutaj cały kanał poleciał.
Ale masz na myśli Czech Tool kanał Enkiego, że cały kanał poleciał? Nie, no sprawdzałem i cały czas jest kanał Enki, tylko Enki pokasował, poukrywał swoje filmy, obawiając się tego, że będą dalsze zgłoszenia jakieś i że YouTube się przyglądnie i przy którymś tam razie faktycznie dostanie strajka i spadnie kanał. Z tego co wiem, tak jest, jeszcze sprawdzę, bo może o czymś, nie wiem, może źle sprawdzałem Enki. No kanał jest. Jest kanał, na start jakiś filmik Tomisia, no rozumiem, że Tomisia nie uważasz za, tak się trochę niepochlebnie wypowiedziałeś o nocnikach, że to w gruncie rzeczy to taka szajka jakichś degeneratów tutaj jest, no ja tak nie uważam, raczej spokojni są ludzie, normalni. Nie ma u nas w ogóle już od dłuższego czasu żadnych dymów też. Nikt nikomu też nie zło rzeczy jakoś. Nauczyliśmy się kulturalnie tutaj jakoś rozmawiać, nie pałać nienawiścią za bardzo. Staram się to jakoś temperować, jak coś się pojawi. Wydaje mi się, że jest okej. No z tego, co widzę, no nie ma żadnych filmów w zakładce na żywo, no bo Enki ukrył. Ale co tak, Czek, tu co tak? Mi się wydaje, że 99% ludzi tutaj ma to wszystko w dupie i nawet nie chciałoby im się mieszać w takie pierdoły, jak zgłaszanie kogokolwiek. No też tak myślę. To zgłaszają, to nie wiem. No wiem natomiast, że są tacy wrogowie Enkiego, którzy się z tym nawet nie kryją i... A też jakiejś takiej nienawiści wielkiej nie wyczułem ani od strony Zenona, ani potrzeby, no, czyli tych głównych oskarżonych. No, myślę, że może tu emocje wzięły górę. Wiadomo, że jak takie coś się zdarzy, to pojawiają się silne emocje. Może trzeba by na chłodno trochę to przemyśleć, chociaż no, Enki jest uprzedzony do wyżej wspomnianych osobników jakoś i... I w tym przypadku to memiczne stwierdzenie, że wina Zenona, że co by się nie działo, to wina Zenona, no to akurat tutaj no faktycznie tak myślę, że trochę jest, że niepotrzebnie się na niego znów zwala winę, że tu nabroił coś. Też trochę niegrzeczne jest ciągłe wypowiadanie się, że psychopata, tak? Że psychopata, przekręcanie ksywek, tak dalej, no to ja bym nawet się nie zdziwił, gdyby któryś z nich się w końcu wkurzył, ale wiem, że raczej ich im takie rzeczy koło pytki latają. Nie są z tych takich, co coś właśnie takiego o nich powiesz, a oni od razu będą się mścili za to, chyba nie? No, więc nie wiem, co tu więcej powiedzieć. No, ze swojej strony powiem, że gdybym miał jakiekolwiek poszlaki, że któryś z nich coś takiego zrobił, to bym się bardzo wkurzył i bym na przykład nie rozmawiał w miły sposób z takimi osobami raczej. Po prostu to jest faktycznie bardzo niskie i takie frajerskie zgłaszanie kanału czyjegoś, nie? Jakie by tam słowa nie padały, zawsze można rozwiązać takie sprawy inaczej. Odszczeknąć się, też o kimś coś powiedzieć, nie? W komentarzu komuś dowalić. I no, na przykład Zenon w ten sposób sprawy załatwia, nie? Raczej też. No, może tu znowu działa trochę ten mechanizm, że te dwa światy się nie lubią. Właśnie ci, którzy podważają różne teorie spiskowe, różne alternatywne widzenie świata, no to no, Kotkiewicz ma wielu wrogów, myślę, że właśnie z tego powodu, nie? W przypadku Zenona, no też tak może trochę być, że no, oni, ale Enki, oni
przecież mają prawo widzieć świat po swojemu i wierzyć w naukę, na przykład bardziej tą oficjalną, nie negować jej i dyskutować nawet w sposób, nie wiem, czasem bardziej agresywny, nie? To nie jest jakaś zbrodnia. Co mają siedzieć cicho jak myszki pod miotłą i chłonąć i ani mrmru, ani pisnąć? No, nie wiem. No. Tu też, no, mam już na priwa jakieś tutaj informacje. Nie chcę mówić co, gdzie, jak, bo już nie chcę wciągać po prostu osób, które może by tego nie chciały, ale no się potwierdza to, co mówię, że to raczej nie jest tak, jak Enki mówi. Ja bym chętnie się dowiedział na przykład, skąd takie przekonanie, no bo właściwie z nagrania Enkiego niekoniecznie to wynika.

chyba, nie? Trochę. I po prostu celowanie w tego, kto nam najbardziej tam zalazł za skórę swoimi, nie wiem, komentarzami, swoim oporem. No nie wiem, i znowu pada to hasło, że on jest zaszczypawkowaniem się, nie? Jak to niektórzy teraz mówią, zakeczupowaniem. W ogóle nie wiem, skąd też taki strach na przykład u Gabriela, to jest straszny strach przed wymawianiem całego szeregu słów, fraz. Zaczynają gadać ze sobą jak w więźniu po prostu, grypsują, nie? Już nawet o marihuanie nie wolno się wypowiedzieć, bo Gabriel się boi po prostu, że go, nie wiem, że mu zbanują kanał za promocję narkomanii czy coś. No, ludzie dali się zastraszyć. To jest smutne trochę, że ludzie się dali zastraszyć i są tacy, no, to już nawet nie jest dmuchanie na zimne, to jest właśnie zastraszenie. Bo no, owszem, coś może z tego wyjść faktycznie czasem, ale tak się bać wszystkiego już, o tym nie mówimy, o tamtym nie mówimy, no bez sensu zupełnie. Także, przykro mi, Enki, że ci spadł filmik, ale może to nie jest znowu taki dramat, może się nie trzeba tak przejmować strasznie i od razu ukrywać wszystkich filmów. No bo znów to takie przekonanie, znów Jackowski mode, nie? Znów przewidywanie przyszłości, że jak jeden filmik ktoś zgłosił, to zaraz się za inne zabierze. A równie dobrze może nic takiego nie być, no. Może bać trzeba by się zacząć, kiedy faktycznie będzie jakaś kontynuacja. Jak mówię, no, strajka przypuszczalnie nie było, bo by Enki wspomniał o tym, że dostał strajka, nie? I to już w ogóle by był potrzeba jest histerykiem, zatem wszystkiego można się po nim spodziewać. No ja go nie znam od tej strony, że histerykiem jest. Ani historykiem, ani nic. No. Nie wiem. No szkoda trochę, że takie rzeczy się dzieją, bo to są akurat te dramy, za którymi nie przepadam mocno. Jakieś właśnie oskarżenia o kasowanie, coś, to jest mocno niesympatyczne. Można się pośmiać z różnych rzeczy, a z tego akurat to nijak się śmiać nie można, nie? No, także za dużo jasnowidzów wśród nas jest trochę, jakby. I każdy wszystko wie, kto jest winien, kto... O, już ja go znam, nie? To on, to... No, i w zasadzie żadne nawet poszlaki za bardzo nie padły konkretne. Już nie mówię o dowodach, tylko że poszlak nie ma, a oskarżenia dosyć twarde, konkretne. No, także podsumowując, i Zenon, i Potrzeba, ciężko ich uznać za, nie wiem, członków redakcji tutaj, za osoby. No, owszem, jeden z nich, myślę, że Kotkiewicz, no, skoro się pojawia tutaj, to można o nim powiedzieć, że nocnik, ale Zenon to bardziej tak już jest gdzieś tam, no, już na innym kanale. I co innego go interesuje. I jak mówię, raczej nie poważa nocnego radia. Jak sobie posłucha, to pewnie trochę jak Kononowicza, nie? Enkiego też raczej nie słuchają, ani jeden, ani drugi. Dowodów żadnych za bardzo nie ma, ani nawet poszlak, tylko takie przekonanie głębokie, że to na pewno oni, bo to są wstrętne osoby, nie? I znów obrażanie tych ludzi w zasadzie, co jest takim trochę pchaniem się w gips w zasadzie, na co oni nie sądzę, żeby nawet odpowiadali za bardzo, bo mają jakiś tam dystans i też nie są jakimiś takimi mściwusami aż takimi, nie? Że owszem, jak ktoś im zalezie za skórę, to potrafią się odwinąć, ale to nie przy takich rzeczach, że ktoś o nich wspomniał i przekręcił.

Kręcił, że o, ten szczypawkowiec, czy tam, czy pożyczka 19, że coś, no dajcie spokój, nie jesteśmy dziećmi, nie? To są dorośli ludzie. To są dorośli ludzie. Zenon to mikrofonik. No właśnie, to jest mikrofonik, a nie nocnik. No. I też trzeba uważać z takimi oskarżeniami, bo wiele osób pewnie bardzo ceni, lubi i poważa Enkiego i mogą teraz się nakręcić na nocne radio i może oni zaczną zgłaszać nas, tak? Szukać, gdzie by tu nas udupić, żeby sprawiedliwości stała się zadość w ich mniemaniu, a my Bogu ducha winni w zasadzie, nie? Nikt nic... Jestem na 99% przekonany, że to żaden z wyżej wymienionych, nie mogę się wypowiadać na temat innych ludzi z naszego grona, bo jest trochę osób w naszej społeczności, no i ja wszystkich nie znam na tyle, żeby, broń Boże, no nie wiem, może ktoś, kto słucha nocnego radia, zgłosił, może to ktoś z tej społeczności, no ale to ciężko tutaj jakoś odpowiadać za to, nie? Więc ja na twoim miejscu, Enki, bym sobie odkrył filmy, bo pewnie ludzie chcieliby sobie posłuchać. Nie bałbym się, nie wiem, a może algorytm coś wyłapał? No bo na przykład słuchałem sobie Gabriela, no to on twierdzi, że mu właśnie algorytm kilka razy wyłapał i dlatego on tak dmucha na zimne i nie mów tak, mów szyfrem, bo znów dostanę bana czy coś, nie? Czyli no nie jest to też nic niezwykłego, że YouTube potrafi wyłapywać pewne rzeczy. No. Nie wiem, przypominam sobie, jak Nocna Jazda dostała... Został film skasowany za wspieranie ruchów terrorystycznych, jakichś tam radykalnych, coś, no bo został wykryty przez algorytm taki dżingiel, w którym był hymn Al-Kaidy, czy coś takiego, czy ISIS, czy Al-Kaidy, coś takiego, no i algorytm to rozpoznał jako takie treści, które właśnie są pro jakieś tam pro-fanatyczne, pro-muzułmańskie, muzułmańsko-fanatyczne, coś takiego, nie? I skąd wiadomo, że to nie właśnie algorytm? Z tego, co wiem, to na przykład YouTube jest bardzo teraz cięty na negowanie oficjalnej wiedzy, prawda, medycznej i tak dalej. Jak ktoś coś, mówiąc w slangu, szura na te tematy, no to ryzykuje, że właśnie YouTube to wykryje. No to może coś w ten deseń. No nie jest żadną tajemnicą, że w społeczności Enkiego no ludzie są cięci strasznie na te szczepionki też, że są przekonani po prostu, że jesteśmy oszukiwani w wielu, wielu sprawach. No i to bardzo prawdopodobne jak dla mnie, że to o to poszło. I czemu tu znów wyzywać od psychopatów, mówić, że nocne radio to jest takie towarzystwo takie i owakie, no trochę to niegrzeczne, nie? Nie przypominam sobie, żebym się publicznie źle wypowiadał ogólnie o społeczności twojej, Enki. W zasadzie w ogóle za bardzo tak u nas nie było krytyki tego, nie? No co najwyżej ktoś tam coś powiedział, ale to nic tak, aż takiego, wydaje mi się, srogiego, nie? Ciągłe to podkreślanie też, że ja taka marionetka, taka lalka szmaciana na sznureczkach, nie? Że no, sterują ludzie, no to już bez przesady. Przecież się kłócimy o różne rzeczy. A z Zenonem ile razy miałem spinę? No, z Potrzebą się za bardzo nie kłócę, bo nie mam o co za bardzo. Mogę coś znaleźć. No to nie wiem, chyba specjalnie coś wynajdę i go opierdolę i go zbesztam, żeby pokazać, że no nie wiem, bo tak na siłę może trochę, nie? Ale z czym ja się mam w sumie nie zgadzać? No, nie wiem. Lubię ten kanał Kotkiewicza, sprawdzam, odpowiada mi to. To jest dobry research.
ciekawe tematy bierze na warsztat, no. I no nie wiem. Potrzeba się oficjalnie odciął, ale od czego Gumballu się odciął? Od nocnego radia? No jeśli to masz na myśli, no to też no się odciął w pewien sposób oficjalnie, bo powiedział, że sama zmiana pseudonimu właśnie też wytłumaczył to u Ewy Lipki, że tamta ksywa była na potrzeby NR i że to już jest przeszłość. Wielokrotnie podkreślał, że to już nie jest jego radio. Ja go nawet nie śmiem o coś prosić teraz, żeby tu pomógł w programistycznych sprawach, bo no, to już nie jego bajka, nie chcę mu czasu zajmować. On się też nie będzie pewnie czuł jakoś tutaj za nic odpowiedzialny już. Jak był tutaj w zespole, to jak najbardziej robił, co tam trzeba było, ale teraz nie sądzę, żebym się jakoś palił, nie? Tak, Czektulu, no jest tak, jak piszesz. Enki nadawał na kanale Enki 2 tylko dlatego, że to jest taki jego zapasowy, no tam się coś stało, tak, to nie chciał ruszać już tam tego kanału, poukrywał filmy na żywo i nagrał na awaryjnym, ale nie dlatego, że z tamtym kanałem coś się stało, że no z tego, co rozumiem, to nie było nawet strajka. To też nie jest wielka tragedia, że jakiś filmik znika, no tak się zdarza i stawiałbym tu może na algorytmy. Bo chyba nawet wrogom Enkiego różnym, chyba by się nie chciało coś tam zgłaszać, no bo co z tego mają takiego wielkiego, że zgłoszą jakiś film i on zniknie? Czy to jest jakaś wielka zemsta? Czy coś się takiego strasznego dzieje? No chyba nie. Karmisz trola, Krawiec. To nie jest trolling. Ja myślę, że on to szczerze nagrał chyba. No, gdybyście jakoś chcieli skomentować, to jeszcze 10 minut jestem. Krótkie nagranie, chciałem się tylko odnieść do słów. No, jak padają jakieś oskarżenia, to wypada się odnieść, nie? Dużo roboty mam. O, dzisiaj pracowity dzień. Muszę parę różnych rzeczy dokończyć. Nie ma czasu siedzieć. A może to Ania zgłosiła?

0: No krótko, bo to jest tylko komentarz do słów Enkiego. Możecie tutaj napisać, czy ktoś z was był, chciałoby się komuś z was coś zgłaszać? W ogóle to już nie mówię tylko o Enkim, ale chciałoby wam się coś zgłaszać? Nawet pamiętam, kiedyś się zastanawiałem, czemu nikt od nas za bardzo nic nie zgłasza, bo gadałem wielokrotnie z różnymi tu osobami i tak kiedyś padł ten temat, nie? Czy w sumie to może by nawet zgłosić kogoś tam, a nie, dajcie spokój, to frajerskie, jakieś takie bez sensu i co to da, nie? Także nie przypominam sobie nikogo, kto by tutaj się chwalił jakoś, nie? Czymś. Wyłączając jedną sytuację, to się potem okazało, że pizz na wodę w ogóle i fotomontaż i w zasadzie tak, no, okazało się, że jednak nie. No, więc naprawdę, no nie sądzę. Żal ci dupę ściska, a tak broniłeś Enkiego, jak spierdolił od towarzysza Michała. To nie wiem, o co ci, Adolfie, chodzi w tym przypadku, że mi żal dupę ściska? Nie, no komentuję, nie? I tu jakoś się bronię. Nie, że mi ściska coś. A Enkiego broniłem. Niekoniecznie to była jakaś wielka obrona, to chodziło po prostu o to, że uważałem, że towarzysz Michał się zachował jak cham i burak i że Enki miał prawo się wkurzyć wtedy i sobie pójść, bo był traktowany, był zakrzykiwany, przerywano mu co chwilę. Ten Michał potem jeszcze się tam chamsko odzywał, coś do Enkiego sapał, coś trzeszczał, coś tam z dupy strzelał, no to mi się to bardzo nie spodobało i to chyba normalna reakcja, tak, że to nawet nie było wstawianie się za to, z tego powodu, że to Enki akurat, nie, którego znam, tylko po prostu, no, ten towarzysz Michał się zachował jak ostatni cham wtedy, no. Nie było warunków do rozmowy za bardzo, nie? Nienawidzę czegoś takiego, że się zakrzykuje kogoś, stawia pod ścianą, coś tam wymusza, jakieś wtręty typu teraz ja mówię, nie? I tak cały czas. No to się w końcu wkurzył, zrobił taką minę, po której widać było głęboką dezaprobatę. No i słusznie, myślę. I se poszedł, bym to samo zrobił. No, jak widzisz, Enki, nawet nic się tu specjalnie nie dzieje, nikt nie dzwoni, ludzie chyba nie są zainteresowani zbytnio nawet tym wszystkim, więc no nie sądzę, żeby to od nas ktoś... Oczywiście pewności nigdy mieć nie można, no nigdy nie mów nigdy, no i wszystko jest możliwe. Nawet to, że ktoś przejdzie przez ścianę. Jest jakiś tam ułamek, jeden na 100 bilionów szansa, że ktoś przejdzie przez ścianę. Nagle. Bo nastąpiła jakaś dziwna kosmiczna anomalia. Splotły się czasoprzestrzenie akurat w dziwny sposób i nastąpiła koniunkcja sfer i akurat ktoś przeszedł przez ścianę. Więc no, nie można wykluczać nigdy, ale mam głębokie przekonanie, że to nikt od nas. Wszystko na to wskazuje. A jak wszystko na to wskazuje, no to pewnie tak jest. No. A jak nie, to przyznać się, zadzwonić tu i powiedzieć, tak, doniosłem i nie wstydzę się tego. Przypuszczam, że może by tak nawet mogło być, że ktoś, jakby był ktoś taki zapiekły, to by zadzwonił i pochwalił się. A co? A ja nie mogę zgłosić? Jak mnie szkalowali, czy coś tam, czy nie wiem, czy jak głupoty gada. No, to też taki częsty dzisiaj argument na przykład. Mówisz komuś, ty, ale co, bez hamówy takiej, weź się odzywaj, nie? A ktoś, ale ja mam rację, no. Niektórzy uważają po prostu, że to, że mają rację, to ich do czegoś tam uprawnia. No ale to... sporadycznie się tacy ludzie zdarzają. Podobno w NR jest 11 takich, co mogli zgłosić, tak? Aha. A jak to zostało wyliczone? Jak to zostało zmierzone? Linijką, czy co? A ja się nie zgodzę. Ja uważam, że 15. Tak z moich rachunków wychodzi. Ja to wyliczyłem tu na kalkulatorze. No właśnie nie ma za bardzo dram. No, od dawna nic tu nie było. No to może i dobrze, że coś jest, coś się dzieje. Nagle 83 osoby tutaj przyszły i rośnie. Ciekawe, ciekawe. Zgłaszaczom, wszelkim konfidentom, zgłaszaczom i parówkowym skrytożercom ja, Krawiec, mówię nie. I mówię wypierdalać. Jak jest ktoś, kto cokolwiek zgłasza, to gardzę takimi osobami. Od razu mówię. Gardzę i pluję w waszym kierunku, pierdzę w waszym kierunku, rechocząc ochryple i won stąd. No, ale nie sądzę, żeby tu tacy byli. A czemu ktoś miał zgłosić? Typy gadają od roku, debilizmy o szczepionkach, to normalnie, że spadł z rowerka. No właśnie, też bym stawiał na to B52, że to algorytmy tutaj zadziałały. Tak przynajmniej twierdzą ci, którzy takie tematy też poruszają. No, już o tym mówiłem też dzisiaj, że YouTube jest bardzo cięty, nie? I wykrywa po prostu, nie? No przynajmniej nawet taki Gabriel, który jest bardzo spiskowy i mógłby uważać, że ktoś na niego doniósł, a on nawet tak nie uważa, tylko twierdzi, że to algorytmy też, nie? No i to jest chyba możliwe, bo jak się wspomni o COVID-zie, o szczepionkach, to pojawia się automatycznie, powiedzmy, coś, nie wiem, czy teraz jeszcze tak jest, ale jeszcze do niedawna było tak, z tego co widziałem, że się pojawił jakiś banerek o COVID-zie, nie? Jak się o tym gadało. No. Też to, że monetaryzacja spada, jak się używa słów takich jak wojna, Żyd, homo, to od razu masz monetaryzację zdjętą, no to co, zgłasza to ktoś? Nie, algorytmy to zgłaszają. Czemu, to pytanie, tak powiem, może otwarcie postawię to pytanie do ciebie, Enki, dlaczego tego nie bierzesz pod uwagę, że po prostu algorytmy wyłapały, że poruszasz te tematy, co nie trzeba? W każdym razie nawet na ostatnim swoim streamie Szabel się strasznie tego bał i strasznie napominał ludzi. Nie mówcie o tym. No kurwa, przestańcie kurwa, no. Już spokój. Ej, szyfrem mówić. Grypsera, no. I strasznie uważa na to. No, a chyba wie, co mówi, bo już kilka tych banów tam wyłapał. Więc podobno jak mówisz słowo algorytm, to YouTube jakoś w górę wypycha filmik albo live. No, a tu się dziwne rzeczy dzieją, bo nagle 139 odbiorców. Może dlatego, że dałem tutaj ad Enki i może ze społeczności Enkiego przyszli ludzie, tak? No, dawno, dawno już nie miałem takiej oglądalności, nie? No, 140 osób. Rekord, słuchajcie. Czyli co? Czyli dramy działają, tak? Jak coś się dzieje, jakaś drama i się o tym wspomni, to od razu masz dwukrotnie większą słuchalność z bazy. No. Ale i tak nie sądzę, żeby to było dla mnie coś atrakcyjnego. Wypowiadam się tylko dlatego, że chcę skomentować. Viewboty chyba jednak. Co to są viewboty? Takie jakieś są? Viewboty? Ciekawe, jestem nie na czasie. Albo ktoś zupełnie obcy przez przypadek wszedł na kanał Enkiego. Nie, no, ja bym stawiał na te algorytmy jednak. Ja się algorytmów nie boję. Jakoś wiem, że w najgorszym wypadku po prostu filmik zostanie usunięty. Nawet bać się zacznę, jak dostaniemy strajka. No. A poruszamy takie tematy, że już dawno to się powinno stać. No, już 200 osób faktycznie. No, dziwne trochę, nie? Ma ktoś jakieś wytłumaczenie? To Szabel jeszcze nadaje? Muszę poszukać. No. Jest, no, Szabel Live sobie wpisz. No, masz. No, 200 osób nagle. Ciekawe, ciekawe. No. Już 250. No, to jest rekord wszechczasów w ogóle. Rekord wszechczasów. Ciekawe, nie? Nie przypominam sobie, żeby było na streamie 252. No, to ciekawe. Ma ktoś jakieś wytłumaczenie na to? Bo ja nie mam, szczerze mówiąc. No, to ja będę już kończył. Jak jest 300 osób, to ja idę, kończę. Nie chcę mi się gadać z wami. No tak, tak. Rośnie, zaraz się 500 zrobi nagle, nie? Dramy działają. No. Tak, już ktoś wykupił. No, już tak, 330 i ciągle rośnie. No, to wynika z tego, że około 250 osób to są nowi, którzy skądś przyszli. Tak więc, gdybyście nie wiedzieli, to jest, słuchacie nocnego radia, takiego radia, w którym rozmawiamy sobie o różnych rzeczach. Dziś wyjątkowo mało ciekawa audycja, bo się jedynie odnoszę do pewnej dramy, która tu się wykluła przed chwilą dosłownie. Tak więc nic ciekawego. Jak chcecie coś ciekawszego, to zapraszam do archiwum. Albo na stronę nocneradio.pl ewentualnie. Tam są audycje, których nie ma na kanale. No ale cóż, no. I pamiętajcie, nowi, świeżacy, że tu są bardzo różne tematy. Wczoraj na przykład była audycja z Juliuszem Szatkowskim, liberałem, globalistyczny neoliberalizm, a często są też takie audycje, gdzie sobie po prostu rozmawiamy o aktualnych rzeczach. Ostatnio na przykład było też o Białorusi, o Rosji. No, towarzystwo mieszane. Nocne radio nie podpierdala, padło hasło. To też tak myślę, no.
1: Czektul, 20 zł. Dawaj jakiś afterek od razu.
0: No może faktycznie wypadałoby coś zrobić, skoro 500 osób się nagle zrobiło, nie? No, jacy nowi? Ja też nie wiem, jacy nowi. Skąd ja mam wiedzieć? Co ja, Jackowski? No, a ostatecznie tak przechodząc, może żeby nie ciągnąć już, nie męczyć Wacka, no, z aktualnych tematów. Kaczyński przyjechał na białym koniu i obwieścił, że Polska zakazuje importu nie tylko zboża, ale i mięsa, jajek, warzyw, owoców, płatków śniadaniowych, batoników, tu cała lista. Z Ukrainy. No. Unia Europejska się wkurzyła. Twierdzą, że nie wolno sobie tak decydować samemu i że polityka handlowa to należy do Unii Europejskiej, a nie, że PiS sobie coś ustali. Kołodziejczak wnerwiony, bo znów u mnie zaplusował, bo podoba mi się takie nastawienie, że on mówi wprost, my nie chcemy jakichś dopłat z pieniędzy ludzi, nie chcemy przekupywania nas za nasze własne pieniądze i tak dalej. Chcemy normalnie pracować, jak normalny, zdrowy, biały, polski, muskularny człowiek. Boży. No. Ja to rozumiem i to jest dobre nastawienie, nie? Ktoś inny mógłby powiedzieć, o, tu dobrze, to kropla w morzu, dziękujemy, czekamy na więcej, wygraliśmy coś, a on nie, on się trzyma swojego. Mówi, stwórzcie dla nas normalne warunki do pracy, do roboty, żeby można było działać. I chyba wszyscy byśmy tego chcieli, nie? Wszyscy w miarę zaradni ludzie, ci, którzy coś potrafią, coś chcą robić, no to chcieliby po prostu normalnie pracować, zarabiać, płacić niskie podatki, mieć proste prawo i tak dalej, a nie dostawać jakieś ochłapy i mieć takich rządzących, którzy są jak ten strażak faktycznie, co podpala. Przyjdzie, narobi bigosu, napsuje, a potem przyjdzie i będzie szklanka mleka za darmo dla każdego, nie? No, nie chcemy, no to... I też te przemówienia a la Gierek. Nie wiem, Kaczyński nie potrafi coś normalnie powiedzieć, tylko wiecie, rozumiecie, zebraliśmy się tutaj, bo Polak zasługuje, a rolnik żywi i ubiera. Czy deszcz, czy śnieg, to ma w sercu Boga rolnik, bo rolnik to rolnik. No kurwa, jak można tak gadać do ludzi, nie? No to jest jakiś wczesny Gierek znowu. Także towarzysze z PiS-u. Jak tu Kuba pisze, no właśnie, towarzysze z PiS-u nie potrafią za bardzo inaczej z ludźmi rozmawiać, tylko taka partyjne przemówienia. I oczywiście Kaczyński pojechał w taki region, gdzie się nie sieje zboża. Wszystko przygotowane, trawa pomalowana na zielono, pojechał w odpowiednie miejsce, autobusami chyba nazwozili wyborców, bo Jarosław, brawo! Co dwa wypowiedziane słowa oklaski, nie? Gdybym był politykiem, to bym się tak kiepsko czuł, że po każdym zdaniu wypowiedzianym jakieś gromkie brawa i brawo, zostań z nami. No, czułbym się jak jakiś kacyk, jak jakiś partyjniak, aparatczyk, nie? Co wyszedł ludzi uspokoić i przygotowane są oklaski z puchy w zasadzie, no bo... To nie są szczere oklaski. Nie wygląda to na to. No jest trochę słabo. No, ale za to tutaj dobrze u nas, bo 500 słuchaczy. To ciekawe, bardzo ciekawe. Ciekawe. No. Zaskoczenie. Bardzo duże zaskoczenie. Nie mam bladego pojęcia, skąd to się wzięło. Trochę mnie też reakcja Ukrainy, niekoniecznie mi się ta reakcja podoba, bo no oczywiście zaprotestowali, że jak to tak zabraniać nam wwozić tutaj i padły takie słowa w stylu, że my wiemy, że waszym rolnikom jest ciężko, mogli dodać jeszcze, że bankrutują i wieszają się, ale u nas jest jeszcze gorzej, nie? I trochę się obawiam tego, co już przewidywałem dawno temu, że teraz... Jak już Polska nie jest taka dobra, jak czegoś zabrania, jak nie, już nie, niekoniecznie daje, przygarnia i tak dalej, to zaraz z tych 80% Ukraińców, którzy nas lubią, zrobi się 40%. Nie? Albo nawet nagle tutaj wyjdą na ulicę Ukraińcy i nie wiem, z nożami i krzykną bić lachów czy coś, no nie wiem. Może się okazać, że łaska Ukraińca na pstrym koniu jeździ, że już nie jesteśmy takimi przyjaciółmi wcale, nie? Ale takie życie jest, tak? To jest zawsze. Tak było, jest i będzie. Jak przestaniemy już być tacy ofiarni i jako kraj pozwalać, importować, dawać broń i tak dalej, to nagle powiedzą, no co kurwa, co to ma być? Tacy przyjaciele? No, to my wam teraz pokażemy i nie wiem, jakieś... To i coś złego się zacznie dziać. Od szabla może. No może jakimś cudem od szabla, nie wiem. Może to przyciągnęło ludzi, bo u szabla to lubią dymy, jak coś się dzieje, nie? To zobaczyli, że tu komentarz do słów Enkiego. Enkiego też kojarzą, bo no, Enki ostatnio dzwonił do szabla. Też Enki, jeśli słuchasz, no nie wiem... Sam stwierdziłeś, że chyba mnie tu nie lubią. Coś chyba jestem tu niemile widziany, prawda? Spokojnym głosem oświadczył Enki. To Enki, może tam szukaj wrogów. Skoro sam przyznałeś, że sądząc po reakcjach na czacie, że tam sporo osób cię, nie wiem, nie poważa jakoś, to może tam wrogów poszukaj, a nie cały czas ten Potrzeba i Zenon. Sprawcy wszelkiego zła. No trochę się peszę tą 500-ką. No trochę się peszę. No dzisiaj 500+ dostałem. 500+ słuchaczy. Jak ktoś jest nowy, może skoro tylu ludzi, to proszę bardzo, niech ktoś zadzwoni tutaj na Skype'a, Nocne Radio. Trzeba sobie dodać do kontaktów Nocne Radio i proszę poinformować. Kto ciebie naslal? Kto was naslal? Szabel jak kichnie, to ma 500 oglądających Krawcze. No ja wiem, adwokacie, wiem. No. Odezwę się dzisiaj do Szabla, zaproponuję mu konkretny dzień już, bo tak się umawialiśmy, że w tym tygodniu, to dzisiaj mu zaproponuję. Co powiecie na... czy wolelibyście na przykład środę, czy sobotę, czy czwartek? Co by wam odpowiadało? Może czwartek zróbmy, co? Może być czwartek? Zobaczymy, czy Szabel przypadkiem się nie wkurzył o coś, bo tu jakieś tu były troszkę, no śmichy, chichy. No, daleki jestem od śmiania się z tego, że Niemcy z Rosjanami pod Stalingradem walczyli z reptylianami. Mi się to wydaje całkiem sensowne akurat. Wierzę w reptylian. To, co takiego śmiesznego jest w reptylianach? Większość osób dopuszcza do siebie myśl, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, że są jakieś inne rasy. Czemu jedna z ras nie miałaby wyewoluować w takich gadoidów i nas tu inwigilować i manipulować nami, szpiegować nas i bruździć? To akurat nie jest jakieś mega głupie dla mnie. No to dobra, tak szczerze powiem, że akurat, że pod Stalingradem Niemcy i Rosjanie walczyli z reptolami, to akurat nie za bardzo w to wierzę. No, muszę się też Szabla zapytać, czy jego teoria Ziemi komórkowej jest kompatybilna z teorią Marka Podleckiego, że żyjemy w nerce kosmicznego szympansa. On to nawet rozrysował wszystko. Muszę się o to zapytać. Ja słuchałem tą audycję Enkiego i tam nie było kompletnie nic, żeby tę audycję zrzucić. No ja też chyba słuchałem i też sobie nie przypominam, żeby coś tam było jakiegoś. No może ten pożyczka, że tak, że coś, ale to co, by się tak mścił za pożyczkę? Dajcie spokój, bez sensu. Poza tym, jak mówię, z tego co wiem, to on tego nie słucha już od dłuższego czasu. Nie interesuje go to, no. Woli do Gabriela pójść, bo tam przynajmniej zabawniej. No, 500 osób. No, nigdy tyle nie miałem. Jestem w ogóle zaskoczony. Zaskoczenie. Nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Dziwne rzeczy się dzieją. Jak to wytłumaczyć? To proszę, jak tacy mądrzy jesteście, to wytłumaczcie. No. Aż sobie jerbnę, czyli napiję się jerby zimnej już, co prawda, ale... A jeszcze dziwniejsze jest, że z tych 500 osób nikt nie chce zadzwonić tutaj i pogadać. No szczególnie mam na myśli tutaj tych nowych napływ. Może to jakiś napływ anonów albo coś, nie wiem. Ciekawe rzeczy. Ale będą może ci ludzie rozczarowani, bo może faktycznie przyszli tu po jakieś dymy. To czekajcie, to spróbuję. Kurwa, łysy, jeszcze raz coś kurwa, będziesz gadał, to się do ciebie przejadę, już jadę do ciebie, kurwa, weź, będziesz łamany, będziesz zniszczony, będziesz. Wiecie, co z nim zrobić, to ja tu do niczego nie namawiam, ale wiecie, co z nim zrobić. No, to trochę lepiej może teraz coś? Zaraz się 600 zrobi, jak tak powiedziałem. Nie no, żartuję oczywiście, bo zaraz ktoś to na serio weźmie, że ja się odgrażam tutaj. Nie, ja raczej pacyfista. Jestem. Nawet to, co mówiłem, że jak będzie wojna, to Szabel musi się ewakuować chyba gdzieś, no bo jako tutaj kolaborant miłośnik Rosji, jak na nas napadnie Rosja czy coś, to musi uciekać, no to, no co? No tak to jest.

0: No, także ciekawie się zrobiło, bo najpopularniejszą audycją wszechczasów, jeśli chodzi o słuchanie na żywo, okazuje się audycja pod tytułem Komentarz do słów Enkiego. To jest rekord. Nie tam jakieś filmy, jakieś tam książki, filmy, nauka, technika, internet, sztuczna inteligencja, to są nudy. Komentarz do słów Enkiego, to jest rekord. 500 właśnie, równo. Cześć, Gumball, cześć. No.
1: Dzień dobry. Ja tak na wstępie się spytam, czy dobrze rozumiem temat. Chodzi o to, że Enkiemu zablokowali film, w którym mówił różne rzeczy, też wspominał o potrzebie, prawda? I tutaj myśli, że to zostało gdzieś odgórnie zaplanowane przez odłam nocnego radia, prawda?
0: No tak, że to ktoś się mści, bo coś tam, bo padły
1: czyli,
0: słowa.
1: Czyli dobrze myślę, no to powiem szczerze, że trochę mi go żal. To znaczy w takim sensie, że kiedyś uważałem go za takiego bardzo złego człowieka, a dzisiaj no wręcz powiem, że się do niego ociepliłem, stwierdziłem, że no on po prostu nie wszystko rozumie, jeśli chodzi o to, jak różne rzeczy działają. I pomimo, że ja się trochę z nim zgadzam, bo uważam, że odłam, który odszedł z nocnego radia, to... Dobra, powiem wprost, niektórzy ludzie tam nie są w porządku. Nie będę wymieniał, którzy. I na pewno to wszystko nie jest tak, jak powinno być, według mnie. Szczególnie na przykład to, co stało się z Etamem. Zresztą parę innych sytuacji też nie było w porządku. Ale raczej nie uważam, że ani potrzeba, ani tam ktokolwiek inny miałby jakieś możliwości na to, żeby zablokować film tutaj u Enkiego. No ja nie wierzę, żeby w ogóle się czymś takim zajął, nawet jakby tych zgłoszeń było, nie wiem, 30, 40. Bo nie wierzę, że więcej by udało im się ogarnąć, więc tutaj raczej algorytm wykrył coś i raczej poszło z automatu.
0: No czyli stawiasz na to samo. No to trzeba trochę uważać na te algorytmy. Może my też powinniśmy się gryźć w język, skoro te algorytmy takie zabójcze.
1: Raczej uważam, że po prostu tacy ludzie są u Enkiego. Ja już dawno mówiłem, że algorytmy nie patrzą się na to, co mówisz, a kto do ciebie przychodzi. No, jakich masz odbiorców i kto odbiera twój content.
0: Czyli
1: więc
0: co,
1: raczej to jest ważne.
0: Czyli co? Czyli ty mówisz, że algorytm też powiedzmy sprawdza, jakich masz bywalców i że oni mają złą renomę, powiedzmy, i sobie to zbiera gdzieś do kupy i też bierze pod uwagę, patrzy na
1: tak,
0: czatę.
1: Tak. To już nawet słyszałem od gościa, który pracuje na YouTubie, bo on powiedział, że na przykład algorytmy rekomendacji nie działają na podstawie filmu, tylko ludzi, którzy go oglądają, albo inne rzeczy, więc to działa trochę na opak, czyli YouTube nie szuka jakby w filmie, znaczy też, ale bardziej szuka jakby kto odbiera ten film, jacy są odbiorcy, czy no na przykład nie są jacyś może faszyści, albo wiesz, gorzej. I na tej podstawie, powiedzmy, jeżeli zauważy coś, że jest nie tak, no to wtedy film idzie do automatycznego sprawdzenia i jak to automatyczne sprawdzenie przejdzie źle, no to jest blokowany.
0: Czyli są jakieś tam etapy, wychodziłoby na to. No, a masz jakąś teorię, skąd się dzisiaj wzięło to 500 na live?
1: Drama. No i dałeś Enkiego tak ładnie tutaj małpkę. Więc raczej ludzie po prostu zeszli się od Enkiego, bo nagle sytuacja dziwna, nie? Tutaj albo po prostu losowa sytuacja. No ale wydaje mi się, że drama. Że drama, że ludzie się zainteresowali, co się dzieje, no i szukając Enkiego, znaleźli ciebie.
0: No dziwne, bo no, to jest tutaj @Enki2 na kanał, no to Enki co najwyżej dostał powiadomienie, że o nim gadają, tak? A nie jego bywalcy.
1: No tak, ale ludzie szukają teraz go na wyszukiwarce, prawda? Więc jest duża szansa, że twój stream znajdą też, bo rzadko kiedy ludzie korzystają z wyszukiwarki, bądź co bądź.
0: No dziwne rzeczy, niezbadane.
1: Można sprawdzić potem w statystykach, skąd oni się wzięli.
0: A może to Tomisiu znów coś namieszał i z Bangladeszu przyszli tutaj, i z Iranu, z Bangladeszu i z Tajwanu. Nie wiem. Ale to już, by sobie poszli chyba, bo nie rozumieliby ani słowa i poszliby sobie. No, nie wiem. No, chyba nigdy się nie dowiemy, o co tu chodzi.
1: Ciekawe, no ale mówię, no trochę mi żal Lenkiego, to znaczy, no, bo uważam, że tam on sobie robi, co robi, nikomu krzywdy nie robi, tak wydaje mi się. A on tam dostaje te blokady i gdzieś to go uwiera, no i też może po prostu wpada w jakąś małą paranoję.
0: No też tak myślę, że troszeczkę wpada, no. Ale nie ma jak zdrowa paranoja, cytując Michała Gieresia, nie ma jak zdrowa paranoja, więc...
1: Więc ja tam uważam, żeby po prostu zbadał te... Ale co, kompletnie kanał odblokowali?
0: No nie, no filmik jeden spadł, a Enki poukrywał swoje nagrania, kanał nadal działa, więc nie ma takiej tragedii znowu, no to się zdarza i no...
1: No to zdarza się, no kurde, nawet na Nocnym Radiu się przecież zdarzyło. Ten filmik jeden za Gieresia, ty chyba nawet o tym mówiłeś, nie?
0: Za Gieresia chyba nie. Znaczy z kilka razy się w sumie zdarzyło.
1: Nie, ten filmik, co był robiony przez Gieresia.
0: Przez Gieresia.
1: Aha. No przecież na Nocnym Radiu jeszcze były jakieś przez Gieresia filmy robione dawno temu, nie?
0: No coś tam było, coś o komikach.
1: No i to zostało zgłoszone przez YouTube'a. Mhm. Znaczy automat poszedł, nie?
0: No, ale tak jak to wytłumaczyłeś, no automat automatem, ale potem może nastąpić jakaś weryfikacja przez żywą osobę, nie? Też.
1: Zdarza się rzadko, ale zdarza się.
0: No. Ciekawe rzeczy.
1: No ja mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni, no tam, żeby wrócił z tym kanałem Enki i sobie kontynuował swoją tam, nie wiem, co robi. Znaczy w sumie nie wiem, co robi ostatnio Enki, bo nie sprawdzałem. Ty wiesz?
0: No czasu do czasu sobie słucham. No to wiesz, standardowo taka tematyka jak zwykle. No. Ostatnio o AI było więcej, no bo to popularny temat.
1: Popularny wtedy, kiedy kurde już jest za późno. Ja to już się interesowałem tym wcześniej i wtedy już widziałem, że będzie problem. No ale ludzie lubią rozmawiać wtedy, kiedy już jest problem i nie da się go rozwiązać.
0: Tak się zastanawiam, bo dzisiaj w sumie taki algorytm można by podłączyć, wiesz, system właśnie sprawdzania do sztucznej inteligencji. To już byłby taki zaawansowany, że mógłby badać kontekst na przykład, nie tak mechanicznie, że... No bo, no wiesz, ciężko na przykład dzisiaj interesować się każdym, kto wymówi na streamie słowo Żyd czy marihuana, nie? Przecież to można w tak różnym kontekście o tym opowiadać, o legalizacji powiedzmy, albo coś o Holokauście opowiedzieć, no jak to było i co, i wiesz, to wszystko miałoby
1: sztuczna
0: być zgłaszane.
1: Sztuczna inteligencja nie jest równa sztucznej inteligencji, a Google jest do tyłu.
0: No tak się mówi, że Google do tyłu trochę. No i ta sztuczna inteligencja googlowska, jak czytałem, to ona się bardziej koncentruje właśnie na takich rzeczach związanych, no... z komercyjnymi sprawami, z reklamami, właśnie z dopasowaniem kontentu, z propozycjami i tak dalej, nie?
1: Także tu jest problem. OpenAI po prostu poświęciło swoją całą firmę na to, żeby to robić. Z drugiej strony zastanawiam się, czy nie ma w tym jakiegoś jeszcze czegoś, tak jak kiedyś mówiłeś o tym, że ten AI chat jest dodatkowo moderowany przez żywe osoby. To znaczy nie tyle, że żywe
0: tagowany,
1: osoby
0: tagowany jest.
1: Co po prostu jest segregacja.
0: Ja mówiłem, że tagowany jest, bo tak wyczytałem, że no. Po prostu są tagowane przez, no tam bierze się iluś Hindusów i tagują co
1: no,
0: jest.
1: No i to może tak być, bo to faktycznie wtedy może pomagać i mają tam jakiś sweatshop, tak się na to mówi, nie wiesz, jakieś takie miejsce, gdzie zapierdalają za miskę ryżu i wiesz. No i.
0: Ja mam taką teorię, że po prostu zrobiła się setka i pozostali się zainteresowali, co to tam się dzieje, że jest aż 100 i przyszli i się zrobiło 200. Potem inni zobaczyli, wow, to 200, co to za audycja, trzeba sprawdzić. I się 300 zrobiło. Jak już było 300, to pozostali powiedzieli, nie no, kurwa, jakaś masakra, co to się stało się, matko bosko. I przyszli zobaczyć i się 400 zrobiło.
1: No, A ogólnie tak teraz myślę, czy AI nie poszło do przodu, sorry, że tak jeszcze wrócę do tego, bo tutaj tak mówi Tabor, że wszyscy, że musi przestać oglądać pornosy, to chyba przeze mnie, kurczę, nie wiem o co chodzi, ale w sumie teraz tak stwierdziłem, że to ma też sens względem AI, bo większość technologii zaczęła się mocno rozwijać, jak można było na niej oglądać porno albo wykorzystywać do porno.
0: Może, no, ale YouTube z kolei wziął się bardzo za treści erotyczne znowu i chyba sobie robią miejsce, nie wiem, na serwerach i kasują wszelkie filmy, gdzie widać cycka.
1: Cycka. No, a dlaczego nie skasowali film, znaczy muzyczki tego? Kurde. Blurred Lines, jaka to była piosenka? Nie wiem, co to śpiewa, ale się tak nazywa Blurred Lines, nie? I ona jest taka bardzo skoczna, a w oryginalnym teledysku normalnie są cycki. To się widoczne, nie, że zasłonięte, po prostu widoczne cycki w teledysku. Dlaczego tego nie można skasować? Bo co, teledysk, artystyczny przekaz, no to ktoś by modelował ten, to by dostał bana. Nie, po prostu wielkie korpo ma prawa, a człowiek nie ma do niczego prawa. I tak jest, taka jest równość.
0: Może jeden cycek to jest subtelna, artystyczna erotyka, a drugi cycek to już jest pornografia. Nie, nie wiem, może się...
1: No tak, no wcale ta piosenka nie była o ruchaniu.
0: W ogóle nie. dzięki Czektulu, temu Czektulu, bo tu dwie dyszki rzucił, to on dzisiaj afterka sponsoruje. Właśnie, dzięki Czektulu, panu Czektulu. No, a tego, co jeszcze chciałem powiedzieć... No, może jakiś efekt kuli śniegowej, nie wiem, tu zaistniał albo coś takiego.
1: Też. Mogło być. Ciężko powiedzieć, ale sam się zdziwiłem.
0: A jak ktoś chce się uwolnić od pornografii, to polecam przeprowadzić się na Białoruś. Tam za pornografię są 3 lata grożą pierdelka, to będziecie mieli motywację.
1: Chyba, że jest się tym prezydentem, no to wtedy można.
0: Wtedy można. A... No, a jak to będzie, na przykład ktoś by zrobił takie porno z baćką, to mu się 30 lat nagle zrobi. Porno takie białoruskie z baćką. Baćka, no, ja bym zrobił takiego pornola, że baćka przyjeżdża do jakiegoś zakładu z gospodarską wizytą i tam obraca wszystkie te pracownice, taki porno. Spada, czyli to nie ludzie odporno.
1: No nic, ja będę spadał, tak jak spada fala. Na chwileczkę zadzwoniłem, żeby właśnie się ustosunkować do tej całej sprawy. Mam nadzieję, że rozejdzie się po kościach, jak to się mówi.
0: No byłoby miło, zawsze zgoda buduje, niezgoda rujnuje, jak mawiał Papa Smurf. Trzymaj się, Gambolu.
1: Ja hej. Jestem za i nawet przeciw. Cześć.
0: Cześć. Ja też jestem za, a nawet przeciw, panie. Przyznać mi się tutaj, kto obalił kanał Enkiego. Efekt intelektualnej kuli. Kto normalny ogląda porno? Ja czasem coś zobaczę z tego. No to coś, prawda? Nic, co ludzkie, nie jest nam obce. Nawet ten kawałek grzesznego ciała. Troszkę jestem też zbity z tropu, no bo w zasadzie chciałem wejść na pół godziny, powiedzieć swoje, usprawiedliwić się tu jakoś i pójść. A tu takie się dziwne rzeczy dzieją, nie? A fakt, że ten przemysł erotyczny to tak napędza różne rzeczy. No, przypomnijmy, kasety VHS spopularyzowały się dzięki właśnie pornolom. Mówi się, że branża erotyczna właśnie najprężniejsza w internecie.
2: Eustachy Turbinka. 9 złotych 99 groszy. Tyle.
0: Tyle. Tylko tyle i aż tyle. No, a czemu 9,99? A to nie można było dyszki dać? Będę grosika winna. Będę winna grosika, no. Nie wkurzają was przy kasie. Tak się tyle mówi o tym, że o, handel bezgotówkowy, zło w stanie czystym. Chcą nas pozbawić gotówki i tak dalej. Ale na przykład to, dla mnie to jest bardzo wygodne, że sobie kartą płacę. Że robię sobie przelew. Że właśnie już powinienem zrobić przelew właścicielowi. Ale jeszcze czekam na pieniążki. No, że nie muszę na pocztę drałować, w deszczu na przykład, stać ze starszymi paniami do okienka. No, a wkurzający są ludzie czasem, jak tam szlip w tym portfelu i tam szuka szpera, tu złotóweczka. Jest, proszę, dobrze. I ile tam było? I dobrze, złoty i... 20 groszy nie mam, a może być 50? A ja czekam tam, kurwa, czekam, no. A kartą tylko blik i jest, no. To takie wygodne, no co, nie chcielibyście? Chcielibyście z tego zrezygnować? No. A tak ludzie pomstują, się boją, że im zaraz tu zabiorą. No. Zeszło na inne tematy niż drama, to ludzie sobie idą już. Z 400, z 500 się zrobiło 271. To jakaś drama, dawajcie coś tu, świrujcie pawiana, świrujcie coś pawiana, bo mi spada, kurde. Niech ktoś zadzwoni i pawiana poświruje. O.
2: Wuj mścify chuj. 6 zł 66 groszy. Ty, kurwa, niewdzięczniku.
0: Sądząc po specyficznej kwocie, tu 9,99, odwrócony szatan, odwrócony sąsiad szatana, a tu jest też kuzyn szatana, nieodwrócony, 666, tu 9,99, czyli wuj mściwy chuj, to jest Eustachy Turbinka, wydało się. Pisze, ty kurwa niewdzięczniku. Muszę być, zawsze się jest trochę niewdzięcznikiem. Zawsze się trochę gwałci, zawsze się jest trochę niewdzięcznikiem. Zawsze się jest trochę, zawsze się trochę donosi. No, nie, to bez sensu. Nie można trochę donosić. Jak już się donosi, to na całego. No, róbcie dymy. Dymy róbcie, bo mi spada. Co to ma być? Zaraz kończymy streama. Kurde, idę po flachę. Napierdolę się. Pierdolę robotę, nic nie zrobię znowu. No. I zostaję tu z wami. Nie no, żartuję. Prądźcie, Panie Boże. Takiego czegoś nie będzie. No, już spadło. Poszli sobie. No i dobrze. Właśnie tak, o już 90, teraz będzie 80, 70. No i dobrze, dobrze. Raczej puste wyświetlenia, bo mało na czacie. Właśnie, ktoś tu zaświrował pawiana po prostu, no. I tyle. Dawajcie, niech ktoś kibel wyrzuci przez okno. Niech ktoś kopnie w telewizor. Niech ktoś dziecko przyprowadzi na streama i wódkę pije. Niech ktoś się zesra się po twarożku. Niech ktoś. Bardzo popularne hasło. Niech ktoś. Bardzo to lubię. Jeszcze jest drugie, takie podobne. Ktoś powinien coś z tym zrobić. Już 50. O, 10 razy mniej niż przed chwilą. A czemu się świruje pawiana, a nie na przykład goryla? No, a jeszcze można świrować szympansa, twierdząc, że żyjemy w nerce właśnie kosmicznego szympansa, jak pan Marek Podlecki świętej pamięci. Może się da jakoś połączyć teorię Ziemi komórkowej z tym, że żyjemy w nerce kosmicznego szympansa. Może ten szympans jest jakiś komórkowy, cholera jasna, nie wiem. Bogoryl jest raczej dostojny, podsumował Van Dust. Dostojny goryl. A taki pawian, to daj pan spokój. I tak to właśnie jest na tym świecie. No, jeszcze do niedawna ludzie wierzyli, że żyjemy na żółwiu. To, czy to jest takie dużo głupsze? Cywilizacja na żółwiu i nerka szympansa kosmicznego?

Czy ja już mam tu stówkę zebraną na Tipli? Nie, 92 zł i 77 groszy. Proszę mi wpłacić i jeszcze 7 zł i 23 grosze. Ja się domagam tego. Ale proszę wpłacić niezobowiązująco, bo już zamierzam iść sobie. Bo mi spadło do 60, to jest tyle co nic. Teraz będę się chwalił. Ktoś się spyta, ile krawiec masz tak zwykle słuchaczy na live'ie? No tak dochodzi do

Ale faktycznie, to były jakieś kupne rzeczy, jakieś dziwne rzeczy, jakieś fejkowe rzeczy, bo nikt nie zadzwonił, a przecież prowokowałem, a przecież prosiłem. No. Na czacie też nie było jakiegoś napływu. To jest jakaś sztuczka, jakaś brudna sztuczka. Ciemne siły tu działają. Zły czuwa! Zły czuwa! Ale to takie radio, że zły się nim interesuje. Także dziś coś się dziwnego stało i przyszli ludzie tutaj. Od Enkiego, od Ewy Lipki, od Michała Gieresia, od Rademenesa, od Szabla. Wszyscy przyszli, bo zobaczyli, że jest komentarz do słów Enkiego. Co ten krawiec mu tam dowali? Może się spodziewali właśnie, że będę się tu kłócił, beształ, oskarżał, że wyciągnę brudy. No. A wiecie, to jest potwierdzona informacja, że Enki tylko udaje, że jest łysy. On ma taki czepek specjalny. On naprawdę ma włosy, tylko świruje pawiana. Ja to mogę udowodnić. Mam takie nagranie, że jest z włosami. I jak to wytłumaczycie? 500 słuchaczy na live, a ten gada o pornolach. Co za zwyro. No już nie 500, już 10 razy mniej. Już tylko 55. No. Zobaczę jeszcze, co tam się dzieje na radio. 8. O. 500 słuchało live, zostało 50, patronów 5. Same piątki. Przypadek? Nie sądzę. Ludzie to są śmieszni, nie? Może faktycznie się nastawili na jakąś dramę, że tu komentarz do Enkiego i że będzie jakaś zadyma, że tu będzie wojna, że Enki zadzwoni, mnie zwyzywa. I przyszli tacy, i poszli tacy smutni, zawiedzeni. Nic nie było. Van Dust, to był błąd w Matrixie. Sam jesteś błąd w Matrixie. To była jakaś pożyczka. To była może pożyczka 19. Za szybko odeszli. No, o słuchaczu, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś jesteś, jutro cię nie ma. Nie zapominajmy o ludziach od Marka Podleckiego. No tak. No. Porzeczka, tak, porzeczka. No, takie sympatyczne nawet. Porzeczka 19. Obiad w kurcze pieczone? Nie, stać mnie. To bez szaleństw, dobra? Na tak wykwintną restaurację jak kurcze pieczone, czyli na kurczaka z budy, nie stać mnie. Nie stać. Czynsz trzeba zapłacić. To nie jest dobry czas na szaleństwa. Wczoraj sobie zrobiłem ziemniaki smażone. To jest chyba jedno z moich ulubionych dań, ale podam wam mój przepis. Gotuję pierw ziemniaki. Słyszałem, że niektórzy od razu smażą, to wam się frytki zrobią z tego. Nie, właśnie trzeba ziemniaka ugotować. Mało tego, trzeba tego ziemniaka odstawić, żeby odparował, wystygł. Nie od razu kroić, tylko trzeba odczekać. Potem kroimy te ziemniaczki, na patelnię układamy ładnie, dużą, żeby się ładnie przypiekły, pierw z jednej, potem z drugiej strony, a nie tam majdrować, mieszać, machać tym. No. I przyprawy oczywiście. Przyprawy.

kawy, dodać trochę papryczki, soli, pieprzu, takie różne rzeczy. Na drugiej patelni sobie podsmażam boczek z cebulką. Potem jak się jedno podsmaży i drugie, to mieszam to wszystko, wrzucam na jedną patelnię, podgrzewam, żeby się wymieszał tam tłuszczyk, ziemniaczki, wszystko. A na końcu, i tutaj sekret krawca, wiórki sera Gouda. Posypuję to i niech się to zapiecze z tym serkiem trochę jeszcze, nie? I do tego jeszcze, jak jest kefirek, to w ogóle mistrzostwo świata. Krawiec, ale żeś mnie smaka narobił w tej chwili, pisze John Locke. No, bo to dobra potrawa jest. Bardzo dobre rzeczy. To jest świetne danie, bo tam jest wszystko. No, taki ziemniaczek, tam skrobia, tego, nie? Tutaj trochę mięsa, cebula, wszystko, witaminy, no. I kefir regulujący florę bakteryjną. Chemo tego bardzo nie lubi. To on mówi, że nie powinienem się tak odżywiać. Żadnych jogurtów, kefirów, nic. I... Czy wydzierana pani jeszcze pracuje w Kurcze Pieczone? No nie, zniknęła. Ona po wypadku zniknęła, miała jakiś wypadek, coś. To był taki okres, gdzie tam trochę leżała chyba w szpitalu. Już nie wróciła do Kurcze Pieczone. No. A szkoda, bo ona była fajna, dziarska i taka chętna do rozmowy. Ale no, dostała opiernicz, że za dużo gada z klientami. Ja tłumaczę tej pani chyba właścicielce, mówię, jak to tak, to dobrze właśnie, że gada. No. A może byśmy otworzyli nocną restaurację? A co by tam za zadania były w takiej nocnej restauracji? Smalec a la Michał Giereś. Na deser lody i porzeczka 19 na to nałożona, pięknie. Można zamówić sobie wina Zenona. Wina Zenona, rocznik tam odpowiedni. I oczywiście ciasta z Trójmiasta od Ani. Tutaj, prawda, tego. I można by, i jak są takie restauracje, gdzie chodzą sobie koty, to tutaj by chodził wilk, którego by można nakarmić. Jeden taki biały, drugi czarny. I od ciebie by zależało, którego nakarmisz wilka.

oczywiście tylko by było otwarte w nocy, a nie w dzień. I gotowe mrożonki Etama. No właśnie, właśnie parówki w kuflu. Zalane gorącą wodą. Parówki w kuflu,

A mają tam toaletę w tym kurcze pieczone? No, czy kibel z półką? No, mają. Można za budę się udać i tam się wysikać. Tylko trzeba uważać, żeby nie obsikać tam instalacji elektrycznej. No, brakuje mi trochę takich fast foodowych rewelacji, jak są u Azjatów, nie? Tam masz całe targowiska, idziesz sobie, przysmaki, przeróżne tam rzeczy. Niektórzy twierdzą, że za dużo rzeczy tam z jajek jest, ale ja tam widzę różne przysmaki. I serek Jana. O, jeszcze Ania proponuje serek Jana. Jakoś nie podoba mi się ta nazwa, serek Jana. Majonez dziadka. Etam będzie zmywał, no to by zbankrutowali szybko. Jakby Etam zmywał, to by ten interes padł szybciutko. No widzicie, a stawialiście, o, i sushi z boczkiem, no właśnie jeszcze, dokładnie. Ania jak tu zna różne tajniki uniwersów, no. Parówki w kuflu, no już były. Oraz piwo lane typu Brewer, kustosz. No, wychodzi na to, że to by była taka bardzo dziwna restauracja, ta nocna. Bardzo zróżnicowane dania.

Dobra, będę się zmywał. Chyba się nie doczekam, żeby dociągnąć do stówy. Więc zostańmy przy 92. Na koncie jest tutaj. Wolałbym wypłacić 100, ale trudno. Zawiedliście mnie. Czy będzie można rzucać mięsem? No, w nocnym radio można rzucać mięsem, ale z umiarem, z umiarem. Kurczę, działa ta yerba. Mam spore zapasy od Andzi, yerby. Sobie dzisiaj właśnie yerbnąłem. I powiem wam, że to chyba mocniej niż energetyk działa. Człowiek się uodparnia na pewne rzeczy, nie? Powiedzmy, tak jak z fajkami trochę też, nie? Jak ktoś nie pali fajek, to zapali sobie papierosa i mu się w głowie kręci. Ktoś po raz pierwszy się napije energetyka, to mu serce o mało co nie wyskoczy z piersi. A ja to sobie mogę 5 energetyków dziabnąć i co najwyżej jakąś lekką palpitację mam. I na chwilę stracę przytomność, co najwyżej, i huknę łbem. No, jak na razie to przytomność straciłem nie tak dawno temu, ale to przez od tego brewera całego. Tam jest jakaś trucizna w tym, bo wypiłem tego brewera dużo i padłem po prostu, nie? Straciłem przytomność. Jeb na ziemię. No i do yerby nie jestem przyzwyczajony, więc nawet kilka łyków, kilka pociągnięć i już coś czuję, nie? Już takie lekkie ożywienie. Energetyki to cukier z kofeiną. No niekoniecznie w sumie, bo są tak różne te smaki. Coś tam jeszcze dodają. Nie ma szans dzisiaj na aftera. Już tak się już przedłużyłem. Powinienem się tu za robotę brać. Żeby goździka dodać do yerbki. Nie, powiem, że to jest ciekawe, bo yerba to jest jeden z niewielu napojów, które mi całkiem nieźle wchodzą, mimo że tam nie ma cukru. I nie słodzę tego, nie? W ogóle. A da się to pić. Gorzkiej herbaty to bym nie wypił teraz, to jest paskudne. A yerba całkiem. Więc jak też macie taki wstręt do czegoś niesłodkiego, gorzkiego bardzo, to może ta yerba wam przypasuje. Dobra. Spalę ostatniego fajka i zadzieram kiece i lecę.

0: To ja, uśmiechnięta buźka. 25 zł.
1: No.
0: Z najlepszymi intencjami zagadanie w dzień.
1: O proszę. Nie powiem, że się nie spodziewałem, bo po tej wspaniałej osobie to się ciężko nie spodziewać, to prędzej się trzeba spodziewać. Więc się spodziewałem i czekałem, i się doczekałem. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję, chociaż mnie się to po prostu należało. Powiem jak rasowy poseł, mnie się ten bonusowy donate po prostu należał. A ci, którzy twierdzą inaczej, to lewactwo, które atakuje wściekle i chce zniszczyć nocne radio. Nie możemy pozostawać bierni. No, że tak powiem trochę po Kaczyńskiemu. A, w ogóle Kaczyński wygłosił orędzie, takie mini orędzie i stwierdził, że oczekuje i że się spodziewa i że liczy na odważnych ludzi, którzy zgłoszą do prokuratury podejrzenie o popełnieniu przestępstwa w sprawie zamachu już teraz smoleńskiego. Pomimo tego, że nasi najlepsi przyjaciele, zdaniem niektórych, to nasi najlepsi, wspaniali rosyjscy przyjaciele do dziś nam nie oddali wraku, badania Macierewicza to można przyrównać do takiej zabawy, że dziecko sobie tam samolot z puszek zrobi, tam z plasteliny coś, tam no, tak się bawił Antek, no to tak mają zgłosić. No. Ja kiedyś zresztą mówiłem, że pomimo niechęci do Rosji, to w sumie ja się trochę nie dziwię, że nam tego wraku nie oddali, bo przy takich rządach jak PiS i przy takim profesjonalizmie i takim dążeniu do prawdy, prawda, tutaj XD, no to się można wszystkiego spodziewać po pisiorach, nie? Oni mają gotową tezę, że zamach i będą pod to wszystko podciągać, dopasowywać, więc... No, ale ciekawe, co to wyjdzie. No, jak się okaże, że pisowska prokuratura nawet nie będą nic sprawdzać, tylko tam przybiją pieczątkę, że o, tak, zamach był. No to co? To trzeba chyba wypowiedzieć wojnę Rosji po tym. Ale to nie byłby pierwszy raz, kiedy nam mordują elity. W sumie, nie? Nie byłby to pierwszy raz, kiedy nam mordują elity. Mają w tym już jakieś doświadczenie. W zasadzie to bym się nie zdziwił, gdyby to był zamach też. To nie jest wcale wykluczone. No czemu nie? Ruskich na wszystko stać. A w jakichś takich skrytobójstwach, w powodowaniu katastrof, w truciu są najlepsi. Mają specjalne takie laboratorium, najlepsze na świecie, gdzie trucizny różne wynajdują, różne... Nowiczoki i tak dalej. I to już od dawna jest to rozwijane. No, mają różnych zabójców, szpiegów, w tym są dobrzy. Więc mogli coś tam nachachmęcić. Zresztą ostatecznie można jakiegoś Steinmetza, pijaka nierozgarniętego, umysłowo niedorozwiniętego postawić przy kokpicie tam w kontroli lotów, nie? To Anusz Widelec się zdarzy katastrofa, bo nie dopilnuje czegoś, bo się nie rozeznają w tym wszystkim te radary całe te to jeszcze najebany w trzy dupy flachę mu dać, tam postawić tam pij Wania, pij Wania, pij tylko szybko, bo Polaki już lecą i już, więc tak mogło to być też. Jeśli zamach, to ładunki musieli podłożyć w Warszawie. No też, no, mają tu swoich ludzi, jakichś szpiegów, nie? Nasze służby są przesiąknięte ruskimi jakimiś agentami. No więc wszystko tu się może wydarzyć. No No, najbardziej dziwne jest to, i to jest coś takiego, co może nas naprowadzać na tą opcję, że jednak zamach, no to, że ludzie ginęli strasznie. Ci, którzy się interesowali katastrofą smoleńską, to jeden po drugim, no w ogóle, nie? Znikali jeden po drugim. Kiedyś o tym gadaliśmy. No, ten wpadł pod samochód, ten wyskoczył przez okno niechcący, temu cegła spadła na głowę, ten w ogóle gdzieś zniknął, nie wiadomo gdzie jest, ten się utopił, no i tak. Jak to u nas, nie? Seryjny samobójca miał pełne ręce roboty. Po prostu. No tylko co z tym fantem zrobić, kurczę? No potem jak zamach, no to co tu zrobić? Wyjdzie Kaczyński i powie: od tej pory na zamachy będziemy odpowiadali zamachem. Wąsik se wyhoduje taki. Jednego syn poćwiartował. Tutaj gacol. Tak to jest, no. Może czasami trzeba zacząć trochę bardziej wierzyć w te różne spiskowe, nazwijmy je tak, teorie, no bo wiecie, to dookoła nas się ciągle dziwne rzeczy dzieją, a my tak cały czas negujemy. Nie, to zbyt nieprawdopodobne, żeby było prawdziwe. Nie, to jakieś głupkowate. Nie, to jakieś dziwne. Nie. A tu się ciągle jakieś dziwne zbiegi okoliczności wokół nas dzieją, nie? I ciągle giną nagrania jakichś z magazynów, a tu się kamery się psują, a tutaj coś, tu się powiesił na leżąco, no i tak dalej. Więc wiemy raczej na pewno, że coś się dzieje, no, tylko nie wiemy do końca co. No i to też chyba błąd być cały czas takim na maksa niedowiarkiem i wszystko negować, co się dziwnego dzieje, nie? I szukać jakichś takich rozwiązań normalnych, racjonalnych, no. A poza tym czasem jedno nie wyklucza drugiego, no bo my wybieramy opcję albo, że były naciski na pilotów, mgła i tam po prostu wypadek, no bo bardzo chcieli się gdzieś tam na uroczystość zjawić, albo zamach. A to mogło, może i jedno, i drugie. Były i naciski, i pilot był szantażowany tam. Szantaż emocjonalny. Znaczy, no, może nie emocjonalny. Szantaż. Się bał, że go zwolnią. No. A jednocześnie ruskie zadziałały coś. I to tak łatwo wyśmiać. O, magnesem tam przyciągnęli. No, łatwo sprowadzić do absurdu. Myślę, że no, kolejny taki wyznacznik tego, czy żyjemy w normalnym kraju, czy w kraju z gówna i mokrego kartonu, to jest to, ile się dzieje takich tajemniczych spraw, nie? Jaka jest korupcja, jaki nepotyzm, jakie kolesiostwo, jak są różni nieudacznicy wtryniani na różne stanowiska, nie? Jakie jest rozdawnictwo i tak dalej. Można by całą listę taką zrobić. Jak dużo ludzi ginie w dziwnych okolicznościach właśnie też. Jak bardzo są służby nasze przejęte, infiltrowane. Jaka jest odpowiedzialność ludzi różnych za ich błędy. I tak dalej, i tak dalej. No to Polska nie wypada tu najlepiej. Ja ostatnio złapałem taką fazę, że się Polską zachwycam i jestem dumny, że jestem Polakiem. Polacy najlepsi. Najbardziej szlachetny naród na świecie. Tak o nas mówią. My, Polacy, złote ptacy. I jeszcze zobaczycie, że stąd wyjdzie iskra. I to jedyny Boży kraj. Wszyscy już szatan ich owładnął, a my się trzymamy. I tak dalej, i tak dalej. Ale to niekoniecznie aż tak słodko jest. Grzechy PRL-u to pikuś wobec szachrajstw III RP, pisze Adolf. Bardzo ładne imię, Adolf. No, coś w tym jest. coś w tym jest. No. Za komuny to było wszystko takie, no dużo się strasznych rzeczy działo, ale było to takie w miarę jasne wszystko, nie? Wiedzieliśmy, na czym stoimy. Fikniesz, to znikniesz. No, cię wezmą, ci wpierdolą. Jak se wieczorem wracasz po imprezie gdzieś tam po nocy, to cię zamowiec skopie czy coś, a jak pyskujesz na władzę, to cię wezmą i będą straszyć, ci mordę obiją. Było takie proste to wszystko bardziej, nie? A tutaj się dzieją jakieś niestworzone rzeczy w tej trzeciej RP i takie wały na kasę straszne. Komuchy to zrobiły. Jeden wał, a dobrze. A w tej trzeciej RP to te pieniądze przeciekają im jak przez palce nasze pieniądze cały czas. Tu 200 baniek na spółkę Widmo, tu 100 baniek dla Rydzyka, tu coś, no i tak. Iskra wyjdzie z PL i jak nie jebnie. No tak. A ty, Evie Place, z Gosią tam widziałem Łękiego, tam coś tego, nie? To tak, dobrze. Dobrze prawisz, że to okropne, to nocne radio. To jest szajka. Trzeba na nich uważać. Drogi Enki. Oni tacy są. No. Nie, no, tak. Na poważnie to chyba się nawet wstawił Evie Place czy coś. Lekko. Ale chyba tylko za mną czy coś. Bo ogólnie to padło, że no, ten krawiec może nie taki zły. On nie taki zły, bo on jest upośledzony. To on nie potrafi donosić, kłamać, bo on jest upośledzony i on by się wygadał zaraz. On raczej nie jest tym donosicielem. Coś takiego. Gosia coś tam napisała, że już jej tam nie ma, czy coś. No, ale ostatnio była. I nawet jak się tu popstrykaliśmy, to nadal była, a teraz, że znów jej nie ma. Ciekawe. Ciekawe rzeczy.

a zawały na kasę to była kara śmierci przynajmniej. No, no właśnie, tak w komunizmie to jest jakaś odpowiedzialność jednak, nie? To jest taka dziwna odpowiedzialność, bo mogą cię za nic ukarać, ale też często za coś karzą. Nie ma tak, że można sobie chachmęcić, dowoli robić wały, cię w końcu dojadą. Ale też jak powiesz coś nieprawomyślnego, to upozorują, że się nakradłeś, że jesteś narkoman i zły wilk i cię gdzieś tam zamkną w obozie reedukacyjnym albo ci w łeb strzelą. Ogólnie oskarżanie NR z tą akcją to wielkie nadużycie, twierdzi Grzegorz S. Wstawiłem się za nocnikami, tak wypadało, bo przez te osobniki cień padł na wszystkich słuchaczy NR, pisze Evie Place. No. No, ale tam widziałem, że ktoś chyba życzył mi udaru czy coś. No w każdym razie życzyli udaru Kotkiewiczowi. To też tak bardzo ładnie, nie? Życzyć komuś śmierci to nie jest. No bo na udar się często umiera chyba też, nie? Różnie to może być. Albo jakiś paraliż na przykład czy coś. No to tak życzyć komuś czegoś takiego? No nie bardzo mi się to podoba. Tak właściwie to my, nocniki, jesteśmy dosyć pokojowo nastawionymi ludźmi, kulturalni, nie pomstujemy, nie złorzeczymy za często, rzadko to się zdarza. Nie żremy się między sobą, u takiego szabla oni tam się między sobą cały czas żrą, oni tak się żrą, nawet ostatnio sami zauważyli, co tak się ciągle żremy ze sobą. Tacy przebudzeni. Ja to kiedyś powiedziałem, chyba nie wiem u kogo, czy u Przemka drugie dno, czy u Szabla, że no tacy przebudzeni, tacy świadomi, takie kosmiczne energie tutaj przepływają, a tak się co, ze sobą żreć cały czas? Jak to tak? To nawet ktoś tam przyznał rację, nie? Może ci bardziej właśnie tak nastawieni kosmicznie, te pozytywne energie muszą być, czy coś, no. To tam ktoś nawet przytaknął, że coś jest na rzeczy. Zaraz wyjdzie, że my tutaj, że nie taki zły ten wilk, nie? Że my tutaj

jakoś najbardziej chyba nastawieni pozytywnie do świata i do ludzi. No, to Jamci to nie chodzi tutaj o jakieś, to mszczenie się nie ma związku z szablem, to bardziej Enki Nocne Radio, że tu się ktoś mści niby. No,

No, też padły słowa o zaszczuciu Etama, to Enkim mówił, tak, że Etama zaszczuli. Tu bym trochę przytaknął, że faktycznie trochę może za bardzo, bo tu naprawdę tu padały takie słowa, takie no bardzo, bardzo ostre i wyzywanie, o obrażanie go przy różnych okazjach, nie? No to był, myślę, że przegięcie. Nawet no, to stalkowanie, tak? Właśnie, no to ja rozumiem, że Etam się przechwalał, że jego nikt nie wystalkuje i Kotkiewicz powiedział, to podtrzymajcie mi piwo, no ale on taki jest, jego można tak sprowokować, no i to mi się nie podobało akurat, bo to takie, ja mówię, to jest tak samo, jakby ktoś się przechwalał, ja jestem tu najsilniejszy, no to co, zaraz mu wyjadać i pokazać mu, że nie jest najsilniejszy, no tak się nie robi, no. Jak trzeba, to skrytykuję. Krytykowałem Ewę Lipkę za donosy. Bardzo mi się to nie podobało. Kotkiewicza też skrytykuję. Ta akcja mi się nie podobała. Z Zenonem też mi się wiele akcji nie podobało. Jego zachowanie też bywa ciężki. I taki, no, irytujący. Ale Etam też, no, wiecie, takie ciągłe deklarowanie miłości do Rosji w czasach, kiedy ta Rosja naprawdę przegina, pokazuje się z najgorszej strony, barbarzyńskiej. I mówię, to nasz wróg, wielki wróg, który nam bardzo dużo zaszkodził i dużo tragedii przez niego, naszych, narodowych. No i takie jaranie się nim i wychwalanie. No ktoś, kto to robi, powinien się liczyć z tym, że będzie musiał wziąć na klatę pewien hejt i dostanie pstryczka w nos, krótko mówiąc.

Ale wstawiłeś się z równie dużym zaangażowaniem jak za ruskimi? To nie rozumiem. Ja się nie wstawiam za ruskimi, wręcz przeciwnie. Poza tym, wiecie, no też nie oczekujcie, że ja się będę ciągle za kimś wstawiał albo kogoś, albo wskazywał, kto jest zły. Ja nie jestem Michał Giereś, żeby was pouczać, komu macie płacić, kto jest zły, czyja jest wina, jak, co macie myśleć. Wszyscy chyba tutaj są dorośli, nie słuchają nas, niepełnoletni. Wszyscy są dorośli. Każdy niech sobie sam zdanie też wyrobi, nie? Ja nie muszę, przecież nie jestem jakimś, kurwa, wodzem, jakimś guru sekty, jakimś papą smerfem, żebym musiał zawsze koniecznie zabrać też zdanie, nie? I powiedzieć, ten zły, ten dobry, tego macie lubić, a tego nie. Aha, to nie do mnie było, tylko do Ivy Place, dobra. Też no, nie ma co oczekiwać. Ja to tak w żartach trochę mówię. Ja nie oczekuję, że Ivy Place się będzie wstawiał albo nie wstawiał, nie? Bardziej tak komentuję, no, po prostu jako ciekawostkę. No, to też chłopak ma prawo, nie wiem, pisać co chce i lubić kogoś bardziej, kogoś mniej albo coś tam, nie? To też... Też nie ma żadnego problemu, żebyście na przykład tutaj woleli Enkiego na przykład, nie? Sobie tam posłuchać. A Nocne Radio to tak dla śmichu, jak Kononowicz, nie? Żaden problem, żaden problem. Nawet nie będę czuł jakiejś niechęci do takiej osoby, bo to jego wolna wola, jego upodobania. Ja na przykład wolę Enkiego niż Nocne Radio. Żartowałem. Wolę Nocne Radio. Trochę. Bo moje. Też jak się na kogoś wyzłośliwiam i na przykład nerwy trochę puszczą, jak do Gosi ostatnio, to nie znaczy, że ona jest tu niemile widziana od razu, nie? Nawet jak padły jakieś tam słowa, to też trzeba brać pod uwagę, że nie jestem z kamienia też, nie? Jak ktoś mi tam za bardzo coś dogryza czy coś, to się odwinę też, nie? No i zeszło znowu na tematy dramowe. Liczyłem, że znów się zrobi pincet, a tu gówno.

No, i też jest taka sytuacja, że jak coś do kogoś macie na przykład, to niekoniecznie musicie wymuszać na mnie, że ja kogoś zbesztam, czy wypytam na antenie, zrobię przesłuchanie ze świeceniem lampką czy coś, tylko możecie sami na przykład zadzwonić, dołączyć się, jak będzie dana osoba i ją wypytać, wasze prawo, nie? Nie ma za bardzo cenzury, nie będzie tutaj wyciszania albo o, przykład trollingu, do widzenia. Tylko sami też coś zadziałajcie w tym kierunku, jakby co. Zawsze można sobie wyjaśnić pewne sprawy, nie? W cztery oczy, na antenie na przykład. Boty od Tomisia wykupione tylko na godzinę. No, też niewykluczone. Dzisiaj coś nie ma Tomisia, cicho siedzi i pewnie w kąciku się śmieje tam, jak taki Muppet Show. Jak Kermit Żaba się śmieje. No, ale czy chcielibyśmy, żeby tu było 500? Chyba nie. W ogóle, jak już też, jak więcej osób na antenie jest, no a trzeba by odbierać po kilka osób naraz, bo byłoby wielu chętnych. I tak czasami się to zdarza, ale to od razu wtedy większy wysiłek. Trzeba tutaj pilnować, moderować, no. Ja nie zrobię tak, jak niektórzy, że pójdę spać i zostawię tutaj. Niech donaty wpadają, nie? Nie ma takiego. Nie ma takiego nadawania. Synek. Dobra, to jeszcze jedna ostatnia fajka. Już najostatniejsza. Jak ta baba w pociągu z Dnia Świra. Ostatni i chipsa haps. Ostatni. Haps. Ostatni. Się kukurydzy najadłem prażonej. Ostatnio w tym gustuję i brzuch boli. Cholera jasna. Detektyw Bełkot? To był jakiś taki pies Bełkot, tak? I on się śmiał jakoś.

takie wykupywanie botów, ja tu nigdy nie chciałem jakoś być takim niewdzięcznikiem dla Tomisia czy coś, ale to nie do końca jest podobno dobra rzecz, bo to po prostu raz, że statystyki się pierniczą totalnie, już wtedy ciężko z nich coś wywnioskować, bo są po prostu niemiarodajne, mogą być, nie? Jak jakieś właśnie boty wchodzą w grę, czy kupne suby. Dwa, że może to wpłynąć kiepsko na zasięgi, po prostu może się odbić czkawką, bo YouTube to zinterpretuje tak, że było ogromne zainteresowanie, a nagle wszyscy się przestali tym gównem interesować. Coś takiego, nie? Pies Matli. A ta, no właśnie, tak. Po polsku bałwan to był, tak? Tak się śmiał właśnie. Wredniak i bałwan była taka kreskówka. Chcieli złapać gołębia cały czas, nie? Była taka ekipa. Całkiem wesoła kreskówka. No, także podsumowując, mam nadzieję, że się Enki na chłodno może jakoś zreflektuje i pomyśli, czy nie ma, czy coś nie jest w tym, czy coś nie jest na rzeczy w tym, że to niekoniecznie te dwie czarne owce brużdżą wstrętne. Raz, że za bardzo dowodów na to nie ma. Dwa, że równie dobrze mógł to być algorytm i pewnie był. Trzy, że tutaj, widzicie, no nawet dzisiaj na czacie nie było w zasadzie żadnej niechęci do Enkiego, nie? Ani nic. Wspomniane osobniki na P i na Z też z tego, co wiem, się za bardzo nie interesują twoim kanałem, szanowny Enki. Nie sądzę, żeby im się chciało tam coś donosić czy coś. No, a po trzecie, czwarte i piąte, no to no filmik spadł. No i już, tak się zdarza. Nam też się to zdarza, że spadnie filmik. No i co? Bywa, no. Nie trzeba od razu ukrywać tam coś, jakieś teorie snuć. Się tym denerwować za bardzo nie trzeba w ogóle. A sam Enki może do niego zadzwonić. No nie chcę go za uszy ciągnąć i tam wiesz. O, a tu ktoś dzwonił, czekajcie. Dzwonił, a mi się nic nie pojawiło. Ktoś nowy. No ciekawe, czemu mi się tu nie pojawiło, że był telefon. No, jeszcze mi tu ktoś podsuwa taką myśl, że przecież to Jola mogła być, że się zdenerwowała za to, że tam była zadyma, nie? Jeszcze jakaś tam Dworek była, tak? Dworek czy coś. No, Enki, masz trochę wrogów, czy tam osób niechętnych. Czemu nikogo z nich nie posądzasz? Tylko ciągle ten Zenon i Kotkiewicz, dyżurne czarne owce, no to tak bez sensu trochę, bez sensu, no. Jesteś niegłupi facet, śmiem twierdzić, że nawet bardzo inteligentny i skąd nagle taki lekki absurd w tym wszystkim, tak jakbyś z całym szacunkiem nie używał rozumu, tylko kierował się samymi jakimiś emocjami i dziwne spiski snuł. Ja nie zrzucam, to akurat nie ja, tylko to różne mi rzeczy też piszecie i ktoś tu podsuwa, no, że a może to ta osoba, no. Okej, spróbuję oddzwonić tutaj, ale już osoba chyba sobie poszła. Sorry, no nie wiem czemu mi się to nie pojawiło. Mam status, tu zielona kropka, powinienem widzieć, że ktoś dzwoni.
No, mówiłem też o tym, że w sumie była spora niechęć do Enkiego, jak do Szabla zadzwonił, bo no, oczywiście się nie podobało to, że Enki dyskutuje, że podważa, bo tam jest to źle widziane trochę, jak się nie zgadzasz tam z główną linią, nie? I powiesz, że może nie komórkowa koniecznie, ale może na przykład okrągła, to zaraz cię nie lubią tam i cię będą hejtować. No to może tam się ktoś mści, no nie wiem. Tu jest też taka propozycja, że może do kamrat, że może kamraci też, bo się mszczą, no nie wiem. Tylu jest kandydatów, tyle jest możliwości, ale nie, to na pewno porzeczka. Znaczy, no będę bronił, może trochę też dlatego, że kolega, no bo kolegów się zwykle broni, ale jeśli to rozwinąć, no to ktoś jest twoim kolegą, bo nie wiem, bo mu ufasz, bo go lubisz, bo gdzieś tam go cenisz, no to jest twoim kolegą, no to nie bronisz go z tej racji, że jest kolegą, tylko jest twoim kolegą, bo powiedzmy, bo poważasz go w jakiś tam sposób, no i dlatego go bronisz, no. Ale ja bronię też nie tylko porzeczkę, ale i Zenona w tym przypadku, bo naprawdę nie sądzę, żeby jemu się chciało coś takiego robić. On ma swoje sprawy, on ma robotę, on ma rodzinę, on ma... On sobie w gry woli grać, a nie tam na kogoś donosić coś. No poza tym nie znam go od tej strony za bardzo, tak? Że on kapuje, no a pochwaliłby się pewnie tam kiedyś, nie? No. Że ale tam coś tam tu zgłosiłem, pa jak go zgłosiłem, nie? A ja tak no, nie kojarzę takich rzeczy zupełnie jakoś. Ale jak manipuluje? W jaki sposób? No? Gdzie on manipuluje? Konkrety jakieś, proszę. Jakaś sytuacja, gdzie zmanipulował. No może tak się wydawać, bo przyznałem mu w czymś rację, tak? A na początku nie przyznawałem, a mnie przekonał. I że od razu, manipuluje. No bez przesady, ludzie, bez przesady.

taka fajna drama, a ty, Krawcze, prawisz, że bez sensu. No, ktoś inny może by to wykorzystał jakoś i zrobił zadymę. Enki wspomniał przykład takiej manipulacji jednej, bo ja lubię konkrety, tak? Jak mówicie, że manipuluje, to proszę konkrety. Enki wspomniał, zdaniem jego, taki konkret, że miał nadawać w nocnym radio i Porzeczka wymusił na mnie to, żeby zrobić głosowanie, czy chce ta Enkiego, czy nie chce ta. No to czy ja wiem, czy to się kwalifikuje jako manipulacja, że zorganizował takie głosowanie. W zasadzie miał do tego prawo. On nie musiał ani przekonywać, ani nie przekonywać. Po prostu miał prawo zrobić taką ankietę jako kapitan jeszcze nocnego radia wtedy. Mógł zrobić, nie? Mogło mu nie odpowiadać na przykład, że tu Enki się pojawi jako nadający i coś. No nie wiem, a ty, Enki, nie masz do siebie żadnych zarzutów? W związku z tym, co tam się wtedy działo, to też by się coś tam znalazło. Ja nie chcę tu wyciągać, ale też by się można do czegoś tam przyczepić, nie? Do jakichś tam rzeczy. No, no. Ale nie, to kryształ, nie? Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Chlejemy krawiec już po 13, pisze Damian. Nie, ja nic nie tykam. Był potencjał na dramę, to wpuściłeś tego zamulacza i Gucio. Pisze Gacol. Ma na myśli Gambola pewnie, tak? Ale nocne radio nie jest nastawione tak bardzo na dramy. No co mam teraz rozwijać kanał, żeby tu były dramy, awantury i nie wiem, i kosztem ludzi budować zasięgi? To chyba nie tędy droga. Od czasu do czasu coś się pojawi, no to skomentujemy, nawet się trochę zadymi, zaiskrzy, ale to nie jest cel sam w sobie, tylko pewna reakcja, no, skutek. Krawiec, prosty przykład. Stalkowanie rodzin słuchaczy to już przegięcie, zarówno Podszewka, jak i Zenon. No cóż, no nie pochwalam i... Tu nie będę szedł w zaparte i mówił, że jeden i drugi są tu święci. Mi się to nie podoba i nawet bardzo takie rzeczy. I też bym namawiał kolegów, i zresztą to robię czasami, żeby zluzować z takimi rzeczami tego typu, nie? Żeby się nie bawić w Sherlocka Holmesa i detektywa, albo coś udowadniać komuś, że się potrafi czy coś, nie wiem. Przede wszystkim, nie wiem, czerpanie jakiejś satysfakcji z takich rzeczy. Myślę, że jest jakieś niezdrowe, nie? No, tu nie będę ukrywał. Ale to krytykuję, jak takie coś się pojawia, to krytykuję, no. Mówię, takie działania mi się nie podobają tego typu. To można nazywać sobie sektą, ale to też jest jakieś normalne zjawisko, że tworzą się jakieś grupki, nie? Że ci, którzy nadają bardziej na tych falach, się łączą ze sobą i jest jakaś druga grupa ludzi, których drażni coś tam i się łączą też w grupę. No i porobiły się takie bandy trochę w nocnym radio też. Być może. Dlatego nie specjalnie chcę zaglądać na Discorda, bo tam nie mam w ogóle kontroli za bardzo nad tym, co się dzieje. I to jest takie środowisko, gdzie będzie to... Tam nikt nie nagrywa, powiedzmy, no. Tam rozmawia się bardziej otwarcie i bez hamulców pewnych. Tam można też na przykład napić się, to spotęguje pewne jakieś tam awantury czy coś. Sam coś dobrze o tym wiem, bo też się nachlałem i też robiłem dymy tam, wyzywałem ludzi. No więc to jest takie medium, które trochę się różni od tego. Na antenie mogę zapanować nad wszystkim, tak? Mogę, wy mnie możecie szybko też postawić do pionu, w razie czego
czasem też czuję pewną odpowiedzialność też za to, co się dzieje na antenie, więc mogę inaczej reagować. A na Discordzie no to wszystko może się zdarzyć i się często zdarzają różne dziwne sytuacje, więc jakoś mnie nie ciągnie po prostu. Zresztą nagadam się w radio, już mi się nie chce potem gdzieś iść i gadać, więc nie moja bajka jednak ten Discord. Unikam. Chociaż to może jest przesadzone, bo na przykład może tam jest spokojnie teraz, nie?

No, ale to Easy Place miałeś dać przykład na to, że manipuluje mną, nie? A nie, no, o stalkowaniu to już było parę razy, to komentowaliśmy, nie? Że z mojej strony na wszelkie takie działania bardzo mocny kciuk w dół, jakieś stalkowanie, donoszenie, dajcie z takimi rzeczami sobie spokój. Nie lepiej się na czymś dobrym i pozytywnym, ciekawym skoncentrować, nie wiem, twórczym. I takie rzeczy zawsze będą prowadziły zawsze się będzie syf jakiś tworzył z tego, nie? Nic pozytywnego, sam syf. Ten doniesie na tamtego, ten się zemści, napisze coś, ten tego wystalkuje, ten się wkurwi i odejdzie. Same z tego są nieszczęścia, kwasy i najbardziej takie toksyczne rzeczy się robią, nie? Po tym ktoś coś wie, ktoś nie powie. Kurwa, to się robi z tego syf po prostu, więc...

W ogóle, no, tak jak na przykład z ludźmi, którzy zaczynają czerpać jakąś siłę, nie wiem, satysfakcję, siłę ze stresu, nie wiem, w pracy, nie? Ktoś nas tam goni, ktoś nas musi kopnąć w dupę, ktoś nas musi opierdolić, my musimy kogoś opierdolić, no to też ktoś się na przykład do tego przyzwyczaja i zaczyna to być dla niego takim chlebem powszednim. I sposobem na funkcjonowanie. Dodaje sił, tak? Krew szybciej krąży w żyłach i w ogóle lepsze niż kawa i yerba i energetyk. No to tworzy się coś niezdrowego, mózg się psuje. Potem człowiek w nerwach chodzi, zestresowany, bo ktoś mu się odpłaci czymś, ktoś mu się zrewanżuje, robią się dymy jakieś. I potem ktoś łazi taki podkurwiony i zaczyna się źle czuć już od tego, ale kontynuuje to, bo to jest jak narkotyk trochę, nie? Coś jak, nie wiem, jak uzależnienie się od pornografii, czy od narkotyków, czy coś, że to nie jest nic dobrego w zasadzie, ale człowiek jakoś się z tym oswaja i zaczyna funkcjonować w takim świecie. No tak, można się do takiego... Wydaje mi się, że można się doprowadzić do takiego stanu z czasem. I potem ciężko z tym może zerwać. Człowiek się programuje, nie? Dlatego raczej staram się unikać takich sytuacji, jakichś konfliktogennych już, czy coś. No dzisiaj skomentowałem, no od dawien dawna nie było tu żadnej dramy, nic. No jednak jest jakiś obowiązek, jak ktoś o tobie coś mówi, coś zarzuca, no to nie odezwanie się może być też odebrane jako, no że coś w tym jest, nic nie powiedział, nie? Chociaż może też to, może powinienem właśnie przemilczeć, nie? I w ogóle nie reagować, no też.

Nawet teraz piszą do ciebie zaprzyjaźnione głosy na priv w czasie audycji zamiast tu na czacie. To jedna z form manipulacji. Czy ja wiem, czy to się kwalifikuje jako manipulacja? Może ktoś nie ma ochoty się wkręcać w aferkę, nie? I gdzieś tam stawać się bohaterem tego dramatu po prostu, bo właśnie ma inne sprawy, nie wiem. Jakoś nie chce może eskalować ktoś, czy co, nie wiem. Też tak może być, prawda? Poza tym, jak też można pisać no, na priva, każdy może tu pisać. No, różne osoby tu mi piszą często na priva różne rzeczy. Też jakiś sposób komunikacji. No. Wiadomo, że lepiej by było zadzwonić i powiedzieć, no ale jak ktoś nie chce, jak chce tutaj po cichu. Ja myślę, że to, czy coś jest manipulacją, czy nie, no to zależy od treści bardziej, a nie od formy komunikacji, nie?

Nie, no dobra ta yerba. Też się człowiek przyzwyczaja, no, do pewnych smaków. Tylko potem w gębie taki trampek, jakiś taki niesmak troszeczkę zostaje.

Też bym wolał w sumie tutaj jakiś głos na antenie, ale... No, tak jak mówię, może po prostu ktoś nie chce, nie wiem, wyskakiwać na arenę od razu z mieczem w zbroi, nie? I gdzieś tam być bohaterem tego show koniecznie.

No, za dużo tych fajek, za dużo. To może być... Może się skończyć nieciekawie, jak człowiek dużo jara.

Też ciężko sobie wyobrazić sytuację, że tyle lat jesteśmy tutaj razem w tej społeczności nocno-radiowej i że nie ma żadnych dymów, że wszyscy się lubią. I tak nie jest źle. Porównajcie sobie z niektórymi, z wieloma innymi streamami. Chyba z większością innych streamów. I tak nie jest źle, nie? I tak nie jest źle. Też zauważcie, że są takie osoby, które zupełnie się nie angażują w jakieś awantury, w przekomarzanie się z kimś, w kłócenie się, nie prowokują, nie stwarzają w ogóle nawet sytuacji takich, że mogłoby się to skończyć jakąś awanturą. Po prostu są takie neutralne z boku i nieszczególnie lubią takie klimaty i się to udaje. Jak się chce, to można, nie? Jak się chce, to można.

No. Dobra, będziemy kończyli. Teraz krawiec dołączy do sekty pewnie za to, że powiedział parę gorzkich słów. Niewykluczone, no. Nie, no, jakoś tam się udało zachować chyba status osoby w miarę tutaj neutralnej, no w każdym razie takiej, która może z każdym pogadać, nie? Że nie trzymam jakiejś tutaj strony, chociaż są takie zarzuty, że się daje manipulować, że coś, no to jednak nie jest tak źle, no. Możecie tu liczyć na to, że każdy może zadzwonić, że nie będę tutaj jakoś wielce za kogoś beształ, na korzyść kogoś tam. Staram się ze wszystkimi mieć w miarę dobry układ. No. Nie zapisywać się w każdym razie, może tak, nie zapisywać się do konkretnej bandy, o, i to jest... I dobrze mi z tym, powiem. Dobrze mi z tym, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pamiętam, że jak było więcej awantur, jak się wkręcałem, tam kogoś beształem, wyzywałem, to potem to rzutuje, nie? Jest złe samopoczucie, jakieś takie nerwy. Chujówka taka w ogóle się robi. Nie znoszę tego. Jak to pójdzie za daleko, to się robi toksycznie, jakoś tak nieciekawie. Wszystkim wam polecam trochę zluzować majty czasem, na chłodno reagować. Jak się dużo jara też, jak wiecie, no, alkohol czy dary mamy natury zmieniają trochę percepcję i jakby częściej się wypowiada słowa, których się potem żałuje. Człowiek się robi albo bardziej śmiały, albo bardziej drażliwy. Też tak się chwali tą marihuanę, nie? Że taka dobra na wszystko, lek na wszystko i w ogóle uporządkuje ci w głowie. Wcale nie, no. Potem zapominasz, kurczę, najprostszych rzeczy, siada pamięć, człowiek się robi taki nerwowy, byle co potrafi być tą iskrą, co zapali ląd i tak dalej. Też trzeba uważać, żeby nie przeginać z niczym.

Ja się po alkoholu robię strasznym chamem i takim prostakiem zawsze, więc trzeba uważać. Słyszałem, że Szabel wśród jego różnych kosmicznych teorii jest też to, że marihuana leczy schizofrenię. To jest ciekawe. Chyba w drugą stronę. Marihuana to jest wzmacniacz, więc wzmacnia w nas różne stany, też te psychiczne, i sądzę, że rację mają jednak ci mainstreamowi specjaliści, którzy twierdzą, że jednak raczej wzmaga pewne dziwne stany psychiczne. Sam pamiętam, no można na własnych doświadczeniach się oprzeć. Przecież jak byłem taki mocno przejarany kiedyś, to se wkręcałem już takie dziwne rzeczy do głowy, że nie wiem, że gadam sam sobą z przyszłości, nie? Jakieś takie dziwne, nie? I że mi ten drugi ja odpowiada coś, jakieś mądrości mi przekazuje. No to wiecie co? To już to były właśnie zaczątki jakiejś schizofrenii, czy paranoi, czy czegoś, jakiegoś zaburzenia psychicznego. Zaczątki. Dobrze, że się to nie rozwinęło. Bo dzisiaj bym wam tutaj opowiadał o reptilianach z szablami grafenowymi w starożytnych czołgach średniowiecznych, czy coś, nie wiem. Modlitwa i kawa zbożowa, pisze adwokat. A czemu nie? Kawa zbożowa to jest dobra rzecz. Też taki nietypowy, charakterystyczny, niepowtarzalny smak ma to. Mi się ten smak kojarzy z dawną stołówką, jakąś z wakacjami, stołówka, wiecie, kawa zbożowa z mlekiem, nie? To może taka nostalgia tutaj jakaś, i która...

może sprawiać, że coś nam smakuje po prostu tylko dlatego, że mamy bardzo miłe wspomnienia związane z tym zapachem, z tym smakiem. No człowiek tak ma. Co tu się dzieje, się pyta Mehran Keshe. Już teraz to za bardzo nic, no, ale działo się dzisiaj. Słuchaj, było 500 osób na live'ie przez chwilę, przez jakiś czas. Doszło do 500. No i komentowane są słowa Enkiego, no, były w zasadzie. Jego jakieś tam zarzuty, no, co do donoszenia, tam, zgłaszania filmików, że to od nas ludzie. No ale już co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Mam nadzieję, że Enkiemu przejdzie i może se przemyśli tak po prostu. No to... Chociaż nie wiem, on jest też taki troszkę taki zagryziak jednak, nie? Jak już się coś wbije do głowy, to już się będzie trzymał tego.

A te elektryki, pisze Adam, i inne sztuczne to najgorsze gówno, bo w szludze to jakieś tam procent naturalnego tytoniu jest, a w tych sztucznych sama chemia. Najlepiej tytoń palić i samemu kręcić. Adam może mieć trochę racji. Przecież my nie wiemy, czym tam wypełniają te likwidy, nie? Z czego to robią, ile tam jest tej chemii. No, nie wiem, ktoś badał skład, z czego to jest robione. Też mi się tak wydaje, że niekoniecznie to takie jest super, nie? Zresztą to może trochę działać tak, że człowiek się przyzwyczaja do pewnych rzeczy. Powiedzmy, że ja zacząłem palić w dość młodym wieku te papierosy. Jaram dosyć dużo, to organizm jakoś to przebolał i się trochę przyzwyczaił do tego, uodpornił jakby na tą nikotynę, na te substancje smoliste. Traktuje to jako, że to po prostu jest to złe, ale to jest takie coś, co już się z tym oswoił organizm. Wiecie, do czego zmierzam, nie? A nagle bym się przerzucił na likwidy, na jakąś dziwną chemię w tych likwidach i organizm by doznał szoku, nie? I by źle zareagował na to. Może coś jest na rzeczy, nie? Krawiec, i co ci powiedział ty z przyszłości? Nie chcę o tym gadać, bo to takie kompromitujące trochę, nie? Niełatwo się opowiada o swoich jakichś tam najgłupszych rzeczach, co przychodziły do głowy, nie? I tak już wam się przyznałem, że po dopalaczach się modliłem do Jana Pawła II, to już wystarczy tych kompromitacji, autokompromitacji. No ale, no, zdradzę tylko tyle, że to takie mądrości były, że już po prostu o mało co po wodzie nie zacząłem chodzić z tego wszystkiego, nie? I jeszcze trochę i bym się uznał za reinkarnację Jezusa kosmicznego. Ale to dawne czasy. I to jakiś dziwne wynalazki, dziwny towar był. Nie wiem, czy tam nie było czegoś domieszanego jeszcze w tym. No, ale przestrzegam po prostu. Przestrzegam, trzeba trochę uważać z tym kopaniem się w głowę.

0: czy mam wszystkie zęby? No niekoniecznie, już tam mam powrywane z tyłu jakieś. No tak, no nie wiem, co tam za gówno było w tym. No. Znaczy, przypuszczam, że po prostu byłem jeszcze nie do końca przyzwyczajony do takich ilości, bo, no wiecie, ktoś, kto zaczyna na przykład jarać, dopiero co, no to może niewielkimi ilościami sobie zrobić kuku w głowę, nie? Po prostu to jest dla niego jakieś przeżycie. Organizm jest nieprzyzwyczajony, włącza się jakiś tryb alarmowy, specjalny, coś się tam, jakaś rewolucja w głowie dzieje, człowiek doświadcza, no pamiętam, że jak nie miałem jeszcze takiego obycia z substancjami, no to były straszne jakieś takie przeżycia czasami, no bad tripy po prostu, tak, zbedowany człowiek jest. Zbedowany i dziwne myśli, jakieś lęki, no wiecie. Więc, a teraz w zasadzie nic mi takiego nie grozi, nie wiem, mogę zjarać, kurczę, z bongosa jakiś najmocniejszy towar czy coś, 10 blantów sobie wypalić, pójdę spać co najwyżej. I tyle, no, uodpornił się człowiek. Człowiek się do wszystkiego uodparnia, no. Ze wszystkim sobie w końcu zaczyna radzić jakoś tam. Dzisiaj to, żeby złapać jakiegoś beda, to nie wiem, może się w głowie coś poukładało też po prostu, bo na przykład kiedyś miałem inny charakter trochę, byłem bardziej awanturniczy, toksyczny taki, nie? Człowiek się zmienia, no dzisiaj staram się unikać negatywnych emocji, awantur, staram się nikomu nie zazdrościć czegoś, nie złorzeczyć, nie pałać jakąś chęcią zemsty. Jak przyłapuję się na takim myśleniu, to od razu pyk, włącza się czerwona lampka, myślę, o panie, o kolego, nie tędy droga, kolego, karma cię dopadnie, kolego, jeszcze zły wilku ty, no i gdzieś tam to stopowane jest, nie? Jakaś wyższa, lepsza trochę świadomość tych rzeczy po prostu, nie? Że to nie pozostaje bez efektu. Jakieś złe myśli toksyczne, nienawiść do ludzi, nie? Trzeba z tym walczyć. Absolutnie nie jestem święty tutaj, nikt nie jest, nie? Ciężko się wyzbyć tego całkowicie też w ogóle, bo człowiek się zrobi jakiś, kurczę, Budda nagle kosmiczny i straci kontakt z rzeczywistością. Straci, nie wiem, może też umiejętność walki o swoje trochę. Stanie się taki jakiś, nie wiem, no, jakimś kucykiem pony z bajki czy coś. Albo jakimś misiem słodko-pierdzącym. Trzeba mieć w sobie trochę takiego, odrobinę przynajmniej, wojownika, zagryziaka. Walczyć trochę, nie? Nie dawać się gdzieś tam oswoić się też z tymi złymi rzeczami, trochę z nimi obcować, żeby potem, nie wiem, byle wiaterek nas nie zdmuchnął. You know what I mean. No, ale uważam, że powinno się gdzieś tam wyrzucać ze swojej głowy gówno. Nie kopać się za bardzo w głowę. Też. Ograniczać trochę substancje, robić sobie przerwy, dawkować, nie pogubić się w tym. No. Pamiętam takie stany, gdzie nagle po prostu mistyczne myślenie, wszystko ze wszystkim się zgadza. I w ogóle kosmiczne atomy reptiliańskie przechodzą po prostu w siódmą gęstość, jak to się wszystko układa pięknie, no i te reptiliany, i te gęstości, nie? I ten szatan, no. Kiedyś wam się pochwaliłem, że jak tak się fest zbombiłem, to sobie wkręciłem, że Kotkiewicz to jest szatan sam. I tak przez chwilę myślałem. Więc samo to pokazuje, jakim idiotą się można stać, nie? Jak się nadużywa substancji. Ale człowiekowi się wydaje, że jest wpyte mądry po prostu. Najmądrzejszy na świecie. W ogóle same głupki dookoła, nie? A ja już wszystko tu rozkminiłem. Wszystko przejrzałem. Ten agent, ten nasłany. Kto wie, czy Michałowi Gieresiowi się też trochę we łbie nie pokiełbasiło, bo nadużywał jakichś substancji. On się nigdy nie krył z tym, nawet na antenie mówił, że nie ma nic przeciwko, jest jak najbardziej za i tak dalej. No to cholera wie, czy po prostu nie wzmocniło mu się to myślenie takie paranoiczne, spiskowe i wszędzie wrogowie, ten knuje, ten nasłany i tak dalej, nie? Cholera wie, no. A sny ostatnio mam mega po prostu. A nawet to jest dziwne, bo po prostu to są takie sny, że jakby to powiedzieć. Każdy sen to jest jakaś normalnie taka długa opowieść, jak film. I tam się bardzo dużo dzieje. Są niestworzone historie w ogóle, nie? Zwroty akcji, dialogi, wszystko. I co ciekawe, nie są to sny takie nawiązujące do rzeczywistości za bardzo, tylko po prostu jakieś w ogóle dziwne historie, fantastyczne całkowicie. Bardzo barwne po prostu, bardzo takie bogate, barwne, nie wiem jak to powiedzieć. O, Czektul dzwonił. Znów nie zauważyłem. No to coś się ze Skype'em tu zepsuło. Kurde. Muszę Skype'a zrestartować. Chyba. Nie ma rady. Bo teraz nawet nie mogę zadzwonić. Ach, ten Skype. Ej. Skype, gdzie jesteś? Dobra, mam cię. Restartujemy. Bez nadzieja, no. Żeby Czektula nie odebrać. Jak to tak? No, zesrał się i to z gruzem, tak jak piszecie. No właśnie, dostępny był. Tylko się zepsuł. No, teraz już mogę zadzwonić. Cześć, Czektulu. Sorry, były problemy techniczne. Skype się zebździł, ale już działa.
1: No, domyśliłem się. No, dzwonię, mam przerwę na kawę. Stwierdziłem, że a czemu by nie? Skoro i tak jeszcze nadajesz, to sobie zadzwonię. No, a pisałem o tych elektrykach, bo sam, jako osoba, która paliła ponad paczkę dziennie, po przejściu na elektryki po dłuższym czasie to zostawiłem. Co prawda po jakimś czasie trochę wróciłem i ostatnio sobie coś tam popalam od czasu do czasu, jak mnie nerwa weźmie, ale powiem ci, że moim zdaniem jako jakaś forma alternatywy tudzież pomocy do rzucenia palenia, moim zdaniem to działa.
0: No to może spróbuję. No też to, jak już kupować takiego elektryka, to dobrego, jak, nie jakiegoś byle jakiego. No a
1: powiem
0: taki
1: ci tak.
0: Dobry to z 2,5 stówy, co myślę, tak jakoś, nie? Co najmniej.
1: Teraz możliwe, że tak. Ja jak kupowałem swojego e-papierosa dawno temu, to były te e-papierosy, które robią takie potężne chmury dymu. I szczerze powiem, że ich nie polecam, z tego prostego względu, że tam wyższa temperatura palenia jest i przy tej wyższej temperaturze, znaczy palenia, tego odparowywania, i przy wyższej temperaturze tam więcej tych substancji złośliwych się może wytwarzać. No, likwidy składają się głównie z glikolu, gliceryny, tam tych aromatów i nikotyny, tak? Więc na dobrą sprawę największy problem dla zdrowia, już oprócz tych wszystkich substancji smolistych, które się odkładają, podobno jest ich mniej w e-papierosie, bo nie wdychasz samego dymu, tylko opary, no to największy problem będziesz miał dla wątroby, jeżeli będziesz miał jakieś przecieki doustnika, bo bodajże glikol albo gliceryna nie jest dobrze przetwarzana w wątrobie i jak płynie, to w sensie płynna ta substancja trafi ci do układu, no to to może ci robić problemy z wątrobą. Sam nie miałem z tym problemów, w sensie, że mi coś się z wątrobą działo, ale no znam sytuację, że gdzieś tam te współczynniki później wątrobowe były trochę wyższe, nie? No ale to jest kwestia tego, żeby jeżeli coś tam przecieka, no to żeby to jednak wycierać albo uszczelkę wymienić. No.
0: No to widzicie, ciekawostka. No faktycznie, jak się takich... A patrzyłeś kiedyś na skład może tych liquidów? Wiesz, co tam dają? Z czego to jest zrobione w ogóle?
1: No tak jak ci mówiłem, no najbardziej tutaj rzeczą, która może być chemicznie niewiadomą, no to są te aromaty, tak? Zależnie, co tam ci dają. Bo jeżeli masz glikol, no to są wszystko rzeczy, które są wiadome, tak? One nie są uznane jako substancje szkodliwe dla zdrowia, tak? Tylko tam no w sytuacji odparowywania to nie jest aż tak szkodliwe jak palenie normalnych fajek, tak? Zwłaszcza, że masz teraz te wszystkie normy unijne, które ci mówią, że to ma się nie palić, tak? Samo ma się wygaszać, no to też nie wiadomo, co w normalnych fajkach masz, prawda? No, a tak jak pisałem, jak ja przeszedłem ze zwykłych papierosów na elektryka, to zauważyłem, że kondycja mi się trochę poprawiła. Nie miałem problemów z oddychaniem, nie dusiłem się, także to też mogę powiedzieć, że jest na plus. I zaraz będzie, że trucizny. Tutaj widzę, że adwokat pisze, że brzmi jak picie z akumulatora. Tak, ja nie mówię, że to jest zdrowe. Broń Panie Boże. Ja mówię, że to jest moim zdaniem mniej szkodliwe niż zwykłe fajki. Zwłaszcza, że to nie jest teraz tak, że idziemy sobie do jakiegoś hodowcy, który ma pole tytoniu, kupujemy od niego liście, sami sobie je szatkujemy, wrzucamy w gilzy i palimy. Bo w takiej sytuacji spoko, to przynajmniej wiemy, że sprawdzone źródło i tak dalej. A w sytuacji, kiedy kupujemy sobie od Philipa Morrisa czy jakiejś tam innej firmy wielkiej fajki, które są odpowiednio przetworzone, no to tam tak naprawdę no nie ma pojęcia człowiek, co tam w środku jest, nie? Bo nie ma składu papierosów chyba na pudełkach.
0: No tak. No jeszcze można z gumami nikotynowymi podziałać. Kiedyś dostałem duży zapas, co ciekawe, od Kloda, od Michała Gieresia właśnie. Dostałem duży zapas gum i żarłem te gumy, żarłem. No ale jak się skończyły, to znowu zacząłem jarać.
1: No. Powiem ci, że ja testowałem kiedyś szpreje do ryja, takie, że wiesz, że masz psikacza i sobie robisz psik i to właśnie też był jakiś tam roztwór nikotyny z czymś tam, to jakieś nikorety były, ale to raz, że nie działało za dobrze, a dwa, że było paskudne w smaku, no bo jednak ten smak nikotyny jest taki bardzo drażniący.
0: No właśnie. Też trzeba, być może takie szpreje czy coś, to mogą zwiększyć ryzyko jakiegoś raka języka na przykład, nie?
1: Może. Wiesz, no tutaj nie mówimy o tym, że coś jest zdrowe, coś jest niezdrowe. Tu chodzi o minimalizowanie szkód. Bo jednak jeżeli mówimy czy to o piciu alkoholu, czy o paleniu papierosów, czy czegokolwiek innego, to nie są zdrowe rzeczy, tak? Ba, picie herbaty, nadużywanie herbaty jest też przecież szkodliwe, bo zaraz dostaniesz kamieni nerkowych.
0: Tak, a z tym językiem to też trzeba trochę uważać, bo może nas czekać na przykład coś takiego, co się nazywa rinoplastia. To zrobi nam się jakiś nowotwór na języku czy coś i wycinają nam język po prostu. No. Potem wejdę co? Na antenę i...
1: Tak, wtedy będziesz musiał robić audycję tak, jak ja robiłem. Widok z góry na rączki migowo.
0: Albo przez syntezator mowy. Witam Dokładnie. Was serdecznie, drugie nocniki.
1: komu musiałbyś się naprawdę szybko nauczyć pisać. Chyba, że gałkami, ruchem gałek ocznych, tak jak miał Hawking. To szybciej chyba oczami byś mógł sobie w cudzysłowie wystukać literki.
0: No właśnie.
1: No.
0: Ewentualnie no, osoby, które mają wyciętą krtań. No, a spotkałem takie nawet nie tak dawno, no bo przecież ten Gienek, brat Sroki, ma wyciętą krtań. No, no to można przez taki aparacik specjalny mówić. Mój dziadek też to miał. No, i to nawet da się zrozumieć, co mówi taka osoba, co ciekawe, nie? Przykładasz taki aparacik sobie tam gdzieś do gardła i mówisz.
1: No, to tak jak w piątek chyba gadaliście o Kaczmarskim, no to on właśnie w tym ostatnim stadium, jak już miał dziurę zamiast krtani, no to żeby coś powiedzieć, to musiał sobie tą dziurę zatykać palcem, o ile dobrze pamiętam. No.
0: No straszne, niestety, jeżeli straszne rzeczy,
1: chodzi
0: straszne
1: o wszelkie rzeczy związane z nikotyną, to tutaj nie ma zdrowego i prostego rozwiązania. Można powiedzieć, a po co to palić? No ale niestety jak człowiek pali 20 lat swojego życia lub więcej, no to więcej tego życia przepalił niż nie, więc odstawienie czegokolwiek na dłuższą metę jest tak kurewsko niemożliwe, że no, że moim zdaniem to jak się zostawia, to tylko na chwilę.
0: No, ciekawostka i trochę to zabawne, że nielegalne są te substancje, które właściwie o wiele mniej uzależniają niż te najtwardsze dragi, czyli fajki i wuda, o które uzależniają z taką siłą no niemalże jak heroina jakaś, nie? Że potem jak nie masz tych fajek, to się normalnie źle czujesz, nie możesz się skoncentrować, kurwa, będziesz się telepał. A wuda też, no przecież z alkoholizmu się nie wychodzi nigdy. A przestrzegają nas przed jakimiś grzybkami, ayahuaską, szałwią, LSD, co to są właściwie rzeczy, których się używa sporadycznie, tak rytualnie bardziej, nie? Ktoś tam se wyjedzie raz na rok do lasu, weźmie jakiegoś kwasa, no to właściwie to właściwie w ogóle nie uzależnia na dobrą sprawę. Czy słyszeliście o kimś, kto się uzależnił od jakichś grzybków, czy ayahuaski? No nie ma czegoś takiego, bo to jest wielkie przeżycie, to się czegoś tam doświadcza, stanów mistycznych, to nie jest absolutnie coś ani na imprezę, ani tak, żeby na co dzień to brać, no więc robią nam to troszkę sieczkę z mózgu, no, pod tym względem.
1: Tutaj adwokat pisze, żebyśmy zmienili temat, bo temat otworów szyi. No inaczej, ja jestem zwolennikiem, że jak mówimy o czymś, o jakimś temacie, tak, typu na przykład teraz fajki, to trzeba podkreślać wszystkie problemy, które to za sobą niesie. Typu właśnie nowotwory, otwory w szyjach, bo są osoby, które nie palą, tak? Ale są osoby, które palą i nie zdają sobie z tego sprawy, co ich może czekać.
0: Dokładnie. A może to kogoś zdopinguje właśnie, żeby zerwać z nałogiem. Takie wizje dosyć realne, bo takich ludzi się spotyka, przecież to się dzieje, to nie jest jakiś margines, jakaś egzotyka, tylko to się dzieje.
1: No, no to jeszcze Piotr Jackiewicz pisze, że cukier. Moim zdaniem tak. Ja mówię, energole to jest największe zło. Jak miałem okres, kiedy piłem energole, to nigdy tak źle się nie czułem. Nie dość, że to jest pobudzenie tylko na pierwsze chwile, tak naprawdę, nie wiem, pół godziny czujesz takiego kopa, to po powiedzmy tej godzinie to już ja byłem tak senny, że albo musiałem walić kolejnego, albo i w drzemkę. Więc dla mnie energetyki to jest tak naprawdę marnowanie hajsu, a co gorsza, ja czułem, że organizm domaga się kolejnego, tak? Było takie poczucie, że już czułem się uzależniony od tego. Więc odradzam. Dlatego krawiec, tutaj weź sobie też to do serca i energoli, pomimo że fajnie smakują, to nie pij.
0: Chyba się uzależniłem też trochę od dubania w nosie i, no, i wyrywania sobie włosów z nosa, bo nie lubię mieć włosów w nosie, a teraz już któryś raz widzę artykuł o tym, że taki zabieg zwiększa ryzyko demencji, bo po prostu... tak, bo po prostu znika nam ten taki filtr w nosie i więcej się szkodliwych różnych nieczystości przedostaje ponoć do mózgu przez to.
1: No. Czy obrazki na pudełkach zniechęcają? No mi się niekorzystnie patrzy na takie obrazki. Ja sam czuję się niekomfortowo, jak przeglądam sobie stronę B na 4chanie i widzę rect thready tak zwane. Jakoś tak staram się ich omijać. Nie bardzo mi się podoba patrzenie na jakieś tam rozwalone bebechy.
0: No raczej. To może działać tak bardziej długofalowo, nie na zasadzie, że zobaczysz obrazek, się wystraszysz i coś, tylko bardziej na zasadzie, że oglądasz to długo, długo i gdzieś tam do podświadomości ci w końcu to się, wiesz, skumuluje w twojej podświadomości i pomoże ci w podjęciu decyzji jakiejś tam, nie?
1: Tak, tak. No, dlatego uważam, że pomimo, że ludzie tak byli smutni, że o, takie wspaniałe, mieliśmy opakowania do papierosków, a zbezcześcili nam je tymi wstrętnymi dziurami w krtani, tymi płucami czarnymi, biednymi dzieciaczkami, które płaczą. Szczerze? Bardzo dobrze, moim zdaniem.
0: No,
1: bo to nie są rzeczy, które powinny być reklamowane w żaden sposób. To moim zdaniem powinno się obrzydzać ludziom jak najbardziej. Bo o ile starszym ludziom, którzy wcześniej zaczęli palić, kiedy tego nie było, no to ich ciężko, no tak jak mówię, to nie jest nauk, z którego się wyjdzie od tak. Ale jak są młodzi, którzy dopiero będą wchodzić w świat palenia, bo będą, bo inaczej, tego wymaga jakaś tam zabawa ze znajomymi, no to jak popatrzą na takie pudełko, to może jednak stwierdzę, nie chcę.
0: No właśnie, to może inaczej działać zupełnie na tych, którzy, dokładnie, masz rację, na tych, którzy dopiero co się przymierzają albo dopiero co zaczynają, nie? To może być inne działanie zupełnie, no, niż tak. na starych jaraczy, jak my.
1: No, no. Bo z drugiej strony nie wiem, gdzie to wprowadzili, że zakaz palenia dla wszystkich urodzonych po którymś tam roku, nie wiem, czy Australia, czy gdzieś tam, już nie będę zgadywał, ale gdzieś wprowadzili w jakimś kraju coś takiego, że zakaz sprzedaży papierosów dla osób urodzonych po roku X. Szczerze, jestem przeciwny, a dlaczego? Bo to jest wolny wybór człowieka, czy chce, czy nie. A myślę, że młodzi mają wywalone. Może i mają. Część na pewno ma. Ale ja sam znam ludzi, którzy jak po prostu widzą takie obrazki, to stwierdzają, nie, dobra, nie chcę tego.
0: Kurczę, tak wcześniej mówiłem o tym, że te no, substancje takie mocniejsze, psychodeliki, nie wiem, grzyby, kwasy, to one nie uzależniają. To jest w sumie prawda, ale jest takie no, coraz popularniejsze zjawisko pod tytułem mikrodosing, nie? Ostatnio nawet ktoś tu pisał na czacie, że muchomora sobie tam mikrodosinguje. No czyli po prostu, jakby ktoś nie wiedział, branie bardzo malutkich dawek, ale regularnie po prostu, nie? I to niby ma wzmacniać kreatywność. Już nawet w serialach się pojawiają takie tematy. Jakiś tam bohater się chwali. Ja tam sobie mikrodosinguję LSD czy coś. Więc jest to jakby popularyzowane i to może uzależniać chyba bardziej o wiele, nie?
1: No wiesz, mamy dwa rodzaje uzależnień, tak? Psychiczne i fizyczne. Psychiczne uzależnienie możesz mieć od wszystkiego. Masturbacja, papierosy, no od wszystkiego, tak? Samo nawet picie herbaty. Czy herbata u Cię uzależni fizycznie, że Cię będzie trzepać, bo nie napiłeś się herbaty? No wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. Zwłaszcza, że ja piję dużo herbaty, zwłaszcza ostatnio, ale nie czuję potrzeby na przykład, żeby pić tą herbatę tak po prostu, tak? Napiję się wody, jestem nawodniony, wystarczy mi. Herbata daje Ci ten smak. Ale znam przypadki też, że na przykład ktoś czuje taką potrzebę, że kurde, ale bym się napił herbatki. Ale to nie jest też tak, że go będzie trzepało od tego, nie? No, a przy papierosach jak nie zapalisz, dajmy na to przez cały dzień, to chodzisz wkurwiony, ręce cię będą zaraz pociły, że ach, ale bym sobie zajarał.
0: Mało tego, kiedyś mi wujo opowiadał o takim przypadku, że ktoś palił całe życie, nałogowy palacz, i przestał jarać i krótko potem zmarł.
1: No.
0: Ale to coś może być na rzeczy, bo organizm faktycznie mógł doznać jakiegoś szoku i mogło coś tam się uruchomić niefajnego, jakiś mechanizm obronny, coś, wiesz, organizm mógł zgłupieć po prostu i coś mogło to zaowocować jakimiś powikłaniami, nie? No czemu nie?
1: No. No mój kumpel na studiach, będę dalej ten, jak to się mówi, obrzydliwy, odstawił fajki na tydzień. Dostał takiej sraki, że stwierdził, że nie, to już woli palić. No i tutaj już też przychodzi też moim zdaniem fajna rzecz, którą dają e-papierosy, czyli możliwość zmniejszania sobie dawki. Bo kupujesz sobie likwidy, na przykład, nie wiem, tam 6 mg nikotyny, trójki, później można sobie zerówki to rozcieńczać. Ja jak byłem na okresie, gdzie rzucałem całkowicie palenie, no to tam rozcieńczałem sobie bodajże tą bazą bez nikotyny trójkę, że po prostu do tego dolewałem sobie to 3 ml nikotyny. Tam mi wychodziło 0,2 nikotyny, czy jakoś tak. No i później jakoś tak naturalnie odeszło.
0: No. No, może właśnie lepiej, bo jest taki mit, że jak rzucasz palenie, to raz, a dobrze, nie? W ogóle przestajesz coś, a to wcale może nie być takie super rozwiązanie. Tylko ograniczać właśnie, przerzucić się na likwidy i coraz słabsze, tak jak mówisz, to może być w sumie lepsze.
1: No, szałowa patologia pisze, że piona, ja też herbatkuję. No, także no, ja polecam zieloną herbatę. Yerby nie pijam ostatnio, ale herbatka jak najbardziej.
0: Może trzeba sobie substytut też czasami znaleźć, no bo na przykład zauważyłem, że mniej palę papierosów, jak są jakieś przekąski, nie? Jakieś herbatniczki, orzeszki, no bo jaramy czasami tak po prostu, bo jaramy tak trochę...
1: Z nudów,
0: żeby zająć czymś właśnie ręce, żeby się skoncentrować, żeby to, żeby tamto, żeby sramto. No a właśnie można sobie to zastąpić częściowo, mniej po prostu palisz, jak masz coś fajnego do przegryzienia, jakieś tiktaki, jakieś orzeszki, chipsy, co kto tam wynajdzie, nie?
1: No i dlatego też ludzie tyją. No, jak ja rzuciłem palenie, to do 120 urosłem kilo.
0: No właśnie, ma to wpływ na wagę jednak. To pokazuje, jaka w tym jest siła, że to na przemianę materii ma taki wpływ, nie?
1: No. Wiesz, raz przemiana materii, dwa, że właśnie zajmujesz sobie ręce czymś innym, tak? Paluszkiem jakimś, czy kabanoskiem. No, czy tam kabanosikiem, zależnie jak się to odmienia. To jestem kiepski w takie rzeczy. No.
0: Każdy Polak po jedzeniu myśli zaraz o paleniu.
1: Dokładnie tak. A co z fajką po seksie? No, jak to lubi, tak? No, dobra. Koniec przerwy. Kawka wypita. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz mówię, nie bierzcie do serca tego, że ja tutaj promuję e-papierosy jako coś lepszego niż zwykłe papierosy. Ja po prostu przedstawiam swoją historię, jak mi to w pewnym sensie pomogło i może komuś też to pomoże. Nie jest to zdrowe, bo wszystko moim zdaniem, co ma nikotynę, nie jest zdrowe, ale może w jakiś sposób innych zastymuluje do tego, żeby może jakieś kroki podjąć do ograniczenia tudzież rzucenia. No.
0: No, to trzymaj się.
1: No, hej, dobrego dnia.
0: Wzajemnie, cześć.

0: czytam też komentarze pod tym nagraniem Enkiego. No i też jest taka prawidłowość, że zawsze jak się pojawia jakaś drama, to zaczynają wychodzić różne rzeczy pokrewne jakby, nie? Różne nawiązania do innych postaci i tak dalej. No i tu też o etamie jakaś mini dyskusja jest od razu, że taki, że owaki, ktoś go broni, ktoś go nie trawi. No to tak promieniuje zawsze, nie? No, Ivi się faktycznie wstawił tutaj trochę, no tak ogólnie za nocnym radiem, niekoniecznie za niektórymi osobami, ale za nocnym radiem. No, ale już widzicie, ktoś się nakręca i pisze tu, to odwet, kurwa, odwet, nie? No właśnie, no, można... No, można zaszkodzić komuś, jak się... rzuca oskarżenia. No, Gumball, ja już chciałem kończyć.
1: A ja chciałem powiedzieć coś na temat tych papierosków nieszczęsnych, bo Czech tu powiedział, ale nie miałem jak się połączyć dopiero teraz. Te obrazki to świetna sprawa. Ja nie wiem, dlaczego w sumie wszyscy tak na nie narzekają. To jak Pokémony zbierasz do kolekcji. Które dziecko z pobitymi płucami ma, albo nie wiem, gościa bez nóg, to jest kolekcjonerka. Ja nie wiem, na co tu narzekać. Ja uważam, że najlepszy dodatek to jeszcze darmowa reklama. Potem się wymieniamy tym paczkami papierosów jak kartami.
0: No faktycznie, tu widzę jakiś tu zgniły ząb, tu Pokémon ze zgniłymi zębami, tu Pokémon z depresją, tu Pokémon bez nogi, tu bez ręki. No. Straszne, ale jak takiego jakiegoś ostrego, srogiego nowotwora się ma... Jak coś takiego będę miał, ja se zbieram na czarnoprochowca i pach, dajcie spokój.
1: No właśnie, tylko 10 zdjęć, to więcej mogliby dać, to byłoby dobre do kolekcjonowania. Ja tam mówię, że to jest biznes, to jest biznes. Były karty futbolistów, były karty piłkarzy, były karty Pokémon, to teraz karty tych poszkodowanych po papierosach.
0: Właśnie.
1: Czekam. Do każdych papierosów dorzucana jest karta z jakimś inwalidą.
0: W sumie też jak się jest nałogowcem, się pali, to najczęściej trzeba sobie partnera czy partnerkę też palaczkę czy palacza znaleźć, no bo taka osoba, co tych rzeczy nie tyka, to nie będzie chciała się całować, kurczę, z popielniczką, nie? Żeby...
1: No, oboje muszą kopcić, to tak.
0: No...
1: Tak w ogóle, jeszcze tu chciałem się dowiedzieć, czy Enki się ustosunkował na czacie? Chyba nie było go, prawda?
0: Nie, ani nie zadzwonił, ani nic nie tego, nie pisał. No bo no wiesz, bo wkurwiony jest i pewnie dalej się trzyma tego, że to na pewno ten pożyczka z Zenonem się uwzięli. No,
1: no cóż, no to jego wybór. W każdym razie, no, palcie papieroski, zbierajcie ten, nie, no żartuję, nie ma co, papieroski są złe.
0: To są nikotymony, o.
1: No, nie, tak w sumie jedyne, co mogę powiedzieć, to kolekcjonujcie paczki, ale nie palcie ich, bo to kiedyś będzie drogie.
0: Łukasz już pisze,
1: ja jestem pewien, że kiepy będą drogie. To będzie tak, że jak ktoś teraz ma na przykład paczki jakieś stare, to już w tym momencie one są drogie.
0: No drogie. Dużo pieniędzy na to idzie. Dużo można by oszczędzić. Po paru miesiącach, popatrzcie, moglibyście sobie kupić komputer nowy na przykład jakiś, nie? Tu parę stówek, no tak parę stówek miesięcznie wychodzi, no to parę miesięcy i już się na jakiś tam uzbiera się na coś fajnego.
1: Tak, tylko zawsze ciężko te pieniądze zaoszczędzić, a ja mówię, jak już ma się kupywać papierosy, to ich nie palcie, po prostu je zachowajcie, a potem je odsprzedacie za masywną cenę, bo paczki kolekcjonerskie, stare, albo nawet gdzieś po znajomych, to one drogo chodzą, w takie paroletnie nawet.
0: Widzisz, i padły dzisiaj takie oskarżenia co do ciebie, że było 500 osób i zadzwoniłeś i tak nudny byłeś, że się 50 nagle zrobiło.
1: Nie, raczej.
0: Nie, no się śmieję, ja się śmieję, no śmieję się, no, oczywiście, że... Nie można być aż tak nudnym, żeby się z 500 zrobiło 50.
1: No nie da się niestety, nie ale się. No mówię, dziwna sytuacja. No, w każdym razie ja tylko chciałem to dodać do Czektula i w sumie nie będę ci więcej czasu zabierał, bo wiem, że chcesz kończyć. Także no, na razie.
0: Kończymy. Trzymaj się, Gambolu, hej. Łukasz już tu napisał, że Enki słucha, ale nie wiem, czy to są jakieś jego przypuszczenia, czy sprawdzone info. No, może słucha. Słucha i się uśmiecha od ucha do ucha, jak słucha. I jak słucha, to nie rucha, chciałbym zauważyć. No. Enki, jak słyszysz, to może zadzwonisz, jakoś skomentujesz, nie wiem. Zawsze możesz coś dopowiedzieć, to jest tu otwarte forum. Ja podsumowując, nie wydaje mi się, żeby to wyżej wymienieni coś tu robili. A powody podawałem wcześniej. No, chętnie bym też usłyszał jakieś tutaj poszlaki, dowody jak już, nie? Taka tutaj jakieś przypuszczenia i coś, to trochę za mało. No, a już niektórzy się nakręcają i już się chcą mścić. No, to bez sensu, to jest takie bezsensowne trochę nakręcanie spirali nienawiści. Zresztą tak jak mówiłem, właściwie ci tu nikt źle nie życzy. Dzisiaj ani jednego głosu nie było nawet, a wiadomo jacy są ludzie, że lubią się nakręcać, lubią gdzieś tam dymy, lubią dać upust jakimś tam swojej niechęci, a tutaj nic, nie? Raczej neutralni albo i pozytywnie nastawieni, więc nie wiem, czy to w ogóle ktoś od nas. Stawiamy raczej na algorytmy, bo niby czemu nie, skoro to się dzieje, skoro youtuberzy sami mówią, że o, algorytm wyłapał, uważajcie, co mówicie, bo algorytm, no to czemu nie tym razem? Tym bardziej, że poruszasz drażliwe tematy, których YouTube nie lubi, które tępi. Sam Gabryś się boi wymawiać słowo COVID, szczepionka i tak dalej. A przecież to są u ciebie popularne tematy.

Jo dzisio na łobiot robia kura. John Locke. Gwarą coś zagadnął. Wodzionkę se zrób, wodzionkę. Zjadłbym wodzionkę, cholera jasna. To podobno jest pyszna zupa, ta wodzionka. Wodzionka, ach, wodzionka. Także nie ma co się nakręcać za bardzo, a nawet to, że, no nie wiem, wyciąganie wniosków z tego, że ktoś tam się z kimś nie lubi, to na pewno on, albo że wymieniłem jego pseudonim, przekręciłem, czy coś tam o nim powiedziałem, to na pewno się mści. No właśnie nie na pewno. Właśnie nie na pewno. A przypominam, Enki, jeśli słuchasz, że w co którejś tam audycji nawiązujesz, nie? Czy do Zenona, czy do potrzeby, więc no to nie jest tak, że w tej audycji tylko coś powiedziałeś, chociaż ja nawet nie pamiętam, czy mówiłeś, bo słucham, a tak nie zwróciłem uwagi przynajmniej na to, no ale to, no widzisz, no to

A teraz fajki tanie, 17 za paczkę. Chyba mniej. Co już, 17? Mniej, chyba 15. Może to, może jakieś kamele pali. Ja to palę najtańsze, Chesterfieldy albo PS-y. To mam może tańsze trochę. Wodzionka rzech miał wczora, pisze John Locke. A z razy rzeź miał? Jeszcze chyba z razy są na Śląsku popularne, tak?

0: A uwierzyłbyś w zeznania świadków, jeśli chodzi o pierwszy atak na Enkiego? Tam była właśnie taka sytuacja, no nie chcę tu za dużo też mówić, no ale myślę, że nie, z tego co wiem, to nie. Nie było to od nas jednak. Ale no, głowy nie dam sobie obciąć też, no też nie będę tutaj szedł w zaparte, bo może czegoś nie wiem, może się mylę, ale raczej... Ale raczej nie. Kto pieniędzy ma sporo, ten pali Marlboro, pisze Jack. Nie ma Enkiego, wyszedł za potrzebą. Kurczę, gdyby się ludzie tak nie żarli ze sobą, to mogliby takie media stworzyć, niesamowite, i połączyć siły, coś zrobić, ale zawsze muszą być te bandy. Ten nie lubi tego, ten tamtego. No. W środowisku alternatywnym, w tym najbardziej światłym, tym najbardziej uduchowionym i gdzie kosmiczne energie miłości przepływają, to tam się najwięcej żrą chyba. I to zawsze ktoś tam, bo pojawia się jeden szur i nawija swoją bajerę, że i właśnie dlatego Ziemia ma kształt banana, a drugi czej, nie, ja z kolei, ale czekaj, czemu mnie przerywasz? Ja chciałem skończyć moją teorię. Właśnie ma kształt banana, ponieważ a kurwa, weź zamknij ryja. Po prostu jakiego banana? I zaczynają od słowa do słowa, zaczynają się napierdalać cegłami po głowie, nie? To jest dopiero świadomość kosmiczna. I energia miłości. Wiesz co, Iwi, ja znam tą sytuację. Znam sytuację i wiem, że można tu łatwo się pomylić też, nie? W ogóle z wieloma się takimi sytuacjami spotkałem, że na pierwszy rzut oka można łatwo sobie wyrobić zdanie i coś świadczy przeciwko, a potem nagle pyk i się okazuje, że nie. Dlatego trochę już nie lubię, jak ktoś mi coś podsyła, jakieś screeny, coś tłumaczy, mówi, bo to czasami to jest pułapka, bardzo często to jest pułapka pewna. Tyle, że to nie za bardzo chcę się tu rozgadywać, bo to już są takie różne nieciekawe sytuacje i to już w ogóle to bez sensu by było gadać teraz, wracać do tego. Trzeba, musiałbym się też na temat przeróżnych osób związanych z NR wypowiadać, pewne rzeczy zdradzać, więc...
1: To ja uśmiechnięta jest, buźka. Nie,
0: 20
1: ciężko, złotych.
0: Ciężko.
1: Ja palę Marlboro, haha.
0: No proszę. Odpowiem to, co sztuczna inteligencja odpisała. Ostatnio napisałem, jestem gejem. No nie jest to prawdą, ale tak napisałem. Jestem gejem, a sztuczna inteligencja odpowiedziała, dziękuję za podzielenie się ze mną tą informacją. Dzięki, Toja. Toja, sekwoja twoja i ostoja. Taka jakaś piosenka była. No, proszę. Ale mam żal, że na PayPola. To było naprawdę niegrzeczne wpłacać mi na PayPola, jak ja właśnie tu mi jeszcze brakuje 8 zł na blikiem, proszę mi, albo kartą płatniczą, przelewem. Co to ma znaczyć? Ile razy trzeba wam tłumaczyć, że ja teraz czekam na 8 zł tu przelewem? A co? Taki się roszczeniowy zrobię, jak wyborca PiS, a nawet bardziej. Może wyborcy PiS, którzy dostają 500 plusy, wpadną w furię teraz, w histerię, jak PiS zmieni, że nie na konto, tylko trzeba pójść i samemu wziąć. To wyjdą na ulicę. Donaty od Toja. Proszę nie obrażać, nie żadnego Toja, tylko Toja. Awaria Blika w całej PLTA. No proszę. Kotkiewicz i Rademenes. Ciekawe towarzystwo. No to jest pokrewne, bo Rademenes to kot, tak? Był w serialu. I tu Kotkiewicz, kot. Może tu bracia jacyś. W każdym razie dwa koty, nie? Jakieś dziwne dźwięki słyszę w głowie.

Nie wiem, jeszcze co do Rady Menesa, to wydaje mi się, że on sam to jeszcze, przecież tu nawet dzwonił i jakoś normalnie gadaliśmy, ale dużo osób tam z jego towarzystwa to jacyś dziwni są ludzie, z którymi nie wiem, czy chciałbym gadać. A jeszcze jakiś też wrogów ma dużo, to jeszcze dziwniejsze osoby i to tak... Oj, trzeba się brać za robotę, jak mi się nie chce. Najchętniej to bym gadał do wieczora, ale muszę już dzisiaj koniecznie pokończyć pewne rzeczy. Już obiecałem. Zaległości się porobiły, cholera, znowu. Nie.

0: No też jest tak, że nikt jakiś tam kryształowy nie jest. Każdy ma coś tam za pazurami, no więc... Moglibyśmy teraz na każdego coś tu wyciągnąć, nie? A na ciebie, Iwi, to co? To niekoniecznie by się coś tam znalazło? Święty? Święty jebnięty.
1: A masz 8 zł 88 groszy. Dziadkowe.
0: Dziadkowe? Dla dziada Krawca? Z dziadziałego? A masz. A dziękuję. No i to takie coś, to ja rozumiem, bo teraz jest 101 zł tutaj na, do wypłaty. I to już jest konkretna kwota. No. No, psychologia działa jednak. 92 a 100 to są zupełnie inne liczby, inne kwoty. Policja dziś mnie... Dziękuję bardzo, dziękuję. Policja dziś mnie prześladuje, to mogę się przejść. Ciepło jest. Policja prześladuje? Nie prześladuje, przepraszam, nie prześladuje. O. No ten Piotr, to on tu... Coś jest, jakiś kryminalista, zły wilk chyba. Tu jakieś hazardy, tu jakieś tu, tam, tego, coś. No. Zły wilk. Jednak Michał Giereś ma rację. To jest szemrane towarzystwo. I Enki ma rację. To są łotry same tutaj. Przestępcy, rozbijacze rodzin.

No, ale co by nie było, słuchajcie, no, co byście tam sobie nie myśleli o Kotkiewiczu czy Zenonie, no to, to oni się już tutaj sporadycznie pojawiają. Znaczy, jeden się w ogóle nie pojawia, drugi sporadycznie, no to, to już wiecie. Więc odetchnęliście chyba, co? Już nie ma tych złych ludzi, co tak tyle żyć zniszczyli. Tyle się nakradli, nagwałcili, narozbijali.

ale temat zboża technicznego nierozwiązany. No chyba rozwiązany, no PiS zabronił sprowadzania czegokolwiek właściwie z Ukrainy. Cała długa lista jest, nie? Zboże, mięso, jajka, sery, krakersy, bułki, płatki śniadaniowe, cukierki, wszystko. Ukraina się wkurzyła trochę, ale tak widać, że w dupie trochę mają naszych biednych rolników, bo to jakaś była odpowiedź w stylu, no wiemy,

coś, jakieś zgrzyty są, to zaraz wrogowie będą, zobaczycie. Zaraz będzie, zaraz będą, o, tu polskie pany nie chcą, blokują. Zaraz się Ukraina poskarży Unii Europejskiej. Unio, moja Unio, weź się za Lacha, bo to zły pan, złe polskie pany przyblokowały. No. A to podobno to polskie zboże, znaczy to ukraińskie zboże zostało wymieszane, zboże techniczne ze zbożem normalnym i niewykluczone, że już je jemy, że już je jecie. Przypomina mi się reklama produktów Jokera, jeszcze w tym Batmanie starym z 89 roku, Tima Burtona. Tam właśnie Joker wypuścił serię produktów swoich. To były takie kosmetyki, które sprawiały, że człowiek umierał w agonii z uśmiechem na ustach, jakiś paraliż go dopadał, takie koszmarne kosmetyki trujące, jakieś toksyczne. I Joker reklamował je, włamał się do telewizji, leciała reklama i na końcu właśnie było coś w stylu, że pytacie, gdzie można znaleźć te wspaniałe produkty? Właśnie to jest najzabawniejsze, że być może już je macie u siebie. No i to trochę jak z tym zbożem właśnie teraz. Niewykluczone, że już macie w swoim chlebku toksyczne zboże robaczywe, zapleśniałe, zabrudzone, zaśmierdzone. Nie ma dowodów, że Jarema wiedział o palowaniu. No właśnie. Nie ma dowodów, że Hitler wiedział o Holokauście. Nie ma dowodów na to, że kniaź Jarema Wiśniowiecki wiedział o palowaniu. Nie ma dowodów, że Jan Paweł II wiedział o małych dzieciach. Dokładnie. A propos Jokera, RIP Michael Well, Zielony Rybnik. No, to ty, Piotrze, przekazywałeś jako pierwszy tą informację tutaj w Nocnym Radio, czy to ktoś inny? Bo już nie pamiętam. Staraliśmy się zbadać tą sprawę tutaj, ale no, nie znalazły się żadne informacje, przynajmniej ja nie znalazłem i tutaj kolega, co pomagał, też nie znalazł. Więc no, nie do końca w to wierzę w sumie. Masz jakiegoś linka? Jakiś dowód jest, że jakieś ogłoszenie w końcu się ukazało? Nawet dzisiaj jeszcze to sprawdzałem. Miałem wolną chwilę, to starałem się coś znaleźć i też nic. Jak się potwierdzi, to na pewno zrobię audycję wspominkową, chociaż no, Michael się popsuł troszeczkę, moim zdaniem. Troszeczkę się zrobił się chamski dla ludzi, dla słuchaczy swoich. Jakiś taki wdechy ważny się zrobił. Jakiś taki dziwny. Wolałem dawniejszego trochę Michaela. Mówisz, że był nekrolog na fejsie? Serio? Ale co, z ręką na sercu widziałeś ten nekrolog? Piotrze?

Nie no, na razie to wiesz, możesz mi po prostu napisać, czy widziałeś, nie? Na własne oczy, czy słyszałeś tylko, że ktoś widział na przykład, bo to trochę zmienia znowu postać rzeczy. Jeśli widziałeś, to ja ci wierzę, nie? Tak, widział. No, czyli się potwierdza, czyli jednak tak. No. No to smuteczek. Szkoda człowieka. No, chętnie jakbyś wkleił później, to by było super. Jeszcze, żeby zamknąć to jakoś. No cóż, może ta Holandia jakoś go zniszczyła. Wyjechał do kraju, gdzie można sobie ćpać do woli, nie? No i może się, może przegiął z substancjami czy coś. Wiadomo, że lubił te rzeczy. Wielki w sumie promotor legalizacji i tak dalej, no i nie ukrywał, że lubi, że używa dużo, w dużych ilościach. No i może się przerzucił na mocniejsze jakieś rzeczy, albo go w jakiejś, w tej Holandii, w jakiejś ciemnej uliczce dopadł jakiś

Tak to właśnie jest na tym świecie. No, Holandia wcale nie jest taka bezpieczna. Jak ja byłem, to o mało co nie obskoczyliśmy w pierdolu, że tak powiem, wulgarnie. Dużo się właśnie kręci jakichś podejrzanych typów po ulicach. Sprzedają jakieś tam mocniejsze rzeczy, nie, których se nie kupisz w coffee shopie. No to wiadomo, że trochę to ryzykowne jest. No a Michael jakoś tak tam na ulicy leżał, nie miał gdzie pójść. Coś takiego było, nie? To znaczy nie krawiec. On wrócił z tego Eurotripa do Rybnika i zmarł u siebie. No cóż. Może jakiś wpływ miała ta podróż, że coś mu się tam stało, nie? Że przesadził z czymś, albo nie wiem, może go ktoś pobił. Bo ja słyszałem, coś chyba było, że pobił, że pobicie jakieś, tak? No, Marek Podlecki też zmarł po powrocie do domu, ale wcześniej go pobili, tak? I niby zmarł nie z powodu tego pobicia, ale wiadomo, że jeśli krótko po takim pobiciu następuje zgon, to pomimo tego, że nawet minął dzień czy coś, no to leży człowiek taki pokiereszowany, coś mu tam się stało, nie? Cierpi i w końcu organizm się poddaje, no.

No to cóż, to uczcijmy może minutą ciszy pamięć o Michaelu, właściwie o Michale Jabłońskim, Well Zielony Rybnik, Well Michael, Well Joker TV. No, co by nie mówić, na pewno ciekawa postać. Barwna.

No, może w innym czasie, w innych okolicznościach byłby to człowiek, który by rozwinął bardziej skrzydła, no bo miał ciągoty, żeby być takim działaczem społecznym, nie? Żeby jakoś zmieniać świat. No, ale wyszło jak wyszło. Smutne jest trochę to, że odchodzi taka osoba i gdzieś tam zniknie większość twórczości, bo już tam kanały pokasowane. Ciężko coś znaleźć takiego wartościowego. Jak wpisałem dzisiaj właśnie no imię, tam nazwisko, pseudonim Michaela, no to znajdowałem same takie nieciekawe filmy, że jakiś tam wariat coś gada, nie? Szoty takie złośliwe tylko, nie? To trochę smutne. A te wartościowsze rzeczy, jakieś ciekawsze refleksje, pogadanki, to gdzieś znikną w odmętach, w czarnej dziurze internetu. No, tak jak piszesz, Piotr, no to bym na to bym stawiał, że Michael spróbował jakiś bardzo, bardzo kiepskiej jakości rzeczy podczas tej podróży. No wiadomo, że z pieniędzmi mu się nie przelewało, więc no tak to jest. Człowiek się chwyta różnych rzeczy. No i mogło mu coś bardzo zaszkodzić.

była też taka teoria, oby ona się okazała prawdziwa, że Michael właśnie z racji tych długów różnych no upozorował po prostu swoje zniknięcie, nie? Swoje odejście. No byłoby spoko, gdyby tak było. W sumie to się da zrobić w internecie przynajmniej, nie? Jakoś. No wiadomo, że jest takie ryzyko, że jakieś tam osoby, które znają, w końcu puszczą parę i rozwieją, zniszczą cały misternie ułożony plan, ale... Radio nie lubi ciszy. No, kurczę, to niegrzeczne było trochę. Myślę, że no, zasługuje człowiek na chwilkę ciszy przynajmniej, nie? To jedyne, co możemy zrobić. Przynajmniej to. Spoko, to by było oszustwo. O, jaki legalista, o. Masz taką apkę, adwokat, żeby do prokuratury wysłać podejrzenie o popełnieniu przestępstwa? Proszę, proszę, proszę, co my tu mamy? Mistyfikacja. Długi się spłaca. Różne są długi. Ktoś może mieć długi względem państwa, na przykład. Może na przykład to by mogły być długi takie, że dostał wyrok jakiś i za posiadanie czy coś parę tysiączków, nie? Co, czy to traktować jako długi? Dla mnie to jest gówno niedługi. To jest okradanie obywatela prędzej, a nie długi na przykład, nie? Nie no, skoro odbył się pogrzeb, to raczej ciężko. No ale wiesz, można wszystko można napisać, nie? Internet i papier zniosą wszystko. No można napisać, że odbył się pogrzeb. No. No. Tak patrząc na naszą tutaj społeczność, jak długo się znamy, wiele, wiele lat, to pewnie jeszcze... Wielu, wielu z nas tutaj zostanie na dłużej i może przyjdzie taki czas, że będzie jeden po drugim odchodził. Słuchacz, słuchaczka.

No, dobra, trzymaj ta się. Dzięki wielkie za wsparcie, za telefony, słuchanie i tak dalej. No, 500 osób dzisiaj, rekord. Nie wiem, czy to boty, czy nie boty. A może to ludzie od szabla się zeszli, bo nie wiem, bo myśleli, że może o szablu będzie coś. Nie wiem. No i tego, no, tego owego. Nie życzyłbym nikomu śmierci, jak niektórzy tam w komentarzach, to trochę niskie. Tak a propos właśnie tych, co odchodzą, no to tego bym się raczej wystrzegał. Dobra, no to tak. Usłyszymy się na pewno w tygodniu. Myślę, że więcej niż raz. Na piątek się nawet ciekawe jakieś rzeczy szykują. Nie będę tutaj mówił, ale może być ciekawie. No i najpóźniej w sobotę, w weekend, no zobaczymy, jak to z tym szablem wyjdzie. Czy się nie zniechęcił. Dzisiaj tam napiszę do niego. I do usłyszenia.

0: Ahoj, tu Ania z pochmurnej i wietrznej Gdyni, a z urokliwego i dusznego Dolnego Śląska, witam was.
1: A dwa ahoje, Gambol.
0: Witamy was i zapraszamy was do takiej około wakacyjnej audycji w temacie wakacji, bo to właśnie Gambol przytomnie zauważył, że zaczęły się wakacje. No i co by tu z tym tematem zrobić? Witamy wszystkich na czacie, witamy wszystkich słuchających i John Locke, nie, to Łukacjusz, tak przytomnie zauważył, że może nocnikowie raczej tak nieczęsto w ogóle wyjeżdżają gdzieś na wakacje. No to sprawdźmy to, czy wy macie jakieś plany, a może właśnie nie lubicie wakacji, a może chcielibyście opowiedzieć o jakichś swoich wakacjach marzeń, a może chcecie powspominać, jak to drzewie bywało, jak się wakacje spędzało. No właśnie, Gambol, sam zacząłeś, to opowiadaj. Masz jakieś plany?
1: Moje plany? Ciepłe kraje, byle nie Polska. Polska to jest w ogóle najdroższy kraj, jaki może być, znaczy dla nas bynajmniej, jaki my możemy odwiedzić. Wydaje mi się, że jest taniej nawet pojechać do Niemiec, do Czech, na Słowację, nawet takie kraje jak Hiszpania. Samoloty można bilety całkiem tanie ogarnąć, 300, no to 600 za bilety, gdzieś tam jakiś nocleg, coś żeby ogarnąć. Można to zrobić na pewno taniej niż w Polsce. No co, jeśli chodzi o mnie, no to na pewno tu w okolicy, bo wiadomo, mimo że tak mówię, że Polska jest droga, to zawsze gdzieś nad jakieś jezioro można się wybrać, tak o, bez noclegu, no to jeszcze jest w miarę rozsądne cenowo, no bo prawda, jeżeli mamy transport, no to możemy to jakoś zrobić, a i nawet pod namiotem można zawsze się zaczepić, albo jeżeli ktoś ma kampera, albo wypożyczy sobie jakieś coś w tym stylu, no to też jest fajnie. Ale ja akurat może coś się uda, że gdzieś za granicę wylecę. Jeszcze nie wiem, jeżeli będę wiedział, to na pewno będę zrobił jakieś sprawozdanie. Może wrzucę jakieś zdjęcia, ale na razie niczego nie mówię, bo sam nie wiem i no w sumie jeszcze jest to w planach. Tak dopiero pewnie w lipcu się dowiem, a jak będę jechał, to pewnie gdzieś na początku września.
0: No właśnie, Polska nie dość, że droga, to jeszcze pogoda nieszczęsna, zwłaszcza nad polskim morzem. Słuchajcie, tykl się domknął, pierwszy weekend wakacji i tak, wczoraj lało prawie cały dzień, dzisiaj lało pół dnia, ale za to bardzo wiało i bardzo, bardzo pochmurnie było. Także tak to jest nad polskim morzem. Pogoda w sumie przewidywalna. Dużo deszczu, no i ciężko trafić tak, żeby mieć na przykład cały tydzień słoneczny, no bo z drugiej strony lipiec to najbardziej deszczowy miesiąc, no ale to otwarcie wakacji, no wyjątkowo paskudne, tym bardziej, że było dużo jakichś takich imprez zaplanowanych w związku z tą Nocą Świętojańską, jakieś koncerty, jakieś festyny, no i pewnie się odbyły, no ale z drugiej strony tak, wiecie, w czapce, żeby wam głowy nie przewiało, to tak trochę słabo. No, także polska pogoda nad Bałtykiem jest tak samo niezawodna, tak jak polscy piłkarze na Euro. Cykl się domyka. No właśnie, jakby ktoś chciał swoją frustrację tutaj a propos naszej drużyny uzewnętrznić, to można. W ogóle dzwońcie od razu, bo to będzie taka luźna i krótsza audycja. Także nie zwlekajcie. No bo w sumie, tak jak myśleć o nocnym radiu, to tutaj u nas najważniejsze chyba jest to właśnie te wasze telefony i takie pogaduchy po prostu.
1: Luźne gadki. No teraz akurat para gwizdek, ale traktujcie to parę gwizdek jako właśnie takie luźne gadki. Dzisiaj o wakacjach, dzisiaj o tym, co będziecie robić, co robiliście, jeżeli macie jakieś opowieści. Gdzie byliście, może na wsi jeździliście do babci, może akurat byliście w jakichś domkach letniskowych, może coś innego, może akurat coś bardziej bogato za granicą, w Polsce akurat, znaczy dla, u Polaków jest najbardziej popularne chyba tutaj podróże do Turcji, tak mi się wydaje, więc tutaj pewnie Turcja gdzieś będzie się pojawiała. Są też inne kraje, Grecja, no właśnie ta Hiszpania, o której mówię, no kraje tutaj bliskie, Czechy, Słowacja, Niemcy, to wszystko gdzieś jest. Ja ogólnie, jeśli chodzi o moje doświadczenia, no to raczej więcej byłem nad jeziorami. Taka miejscowość Bożkowo, bardzo popularna. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś dosyć popularna. No i od cholery różnych takich miejsc nad morzem. To już nawet nie pamiętam wszystkich. Wiem, że na pewno były Międzyzdroje. No właśnie, i mózg mi się wyparował. Międzyzdroje. No właśnie, i co więcej było? No wszystko gdzieś tam w okolicy. Ja Dziwnówek. O, Dziwnówek, Międzyzdroje. Kurde, no jakoś tak było. W każdym razie ja lepiej wspominam, bo Polacy jeżdżą zwykle nad morze, a ja tak ogólnie lepiej wspominam rzeczy nad jeziorem. Jakoś tak nad jeziorami fajniej jest, bo nad tym morzem to tak czuję trochę ten fałszywy przepych, że ludzie myślą, że mają hajs, a w zasadzie go nie mają. I tak udają lepszych niż są, a chodzą w sandałach z białymi skarpetkami.
0: Ale to już chyba jest teraz modne. To już taka januszowa moda stała się na fali. A z takich miejscówek nad morzem polskim, jak już jesteście uparci i chcecie i możecie sobie właśnie dostosować do prognozy pogody urlop, to a chcielibyście na przykład, żeby inni myśleli, że wyjechaliście do Włoch, to polecam miejscowość Stilo. Tak, bo to taka włoska nazwa w środku tutaj naszego wybrzeża nad otwartym morzem. I jak właśnie nie chcecie tłumów, nie chcecie tych parawanów obok siebie, to najlepiej takie plaże, do których trzeba dojść kawałek, gdzie nie można podjechać pod samą plażę. No i wtedy też mniej bąbelków będzie, no bo wiadomo, że bąbelki to tak nie będą łaziły, więc tak, najlepsze takie plaże, do których ten dostęp samochodem jest ograniczony. No i właśnie może popatrzmy, jak Polacy ogólnie w swojej masie planują w tym roku te swoje wakacje. Tutaj znalazłam taki sondaż, że 25% planuje po prostu spędzić w Polsce, wynajmując coś, a za granicę wyjazd planuje 17%, czyli wcale nie aż tak dużo. Ale tutaj wy też przez wynajęcie czegoś, czyli Gumball, jesteś tutaj w tej grupce. Na następnym miejscu 17% planuje spędzić w Polsce, ale na własnej działce, we własnym domu, mieszkaniu letnim. Potem 15% w Polsce u znajomych albo u rodziny, a 12% chce po prostu zostać sobie w domku i odpoczywać. Właśnie namiocik, kamper, takie wynalazki trochę bardziej na łonie natury to 7%. No i za granicę do znajomych, do rodziny 6%. Remont w domu. Tylko
1: też, też wakacje.
0: Tylko też wakacje. 5%. Tylko 5%. A nie planuję urlopu w tym okresie, czerwiec, październik 5%. A 12% wciąż nie wie, co z tymi wakacjami zrobić. No mi się wydaje, że też wakacje to jak planować i kiedy, to też właśnie dużym wyznacznikiem jest to, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci. No bo póki te dzieci chodzą do szkoły, no to tak trochę jesteśmy skazani na ten lipiec, sierpień. No ja, jak już moje dzieci wyjdą poza ten okres szkolny, to nie będę sobie planować wakacji na lipiec, sierpień, tylko właśnie bardziej wrzesień, październik. No bo też fajne są te miejsca, właśnie Hiszpania, Grecja, gdzie ta pogoda jest pewna, ale na przykład dla mnie tam jest za gorąco w lipcu, w sierpniu i ja tam za bardzo nie chcę się pchać teraz.
1: Powiem ciekawostkę, dużo osób o niej nie wie, ale pierwszy raz, kiedy w ogóle pojawiłem się tak aktywniej na nocnym radiu, na Discordzie, jeszcze nie dzwoniłem Chociaż nie, zadzwoniłem na Discordzie, więc można tak powiedzieć, że w pewnym sensie zadzwoniłem. Było to w 2020 i wtedy byłem w Hiszpanii, więc tak naprawdę pierwszy raz, jeśli chodzi o nocne radio, no to właśnie dzwoniłem z Hiszpanii, z ładnego miejsca, z widokiem na morze. W ogóle dla mnie Hiszpania fajne miejsce. Pomimo, że Polska też ma dużo takich fajnych miejsc, jednak no co jak co, tam jest już taka tropikalna bardziej temperatura i no jednak inaczej wygląda całkowicie kraj, w którym jednak jest więcej tego słońca. Całkowicie inna roślinność, inna mentalność, inni ludzie. Nie mówię, że w Polsce źle, po prostu warto wybierać się w miejsca, które są trochę inne niż te, w których jesteśmy, żeby właśnie tak trochę się wystrzać od tego, co mamy wokoło i po prostu trochę inaczej, jakaś taka
0: uciec polaryzacja. Uciec od uśmiechniętej Polski. A psycho poleca Lublin, że piękna Lublin? Pogoda, tak. Ja w Lublinie kiedyś byłam, ale dawno byłam i zapomniałam, jak tam jest, ale znam kogoś, kto był niedawno i mówi, że super miasto, także psycho, możesz dzwonić i reklamować Lublin. A Gosia z kolei poleca kajaki.
1: Super.
0: A teraz szykuje się na rafting, czyli spodobało się i chce bardziej na ostro te kajaki potraktować.
1: Ja w Polsce uważam, że najfajniej jest pojechać w góry mimo wszystko. Byłem najmniej w górach, bo byłem chyba tylko 3 razy. 2 razy szkolnymi wycieczkami, a raz byłem tak o sobie. Chociaż teoretycznie 4 razy, no bo jednak wypad na Ślęże też się liczy jako góry. Może takie, no takie małe góry, ale liczy się, liczy
0: góra
1: się.
0: Góra to góra, zaliczone.
1: No, góra to góra. Tak ogólnie, no to byłem gdzie właśnie w okolicy Śnieżki, byłem na Szklarskiej Porębie, znaczy w Szklarskiej Porębie, bo to jest miejscowość, tam chodziłem w różne miejsca, Karpacz, Zakopane, no Ślęża, no właśnie tak jak mówię, także niedużo, ale najbardziej właśnie mi się podobały miejsca takie górskie. Są bardzo ładne krajobrazy. Jezioro jest fajne, bo jest chłodno, znaczy chłodno, można pójść właśnie na tą wodę i tak fajna jest ten taki chłód z jeziora, który leci. Wiadomo, to jest o wiele lepsze nad morzem, ale jezioro ma to do siebie, że wydaje mi się, że nad jeziorami nie ma takich tłoków jak nad morzem, że mnie to jednak zawsze odrzucało, jak szło się na plażę, no chyba, że Hel, ale na Helu nie byłem. No jak szło się na plażę, to po prostu było, no powiem kolokwialnie, zajebane ludźmi. To nie była przyjemna atmosfera. Jak wszędzie same akumulatory, to co ja mogę zrobić? Ja nie wiem, niby plaża nienudystyczna, a ludzie wyglądają jakby zaraz mieli wychodzić nago. I powiem tak, no ja nie oceniam ludzi, no ale estetycznie to nie wygląda jak Janusz z Grażyną są czerwoni i to jeszcze w tych klapkach chodzą z białymi skarpetami. Ja sam często tak robię, ale jak już gdzieś jadę w publiczne miejsce, gdzie jest dużo ludzi, no to trochę się ubiorę, trochę nawet zmienię ten styl, żeby nie tyle, żeby ludziom się podobało, jak ja wyglądam, tylko żebym nie psuł atmosfery, która jest w danym miejscu.
0: Nie chcesz odbierać apetytu innym, tak?
1: Tak, bo to naprawdę nad morzem to jest takie paskudne rzeczy czasem się widuje. Jeszcze jak słyszysz gościa, lody, kopcia lody, to już w ogóle się odechciewa żyć. Dla mnie odpoczynek to jest raczej taki, znaczy z ludźmi, ale nie tak, że właśnie z Januszami. No powiedziałbym, że to jest dwie grupy. Są normalni Polacy i są Janusze. I wydaje mi się, że większość ludzi, którzy jeździ nad morze, to Janusze, a ludzie, którzy jeżdżą nad jeziora, góry, to bardziej tacy normalni, bo oni rozumieją, że morze to nie jest jakby tylko, że można gdzie indziej.
0: No, Gumball, tutaj otwierasz puszeczkę z tematem, co mnie wkurza na wakacjach.
1: No, ale to jest to jest też trochę prawda. No gdzieś zawsze coś wkurza na wakacjach, chociaż ja mam bardzo dobre doświadczenia. Czy byłem nad morzem, czy byłem nad jeziorami różnymi. Sieraków ogólnie, fajna miejscowość.
0: Jakie?
1: Małe Sieraków.
0: Sieraków, to jest gdzieś tam koło ciebie?
1: Nie. A wiesz co, aż sprawdzę, bo w sumie nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Sieraków. Byłem tam, a nigdy tak w sumie na mapie nie patrzyłem się, gdzie to dokładnie jest. Wielkopolskie.
0: No proszę.
1: No i jest ładne jezioro tam, jest fajnie. Jeszcze jest obok Sierakowski Park Krajobrazowy.
0: No właśnie.
1: Jest co poglądać.
0: Może nam podpowiecie, jaki klucze wy macie przy wyborze tych miejsc, gdzie jeździcie, niekoniecznie na jakieś tam, nie wiem, tygodniowe, dwutygodniowe wakacje, tylko nawet na takie wypady, powiedzmy, weekendowe. No dla mnie też na pewno takim kluczem jest to, żeby właśnie nie było zbyt tłumnie, no bo żeby odpocząć, no to musi być też w miarę cicho i nie może być tam dzikich tłumów, choć no wiadomo, lipiec, sierpień, to o to ciężko, więc właśnie jakieś takie kameralne pola namiotowe na przykład. No ja wam mogę polecić takie pole namiotowe na Mazurach, Pajda Mazur, niedaleko Ostródy, bardzo fajne takie właśnie kameralne, zaciszne, i tak to polecam, kto lubi Mazury i jeziora. A Psycho rzuca tutaj taką tezę, że urlop jest, żeby odpocząć, a nie po górach łazić. No właśnie, wśród tej takiej najmłodszej młodzieży, typu tam 12-14 lat, to w ogóle chodzenie po górach, to jest dla nich za dużo.
1: Naprawdę?
0: Tak. Tak, tak.
1: Ja tak naprawdę ostatni raz byłem w górach, oprócz tej ślęży, ja miałem 16 lat. To ja chodziłem za młodu po górach. Właśnie później mi się już tak jakoś nie chciało gdzieś w te góry wybierać. No, także nie wiem. Może to nie jest tak do końca.
0: No, ja tak jak słucham, wiesz, historii jakichś osób, które na przykład dorabiają sobie w wakacje jako opiekunowie na jakichś tam wycieczkach, koloniach, tak, w góry, no to jak tam jest plan wycieczka do Doliny Chochołowskiej, to połowa kolonii symuluje chorobę, żeby tylko nie chodzić, nie? Także stawiam tezę, że za te 20 lat nie będzie wcale tak tłoczno w tych górach, skoro te młodziaki są tacy niechętni do chodzenia. No chyba, że im się coś odmieni.
1: Ale w górach ogólnie nie jest tłoczno, jeżeli nie jedziemy do jakichś bardzo turystycznych miejscowości jak Morskie Oko, w którym nigdy nie byłem i nie zamierzam być. Nie wiem.
0: Jak do Zakopanego,
1: tam...
0: tak?
1: No Morskie Oko to jest miejsce, które po prostu ja bym omijał szerokim łukiem. Ludzie sobie chwalą, a co tu tam jest? Ło, panie, Morskie Oko, możesz pan się na bryczce przejechać, gdzie będziemy napastować konie, które ledwo żyją. I tak, rozumiem, trzeba biznes kręcić. No, nie dajcie im żyć. Dajcie trochę pożyć temu koniowi też. No, kurde, kuń też chce wakacji. No. Ale co, no ogólnie Polska ma dużo miejsc takich, które właśnie można pojechać i nie trzeba jechać w jakieś popularne miejsca, takie jak właśnie Morskie Oko. Tylko można właśnie do Lublina pojechać. Ja nadal czekam, chciałbym wiedzieć, co jest w Lublinie. Jak mi da parę dobrych powodów, to ja specjalnie pojadę do Lublina i zobaczę, co tam jest. Tylko muszę mieć dobry powód.
0: No, Psycho, musisz to jakąś rekomendację zapodać. A z takich miejsc, które ja bardzo, bardzo chcę odwiedzić w Polsce, to wam powiem o zamku, uwaga, Moszna. Nie wiem, czy słyszeliście o tym zamku.
1: Nie można tam wejść.
0: To jest niedaleko Opola taka miejscówka. Taki właśnie zamek.
1: To czekaj, ja sprawdzę sobie na mapie.
0: I słuchajcie, taka sprawa jest, bo sobie właśnie dzisiaj chciałam przypomnieć coś o tym zamku i natknęłam się na konkurs Rady RMF FM i można wygrać, a to dla dzieciatych, można chyba że wy mi chcecie pomóc wygrać ten konkurs, trzeba ułożyć rymowankę o tym zamku pod tytułem Tajemnica 99 wież zamku Moszna.
1: Jezu, ale to jest naprawdę konkurs dla dzieci. Dzieciaczki, zróbcie rymowankę ze słowem Moszna.
0: Nie, trzeba użyć tak, zamek Moszna, kręte korytarze i tajemne przejście. I wprost jest napisane, że to rodzice mogą pisać, dzieci też mogą pisać, można kilka swoich rymowanek zgłosić. Słuchajcie, ale czas jest tylko do dzisiaj, do północy. Także tutaj wam wrzucam taki długi link, kto ma ochotę wziąć udział w tym konkursie. No wiecie, w dobie inflacji trzeba sobie radzić, może akurat sobie wygracie dla dzieciaczka ten pobyt w tym zamku. No ja nawet, kurczę, nawet jedną dobę się tam przespać, to by było fajnie. No i prędzej czy później chcę tam pojechać, bo po prostu miejsce jest naprawdę niesamowite. Tam to była taka siedziba niemieckich Rockefellerów, takiej bardzo bogatej, arystokratycznej rodziny. No mówię, komnat 365, 999
1: wież. Cholera.
0: Także, ale można się też po prostu wybrać na taką jednodniową wycieczkę i sobie zrobić spacer z przewodnikiem. Także no, super miejscówka. No a od was bym chciała takich inspiracji, bo zastanawiam się nad takimi krajami jak Słowenia, Gruzja, Rumunia. Może ktoś był, może ktoś poleca, a może właśnie wręcz przeciwnie, byście odradzali. Także zapraszamy, dzwońcie. A Silver tutaj się dzieli, że ma jutro egzamin, także powodzenia Silver. Potem szpital, tym bardziej powodzenia. No i Silver, ja mam do ciebie prośbę, jakbyś się mogła zalogować na nocne radio, ci tam zostawiłam wiadomość, albo po prostu odszukaj mnie na Skype'ie i jako Anna F, bo ja ciebie próbowałam znaleźć, ale mi się nie udało. To a propos tej wiadomości, co mi zostawiłaś, także fajnie, też bym się chciała z tobą skontaktować, ale mówię, musisz się najpierw zalogować na Skype albo na nocne radio mi odpisać, a najlepiej mnie odnaleźć, bo jestem na Skype'ie tak samo jak tutaj na czacie bywam, czyli Anna EF, po prostu F.
1: Kurczę, teraz tak mi się tyle fajnych historii przypomina, no to po prostu wakacje, gdzieś góry, to zawsze dobre wspomnienia. Czy właśnie gdzieś jak się jeździło na wieś, na miasto, gdziekolwiek. Też ja na wsi żyję, ale jeździłem też na inne wsie. Ale co chciałem powiedzieć, że byłem jeszcze w takiej miejscowości, która nazywa się Różanka. I spałem w najciekawszym miejscu, jakie może być. Nie wiem, czy to był jakiś... Kurczę... Jak się na takie miejsce mówi dla takich młodych? Schronisko, właśnie, takie schronisko, tylko nie wiem, czy klasztorne, czy kościelne. Na pewno powiem tyle, że to jakbyście mieli hotel, nie wiem, macie gwiazdki, 5, 4, 3, 2, 1, no to tu byłoby 0. Ale nie chodzi całkowicie o to, co tam było, bo to taki budynek, żeby tylko się przespać i to jeszcze w śpiworze, bo... Bóg was by opuścił, gdybyście próbowali spać na tych łóżkach, bo tam i nawet jakieś pijawki mogłyby się pojawić. Więc ja bym tam... No wszyscy mieliśmy jakieś kalimaty, wszyscy ze sobą wzięliśmy, ale cały koszt wycieczki pamiętam, że kosztował nas 50 zł.
0: Kiedy to było? W latach 90?
1: Nie, właśnie w 2013 albo 2012.
0: Ile dni?
1: Byliśmy tam bodajże 3 albo 4 dni. I 50 zł było tylko na sam autobus. Także bardzo fajna wycieczka była, bardzo tania. I ona była związana z chórem. Ja byłem w chórze przez pewien krótki czas.
0: Ale na wycieczkę się załapałeś?
1: No na wycieczkę się załapałem. Znaczy, bo ja byłem po prostu bardzo, miałem tremę, bałem się po prostu wychodzić na scenę, bałem się przy ludziach cokolwiek robić, więc moja trema mnie zjadała. Udało mi się to przepracować, także nie mam problemu z tym dzisiaj, w miarę. Nie, jeszcze się zdarzają takie momenty, ale ta trema gdzieś przeszła, ale w każdym razie byliśmy właśnie tam i wycieczka za 50 zł, która była jedną z najlepszych, bo była to typowa taka wycieczka typu obóz, czyli właśnie jakieś rozrywki, jakieś tutaj opowieści straszne, tutaj idziemy do lasu coś tam sobie porobić, tu pójdziemy w jakieś miejsce, żeby właśnie kiełbaski sobie usmażyć, coś takiego. I to po prostu była wspaniała po prostu wycieczka, którą pamiętam do dziś. I to oznacza, że po prostu można, czy jest to dzisiaj trudniejsze, ale da się spędzić ciekawie czas i nie wydawać masy pieniędzy. I nie trzeba jechać gdzieś, nie wiem, w góry, nad morze. Można nawet pojechać gdzieś blisko, do lasu, zebrać się w grupie, coś porobić ciekawego. Także nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy, nie trzeba gdzieś wyjeżdżać. Można robić to w okolicy i też spędzić świetny czas.
0: Tak, ale na przykład jeszcze z takich tańszych opcji, jak sobie można poradzić, to tutaj właśnie też była ta opcja, że wakacje, urodziny u znajomych, ale na zasadzie ja proponuję wszystkie wymiany, nie? Na przykład, no nie wiem, ty mieszkasz nad morzem czy nad jeziorem, masz znajomych gdzieś tam na południu Polski i wymieniasz się z nimi po prostu, dogadujecie się, kiedy, żeby wziąć urlop w tym samym czasie i ty im użyczasz swojego mieszkania, a oni tobie swojego. I wtedy w sumie ta największa część opłat związanych z wakacjami odpada, co nie? Ja takie coś kiedyś właśnie też robiliśmy z znajomymi z Gliwic. Oni przyjeżdżali nad morze, no i tak cierpieli tutaj, bo na te kilka dni, co tutaj byli, to połowa zawsze była deszczowych. No ale polskie morze mają zaliczone i tak trochę po kosztach, nie? Także no,
1: dokładnie.
0: Z takimi jakimiś bliższymi znajomymi, to myślę, że to jest fajna opcja, żeby sobie tutaj poradzić z tymi wydatkami wakacyjnymi.
1: No warto zbierać się z ludźmi. Ja teraz tak myślę w ogóle, kurde, czy można byłoby tak się zebrać w grupę? Na przykład jeżeli ktoś mieszka na przykład w jakimś bloku, kurwa, tak popytać się sąsiadu, jedziemy gdzieś i tak jak grupą się zebrać. Ciekawe to by było, jakby w ogóle dało się coś takiego zrobić. Wiem, że kościoły często takie wycieczki organizują. Jak się dowiedziałem, gdzie pewien ksiądz lata ze swoimi wiernymi, to z małej miejscowości jakiejś. Byłem akurat na chrzcinach młodego, on tam się pochwalił o jakichś tam wyjazdach, bo robi ogłoszenia parafialne. W sumie dziwne, bo nie wiem, który ksiądz robi na chrzcinach ogłoszenia parafialne, ale się dowiedziałem, że tutaj gdzieś na Majorkę, tutaj gdzieś na jakieś, nie wiem, do Lourdes, bo oni tam zawsze do tego Lourdes muszą lecieć, gdzieś do jakiejś innej miejscowości. Gdzie to dokładnie nie pamiętam, ale jakieś ciepłe kraje, to pamiętam Majorka akurat, że mówił, Lourdes i coś jeszcze, ale same takie, ja sprawdzałem nawet miejsca, gdzie, kurde, chciałoby się być. I tak w sumie myślę, że jeżeli ktoś jest chrześcijaninem i ma jakiś kościół, to się podpytać można, a czy może jakaś jest wycieczka, może coś i może by dało się jakoś ogarnąć, polecieć z wiernymi. Jeżeli nie macie problemu z tym, że będzie trochę więcej starszych osób, to kurde, też jest jakaś fajna opcja, żeby pozwiedzać świat.
0: I też taniej, bo to też są takie trochę tańsze opcje, nie?
1: Tak.
0: No John Locke mówił, że mój kolega tak kiedyś zrobił, w sensie taka wymiana mieszkań i mu mieszkanie zdemolowali.
1: Ojo, to słabo.
0: No to fajnych masz znajomych.
1: To już chyba nie są jego znajomi.
0: A psycho się boi z księdzem gdzieś jechać, bałby się chyba.
1: A może zna księdza, może to ksiądz jego zna i tam wie, jakie grzechy psycho popełnił.
0: Silver marzy o podróży na Azory i do Japonii.
1: O, Japonia, fajne miejsce, chciałbym kiedyś tam się wybrać. No,
0: to może z Kambolem się wybierzecie. We dwójkę jeszcze też zawsze taniej.
1: No w ogóle do Japonii można całkiem przyjemnie się dostać z Polski, bo mamy tam ruch bezwizowy, wystarczy po prostu wypełnić taki świstek, tam nie wiem, stówkę zapłacić, coś podobnego jak z USA. Więc jest to nawet chyba prościej niż do USA się dostać do Japonii, bo to jednak mimo wszystko trochę jest kraj turystyczny. Tak. Znaczy teraz jest trudniej podobnież, bo nie za bardzo już tak chcą tych turystów w jakichś takich super popularnych miejscach, ale jak gdzieś jedziemy w jakieś góry te japońskie i nie jedziemy w te Tokio czy Okinawa, czy gdzie oni tam by chcieli, no to nie ma problemu, da się wszystko. Jedźcie do Oso. Nie, do Oso to nie Japonia. Po prostu jedźcie sobie gdzieś tam do Japonii właśnie w góry. Chyba, że naprawdę chcecie do Tokio, ale Tokio jest przereklamowane. To jest duże miasto, w którym wydacie od chuja pieniędzy i w sumie no jak ktoś lubi, ale mi się wydaje, że chyba lepiej naturę zwiedzać niż jakieś tam miasta. Miasto to możecie zawsze pojechać do Warszawy i powdychać spaliny.
0: Lepiej do Lubina. A Silver poleca Bory Tucholskie. Ja się przyłączam, tak? Bory Tucholskie są super. I Kaszuby też oczywiście.
1: Oglądałem 100 najpopularniejszych miejsc w Polsce i były właśnie Bory Tucholskie i chyba tam jest
0: park krajobrazowy. W 100 miejscach, no to wiesz, no już dziwne, żeby się nie załapały.
1: No było na 10 miejscu, więc nie było tak źle. I tam chyba jest park krajobrazowy, tak? Coś w tym stylu?
0: Wszędzie tam jakieś parki. A John Mocke poleca żeglarską przygodę, czyli rejsy turystyczne na mniejszych jachtach, że cenowo całkiem przystępnie. Tak, właśnie takich cenowo przystępnych opcji szukamy. No bo jednak te wakacje to taki trochę, no taki zbytek, nie? Ale z drugiej strony, żeby odpocząć, to trzeba wyjechać choćby na ten tydzień, żeby się odciąć. No i żeby też zatęsknić za domem swoim, nie? Najzwyczajniej w świecie, bo to ten powrót też jest taki fajny.
1: Regeneracyjne to jest. Zawsze powrót jest regeneracyjny i człowiek trochę bardziej chce być w swoim domu niż był wcześniej. A tutaj słyszę o przygodach żeglarskich, jakieś rejsy turystyczne na mniejszych jachtach. Ja bym nawet polecał, ale trzeba mieć twardy żołądek. I tu nie chodzi o to, że buja. Bujać to buja. Ale jeżeli już płyniemy na morze, bo nie wiem, czy chodzi tu o takie jachty po...
0: Chyba
1: takie
0: jak chodzi na przykład, o jeziorka.
1: Jeziorka, no to jeszcze. Ale jeżeli mówimy o morzu, a nawet jeżeli kogoś stać, to oceany, ale to trzeba być kasiastym, no to tam jest problem natury takiej, że są pewne choroby, które można złapać i będziecie całą wycieczkę na kiblu siedzieć, więc jak macie słaby żołądek i wiecie, że to się tak może się zdarzyć, nie polecam.
0: A któż to się do nas dodzwonił?
2: Halo?
1: Halo.
2: O, teraz was złapało wreszcie. W swoich nowoczesnych słuchawkach dzwonię, więc dziwnie mi się będzie rozmawiało.
1: Genesis, zapamiętałem.
2: Nie. Z Trastów dzwonię.
1: Strastwujcie.
2: Strast. Jak zaufaj
1: tak.
2: po angielsku. No ja jako fachowiec od wypoczynku palcem po mapie, bo ostatnio w czasy to jest za dużo powiedziane, bo to były 4 dni przy, jak to się nazywa, nie molo, tylko no, ten deptak taki, co jest wzdłuż morza w Międzyzdrojach.
0: Bulwar.
2: W Świnoujściu. Jak?
0: Bulwar chyba to się nazywa.
2: No jakoś tak. No to dawno temu nie byłem. Tak naprawdę to moje ostatnie wczasy, a według mnie, mojej nomenklatury wczasy, to jest coś, co jest, jakby to powiedzieć, przynajmniej 2 tygodnie, nie? To jest taki stary, komunistyczny system wypoczynku. 16 dni urlopu, w tym 4 tygodnie na wyjeździe. Pierwszy dzień na spakowanie, 14 dni na miejscu, gdzie się pojechało i jeden dzień na powrót.
1: Ja trochę jeszcze za, Ja trochę się jeszcze załapałem na to komunistyczne podejście, głównie z tego powodu, że byłem jeszcze tak jakby na takich wakacjach kolejowych. Nie oczywiście mówię o wagonach, bo ty tam zaraz o tym powiesz i ja bym chciał, żebyś o tym porozmawiał. Tylko byłem na takich zorganizowanych wyjazdach, które były w pewien sposób trochę finansowane przez kolej. Gdzieś w mojej rodzinie jest to kolejarstwo jednak było. No ja chyba jestem osobą, która zakończy niestety tą świecką tradycję. No ale no cóż, ktoś musi. Nie wszystko będzie do końca szło, ale właśnie przez to, że była ta kolejarska tradycja, no to też były kolejarskie wakacje w jakichś miejscach, które w PRL-u bodajże były takimi typowymi miejscami wczasowymi, jak się jeździło. Wiesz, jak były organizowane praca, nie organizowała ci wyjazdy wypoczynkowe i to szczególnie kolej miało to.
2: To się nazywało Fundusz Socjalny, on zresztą istnieje zgodnie z prawem do dziś, natomiast już tak powiedzmy ludzie o tym nie wiedzą lub nie odważają się powiedzieć pracodawcy w dzisiejszych czasach, nie? A idzie ku gorszemu, bo jak pewnie część z was wie, od 1 lipca taki biedny europejski kraj jak Grecja ustawowo będzie miało 6-dniowy dzień pracy, nie?
1: Oj, to słabo.
2: Mówię zupełnie poważnie. Od 1 lipca zgodnie z nowym prawem tam wraca 6-dniowy dzień pracy, więc zdobycze socjalne są cofnięte o 100 lat. W przypadku Grecji prawie o 100 lat.
1: No. Ale ja bym tam chciał ciebie zapytać o twoje historie wakacyjne, bo wiem, że miałeś bardzo fajne historie. Wiem, że byłeś na wakacjach, to się nazywało wagonowe wakacje, coś takiego, że był wagon. Który stał na torach i to było bardzo tanie i fajne.
2: Tak, to były 3 wagony, które stały akurat w moim przypadku, to były tory w Międzyzdrojach, no i raz było to w Zakopanem, chociaż akurat w Zakopanem to nie były typowe wczasy, bo to był wagon, który jechał ze Szczecina, a więc to był zwykły wagon, po prostu przedział był przedziałem, tak? Natomiast w przypadku Międzyzdrojów to były wagony socjalne, tak zwane, gdzie jakiś kawałek toru, który nie był wykorzystywany przez czynną kolej, był odcięty po prostu od toru. Były postawione takie 3 wagony, wyburzone ścianki między poszczególnymi przedziałami, także mieliśmy do dyspozycji 2 przedziały dla siebie, a jeden z takich 2 przedziałów służył jako kuchnia, a jeszcze jeden jako sala telewizyjna w tamtym czasie, nie? Czarno-białym telewizorem jeszcze.
1: Fajna sprawa. Mimo, że to
2: był już prawie że rok 90, nie? No, bardzo fajna sprawa, ale to nie tylko takie rzeczy, no bo na kolei przysługiwało od każdego rodzica, przysługiwały przynajmniej 1 wczasy rocznie, zimowe i letnie. No i się jeździło zazwyczaj nie w trójkę, czy tam w czwórkę, zależy jaka rodzina, tak? Tylko jeździło się po prostu osobno, żeby właśnie wykorzystać, żeby dziecko wykorzystało ten okres dłużej. Były też takie wczasy w ruchu, które niestety były wybierane przez wyżej postawionych, najczęściej zapisanych do partii dyrektorów. Ja miałem jechać na takie wczasy. To były wczasy w Ulaanbaatar, czyli stolicy Mongolii, gdzie trasa w jedną i drugą stronę zajmowała około 10 dni, a 4 dni było się na miejscu i zwiedzało się największe miasto Mongolii. Zresztą właściwie tak naprawdę jedyne takie duże miasto Mongolii. Czyli właśnie stolica Ulaanbaatar. Nie? Także tak tego typu. No były też domki. W Międzyzdroje, jeśli znacie, to po jednej stronie, gdzie jest stacja, były te właśnie wagony. Być może, że one jeszcze stoją. Ja nawet nie wiem, czy czasami one jeszcze gdzieś tam nie stoją ze złomowane. Natomiast po drugiej stronie jest ogromny ośrodek wczasowy. Po drugiej stronie stacji, w lesie, na takim wzgórzu. I to jest ośrodek, który nie bardzo pasuje, że tak powiem, klimatycznie do Międzyzdrojów, bo to są takie domki góralskie, takie w kształcie trójkąta, z takim góralskim dachem opadającym.
1: A to często się pojawiało nad morzem takie domki, to nie jest aż takie dziwne. tamtych czasach, znaczy jakieś 15-10 lat temu to było bardzo popularne.
2: Jeszcze. Tak, tak. One są nawet obecnie do kupienia na Allegro. Można sobie na własność taki domek wykupić. Te domki się dzieliły na dwa typy. Na jeden typ to był taki, że miałeś pół domku i one miały dwa wejścia z jednej strony i z drugiej strony. I wtedy się miało dwa pokoje na parterze i na piętrze po jednym. No i niestety te domki były gorszej jakości, bo toaleta i łazienka były na zewnątrz. Czyli trzeba było pójść do wspólnej toalety i wspólnej łazienki. Nieraz to było 200-300 metrów od domku. Zależy w jakim się trafiło, na jakim się trafiło. No i były też domki całe, gdzie były cztery pokoje, dwa na dole i dwa na górze i one miały wydzielone pomieszczenie łazienkowo-toaletowe. Nie? Mi się raz udało w takim domku zamieszkać, bo pojechaliśmy umówieni, byliśmy po prostu jeszcze z jakąś rodziną i udało nam się większą ilość osób dostać po prostu taki cały domek. Nie?
0: Te domki to się Brda nazywały, teraz widzę, że też pod nazwą Trump funkcjonują. A w ogóle ciekawe jest to, jak się właśnie zmieniło to te wyjazdy na wakacje, bo kiedyś, jak mówisz, tam z zakładu pracy dostawało się ten przydział nad to jezioro, na ten domek na dwa tygodnie i tam się po prostu te dwa tygodnie tam przebywało. A teraz no tak jak sobie ktoś pomyśli, że miałby dwa tygodnie w jednym miejscu tak spędzić, to trochę za długo, nie? Teraz takie mamy po prostu turbo wakacje. Chcemy jak najwięcej zobaczyć często, nie? A jak tak nad jeziorko, no to tam na trzy, no cztery noce max, nie?
2: Tak nie, no ja osobiście uważam, że te dwa tygodnie to było takie minimum, które zresztą tak samo było z senatoriami, tak? Z jakimiś uzdrowiskami. Zawsze były wyjazdy dwutygodniowe. Pod pierwszy tydzień to był okres zapoznania się z ludźmi, można było jakieś tam interakcje nawiązać, a drugi tydzień to było takie przywiązanie się do tych ludzi, nie? Podobnie zresztą z koloniami, no na przykład obozy, na które jeździła moja córa, za wyjątkiem tak zwanych obozów ostatniego turnusu, który się akurat tak kończył, że były tygodniowe, to zawsze to były turnusy 14-dniowe, nie? I nigdy nie było tak, że było na przykład tych dni mniej, tak? Zawsze było to 14 dni, czy to były obozy konne, czy obozy ASG, czy survivalowe, zawsze to było 14 dni, poza ostatnim tygodniem, który zawsze tak jakoś wypadał, że było wykorzystane ostatni tydzień, nie? No ale na ten ostatni tydzień to już jeździły najczęściej osoby, które były na przykład na przedostatnim turnusie i sobie dokupywały wtedy ten dodatkowy tydzień, żeby jeszcze być troszkę dłużej, nie? Bo tak jak przyjechała jakaś świeża osoba na tydzień, no to jest ciężko nawiązać interakcję. Ja sam wiem po sobie, bo pamiętam doskonale, ja wszystkie wczasy, na których byłem, że tak powiem, z zakładów pracy, to były to wszystkie, były wczasy właśnie 14-dniowe, czyli po prostu turnus, tak zwany

0: Szczecin jest polskim Paryżem. Tutaj nawet, że po ulicach...
1: Ale poczekaj, polskim Paryżem w jakim sensie?
0: W sensie układu ulic, tak? Jak sobie zobaczysz mapę Szczecina, to bardzo szybko poznasz, który plac jest centrum Szczecina. To są dwa centra tak naprawdę. To jest Brama Portowa i Plac Grunwaldzki. A ten Plac Grunwaldzki jest tak charakterystyczny, że od razu patrząc na mapę będziesz wiedział, że to jest centralny plac Szczecina i od niego rozchodzi się gwieździście 8 ulic, tak? Chodzi tutaj o gwieździstą budowę ulic. Taką jak właśnie w Paryżu. Zresztą tylko projektantem był ten sam człowiek.
1: Mam nadzieję, że nie kulturalnie jak w Paryżu. Paryż aktualnie płonie. Tak, no, może nie aktualnie, ale na przestrzeni miesięcy nie jest tam lekko.
0: Nie jeżdżę do centrum, ale ostatnio bywając w marketach dostrzegłem bardzo dużą ilość murzynów, także...
1: Może to są opaleni ludzie? Skąd wiesz? Może byli gdzieś nad morzem albo w krajach egzotycznych i się opalili dobrze? To może Polacy są? Tak nie wiesz.
0: Trudno powiedzieć. No, w sumie nie zagadałem. To nie sądzę, ale znaczy nie mogę powiedzieć tego obiektywnie. Ale rzeczywiście, tak jak bardzo, bardzo rzadko się spotykało osoby czarnoskóre, no to w tej chwili jest to normą. Praktycznie za każdym razem, kiedy wejdziesz do dużego centrum handlowego, a ja mówię o tych centrach, które są na uboczu Szczecina, to praktycznie masz pewność, że spotkasz kolorowego, nie?
2: Silver mówi, że była 2 dni w Szczecinie, się jej podobało. A jak ktoś ma jeszcze czas, to jeszcze Świnoujście poleca zaliczyć.
1: Ja mogę na pewno nie polecić Warszawy, bo Warszawa jest przereklamowana i nie dość, że się pieniędzy się straci dużo, to jeszcze w sumie nie ma co oglądać. Kraków też.
2: A Etam, jakbyś miał, wiesz, nieograniczoną ilość gotówki, to czy jest takie miejsce, które chciałbyś odwiedzić na globie? Które ci się marzy,
0: znaczy, jeśli chodzi o rzeczy z nieograniczoną ilością gotówki, to nie, bo mnie nie pociągają raczej miasta duże, na przykład jak największe miasto świata, czyli Tokio. To jest miasto 40-milionowe razem z peryferiami. Natomiast mnie bardziej pociągają takie miejscowości właśnie jak, czy lokacje jak na przykład Madagaskar, Sri Lanka, tak, czyli Filipiny, tak generalnie, Kambodża, no tego typu miejsca, tak bardziej. Przynajmniej pociągają mnie, że tak powiem, jak sobie pooglądałem vlogi i palcem po mapie. To są takie lokacje, które mnie bardziej... Bardzo chętnie bym zobaczył południe Ameryki Południowej, czyli tam końcówkę Chile, końcówkę Argentyny, końcówkę Brazylii.
1: Polecimy do Hokkaido.
2: Właśnie, jakbyście mogli też polecić jakieś fajne kanały YouTube, które tak właśnie ogarniają temat wyjazdowy.
0: Bez planu na przykład. Bardzo fajny kanał. Ja tych mam ich kilkanaście i nawet z kilkoma z tych vlogerów koresponduję, bo mam nawet nagrane lokacje, gdybym chciał przyjechać tam i zamieszkać. Za całkiem dobre pieniądze. No powiem wam tyle, no podrożało trochę, to jest prawda, ale na przykład na Sri Lance mam nagrany domek, gdzie pan podnająłby mi część tego domku za $150 miesięcznie i to jest całkowity koszt z dostępem do basenu. Także nie ma problemu, żeby taką lokację sobie znaleźć. No i ciekawa podróż, no bo ja na przykład w przeciwieństwie pewnie do większości nie leciałbym tam samolotem, bo to jest bardzo mało ciekawe, natomiast skorzystałbym z kolei transsyberyjskiej i później kolei dojazdowych już tam miejscowo, tak? No bo kolej transsyberyjska się rozgałęzia na Chiny i na Nowosybirsk, tam do góry bardziej. Natomiast można zrobić fajną przesiadkę sobie na kolei mongolską przez Mongolię i przez Chiny dotrzeć do tych wszystkich państw południowo-wschodnich Azji. O, w ten sposób.
2: A tutaj jeszcze psycho wcześniej mówił, że nieważne gdzie się jedzie, tylko ważne z kim się jedzie. Ale czy to trzeba zawsze z kimś podróżować? Tak jest dosyć chyba

0: Pula, The Trendża, takie podróżowanie w pojedynkę. To też jest jakaś opcja, nie? Chłopaki, jak wy?
1: Warto, warto z kimś być, bo to jednak dodaje trochę uroku. Ogólnie lepiej się zapamiętuje miejsca i wrażenia z kimś niż
2: znaczy
1: samemu.
2: Ja akurat planowałem 2 lata temu w wakacje, planowałem objazd z córą. Objazd konkretnie to miał być Lwów, Kijów, Mikołajew, Odessa, potem do góry do Mińska i Moskwa oraz Sankt Petersburg. Natomiast z wiadomych przyczyn to się nie udało, nie?
0: No właśnie, z takich miejsc, czy są właśnie takie miejsca, które żałujecie, że nie odwiedziliście? Takie właśnie, ja to na przykład żałuję, że na tą Ukrainę się nigdy wcześniej nie wybrałam, tylko zawsze mnie ciągnęło właśnie jakaś Hiszpania, jakieś Włochy. No, a Ukraina, że tak powiem, już kierunek, który nam odpadł. A też...
1: Żałuję, że do Holandii się nie wybrałem. Miałem okazję, ale nie pojechałem.
0: No ale to chyba jeszcze możesz spokojnie, nie? Pojechać.
1: Nie, no wiadomo, ale jednak wiadomo, to jednak w takich grupach fajniej, a samemu to jest samemu, a wtedy była okazja zrobić, jak to się mówi, fajne imprezy. Zresztą znam opowieści z Holandii. Jak to mówią, trochę jak Vegas tam było, z tego co słyszałem. No i samemu no ciężko byłoby jednak mieć takie same wrażenia, no ale na pewno się jeszcze do wielu krajów Unii Europejskiej spróbuję dostać, póki będzie jeszcze można.
2: No cóż, no ja akurat 3 tygodnie temu, 4, akurat Holandię zaliczyłem. To była taka mała miejscowość, chyba to się wymawia Unz, czy jakoś tak dziwnie. Ale to było dosłownie 5, może 10 kilometrów za granicą i to było związane czysto, że tak powiem, z sprawami finansowymi. No i za chwileczkę żeśmy wracali, także ja tam nawet nie miałem okazji spróbować, bo tam Holandia ma parę takich rzeczy jak frytki na przykład, podobno są bardzo dobre. Chociaż ja akurat frytek generalnie nie lubię, ale usłyszałem parę dowcipów po drodze, na przykład, że w Holandii jedno drzewo to jest zabytek, 2 drzewa to jest park, a 3 drzewa to jest las. Także tego typu gadki, nie?
0: A do nas dołączył sam Marcin Chudzik. Dobry wieczór, Marcinie.
3: Witam wszystkich serdecznie. Dobry wieczór.
2: No hej.
1: Cześć.
0: Co planujesz na te wakacje? Co polecasz? Co już zaliczyłeś?
3: Słuchaj, co ja planuję? Nie wiadomo, co się wydarzy za 5 minut, więc według mnie nie ma co planować. Czas przyniesie.
1: A jakieś może marzenia? Gdzie byś chciał się dostać? Gdzie chciałbyś coś zobaczyć? A może nie tyle plany, co jakieś wybory, które masz, co może
3: no,
1: zobaczyć?
3: Ja bym chciał się dostać na Agartę na przykład.
1: No to trochę, kurczę, będzie problem, bo to nie grubo, wiem, czy to tak ciężko będzie.
3: Grubo. A czemu nie? Kto powiedział, że nie? Może kiedyś.
1: Można marzyć.
3: Jak kurczyna upadnie, jak, no, marzenia, a dlaczego? Crazy marzenia zawsze są do zrealizowania. Ale tutaj w kwestii właśnie, na przykład chciałbym się raz, dwa wypowiedzieć, że dawniej podczas wymian szkolnych, w moich latach, to były lata jeszcze 80. pojechaliśmy do byłego Związku Radzieckiego, aczkolwiek teraz na Ukrainę i byliśmy na takiej wymianie 2-tygodniowej. Mieszkałem w Mościskach, taka miejscowość pod granicą ukraińską, Medyka, ale pojechaliśmy później takim autokarem na taką wycieczkę do Lwowa. I taką anegdotkę chciałbym wam sprzedać, że nasz prowadzący stwierdził, że było w jakimś tam sklepie sprzedawane piwo bezalkoholowe, no z tego co on wyczytał. I powiem wam tak, no myśmy się serwowali tym piwem bezalkoholowym jako gówniarze dzieci, rozumiecie? A później cała wycieczka chodziła pijana po Lwowie, rozumiecie, gówniarze, ty, czelicie bazę. Patologia.
1: A to
3: patologia.
1: Ja miałem wycieczki takie w technikum, gdzie autobus już o godzinie 20.
3: Ale to było w technikum. To nie była podstawowa szkoła, wiesz, dzieci w granicach 10-12 lat. Byli pijani, chodzili po Lwowie, rozumiesz, bo gdzieś tam...
2: A bo wyście nie słuchali lokalsów. Otóż w Związku Radzieckim piwo bezalkoholowe zaczynało się od 5%.
1: O, to grubo. To Lech Free by nie działał. To trzeba byłoby od razu.
3: Ja to pamiętam do dziś, wiecie. Wszyscy, wiesz, zrobieni. Dzieci zrobione chodziły, wycieczka szkolna, pijana dzieci.
0: Kierowca zrobiony. Dzisiaj...
3: Nie, kierowca nie wiem, nie, kierowca był trzeźwy, ale ogólnie dzieci. Ogarniacie w ogóle sytuację?
0: Ale może to wycieczka chodziło o to, żeby dzieci, uspokoić te dzieci, Polaków. Żeby poszły szybciej spać i mieć
3: spokój. To jest taki hardcore, że naprawdę trudno wyobrażalne na dzień dzisiejszy, no nie?
1: Ale fajna wycieczka, przynajmniej zapamiętałeś sobie.
3: Ale słuchajcie, jeszcze kolejny patent. Kolega się tak nawalił. Tam były takie ubikacje, takie, nie wiem jak to nazwać ogólnie, skocznie. Wiecie jak wyglądały skocznie dawno temu?
0: Że się tak staje po prostu, tak? I do dziury.
3: Klęczy, nie staje, klęczy się. Bawisz się w pół, no nie? Słuchaj, on był tak nawalony, że ta noga mu wpadła do tej skoczni, ty.
0: Mógł ją wyciągnąć?
3: Wyciągnąć to nie był problem, tylko problem był z zapachem później tej nogi. Te dżinsy, on pamiętam, był w takich dżinsach, wiecie, bo tam dawniej te kamele, nie kamele, takie w dżinsach się chodziło, takie, nie wiem czy pamiętacie takie czasy, takie były takie katany dżinsowe, pamiętacie te klimaty katany dżinsowe, kamela? No i ogólnie on był cały ubrany w te dżinsy i ta noga mu tam wpadła. Czajcie, myśmy musieli spodnie kupić jemu.
0: Kałowy incydent się wydarzył.
3: Cała ekipa zawalona, ten osrany w gównie. I myśmy potem w Lwowie tak chodzili. No to był taki, kurde, boż, patologia. No takie krótkie wspomnienia, rozumiecie, z wycieczki.
0: No ale proszę.
2: No cóż, to były czasy.
3: Ale na domiar tego pojechaliśmy do kina. Ten ogólnie nasz przewodniczący w ogóle kiepsko po rosyjsku, a chociaż myśmy dawniej mieli rosyjski w szkole, wyczytał, że jest film dozwolony dla dzieci, a to był film na jakiejś plaży, to ogólnie była plaża nudystów i tam był film z plaży nudystów. Kazał nam opuścić w ogóle, wiecie o co chodzi, porozbierani ludzie, a to gówniarze to oglądają, no to taki hardcore, że ja to pamiętam do dziś.
0: No właśnie, a propos tych nudystów, Gumball, ty się nie boisz tam na tych plażach hiszpańskich tych starszych pań bez staników?
1: Nie, hiszpańskie panie są ładne. Nawet te starsze, ja nie mam problemu, ja jestem akceptujący. To, co wcześniej mówiłem o Januszach Polakach, to taka, jak to się mówi, zagawędka. Jeżeli się gdzieś pojawiają, to się gdzieś pojawiają, jak to się mówi, Janusze, niech oni sobie będą, niech oni sobie... siedzą. A jeżeli gdzieś są jakieś starsze panie, to też niech będą. I ja jestem za, a i nawet co? Przeciw. No. A na plażach nudystycznych mogę się pojawić, tylko pokażcie mi gdzie.
0: No tak, jak Costa Dopóki Brava, Costa Gumball... Blanca, to tam normalnie Helgi chodzą bez staników, nie? Tam chyba nie ma zakazu.
2: Gumball, dopóki panie nie obijają, że tak powiem, sutków kolanami idąc, nie opuszczasz wzroku, mówisz, tak?
1: Nieźle. Nieźle. Ale nie no, faktycznie ja jeszcze nie zdarzyło się, żebym był na plaży nudystycznej. Wiem, że są takie. Nigdy jeszcze nie widziałem i nie wiem, czy chciałbym widzieć w zasadzie. Bo ja jednak uważam, że jednak co naturalne, to naturalne i niech zostanie w naturze i prywatnie. Ale jak ktoś lubi, to lubi.
2: Powiem ci jako osoba, która wracała pieszo, jeszcze nie byliśmy wtedy w tej Unii całej i były tak zwane statki wolnocłowe i pływał taki statek Świnoujście Albek, dokładnie Molo w Albeku. I postanowiliśmy wracać na piechotę plażą do przejścia granicznego, to okazało się, że już pod samym podnóżem tego molo, jak tylko się zeszło, to już wszyscy byli nago i tak całą drogę, po prostu Niemcy się nigdy nie łamali na to wygląda, to powiem ci szczerze, że jest to taki, no jakbym to powiedzieć, jeśli nie jesteś na to nastawiony, nie jesteś na to napalony, tak krótko mówiąc, to nie jest to nic przyjemnego. Szczególnie panie grające obficie, że tak powiem, doposażone, grające siatkówkę z panami. I jednym i drugim podskakuje to i to strasznie śmiesznie wygląda. Naprawdę się jest bardzo, bardzo trudno powstrzymać od śmiechu. A to było jeszcze w czasach, kiedy boberek był rzeczą naturalną, nie?
0: Właśnie, jak jesteśmy przy boberku, słuchajcie, ja mam taki kolejny klucz właśnie co do wakacji. Klucz festiwalowy.
1: No to ja myślę, jak są bąbelki i w głowie gra od razu.
0: No, jest, słuchajcie, taki nawet festiwal Czochraj Bobra Fest w Namysłowie, już się zbliża. 11-13 lipca. To jest niedaleko ciebie też, Gumball, bo to województwo opolskie. No i tam takie gwiazdy polskie jak Doktor Misio, Happy Set, Hunter, Zalewski, Farbenery, także taka opcja festiwalowa, 270 zł. Ale w tym samym czasie Castle Party w Bolkowie, też niedaleko tam Wrocławia, 11-14 lipca. No tutaj wjazd na te 4 dni to 600 zł, a jednodniowe wejście kosztuje 200 zł. No wiadomo, jest też ta najtańsza opcja, czyli darmowy Poland Rock na początku sierpnia. Teraz to będzie taki rocznicowy 30. festiwal z takich zagranicznych gwiazd to Guano Apes, a z polskich to T-Love, Kasia Kowalska, Mr. Zup to ten, kto ma ten nieśmiertelny hicior, mu jest ten kawałek podłogi i uwaga, ich troje nawet wystąpi na Poland Rock. No i teraz tam za 2 tygodnie też ten opener koło mnie się zaczyna. No i jest tu taki jeden bardzo kuszący dzień, bo w środę będzie Foo Fighters i Maneskin. No ale to taka droższa opcja, bo jeden dzień na openerze to 500 zł. A karnet na wszystkie dni to trzeba tysiaka położyć. No ale myślę, że dla takich...
2: Matka, skąd oni te ceny biorą w ogóle? Czy to jest jakieś nienormalne? Ja ostatnio jak byłem w Międzyzdrojach, byłem oburzony, że za toaletę jest złotówka. Myślałem, że 10 groszy się płaci za to.
1: Przepraszam, bo jestem głuchy. Ja usłyszałem bąbelek, a Etam powiedział boberek,
0: tak.
1: No to ja już jestem głuchy, tak, to od razu, tak, to ja wiem, co to jest ten boberek, taki aktor, taki... Nie no, ale co, no Etam, no co, musisz niestety... Bardziej mówić do mnie, bo ja jestem takim, co seks to nie, nie, to takie rzeczy nie, ja, nie, nie, to ja jestem za młody, to nie możesz taki do mnie takie rzeczy.
2: Taki sam jak ty, jestem taki sam jak ty, ja poszczę od lat.
1: Nie, nie możesz przy mnie, jestem za młody, jeszcze wszystko przyjdę.
2: Wiesz, powiem ci tak. Wziąłbym cię do marketu 3 godziny i wracasz z laską, to spokojnie.
1: Popatrz, ledwo co słowo seks powiedziałem, już się zarumieniłem. Już się zarumieniłem, już mi się gorąco zrobiło. Ja nie mogę na takie tematy mówić, no to, o czym wy mówicie, no? No sam,
0: Od boberka do bąbelka, a ja bym chciała, żeby nocniki... poleciły może jakieś takie bardziej kameralne festiwale muzyczne, na których byli i się zdziwili, że było tak fajnie. No bo czy ten Castle Party, no to już takie większe imprezy, no i...
1: Jelcz, Laskowice.
2: No u mnie na osiedlu jest coś, co się nazywa Free Blues Club. Tylko trzeba piwo zamawiać, no to tam jest free. Tutaj czasami są jakieś takie zloty nietypowych muzyków, na przykład Bobby McFerrin, nie wiem, czy znacie. Bardzo fajny klub w dawnym transie, Kino Trans. Obecnie jest to czytelnia jakiejś tam uczelni, nie pamiętam jakiej, a w podziemiach jest coś, co się nazywa właśnie Free Blues Clubem i tam czasami są jakieś zloty jakichś bluesowców czy czegoś takiego, ale to są imprezy kameralne, takie osiedlowe, nie?
3: Ja bym chciał tylko 2 zdania jeszcze sprzedać.
1: Tak.
3: Tak kontrowersyjnie. gdyż ja również bywałem na różnych takich festiwalach, nie festiwalach, z racji tego, że przebywałem w różnych miejscach za granicą, ale powiem wam szczerze, że wychodząc z założenia tych wszystkich pochłaniaczy energii, bo nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, że każde takie festiwale, im bardziej masowe, tym bardziej pochłaniają ludzką energię. To tak, jest bardzo ważne również. Nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię, ale jeżeli nie wiecie, to może kiedyś się dowiecie, bądź zrozumiecie.
2: Na lusz, dzień dzisiejszy... Lusz, hasło. Tak? Lusz, hasło, klucz. Nie wiem, czy słyszałeś to słowo akurat, ale masz rację.
3: Ja nawiązuję w desen taki, że każda impreza masowa jest to zbiór energii, tak zwany egregor, który pozyskuje energii zgromadzonej. Więc tutaj też jest kwestia okultystyczna wprowadzona w ten desen. Ale do czego nawiązuję? Nawiązuję do tego, że jeżeli ktoś ma jakiś tam czas wolny na wakacje, warto się zapisać do jakichś grup zielarskich, które organizują takie spotkania zbiorów ziół. Fajna sprawa, żeby sobie podczas wakacji, jakiegoś tam czasu wolnego zgromadzić wiedzę, jakie zioła można pozyskiwać w okresie letnim, uczestniczyć w takich webinarach, nazywaj jak chcesz, oraz wykorzystać ten czas, żeby sobie nazbierać ziół na okres całoroczny. Na przykład według mojego uznania, gdyż tak jak mówię wcześniej, uczestniczyłem w różnych imprezach, już wiem, na czym to polega, wiem, jak to działa, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli miałbym wybór jakichś imprez, oczywiście ja tutaj was nie chcę tutaj dyskredytować, ale ja bym wolał wybrać sobie jakiś tam taki trzydniowy na przykład webinar ziół leczniczych, przejście po lesie, przejście po łące, nazbierać sobie ziół, nasuszyć, dowiedzieć się, jakie zioła, dla kogo.
0: Ale to jest bardzo fajna opcja. Nie wiem, czy oglądacie
3: to tak
0: czasami.
3: Według mnie, wiesz, tak prywatnie tutaj tylko i wyłącznie racjonalnie doradzam. Bo jeżeli jakieś imprezy, jak najbardziej, jeżeli ktoś lubi, go for it. Ale ja już jestem wyciszony, no... Ja już mam 44 lata, więc...
1: Dobry temat, a może właśnie medytacja?
3: Takie coś.
1: A może medytacja jako alternatywa dla wakacji?
0: Polecam wam Łukasza Łuczaja. A propos tych ziół, Łukasz Łuczaj, on świetne filmiki, fajny ma kanał na YouTubie, właśnie... jeśli chodzi w ogóle o lasy, o zioła i on właśnie takie warsztaty zielarskie w wakacje organizuje, także jakby ktoś miał ochotę, no a w ogóle profesor to jest...
3: Ale jest fajny klimat, wiesz, bo są fajne zioła, ogólnie to jest wtedy coś w rodzaju, że jeżeli się jedzie na takie coś, to się jedzie z założeniem tego, żeby się lepiej poczuć. Po prostu odreagować, odstresować, wzmocnić organizm, lepiej się poczuć, przeżyć. Przede wszystkim przeżyć.
0: To niewątpliwie taki festiwal muzyczny to jest wyczerpujący i tak tego luszu dużo wtedy schodzi. I po takim 3-4-dniowym festiwalu muzycznym się zdycha, no wiadomo.
2: Bo wspomniałeś, że masz 44 lata, no ja mam tych lat trochę więcej. Ja już po prostu organicznie mnie już odrzuca od imprez masowych. Jeżeli już miałbym gdzieś pójść, to na imprezę masową w sensie zamkniętą, powiedzmy, na powierzchni wielkości pubu, czyli gdzie jest kilkadziesiąt osób, to maks. Impreza masowa rzędu otwarta, impreza na wałach Chrobrego, gdzie jest tych osób kilka, nawet kilkanaście tysięcy, nawet bym się nie zbliżał. Odrzuca mnie nawet, mimo że uwielbiam mecze.
3: Słuchaj, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na muzykę przetworzoną cyfrowo. Muzyka przetworzona cyfrowo działa negatywnie na nasze wibracje, bo nasz organizm ogólnie rezonuje z wibracjami głośników, które wydają ten dźwięk. Więc jeżeli to by był dźwięk w rezonacji, na, dajmy na to, strzelam, 432 herce, to wtedy jeszcze ta muzyka z nami rezonuje. Ale jeżeli tam są herce, bo te herce oczywiście, opółki są ucięte, ale to już jest grubszy temat, to one wywołują herce destrukcyjne w naszym organizmie. I my podczas słuchania tej muzyki już jesteśmy zaburzeni na poziomie komórek DNA. To jest bardzo ważne.
2: No, nawet nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale rezonatory, które służą do strojenia pianin, zostały właśnie z tej częstotliwości 432, zostały ostatnio jakoś tam przestrojone. Także jeżeli ktoś stroi, na przykład fortepian czy pianino, to powinien szukać starych, poczciwych rezonatorów z dawnych czasów.
3: Jak najbardziej. Była moja relacja, nie wiem, czy ktoś oglądał z targów Sacro Expo, gdzie rozmawiałem z organistą kościelnym i on nawet nie był świadomy, że te organy nie są dostrojone do fal 432 herce, z tym, że one były dostrojone na 440 herców.
0: Dobra, chłopaki, ale trochę tak. Odpływamy od tego wakacyjnego tematu w stronę częstotliwości. Okay. A wyobraźcie sobie, że jeszcze ktoś chce zadzwonić. Także za te polecajki takie właśnie zielarsko, medytacyjne, dzięki ci, Marcin. No i Etam.
3: Rozumiem, że zostaje wyproszony z
0: tematu. Dajmy szansę innym, tak.
3: Okej,
2: okay. Dobrze. Dziękuję. Dodajmy solidarnie, dajmy szansę innym, żeby nie było, że ja jestem lepiej traktowany, to też daję szansę innym.
0: I zapraszamy do Szczecina.
2: Powiem wam szczerze, tak przy okazji przetestowałem te moje słuchawki i strasznie ciężko mi się w nich mówi. Po prostu dudni mi w uszach od mówienia przez słuchawki dookoła uszne, także zostanę chyba, wrócę do słuchawek zwykłych, do usznych, jak kiedyś.
3: Wiadomo, co
2: trzymajcie się, na razie.
3: Ja również żegnam i pozdrawiam wszystkich.
1: Cześć i czołem.
0: Dzięki. Tutaj był jeszcze jeden telefon od Tomasza Filozofa. Tomaszu, jeśli nas słuchasz, zapraszamy.
1: Oj.
0: Kontekst wakacji też nam się przyda. Czemu nie? Zróbmy to. A w międzyczasie na czacie Silver poleciła Beskid Wyspowy. No i tutaj się odezwał dobrodziej, że tak, że wspaniałe miejsce, że każdy szczyt inny. Także z tych górskich wojaży Beskid Wyspowy. W ogóle pierwszy raz słyszę coś takiego jak Beskid Wyspowy.
1: A wiecie, co mi się kojarzy bardzo mocno z wakacjami? Miło mi w głowie. Powiem. Lato z radiem. Nie żartuję. Ta czołówka jest w mojej głowie. Bo mnie w rodzinie często słuchano polskiego radia, szczególnie w weekend. Jakieś były różne audycje. Z tego co wiem, polskie radio nie zawsze było takie miałkie. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś nawet tego dało się słuchać. I czy radiowa trójka, czy jedynka, i były nawet okej. I jest do dziś ta kultowa audycja. Lato z polskim radiem. Bodajże chyba o każdego dnia, w sensie w wakacje, to już się zaczęło, 21 czerwca, tak mi się zdaje, o 9 rano. Także jak ktoś nie może, bo pracuje, nigdzie wyjechać, to może sobie chociaż puścić, nie wiem, lato z polskim radiem, a nuż widelec może jako dzieciak właśnie też słyszał ten dżingiel i jakieś takie dobre wspomnienia przyjdą i poprawi się trochę dzień.
0: No tak, ja też pamiętam ten jingle Lata z radiem, bo moi dziadkowie właśnie te jedynki słuchali, jak u nich oczywiście część wakacji też spędzałam, to radyjko grało. A wiem, że teraz w ramach tej całej akcji Lato z radiem to jest po prostu seria jakichś takich darmowych koncertów w różnych miastach polskich.
1: Oj, już teraz chyba już nie, w tym roku nie ma tego, było w tamtym, w tym chyba nie ma niestety, a szkoda właśnie. Te darmowe koncerty zawsze były fajne, to taki dobry aspekt. Ja byłem na też darmowym koncercie, jak to się mówi, w Wielczu Laskowicach, to tam, gdzie takie autobusy robili, Jelcz. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze robią te Jelcze kultowe. I był tam fajny raper. Ostry. Nie wiem, kto go lubi, kto go nie lubi, ale ostry, spoko raper.
0: Tak,
1: no nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.
0: Lato to jest fajny moment, że można się załapać na fajnych artystów za darmo.
1: Za darmo?
0: To też jest właśnie tak, że...
1: To najważniejsze.
0: Warto sobie przejrzeć, co oni tam mają w planach. No i jeszcze tutaj Furiat poleca festiwal filmowy w Kazimierzu Dolnym. No to jest kolejny taki klucz właśnie. Jak ktoś jest jakimś takim kinomaniakiem, to tak sobie może też dobrać miejscówkę, bo tych festiwali filmowych też jest sporo. Tutaj na przykład w Gdańsku mamy Octopus Film Festival od kilku lat. To jest dla fanów kina gatunkowego, także jak ktoś namiętnie horrory ogląda, to polecam. I to jest w tym roku 6-11 sierpnia. Taki karnet na wszystko to jest 200 zł, a można sobie po prostu też na konkretne te seanse wykupywać i bilety, no i one mają taką regularną cenę tam 22 zł, także nie ma dramatu. No i też się w klimatycznym miejscu te seanse odbywają, bo one są przeważnie pod chmurką i to w halach Stoczni Gdańskiej, w okolicach ulicy Elektryków. Także bardzo fajny klimacik. I tam też, słuchajcie, jest konkurs, także tutaj mamy różne zdolniaszki. Jak wam się marzy jakiegoś shorta nakręcić, to właśnie w tym roku oni wprowadzili taki konkurs Octopus Shorts i do 30 czerwca jest termin, także macie tydzień na napisanie scenariusza i nakręcenie komóreczką jakiegoś horroru. Także może akurat ktoś z was się podejmie. No tak, sporo też jakichś tam jest konkursów różnych. No, czasami mam wątpliwości, czy ktoś coś tam kiedyś wygrał, ale czemu nie? Można spróbować. Czy ty, Gambo, coś kiedyś wygrałeś konkretnego?
1: Podkładkę pod mysz. No i w sumie... A nie, no jeszcze zestaw batonów, jak miałem chyba 8 lat. Tam był jakiś konkurs, wygraj batony, sneakers i mówię, to wyślę. I wysłałem SMS-a i mi przysłali pudełko batonów, sneakers i było fajnie. Nie wiem, co jeszcze. A, jeszcze karton. Znaczy karton. Pudło z jakimiś duperelami za anime. To też mi się udało. A tak poza tym to nic.
0: Wysyłam wam na czacie linka do tego konkursu. Także może ktoś z was poczuje w sobie nagły przypływ kreatywności i coś nakręci.
1: A ty coś wygrałaś?
0: Ja wygrałam, słuchajcie, tylko fakt, że to było lata temu, bo to było chyba z 10 lat temu w konkursie radiowym tutaj w naszym Radiu Gdańsk. I wygrałam taki weekendowy pobyt dla dwóch osób w Mikołajkach, w tym takim hotelu. No, to jest taki moloch. Kurde.
1: Też mam do końca języka.
0: No wiecie, o którym mi chodzi. Tego pana, co też tam wafelki robił. No, wankę tradycyjnie trzeba było wysmażyć. Także czasami coś można wygrać.
1: No to także teraz mi się przypomina, że jeszcze jedną rzecz wygrałem.
0: O, Gołębiewski, właśnie, Gołębiewski, dzięki, adwokat, tak, także byłam i ja tam w tym Gołębiewskim, raz mi się zdarzyło.
1: I trochę tutaj już szczypnę Silver, bo mówi, że marzyła o opiekaczu. Ja właśnie wygrałem opiekacz, znaczy taki staromodny opiekacz, drzwiczkami. Był kiedyś taki sklepik mały, jakieś taka papierdółka, to się nazywało Delikatesy. Nie wiem, co to z delikatesami miało wspólnego, bo sklep delikatesowy to ma jakieś produkty delikatesowe, a to był zwykły po prostu, jak to się mówi, lokalny sklep. No i był sobie sklep i był konkurs. Panie, zrób zakupy, możesz wygrać opiekacz. I wygrałem opiekacz. I miałem opiekacz. Najlepszy produkt, jaki miałem przez 5 lat, bo potem się spieprzył.
0: Chłopak z opiekaczem. A tu jest jeszcze pytanie od Obersta, właściwie do ciebie, Gambo, bo już się przyznałeś, że w chórze się udzielałeś przez jakiś czas. Czy zaśpiewamy
1: było to?
0: Pieśń Wojów?
1: Nie, no to ciężko. Ja to z piosenek na chórze to tylko śpiewałem. Sia hamba kukłę nie kłęko, sia hamba kukłę nie kłęko.
0: W jakim to jest języku? Co to było?
1: A nie wiem, pamiętam tylko słowa i to nie wiem kompletnie co to znaczy.
0: Chyba
1: to
0: znaczy, że to...
1: Bóg coś tam świeci, że idziemy w świetle Boga. Coś takiego. Światło Boga, idziemy w świetle Boga. Bo to był taki chór typowo katolicki. Raz nam się zdarzyło śpiewać Oh happy day, oh happy day, when Jesus born. Ja nie pamiętam
0: już. Dobra,
1: szło,
0: słuchaj, już jest prośba, żebyśmy jednak nie śpiewali, także okej.
1: Okay. No, już nie mogę? Nie wolno?
0: Ale wam wolno dzwonić, można dzwonić. Także jeszcze chwilę tu z wami pobędziemy.
1: Kiedyś umiałem śpiewać, ale już zapomniałem.
0: Jest teoria, że właściwie wszyscy potrafią śpiewać, tylko po prostu nie trenują. Także może jakbyśmy potrenowali i to może by nam się udało. No zobaczymy, może coś wymyślimy z tą pieśnią Wojów. Kto chętny, żeby opowiedzieć nam o swoich planach wakacyjnych, a może właśnie powiedzieć, że nie lubi wakacji i nic nie planuje, albo ewentualnie planuje właśnie na jakieś późniejsze terminy. No i właśnie jaki jest wasz ten klucz wakacyjny? Czy to musi być z kimś, z paczką znajomych, stałych, czy może ktoś właśnie, tutaj Silver wcześniej pisała, że na takie samotne wojaże się wybrała. I było fajnie, i żyje. Także odważne dziewczyny czasami podróżują same. Więc zapraszamy jeszcze chwilę.
1: A nie wiem, skąd to zdziwienie w ogóle takie, że śpiewanie. Ja lubię śpiewać. Często mi się zdarzało śpiewać na audycjach. Chyba jako przywitanie do swoich urodzinowych audycji, to już taką tradycję mam, że śpiewam jakąś piosenkę i to taką głupią pokroju Arka Noego.
0: No słuchajcie, bo właśnie zbliża się ten wielki dzień urodziny Gambo. Także to już niedługo, słuchajcie, dwa tygodnie i Gambo zrobi swoją audycję. Także szykujcie się, szykujcie donaty, bo no, dzisiaj to hojni nie jesteście absolutnie. Także nawet na lodzika, na deptaku.
1: Tam
0: nic nie wpadło, ale szykujcie do nie. Chociaż na tą urodzinową audycję Gambola, która już 10 lipca w środę. Zgadza się, Gambol?
1: W środę. No, muszę, niestety, nie mam wyboru. Będzie znowu, no to ta audycja, co dzieje się raz do roku i to jest ta jedna audycja, którą nadaje raz.
0: No tak.
1: Z pominięciem oczywiście wszystkich audycji, które współprowadzę oraz tych, które zdarzają się losowo.
0: No i właśnie, co wolą nocniki? Czy wolicie takie wakacje, które sobie sami organizujecie? Wszystko tak jak ty, Gambol, tutaj mówisz, tak, przelot, nocleg i cała reszta? Czy raczej jesteście wygodnicy i wakacje all excuse me? Z open barem i tak dalej. Co ty myślisz,
1: Grażynka,
0: o takich wakacjach?
1: Grażynka, co my nie mamy tutaj czerwonej opaski? Ja markera wezmę, zamalujemy tu. O, tu młody pójdzie po wódeczkę. To będzie zajebiś. Grażynka, to wakacje będą najlepsze. Tak będzie.
0: Tak będzie i w Turcji, i w Grecji, i wszędzie indziej, gdzie tam Janusze się dorwą do open baru. A adwokat poleca podróżowanie rowerem. No tak, no są fajne opcje z takimi lekkimi namiotami. To można sobie też taką opcję zrobić. Bez samochodu, a właśnie jakimiś fajnymi trasami leśnymi przez wioseczki. To też fajna opcja, ale tego to jeszcze nie przerabiałam. A ty, Gambo, zdarzyło ci się gdzieś tam rowerem pojechać i przenocować nad jeziorem?
1: Tak. Tak. Zdarzyło mi się. To w sumie było przypadkiem, ale zdarzyło się, bo akurat mieliśmy taką opcję, że po prostu zaczął lać deszcz i się musieliśmy schronić gdzieś i się przespaliśmy.
0: I mimo deszczu, ale... pod gołym niebem.
1: Nie, nie pod gołym niebem. Akurat mieliśmy namiot. Namiot to miał być taki po prostu, że będziemy sobie tam, nie wiem, ognisko rozpalić, no a potem sobie wrócimy. Ewentualnie może chwilę posiedzimy, ale zaczął padać deszcz, no to już przespaliśmy się. Także zdarzyło się takim przypadkiem zostać na noc. No i w sumie tyle. No, nic ciekawego.
0: No dobra, moi mili, słuchajcie. Tomasz się już nie podjął dzwonienia. Wy tutaj też się nie wyrywacie. To co? Będziemy powoli chyba się zmywać. Dzięki wam
1: przede wszystkim. Tak będzie trzeba. No. Będzie tak trzeba, no niestety. No ani donate'ów, ani tu nikt nie chce dzwonić. No Etam oczywiście zadzwonił, to dziękujemy. I Chudzik, pan Marcin Chudzik.
0: Marcinowi tak, dziękujemy.
1: No. Ale to za...
0: Tomaszowi też dziękujemy, no i przepraszam, że nie dobraliśmy, no ale kurka na antenie to już dla mnie maks. No i przede wszystkim dziękuję wam za czatowanie. No i co, Gabo, czekam na tą twoją urodzinową audycję.
1: Money, money, no, money. Jak trzeba czekać, może się nauczyć.
0: Wyżebrałam.
1: Może się nauczę śpiewać. O, wyżebrałaś.
0: Słowianin, tak.
4: Słowianin. 10 zł.
0: Na lodzika.
4: Na lodzika, ale nie wiem, czy starczy na gałkę.
0: Na jedną, no na półtorej gałki starczy. Także no, dzięki wielkie.
1: No półtorej u mnie 7 zł.
0: No. To jeszcze Gambolowi coś rzućcie, żeby było sprawiedliwe.
1: A ile u ciebie gałka? U mnie 7.
0: No, u mnie też 7.
1: U ciebie tu wszędzie 7? Tak byłem właśnie. W różnych miejscach patrzę 7 zł. To jakaś taka
0: może to jakoś
1: zmowa cenowa?
0: Państwowo ustalona cena. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi lodami, ale. No.
1: Lody państwowe.
0: Także tak. No, w przyszłym roku już będzie gałeczka po 10 zł, coś czuję.
1: No, Jezus,
0: obym się myliła.
1: To jak, to co? To już żadnych lodów nie można jeść. A gofry ile kosztują? Tam to już w ogóle pewnie nie chcę nawet pytać. To pewnie nerka i wątroba.
0: Nie no, goferka to za 2 dyszki można kupić.
1: No, no. Tak drogo. Znaczy ja wiem, że to już nie te ceny, ale kurde, ja to mam gofrownicę, sam sobie zrobię.
0: Znaczy no, wiadomo, Trójmiasto to w ogóle jest najdroższe chyba z całej Polski, nie? Te noclegi, te ceny tego piwa, czegokolwiek. No, no, no nie jest tutaj różowo, nie? Na pewno jest drożej niż w Krakowie, nierzadko niż w Warszawie, ale uczciwie to polecam mimo wszystko przyjechać tutaj czasem do Trójmiasta, ale jednak we wrześniu, w październiku, bo w wakacje jest faktycznie mnóstwo tych turystów. No i nierzadko jest tak, że pogoda tam we wrześniu jest, czy tam na początku czerwca jest lepsza po prostu niż w tym lipcu nieszczęsnym, który jest naprawdę mega deszczowy, także Trójmiasto okej, okay, no ale no, trzeba sobie jakichś takich może tańszych opcji szukać tutaj, czy na jakimś, no tych, tam w Trójmieście też mało jest jakichś miejsc kempingowych, no sobie jest takie jedno pole namiotowe, między Sopotem a Gdynią, no ale ono i tak jest bardzo drogie, nie? Także przyjeżdżasz z namiotem, a i tak tam musisz płacić stówę za dobę.
1: Stasza sobie wymyślił sposób na gofry. On tutaj ma taki pomysł, że kupuje gofra suchego, a te dodatki to ma w plecaku. Tutaj bita śmietana, tutaj pewnie jakiś sosik zaraz się wyciągnie. Czemu nie?
0: Jakie moje ulubione lody? Słony karmel. To jest mój ulubiony smak. A twoje, Gambol?
1: Śmietankowe zwykłe, ewentualnie śmietankowe z drugą gałką truskawkową.
0: No dobra, słuchajcie, to jutro na lody, przynajmniej ja, mam za co. I życzymy wam co? Udanego tygodnia, udanych wakacji. Niech wam tam się dobrze dzieje. Odpoczywajcie, czy na rowerze, czy na grzybach. No i co? Do usłyszenia.
1: Na grzybach? W czerwcu? Jakie to grzyby?
0: No wiesz, wakacje trwają 2 miesiące, a grzyby już się pojawiają. Bo grzyby wbrew pozorom rosną cały rok. Teraz na przykład jest sezon już na takie tak zwane kurczaki. To są takie żółte huby. Więc jak ktoś ma ochotę na leśnego kurczaka, to jest ten moment. Także tak. Trzymajcie się. Dzięki za tą audycję. I słyszymy się niebawem, prawda, Gumball?
1: Oczywiście. I proszę stawić komentarz, czy chcecie więcej Gumballa, co śpiewa.
0: Dobrej nocy.
1: Cześć i czołem.

0: Witam Was, drodzy słuchacze, 1 maja, świętego Józefa Robotnika i jeszcze kilka innych obchodów dzisiaj przypada. W roku 2018 Krzysiek Maczyński, Wellbyte Eater, wita się z Wami z tej strony, czyli z Bielska Białej, a z odległej całkiem strony, aczkolwiek w tym samym kraju, nadal gość dzisiejszy po drugiej stronie, którym jest Kordian, tak? Kordianem Cię dzisiaj nazywać, bo jesteś człowiekiem wielu imion i pseudonimów.
1: Tak. Tak też się przedstawiam w środowisku kontestacji, więc niech tak pozostanie.
0: No więc witam Cię dzisiaj jako gościa w tym odcinku audycji Proste Zwierciadło, nadawanym na żywo we wspomnianej przez Ciebie kontestacji, a także w Nocnym Radiu oraz w Radiu Enklawa. I porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie, którego jesteś znawcą, a także wielkim entuzjastą, mianowicie o filozofii. I to nie tylko tak teoretycznie o jakichś suchych rozważaniach o historii filozofii, chociaż oczywiście jakiś rys historyczny też wypada zrobić, ale jak filozofia ma się do życia? Czy to jest coś współczesnemu człowiekowi potrzebnego, przydatnego, czy wniknięcie właśnie w zagadnienia, którymi się zajmują filozofowie, przybliża nas do prawdy, do dobra, do piękna, czyni nas lepszymi ludźmi, czyni nas może bogatszymi ludźmi, może materialnie, finansowo, może duchowo, może pod jakimiś innymi względami, też te względy różne tutaj dzisiaj rozważymy, to mamy w planie. Ponieważ robimy to na żywo, to oczywiście zachęcamy ze wszechmiar do dzwonienia przy użyciu Skype'a bądź telefonu. No i są też czaty, które ja o tym przypominam, że są i czasem na nie zaglądam, ale że teraz są aż trzy, bo trzy radia, to mniej im poświęcam uwagi, ale może jednak coś tam uda się wyłapać. Dzisiejszy odcinek ma swoich... Znaczy, jesteście, tak jak mówiłem, w rozbiegówce przed oficjalnym rozpoczęciem, dziwną grupą docelową, bo lubicie filozofię. Czasem wielu z Was, drodzy słuchacze, zaznaczę, że odcinki... Na takie odcinki wyczekuję, czy też jak taki odcinek jest, w którym jakiś bardziej filozoficzny temat poruszę, czy to sam, czy z kimś, z gościem, to reakcje są przeważnie zadziwiająco pozytywne, w przeciwieństwie do jakichś mainstreamowych mediów, no więc warto czasami. No i w odpowiedzi na takie oczekiwania, a także na inicjatywę, którą tutaj, szczególnie żeby ten odcinek się odbył w takim składzie, wyszedł z nią stały słuchacz i również sponsor Jacek Welblacha. W tym odcinku jest szczególnie on tutaj sponsorem, a także wódz, inny stały słuchacz. Więc dzięki Wam, panowie. I pozostałym sponsorom też oczywiście dzięki i niskie ukłony i zachęcam do ponawiania i kontynuacji wsparcia, żeby jeszcze fajniejsze odcinki mogły się ukazywać i żeby to się mogło kontynuować i rozwijać, co tutaj robię z tymi audycjami. Przejdźmy w każdym razie teraz do pierwszych naszych tematów. Powiedz, Kordian, kim ty jesteś i dlaczego filozofia jest dla ciebie ważna?
1: Chciałem powitać wszystkich dzisiejszego wieczoru. To, kim jestem, właściwie powinno interesować ludzi z perspektywy, właśnie z perspektywy tego, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Dlatego, że człowiek, wiadomo, jest wielowymiarowy i przedstawić się chciałbym raczej z tej strony, z której zostałem tutaj zaproszony, to znaczy ze strony tego, w jaki sposób wyrażam myśli, które

0: i w jaki sposób te myśli formułuję na podstawie tego i czego się nauczyłem w trakcie moich letnich, 3-letniej przygody z filozofią, którą miałem na studiach. Dlatego właśnie mniej więcej przybliżę swoją sylwetkę przez to, co robiłem. To znaczy studiowałem filozofię, no tak jak mówiłem, przez około 3 lata. W tym czasie poznałem to, co się poznaje na studiach, głównie właśnie przekrój przez najważniejsze nazwiska w historii filozofii, ale także przez najważniejsze idee. Ale to, co najbardziej było dla mnie cenne na studiach filozoficznych, to odkrycie prawdziwego sensu filozofowania, prawdziwego sensu tego, co człowieka pociąga w ogóle zainteresowaniu światem, zainteresowaniu myślą, zainteresowaniu ideami, a także jaki to ma ciężar, bo często wydaje nam się, że wiedza albo chociażby nasza zdolność myślenia jest pewnym rodzajem zasobu, to znaczy to jest coś, co służy nam tylko i wyłącznie realizowaniu czegoś w założeniu będącego naszym interesem wewnętrznym. Podczas gdy tak naprawdę wiedza i struktura wiedzy, jak i struktura naszego poznawania tej wiedzy, mogą mieć swoje odrębne prawa, mogą mieć swoje odrębne zasady, które są od nas niezależne, a tym samym zgłębianie w ogóle podstaw tego, w jaki sposób formułujemy myśli, przekonania, sądy, jest właśnie między innymi tym, czym filozofia się zajmuje. Już troszeczkę odpływam od tego, kim jestem. Ale właśnie chciałbym o sobie przede wszystkim mówić przez to, co samemu udało mi się poznać właśnie przez refleksję filozoficzną. Tak to można górnolotnie nazwać, ponieważ to, co ja obecnie nie zajmuję się już filozofią w takim stopniu i nie rozwijam aktywnie swojej wiedzy, zwłaszcza w obszarze filozofii współczesnej, która jest pełna tematów, z którymi nie jestem na bieżąco, więc jakiekolwiek tam dywagacje, rozważania na temat filozofii analitycznej, czy filozofii ogólnie, filozofii języka, może to tam w ramach tylko mojej obecnych studiów mógłbym dyskutować, ponieważ skręciłem po studiach filozoficznych w stronę tak zwanych nauk kognitywnych, więc może w tym obszarze też coś uda mi się powiedzieć. A tak poza tym to od 8 lat, ponad chyba nawet już 9 lat, 8, dobrze. Jestem aktywnym słuchaczem kontestacji. Miałem tam swoje przerwy, oczywiście utożsamiam się także z ideą wolnościową, więc jeżeli jakieś tam dyskusje na temat metafizyki wolności by tutaj słuchacze chcieli rozpocząć, to też możemy swobodnie przejść do takich tematów. Nie chciałbym, żebyśmy tutaj specjalnie się ograniczali, dlatego że cała przyjemność z filozofowania właśnie zaczyna się wtedy, kiedy pozwalasz swoim myślom płynąć swobodnie w zupełnie odległe krainy. Tam, gdzie właśnie wszystko się zaczyna. Więc zachęcam do takiej aktywności. Mam nadzieję, że co nieco przybliżyłem.
1: Tak, no to w takim razie wypadałoby zacząć jednak, no, żeby mieć już za sobą i móc się wgłębić w te poszczególne wybrane zagadnienia, no od jednak rysu historycznego, to znaczy dlaczego ludzkość w ogóle się zajmuje filozofią? Filozofia znaczy z greckiego umiłowanie mądrości, filosofia, tak? Chociaż według niektórych to jest odwrotne tłumaczenie, tak perwersyjnie to tłumaczą, że to jest miłość przyjaciół. Ale nie, no, pozostańmy przy klasycznej wersji, czyli że jednak umiłowanie mądrości. I nie, mądrość przyjaciół, ja powiem, mądrość przyjaciół. Umiłowanie mądrości. No właśnie, ludzie się kiedyś zajmowali w dużo większym stopniu po prostu bezpośrednio związanymi z przeżyciem czynnościami. Albo zdążyłeś przed zimą zabić razem z kolegami z plemienia 5 mamutów i zakonserwować mięso, albo żeście zdychali całe plemię, czy większość plemienia przez zimę, ty, twoja rodzina i tak dalej. No, musiałeś zbudować lepiankę, potem był deszcz, czy piorun, czy co i ci ją zburzyło, no to musiałeś zbudować nową. No i tak musiałeś gonić za tym swoim bydłem, co tam wypasałeś. Albo jak już uprawiałeś też żole, no to też codziennie orałeś bez narzędzi. Kuć i orać w dzień za wzięcie, bo plonów nie ma bez trudu, jak pisał polski poeta. Więc natomiast potem, jak już byli trochę bogatsi, syci, nie groziła im bezpośrednio na co dzień ta śmierć głodowa, czy zimna, czy z czego jeszcze tam innego, czy od dzikich zwierząt, no to zaczęli ogarniać trochę więcej i się zastanawiać tak świadomie i przy użyciu języka formułować pewne myśli na temat swojej roli w świecie, swojego miejsca, swojego przeznaczenia, zadania, sensu tego wszystkiego, sensu własnej egzystencji, sensu świata, natury świata, tak? No i takie rozważania początkowo, tak samo jak pierwotne zresztą religie, były bardzo takie związane z przyrodą, animistyczne, związane z cyklem przyrody, z dominującymi zjawiskami przyrodniczymi, z słońcem, które góruje nad i sprawia, że Ziemia ożywa, księżyc, który jest głównym ciałem niebieskim na niebie, nocnym z kolei. To chyba jest taki atawizm w nas, że nikt nas tak nie porusza jak widok rozgwieżdżonego nieba nocą na pewnym poziomie głęboko poniżej świadomości. No ale w miarę jak nasza myśl się stawała coraz bardziej wyrafinowana, coraz bardziej też abstrakcyjna, to znaczy abstrahere to jest odrywać po łacinie, czyli oderwana od takich przyziemnych realiów życia, no to zaczęła się rozwijać filozofia, początkowo bardzo mocno związana z filozofią przyrody, no a potem sięgająca po no, w bardzo dziwne obszary, w zakątki, które jeszcze dzisiaj, myślę, dojdziemy. No tak, ja jako, powiedzmy sobie, taki trochę bardziej wykształcony laik, ale bynajmniej nie profesjonalny filozof, to widzę, początki, jakiś taki wstęp, zagajenie, gdy przychodzi mówić w ogóle o filozofii. Jak byś w ogóle się, jakbyś ty to powiedział, bo pewnie to zrobisz dużo bardziej umiejętnie ode mnie i może mnie nawet poprawisz w niektórych punktach.
0: Generalnie z taką myślą się zgadzam, to znaczy oczywisty jest pewien ewolucjonizm, jeżeli chodzi o rozwój ludzkiej świadomości, dlatego że też powszechnie przyjmuje się akumulatywny charakter wiedzy, to znaczy początki przebudzenia ludzkiej świadomości nosiły znamiona pewnych braków, tak? pewnych rodzajów luk poznawczych. Ludzie po prostu u początku rozwoju myśli i kształtowania się pierwszych takich poważniejszych struktur społecznych, no mieli po prostu zasób wiedzy dosyć, no można powiedzieć, na dosyć niskim poziomie, ale to relatywnie w porównaniu do naszych czasów. Zatem można by uznać, że dostępne im treści ograniczały ich, tak? Można, że jeżeli, to tak jak z językami programowania, jeżeli mamy język programowania dosyć biedny w instrukcje, no to będziemy musieli bazować na takich ograniczonych funkcjach i w ten sposób będziemy mieli trudność z formułowaniem bardziej skomplikowanych struktur, prawda? I wykonywaniem bardziej skomplikowanych operacji. Tak samo z początkami ludzkiej wiedzy. Jeżeli chodzi o filozofię, no to filozofia wcześniej, no to przez większość okresu takiego, można powiedzieć, historycznego człowieka była po prostu jedyną nauką, to znaczy filozofia a nauka nie wiedziały między sobą rozbieżności, po prostu aktywność umysłowa to było filozofowanie. To człowiek, który uprawiał matematykę, przyrodoznawstwo, myśl taką humanistyczną, polityczną, społeczną, To był po prostu filozof, to był człowiek zajmujący się nie dziedziną takiego życia codziennego, którą się zajmowała większość ludzi w ówczesnym świecie, czyli właśnie uprawianiem roli, hodowlą zwierząt, wojaczką czy rządzeniem. To zajmował się myśleniem, a to była przede wszystkim aktywność filozofa, co przede wszystkim widać wśród tych najbardziej takich, można powiedzieć, ówczesnych, tych najwcześniejszych filozofów, takich jak Arystoteles, Demokryt, Platon. To byli ludzie, którzy mieli bardzo szerokie spektrum zainteresowań. Oni jakby swoją refleksję, taką zwykłą, codzienną, nie było dla nich różnicy między tym, czy zajmują się metafizyką, czy zajmują się zwykłą fizyką, czy właśnie rozważają zagadnienia bytu wyższego, czy zagadnienia bytu tego niższego. Chodziło o to, że rzeczywistość wcześniej była taka bardziej jednolita, nie rozwarstwiała się na takie, można powiedzieć, poziomy. Oczywiście te poziomy występowały, jest pewna gradacja bytu, co jest zauważalne w dziełach zarówno Platona, jak i Arystotelesa, ale ta gradacja była raczej formą ujmowania rzeczywistości samej, to znaczy ta gradacja była wpisana w rzeczywistość, nie była tylko postulatywna, ale po prostu nosiła takie charakter takiego pewnego po prostu okiem badacza. Ktoś, kto formułował wtedy tezy przyrodnicze, w rzeczywistości były to tezy

0: takim, jakby to powiedzieć, właśnie to czymś takim gorszym, że była to wiedza mniej precyzyjna, że była to wiedza mniej, no nie wiem, mniej metodyczna, co oczywiście jest pewnym rodzajem takiego właśnie deprecjacji, bo to, że człowiek w ówczesnych czasach ówcześnie miał po prostu mniejsze zasoby, mniejsze zdolności do też akumulowania wiedzy, nie sprawia, że jego jakby inteligencja była mniejsza. Bo ja to tak często zauważam, że ludzie uczeni w takim systemie od gorszych form do lepszych nabierają takiego przeświadczenia, że to, co było dawniej, było w jakiś sposób gorsze jakościowo. A chciałbym zwrócić uwagę, że historia filozofii to jest historia zaledwie około 2500 lat, dlatego że Tales z Miletu, uznawany za pierwszego filozofa, no, żył około 7-6 wieku przed naszą erą. Zatem jakby ta historia filozofii, myśli ludzkiej, europejskiej, no, ma zaledwie 2500 lat. A zatem jakby z ewolucyjnego punktu widzenia w poziomie inteligencji człowieka, no, niewiele mogło się zmienić. Właściwie cechy anatomiczne, myślę, również tak w ogromnym zakresie się nie zmieniły. Więc to jest ważne do odhaczenia, że aktywność umysłowa człowieka w swej jakości nie musi odbiegać od współczesnych standardów, aczkolwiek problem ze zrozumieniem jakby tego, dlaczego formułowano dziwne tezy albo wnioski na temat świata, mogą wynikać po prostu z dostępnych zasobów. To tak mniej więcej.
1: Tak, no tutaj oczywiście muszą się pojawić pewne nazwiska, a zanim nazwiska to imiona, no bo starożytni Grecy to nazwisk nie mieli. No, jak to się mówi o filozofii, taka myśl mnie w sumie naszła, że jak się uczy matematyki, fizyki, biologii, to się mniej mówi o tych nazwiskach, bardziej się mówi o samej treści. No, czasem jakieś nazwisko jest twierdzenie, czy wzór na cześć kogoś nazwany nazwiskiem, czy jakiś narząd, czy jednostka, no ale, czy roślina, no ale jednak generalnie w przypadku takich humanistycznych bardziej nauk, języka polskiego, literaturoznawstwa, filozofii właśnie też, to jednak ten dorobek związany z daną postacią dużo bardziej się w kontekście tej postaci, kim on był, w jakich warunkach tworzył, to się częściej omawia i jak to rzutowało na to, co stworzył właśnie humanistycznego. Taka obserwacja. No więc trochę się pojawił się tutaj Tales, bardzo dobrze, no bo to jest okazja, żebym ja też się powymądrzał, a nie tylko ty tutaj, bo ty tutaj przygotowałeś kilka postaci, do których chcesz się szczególnie odnieść, w tym takie, które ciebie najbardziej w poszczególnych okresach czy działach filozofii, dziedzinach, na które się dzieli wiedza filozoficzna, no przygotowałeś i zapewne ciekawie o nich opowiesz, natomiast żeby blado przy tobie nie wypaść, to ja o Talesie powiem. Więc Tales jest taki półlegendarny zdaniem niektórych, ale ja myślę, że istniał naprawdę. Był założycielem szkoły milezyjskiej w filozofii, chociaż niektórzy kwestionują, czy filozofowie wchodzący w jej skład faktycznie tworzyli szkołę. No, jego kontynuatorzy Anaksymenes, Anaksymander, Anaksagoras, Archelaus, Diogenes też poniekąd, który później zawędrował do Aten. Równolegle do nich się rozwijali, troszkę później zaczęli Eleaci z Zenonem na czele. Zenon twierdził, że powietrze jest taką podstawową substancją z czterech żywiołów, że wszystko inne się składa tak naprawdę z powietrza. Tales przeciwnie, że z wody, no, mieszkał w Milecie, czyli w mieście portowym, więc widział, jak woda tam paruje, potem się skla ten cykl obiegu wody w przyrodzie, też to ożywianie właśnie przez wodę. Woda jest potrzebna do życia, do istnienia, do dynamiki wszystkiego, więc tak to postrzegał, właśnie gdy chodzi o filozofię przyrody. Ale Thales, jego głównym dokonaniem było właśnie wprowadzenie tego, jak to nazwałeś, rozwarstwienia, czy też rozróżnienia kategoryjnego, że nasza wiedza może być różnego rodzaju. Jeżeli utrzymujemy przekonanie o prawdziwości danej tezy, czyli posiadamy pewne prawdy w swoim umyśle, uznajemy coś za prawdę, to nie wszystko to jest jednakowego rodzaju prawda. Może być różnego rodzaju prawda i różnego rodzaju sposób, na który posiadamy przekonanie o prawdziwości tej tezy. Wcześniej było tak, że wyjaśnienia odwołujące się do tradycji, bo zawsze tak było, zawsze tak się robiło, więc to jest słuszne, czy też do mitów, bo bogowie coś tam, prawda, zrobili, rozpalili wulkany i

0: albo się pobił jeden bóg z drugim i odpadł mu nos i ten nos to jest teraz wyspa taka. No to tego typu wyjaśnienia były równie dobre, co wyjaśnienia odwołujące się do takich metod poznawczych, rozumowych. Oczywiście później wielu filozofów, z Kartezjuszem na czele zresztą, zajmowało się metodą właśnie dochodzenia do prawdy. I to zarówno w empirycznej, jak też w każdej innej dziedzinie, również w czystych rozważaniach intelektualnych. Natomiast Tales był tym, który to zapoczątkował. Stwierdził, że no, pewnie po wypiciu kilku flaszek najlepszego egipskiego wina z kolegami w knajpie Milecie stał i oświadczył: dość z odwoływaniem się do Zeusa, Ateny i Heraklesa. Będziemy wyjaśniać rzeczy takimi, jakie my sami jesteśmy w stanie zbadać, że one są, a nie dlatego, że tak nam mówią mity, w które oczywiście dalej wierzymy, no bo mamy swoją religię i tak dalej. Natomiast poznanie religijne, poznanie, które później z późniejszej perspektywy byśmy nazwali nadprzyrodzonymi tymi władzami poznawczymi, prowadzą do no, innego rodzaju prawd, z którymi inaczej się obchodzimy też, inaczej kształtujemy według nich swoje życie, aniżeli tych, które są no, empiryczne, które są znanymi przez nas prawami fizyki, czy faktami o świecie, o geografii, gdzie co leży na przykład. I tutaj no, do tej pory się wielu z tym nie zgadza, na przykład większość kreacjonistów takich amerykańskich, czy też Martin Lechowicz, który jest, pozdrawiam, szefem jednego z tutaj z radiów, w których nadajemy, który twierdzi, że jak z Biblii coś wynika, to czy to o wierze, czy to o ewolucji, że nie ma ewolucji, bo rzekomo według niego to wynika, to jest dokładnie takiego samego rodzaju wiedza i takie same wnioskowanie, jak o tym, czy program, który on pisze, będzie działał jak należy, czy też nie. Tales, właśnie jemu to zawdzięczamy. Również Tales był prekursorem pojęcia osoby, chociaż go nie znał, to godność osoby ludzkiej i też w związku z tym pierwszy taki sprzeciw na poziomie przynajmniej intelektualnym wobec niewolnictwa, to mieli Persowie, Grecy nie. Natomiast Tales wysunął postulat, że warto poznać siebie. Gnosi se auton, czyli poznaj siebie, po łacinie temet, nie, nosce te ipsum, czy też bardziej takiej slangowej łacinie temet nosce. Ten napis Gnosi se auton, zresztą w Matrixie w części drugiej jest na tych przeszklonych drzwiach, to może pamiętacie, jak ktoś oglądał. No i jak poznajemy siebie, no to jesteśmy w stanie po pierwsze lepiej wiedzieć, czego nam potrzeba do szczęścia, czego nam w życiu potrzeba, co sami sobie na przykład tego nie zrobimy, a od innych możemy to uzyskać. No i też vice versa, co my możemy innym zaoferować, w czym jesteśmy dobrzy, tak? Tak od strony ekonomicznej z kolei tutaj to też można ująć, że lepiej odnajdujemy swoją niszę na rynku, w której i nasze potrzeby są zaspokojone bardziej efektywnie i my sami też potrzeby innych zaspokajamy efektywniej, dzięki czemu też możemy więcej dla siebie uzyskać i to zarówno materialnie, jak też i niematerialnie. Później Jung to oczywiście no, rozwinął, który co prawda nie był, no i Nietzsche bardziej jako filozof Jung, bardziej badający archetypy, no i jako właśnie psycholog, jako uczeń Freuda, podzielił właśnie to, co wiemy o sobie i z czym się identyfikujemy. I wyróżnił też to, z czym się nie identyfikujemy, a jest prawdą o nas, którą no, często nie chcemy poznać. To te cechy nasze, które nie są częścią naszej tej persony, określił jako cień. Takie pojęcie oczywiście to jest dużo późniejsze, no ale gdyby nie Tales, no to ta historia przez ponad 2000, prawie 3000-lecia filozofii i dojścia do tego nie doprowadziłaby do takich bardzo użytecznych, myślę, w opisywaniu zarówno siebie, jak i innych ludzi i natury ludzkiej koncepcji. Również tenże Thales chciał wykazać innym, bo on był pierwszym takim filozofem profesjonalnym, ale no nie pierwszym, który zajmował się rozważaniami filozoficznymi. I zarzucano już wtedy za jego czasów filozofom to, co zarzuca Pytajmierz na czacie tutaj, że filozofowie komplikują życie, że nie zajmują się praktycznymi sprawami, tak, i że nie zarabiają pieniędzy, a mogliby, gdyby się zajmowali czymś bardziej takim pożytecznym. No i pewnego razu, korzystając ze swojej wiedzy filozoficznej i przyrodniczej, no bo to wtedy było jedno, jak mówisz, przewidział, tak przynajmniej mówi podanie o nim, przewidział w pewnym roku
1: Zaćmienie słońca.
0: Zaćmienie słońca? To nie wiedziałem. A chyba tak, ale to on?
1: A,
0: No
1: tak.
0: dobra. W każdym razie mi chodziło o co innego, że przewidział pogodę dobrą, dobry urodzaj oliwek w danym roku. W związku z tym w całej okolicy wydzierżawił tłocznie oliwy. No i miał monopol na oliwę, bo skupił oliwki od tych, którzy je hodują, wytłoczył oliwę w tłoczniach, no i sprzedawał po cenie, po jakiej chciał. I się wzbogacił bardzo w tym roku. Tak, żeby pokazać bardziej, a nie żeby po prostu być bogaczem. No, to tyle chciałem o Talesie. Czy chciałbyś coś dodać? Powiedz o tym zaćmieniu, bo to też jest ciekawa rzecz, skoro to Tales.
1: A nie, to jest tylko taka pewna ciekawostka. Właśnie ja chciałbym bardziej się odnieść do tych takich, do tych rzeczy, o których powiedziałeś, bo wypłynęło z kilka ciekawych, interesujących tematów z punktu widzenia właśnie filozoficznego. Mianowicie tego, że ta potrzeba eksplanacji rzeczywistości, ta potrzeba wytłumaczenia człowiekowi rzeczywistości istniała jeszcze przed czasami filozoficznymi, to znaczy przed taką aktywnością, w której wiedza zaczęła się formułować już na poziomie pojęć, a nie na poziomie świadomości tego, co nas otacza. Ponieważ człowiek wyrażał właśnie, chodzi o to, że zawsze pytania o początki bywają trudne. No, jak powstał świat? Skąd się, kto było pierwsze jajko czy kura, kto był pierwszym filozofem i takie rzeczy. To są zawsze pytania nierozstrzygalne, dlatego że po prostu nie ma żywych świadków tego, co wtedy się działo. Również bardzo trudno wyznaczyć moment, w którym się pojawił gatunek określony, pierwszy osobnik danego gatunku i tak dalej. Te trudności będą i były zawsze w każdej dziedzinie wiedzy, a z filozofią jest podobna kwestia, dlatego że to przejście mogło być płynne. Jednak, co jest ważniejsze, dla nas ważniejszym pytaniem jest to, co było źródłem tego, że człowiek zaczął zadawać pytania na temat tego, jak działa rzeczywistość i do czego mu to było potrzebne. Wydaje się właśnie, że ludzie sięgając w tamtych czasach po mity, po pewne historie, które mogli sobie wyobrazić w swoich głowach, tak, mieli na określonym poziomie mogli zadawać już pytania. I te pytania były pytaniami właśnie o rzeczywistość i dlaczego ona ma taki kształt, a nie inny. Odwoływanie się do mitu, wyjaśniania tego właśnie w kategorii czegoś odległego, niedostępnego, jak postać Boga, mogło człowiekowi dać przynajmniej takie pośrednie przekonanie o tym, że wie, co się wokół niego dzieje. Mamy tutaj, obserwujemy zatem, że człowiek był w pewien sposób zaniepokojony otaczającym go światem. Był zaniepokojony tym, jakie ten świat wywiera na nim wrażenie. Tym samym jakby chęć ujarzmienia tego świata, chęć ujarzmienia tego świata mogła być jednym z przyczyn, dla których ludzie zaczęli aktywniej poświęcać swoje, że tak powiem, energię na to, żeby obserwować tą rzeczywistość i również nie tyle, co właśnie na bieżąco ją tłumaczyć, ale pozostawiać pewną lukę, to znaczy lukę w postaci pytania, czy tak rzeczywiście jest. Bo widzisz, można się zaspokoić dowolnym wytłumaczeniem, tak jak to ująłeś w formie, że robi to jakiś Bóg. Jednak w pewnym momencie to nie wystarcza. W pewnym momencie nastąpi nastąpi coś takiego, że będziemy potrzebowali takiego rzeczywiście sprawdzenia. To jest, myślę, złożone zagadnienie, dlatego że na taką aktywność człowieka składa się nie tylko jedna potrzeba poznawania świata, ale składa się również na to w człowieku coś takiego naturalna ciekawość, tak? A zatem przez to, że człowiek jest tak złożonym bytem i przez to, że jest tak złożoną istotą, możliwe było, myślę, przebudzenie się tej świadomości filozoficznej, to znaczy umiejętność oddzielenia faktów od zjawisk, dlatego że formułowanie faktów w języku naukowym oraz formułowanie faktów jako pewnych definicji, posiadających odpowiedniego definiensa i definiendum, było jednym z osiągnięć, dla których w ogóle możemy mówić, że wtedy właśnie zaczęła się ta poważniejsza działalność filozoficzna, że wtedy, kiedy zaczęto formułować pierwsze zasady, pierwsze reguły w języku naukowym, takim można być w języku jeszcze nie naukowym, takim ścisłym, jak my dzisiaj rozumiemy, ale to, że mieliśmy do czynienia z matematyką, z właśnie pierwszymi próbami takimi astronomicznymi, wyjaśnienia mechaniki nieba, no to to pokazuje, że jednak to narzędzie w postaci abstrakcyjnej wiedzy było właśnie czymś wyjątkowym, z czego właśnie, co ja na przykład spotkałem się w książce pana, w książce Bruno Snella, takiego filologa, który zajmował się właśnie w swojej książce Przebudzenie ducha zagadnieniem, zagadnieniem tego, w jaki sposób to, jakich pojęć używali w swojej sztuce starożytni Grecy, odzwierciedlało ich poziom świadomości. I ten poziom świadomości wskazywał, że i on właśnie tam taką sformułował tezę, że znaczy tezę, znaczy taką myśl sformułował, że nie jest chyba najbardziej spektakularnym i nie trudnym do wyjaśnienia fenomenem to, że w Europie pojawiła się filozofia. Że ta cała, że w tym miejscu w Grecji, właśnie gdzieś tam w tych okolicach na Półwyspie Peloponeskim, w okolicach Turcji, ówczesnej Persji, tam właśnie zrodziła się myśl ta filozoficzna. I to jest właśnie coś niewyjaśnionego i niezwykłego. My możemy bazować obecnie na tych zrekonstruowanych dokumentach, do których mamy dostęp i na podstawie tego w ogóle analizować, jak wyglądała ówczesna myśl ludzka. No i w tych takich bardziej szczegółowych zagadnieniach to wiadomo, można wyodrębniać masę ich wynalazków myślowych, masę ciekawych koncepcji, eksperymentów także myślowych, jak chociażby te eksperymenty Zenona, Zelei o Achillesie i żółwiu i tak dalej, ale to są takie bardziej szczegółowe kwestie, które w takiej filozofii, jak ja, mnie osobiście interesuje, to są takie przedawnione troszeczkę problemy i obecnie w nauce takiej normalnej, człowiek studiujący matematykę czy studiujący fizykę, to tam może znaleźć o wiele ciekawsze i bardziej problematyczne zagadnienia, a te takie filozoficzne źródła, to takie pierwsze kroki stawiane przez ówczesną naukę, to są takie mniej, to są tylko takie obecnie ciekawostki, a sama filozofia w swojej takiej istocie i źródle pozostaje nadal taka sama, to znaczy nadal obecny jest w nas ciekawość świata i potrzeba eksplanacji. To chciałem zrobić taką pętlę właśnie, że to jest jednym ze znamion filozofii i to, co powinno nas do niej przyciągać i co powinno również nas, że tak powiem, nastrajać pozytywnie do filozofii, jest to, że nadal zwracamy się w kierunku naszego źródła, to znaczy nadal filozof utrzymuje zainteresowanie tymi problemami, które są źródłowe dla w ogóle naszej aktywności ludzkiej i na której nasz duch w ogóle wyrósł, znaczy nasza cywilizacja, nasz duch ten, można powiedzieć, europejski wyrósł.
0: Dodzwonił się do nas Jacek Welblacha, witamy Cię na antenie.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Powiedz mi, Bajdite, że słychać u mnie delikatny przester, czy już nie?
0: No jest lepiej, powiem tak. Nie jest tak, jak bywało zwykle.
2: No to najwidoczniej to była kwestia ustawienia mikrofonu. Natomiast do tematu. Mi się wydaje, odniesiesz się do tego, Kordian, że tak powiem, w kategoriach bardziej profesjonalnych niż to, co ja tutaj sformułuję. Mi się wydaje, że jak odrzemy sobie rzeczywistość z tych takich różnych kolorowych, mniej lub bardziej odjechanych łatek, które sami żeśmy sobie wymyślili, to tak naprawdę większością naszych motywów do robienia w ogóle czegokolwiek w życiu jest śmierć. Bo to takie ładne słowa ostatnio przeze mnie gdzieś zasłyszane, że perspektywa śmierci wiedzie nas ku wielkości. Bo większość rzeczy tak naprawdę, które robimy, to robimy ze względu na perspektywę śmierci. I powodowany gdzieś tą taką tezą, zacząłem się zastanawiać nad tym dalej i stwierdziłem, że perspektywa śmierci w takiej najprostszej linii wektorowej wiedzie nas do chęci pozostawienia po sobie spuścizny. Ponieważ wiemy o tym, że jesteśmy skończeni, tak? Wiemy o tym, że kiedyś już w bardzo wczesnych etapach ludzkość się miała okazję o tym przekonać, że któregoś dnia nadejdzie ten dzień ostatni i że w zasadzie to nie wiadomo, kiedy on nadejdzie. i w czasach, nazwijmy to, takich zdecydowanie bardziej brutalnych niż te czasy, w których żyjemy, ludzie tym bardziej mieli tego świadomość. I to, myślę, można określić taką świadomością bardzo, bardzo, bardzo pierwotną. To filozofia była właśnie narzędziem, żeby przekazać spuściznę. Była takim pierwszym instrumentem, który, tak ja sobie o tym myślę, który stworzył w ogóle tą taką płaszczyznę dóbr niematerialnych. I jakby z perspektywy właśnie tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam skupiają się bardzo na wytwarzaniu tych materialnych dóbr, to filozofia jest dla nich czymś takim, jak bardzo wcześnie był internet w środowiskach akademickich. To też taki kamyszek do ogródka tych wszystkich, którzy gdzieś tam właśnie próbują filozofii umniejszać. W ten sam sposób próbowano umniejszać informatyce w momencie, kiedy ona powstawała, do tego stopnia, że na przykład na uniwersytecie, na którym uczył się Bill Gates, z studentów tego wydziału po prostu się wyśmiewano, tak? Twierdzono, że to nikomu do niczego nie jest potrzebne. To filozofia jest takim narzędziem, które pozwala przetrwać nas samych dzięki pewnemu dobru niematerialnemu, któremu implikujemy innym ludziom w ich głowy. I to jest nasza spuścizna. To jest spuścizna filozofów. To jest to dobro, które oni, że tak powiem, sprzedali je w głowy innych ludzi. I to dobro przetrwało. To dobro ma nieprawdopodobną siłę marketingową, ma nieprawdopodobną siłę wiralową, tak? Jak spojrzymy sobie chociażby na ostatnie 100 lat historii, jak wiele rzeczy działo się dlatego, że się działo, ponieważ ktoś myślał tak, a nie inaczej, ponieważ ktoś był powodowany pewną wizją, często chorą, często bardzo krwawą, tak? Możemy się cofnąć jeszcze dalej, gdzieś tam do początków, o których mówiliście, tak? Możemy się cofnąć do Imperium Rzymskiego, gdzie ludzkie działania na poziomie, powiedzmy, na poziomie jednostek powodowały to, że składano ofiary w ludziach, tak? To nie jakieś wielkie organizacje, tak jak dzisiaj, czy rządy, czy jakieś, nie wiem, jak niektórzy by chcieli, stowarzyszenia, tak? Tajne albo nietajne, tak? Dokonywały pewnych krwawych rzezi. To jednostki na jednostkach dokonywały pewnych krwawych rzezi i część, że tak powiem, ówczesnej społeczności mówiła, że tak, bo taki jest nasz myślowy input. Co ty o tym myślisz? Czy takim narzędziem jest filozofia? Takim troszeczkę nieobliczalnym w sensie wkładania w ludzkie głowy czegoś, co potem zaczyna kiełkować i jest spuścizną, co żyje dłużej niż my sami, często o setki lat dłużej niż my sami. Tak jak na przykład prawo rzymskie.
1: Filozofia z pewnością miała ogromny wpływ na rozwój ogólnie społeczeństw, dlatego że, tak jak też wspomniał Bajt wcześniej, a propos tego, że stała się ona narzędziem, stała się narzędziem chociażby, no nie wiem, zdobywania wpływów, dlatego że filozofowie, tak zwani sofiści, byli nauczycielami, to byli ludzie, którzy kształtowali w retoryce oraz wychowaniu politycznym na przykład młodych arystokratów, którzy w danym mieście mogli mieć wpływ na kierunek kształtowania się, no nie wiem, rozwoju danego polis. Dlatego też sukces polityczny był związany ze sukcesem społecznym, więc sofiści byli o tyle cenieni, o ile byli zdolni nauczyć danego młodzieńca właśnie tych najważniejszych podstaw dyskusji, debaty politycznej oraz wygrywania sporów, odnosząc się tutaj z szacunkiem właśnie do myśli, do logiki formułowanych przekazów. Jak widzisz, filozofia, trudno mówić o filozofii w tych kontekstach starożytnych, dlatego że wszystko tam można nazwać filozofią, łącznie właśnie z retoryką, z geografią, z florystyką i tak dalej. A nam przede wszystkim tutaj, jeżeli dyskutujemy ogólnie w takich ogólnych kategoriach o filozofii właśnie, bo widzisz, ty zacząłeś też mówić troszeczkę językiem takim współczesnym, ekonomicznym, tak? Właśnie to nie jest źle. Chodzi o to, że możemy używać właśnie tego typu słownika, żeby wyjaśnić zjawiska, które są dla nas z perspektywy już czasów nieco odległe i przez to też podatne na skrzywienia. Ale rzeczywiście można uznać, że filozofia zaczęła wytwarzać takie memy, wytwarzać takie dobra, które dla tamtych społeczeństw wiązały się z sukcesem cywilizacyjnym. Zaczęto coraz, wiesz, zaczęto Rzymianie przecież, gdyby nie cały dorobek greckiej filozofii, prawdopodobnie o Rzymie w takiej formie, w jakiej obecnie go znamy, byśmy nie słyszeli, dlatego że no, po prostu zdobyli poprzez podbicie Grecji zdobyli ogromny zasób w postaci właśnie kultury hellenistycznej, dzięki czemu mogli właśnie tą swoją też kulturę rozwijać, bo kultura Rzymu w porównaniu z grecką była dosyć marna. To była kultura głównie militarystyczna, oparta właśnie na dobrze zorganizowanych wojskach, a mniej na jakiejś tam organizacji politycznej. A zatem też ta ekspansja kultury hellenistycznej, też tej kultury filozoficznej ze sprawą Rzymu miała na pewno niebagatelny wpływ na to, jak sama filozofia się rozpłynęła na całą Europę i na sukces cywilizacyjny ogólnie państw śródziemnomorskich tamtych czasów, cywilizacji śródziemnomorskich tamtych czasów. Poza tym też filozofia, samo to, do dzisiaj są też kwestie sporne, na ile na przykład filozofia grecka była podatna o idee te takie właśnie wschodnie, te takie małoazjatyckie właśnie z obszarów Persji i tak dalej. To już tą kwestię można zostawić tam historykom i badaczom takim zajmującym się tym obszarem. Jeszcze tam wspomniałeś na początku o tym ciekawym zagadnieniu, o tym strachu przed śmiercią, tak?
2: No, strach przed śmiercią to jest, wiesz, to jest tak, jeszcze wrzucę taki, żeby dodać tutaj takie proste tło, tak? No, gdyby nie strach przed śmiercią, prawdopodobnie nie kończyłbyś tej filozofii, no bo, prawda, mógłbyś założyć, że dobra, no nie skończę jej teraz, skończę ją za 120 lat albo za 500 lat, tak? No bo w sumie po co mam ją kończyć teraz, tak? Teraz, nie wiem, zajmę się czym innym albo po prostu nie będę nic robić, no bo po co w ogóle coś robić, tak? Czasy są takie, jakie są, niespecjalnie mi one odpowiadają, poczekam 500 lat, zobaczymy, co się stanie, tak? A to właśnie perspektywa śmierci, i to, że ona jest gdzieś tam, że tak powiem, w zasięgu w zasięgu tego, co jesteśmy w stanie objąć w czasie, no bo dekadę, dwie, czy trzy, tak, czy też cztery, no jesteśmy w stanie objąć gdzieś tam, że tak powiem, jakby swoim umysłem i umiejscowić to w czasie, tak? I wiemy, że nasze życie po tych iluś dekadach z dużym prawdopodobieństwem dobiegnie końca. Gdyby tak nie było, no to ile rzeczy, że tak powiem, w ogóle by nie miało miejsca, ile rzeczy w ogóle by nie powstało, ilu ludzi by stwierdziło, to ja nie muszę się zajmować tym, czym się zajmuję, ja po prostu zajmę się czystą egzaltacją, czystym hedonizmem, exploringiem, tak? No bo po co mam w ogóle cokolwiek robić?
1: No tutaj dobra, bo to jest, widzisz, poruszyłeś zagadnienie fundamentalne w ogóle dla wyjaśnienia ludzkiej w świecie. Źródeł i podstaw Chciałbym zwrócić uwagę, bo chcę zrekonstruować takie, bo możemy właśnie, widzisz, to jest bardzo trudne zagadnienie, świadomość śmierci, bo za tym pojęciem, za takim konstrukcją w ogóle, jak świadomość śmierci, kryje się bardzo wiele bardzo wiele założeń. Samo to, że człowiek sobie uświadamia śmierć i to, w jaki sposób sobie ją uświadamia, jest uzależnione w dużym stopniu od tego, co to pojęcie dla niego znaczy? Bo widzisz, na poziomie filozoficznym śmierć można rozpatrywać na bardzo wiele różnych sposobów. I śmierć była też w swoich przejawach często argumentem za tym, że nie można być w tym doczesnym życiu szczęśliwym, co obalał Epikur, chociażby dawca takiego podejścia hedonistycznego. Epikur wyjaśniał śmierć tak, w sensie jakby ujarzmiał śmierć w taki sposób. Nie ma należy bać się śmierci. Dlatego, że nie ma czegoś takiego jak śmierć, dlatego, że nikt, kto przechodzi w stan śmierci, nie jest jej świadomy. Nie ma człowieka, który mógłby mówić o doświadczeniu śmierci jako takiej, czyli będącej kresem jego takiego cielesnego bytu. Zatem człowiek, który kończy się, właściwie nie ma podstaw ku temu, aby bać się śmierci, dlatego że wszystko, co robi w życiu, jest właściwie obarczone tylko i wyłącznie aktywnością w życiu. Nie ma doświadczenia śmierci jako takiego z pierwszoosobowej perspektywy. Doświadczenie śmierci przeraża nas ze względu na wywoływane w nas stany emocjonalne, to znaczy rozumiemy, że coś się kończy, że ktoś się skończył, że coś się skończyło, że coś miało kres. Jakby to pojęcie śmierci zapożyczamy przez doświadczenie straty. Dlatego, że nie mamy bezpośredniego doświadczenia śmierci, to po prostu eskalujemy doświadczenie straty. I to doświadczenie straty przejawia się u nas w rozmaitych kontekstach. Właśnie na przykład w kontekście to, że nie wiem, stukł mi się wazon, straciłem przyjaciela na wojnie, nie wiem, moja kariera się skończyła, moje małżeństwo się skończyło. Wszystkie te rzeczy są obarczone tym znamieniem straty dokonanej nieodwracalnej. Ta
2: Tak, ale
1: nieodwracalność.
2: ja bardziej, tak, ale ja bardziej, jeśli pozwolisz, że ci przerwę, ja bardziej mam to
1: Proszę.
2: na myśli, bo mówiliście o tych podstawach, tak? Zgodzisz się ze mną z tym, że w dawniejszych czasach, bardzo, bardzo, bardzo dawniejszych czasach, ludzie żyli o wiele krócej, z bardzo różnych przyczyn, tak? I na pewnym etapie swojego życia widzieli śmierć swoich znajomych, widzieli śmierć swoich przyjaciół, niezależnie od tego, czy ta śmierć wiązała się z jakimś punktem granicznym pod tytułem ból, czy widzieli ją na własne oczy, czy słyszeli o czyjejś śmierci od kogoś. Tak czy inaczej, myślę, że to jest taki pierwotny punkt w ogóle, do którego, jak mi się zdaje, też filozofowie, że tak powiem, zajmowali się tym, czym się zajmowali, tak? Że istnieje koniec, tak? I że jakby to powiedzieć, dzięki swojej pracy, która nie ma wymiaru, to o czym mówiłem jakiś czas temu, która nie ma wymiaru takiego materialnego, są w stanie wytworzyć dobro, które jest w stanie przetrwać nawet ten wymiar materialny. No bo krzesło któregoś dnia skoroduje, tak? Czy też powiedzmy jakiś metalowy wózek któregoś dnia skoroduje, komputer któregoś dnia się zniszczy, ten dysk twardy w nim padnie i tak dalej. Tak dalej. Natomiast coś takiego jak pewna idea, tak? Czy coś takiego jak pewien koncept, czy też pewien wymiar w ogóle postrzegania rzeczywistości, to może przetrwać o wiele, wiele dłużej, tak? To ma niespotykaną siłę, tak? Może przetrwać przede wszystkim ich samych.
1: Owszem. To, o czym mówisz, jakby ta wiekuistość idei, to jest zresztą koncepcja platońska. Świat doczesny w ujęciu Platona, ten świat tutaj, który my doświadczamy, jest jedynie pewnym rodzajem iluzji, jest rodzajem czegoś, co jest tylko odbiciem tego, co jest wieczne i niezmienne. Z tego, co mówisz, wypływa, no już jakbyś tam w środowisku filozoficznym się w ten sposób wypowiadał, to by ci przylepiono łatkę platonisty, tak? Że właśnie jakby sensy są niezależne od świata, sensy są niezależne od tego, jaka jest ich implementacja materialna. Sensy, rzeczywistość ta prawdziwa, to jest rzeczywistość sensów, które mają jakby swoją rzeczywistość poza zupełnie naszą w ogóle percepcją, tak? To są rzeczy, których my po prostu zgłębiamy, doświadczamy na poziomie kontemplacyjnym, na tym poziomie umysłowym. To tylko umysł ma kontakt z ideami, a umysł jest właśnie czymś zupełnie, czymś poza tym procesem takiego zwykłego odbierania rzeczywistości. To jest aktywność zmierzająca do poznania świata, a im bardziej zgłębiamy świat, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z jego iluzoryczności i odbicia. No zresztą platonizm co jakiś czas w różnych cyrkulacjach powraca do tej rzeczywistości, chociażby tej refleksji takiej nad nie wiem, stanem świata, czy bo w różnych okresach historycznych też w różny sposób się objawiało to, że świat jest, wiesz, iluzją, że świat jest tylko i wyłącznie takim bytem postulatywnym, formułowanym przez nasze ograniczenia poznawcze, aż ta rzeczywistość sama w sobie, ta prawdziwa rzeczywistość jest ukryta i gdzieś poza naszym jakby niedoskonałym sposobem pojmowania. Jeszcze chciałem wrócić trochę do tej śmierci. Chcę powiedzieć tak, bo tak mi się narzuciło. Pojęcie granicy, tego co poznawalne i w ogóle granicy jako takie jest szersze niż pojęcie śmierci. Pojęcie granicy tego, co jest stawia opór nam jako coś poznawalnego, jest czymś znacznie szerszym niż samo doświadczenie śmierci. Oczywiście możemy powiedzieć, że to kategoria śmierci jest jakby głównym czymś, z czym my się jako pierwszym stykamy z taką świadomością oporu, dlatego że to, co może nas odróżniać od zwierząt, jest właśnie świadomość własnego końca i brak akceptacji dla tego końca, no bo gdybyśmy totalnie mieli to w dupie, że umrzemy, tak, to prawdopodobnie właśnie zachowywalibyśmy się tak, jak mówiłeś, to byśmy zupełnie nie zważali na bezpieczeństwo, nie zważali na to, co będzie jutro, nie planowali, w ogóle nie odczuwali dyskomfortu. Albo przynajmniej dyskomfort by nas zmuszał po prostu do bardzo prostych, instynktownych zachowań, jak zdobycie pożywienia tu i teraz, bez żadnego tam właśnie zdawania sobie sprawy, że być może chciałbym żyć dłużej niż z dnia na dzień, tak? Niż może zastanowić się właśnie nad czymś, że będę musiał robić jednak zapasy, bo przecież zabiło tylu moich tam ziomków, bo oni nie zgromadzili, to tak jak ta stara bajka o tym pasikoniku i mrówce, nie? To tam, nie pamiętam, jakiś ekonomista chyba. Nie, to nie była, to nie był, to bajka o tym pasikoniku i mrówce. Kto ją sformułował? Kto ją stworzył?
2: Nie wiem, nie wiem, kto ją stworzył, natomiast...
1: Krzysztof Habich, o, dobrze.
0: A to on tak, ale on nie był współczesną wersję
2: autorem,
0: zrobił.
2: On to tylko cytował.
0: On zaadaptował.
1: On nie był autorem. Tak. Co? Halo, on był autorem, czy nie?
2: Nie, z tego co wiem, to nie był autorem.
1: Okej, dobra. Niezależnie od tego, chciałem właśnie zwrócić uwagę, że to, że my myślimy o... Zaczęliśmy w ogóle myśleć w takich kategoriach, że coś jest, nie jest nami, że coś jest poza naszymi zdolnościami, tymi tu i teraz obecnymi, że jesteśmy niewolnikami pewnej konieczności, sprawiło, że zaczęliśmy ujawniać nasze cechy do manipulacji rzeczywistością i do również aplikowania w siebie rzeczy, które do nas nie przynależą. Czyli tak jak w starożytności filozofowie zaczęli wiedzę o świecie traktować odrębnie od swojego, że tak powiem, zasobnika takich podstawowego przygotowania do aktywności w świecie i zaczęli tym manipulować, zaczęli tego rozważać od różnych stron, na ile jest to prawdziwe, na ile jest to przydatne oraz na ile jest to, że tak powiem, można powiedzieć, piękne, na ile jest to spójne, bo i ktoś, kto sformułował spójną myśl, nieobalalną, taką, która wyjaśniała szeroką ilość zjawisk, ten był uznawany, wiesz, za kogoś takiego właśnie wyjątkowego myśliciela, kogoś, kto miał rzeczywiście zdolność do filozofowania wysoką. I no, myślę, że tak podsumuję mniej więcej ten, bo tam można by dużo gadać, bo
2: I
1: tam
2: teraz...
1: by... bytku śmierci Heideggera, czy tak, i tak dalej, to też można
2: wyrzucić. Tak, i teraz jeżeli na tym poziomie takim opisowym, który tutaj przedstawiłem, jesteś w stanie, tak jak mówię, na poziomie opisowym, amatorskim, nieprofesjonalnym, jesteś w stanie się ze mną zgodzić, że na przykład ten Platon i wielu, wielu innych, tak, którzy gdzieś tam podczas tej ewolucji przez dziesiątki, przez setki lat emitowali, byli takimi emitentami tych dóbr niematerialnych, tych takich wirtualnych memów, które przetrwały z ich samych i przetrwały jeszcze kolejne jakby pokolenia, to jedyną rzeczą, która się nasuwa, to nasuwa się pytanie o nauczycieli. Czyli o ludzi, którzy, że tak powiem, po raz pierwszy zaimplikowali nam coś. I z takim pytaniem was zostawię, ciebie Kordian i Bajta, z pytaniem o waszych nauczycieli, a w szczególności Kordian o twoich nauczycieli, czyli kto ciebie zapłodnił do filozofowania i kto ciebie, Bajtiterze, zapłodnił do filozofowania, bo to chyba nie jest tajemnicą, że nie pierwszy raz pozwalamy sobie, co nie wiem czy na antenie, ale na pewno w tym gronie nie pierwszy raz pozwalamy sobie na właśnie takie filozofowanie, przy czym słowo filozofowanie to bardziej tutaj należy tą kategorię przystawić do Kordiana niżeli do mnie. Nie wiem, Bajt niech się sam określi, bo w jego określaniu to ja mam pewien problem. No, to ja przestawiam się na odsłuch. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same bose stopy filozofów.
1: Cześć. Dziękuję ci telefon.
0: Słuchajcie, no blacha jak zwykle, znaczy może nie jak zwykle, ale jak często przejął część audycji, no i w związku z tym trzeba zmienić plan, no to trochę inaczej to przebiegnie, tak, bo część rzeczy nam zastrzelił, które chcieliśmy pewnie poruszyć, a i poruszyliśmy je wcześniej w związku z tym. No więc co do nauczycieli, no to ja czytałem sporo książek za młodu. Książki były to różne, popularno-naukowe, od bardziej filozoficznych po bardziej no, takie twarde, ścisłe w ogóle, tak? Jak również beletrystykę też czytałem, no ale myślę, że takich najbardziej w kierunku filozofii i filozofowania skłaniających autorów, jakbym miał wymienić, zresztą część z nich później poznałem osobiście, to będą ksiądz profesor Michał Heller i profesor Marek Kordos, który co prawda filozofem nie jest, ale matematykiem zajmującym się oprócz geometrii, podstaw geometrii, także historią matematyki. Polecam znakomitą jego książkę, znakomitą z historii, w ogóle przedstawiającą nie tak jak podręcznik do historii, że ten król tam najechał tego, wojował z nim, zawarł pokój i tak dalej, potem ożenił się z tamtą księżniczką, i ta, no, że taką historię polityki, traktatów, wojen, tak bez kontekstu, ale przedstawia historię matematyki, wykłady z historii matematyki, opisując szeroko, jak wyglądała sztuka, polityka, filozofia, codzienne życie tamtych czasów, czym ludzie żyli, co było dla nich ważne, zarówno tak na co dzień, jakie były nowe wynalazki, jakie przemiany społeczne, jakie przemiany techniczne, jak również właśnie intelektualne, prądy intelektualne, kulturowe i jak w reakcji na nie poszukiwano pewnych rozwiązań, priorytetyzowano pewne problemy matematyczne, jak pewne narzędzia matematyczne odzwierciedlały ogólny klimat epoki i sposób myślenia i vice versa, jak pewne przełomy matematyczne kształtowały sposób myślenia. Tutaj myślę, że w starożytności to dobrze widać, w starożytności jest w ogóle moim takim ulubionym okresem historii na Pitagorasie i jego szkole, ale to myślę, że sobie możemy już pominąć, bo wiele już filozofów wspomnianych i niewspomnianych, o których moglibyśmy więcej, całych szkół filozoficznych w starożytności w Grecji, w Rzymie, w całym tym basenie Morza Śródziemnego, o których moglibyśmy mówić. Wzmiankę o Chinach może warto zrobić, że tam protopraści libertarianizmu mieli swój pewien udział. No ale to tak na marginesie, bo myślę, że będąc już po godzinie 22, no powinniśmy jednak wyjść z tej starożytności mojej ulubionej i pozmierzać ku też innym rzeczom, które mamy w planie. No ale najpierw pytanie, blachy, pozostaje dla ciebie, Kordian.
1: W mojej historii takiej, że tak powiem, przebudzenia, takiej ciekawości filozoficznej, warto zwrócić uwagę też na pewne zjawisko. Filozofię można zapośredniczyć w bardzo rozmaitych dziedzinach, dlatego że filozofia nie jest tylko i wyłącznie wyodrębnioną taką wyodrębnionym składnikiem naszej wiedzy, nie jest czymś domkniętym, nie jest po prostu pewnym rodzajem szkoły, metody, to jest po prostu pewien rodzaj aktywności naszej zwykłej, poznawczej, codziennej. Człowiek zainteresowany pewnymi aspektami, głębszymi aspektami swojej aktywności zawsze trafi na jakieś metafizyczne wyjaśnienia. I tak też jakby w moim przypadku troszeczkę było, dlatego że ja nie interesowałem się od, że tak powiem, najmłodszych lat filozofią, nie jestem żadnym klasycznym przypadkiem mola książkowego. Ja nie zapośredniczyłem przez czytanie książek filozofii. Filozofia była raczej formą tego, z czym się spotykałem podczas mojej takiej zwykłej próby odnajdywania wyjaśnienia na pewne problemy, to znaczy zadawanie pytań. I w takich i z taką twardą filozofią, taką już mocniejszym rodzajem filozofii, taką już rzeczywiście filozofią rozumianą jako pewien program nauczania, spotkałem się dopiero na studiach. No i tam, kiedy doszliśmy w końcu już po tym wałkowaniu tej starożytności i średniowiecza, doszliśmy w końcu do takich bardziej nowożytnych filozofów, to trafiłem na Hegla. No wielu może tam być troszeczkę, no w tym zwłaszcza środowisku wolności, troszeczkę zniesmaczonych tym faktem, że Hegel tutaj może robić za jakikolwiek autorytet, ponieważ Hegel uznaje się go za troszeczkę za duchowego ojca Marksa, tym samym jakby deprecjonuje się w tym takiej świadomości wolnościowej, libertariańskiej, ogólnie antykomunistycznej, się Hegla traktuje troszeczkę jak takiego intelektualnego przeciwnika, ale w rzeczywistości Hegel ukształtował na wiele, wiele dekad myślenie w filozofii kontynentalnej. Ogólnie też miał ogromny wpływ na właśnie na kształtowanie się takiej fali idealizmu niemieckiego i przez to też Hegel nie może zostać pominięty w żadnej, że tak powiem, debacie na temat filozofii nowożytnej. I co było interesujące, że bardzo łatwo mi było, bo to już troszeczkę takie właśnie dla mnie też odległe rzeczy, bo to było jednak to jakieś kilka lat temu i tak jak mówiłem, nie odświeżałem sobie specjalnie tych też wiadomości, a tego było bardzo dużo, ale to co pamiętam właśnie to moment, w którym sobie tak zacząłem uświadamiać, o co tak naprawdę chodzi w takiej takiej czysto spekulatywnej filozofii, dlatego że nigdy w historii filozofii nie było takiego oderwania od empirii, jak właśnie w idealizmie niemieckim, którego fundatorem był między innymi Hegel, którego protoplastą takim już bardzo takim no, wczesnym był Kant. I w takim w tej swojej takiej zwykłej codziennej aktywności umysłowej, takiej próbie, no wiecie, no, studiowania tych zagadnień filozoficznych, nie odnajdywałem jakiegoś takiego specjalnego, takiego można powiedzieć, no, takiego zahaczenia, nie znalazłem takiego spoiwa, które łączyłoby dla mnie te wszystkie zagadnienia, nie miałem takiego czegoś, co można by powiedzieć generalizowało mi te wszystkie filozoficzne zagadnienia i dawało mi podstawy ku temu, żeby łączyć ze sobą te poszczególne wątki. No, jedni tutaj mówią o estetyce, inni mówią o etyce, jeszcze inni mówią o zagadnieniach metafizycznych, jeszcze inni o ontologii formalnej, gdzie w ogóle się mówi o istnieniu lub nieistnieniu pewnych światów i możliwości ich istnienia i w ogóle definiowania w sposób formalny za pomocą po prostu operatorów logicznych, jak istnieje, w jaki sposób w ogóle się wyróżnia światy i tak dalej, odrywa się je od jedne od drugich. No i to dla mnie były też tam zagadnienia epistemologiczne i tak dalej, to były dla mnie troszeczkę takie rzeczy, no tak jak dla każdego, który się z takimi pierwszy raz albo któryś tam wtóry spotyka, to takie właśnie problemy nieistotne, to jest oderwane od życia, to nie ma w ogóle znaczenia, po co się zajmować i debatować na tematy, które nie mają wpływu na realną rzeczywistość, można równie dobrze właśnie mówić o bajkach i potraktować to jako po prostu pewien rodzaj, nie wiem, niektórzy to nawet traktują jako pewien rodzaj snobizmu intelektualnego, że się uprawia filozofię. I właśnie w takiej narracji głównie używa się pojęcia filozofii, filozofowanie z takim nutą pogardliwą, co w stosunku do mnie zawsze było w jakiś sposób stosowane. No, powiem szczerze, że właśnie dojrzewając też do tego, żeby zrozumieć i chcąc jakby ze swojego takiej intencji pojąć, dlaczego tak jest, dlaczego ludzie pogardzają formą takiego intelektualnej spekulatywności, doszedłem w końcu do takiego właśnie filozofa, który tą spekulatywność wyniósł do rangi takiej, można powiedzieć, niemal naukowej, tak? Że on formułując te myśli od no w ogóle podejmując się próby eksplanacji tego, co się wokół nas dzieje, próbując generalizować całą rzeczywistość de facto, no uwolnił we mnie takie przeświadczenie, że można za pomocą samej takiej refleksji dochodzić do pewnych takich wyjaśnień na poziomie na przykład etycznym. Czyli jakie jest uzasadnienie dla czynienia dobra, albo jakie są podstawy naszego pojmowania piękna i dlaczego piękno w ogóle nas zachwyca i jakie to może mieć w ogóle... Dlaczego w ogóle to może funkcjonować? Dlaczego my mamy taką zdolność do tego, żeby odbierać piękno i treści piękna? Dlaczego mamy zdolność w ogóle do tego, żeby dzielić świat na dobry i zły? I w czym na poziomie takim już najgłębszym, fundamentalnym co możemy właśnie dzięki temu, że mamy takie, że tak powiem, informacje ze świata i z wnętrza samego siebie, sformułować jakieś ogólne prawa dotyczące rozwoju naszego i kierunku rozwoju naszego świata jako człowieka, tak? Tego ducha, który właśnie, bo to głównie przez tak lekturę też fenomenologii ducha Hegla, jaki sposób nasz duch się rozwija i dlaczego akurat w ten sposób. No i no to wiadomo, to tam nie chciałbym wchodzić na takie już bardziej konkretne, szczegółowe zagadnienia, ale to takim autorem właśnie był Hegel dla mnie na początku, a później to już tam po prostu rozmaici tam filozofowie, czy też nawet nie filozofowie. Ostatnio czytałem sobie książkę Erwina Schrödingera, Czym jest życie, który tam też właśnie formułował swoje poglądy na tematy metafizyczne, chociaż tak naprawdę jest znany głównie przez to, że był jednym z tych fizyków teoretycznych zajmujących się fizyką kwantową, tak? Słynny kot Schrödingera. Ale to mi pozwoliło właśnie ten taki idealizm, właśnie wzięcie za rzeczywistość idei, a nie doświadczenia takiego empirycznego, pozwoliło mi otworzyć się na taką esencję filozoficzną, która później właśnie bardziej rozkwitła już w aksjologii, zajmowaniu się zagadnieniami wartości i tego, i no takich, i fenomenologii, ale to już nie chcę antycypować za bardzo, może późniejszych troszeczkę tematów. To taka odpowiedź krótka na pytanie Blachy.
0: Ja jeszcze tutaj na czacie się odniosę, bo Bolok pisze, że Kurzweil, Ray Kurzweil jest taki futurolog transhumanizmu, zwolennik. Mówi, że za jakieś 15 lat będziemy zyskiwać 1-2 lata życia z każdym następnym rokiem, czyli no staniemy się nieśmiertelni oprócz jakichś tam ewentualnie wypadków czy samobójstw. Natomiast, no czy zabójstw też, no. Natomiast no też tak jak rozmawialiście o tym z Blachą, to taka mi wizja wpadła do głowy, co by było, jakby wyglądało społeczeństwo wtedy, kiedy byśmy rzeczywiście żyli długo, praktycznie nieśmiertelni będąc i mielibyśmy też możliwość zahibernowywania się, to znaczy poczekania na lepsze czasy. Te czasy mi nie odpowiadają, jak mówi Blacha, tak? I może poczekam 500 lat i wtedy się zajmę czymś, tak? No to po co przez te 500 lat w ogóle utrzymywać się w stanie świadomości? Ja myślę też, jak bardzo by to sfragmentowało relacje, jak bardzo by to można by było tak po prostu się wyrwać z kontekstu i nie znać nikogo potem po tym czasie. Albo zrobić razem z kimś, na przykład ze swoją drugą połówką, powiedzieć: ej, kochanie, hibernujemy się, ten co, i obudzimy się w lepszym świecie i tam spędzimy resztę życia, albo fragment przynajmniej danej życia, za 150 lat, ale obiecaj mi, że w międzyczasie się nie odhibernujesz, że nie nagromadzisz jakichś przeżyć beze mnie tutaj. Nie? No, tak by to, takie rozważania by mogły być. No i czy bym to potępiał? No pewnie ja sam wolałbym zachować w tym czasie, w który wrosłem, te relacje, które mam nawiązane, raczej by było mało prawdopodobne i wymagałoby szczególnych okoliczności, żeby się na to zdecydował, ale nie przyłączyłbym się do zapewne, który by zaistniał taki chóru potępiających takie praktyki i mówiących, jak to jest, to jest w ogóle przeciwko człowieczeństwu i tak dalej. No nie, szczególnie w uzasadnionych sytuacjach ja bym uważał, i to każdy sam do oceny indywidualnej, czy sytuacja według niego jest dla niego wskazująca na to, czy nie, by się mógł na to zdecydować i nie powodowałoby to automatycznej krytyki z mojej strony, czy tym bardziej mówienia, że ej, to się nie godzi, to w ogóle grzech i tak dalej. A jak jesteśmy przy grzechach i takich rzeczach, to chciałem jedną rzecz uzupełnić odnośnie swojej odpowiedzi na pytanie Blachy, mianowicie także fakt, że jestem chrześcijaninem, człowiekiem wierzącym w Boga i w całość nauczania chrześcijańskiego, katolickiego, oczywiście z różnym rozkładem akcentów, dość odmiennym od statystycznego katolika, zwłaszcza Polaka, katolika tak zwanego, to i ponieważ no, myślę, że nie będzie to pusta przechwałka, jeśli powiem, że intelektualnie no, jestem sprawniejszy od przeciętnego misia, jak to mówi miś Yogi, I'm smarter than an average bear. A swoją drogą miś Yogi to też dość fajny filozof taki. Znaczy, ja wiem, że to jest postać fikcyjna, ale podobnie jak Kubuś Puchatek, również miś Yogi, te misie fikcyjne są takimi fajnymi no, awatarami pewnych postaw, czy pewnego podejścia do filozofowania, które no, się w nich, twórcy tych postaci właśnie wkładają w ich usta, czy nawet w ich postępowanie. Ale to tak na marginesie o misiach. Natomiast biorąc pod uwagę, że będziesz miłował Pana Boga swego ze całego swego serca, ze wszystkich sił, całej duszy i całym umysłem także, no to ponieważ zostałem obdarzony pod względem intelektualnym właśnie umysłem szczególnie, no to czułem się też szczególnie do tego zobowiązany, więc dla mnie było oczywistością, że jak już być konsekwentnie chrześcijaninem, no to przeczytać Biblię to jest powinność, zdecydowanie, więc zrobiłem to 2 razy i właśnie robię po raz trzeci. Również, że jeżeli biorę udział w pewnych obrzędach, w liturgii, no to powinienem rozumieć, co robię, co mówię, gesty, które wykonuję, jakie jest ich znaczenie, jaką treść one ze sobą niosą, więc całą sobie tą, pomimo że no, jest to bardzo zaniedbywana rzecz, zarówno przez świeckich, przez rodziców, przez katechetów, również przez księży, którzy są szczególnie do tego poruczeni, żeby to robić, to jednak sam sobie w jakimś zakresie zrobiłem taką mistagogię oraz studium zarówno Słowa Bożego oraz innych rzeczy, które ludzie, także intelektualiści wybitni w historii Kościoła, do jakich rzeczy doszli, oraz właśnie liturgii, eklezjologii, wszystkich tych rzeczy związanych z wiarą, z Kościołem, a tam jest wiele też rzeczy odnoszących się do filozofii, wiele zagadnień takich z etyki, czy nie tylko z etyki, również z ontologii. To zresztą też jest fascynujące, jak po tym okresie przedchrześcijańskim, Grecja, Rzym, jak gdy weszło chrześcijaństwo i dokonała się ta pierwsza inkulturacja, ta synteza chrześcijańska, judaistycznego spojrzenia na świat, łącznie z jego monoteizmem, czyli z tym, że jest jeden Bóg, z intelektualnym klimatem Grecji i Rzymu i jak to położyło podwaliny pod naszą europejską cywilizację i jak te stosunki pomiędzy wiarą, nie mówię kościołem tylko instytucjonalnym, ale w ogóle wiarą jako przedsięwzięciem intelektualnym, teologią, a resztą filozofii i wyodrębniających się z niej nauk szczegółowych, w tym nauk przyrodniczych, jak się kształtowały, jak to był na niektórych polach konflikt, zwłaszcza w wykonaniu niektórych ludzi po jednej i po drugiej stronie, a w wykonaniu najwybitniejszych umysłów było to harmonijne współistnienie i opieranie się jednego na drugim, to co napisał też w encyklice swojej, którą czytałem, fajna, Fides et Ratio, czyli wiara i rozum, Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II, no o tym, że są właśnie dwa te skrzydła, na których się ludzkie poznanie unosi, wiara no i intelekt. Natomiast jest książka fajna też w ogóle cała o tym. Napisali ją czterej księża profesorowie, w tym właśnie wspomniany Heller, którego w ogóle pierwszą książkę, jaką czytałem, to też wspomnę, to jest Uchwycić przemijanie o czasie, tak fizycznie i filozoficznie, bardzo fajnie napisana, chociaż trudna, znaczy nie jakaś bardzo trudna, ale trudniejsza niż takie przeciętne książki popularno-naukowe. Tam w ogóle nie wiedziałem, on tam nie jest podpisany ksiądz, tam jest to napisane Michał Heller na okładce po prostu i ja czytając to nie wiedziałem, że on jest księdzem, dopiero się później tego dowiedziałem. W każdym razie książka, o której mówiłem, czyli Nauki przyrodnicze i teologia, konflikt i współistnienie, to jest takie opracowanie, praca zbiorowa. Poszczególni autorzy napisali poszczególne rozdziały, no po kilka tych rozdziałów, bo ich jest tam więcej niż cztery, a autorów jest czterech. No to chciałem też powiedzieć, że to też było takie moje podejście pod filozofię od strony właśnie religii. Kordian, czy ty tam jesteś?
1: Owszem, jestem. Przeglądałem sobie czaty.

0: odcinek o transhumanizmie był już, jeszcze będziemy wchodzić w poszczególne tematy, ale taki ogólny o transhumanizmie już był. To zachęcam do sięgnięcia do archiwum. O sztucznej inteligencji ostatnio, jak byłem gościem u Kuby Białka w jego podcaście IT Rex, mówiłem przedostatnio. Ostatnio z kolei byłem w odcinku, jako jeden z gości w odcinku o Black Mirror, którego jeszcze nie słuchałem, ale jest już opublikowany, możecie znaleźć. W ogóle polecam IT Rex, znajdziecie sobie. A tymczasem, no właśnie, tymczasem lećmy, wyjdźmy z tej starożytności. No, co my mamy dalej tutaj w planie? Właśnie, no bo mówiłeś, że o Heglu dużo. Tymczasem jako swojego ulubionego filozofa, który głównie jesteś zainteresowany jego właśnie poglądami i jego dorobkiem, to jest Max
1: Scheler.
0: Scheler.
1: To, bo to głównie Schellerem się zajmowałem, tak, przy formułowaniu tez do pracy dyplomowej. On tam się właśnie on jest taki upatrywany za filozofa katolickiego.
0: Jaki tytuł pracy?
1: To już, ale to są takie zagadnienia szczegółowe. Chciałbym też bardziej tutaj się skupić i
0: podziel się
1: skierować.
0: Niech wiedzą, z czego ty się dyplomowałeś. No,
1: no tak, ale to zanim do tego przejdę, chciałbym właśnie skierować się bardziej w stronę takich zagadnień bliżej ludzi, bo mam wrażenie też, że w pewnym sensie ludzie odbierają postacie filozofów i ogólnie ludzi, którzy zajmują się po prostu zagadnieniami, ideami, jako osoby, które mają albo za dużo czasu, albo za dużo pieniędzy, albo po prostu są, mają małą styczność z zagadnieniami trudnego i twardego życia codziennego. To jest tak, że wielu filozofów miało rzeczywiście dosyć lekki byt, to znaczy było ludźmi, którzy nie zajmowali się, nie mieli właściwie większych zmartwień, jeżeli chodzi o dobrostan materialny, ale też byli wychowywani w rozmaitych środowiskach, były to środowiska bardziej często konserwatywne, być może. Wittgenstein na przykład był na wojnie i też walczył i miał okazję zapewne zetknąć się ze śmiercią bardziej bezpośrednio. Myślę, że filozofem może być każdy i każdy jest filozofem tylko w różnym stopniu i w różnym stopniu sobie też uświadamia, nie wiem, spójność swojego światopoglądu, no bo to, że stawiamy większą wagę na to, kto ile ma pieniędzy albo kto ile ma tam, czyli w jakim jest momencie życia, czy jaką, co doświadczył i jakby w tym sensie, nie wiem, waloryzować jego zdolności do tego, żeby formułować jakieś myśli, albo przynajmniej wyciągać jakieś dobre wnioski, no to jest czysto arbitralne. Można wyróżnić taką cechę ludzką, która może być powszechnie uznawana za przejaw inteligencji, ale jest to za przejaw, nie wiem, jakiegoś bycia, posiadania wartościowej wiedzy albo wartościowej zdolności intelektualnej, ale tak się składa, że pewne zdolności intelektualne, które nie przejawiają się w codziennej takiej aktywności zwykłej, nie znaczy, że są gorsze albo że w jakiś sposób są, należy je odrzucić jako niepraktyczne. Właśnie taki nacisk pragmatyzmu, żeby okrajać wszelką aktywność ludzką z takich, można powiedzieć, niepraktycznych rzeczy, jak aktywność umysłowa, no są przejawem jakiegoś rodzaju właśnie, jakby to powiedzieć, dominacji materializmu, że idea przegrywa z, idea w ogóle jako też wyraz wolności ludzkiej przegrywa z przegrywa z narzędziami, które sama wytworzyła. Że to jest tak, że czas dominacji idei następował w momencie, kiedy ludzie trafiali na pewną ścianę w rozwoju, kiedy mieli problemy, których nie mogli przezwyciężyć. Wtedy kiedy właśnie w Europie Środkowej, w tej Europie kontynentalnej, kraje europejskie przechodziły tak wiele zmian i geopolitycznych, i obyczajowych też, wtedy te idee, takie spekulacje i wykwit tych rozmaitych idei był taki zintensyfikowany, który też znalazł swój wyraz taki bardzo spektakularny w rewolucji francuskiej. No był wynikiem właśnie tego, że ludzie, gdzieś było to takie stężenie, takie zatrzymanie pewnego, ta przejście między tą taką gospodarką feudalną, a taką już otwierającą się na kapitalizm.

0: Wtedy właśnie było takie przesilenie. I idee wtedy były masowo, na gruncie filozofii też było widoczne masowo właśnie ten taki wybuch, rozkwit spekulatywnej myśli mieliśmy okazję zaobserwować. Dzisiaj jest tak, że ludzie w pogoni za dobrami ekonomicznymi oraz za swoim własnym samozadowoleniem, za takim egoizmem, gubią po drodze zdolność docenienia tego, że można za pomocą takiej po prostu myśli filozoficznej cokolwiek wytwarzać. Że nie ma to żadnej większej wartości poza tym, że ten człowiek czuje się zadowolony ze swojej aktywności intelektualnej, że zdobywa pewien zasób wiedzy, że potrafi powtarzać czy replikować czyjeś myśli, przy czym utwierdzając innych w przekonaniu, że są głupsi od niego. Jest to w pewien sposób właśnie taki, jakby to wyrazić, jest to w pewien sposób nieświadomość, bo trudno mi powiedzieć, żeby to było coś takiego, że ktoś intencjonalnie czegoś nie docenia, dlatego że intencjonalnie deprecjonuje wartość tego, co daje ci może po prostu czyjeś zdolność do formułowania myśli. Myślę, że to jest brak jakby świadomości albo zamknięcie się na świadomość tego, że myśl może być potężna i silnie oddziaływać na nasze zachowania, a także w ten sposób wpływać na to, jakie decyzje na co dzień podejmujemy. Takie ogólnie. Do takiej ogólne ad vocem do tego, co się mniej więcej tutaj tam w tej społeczności, tutaj w Nocnym Radiu, czy tam w kontestacji dało mi się zauważyć.
1: To w takim razie teraz się ciebie zapytam, no jak według ciebie traktuje się dzisiaj filozofię i ludzi, którzy się interesują filozofią? Bo pewnie inaczej niż w starożytności czy w okresach i miejscach, o których mówiliśmy. Jaki jest taki powszechny odbiór, wizerunek tych fizolofów i filozofów i fizolofowania tak zwanego, tak? To też jest w slangu się mówi, nie filozofuj, nie fizolofuj, o.
0: Miejsce filozofów świadomości upatrywałbym bardzo tak, jako pewien rodzaj egzotyki. Jest to dla człowieka, który jest wprzężony w tryb codziennego oddawania się swoim czynnościom przetrwania i chęci ich tej chęci utrzymania, można powiedzieć, zdrowego rozsądku w tym szaleństwie pogoni za, no nie wiem, pieniądzem albo za sensem życia, musi w jakiś sposób też, no nie wiem, bo jest oczywiście ten mechanizm heurystyczny do przesadnego aprecjacji, przepraszam, aprecjacji swojego własnego zachowania, deprecjonowania czyjegoś, jeżeli czyjeś zachowanie miało negatywny wpływ na moje własne samopoczucie. Filozofia jako pewien przeżytek intelektualny, oczywiście, dlatego że filozofia jest pewnym przeżytkiem intelektualnym, dlatego że nie widzi się filozofii w codziennym życiu, nie widzi się, żeby było stanowisko filozofa w korporacji, nie widzi się, żeby było stanowisko naczelnego filozofa w gazecie.
1: Matematyków.
0: Zazwyczaj są to właśnie kojarzone, te słowa, takie zbitki słowne są kojarzone z czymś negatywnym, jako kogoś, kto uprawia aktywność niezwiązaną głównie z tematem, ani z tym, że ten temat, znaczy niezwiązane z tematem i przesadnie abstrahującym od tego, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Kryzys filozofii można upatrywać właśnie w tym, że właśnie tak, kryzys filozofii to jest po prostu kryzys wynikający z sukcesu innych dziedzin życia. Kiedy człowiek zaczyna dostrzegać, że jego aktywność przekłada się bezpośrednio na jakieś osiągnięcia, kiedy ekonomia funkcjonuje prawidłowo, kiedy życie przebiega bez większych oporów, wtedy wszyscy stają się ofiarami pewnego rodzaju nihilizmu. Ten nihilizm pozwala ludziom na to, żeby odbiegać zupełnie od tego właśnie, czym jest temat samego świata, tak? Czyli czym tak naprawdę, czym człowiek żyje, staje się tym, to, czym człowiek żyje dzisiaj, jest tematem zastępczym wobec tego, czym naprawdę żyje. To znaczy, człowiek nie zadaje sobie już głębszych pytań na temat tego, kim jestem i dokąd zmierzam, bo są to pytania filozoficzne, zatem są to pytania, które odrywają mnie od tego, żebym żył i miał sens tego życia. To jest paradoks pewien. Zaraz myślę, wyjaśnię, o co w nim mniej więcej biega. W tym paradoksie chodzi o to, że to, co robimy, uznajemy za sens naszego życia. To, co jest jakby w tej pustce aksjologicznej, w jakiej funkcjonujemy, sensem staje się to, co dla nas jest bezpośrednio doświadczalne. Czyli wszystko, co ma znamiona jakiegoś tam utrzymywania nas przy zdrowych zmysłach i przy normalnej i konsekwentnym działaniu, staje się dla nas esencją tego, czym jest rzeczywistość. To znaczy, nie ma niczego więcej poza tym, co jest. To jest oczywiście pewien banał, to znaczy to, czy jest tym, czym jest, ale wbrew pozorom jest to dosyć głęboka teza, dlatego że na jakim poziomie jesteś zdolny do tego, żeby udowodnić, że to, co widzisz, czy to, co się przed tobą przejawia, jest prawdziwe, albo przynajmniej to, w co wierzysz, jest prawdziwe. I na ile twoje, nie wiem, ugruntowanie w swoich przekonaniach jest, na ile mocne w sensie filozoficznym jest takie przekonanie. I widzisz, jeżeli byśmy zaczęli dyskusję na temat tego, jak mocno i jak silnie mógłbyś uzasadnić swoje poglądy, musielibyśmy w końcu dojść do tematów filozoficznych. Filozofia objawi się w życiu każdego człowieka w momencie, kiedy okroi swoją codzienną aktywność, swoje codzienne życie z konieczności określania się przez to, co robi, czy w czym żyje. Tak? Czyli tak jak powiedział Blacha, ta świadomość śmierci i ostateczności, moment doświadczenia tego faktu, tego, że że jestem właściwie bezbronny wobec tego, wobec takich pytań, jak właśnie sens życia, jak kierunek, w którym zmierzam, jak w ogóle podstawy tej istnienia tej rzeczywistości, moja bezbronność sprawia, że mogę zrobić właśnie dwie rzeczy. Albo wybiec naprzeciw tym pytaniom i zacząć rzeczywiście na serio traktować takie rzeczy, a wtedy dojdzie się do pewnego rodzaju wyzwania, jakim jest próba bycia jak najlepszym etycznie, jak najlepszym intelektualnie. Człowiek zacznie się starać, żeby inni i on sam mogli wzrastać w tej próbie odpowiedzi na takie trudne pytania, albo może zrobić coś zupełnie odwrotnego, czyli porzucić zupełnie te pytania i w rozmaity sposób przybrać odpowiedni rodzaj strategii, żeby na nie nie odpowiadać. Może to być strategia właśnie deprecjonowania, aprecjonowania innych dziedzin, albo wyróżniania jakichś tam partykularnych światopoglądów, albo w ogóle można powiedzieć, wynoszenia zupełnie nieistotnych zagadnień ponad zagadnienia rzeczywiście istotne. Ale to, z czego to wynika, że człowiek się zwraca ku tematom filozoficznym, myślę, już nie jest kwestią inteligencji. To nie jest kwestia tego, że ktoś jest inteligentny czy nie, tylko kwestia wrażliwości. Dlatego, że człowiek bardzo inteligentny może w taki sam sposób deprecjonować zagadnienia filozoficzne, jak człowiek mało inteligentny. Człowiek wrażliwy już będzie inaczej się do tego odnosił, ale to jest właśnie, mówię, określony kierunek jest do tego potrzebny.
1: Tutaj
0: czekaj, bo tu jeszcze
1: że...
0: się dobija ktoś z pytaniem. Z czego żyje dzisiejszy filozof? Jeżeli go zatrudni uniwersytet, to żyje z pensji uniwersytetu. Jeżeli zdobędzie grant na swoje badania, to wtedy żyje z grantu. To jest chyba dosyć proste.
1: No to
0: tak samo
1: dajcie,
0: jak pytanie, z czego żyje
1: jakiś
0: socjolog.
1: Grant. A
0: no socjolog też żyje z takich rzeczy. No, po prostu ktoś mu daje pewne zlecenie, on je wykonuje. Tak jak hydraulik dostaje zlecenie na nie wiem, uszczelnienie rury, to on dostaje zlecenie i dostaje za to kasę. Tak samo filozof no, dostaje zlecenie na to, żeby wykształcić pewne grono filozofów, to dostaje za to kasę. Dostaje kasę na to, żeby napisać pewien traktat filozoficzny, no to żyje z tego, tak czy nie? No,
1: no
0: proste.
1: Pytanie właśnie, to jest taki produkt bardziej taki, no to są dobra
0: a co
1: wyższego
0: może,
1: rzędu.
0: znaczy,
1: Bardzo,
0: no tutaj
1: o ile
0: przepraszam,
1: hydraulik
0: no dobra.
1: potrzebuje Znaczy, hydraulika potrzebują ludzie, którzy, po to, żeby im po prostu nie wypływały ich nieczystości do mieszkania, no to i żeby woda leciała, ciepła woda w kranie przysłowiowa, no to są dobra niższego rzędu i pilniejszej potrzeby niż to, co produkuje filozof, czy matematyk, czy artysta, czy ktoś właśnie taki, którego no, pełny potencjał osiągania korzyści z jego owoców pracy zostanie zrealizowany po śmierci i jego, i tego, który za to zapłacił. Często wiele setek lat po śmierci. Więc no, swoją drogą ja zapowiadałem kiedyś, mam zamiar zrobić taki odcinek, w którym bym porozważał chętnie o tym, jak to by wyglądało, gdyby nie było właśnie tych państwowych uniwersytetów, państwowych grantów, a tylko wyłącznie prywatne. Czy wtedy płacono by tylko za coś, za co główna kariera w tym to jest uczenie tego potem następnych pokoleń. No i pewnie byśmy mieli mniej podboju kosmosu i tak dalej, natomiast więcej no, innych rzeczy. Ja może nie chcę za dużo wyprzedzać i mówić jakich. Natomiast powiedziałeś coś takiego też, że filozofia człowiekowi wtedy przydaje się, albo od niej ucieka w popłochu, albo się ku niej zwraca, ale nie pozostaje wobec niej obojętny, tak jak żyjąc z dnia na dzień, żyjąc chwilą przy pewnych stałych w miarę okolicznościach swojego życia, kiedy się one zmieniają, kiedy zostaje pozbawiony czegoś, co do tej pory przyjmował jako oczywistość i nie bardzo się nad tym nawet zastanawiał. To nagle się teraz zacznie zastanawiać. No i tutaj myślę, że czołowym przykładem jest Boecjusz, filozof rzymski, który gdy został osadzony właśnie w więzieniu, czyli zmienił się jego byt w Pawii, to tam napisał swoje główne dzieło De Consolatione Philosophiae, czyli o pociechach, to jest w liczbie pojedynczej akurat, czyli o pociesze filozofii. No, bo właśnie dostarczała mu pociechy filozofia i różne właśnie dziedziny, głównie etyki właśnie wyłożył w tym dziele. Ale chyba ci przerwałem dyskusję z kimś na czacie. Nie wiem, na którym, więc powiedz mi, na
0: Nie,
1: którym
0: tutaj
1: i wrócimy do
0: wszedł na
1: tego
0: czacie
1: ewentualnie.
0: nocnego radia. Ja nie chciałem nikogo, ja nie chciałem nikogo tutaj, wiesz, atakować. Dla mnie filozofia jest tematem dosyć, wiesz, emocjonalnie jestem z tym związany. I myślę, że to jest zrozumiałe, że w jakimś aspekcie będę bronił tego, i również jest to moja forma pewnej społecznej aktywności, że nie daję pola też dlatego, żeby w jakiś sposób nie chciałbym stać w pozycji ofiary tego, że bycie filozofem dzisiaj wiąże się właśnie z byciem czymś, co nie ma znaczenia dla współczesnego społeczeństwa, albo przynajmniej gdyby miało, to by żyło, gdyby dało się to w jakiś sposób na prywatnym rynku obronić. Bo trudno sobie rzeczywiście wyobrazić, że w warunkach takiego prywatnego rynku wymiany dóbr ktoś zleca filozofowi napisanie traktatu filozoficznego.
1: A
0: Kiedyś
1: czemu nie?
0: oczywiście taki właśnie Kartezjusz był oczywiście zatrudniony na dworze królewskim. On poprzez właśnie swoją aktywność filozoficzną działał i rozwijał ówczesną wiedzę i miał z tego pieniądze właśnie w formie mecenatu.
1: A na dworach książąt również,
0: Obecnie.
1: niekoniecznie królewski, gdzie to jest władza państwowa, ale również prywatnych, no głównie arystokratów, bo to oni mieli pieniądze.
0: Tak, no tak, właśnie o to chodzi, że arystokracja w jakiś sposób nie było problemem dla arystokracji wydawanie pieniędzy na aktywność
1: Matematyków,
0: filozoficzną,
1: artystów,
0: na aktywność
1: filozofów.
0: naukową, właśnie na to, żeby zajmować się refleksją na temat kondycji ludzkiej, żeby wydawać opinie na temat kondycji ludzkiej, nie wiem, chociażby moralności, albo na tematy związane z problemami i zagadnieniami typu właśnie psychofizycznego. To były tematy w ówczesnym świecie dosyć istotne. We współczesnym świecie także filozofowie poprzez swoją aktywność dokonują pewnych odkryć, tak, w dziedzinach na pograniczu matematyki, fizyki teoretycznej i tak dalej. Filozofowie są aktywni, oni są po prostu ukryci w zagadnieniach związanych z filozofią języka, z właśnie tego, w jaki sposób wyjaśnić pojęcie chociażby komunikacji, tak, międzyludzkiej i tego, na czym polegają psychologiczne mechanizmy zrozumienia, także jakie są możliwe logiczne podstawy takiego czegoś jak chociażby systemy myślące. No, filozofowie są po prostu tacy, można powiedzieć, porozbijani na bardzo wiele dziedzin. No, są filozofowie zajmujący się tylko historią, są filozofowie zajmujący się filozofią analityczną, taką, której za główne zadanie, tam główną aktywnością jest logika, tak? Używanie narzędzi logicznych do wyjaśnienia pojęć filozoficznych albo jakichkolwiek innych pojęć trudnych i wieloznacznych. I również mówi się, że jest filozofia akuszerką nauk tych takich przyrodniczych, że jest ona właśnie służką tych nauk szczegółowych, że pełni już rolę tylko pomocniczą, że mającą być rodzajem pomostu między światem nauki, tym takim twardym światem naukowym, gdzie język naukowy już jest tak zinstytucjonalizowany, tak zamknięty, że filozofia po prostu ma ambicje, zadanie translacji tego świata naukowego na ten świat zwykłego człowieka, takiego, którym, żeby on mógł to zrozumieć w jakikolwiek sposób, chociażby ten przykład z kotem Schrödingera. Kot Schrödingera jest tylko i wyłącznie pewnym eksperymentem myślowym, który ma uzmysłowić ludziom trudności związane z zagadnieniem tego stanu supozycji, tak, że ma to po prostu w pewien sposób obrazować człowiekowi, jak to, żeby on sobie zrozumiał w ogóle istotę tego zagadnienia. Ja się z tym nie zgadzam. Nie zgadzam się, że filozofia jest tylko jakimś rodzajem pomostu, że jest tylko rodzajem próbą, że filozof ma za zadanie po prostu zrozumieć trudne zagadnienia związane z prawami przyrody, wyjaśnionymi właśnie w kategoriach jakichś modeli matematycznych, i teraz spróbować to interpretować na język zrozumiały dla przeciętnego zjadacza chleba. Takim wykwitem współczesnym takiej formy aktywności jest tak zwana trzecia kultura, której przedstawicielem jest między innymi Dawkins, który za ambicje albo mając takie programy fizyczne, przepraszam, zapomniałem nazwiska, Peter Schiff, on się nazywa,
1: To
0: nie
1: jest
0: pamiętam.
1: ekonomista.
0: Nie, Peter Schiff to nie, wiesz, mi się z ekonomią pomyliło. Nie pamiętam, przepraszam.
1: Ale
0: Chodzi mi tutaj bardziej o to zjawisko trzeciej kultury, że naukowcy zaczęli bawić się filozofowanie, to znaczy zaczęli swoje teorie naukowe, które z przekonaniem tam, które no, są przekonani o ich prawdziwości i tak dalej, na co mają dowody i za pomocą aparatu i narzędzi naukowych starają się wytłumaczyć ludziom, na czym polega rzeczywistość, żeby, no, żeby ta człowiek sobie uświadomił po prostu, w jakim świecie żyje, żeby łatwiej było tej nauce się rozwijać. To nie jest moim zdaniem filozofowanie. Filozofia, jeżeli już bym miał ją sytuować w pozycji wobec nauk szczegółowych, miałaby takie pozycje raczej pewnego rodzaju sędziego, tak? Filozofia po prostu zadawałaby pewne pytania. Pytania w swojej jakby autorytecie zadawałaby pewne pytania, które zmuszałyby nauki do odniesienia się. Dlatego, że istotą nauki nie jest właśnie stawanie się coraz bardziej, nie wiem, istotą nauki, konsekwencją nauki jest rozwój, a nie istotą nauki jest bycie jedyną odpowiedzią na zastaną rzeczywistość. Dlatego, że nauka już dokonuje operacji na rzeczywistości, jaką jest właśnie narzędzie abstrakcji. Nauka zajmuje się tylko tym obszarem, w którym jest zdolna działać. Jest to wymiar, w którym działają pewne prawa fizyczne, które się oczywiście na pewnym poziomie, już poniżej pewnego poziomu, załamują, tak? Jak to udowadnia współczesna fizyka teoretyczna. Więc nauka, jeżeli już będzie zdolna do formułowania czy kształtowania rzeczywistości tylko na tym poziomie, w jakim na to pozwala jej natura, ale już nie na którą pozwala jej natura na przykład ludzkiego umysłu, który jest znacznie, i ludzkiej duszy, która jest znacznie bardziej skomplikowanym zagadnieniem, niż ktokolwiek mógłby sobie uświadamiać, kierując się tylko i wyłącznie nomenklaturą naukową. Jeżeli zastąpimy refleksję filozoficzną refleksją naukową, w pewnym momencie i tak będziemy musieli trafić na ścianę. To
1: Tak,
0: jest moje
1: to
0: przekonanie jako filozofa, oczywiście, no tutaj robię za adwokata diabła trochę. Według mnie właśnie, jeżeli chcemy sobie, że tak powiem, Jeżeli chcemy sobie zadać to trudne pytanie o miejsce filozofii we współczesnym świecie, to prawda jest taka, że musielibyśmy w takim razie prześledzić rozwój zagadnień, tematów filozoficznych na tysiące gałęzi współczesnej nauki. Dlatego, że filozofia była źródłem, podstawą tego, co dzisiaj właśnie można nazwać nauką, że ona jako pierwsza zadawała pytania o zasadność naszych sądów na temat świata i poddawała je konstruktywnej krytyce, to ona właśnie nie pozwalała sobie na zastaną rzeczywistość. Zastana rzeczywistość, taka jaka jest tu i teraz, nie odpowiada naszym potrzebom duchowym, ani naszym potrzebom intelektualnym. Potrzebujemy bardziej trudniejszych, że tak powiem, wysiłków, większych wysiłków. I te wysiłki nam właśnie, te wysiłki pragną podjąć filozofowie, którzy stykając się z zagadnieniami, wydaje się właśnie już nierozstrzygalnymi, ciągle mieląc te pytania, ciągle mieląc te treści, ciągle mieląc te zagadnienia, mają ambicje i potrzebę, żeby ciągle i ciągle wracać do tych uniwersalnych pytań. I myślę, że poprzez tą aktywność, poprzez właśnie budzenie w ludziach tej ciekawości, sprawią, że oni będą mogli pozwolić sobie na to, żeby w tej sferze intelektualnej pozwolić sobie na wolność. Dlatego, że twierdzę, że filozofia jako umiłowanie mądrości to jest właśnie nie jest coś, co nas kieruje, czy co jest ugruntowane na pragmatyzmie. Nie filozofujemy po coś. Filozofujemy tak samo, jak oddychamy. Nie oddychasz, wiesz, dlatego, że chcesz, tylko mimowolnie to robisz. Jest to proces pewien, który się dokonuje w twoim umyśle i nie możesz go powstrzymać. W pewnym momencie po prostu skierujesz się bardziej w stronę, że tak powiem, takiego głębszego i bardziej, nie wiem, poświęcającego się tej aktywności życiu. I możesz mi powiedzieć, zadać pytanie, no, czy malarz może żyć ze swoich dzieł? No może żyć, dlatego że nawet jak namaluje czarny kwadrat na białym tle, no to ktoś to kupi. A dlaczego kupi? Powiesz sobie, że ty też możesz coś takiego namalować. A dlaczego nie kupuje ciebie, tylko kogoś innego? No kupuje właśnie dlatego, że ten człowiek był odpowiednio przygotowany do takiej aktywności. On wiedział, że ten czarny kwadrat na białym tle zrobi pewną różnicę i ta różnica była widoczna i ci ludzie zaczęli się do tego odnosić. Tak samo pewna myśl filozoficzna, ona też pojawiając się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, też uruchomi odpowiednią debatę, też uruchomi odpowiednie mechanizmy, które sprawią, że ludzie zwrócą swój wzrok w tym kierunku i w ten sposób uwolnią dane zagadnienie od potrzeby bycia tym, czym jest tu i teraz, a zaczną rozwijać kolejne obszary, tak?
1: Puk,
0: To
1: puk.
0: jest... O, dobra,
1: Tak,
0: przepraszam, bo się trochę
1: więc
0: zagadałem.
1: nie, słuchaj,
2: Ja myślę, że
1: Blacha.
2: Aist to będzie miał problem z wyłączeniem ciebie, bo włączyłeś się tak,
1: No
2: Kordian,
1: właśnie,
2: że
1: właśnie to
2: naprawdę
1: chciałem
2: jeszcze
1: powiedzieć,
2: kolejne
1: że.
2: radio by trzeba dołączyć z twojego imienia, które nadawałoby 24 na 24. Ale bardzo się z tego cieszę,
1: Blacha, ej,
2: natomiast...
1: ja tu jako prowadzący jednak się wypowiem, bo przez swoje puk-puk przerwałeś, ja tak myślałem sobie, czy już 3 minuty wcześniej z kawałkiem, czy to koniec, czy nie, ale postaję nie przerywać, bo to jest najdłuższa chyba, ale jednocześnie najbardziej entuzjastyczna dzisiaj wypowiedź Kordiana, pokazująca jego prawdziwy stosunek, jego prawdziwą fascynację właśnie filozofią i jej rolą w życiu ludzi, w życiu jego własnym, w życiu społeczeństwa. No więc myślę, że to było fajne i dlatego też nie śmiałem tego nawet przerywać. Natomiast
2: No
1: Blacha,
2: cóż mam
1: zanim cię
2: powiedzieć, mogę tylko
1: zapuszczę,
2: przeprosić, tak?
1: zanim cię dopuszczę,
2: Natomiast...
1: to mam jeszcze parę rzeczy, bo ja wiem, ty jesteś stały słuchacz, czy jesteś cierpliwy, ty posiedzisz i poczekasz. Więc słuchaj, Kordian, bo tutaj na czacie krótkie pytanie z czata od Jacka Welbigosa, bo ty w sumie chyba mówiłeś o tym, ale nie tak wprost, więc możesz potwierdzić, na czym zarabiają, z czego żyją filozofowie, których ty znasz, tacy no, zawodowi filozofowie. Z uczenia na uczelniach? Z grantów
2: Z tych,
1: badawczych?
2: no są, to tak jak już wspomniałem, to filozofowie mogą się zajmować także, no mój wykładowca na przykład robił ekspertyzę dla wyroku jakiegoś sądu, tak, na temat tego, czy był to wyrok sprawiedliwy, tak, w kontekście tego, czym on się zajmował, czyli logiką, tak. no to wiesz, możesz dostać jako filozof zlecenie, zależnie od tego, w jakim obszarze badawczym się zajmujesz, możesz się zajmować taką specyficzną dziedziną zagadnień, jak na przykład, nie wiem, uzasadnienie formułowania sądów matematycznych, tak? W sensie, skąd się bierze dyspozycja do liczenia tych, do obliczania w pamięci dodawania, tak? No, mówię, każdy filozof ma specyficzny obszar badań, tak? Jeżeli zajmujesz się aksjologią, to będziesz pytany, możesz się zajmować właśnie nawet bioetyką i w bioetyce będziesz badany, pytany o jakieś tam zagadnienia związane, czy to jest czy z perspektywy etyki dane rozstrzygnięcie prawne jest słuszne. No mówię, filozof może się specjalizować w takiej dziedzinie, w jakiej czuje się kompetentny i, że tak powiem, zwinny, sprawny i wtedy podjąć już bardziej szczegółowe, bardziej taką pracę, no nie wiem, publicysty albo albo eksperta robiącego ekspertyzy dla pewnych instytucji, a taka aktywność akademicka to głównie właśnie życie, wtedy dostaje pieniądze z uniwersytetu za wykłady, tak, i za prowadzone zajęcia i albo wygra konkurs na grant i dostanie grant, dzięki któremu będzie mógł prowadzić badania i żyć, tak, z tego. No.
1: Tak więc tutaj oczywiście, to znaczy ja bym się podjął z logiki, również z ontologii, takiej formalnej, gdzie się pisze równania, to bym mógł, tak? Natomiast widzę, że ten słuchacz, którym dyskutowałeś na czacie, to jest adwokat i on dzisiaj jest w takim prowokacyjnym nastroju, jak to czasami bywa. Adwokat, weź zadzwoń może po prostu, a nie z czata. Chociaż jedną rzecz czata jego też przytoczę, pyta się, jaką rolę i czy w ogóle w życiu filozofa pełnią używki, alkohol, narkotyki. No to myślę, że to później najpierw dajmy blaszę. A zapamiętajmy w każdym razie sobie to pytanie. Jeszcze jedną rzecz zapamiętam, którą sobie zanotowałem i też do niej wrócę.
3: Ja myślę, że prędzej Platon zadzwoni zza światów niż adwokat. Natomiast ja nie dzwonię tutaj w swojej sprawie, ponieważ drugą osobą, która, że tak powiem, dokładała się do powstania w ogóle tej audycji, jest wódz. I ponieważ wódza nie ma, tak, w sensie, no nie ma go najprawdopodobniej online, nad czym, mówiąc szczerze, ubolewam, to troszeczkę dzwonię w jego sprawie i tutaj taka prośba do Bajta, żeby wycisnął na gościu aspekty wolnorynkowe, bo to, jak sądzę, wódza interesowało najbardziej, no a czas audycji gdzieś tam ucieka. No i też z tego miejsca chciałbym przed wódzem się pokłonić, że on również, że tak powiem, dołożył się do tego, żeby Kordiana, no powiem tak przekornie, wręcz za kołnierz ściągnąć, żeby prawda, mógł wysycić swój umysł także w radiu, a nie w takich rozmowach czysto personalnych. Więc to jest taka moja prośba zarówno do ciebie, Kordian, ale w szczególności do Bajtitera, który mam nadzieję, że dla wódza odpali wolnorynkową wiertarkę. Dziękuję bardzo. Cześć.
1: Cześć, blacha. Tak, więc to też sobie wynotowałem. Będziemy się o wolnościowych tutaj aspektach, no pochylimy się nad nimi, jeszcze zdążymy. Natomiast chciałem powiedzieć dwie rzeczy wcześniej. No po pierwsze, oczywiście tak jak mówiliśmy tutaj, język techniczny filozofii, a później nauk szczegółowych, oczywiście brał się w tym, także i teologii. Brał się z języka potocznego. No na przykład wśród starożytnych filozofów rzeczy, jedną z przyczyn, które rozpatrywały, dlaczego się rzeczy dzieją, jest tak, że to jest konieczne, taka jest natura rzeczy, taka jest konieczność pchaje do tego, żeby spadały na ziemię na przykład, jak są ciężkie i tak dalej. No i nazywano to anankę. Podczas gdy anankę znaczył po prostu przymus, tortury nawet, taki przymus bezpośredni. Herodot pisze, historyk starożytny na przykład, że pewien więzień przyznał się do winy pod wpływem anankę. Również takie słowa jak osoba, persona, tak, czy też duch, to jest pneuma. Pneuma znaczy tchnienie, powiew, tak, podmuch wiatru. Od tego są też, od takiego pchnięcia, płynu, czyli w tym przypadku powietrza. Są też elementy pneumatyczne, tak do dzisiaj tak mówimy, a jest też właśnie pneumatologia, czyli nauka o Duchu Świętym. No, teoria z kolei znaczy na przykład zwiedzanie, więc czerpano pełnymi garściami z języka potocznego, no bo innych słów nie było. Początkowo były tylko słowa bardzo, bardzo konkretne i to jest też fajne prześledzić, jak takie pojęcia, jak się kształtowały pojęcia filozoficzne, fizyczne, teologiczne, matematyczne, skąd się one w ogóle brały, bo nieraz to jest zadziwiająca dość historia. Natomiast wspomniałeś o trzeciej kulturze. To jest w ogóle bardzo fajna książka. Jest reakcją oczywiście na książkę Snowa Dwie kultury, nawiązaniem do pewnego takiego konfliktu między obozem humanistów a obozem ścisłowców. No i tutaj ze ścisłowców głównie wyszła ta inicjatywa przekroczenia tej bariery, postawienia jakiejś, no, jakiejś wyspy sztucznej na środku oceanu, właśnie tej trzeciej kultury. I w 95 wyszła taka książka pod redakcją Johna Brockmana, praca zbiorowa 23 autorów. Czytałem ją, to jest jedna z tych książek, które właśnie czytałem za młodu i też mnie ku filozofii przyciągnęła. Polecam, jest też tłumaczenie właśnie polskie. Trzecia kultura. No właśnie. I też o tym, nawiązanie do tej książki, a także do książki Snowa z 59 o dwóch kulturach i afery Sokala jeszcze, też planuję odcinek. No to również... Co ja tu mam jeszcze w notatkach? Aha, nie, no dobra, to aha, o adwokacie. Więc pytanie o te używki.
2: No mi są, jeżeli chodzi o mnie, mi są obce używki w jakiejś twardszej formie i nie sądzę, by było to konieczne do filozofowania, aczkolwiek sądzę, że jeżeli rozszerzasz sobie spektrum możliwych doświadczeń, na podstawie których formułujesz pewne wnioski metafizyczne, to nie jest nic strasznego. Słyszałem o filozofach, którzy rzeczywiście w ten sposób sobie wzmacniali tą, że tak powiem, jasność umysłu. Niektórzy także poprzez aktywność taką bardziej seksualną też, nie wiem, pozwalało im się rozluźnić, albo przynajmniej uznawali to za coś, rozwiązłość pewna seksualna. No, chociażby Bertrand Russell nie był specjalnie, że tak powiem, monogamistą. Był człowiekiem raczej właśnie takim mało konserwatywnym w tym aspekcie.
1: Jego kolega, no to... i współpracownik, z którym napisał wiele ze swoich dzieł, Alfred North Whitehead, chyba przeciwnie, nie?
2: Tak, właśnie. No to właśnie o to chodzi, że niezależnie od tego, czy bierzesz jakieś używki, czy nie, to może mieć wpływ, ale nie na każdego pewnie. No to jest takie pytanie. No. No to jest pytanie, które ma gotową odpowiedź właściwie.
1: Tak, to zanim dojdziemy do wolnościowej, bo w sumie taka synteza myśli wolnościowej to jest wiek XX, a początki to jest liberalizm, no, XVIII-wieczny. Tak, no, można sięgać oczywiście dalej do źródeł, do tych Chińczyków, co wspomniałem, do nawet starożytnych Greków niektórych, do Salamanki, do tych uczonych, z których większość była duchownymi na uniwersytecie tamtejszym, jak zaczynali rozważać właśnie subiektywność wartości. Po raz pierwszy tak systematycznie, naukowo. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to bo omówiliśmy dość dobrze starożytność, natomiast jest taki jeden kluczowy jeszcze okres, któremu chcielibyśmy się, myślę, chwilę, przynajmniej parę minut mu poświęcić, mianowicie okres, w którym trzy takie nurty ideowe i ogólnie kulturowe, na które się rozbiła starożytność przez pewien zbieg okoliczności historycznych, mianowicie na europejską Christianitas, na dominium Bazyleosa, czyli cesarza, tam był cesaropapizm, tak, we wschodnim cesarstwie rzymskim istniejącym do 1453 do najazdu Turków, czyli mówię tutaj o Bizancjum, a także świat arabski, No, który wchłonął też z kolei z inną jeszcze starożytną część ważną, mianowicie Persję, tak? I medycyna perska, filozofia perska, tutaj matematyka, jak najbardziej w połączeniu z zachowanymi pismami starożytnych Greków były podwalinami tego małego renesansu no, za czasów Mutazilów u Arabów, czy u muzułmanów ogólnie ujmując. Natomiast w wiekach właśnie pod koniec XIV, już w XV, XVI, w północnych Włoszech, na styku, w sumie geograficznym styku tych trzech obszarów, doszło do takiej ponownej syntezy i odrodzenia starożytnego sposobu myślenia o świecie, starożytnych też celów, ambicji, takich tego, że człowiek jest w stanie opanować i świat i fizycznie, i intelektualnie, że możliwości człowieka są większe niż no, powszechnie sobie wyobrażano w takim bardziej ascetycznym średniowieczu. Nazwano to właśnie dlatego renesansem, czyli odrodzeniem starożytności, nawet Kordos argumentuje, że dokładniej odrodzeniem pitagoreizmu. No, ale i tutaj jest taki przełomowy filozof, na którego wiem, że chciałeś zwrócić szczególnie uwagę, Giovanni Pico de Mirandola. Umarł w wieku 31 lat, otruty przez krewnego swojego mecenasa. Tak, więc długo nie pożył, ale wiele zdążył zdziałać. To możesz przybliżyć jego dorobek no, i istotność.
2: Tak, tam to było na wstępnym etapie naszej, że tak powiem, tutaj dyskusja jest już też tak dosyć późno, więc nie wiem, czy starczy nam czasu na rozważanie tak właśnie no, takiego przejściowego
1: nie okresu. Nie aż tyle, co tą starożytność, no ale myślę, że warto jednak nie pominąć tego i chwilę temu poświęcić. Nie uważasz?
2: Tutaj co warto nadmienić o Pico de Mirandoli, to on był takim, no wiesz, pojęcie człowieka renesansu tutaj odnosi się w jego aspekcie do tego, że on był takim zwolennikiem pewnej uniwersalizacji. To znaczy, jak już wspomniałeś, okres, w którym myśl filozoficzna trafiła na taką rodzaj takiej pętli, że wszystko się zaczęło tak też sprowadzać do zagadnień religijnych. W czasach renesansu rzuciło się w stronę człowieka i bardziej już właśnie zagadnienia humanistyczne, czyli taki nawrót do antyku nastąpił i poprzez dzieła też Pico de Mirandoli, poprzez jego rozmyślania możemy odczytać, w jakim to kontekście także się odbywało. Właśnie on był takim zwolennikiem, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale że istniał uniwersalny język, nie? Że
1: to Gottfried Wilhelm von Leibniz jakieś 200 lat później.
2: Tak, tak, ale to już jakby ten prekursorem takiego konceptu był już właśnie Pico de Mirandola. Zresztą właśnie ja chciałem zwrócić tutaj uwagę właśnie przede wszystkim na Pico ze względu na tą jego właśnie ochotę na odnalezienie tej podstawowej zasady, to znaczy na taką wiarę w pierwotną konstytucję człowieka, że jest najważniejszym jakby tym, co definiuje człowieka, właśnie tutaj będziemy mieli przeskok do tego tematu wolności, jest to, że człowiek ma możliwość wyboru. Że to, co definiuje człowieka, co niejako sprawia, że jest on istotą wyższą od innych istot, jest to, że on nie ma swojej natury. Przepraszam, ale tutaj, o cholera, mam ważny telefon, sorry.
1: To ja pogadam chwilę, ale zniknij tak, żeby się wyciszyć. No, niestety, drodzy słuchacze, bywają takie rzeczy. Pewnie domyślam się, że wyciszył wszystkie inne, z wyjątkiem tego najważniejszego, który może go przerwać o każdej porze dnia i nocy. Oby krótko to zajęło. Dobra, to ja pogadam. Może będzie to słyszał, może nie. Więc rzeczywiście Giovanni Pico de Mirandola żył w latach 1463-1494. No i był takim, no lubił te syntezy, tak? Lubił znajdować coś uniwersalnego. Język uniwersalny, no może tak, dostrzegał pewne podobieństwa, no może nie na poziomie jakiejś systematycznej analizy lingwistyki, tak, językoznawstwa, jak to robiono później, odkrywając, że istnieją języki indoeuropejskie i tak dalej. Natomiast znał sam kilkanaście języków, no i dostrzegał, że pewna ludzka skłonność do mówienia językami jest pewnym, że w języku wyrażają się pewne uniwersalia, że można odnaleźć, że to nie jest jakiś przypadkowy zestaw dźwięków w jednym języku, w innym jakiś inny i teraz tłumaczenie z jednego na drugi to jest proces taki całkowicie no, abstrakcyjny, tylko że jednak każdy z tych języków jakoś jest przystosowany dla ludzi. Jednak jest, odzwierciedla coś, co w nas ludziach jest wspólne. Pewna skłonność do tworzenia określonych wyrażeń, skrótów, form gramatycznych, sposobów generowania nowego słownictwa i tak dalej. To w tym kierunku były to rozważania. No nie był to tak filozoficznie, tak formalnie traktowany język uniwersalny jak u Leibniza, który wymyślił nawet też system binarny, tak? Nie było komputerów, to jest Leibniz XVII wiek, przypominam. I wymyślił też niezależnie od Newtona rachunek różniczkowy. W trochę innym ujęciu, fajnym, mający obecnie swój ograniczony, co prawda, ale renesans w formie analizy niestandardowej, alternatywne takie ujęcie do tego, które się zwykle wykłada. A w niektórych dziedzinach, choćby w informatyce, myślę, że nawet pożyteczniejsze. Natomiast również tenże Pico de Mirandola chciał dokonać takiej syntezy platońsko-chrześcijańskiej z helenizmem, z judaizmem, przez judaizm rozumiał tutaj kabałę, naraził się przez to papieżowi Innocentemu VIII, który no, potępił 7 z jego tez, a 6 uznał za takie no, wątpliwe oficjalnie. No więc i też był twórcą takiego, myślę, że jego głównym wkładem, gdy chodzi o rozwój pojęć, a pojęcia, no dobre rozumienie pojęć, w ogóle posiadanie pojęć, nazw na pewne rzeczy, o których się mówi i operowanie potem tymi pojęciami, a nie cały czas przytaczanie jakiejś koncepcji, którą ktoś zrozumie albo nie, po prostu możliwość wspólnego odniesienia się do pewnego terminu, który jest ugruntowany, który rozumiemy wszyscy, no przynajmniej takie przybliżenie tak samo, że możemy się nim posługiwać, jest to intersubiektywnie przekazywalne i weryfikowalne, jest to coś, część czegoś, co możemy nazwać jakimś systemem naukowym czy filozoficznym, jest pojęcie osobowości. Tak, zdaniem Pico de Mirandoli mamy wspólną naturę ludzką, natomiast to, co nas różni, to to, że mamy odmienną osobowość. Nie tylko fizycznie się różnimy, ale właśnie też niefizycznie i to te różnice niefizyczne między nami przy zachowaniu jednej ludzkiej natury, to jest właśnie osobowość i od tego czasu no, dużą rolę to pojęcie odegrało w kształtowaniu dalszego myślenia i filozoficznego i no, psychologii, tak? No bo psychologia wtedy można powiedzieć, że jako odrębna nauka nie istniała, a teraz już istnieje. Chyba Kordian wróciłeś, tak? To możesz kontynuować.
2: Tak, dobra. Tam się odniosłeś do tej wspólnej ludzkiej natury. Właśnie ta natura człowieka to jest coś, co jest odmienne jakościowo od tego, czym są natury innych bytów. Tą odmienną, poziom tej jakościowej odmienności jest to, niech świadczy to, że to jest w ogóle opozycja do jakiejkolwiek jakości. Czyli człowiek nie ma swojej natury. I przez to, że nie ma naturą człowieka jest brak natury. I ten paradoksalny wniosek doprowadza ten paradoksalny wniosek doprowadza do w konsekwencji do tego, że człowiek sam musi swoją naturę stworzyć. I to, jaką naturę stworzy, będzie już jego wyłącznie wyborem. Dlatego jakby w tej interpretacji człowiek jest istotą wolną. Właśnie dlatego, że po to, żeby móc wybrać swoją własną naturę. To myślę takie z Pico de Mirandoli, taka najważniejsza myśl, jaką udało mi się zapamiętać. taka istotna z punktu widzenia mojego własnego zainteresowania. A co do pojęcia osobowości, to to też znalazło swoje implikacje w teorii tej person, czyli u Maxa Schellera. Mianowicie, co właściwie sprawia, że jesteśmy odrębnymi istotami, bytami. Ta odrębność bytu właśnie ludzkiego nie zasadza się na tym, że jesteśmy wszyscy odrębnymi jednostkami, wyróżnionymi ze świata na sposób właśnie taki organiczny, tylko to, że naszą osią naszych wszystkich doświadczeń oraz wszystkich naszych aktywności jako istot jest właśnie ten rdzeń. Tym rdzeniem jest, można powiedzieć, no tak jak wspomniałem, person, czyli osoba. Stąd też nazywany etyka Schellera nazywana jest właśnie personalizmem, dlatego że on jakby zasadzał aktywność etyczną w formie aktywności poszczególnych osób, a nie traktował etyki jako pewnego konstruktu oderwanego zupełnie od aktywności tych pojedynczych jednostek osobowościowych, czyli pojedynczych jednostek, które można uznać za oś pewnych zachowań i pewnych aktywności w świecie.
1: Tak, bliski mi tutaj jest taki kierunek, który z tego się później też rozwinął, personalizm dialogiczny, którego czołowym, wybitnym przedstawicielem był Karol Wojtyła. Jeszcze zanim był papieżem, opublikował trochę wybitnych prac w tym temacie jako profesor na KUL-u, więc no też tutaj tak. Polecam. Wspomniany zresztą Wojtyła. Po raz drugi się pojawia ten filozof. Aczkolwiek też bliski mu był teatr, podobnie jak tobie, tak?
2: No, to już z prywatnego podwórka.
1: No dobra, to tak na marginesie. A tymczasem, co my mamy jeszcze tutaj na tapecie? No właśnie, powiedz mi, co tobie daje filozofia? Co jest fajnego w tym, że sobie filozofujesz, a co jest niefajnego? Jakie są nieatrakcyjne też strony filozofowania i bycia zaprzątniętym filozofią?
2: Jeżeli chodzi o atrakcyjne strony, to w dużym stopniu już o nich mówiłem. Główna atrakcyjność filozofii zasadza się na tym, że pozwala ci być bardziej krytycznym wobec odbieranych przez ciebie faktów uznanych za oczywiste. Często zdarza się tak, że zdolność krytycznego myślenia nie jest bezpośrednio utożsamiana z filozofią, jednak ja sądzę, że ten składnik jest po prostu przez filozofię mocno akcentowany. Znaczy filozofia w dużym stopniu właśnie na tym się opiera, więc dzięki filozofii zyskałem taką przydatną zdolność do tego, żeby do wszelkiego rodzaju zjawisk, jak i również formułowanych tez czy przekazów, odnosić się w sposób krytyczny i niebezpośredni. Zawsze szukać dodatkowego pytania, tak? Zawsze szukać jakiejś dodatkowej drogi dojścia do danego wniosku, żeby nie musieć iść na kompromis ze swoją własną uczciwością intelektualną. To mnie doprowadziło dzięki temu do otwarcia, wiesz, na rozmaite inne treści i dzięki temu zyskałem taką zdolność do tego, żeby znajdować uzasadnienie dla aktywności, w której, wiesz, jakby teraz mogę uprawiać w innych dziedzinach, tak? Po prostu filozofia podbudowuje w człowieku takie poczucie, że są rzeczy głębsze, są rzeczy na wielu poziomach nierozwiązane, i że zawsze jest możliwość dojścia do wiedzy, że wiedza nie jest zamkniętą, nie jest takim zamkniętym obszarem, do którego ma dostęp tylko ktoś albo obdarzony specyficznym rodzajem talentu, albo ktoś z pewnymi predyspozycjami, że po prostu filozofia pozwala na taką akceptację tego, że wszyscy musimy w pewnym momencie się zdystansować do tego, co wiemy, i musimy się, że tak powiem, poszukiwać tego wsparcia i pomocy w ideach ogólniejszych, które dostarcza również właśnie refleksja filozoficzna. Dlatego, że w tym zawsze mogę rozróżnić obszar, w którym się filozofia zaczyna, w którym się filozofia kończy, w którym jest potrzebna i w którym nie jest potrzebna. Dzięki temu właśnie to jest atrakcyjna strona filozofii.
1: A nie atrakcyjna.
2: I teraz negatywne strony. Negatywną stroną filozofii jest to, że ciągle człowiek czuje się niezaspokojony, to znaczy wiecznie doskwiera mu pewien głód poznawczy, frustracja poznawcza. To jest coś takiego, to jest efekt, można powiedzieć, egzystencjalisty. Kiedy zrozumiesz, że tak jak egzystencjaliści natrafili na taki, no, głównie z tego wypływa filozofia egzystencjalna, świat jest wszystkim, co możemy poznać i co w związku z tym. Kiedy filozofia dostarczy ci w końcu odpowiedzi na pytanie, jakie są granice możliwe tego, co jesteś w stanie intelektualnie osiągnąć, w pewnym momencie będziesz musiał się zetknąć z tym takim właśnie, taką można powiedzieć spiralą takiego regresu. To znaczy ciągłego zadawania sobie pytania o to samo. Ta ciągła spirala, ten ciągły regres pomoże spowodować u ciebie, no oczywiście, syndromy już takie psychologiczne, tak? Już tam pomijając, że niektórzy wpadali w głęboką depresję, inni w, no, wiesz, w szaleństwo, jeszcze inni w manie jakieś, ale to są takie efekty psychologiczne, ale takim efektem codziennym jest po prostu, no właśnie, to taka niepraktyczność. Zetknięcie się z niepraktycznością życia filozoficznego, to znaczy nie możesz poświęcić się w byciu filozofem i pozostać filozofem. Zawsze filozof będzie zmuszony do tego, żeby iść na kompromis ze swoimi własnymi przekonaniami i zawsze będzie musiał znajdować luki, w których będzie mógł się, że tak powiem, w swoim własnym myśleniu, że będzie mógł się dopasować do otaczającego go świata. Oczywiście nie należy upatrywać filozofii z takim, nie należy utożsamiać filozofii z taką, z takim stanem schizofrenicznym, w którym przestajesz rozumieć, co jest prawdą, a co fałszem. Po prostu w świetle tego, jaką zdobywasz, że tak powiem, przekonania na temat świata i zawsze pozostając uczciwym wobec tego, czyli zawsze pozostawiając możliwość pomyłki, możesz zachować zdrową równowagę, bo filozof, który przesadnie, że tak powiem, miłuje swoje własne poglądy, to już nie jest filozof, to jest po prostu szaleniec, tak? Więc, przepraszam, zawsze trzeba mieć na względzie to, żeby w filozofii nie zgubić się pośród tych meandrów nierozwiązywalnych kwestii i znajdować zawsze właśnie praktyczne implikacje tego, o czym się myśli. I myślę, że takim właściwym wentylem bezpieczeństwa dla filozofa jest po prostu podejście takie aktywne, to znaczy implikowanie filozofii w obszarach życia, w których aktywnie uczestniczy. Łatwiejsze jest to oczywiście w aktywnościach typu abstrakcyjnego, jak chociażby sztuka, literatura, aktywność twórcza, ale również w takich obszarach życia codziennego, jak zwykła dyskusja z innymi ludźmi i próby znajdowania wraz z nimi wspólnego gruntu, uzasadnienia dla wspólnych działań i takiego twardego fundamentu dla tego, dlaczego coś robimy. Stąd też właśnie mocną podbudowę ideologiczną, filozoficzną potrzebują ruchy chociażby wolnościowe, że one nie mogą pozwolić sobie na uprawianie też takich chałupniczej i demagogicznej filozofii. Muszą sięgać do źródeł, muszą mieć swoich takich, można powiedzieć, wojowników intelektualnych, którzy będą dla nich właśnie takie filozoficzne uzasadnienie i fundamenta znajdować, że w całej tradycji będą mogli się zahaczyć o właściwy, że tak powiem, rozwój, właściwy etap rozwoju filozofii w danym momencie historycznym i wyciągać z tego jak najlepsze korzyści dla idei, która w ich przekonaniu jest ideą słuszną i niepodlegającą dyskusji i sprawiedliwą. No, sądzę, że to są takie strony filozofii, które mogą dla zwykłego zjadacza chleba odzwierciedlać jakąś jej wartość. No i dla mnie osobiście są też ważne.
1: Ja nie wiem, czy świadomie tutaj odpowiedziałeś Blasze z czata sprzed 50 około minut, bo on napisał, że się z tobą nie zgadza, ale powstrzyma się od dzwonienia, po czym napisał coś, uzasadniając, że się z tobą nie zgadza, co ty mniej więcej przed chwilą powtórzyłeś, zawarłeś w swojej wypowiedzi. Nie wiem, czy to był celowy, świadomy zabieg z twojej strony. No, w każdym razie Bollocks też tutaj powiada, że się skłania ku naukom wschodu, gdzie filozofia jest bezpośrednio związana z tak zwanym rozwojem duchowym czy samorealizacją. I filozofowanie może również być taką drogą samorealizacji, ale jest to tylko jedna z wielu opcji. No, tak, są filozofie wschodnie, dość odmienne od naszej tutaj europejskiej tradycji. Trochę mówiliśmy o Chińczykach, natomiast o nowszych mniej. A można by kiedyś. No, natomiast już nie dzisiaj, bo czasowe ograniczenia też są. Dobra, to słuchaj, Kordian, to powiedz, czy jeszcze mamy jakieś na tapecie do omówienia filozofów, szkoły filozoficzne, zagadnienia, pojęcia, czy też przechodzimy do wolności?
2: Do wolności możemy przyjść.
1: Okej, okay, no to co? To wyjdziemy oczywiście, jak to na filozofów przystało, od prakseologii i od ludzkiego działania, od Ludwiga von Misesa i jego opus magnum pod tymże tytułem Ludzkie działanie, czyż nie? Czy od czego innego? Czy, no, czy bardziej historycznie, czyli od Smitha, Milla i tym podobnych liberałów? Nie, o nich już była zmianka. Dobra, pojedźmy Misesem. Czytałeś Misesa?

0: podobnych to się jest ostracyzowanym, to, że to nie jest w ogóle poważny filozof, czy poważny naukowiec, poważny ekonomista, że i ze względów ideowych i metodologicznych po prostu znajduje się poza marginesem tego, o czym wypada dyskutować i na co się powoływać, co w ogóle brać na warsztat do jakiejś intelektualnej, poważnej obróbki. Czy spotkałeś się z taką reakcją?
1: Wiesz co, miałem problem ze znalezieniem dyskutantów akurat w zagadnieniach ekonomicznych i niewiele też przez to wiedzy pozyskałem w samym, w ogóle metafizykę ruchu wolnościowego najwięcej tam w Ayn Rand słyszałem, a jeżeli miałbym Ludwika Monmisesa gdzieś sytuować, to raczej po stronie ekonomii niż po stronie filozofii, zatem też z tego punktu widzenia nie jestem w stanie o Misesie jako o filozofie czegokolwiek powiedzieć takiego konstruktywnego.
0: No, on dokonał tego podziału w ogóle nauk humanistycznych, prawda, w tym na właśnie na nauki o ludzkim działaniu, czyli na prakseologię i nauki o. To z kolei jest nawiązanie do Smitha, który oprócz tego Bogactwa Narodów napisał też pierwszy tom, czyli to chyba był pierwszy poprzedzający to, Teoria uczuć moralnych, wprowadzająca w ogóle w to. I Mises to rozwinął, wtedy nie istniała psychologia zarazem, jeszcze nie wyodrębniła się, nie używano powszechnie tej nazwy, natomiast on powiedział o czymś no, bliskim temu, dzisiaj mogliśmy powiedzieć, że to jest prawie, że to samo, tymologia, tak? Czyli o tym, co ludzie indywidualnie, jednostki, czym się kierują, co jest w ich umysłach, w ich sercach, tak, czyli tutaj i w związku z tym, jakie decyzje, jakie one mają skutki też i dla nich, i dla społeczeństwa. W przypadku bardziej społeczeństwa no to jest historia, tak, o faktach i o ich przyczynach, dlaczego do nich doszło, do konkretnych jednostkowych faktów. No natomiast można też rozważać oczywiście to, co się rozgrywa, dramat, który się rozgrywa wewnątrz człowieka. No i natomiast jak cała reszta nauk humanistycznych, to są nauki o ludzkim działaniu i tutaj pewne aprioryczne zasady tym rządzą. No i część z nich odnosząca się do dóbr rzadkich, do gospodarowania dobrami rzadkimi, w tym do ich posiadania, własności, tak, to jest ekonomia. Natomiast jest też oczywiście cała reszta i tak w filozoficznym, ogólnym ujęciu nazywa się to prakseologią. No i oczywiście to jest pewna kanwa, na której rozwinęły się różne nurty, bardziej tutaj wzbogacające to o elementy etyczne różnej proweniencji, zarówno chrześcijańskiej, jak też takie tutaj wielu filozofów, których wymieniałeś, miało jakieś, tutaj Fichtego jeszcze miałeś na tapecie, ale już go pominęliśmy, miało takie antymetafizyczne nastawienie, to znaczy walczyło z mistycyzmem, tak jak Rand. I gdyby Rand pozbawić tego elementu, to byłaby bardzo może nawet i chrześcijańska filozofka, ale no właśnie niestety, z mojego punktu widzenia niestety, no tym takim fundamentalnym pęknięciem na jej systemie filozoficznym jest właśnie to wyzucie z metafizyki, które oczywiście jak w każdym przypadku, jak w przypadku Związku Radzieckiego, jak w przypadku systemów komunistycznych i tak dalej, z którego nas zresztą się wywodziła, więc nieświadomie może coś tam replikowała, no to kończą się wielkimi wypaczeniami. Ona przecież wśród swoich zwolenników założyła sektę, bardzo taką surową sektę, gdzie ludzie zmieniają nazwiska na podobne do Rand, gdzie palenie było w modzie, bo to przystoi wolnemu i niezależnemu człowiekowi, no i tak dalej. Natomiast też, no, gdy chodzi o samo osiągnięcia intelektualne, no to trzeba Rand oddać tutaj jak najbardziej szacunek, stworzyła bardzo innowacyjne koncepcje właśnie w dziedzinie etyki wolnego rynku, również porządku społecznego, to jak ona napisała trochę dzieł filozoficznych, natomiast głównie jest znana z beletrystyki, z powieści, które są nasycone elementami filozoficznymi. Tam są na przykład monologi bohaterów na kilkadziesiąt stron, ale oprócz tego takie zwykłe opisy historii, opowieści bohaterów o swoich losach czy wydarzeń, które się dzieją, też przedstawiają z ich perspektywy, ich oczami

0: rozwój pewnych wydarzeń fikcyjnych, ale jak najbardziej odnoszących się do tego, co Rand obserwowała wokół siebie, czy co widziała jako możliwą pożądaną bądź niepożądaną przyszłość, to bardzo wnikliwie okazuje się, że obserwuje, w jaki sposób to jest, że idee przeciwne wolnemu rynkowi zyskują swoich zwolenników, w jaki sposób ci zwolennicy działają, pozyskują poparcie i jakie są potem skutki, w jaki sposób taka rewolucja antywolnorynkowa, nawet taka niekrwawa, taka w wydaniu całkiem amerykańskim czy zachodnioeuropejskim, jak dzisiaj widzimy, zjada własne dzieci i te dzieci się budzą albo i nie budzą, ale kończą właśnie ograbione z dobytku i z marzeń i z godności. No więc to jest o przybył wódz. Słuchajcie, w ogóle może ktoś zadzwonić na koniec jeszcze, tak, bo rozmawiamy o, to jest ostatni taki duży kawałek, który mamy tutaj, o wolności w ujęciu filozoficznym. Libertarianizm to jest w ogóle pojęcie, które są dwa libertarianizmy, nie? Ten taki dwudziestowieczny, którego syntezy dokonał Rothbard, też to nazwisko powinno paść. Chociaż byli oczywiście jacyś protoplaści, tacy protolibertarianie od Fryderyka Bastiata i innych fizjokratów francuskich przez Gustave de Molinariego. Można by tutaj jeszcze paru wymienić. Natomiast Herbert Spencer. No, niemniej jednak tego, co dzisiaj nazywamy libertarianizmem, takim we współczesnym ujęciu, taki mainstream libertariański, to jest to, co pochodzi od syntezy dokonanej przez Murraya Rothbarda, znającego bardzo dobrze ekonomię, historię ekonomii również, eksperta od wielu zagadnień takich szczegółowych, zyskał w związku z tym sobie, jego trudno zbyć, tak? Trudno powiedzieć, że on nie zna się na tym, co mówi, bo jest autorem wielu takich nie bardzo libertariańskich, tylko po prostu analizujących ekonomicznie dane zagadnienie prac, zanim ogłosił swój manifest libertariański. Natomiast do czego chciałem tym wszystkim pozmierzać? No, że mamy różne właśnie systemy, które wzbogacają przeważnie ten zrąb postawiony przez Misesa o taki czy inny substrat etyczny. No i oczywiście mi jest najbliższa ta chrześcijańska, prawnonaturalna, personalistyczna wręcz tutaj geneza libertariańskich aksjomatów. Nie wiem jak tobie. Może to jest coś, z czym się w końcu moglibyśmy nie zgodzić i pokłócić, bo chyba powinna być taka rzecz w tym odcinku, żeby do jego ciekawości do kompletu.
1: Odnosząc się do tej koncepcji Misesa, mógłbym tutaj upatrywać jakiejś niekonsekwencji w słabości takiego projektu, w tym, że trudno by było postawić jakąś twardą granicę między właśnie tym, czym jest prakseologia, a tym, czym jest ta etymologia, tak?
0: No.
1: Dlatego, że ludzie działają, ale ludzie działają oczywiście, ale między tymi obszarami, między tym, co możliwe, a tym, co by chcieli, żeby było możliwe. A zatem jest ten wymiar praktyczny, w którym jest pewne spektrum możliwości działania i jest ten wymiar, że tak powiem, potencjalny, jest ten wymiar roszczeniowy tak zwany. W sensie wymiar, w którym my dopatrujemy się wyższej realizacji świata, niż on rzeczywiście jest zastany. W tym wypadku, w tym aspekcie żadne dobra i ekonomiczne nie będą w stanie zaspokoić naszych głębokich potrzeb, takich naszych fundamentalnych potrzeb. Dlatego, że myślę, że gdyby było tak, jakby chciał teoretycznie Mises wyjaśniać ekonomię, to w ekonomii nie dochodziłoby do zachowań, gdyby ekonomia była tylko obszarem ludzkiego działania, nie dochodziłoby do zachowań racjonalnych, w sensie nie dochodziłoby do zachowań nieracjonalnych, o, przepraszam,
0: Ale to
1: zachowań
0: czekaj, bo
1: nieracjonalnych, to znaczy, co?
0: może ja wyjaśnię, bo nie wiem, czy no pewnie też obaj już jesteśmy zmęczeni i też niekoniecznie jesteśmy w stanie się skupić na tym, co. Więc ja może powtórzę. Ja jak najbardziej mówię, że ekonomia to nie jest całość prakseologii i Mises jak najbardziej to zauważył, że motywacje ludzkie nie zawsze do działania. Człowiek działa po to, żeby poprawić swój stan, tak? To znaczy, żeby efektem tego działania, które to działanie może być też zaniechanie jakiejś akcji, tak? Żeby efekt tego działania był najlepszy z możliwych, czyli każde jego działanie, czyli świadomie, że zdecydował się coś zrobić bądź czegoś nie zrobić, a nie, że na przykład uderzył nogą w kolano i wyprostował nogę, bo to jest odruch, ale czy że zobaczył kobietę piękną i namiot mu się pojawił na spodniach, bo to też jest odruch, ale natomiast jeżeli jest to działanie właśnie, no to każde takie działanie jest subiektywnie racjonalne a priori, powiedzmy to wprost. Subiektywnie, czyli według niego. Według kogoś innego może tak nie być. Może uważać, że takie jego działanie wręcz go oddali od celu, którego pożądał świadomie, czy też nie. I a priori, to znaczy on później może ocenić odmiennie, może żałować, że tak zdecydował. Mówi, gdybym ja wiedział, jakie skutki będą tego, albo gdybym miał taką wiedzę o pewnych faktach, o których nie miałem, no to wtedy bym co innego zdecydował. Ale w danej chwili to jest najlepsza możliwość. Każde działanie wynika z wyboru najlepszej możliwości działania spośród dostępnych. To nie jest wszechmoc, wolność nie jest wszechmoc, że możemy latać i tak dalej. Podlegamy ograniczeniom, nie możemy wszystkiego, ale spośród rzeczy, których możemy, polega na tym, że mamy wolny wybór i wybieramy zawsze, zdaniem Misesa, to, co według nas subiektywnie w danej chwili wydaje nam się, że będzie nam się najbardziej opłacać, w takim sensie, że doprowadzi nas do najlepszego możliwego stanu. Subiektywnie według nas, według kogoś innego może nie. To, czy na przykład sobie zjemy lody, które są drogie, ale dobre, bardzo je lubimy, czy to jest strata? No, według merkantylistów tak, każdy wydatek jest stratą, bo mamy mniej pieniędzy, mamy mniej dobra wymiennego, mamy mniej złota, czy czego tam pieniądze. Oni nadają szczególny status właśnie pieniądzowi i akumulacja jego jest tutaj pożądana, a wydawanie o jak najmniej, nie? Natomiast zdaniem Misesa nie. Możesz podejmować decyzje, które jak najbardziej cię zubożą finansowo czy ogólnie materialnie, ale wzbogacą cię pod innymi względami, które sobie bardziej cenisz, czy które a priori sobie bardziej ceniłeś, no bo później możesz stwierdzić, a jednak głupio zrobiłem, nie było to tego warte. Natomiast no, motywacje ludzkie są różne, tak jak różni są ludzie, i wartość w związku z tym każdego rezultatu możliwego jest subiektywna. Ludzie to wartościują, porównując to na pewnej skali, zarówno dobra takie ekonomiczne, które no, mają wartość wyznaczoną przez rynek, jak też całkiem takie, no właśnie ze względów tymologicznych te wartościowania. Ekonomia się nie zajmuje tym, co jest cenniejsze. Człowiek sam określa z tego, kim jest, wynika, co on ceni wyżej. Może cenić na przykład jakieś dobra, które dla kogoś nie mają wielkiej wartości, a dla niego mogą mieć wielką wartość, bo są sentymentalne, tak? Bo na przykład jest to zegarek, który no normalnie się sprzedaje go za $10, ale on go nie sprzeda nawet za 150, bo to zegarek jego dziadka. No. Był.
1: Rozumiem, no ekonomia w tym względzie badałaby po prostu jakby tą ekonomia badałaby pewien rodzaj fizyki struktury, jaką jest aktywnie działając, jaką jest zbiorowisko aktywnie działających subiektywnych jednostek, których decyzje są racjonalne subiektywnie a priori, tak, są subiektywnie racjonalne a priori, tak?
0: Ale nie bada ich motywacji, to znaczy skąd się bierze to, że oni w subiektywnym swoim
1: No,
0: wartościowaniu
1: nie
0: jeden ceni
1: badałoby
0: bardziej to, a
1: tego,
0: drugi
1: tak, tylko
0: oddzielnie.
1: badałoby ruchy, tak,
0: O to.
1: ruchy jakby tej całej mechanikę tej nieskrępowanej masy ludzkiej, tak?
0: Albo
1: I
0: skrępowanej. Ekonomia wszak też niekoniecznie opisuje tylko stan wolnego rynku, również stany z ograniczeniami.
1: No tak. Po prostu ekonomia miałaby się zajmować tylko tą dziedziną zewnętrzną, czyli nie oceniać, co jest cenniejsze, bo dlatego, że to jest oceniane subiektywnie i jest racjonalne a priori, to znaczy nie podlega dyskusji kwestia tego, co jest cenniejsze.
0: Tak, ale nie tylko to. To znaczy, ekonomia zajmuje się tym, co się wymienia w transakcjach, tak? Czy też nie, nawet niekoniecznie w transakcjach, bo jest też cruise economics, czyli o tym, że sobie oszczędzamy, na przykład będąc na bezludnej wyspie na zimę. O dobrach, które są rzadkie. Zarządzanie dobrami rzadkimi. Natomiast jest jak najbardziej, i prakseologia się tym zajmuje, zewnętrznie obserwowalny wymiar mają też działania ludzkie, które nie mają odniesienia do dóbr rzadkich. Na przykład miłość, to czy zdecyduje się być, znaczy czy zdecyduje się startować do jakiejś kobiety, która mi się podoba, czy też nie, czy w ogóle ona mi się podoba, czy nie i dlaczego, tak? Czy to patrzę na to w wymiarze ekonomicznym, bo mi się będzie opłacać, bo z nią będę miał życie dostatnie, no nie tylko, a przynajmniej nie głównie to przeważnie jest motywacją. Albo czy w danym związku, w którym jestem, czy chcę go kontynuować, czy może rozważam jego zakończenie i dlaczego. No to też nie jest coś, czym się zajmuje ekonomia, a jednak ma to skutki jakieś takie nie tylko dla mojego życia wewnętrznego, ale też w świecie zewnętrznym.
1: No tak, to nie podlega jakby tutaj dyskusji. Trudno mi tutaj odnieść się bez znajomości całego jakby systemu filozoficznego, dlatego może raczej, wiesz, pozostałbym na krytyce tych zagadnień, które ty tam wspomni o których ty tam wspomniałeś. Jednak no, myślę, że tutaj ktoś, kto by się zajmował ekonomią i historią ekonomii, byłby bardziej kompetentny do krytykowania ewentualnych luk w systemie Misesa, dlatego że ja się zajmowałem raczej filozofią na tym takim poziomie dosyć mocno takim osadzonym w realiach metafizycznych, takich, wiesz, odnoszących się do pojęć uniwersalnych, tak jak uniwersalna świadomość albo uniwersalny duch. Mniej się zajmowałem takimi implikacjami filozoficznymi rozwiązań ekonomicznych, interpretacji takich, no wiesz, no można powiedzieć, interpretacji filozoficznej dziedziny, jaką jest ekonomia. Więc w tym względzie akurat no, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest mocne filozoficznie, czy słabe filozoficznie. Dlatego, że ekonomia potrzebuje, jest dziedziną przede wszystkim, która powinna produkować określone narzędzia do poznawania rzeczywistości wokół nas. Ekonomia zajmuje się właśnie jakby uświadamianiem sobie jako ludzkości jej własnych zachowań, jakby jej własnego behawioru. W zjawisku masy, jaką jest masa taka no, masa społeczna, tak? Dlatego, że ekonomia jest no właśnie trudno osadzić, bo ekonomia jest albo szerszym, albo węższym pojęciem niż społeczeństwo. I teraz musielibyśmy po prostu podjąć pewną decyzję, albo ekonomia jest nad dziedziną badań społecznych. Jest w ogóle nauką społeczną, ale obejmuje szerszy dziedzinę zjawisk niż nauki społeczne, takie jak socjologia czy psychologia mogłyby dostarczyć. I wtedy jakby całość eksplanacji zachowań ludzkich zamknęłaby się w pojęciach ekonomicznych, albo jest węższa i odnosi się tylko do specyficznych zagadnień w obszarze wymiany dóbr i jakby decyzji związanych z wymianą tych dóbr. No nie wiem, albo opisywać po prostu ruchy, przemieszczanie się kapitału i akumulacja go w specyficznych miejscach, albo nie wiem, prawie formułować prawa, w których siły ekonomiczne by się, że tak powiem, albo formułowały, albo kształtowały, albo wyznaczały. I wtedy można by było na poziomie tam wewnętrznego języka ekonomii gdzieś tam to wykorzystywać. Ja sądzę, że ekonomia jako nauka być może mogłaby się zamknąć po prostu w dziedzinie tej takiej związanej właśnie z wymianą dóbr i niekoniecznie wchodzić w obszar uzasadnienia. Czyli tu bym się zgadzał z Misesem, że mogłaby się zajmować po prostu tą mechaniką, tą taką po prostu fizyką zjawiska, jakim jest aktywnie działające społeczeństwo, utrzymujące jakiś względny poziom jakiś poziom ekonomiczny, tak, utrzymujący jakiś poziom struktury materialnej, który pozwala na rozwój w takim, a nie innym kierunku. Jednak sądzę, że nad tą nauką byłaby właśnie taka szersza, zajmująca się z dziedziną aksjologii, zajmująca się dziedziną ludzkich wyborów, dlatego że to, żebyśmy zajmowali się tak pośrednio z zewnątrz, niejako tą strukturą ekonomiczną, czyli nie wchodząc w ogóle w obszar, albo przynajmniej pośrednio, tylko wchodząc w obszar uzasadnienia dla podejmowanych przez człowieka decyzji, to jest to po prostu mało atrakcyjne i taka ekonomia w pewnym momencie by musiała albo się, że tak powiem, zaadaptować do najnowszych osiągnięć psychologii, najnowszych osiągnięć z dziedziny właśnie tych takich badań nad ludzkim umysłem i ostatecznie też się do tego, no, w tym kierunku kształtowywać. No i dlatego jakby myślę, że ekonomia będzie miała ogromne problemy znaleźć swój własny fundament filozoficzny, uzasadnienie metafizyczne dla własnego istnienia, że będzie raczej nauką pomocniczą, wspierającą, albo zamknie się w swoim własnej dziedzinie i będą tam po prostu pasjonaci zajmujący się słupkami, liczbami, zajmującymi się jakimiś dywagacjami na poziomie właśnie języka ekonomicznego bez jakichś tam głębszych i osiągnięć na gruncie metafizycznym. Może jakieś tam praktyczne implikacje to będzie miało, ale nic poza tym chyba.
0: To doszliśmy wreszcie do czegoś, z czym się możemy po nie zgadzać, bo jednak ekonomia w ujęciu właśnie austriackiej szkoły ekonomii, której przedstawicielami byli wymienieni tutaj Ludwig von Mises, Murray Rothbard również, to jest ze wszystkich szkół ekonomicznych najbardziej filozoficzna i mająca najlepszy właśnie fundament i odniesienie i wzajemne zapładnianie się intelektualne pomiędzy ekonomistami tutaj a filozofami, no i właśnie tym takim zrębem, który zakorzenia szkołę austriacką w filozofii, no jest prakseologia Misesa. No oczywiście to nie znaczy, że ludzie przed Misesem nic takiego nie robili, co miało jakieś mocne odniesienie do filozofii, no chociażby wspomniana tutaj szkoła z Salamanki, która była, no, położyła pewne tutaj istotne podwaliny pod współczesną ekonomię. Oczywiście są to też liberałowie angielscy, fizjokraci francuscy, XIX-wieczni, późniejsi. I ci Niemcy i Austriacy, którzy to w XIX wieku wprowadzili rewolucję marginalistyczną i ekonomię opartą na właśnie subiektywnym pojęciu wartości w dzisiejszym takim rozumieniu, łącznie z wyjaśnieniem paradoksu wody i diamentu, który już Arystoteles postawił, czyli dlaczego diament jest droższy od wody, pomimo że nie jest niezbędny do życia, a woda jest. No więc też myślę, że tutaj będzie dużo w rozważaniach ekonomicznych, również w dzisiejszych czasach, kiedy nowe technologie z jednej strony, z drugiej strony osiągnięcie, tak jak mówisz, kognitywistyki, no z trzeciej strony takie coś, co też myślę, że filozofów, niektórzy uważają, że wręcz to jest główny kierunek, na którym filozofowie mogą szukać pracy, oprócz takich państwowych głównie stanowisk, mianowicie w projektach badawczych i w firmach też zajmujących się sztuczną inteligencją. Tutaj wiele też zagadnień etycznych, obecnie eksplorowanych przez i futurologów, i fikcji przez autorów science fiction. Więc myślę, że to spowoduje, że ekonomia będzie musiała się zmierzyć z wieloma rzeczami bardzo odmiennymi od tego, co się kojarzy typowemu człowiekowi, że to jest jakieś obliczenia, jakieś słupki i tak dalej. I tutaj austriacka szkoła ekonomii z jej taką werbalną logiką, aczkolwiek przy odrzuceniu, to trzeba będzie odrzucić taki desotowski, myślę, hejt na metody matematyczne, na matematyzację ekonomii, tylko ta matematyzacja powinna po prostu przebiegać w inny sposób niż w klasycznej czy w neoklasycznej ekonomii, gdzie się to robi po prostu idąc na łatwiznę, to znaczy patrzy się, takie narzędzia matematyczne umiemy zastosować, umiemy jak coś wyliczyć dzięki nim, to je zastosujmy, nawet jeżeli to nie ma sensu, tak? Nawet jeżeli to jest na siłę. Przyjmijmy, że pewne zależności są liniowe, tam gdzie ewidentnie nie są i bez jakiegoś większego zważania na zakres stosowalności tych zależności liniowych, albo przyjmijmy a priori, że są liniowe, bo po prostu wtedy da się coś wyliczyć, a jakbyśmy przyjęli, że nie, to wtedy by się po prostu nie dało. Nie mamy takich metod matematycznych, żeby te równania rozwiązać. No więc, ponieważ chcemy równania rozwiązać i napisać mądre prace naukowe i gdzie są wyniki, no to przyjmijmy tak zupełnie, no, choć wiemy tak naprawdę, że tak nie jest, ani nawet nie mam przekonania, dlaczego to miałoby być dobre przybliżenie. Często tak jest. Nie cała oczywiście ta ekonomia taka matematyczna dzisiejsza się do tego sprowadza, ale duża część, no i w nią jest wymieszana ta krytyka matematyzacji przez wielu ekonomistów austriackich, ale posuwają się oni za daleko, moim zdaniem, jak na przykład właśnie Jesus Huerta de Soto. Niemniej jednak myślę, że to nowe wyzwania dla ekonomii spowodują, że pokazanie właśnie, że to ekonomiści austriaccy, reprezentujący te szkoły ekonomii, będą mieli przy okazji zajmowania się ekonomią, albo może nie, może tu właśnie głównie będą filozofami, a przy okazji coś zrobią w ekonomii. W każdym razie stąd wyjdzie największy dorobek filozoficzny, największe właśnie zapłodnienie w tę stronę, że to coś nowego się pojawi w filozofii, coś co filozofowie będą mogli docenić, gdzie punktem wyjścia będzie ekonomia i właśnie tak, ja to taką tezę ja chciałbym postawić, a ty pewnie byś się chciał ze mną nie zgodzić, trwając przy swoich tezach. Czy cię przekonałem może? Co rzadko się zdarza, że ktoś kogoś w dyskusji przekonał.
1: Nie, no w tym względzie nie mam zbyt wielu poglądów i sądzę, że przyjęcie lub odrzucanie ich tylko na podstawie tego, jakie mam wobec tego uczucia, to by było nieuczciwe. Trzeba byłoby po prostu przemyśleć kwestię tego, na ile takie wyjaśnienia są w ekonomii potrzebne i czy rzeczywiście te uzasadnienia znajdują wyraz w praktycznym wymiarze ekonomicznym, bo przede wszystkim w dzisiejszych czasach, jeżeli sięgamy po rozwiązania libertariańskie, to ze względu na pewien rodzaj odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest właśnie próba uzmysłowienia tym, którzy mają wpływ na gospodarkę, tego, że nie mogą kontrolować obszaru ekonomii w zakresie, w jakim by sobie to wyobrażali. A zatem w zakresie, w którym mieliby wpływ na to, że dobra będą w taki sposób redystrybuowane lub w taki sposób rozlokowywane, by zaspokoić potrzeby wszystkich w równym stopniu. Po prostu nadrzędną zasadą takiej redystrybucji jest chęć zracjonalizowania rozlokowania tych dóbr i przy możliwościach, przy których obecnie jesteśmy, to znaczy przy możliwościach i technologicznych i z zasobów, którą obecnie posiadamy. Człowiek planował i rozwijał gospodarkę no właściwie od początku istnienia jakiejś zorganizowanej formy struktury społecznej. No, wymiana handlowa jest oczywiście, no, tam szuka się, tam czytałem też tą książkę Gene Callahana na temat właśnie podstaw i źródeł w ogóle nabywania wartości przez dobra, na zasadzie właśnie skąd się bierze ta naturalność wymiany i myślę, że naturalność wymiany nie jest niezaprzeczalna. Chodzi tutaj bardziej o to, że współcześnie jakby jest tak mocno oderwana od tej rzeczywistości, od tego fundamentu idei wymiany określonych dóbr na inne, że jakakolwiek teoria, która ma w założeniu dostarczać eksplanacji tego, dlaczego tak się akurat ukształtował kierunek ekonomiczny, nie przekona ludzi do tego, że on taki musi pozostać. To znaczy gospodarka w takim ujęciu libertariańskim, w takim ujęciu wolnorynkowym, jest gospodarką, która jest oderwana od realiów, można powiedzieć, politycznych. To znaczy apolityczność gospodarki jest tylko taka sugerowana, to znaczy największa wydajność osiąga gospodarka w momencie, kiedy nie ingerujemy w nią w sposób taki ukierunkowany. tylko może ingerujemy w nią na sposób właśnie na zasadzie tego, że po prostu dysponujemy zasobami na wyłącznych zasadach i tak dalej. Ale tutaj rodzą się dodatkowe problemy, właśnie tam problem zawłaszczenia, to kto ma prawo do czego i ile, na jakich zasadach. Podwale właśnie dlatego trzeba znaleźć dodatkowe uzasadnienie, trzeba znaleźć uzasadnienie dla posiadania. I okaże się, że już rodzą się kolejne problemy, dlatego że zaczynamy wkraczać w obszar, w którym będziemy musieli zacząć dyskutować o metafizycznym pojęciu wolności. To się układa na taką strukturę, na taką skomplikowaną strukturę łańcucha uzasadnień, w którym dochodzimy w końcu do momentu, w którym musimy założyć niedoskonałość świata, musimy założyć niedoskonałość i niedostępność pewnych dóbr, pewnych zasobów i znowu wrócić do początku, znowu wrócić na podstawie tego wniosku, że skoro wszystkiego jest mało, to z tego wynika, że ludzkie działanie było od początku ukształtowane przez ten niedobór, przez ten niedosyt, tak? To jest, myślę, fajne uzasadnienie, którego właśnie tutaj sformułowałeś, że to ten niedosyt, to ta rzadkość pewnych dóbr spowodowała, że człowiek właśnie w taki sposób, jakby można powiedzieć, racjonalizuje, czy w jakiś sposób uzasadnia naturalność swojego podejścia do wymiany handlowej, do, że tak powiem, zrozumienia, że to jest dla niego najkorzystniejsze. Ale z drugiej strony istnieje coś takiego, że jak subiektywny odbiór nie samego swojego zachowania, czyli swojego zachowania na rynku, ale również cudzego. I teraz, jeżeli moje subiektywne przekonanie o subiektywnym przekonaniu czyjegoś człowieka ma negatywne implikacje, to znaczy ja odczytuję jego subiektywny wybór jako niesłuszny, to mogę zrobić dwie rzeczy: albo uznać, że się mylę, albo uznać, że on się myli. Albo uznać, że nie mam prawa zmienić jego subiektywnego poglądu, ale jeżeli jego subiektywny pogląd wpływa na mój status materialny, to jego zachowanie stanie się częścią mojego wyboru ekonomicznego. A zatem ja będę musiał stanąć przed dylematem, czy ograniczyć jego wolność dla swojej własnej korzyści, czy nie ograniczyć jego wolności i pozwolić, żeby on ograniczył moją wolność. W
0: To
1: tym
0: nie,
1: miejscu
0: no,
1: załamuje
0: życzliwie
1: się,
0: spotkać.
1: moim zdaniem, tę teorię.
0: No właśnie, ale to ja powiem tak, no bo tutaj też nawiązujesz do też tego drugiego libertarianizmu, o którym w końcu nie powiedziałem, czyli metafizycznego kwestii wolnej woli, czy istnieje wolna wola i determinizmu, czy to, co się wydarzy, jest zdeterminowane, czy nie. A nawet jeżeli Bóg o tym z góry wie, to czy to znaczy, że jest zdeterminowane. Natomiast chciałem też. Wódz tutaj przeklął na czacie, aczkolwiek w odniesieniu chyba do linku. Chińskie fabryki używają skanerów mózgów, żeby ich pracownicy nie popełniali pomyłek, żeby zapobiec pomyłkom, zanim się wydarzą. Tak? No, ciekawy news. Natomiast też ten taki think tank jest ważny w Europie Środkowej. Lietuvos. Laisvosios Rinkos Institutas, czyli Lithuanian Free Market Institute, litewski Instytut Wolnego Rynku, który w zeszłym roku wydał takie opracowanie efekt interdyscyplinarnych prac, dość długich. Dalej zresztą go tam chyba poprawiają, publikują jakieś kolejne edycje, gdzie właśnie bardzo interdyscyplinarne to są badania, bo tam są od teologów, przez etyków, socjologów, ekonomistów, filozofów właśnie, no, razem taki zespół utworzyli i napisali każdy trochę artykuł w swojej dziedzinie naukowych i zebrali je i jeszcze poopracowywali, zrobili pewne badania, mieli grant prywatny na to, nie państwowy, i wydali taką zbiorczą pracę właśnie na temat scarcity, czyli rzadkości. Fajna rzecz. Mówię, wychodzi od stworzenia świata Adama i Ewy, od teologii nawet, przez filozofię, po takie bardzo praktyczne zagadnienie, jak na przykład rynek pracy w dzisiejszych czasach. Natomiast myślę, że tak, myślę, że podobnie jak wódz, który chyba jednak nie zadzwoni, to powiem to, co on wypowiedział, bo sam tak uważam, że nie ma tutaj żadnych przyczyn do załamania się tego systemu. Po prostu twierdzi się w libertarianizmie, że wolność twoja sięga maksymalnie daleko, jak tylko nie powoduje naturalnego konfliktu z wolnością drugiego, która sięga tak samo daleko. Czyli, że te jakby baloniki twojego władztwa nad samym sobą, swoimi sprawami, swoją własnością, to co możesz robić, sięga tak daleko i ani milimetra bliżej, jak daleko sięga tak samo mocno nadmuchany, takim samym ciśnieniem nadmuchany balonik twojego bliźniego. Oczywiście twoje władztwo sprowadza się do tego, to nie jest taka filozofia dążąca do jakiejś atomizacji społecznej. Oczywiście można być libertarianinem i być jakimś odludkiem, ale można być też libertarianinem bardzo takim nastawionym prospołecznie. Nawet jest taki kierunek komunitaryzm libertariański, bliski mi, chociaż ja to pewne modyfikacje bym wprowadził do takiego standardowego ujęcia. Kiedyś o tym zrobię odcinek pewnie też. Natomiast co chciałem powiedzieć, że oczywiście możesz, ponieważ twoje władztwo też na tym polega, że możesz dopuścić innych na swoją własność, czy do twoich, no do tego, o czym ty decydujesz, możesz powiedzieć, to teraz ty też możesz w jakimś tam zakresie, tak, możesz całkowicie coś komuś podarować, ale możesz też powiedzieć, wpadaj kiedy chcesz, nie? Używaj mojej ławki, używaj moich narzędzi i tak dalej. Albo weźmy razem nasze zasoby, połączmy i zróbmy razem coś więcej niż każdy z nas byłby w stanie osobno, nawet w sumie, tak? Zróbmy całość, która ma większy potencjał niż suma części, na zasadzie dobrowolnej, na zasadzie takiej, że się oddolnie każdy na to zgodzimy, a nie że odgórnie nas, jak łamiąc naszą wolność, przymusi jakiś właśnie centralny planista do tego, czy to będzie lokalny rzeźbiarz, czy herszt zorganizowanej grupy przestępczej, czy też przywódca najgorszej i najbardziej śmiercionośnej mafii w historii, czyli państwa. No więc nie ma tutaj żadnej niezgodności, zakłada się pewną równość. To oczywiście założenie etyczne, tak? Może ono nie obowiązywać, natomiast libertarianie generalnie, no, libertarianie zakładają, że obowiązuje, czyli równość, równa godność, równe prawa ludzi. W związku z tym każdy ma prawo do tego, żeby jego wolność sięgała jak najdalej, jak tylko rozsądnie możliwe. Że jako rozsądne założenie się tutaj przyjmuje to, żeby nie powstał obszar konfliktu. Jakbyśmy nadmuchali bardziej te baloniki, to wtedy one by nachodziły na siebie. I tam, gdzie na siebie nachodzą, to jest strefa nieokreślona. Tam możemy tylko się pobić o to, kto postawi na swoim. Żeby do tego nie doprowadzić, no to nie dopuszczamy, żeby nachodziły na siebie, żeby nie było tej strefy niczyjej, niedookreślonej. Znaczy niczyjej, właśnie nie niczyjej, przeciwnie. Czyjeś więcej niż jednego. Natomiast umożliwiamy zajście tak daleko, jak tobie nie szkodzę, że mogę cokolwiek. Przy czym tobie nie szkodzę w sposób obiektywny, bo oczywiście mogę powiedzieć coś, co tobie sprawi przykrość, no ale to jest wolność słowa, nie? Natomiast coś, co w sposób taki możliwy do intersubiektywnego unormowania, oczywiście to też kontekst kulturowy, prawda? Bo w niektórych kulturach na przykład wchodzisz do restauracji, nie? I zamawiasz coś. I nie jest powiedziane, że ty powiedziałeś, że zapłacisz, no ale jednak jak przychodzi rachunek, to musisz zapłacić, nie? Bo tak wynika z kontekstu kulturowego, że to jest zawarcie umowy, wejście i zamówienie czegoś. No a w innej kulturze może być nieco inaczej. Inne reguły mogą być pewnych domyślnych kontraktów, które obowiązują, przez pewne czynności się je zawiera. No i natomiast zawsze jest ten prymat umowy określonej wprost, to znaczy zawsze jednostki wolne mogą sobie określić, że one zrobią coś inaczej niż wszyscy inni, inaczej niż jest przyjęta domyślna norma, bo się obie strony na to zgadzają. No więc czy rozwiałem twoją wątpliwość?
1: Chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co Wódz tutaj napisał, interpretując trochę moją wypowiedź, tak jakbym ja chciał pokazać, że wybór ekonomiczny jednego człowieka może ograniczyć wolność drugiego człowieka. Chodzi mi o to, człowiek. Musielibyśmy wyeliminować sytuację, w której wybór jednego człowieka nie zgadza się z wyborem innego człowieka. To znaczy, musielibyśmy założyć wstępne warunki, w których człowiek nie dokonuje pewnego ryzyka. Człowiek zawsze w stanie zastanym pozostaje do momentu, dopóki nie będzie czuł dyskomfortu. W momencie odczucia dyskomfortu, ścieżek wyjścia z dyskomfortu jest tak dużo, na ile mu pozwalają jego możliwości intelektualne, dostęp do pewnego rodzaju wiedzy, do pewnych zasobów. I on wybierze zawsze dla siebie najbardziej racjonalne zachowanie. To, że dla niego będzie najbardziej racjonalne zachowanie, nie znaczy, że z perspektywy systemu będzie to zachowanie najbardziej racjonalne. To system musiałby mieć władzę definiowania jego racjonalnego wyboru. Moim zdaniem jest to utopia. To znaczy, utopia pojawia się w momencie, w którym my uznajemy odwrotność zależności. Uznajemy, że to system wykształci jednostkę zdolną funkcjonować w tym systemie, a nie, że to system będzie tworzony przez jednostki zdolne w tym systemie funkcjonować. To jest błąd, dlatego że człowiek zawsze będzie w swojej własnej perspektywie wybierał to, co jest dla niego najbardziej korzystne. A to, że to może się rozgraniczyć z systemem, jest oczywiste, dlatego że system działa tylko w obszarze, w którym został on skonstruowany, został on zaproponowany, stworzony. A człowiek działa w szerszym obszarze, jest ponad każdym systemem, w którym funkcjonuje. Chyba że libertarianie chcą czegoś takiego, żeby system zaczął ograniczać jednostkę. I oczywiście tworzą takie rozmaite właśnie, jak każdy chce, każdy, kto konstruuje system, chce stworzyć taki system, który będzie w pewnym momencie narzucał zasady funkcjonowania jednostkom, które w nim funkcjonują. Ale żeby jednostka pozostała wolna, ona musi być zawsze poza systemem, ona musi wybierać ten system dobrowolnie. Ale tak nigdy nie będzie. Jednostki nigdy nie będą wybierać systemu jednoznacznie, to znaczy zawsze będą proponować nowe systemy. I to nie tylko na zasadzie, że tego chcą, ale na zasadzie tego, że ich własne systemy, te zamknięte systemy ludzkie, czyli jednostki, będą po prostu w swojej niedoskonałości popełniać błędy.
0: No
1: I
0: i
1: teraz,
0: dlatego.
1: co może robić system? System może albo kontrolować te błędy i je eliminować, wprowadzać swoje rozwiązania, ale wtedy przestanie być systemem libertariańskim. I to jest pewien paradoks. Dlatego, że system libertariański, żeby pozostać libertariańskim, musi przestać być libertariański.
0: Nie
1: I
0: zupełnie, powiem ci
1: przez to.
0: dlaczego, ale kontynuuj.
1: No dobrze, to się odniesiesz zaraz. I teraz tak, dokończę tylko, że jeżeli zasady systemu mają za cel umożliwić jednostkom maksymalizację ich subiektywnych, że tak powiem, wyborów przy ograniczeniu wszystkich możliwych konsekwencji takiej subiektywizacji, to moim zdaniem wpada to w pewien rodzaj sprzeczności. Dlatego, że jednostka, która działa poza systemem, będzie musiała w jakiś sposób ten system korygować.
0: Więc
1: Halo?
0: ja ci już mówię, że więc w liberianizmie, słyszysz mnie?
1: No, dobra.
0: Aha, no
1: To był
0: więc w
1: wódz się
0: liber...
1: połączył z nami?
0: Nie, nie dzwoni, ale na czacie pisze, że zadzwoni, ale nie dzwoni póki co. W każdym razie chciałem powiedzieć, że libertarianie proponują przeważnie, no bo nie wszyscy, proponują tutaj wolnorynkową konkurencję systemów. Takie coś już funkcjonowało czasem w ludzkości i całkiem fajnie. Na przykład przez 1000 lat około w Irlandii system oparty na brehonach i tych tuatach, tak? Również w Islandii, gdzie byli ci Godai, tak?
1: Nie
0: Według
1: słyszę,
0: tego we wczesnej
1: Bajtiter.
0: średniowiecznej Europie. Przed centralizacją władzy monarchicznej przez Karola Wielkiego i jego naśladowców, tak było. Czy mnie słyszysz mnie, tak? Kordian,
1: Już
0: czy
1: cię
0: mnie.
1: słyszę.
0: Teraz już
1: Słyszę,
0: słyszysz.
1: słyszę.
0: Wódz, czy mnie słyszysz? I powiedz coś, żebyśmy wiedzieli, czy my cię słyszymy, bo dodzwonił się do nas właśnie wódz. Wódzu, powiedz coś, czy
1: Rozumiem,
0: jesteś z nami?
1: że to spora, w której powinienem coś powiedzieć.
0: Czy ty nas
1: Tak,
0: słuchasz w radiu, bo
1: dobry.
0: tak jakbyś z opóźnieniem nas słyszał?
1: Dobry wieczór. Nie, troszeczkę mi zajęło włączenie mikrofonu, nie chciałem zakłócać tutaj
0: Okej.
1: waszej wypowiedzi szumem mojego wentylatora, z którym notabene muszę w końcu coś zrobić.
0: Mów bardziej do mikrofonu, bo cicho bardzo jesteś.
2: Dobra, będę mówił bardziej do mikrofonu. To znaczy, moim zdaniem w tym, co powiedziałeś, Korian, a propos libertarianizmu i jego, że tak powiem, jakiejś wewnętrznej sprzeczności, nie bierzesz pod uwagę tego, że człowiek dokonując wyboru nie może działać poza systemem, zawsze działa wewnątrz jakiegoś systemu. Ten system, na ten system składa się bardzo wiele elementów. Rodzina, w pracy, przyjaciele, tak? Czyli w jakiś sposób ci ludzie tworzą twoje otoczenie. I człowiek dokonując wyborów, jakichkolwiek, czyli tak z punktu widzenia czysto praksologicznego już jakby, tak? Zawsze bierze pod uwagę to, podejmując decyzję, masz rację oczywiście całkowitą, on zawsze będzie wybierał tą drogę, która jemu się będzie najbardziej opłacała, ale nie w znaczeniu maksymalizacji zysku, bo przykładowo człowiek mógłby maksymalizować zysk, na przykład popełniając jakiś czyn, który powszechnie będzie uznawany za amoralny i uzyskując w ten sposób duże korzyści, ale ryzykuje na przykład z jakiegoś powodu wykrycie i automatycznie skazuje się na jakieś konsekwencje ze strony systemu, tak? Czyli na przykład na przemoc retaliacyjną, czy na przykład na ostracyzm, gdyby to przestępstwo jakby przeciwko systemowi było mniejsze, tak? Nie klasyfikowałoby się do tego, by móc tą przemoc retaliacyjną wobec tej osoby zastosować, tak?
0: To nie jest kwestia, czy mniejsze, czy większe, tylko czy jest przemocą.
2: Nie chodzi mi tu nawet o przemoc, tak? Bo na przykład możemy, przykładowo, jest jeden z takich przykładowych zdarzeń, takich teoretycznych rozważań było brane pod uwagę. To znaczy, idąc sobie drogą obok płytkiego zbiornika wodnego, widzisz dziecko, które się topi. I czy podejmując akcję i ratując go, nie podnosisz żadnego ryzyka. Natomiast czy ktoś ma prawo cię zmusić do tego, byś tą akcję podjął, czy ma prawo stosować wobec ciebie przemoc retaliacyjną za jej niepodjęcie, skoro ty nie podejmujesz żadnej akcji, tak? Nie skrzywdziłeś tego dziecka. Natomiast nie jest to w żaden sposób, nie podejmując akcji ratunkowej, w żaden sposób nie łamiesz żadnej konkretnej zasady, jeśli chodzi o filozofię libertariańską, to znaczy nie łamiesz drugiego aksjomatu, czyli tej zasady nieagresji, tak? Natomiast taka postawa będzie ewidentnie widziana jako niepożądana. I narazisz się na ostracyzm, więc to niekoniecznie tylko chodzi o przemoc. To może być szerszy aspekt, tak?
0: Ale na ostracyzm, a nie... To znaczy, jeżeli ktoś zastosuje wobec ciebie nie tylko ostracyzm, ale też przemoc za karę, no to już jednak on jest winien inicjacji przemocy.
2: Zgadza się. W systemie, to znaczy kierując się czysto logiką libertariańską, tak by było, natomiast państwo polskie ma prawo, które nadaje przemocowemu monopolowi terytorialnemu zwanego Rzeszą Pospolitą Polską do inicjowania przemocy wobec osób, które nie podejmują akcji ratunkowej.
0: To prawda, ale jeszcze jedną rzecz może, bo tutaj wchodzimy w coś, co pewnie jeszcze dokładniej poświęcimy temu któryś odcinek Herbatki za kapem. Przypominam, jest taka nowa audycja, ona jest nienagrywana, więc kiedy na nią traficie, to wasze szczęście. Natomiast, żeby tak był w miarę kompletny obrazek, tutaj jeden istotny element, jedną białą plamę chciałbym trochę dotknąć pędzlem, mianowicie, że najlepsza jest prewencja jednak, a nie tam wykrywanie i karanie, jak się tylko da. W związku z tym myślę, że taką preferencją społeczną w naszej kulturze i w większości kultur, w których by społeczności libertariańskie powstały, oby we wszystkich, to byłoby tak, że normą byłoby, to znaczy prawie każdy miałby jakąś umowę, związałby się ją dobrowolnie, w związku z tym podlegałby temu jako prawu prywatnemu, zapisom tej umowy, z jakąś prywatną agencją ochrony, które te zapisy tej umowy zobowiązywałyby go mniej więcej do tego, co tak w ramach zdrowego rozsądku zobowiązuje go dzisiaj system państwowy, w tym także do udzielania pomocy, jeżeli nie naraża siebie zbytnio jej udzielając.
2: No możliwe. I teraz popatrzmy na taki przykład. To znaczy mówisz, że człowiek będzie wybierał zawsze tą drogę, która będzie dla niego najbardziej opłacalna z jakiegoś tam punktu jego widzenia. I teraz mamy taką sytuację. Załóżmy, że masz wybór. To znaczy widzisz dziewczynkę, która tonie i może zginąć. I zginie na pewno. Tak? Zginie na pewno, ale ty możesz jej pomóc, nie ryzykując w żaden sposób życiem. Albo widzisz zaraz obok tonący garniec złota, który jeżeli utonie, nie będziesz już na pewno w stanie nigdy wydobyć. To na tego ilości złota jest tam no, tak dużo, że na pewno zmieniłoby to całe twoje życie i być może życie twoich bliskich zmieniłoby na lepsze. I teraz pytanie brzmi, co zrobi racjonalny człowiek, tak? Czy podejmie podejmie decyzję, która da mu rzeczywiście mu zmienić to życie, tak? I materialnie, czy też jednak podejmie decyzję, która spowoduje, że uratuje to dziecko, bo konsekwencją dla niego będzie jednego czynu, będzie teoretycznie poprawa jego poziomu materialnego, ale z drugiej strony wykluczenie całkowicie z więzi społecznych, jakie wokół niego się tworzą. Albo będzie pozostawienie jego dobrobyt będzie niezmieniony, a jednocześnie uzyska jakby pewnego rodzaju plusy o charakterze takim moralnym, czy związanym z uznaniem w społeczeństwie i tak dalej, tak? To znaczy, chodzi mi o to, że nie można upraszczać tutaj wyborów do wyborów najbardziej opłacalnych, ponieważ opłacalność danego wyboru bardzo ciężko się mierzy. I w związku z tym system nie musi jakby karać, że tak powiem, nie wiem, przemocą ludzi, którzy, czy inicjować przemocy ludzi, wobec którzy będą się wyłamywać poza tego systemu, ponieważ ludzie sami, wiedząc, jakie będą konsekwencje, będą chcieli iść za pewnymi zasadami, niekoniecznie kierując się tutaj jakby czystą opłacalnością. Tak? Nie wiem, czy jest to wystarczająco jasne, czy coś pogmatwałem, bo prawdopodobnie pogmatwałem coś pod koniec.
1: Nie, chyba jest jasne, tylko że chyba jest pewna asymetria w naszym rozumieniu tych używanych tych pojęć, bo ja również w kategorii zysku kwalifikuję to, co człowiek może określić jako samozadowolenie z siebie albo ze satysfakcji z poziomu życia, jakie właśnie przeżywa. Człowiek może być usatysfakcjonowany na przykład z tego, że ma więcej pieniędzy, a może być usatysfakcjonowany z docenienia społecznego. To już nie ma znaczenia. Chodzi bardziej o to, że libertarianizm, jeżeli jest systemem, w którym teoretycznie dochodzi do takiego momentu, w którym największa ilość jednostek jest zadowolona ze swojego stanu posiadania. Mówię tutaj nie tylko o stanie posiadania materialnym, ale również posiadanych stanów psychicznych. Jest największa proporcja jest tych zadowolonych, najlepszy stosunek, czyli jest bardzo dużo tych zadowolonych i bardzo niewiele tych niezadowolonych. To znaczy, że taki system funkcjonując będzie w stanie przetrwać i będzie w stanie reprodukować to szczęście w sposób najbardziej, że tak powiem, ekonomiczny i najbardziej, jakby to powiedzieć, najbardziej, kurczę, to słowo mi uciekło, wydajny. No, efektywny. Wydajny. I teraz tak, jeżeli taki system miałby rzeczywiście utrzymać taki poziom, musielibyśmy zaakceptować fakt, że nie wytworzą się w nim żadne ruchy, które miałyby z tego systemu, które ten system w jakiś sposób miałyby rozchwiać, to znaczy miałyby jego stan równowagi zachwiać, tak? Bo rozumiem, że doprowadzając do takiego pewnego konstansu, czyli wprowadzając AKAP, dojdziemy do takiego stanu równowagi, w którym nie dojdzie już do przechylenia, to znaczy nie dojdzie już do wyjścia ze stanu równowagi i będzie można budować taką ekonomię, taką społeczność, taką ekonomię w sposób, w jaki jest w AKP-ie uznany za najbardziej, że tak powiem, sprawiedliwy w sensie tej etyki, tak, i najbardziej, że tak powiem, wydajny jednocześnie. Ale ja twierdzę, że to jest właśnie rodzaj pewnego utopijnego postulatu. Po pierwsze dlatego, że jednostki wcale nie mają dostatecznej ilości wiedzy w danym momencie, by móc uznać, że dany stan jest lepszy niż stan, który osiągną po podjęciu tej decyzji, którą mieliby podjąć w danym momencie wyboru. To znaczy, oni nie oceniają często swych decyzji. Chodzi o to, że ludzie nie oceniają decyzji przed podjęciem wyboru, dlatego że na przykład niezbędnym składnikiem potrzebnym do oceny danego wyboru jest już dokonanie wyboru. Gdyby nie istniało takie równanie w naszym społeczeństwie, że równanie, w którym jednym z tych składników tego równania jest sam wybór, to nie byłoby problemu. Ale problemem jest to, że często, żeby rozstrzygnąć o wyniku równania, potrzebny jest już ten wybór, to dokonanie tego czynu, sprawdzenie, czyli podjęcie tak zwanego ryzyka. I człowiek, który nie podejmuje ryzyka, który zamyka się tylko i wyłącznie w obszarze znanej mu dziedziny i dostosowuje się mimo własnego przekonania, że mógłby osiągnąć coś więcej, to w pewnym momencie takie społeczeństwo zapadnie się w sobie, to znaczy w pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, w której ludzie nie będą się bali podjąć ryzyko ze względu na to, że każde zachowanie będzie ich sprowadzało do jednego właściwie tylko schematu postępowania, to znaczy do jednego schematu albo rozstrzygania, albo o tym, czy to jest dla nich dobre, czy złe, czyli będą w jakimś sensie poddani takiego, można powiedzieć, opresji aksjologicznej, że będziemy w takim stanie, że będziemy wiedzieć, w jakim obszarze możemy, a w jakim nie możemy, czyli znowu jest to taka mentalna klatka i dojdzie do tego, że ostatecznie takie społeczeństwo nie będzie w stanie rozwijać się w sposób, w jaki by jednostki chciały, tylko w taki, w jaki już zacznie narzucać im system. Czyli będzie to de facto według mnie takie już, to sobie oczywiście dywaguje, to już wchodząc w kwestie szczegółowe można by to zacząć powoli dekonstruować, ale twierdzę, że bez założenia w systemie libertariańskim, że musimy wprowadzić jakąś nadrzędną zasadę, która nie jest zasadą z wewnątrz systemu, tylko jakąś z zewnątrz systemu, to wtedy ten system się nie utrzyma i jest utopijny.
0: Powiem jedną rzecz, bo tutaj jest jeszcze taki proto-libertarianin nawet, to nawet nie jest współcześnie libertarianie, tylko to już rozwiązanie było dawno. Z proto-libertarian jest jeszcze jeden, którego nie wspomniałem, Thomas Jefferson oczywiście, który mówił, że lubię tu i ówdzie mieć czasem małą rewolucję, bo nawet jeżeli ona będzie w złych celach, to złe przesłanki będą temu i zły sposób realizacji przyświecać, to i tak świadczy o jakiejś żywotności, o gotowości ludzi do chwycenia za broń, żeby bronić tego, w co wierzą, i wartości pewnych przed potencjalną tyranią jakiegoś właśnie systemu. Natomiast wolność trzeba cenić, wolność można stracić. Tak, drzewo wolności musi być czasem podlewane krwią patriotów i tyranów. Więc to też Jefferson. Więc właśnie myślę, że znaczy nie ma takiego idei. Myślę, że wyobrażasz sobie, Kordian, że jest jakaś powszechny konsensus co do tego, jaki kierunek rozwoju społeczeństwa jest pożądany w AKP-ie. Nie, ścieżek jest mnóstwo, co więcej, wartością jest to, po pierwsze, wartością potrzebna jest kultura taka, żeby istniał trwały AKP. Potrzebna jest kultura, w której się ceni wolność, ceni się też własność, ale ceni się też wolność i w związku z tym jest się gotów ją cenić, w sensie dosłownym, zawartą poświęcenia, zawartą ułożenia na nią, bądź samemu szkolenia się w obronie, w strzelaniu i tak dalej, bądź ułożenia na organizacje z kółka zainteresowań, które się tym interesują, organizacje jakieś właśnie ćwiczące sobie czarną czy zieloną taktykę po lasach gdzieś. Oczywiście też popatrz się, bo to myślę, że to jest czołowy przykład na to, że tak nie jest, jak mówisz, wolny rynek. Wolny rynek to jest dżungla, to jest odzwierciedla przyrodę, to znaczy kto się nie dostosowuje, ten wymiera. To jest ciągła walka pomysłów, z których większość jest nieudana, większość jest kiepska, ale te, które są najmniej kiepskie, nie te, które są doskonałe, które są tak jak centralny planista wymarzył, bo jest mądry i w związku z tym to jest mądre, tylko te, które są najmniej kiepskie, są mniej kiepskie od innych, te wygrywają i

0: na sposobów tak mnóstwo, że zaproponowanie jakiejś innowacji, zrobienie czegoś inaczej niż większość by oczekiwała, będzie nie tylko nie będzie ostracyzowane, ale wręcz będzie premiowane, będzie chwalone jako coś, co podjął ryzyko. Na 99% na tym wtopi. Nie uda mu się, tak? On się poradzi. Ale odważył się, bo on właśnie ma to marzenie, że będzie w tym 1%, którym się udaje dany pomysł. Pewnie mu się nie uda, za 10 razem mu się coś uda, ale za którym razem się mu coś uda i uczyni lepszym swoje życie, zarobi na tym, czy pieniądze, czy zyska sławę, czy na czymkolwiek mu tam zależy, w jakiejkolwiek walucie, w cudzysłowie, tą wypłatę za to zainwestuje, tą nagrodę za swój trud. I jednocześnie da coś nam pozostałym całej reszcie.
1: Właśnie mam to pytanie takie, bo tak jak tutaj Bajgitler mówi, przewagą systemu, to znaczy tak, założenie, że nie będą się pojawiać ludzie, którzy będą kontestować porządek anarchokapitalistyczny, jest oczywiście błędne, to znaczy zawsze się pojawią tacy ludzie. Oczywiście, aby system społeczny mógł być, że tak powiem, trwały i tu przede wszystkim bardziej podejrzewam Korwinowi nie chodziło tutaj o kwestie obrony wewnętrznej i zewnętrznej, tylko bardziej o kwestie trwałości struktur społecznych i systemu wartości moralnych, jakie społeczeństwo stworzyło, to wiadomo, jest oczywiste, że ogromne gremium społeczeństwa powinno podzielać wartości, które owo społeczeństwo się kieruje, aby one trwały. To jest oczywiste. Niemożliwe jest, żeby nie pojawiali się ludzie, którzy ów porządek rzeczy będą kontestować. Będą. Natomiast przewagą moim zdaniem i pytanie jest... moim zdaniem przewagą systemu libertariańskiego jest to, że ludzie, którzy ów system będą kontestować, nie będą w żaden sposób penalizowani. Co więcej, będą mieli pełną swobodę do tego, aby swój system w ramach dobrowolnych struktur realizować. Ba, wewnątrz tych dobrowolnych struktur, ja osobiście nie wiem, nie jestem pewien, jak tutaj de facto widzi to filozofia libertariańska, ale moim zdaniem jakby wewnętrzne rozwiązywanie spraw wewnętrznych takich komórek społecznych, czyli nie wiem, załóżmy jakichś wiosek czy kolektywów, które wewnątrz tworzyłyby zasady odmienne od libertariańskich, jak najbardziej byłoby wewnętrzną sprawą tych kolektywów i żadna ingerencja zewnętrzna tutaj nie powinna mieć prawa miejsca. Zresztą nikt nie będzie też miał ekonomicznego interesu w tym, aby na przykład ludzi, którzy jakiś tam kolektyw tworzyli, aby ich zmusić do tego, aby żyli w inny sposób. No chyba, że mielibyśmy tutaj, no nie wiem, no teraz jest pytanie, czy będzie moralnym pozostawienie samemu sobie kolektywu ludożerców, którzy zjadają się wzajemnie w ramach własnego kolektywu.
0: Mówisz o tym Niemcu, co dobrowolnie dał się zjeść innemu Niemcowi.
1: No tak, znaczy trochę inna sprawa, to znaczy wyobraźmy sobie społeczeństwo, czy wyobraźmy sobie kolektyw, który wychowuje się w wierzeniu takim, że raz na jakiś czas zabijają członka swojej społeczności w ofierze jakimś bogom, wyrywają mu serca na przykład, tak?
0: Ale on sam się daje dobrowolnie. Czy nie?
1: Teraz jest pytanie właśnie, na ile jest to dobrowolne, bo jeżeli ktoś był wychowywany od samego początku, od dziecka w danym kolektywie, to ta osoba nie ma świadomości tego, nie ma pełnej świadomości podejmowanej decyzji. I teraz jest pytanie, czy możemy na to zezwolić, tak? Nie wiem. To jest osobne pytanie i nie kontynuujmy tego wątku, bo zabrniemy na manowce. Natomiast pytanie jest właśnie, nie? Czy w związku z tym, że libertarianizm dopuszczałby do powstawania takich dobrowolnych kolektywów, które miałyby swoje własne zasady, czy to nie jest jego ogromną przewagą w stosunku do obecnego stanu rzeczy, który większość z nas kontestuje, gdzie jesteśmy przy pomocy przemocy zmuszani do tego, aby podążać za

0: zasadami, które ktoś, być może i większość społeczeństwa demokratycznie uznała za słuszne, tak? Czyli zinstytucjonalnego systemu grabieży i tak dalej, prawda? Czyli wszystko to, z czym związana jest państwowość tak naprawdę. I teraz moje pytanie jest, czy czasami w tym momencie nasze społeczeństwa, obserwując stan bieżący, istniejący, nie wpadły w pułapkę, którą moim zdaniem w sposób niesłuszny przypisujesz libertarianizmowi. To znaczy, czy pytanie brzmi, czy aktualna struktura społeczna nie jest już na tyle skostniała, że pomimo licznych grup kontestujących stan rzeczy, te grupy nie są przemocą zmuszane do tego, aby ów stan rzeczy podtrzymywać, bo w gruncie rzeczy, bo ja twierdzę, że tak jest co moim zdaniem zdecydowanie blokuje jakikolwiek postęp moralny, jest on bardzo, bardzo trudny ze względu na wszechobecny kult siły i tak dalej, i tak dalej. Co moim zdaniem jest ogromną przewagą libertarianizmu, jest to, że właśnie tego typu ruchów nie blokowałby, a dzięki wolnemu rynkowi idei te funkcjonujące w różny sposób kolektywy mogłyby sprawdzać swoją efektywność i poprzez vox populi ewoluować w jakiś być może inny, lepszy niż libertariański system, chociaż no, my oczywiście libertarianie czy anarchokapitaliści takowego sobie nie wyobrażamy.
1: Czyli innymi słowy, libertarianie nie chcą wprowadzić raju na ziemi, bo się nie da, ale chcą zlikwidować przyczółki piekła wpisane w system, zinstytucjonalizowane w obecnym porządku społecznym.
2: Mam się odnieść?
1: No to jest pytanie, było do ciebie, odwódzę.
2: Było bardzo złożone. Postaram się jakoś to
0: zrozumieć. Jeżeli pozwolisz, to je uproszczę. Więc, czy nie uważasz, że obecna struktura społeczna jest już włącznie z zasadami moralnymi, które są imprintowane w jakiś sposób w społeczeństwo, czy nie jest już na tyle skostniała, że da się cokolwiek z nią zrobić? To znaczy, że właśnie to społeczeństwo w tym momencie wpada w tą pułapkę skostnienia i samozapadania się w sobie, prawda? Mhm. I czy fakt, że libertarianizm absolutnie nie będzie próbował siłowo, w przeciwieństwie do istniejącego systemu, narzucać swoich zasad, to nie ma tutaj takiego zagrożenia, że to społeczeństwo przestanie się moralnie rozwijać, aczkolwiek nie wyobrażam sobie bardziej moralnie zaawansowanego społeczeństwa niż takie, w którym, i to jest oczywiście utopia, ale powiedzmy, że nie, to nie jest utopia, ciężko wyobrazić mi sobie bardziej moralnie zaawansowane społeczeństwo niż takie, w którym zdecydowana większość społeczeństwa wyrzekła się inicjowania przemocy.
2: Dobra, rozumiem.
1: Można być bardziej moralnie niż tylko nie czynić przemocy. Można być jeszcze na przykład miłym. Dobra.
2: No to już za dużo wymagasz, Bajt. Dobra. To, w jakim obecnie stanie znajduje się społeczeństwo, jest z jednej strony wynikiem koniecznych przemian historycznych, wynikiem konkretnych wydarzeń historycznych i wynikiem konkretnych wyborów moralnych pojedynczych ludzi. Jeżeli byśmy oddalili naszą perspektywę, to okazałoby się, że kula ziemska właściwie jest światem libertariańskim. Doszło na niej, na kuli ziemskiej, do pewnej, że tak powiem, rynku idei zwyciężyły konkretne. Zwyciężyły takie idee, w których inicjowanie przemocy wobec jednostek zostało, że tak powiem, przyjęte. To znaczy nie wytworzyły się wystarczająco siły odporu, aby takie społeczeństwa się nie wytworzyły. Znaczy to, że nie było dość siły, albo dość zaplecza, albo dość determinacji wśród ludzi, aby takim systemom się oprzeć. Teraz pytanie. Co proponuje libertarianizm jak w swojej ideologii? To rozumiem, że to jest związane z pojęciem wolności, że libertarianizm chce wprowadzić system, w którym chęć obrony tych wartości będzie tak duża, że załamie się potrzeby w ludziach, że tak powiem, potrzeba oddania, przepraszam jeszcze raz.
1: Syndrom sztokholmski się załamie.
2: Co? Słucham?
1: Syndrom sztokholmski się załamie.
2: Chodzi mi o to, że właśnie o to chodzi, że przestanie, że człowiek jakby zacznie bronić siłą rozwiązań niesiłowych. Chodzi o to, że w ludzkich umysłach musiałoby się ukształtować taki szacunek dla jednego rodzaju porządku społecznego, że musieliby odrzucić każdy inny. A tak nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie wybiera też pewnych rozwiązań dlatego, że są najbardziej słuszne z moralnego punktu widzenia, ale wybiera je dlatego, że uznaje je za słuszne w danym momencie. Że na przykład będąc wobec takiego dylematu, on jednak poświęci się właśnie dlatego, że takie jest jego wewnętrzne przekonanie. Czyli zwycięży i tak, na wolnym rynku idei zwyciężą i tak nie te idee, które są najbardziej, że tak powiem, wolnościowe i dają człowiekowi najwięcej korzyści w długiej perspektywie czasu, ale zwyciężą idee, które w danym momencie człowiekowi wydają się tak jako najbardziej, rozumiecie, jako najbardziej dające mu największy zwrot z inwestycji w danym momencie czasu. I świat, myślę, że wolny rynek działa niezależnie od tego, jaki jest obecny stan społeczeństwa, tylko że są rozmaite represje na ten wolny rynek narzucone ze względu na to, że ludzkie wybory doprowadziły do takiego, a nie innego momentu. I mówisz, że najlepiej rozwijające się moralnie społeczeństwo będzie takie, które uzna za prawo do inicjowania przemocy, że uzna, że nie może, że w takim społeczeństwie jedna jednostka nie może wobec drugiej inicjować przemocy. Ale takie jest założenie istnienia jakiegokolwiek społeczeństwa. Problem polega na tym, że żadne społeczeństwo nie ma dość siły, żeby taki stan utrzymać.
1: Nie.
2: No jak nie?
1: No nie.
2: No nie ma, no jak
1: obecne
2: nie?
1: Obecne ładzy społeczne opierają się na tym, że niektórzy mają, powołując się na taką czy inną legitymację, ale nie jest nią dobrowolny układ, bynajmniej, na to, że mają prawo właśnie inicjować przemoc. U nas są to służby państwowe.
2: To, że ktoś sobie nadaje konkretne prawo, nie ogranicza prawa innych do tego, żeby się z tym nie zgodzić. Sam
1: no dobra,
2: fakt
1: ale
2: tego,
1: możesz się nie zgodzić,
2: ktoś
1: to cię zamkną w klatce. No.
2: A, no widzisz, czyli mają pewną przewagę, której
0: nazywa
2: ty
0: się
2: masz.
0: Ta przewaga nazywa się siła.
1: Dokładnie właśnie. Taką samą teraz, przewagę mają jak banda co roku nawiedzająca twoją wioskę i kradnąca połowę twoich plonów.
2: No, rozumiem. I ta banda ma przewagę. Ma przewagę posiadania takiego kodeksu postępowania, który im gwarantuje przetrwanie. Słabość, widzicie, chodzi o to, że...
1: Jak powiedział wybitny mieszkaniec Józefowa, w życiu chodzi o coś więcej niż przeżycie.
2: No właśnie, jeżeli w życiu chodzi o coś więcej, libertarianie proponują, tak? Jeżeli chcesz osiągnąć coś lepszego w swoim życiu niż przetrwanie, to musisz, właśnie o to chodzi, że musimy przesunąć pewien absolut, musimy przesunąć pewien rodzaj absolutu z perspektywy tego życia doczesnego, musimy przesunąć ją zawsze w stronę pozasystemową, czyli poza zwykłym przeżyciem muszą istnieć pewne rodzaje wartości. Ale wolność taką wartością nie może się stać, w sensie wolność jest tylko i wyłącznie narzędziem do osiągania wyższych celów.
1: No właśnie, autoteliczności wolności, tak? Czy wolność należy do kategorii celów samych w sobie, czy też jest środkiem do osiągania jakichś celów? Czytałem na ten temat, są w libertariańskich pismach, bodajże w Libertarian Papers, a może gdzie indziej, rozważają ten temat. W każdym razie jest to temat dyskutowany, nie jest tak, że on się pojawia dopiero tutaj w naszej audycji po raz pierwszy w historii ludzkości. I odpowiedź taka, myślę, prowizoryczna, ale obecnie ciesząca się, myślę, najszerszym, no może nie konsensusem, ale akceptacją jest taka, że jedno i drugie, że w że, w, to, że jest tutaj taki dualizm, to znaczy należy do kategorii mniej więcej takiej, jak nauczanie definitywne w kościoła w teologii. To znaczy nie jest nieomylne, a jednocześnie nie jest pospolite.
2: No, widzisz, pojawia się problem właśnie tego, że libertarianizm stawia sobie za cel ochronę wartości wolności w celu realizacji wszelkich innych wartości. Ja doskonale rozumiem i też się utożsamiam z takim rodzajem aktywności. Jednak libertarianizm nie może się, że tak powiem, na tym zakończyć. W sensie, jeżeli chcemy doprowadzić do systemu, w którym wolność stanowi tą jakby niezbędny, niezbywalny składnik funkcjonowania naszego moralnego, to musielibyśmy wyeliminować co? Musielibyśmy wyeliminować wszystkie czynniki, które tę wolność ograniczają. Dlatego, ale przemoc. Niestety jest tak.
1: Tylko przemoc.
2: No przemoc, no w sensie czynniki, które nie ograniczają wolność. Tak?
1: Bo ludzie zawsze będą źli, zawsze będą niektórzy mieli chęć inicjowania przemocy, no tak, ale też wolny rynek najskuteczniej tak, zapewnia przed nią ochronę przez tak. konkurencję usług tejże tak. bezpieczeństwa.
2: No rozumiem. Paradoks polega, no właśnie chodzi o to, że paradoks tego wszystkiego polega na tym, że obrona wolności musi się dokonywać wtedy za wszelką cenę.
1: No,
2: to znaczy,
1: jeżeli
2: byśmy musieli nawet używać siły w stosunku do tych, którzy tą wolność ograniczają, musielibyśmy i tak porzucić nasze aksjomaty, tak? W sensie,
1: to nie jest pacyfizm. Kto zainicjował przemoc, ten już tej po ochronie w takim stopniu, oczywiście adekwatnym, nie
2: no
1: podlega.
2: Dobrze, ale wobec on zainicjował przemoc nie wobec ludzi, ale wobec wolności, a wolność nie ma egzemplifikacji w konkretnym bycie, rozumiesz?
1: Jak Józefa Konrada, że nie da się podłożyć bomby pod matematykę,
2: powiedzmy
1: ale da
2: tak,
1: się pod astronomię.
2: Powiedzmy tak. Ktoś ma dostęp do pewnego rodzaju dóbr. I ma świadomość tego, w jaki sposób te dobra mogą innym przyczynić się do zwiększenia ich szczęśliwości, ale również mogłyby się przyczynić do ograniczenia ich szczęśliwości. Powiedzmy, ktoś ma dostęp do technologii, która mogłaby ludziom bardzo dużo pomóc, ale jednocześnie mogłaby pomóc jednym, a nie pomóc innym. W sensie użyć jednych, żeby na przykład wydoić innych, tak? W sensie tylko kilku ludzi to wie, że ta technologia ma taki wpływ na rzeczywistość, że ogranicza wolność jednych, a dodaje wolności innym, ale nikt tego nie wie. I teraz tak, jakie są systemy kontroli nad tym, żeby jedna jednostka, która ma dostęp do większej ilości potencjalnej możliwości, które sama sobie wytworzyła na przykład przez to, że pewien, nie wiem, mutacja genetyczna w niej nastąpiła, albo był tak wychowany, że w jego głowie zaszczepiła się myśl, że mógłby postąpić w taki sposób, że mógłby zmanipulować część tych ludzi, żeby oni pracowali z korzyścią dla niego, a jednocześnie przekonywać innych, żeby pracowali dla niego, ale oni nie są świadomi tego, że pracując dla niego ograniczają wolność innych i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ludzie żyliby w pewnej rodzaju nieświadomości tego, co ogranicza ich wolność, tak? Po prostu nie mieliby takiej możliwości. Nikt nie inicjuje wobec nikogo przemocy, dlatego że nikt nie czuje się pokrzywdzony. Nikt też nie, czekaj, nikogo nie czekaj, zabija, żeby osiągnąć swój cel.
1: Moment.
2: Ale jednocześnie słuchaj. Jest czynnik, który wpływa na wolność wszystkich wokół, ale nikt nie może go kontrolować oprócz jednego czy tam kilku ludzi.
1: Kordian,
2: no.
1: Ile masz pieniędzy w portfelu w tej chwili? Nie musisz mówić, ale czy wiesz dokładnie co
2: tak.
1: to? O,
2: tak.
1: A czy zawsze wiesz, ile masz dokładnie w danej chwili?
2: Nie.
1: Dobra, to załóżmy, że ja bym ci ukradł dyszkę i byś nie zauważył, bo byś nie wiedział, czy masz 10 więcej, tak. czy 10 mniej. Nikt nie wie, ty nie wiesz, że tobie się stało coś złego, tak? A pomimo to się stało.
2: Tak.
1: Jestem złodziejem, pomimo, że ty nawet nie spostrzegłeś szkody, której doznałeś. Więc tak. twój argument w tym samym no, upada. Ja mam pytanie na koniec, bo słuchajcie, za 12 minut jest północ. Nie północ, już pierwsza. Północ to jest już straszna północ, czy bywa to na wyspach. Natomiast w województwie londyńskim. Natomiast Chciałem też się ciebie zapytać, tak myślę, że to jest takie moje ostatnie pytanie, bo jesteś wolnościowcem, pomimo że z libertarianizmem masz pewne no, zastrzeżenia,
2: Tak.
1: to dlaczego jesteś wolnościowcem i który jeden bądź paru filozofów właśnie, którzy jednoznacznie optują za wolnością, stanowi dla ciebie największą inspirację dla twoich poglądów, no i też działań w tym zakresie.
2: Jeżeli chodzi o wolność, wiesz, ja wyrosłem na tym, też takie pojęcie wolności ukształtowałem sobie właśnie w zasadzie też, bo od 8 lat właśnie, tak jak wspomniałem, słucham radia Kontestacja. Tutaj też te całe związane z wolnością treści się spotkałem z tymi podstawami teoretycznymi, z tym libertarianizmem i tak dalej. Ale to było taki jakby też dla mnie moment, w którym ja zrozumiałem, że pojęcie wolności jest istotne i zrozumiałem, że wybór autonomiczny jest oznaką twojej dojrzałości, że jakby wrastanie w dorosłość, żeby stawać się dorosłym, dojrzałym i odpowiedzialnym człowiekiem, bez tej pojęcia wolności w swojej głowie nie jesteś w stanie zbyt wiele z tymi rzeczami zrobić. Zawsze będziesz żył na zasadzie pewnego wiary w pewne mity. No i jakby patrząc na to z tej perspektywy, wolność dla mnie, wolnościowość i w ogóle ta idea wolności właśnie jest dla mnie kluczem do tego, żeby zrozumieć, po co coś, przepraszam, jest dla mnie kluczem, drogą właściwie do tego, żeby być moralnym, bo bez tego czynnika wolności, bez tego, że ja jestem odpowiedzialny za swoje wybory, nie mogę, nie mogę umysłowo i życiowo dorastać, tak? Nie mogę się polepszać, ulepszać. I nie mam jakiegoś jednego specyficznego filozofa, który per se by mówił o wolności, jednak wielu tych filozofów, których, że tak powiem, czytałem i z którymi ideami się zapoznawałem, zawsze przeświecała, gdzieś tam przeświecała właśnie taka idea uniwersalnego wyzwolenia się z takich kajdanów i niezależnie od tego, jakie mają źródła, czy to są właśnie umysłowe kajdany, ekonomiczne kajdany, moralne kajdany, chęć narzucenia innym swojej perspektywy zawsze będzie w jakiś sposób uwłaczała godności ludzkiej. Wspomniany właśnie Pico de Mirandola miał taki traktat nawet, który jest manifestem humanizmu o godności człowieka, zdaje się. I właśnie o to chodzi, że w tej idei wolności zasadza się jakby główny składnik naszego człowieczeństwa. To, że dokonujemy tego indywidualnego wyboru, tego, gdzie mimo całego naszego ograniczenia jako człowieka, naszej niedoskonałości, naszej braku wiedzy, bez tej wolności jesteśmy nic nie warci, że możemy sobie co najwyżej współczuć tego, że mamy świadomość, a nie mamy wolności, że możemy sobie lamentować nad sobą, że jesteśmy świadomi dobra i zła, a nie mamy wolności wyboru między tym jednym a drugim. Właśnie dlatego myślę, że dobre jest to, że mamy w ogóle pojęcie tego, że jesteśmy niezależni od kształtujących nas czynników, które ograniczają i ciągle opresjonują nas, ale w tym wszystkim właśnie mamy zawsze furtkę, zawsze możliwość wyjścia, zawsze możemy sobie powiedzieć, czy zrobiłem coś, żeby zapobiec temu, co się ze mną dzieje, albo co się stało wokół mnie. I dlatego ja, chociaż tak mocno ten libertarianizm tak staram się zdekonstruować, robię to w dobrym celu, bo im bardziej będzie poddawane krytyce, tym będzie się wzmacniał, tym będzie nabierał lepszej jakości waloru intelektualnego ten libertarianizm i będzie szukał prawdziwego uzasadnienia i będzie tej wolności rzeczywiście bronił i będzie starał się ten problem wolności uzmysłowić ludziom, że bez niej że bez jej ważnego, że bez jej jakby obecności w świadomości będziemy co najwyżej skazani na siłę, będziemy właśnie skazani na to, żeby dawać się opresjonować lub opresjonować innych, a nie wybrać drogę, która jest drogą pokoju, tak? Pokoju w tym sensie, że gwarantuje nam wyjście niesiłowe, w którym nic nas nie naciska, a mimo to jesteśmy usatysfakcjonowani. No to tak chyba podsumuję i jednocześnie Wudzowi odpowiem na jakieś tam wątpliwości.
1: Tak, no właśnie motto uczelni, którą ukończyłem, czyli ujotu plus ratio quam vis. Ratio to rozum, a vis to siła, czyli bardziej rozumem niż siłą, czy też raczej rozumem, a nie siłą. Więc popieram to, co powiedziałeś, no i to myślę jest dobre na zakończenie. Wudzu, czy chcesz jeszcze coś dorzucić od siebie, bo kończymy?
0: Nie. Bardzo podobało mi się to, co Korwin powiedział z ostatniej wypowiedzi, jego takie szukanie słabych punktów w libertarianizmie jest po to, aby obnażać jego potencjalne słabości i ulepszać. To jest pomysł bardzo dobry. Cieszę się, że są ludzie, którzy próbują to robić, bo jest to na potrzebne. Ja nie jestem, bardzo zazdroszczę z możliwości takowych. Umysłowych i potencjału wiedzy do tego, aby tego typu działania czynić. Ja takowych nie posiadam i szczerze tutaj mogę powiedzieć, że zazdroszczę. Także popieram Cię w Twoich działaniach, oby to szło w dobrym kierunku. A jeszcze tylko takie malutkie ad vocem do tego wszystkiego, co powiedziałeś, a czego moim zdaniem tutaj nie wybrzmiało odpowiednio, to jednak z siły człowiek nie jest w stanie utrzymać swojej wolności, dlatego oprócz bycia moralnym, oprócz bycia mądrym, należy również być też silnym. I to jest coś, o czym libertarianie powinni także pamiętać.
1: No tak, to ja podsumuję, że mówiliśmy dzisiaj o filozofii, o tym, czym filozofia jest, czy warto się nią interesować, no i na jaką drogę to was może zaprowadzić, jeżeli się wgłębicie w umiłowanie mądrości, no bo tak się to słowo z języka greckiego zwykle tłumaczy, filozofia. I te rozważania prowadziliśmy, no dzwonili słuchacze, wciąż jest z nami Wódz, który się zaraz pożegna, który jest ostatnim dzwoniącym słuchaczem dzisiaj, a gościem przez cały ten odcinek był Kordian, tak więc dzięki Ci Kordian za to, że swoją pasją do filozofii się tutaj z nami podzieliłeś i opowiedziałeś o wielu ciekawych zagadnieniach, jak również za polemikę, w którą tutaj się wdaliśmy, bo to już długo wisiało, ta nasza rozmowa o libertarianizmie, która na końcu odcinka się znalazła, prawda?
2: Tak, ja dziękuję za zaproszenie. Czuję się wyróżniony, ponieważ jestem, tak jak myślę, wielu tutaj po prostu odbiorcą pewnych treści. To, że mogę dołożyć jakieś swoje 5 groszy, jest naprawdę bardzo fajną możliwością. I każdy, myślę, mógłby też tutaj się wypowiedzieć z korzyścią dla innych o tym, co go interesuje i co go inspiruje. No i zachęcam innych, żeby działali dalej dla idei też wolności, dla swojej, jeżeli mają jakąś...
1: Przestało Cię być słyszeć? Chyba spadł nam...
2: Halo?
1: A jest.
2: Halo? Słychać mnie?
1: Jesteś, tak.
2: No, żeby po prostu działali, rozwijali i myślę prowadzili dyskusje, jeżeli takowe są w powietrzu dalej na temat wolności i także filozofii może. Ja od siebie dorzuciłem coś, mam nadzieję, że ktoś to uzna za coś ciekawego i myślę do zobaczenia, do usłyszenia przy jakichś kolejnych projektach i audycjach, mam nadzieję. Trzymajcie się.
1: No, do usłyszenia jeszcze oby nie raz.
2: Dziękuję, Bajt.
1: Wudzu, pożegnaj się też ładnie.
0: Tak, dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy i dobranoc.
1: Dobranoc wam.
0: Fajną opcję.
1: A ja jeszcze mam ogłoszenia dwa. No więc słuchajcie, trwa właśnie teraz jeszcze dzisiaj i jutro, czyli do czwartku, włącznie do czwartku, godziny 9 wieczorem, trwa inauguracyjny zjazd Freedomu. Freedom to taki coś jak skład, tylko że prywatny i anarchokapitalistyczny. No nie tylko ogólnie anarchistyczny, ale taki wolnościowy, nie w wydaniu takim, że przeciwko własności, tylko takim no przynajmniej akceptującym, nawet jeżeli nie wprost się odnoszącym pozytywnie jak libertarianie do własności prywatnej. Jest to w prywatnym domu rodziców pewnego libertarianina, Karola Sobieckiego, który jest szefem Centrum Analiz Stowarzyszenia Libertariańskiego. No i właśnie jego rodzice mieszkają w domu, który ma wolne piętro, parter, i tam cały z wyjątkiem pomieszczenia jednego, a także teren przyległy do tego, dość duży, no jest dostępny do różnych ciekawych akcji. Będą się tam one odbywać i będą one... Trwał remont, było kilka zjazdów takich remontowych, a teraz jest zjazd inauguracyjny, gdzie różne fajne wykłady, warsztaty, co tam jeszcze, no i spotkania przede wszystkim z różnymi ludźmi odjechanymi, zakręconymi. No na przykład ja tam też będę i trochę ludzi od nas z właśnie z Bielska i z okolic. No w sumie leży to na Podbeskidziu, bo koło Kalwarii Zebrzydowskiej, w Zebrzydowicach, tamtejszych, nie tych koło Cieszyna. Więc przyjedźcie, przyjeżdżajcie, jak ktoś tylko ma czas i możliwość dzisiaj, jutro. Jutro, czyli we czwartek, ja tam też poprowadzę, no bo już po północy, bo środa już nastała. Poprowadzę też tam taką pogadankę i to będzie też wstęp do dyskusji. Dyskusję też poprowadzę na temat gospodarki współpracy, czyli sharing economy. No więc zachęcam, zapoznajcie się z tematem i przyjdźcie, wnieście coś do dyskusji najlepiej. A 15 do 17 czerwca, to jest weekend, w Tychach z kolei, w Underground, w takim pubie, w takim lokalu, odbywa się Silesia Party 9, czyli dziewiąta, ostatnia już planowo edycja jedynego demo party, czyli party demo scenowego w Europie Środkowej, jakie się ostało, które jest poświęcone jednej platformie Commodore 64, czyli dema. Odcinki o demoscenie były, więc kto nie wie, to niech sobie sięgnie do archiwum. Kto nie wie co, to w każdym razie zachęcam, jeżeli ktoś jest na punkcie retro informatyki lub sztuki, lub jakichś właśnie takich alternatywnych bardzo klimatów, na pograniczu technologii, sztuki, subkultury właśnie pewnej zakręcony, no to może się właśnie w demoscenę bądź wkręcić, bądź jeżeli już to zna, no to też przyjechać i wziąć udział. Po raz ostatni jest taka okazja za jedyne 90 zł od piątku do niedzieli właśnie. No i więc rejestrujcie się na silesia-party.pl. No, to tyle z ogłoszeń, a mówił do Was Krzysiek Maczyński, Welbaititer, i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.

Jezus Maria, dobra, teraz mnie słyszycie. To ahoj, tutaj witajcie na afterze. Ta piosenka, która poleciała na koniec audycji z Luizą, to niestety nie było It's Over. Mam nadzieję, że na koniec afterka uda mi się puścić tą piosenkę It's Over. Czekajcie, tutaj wam puszczę może na początek piosenkę, od której się wszystko zaczęło. Czyli tą moją ulubioną babską piosenkę Luizy. No, a Skype Nocne Radio otwarte, także jak wyciszę piosenkę, to już możecie dzwonić. I zaczynamy aftera.

0: No właśnie, pytanie do was. Głównie chłopaki pewnie. Co to jest to? Co to jest to w tej piosence? To może ktoś od razu zadzwoni i objaśni. Nie pytaj mnie, czy to właśnie to. Takie dylematy okresu dorastania. Nie, nie, to nie jest to. Ja obstawiam coś innego, coś bardziej regularnego. Słuchajcie. Co mnie skłoniło do tej audycji? No właśnie przypadek, bo na teraz jakby przypomniałam sobie tą piosenkę. Poszukałam tej Luizy Staniec i ją tutaj na Facebooku odnalazłam. Tak samo ona właśnie się odnalazła z Eweliną Flintą, też przez Facebooki, kilka lat temu. One się wcześniej przyjaźniły, no ale wiadomo, Luiza wyjechała, to ta ich przyjaźń też troszeczkę się rozluźniła. No ale się odnalazły. Ewelina Flint, tak wiecie, ona też po tym swoim oszałamiającym sukcesie, no, takim szybkim sukcesie po tym pierwszym wygranym Idolu, wycofała się prędko z tej polskiej sceny muzycznej, także coś tam musiało być mocno nie tak. To był też ten podobny moment, jak się Edyta Bartosiewicz wycofała. A więc to nie tylko Luiza, nie tylko Ewelina Flinta. Coś im się tam mocno nie spodobało. No, pogadajmy sobie tutaj, jak chcecie, o tych damsko-męskich, czy to faktycznie, ja tego nie chcę tak stawiać, takiej opozycji, że tutaj, wiecie, kobiety walczą z mężczyznami, chociaż nie ukrywam, że przesłuchałam sobie ostatnio dwie rzeczy na YouTubie. Jedna to był wywiad Marianny Schreiber z Korwinem Mikke. No jak to każdy wywiad z Korwinem Mikke, to głównie to po prostu wybucham śmiechem. Ale ta Marianna Schreiber to po prostu ręce mi opadły, bo tak jak tutaj już właśnie Michał ostatnio mówił, faktycznie, pan Janusz, to trzeba mu przyznać, że od dekad mówi ciągle to samo, więc tutaj nie ma zaskoczenia żadnego. Marianna mogła się spokojnie przygotować, żeby go skontrować w jakikolwiek sposób, a ona, co rusz w tym wiecie, jestem zaskoczona. No zaskoczył mnie pan. No to naprawdę, to pan Janusz, jako 80-letni już prawie tutaj senior, który ciągle powtarza te same prawdy, duży sukces odniósł, że jeszcze kogoś potrafił zaskoczyć. A drugi wywiad, którego sobie wysłuchałam, to Miry, tutaj naszej zaprzyjaźnionej z Romanem Warszawskim. No i też mi kilka razy krew zalała. Także jak macie ochotę sobie porozmawiać o tym, no to zapraszam. Już teraz możecie dzwonić. Wtedy też mogliście dzwonić, ale wam powiem szczerze, że na początku Luiza mi napisała, że ona chce przez WhatsAppa rozmawiać. No a ja jej mówię, że no ale my tutaj przez Skype, bo goście nie będą mogli dzwonić. I sobie od razu pomyślałam, że jak zrobię tak, że nie ma Skype'a, tylko my rozmawiamy na WhatsAppie, a wy tylko czatujecie, no to uznacie to za jakąś cenzurę prewencyjną. No ale mówię, no trudno. I zainstalowałam sobie tego WhatsAppa na komputerze, bo chciałam jakby tak wyjść jej naprzeciw, żebyśmy nie musiały przez tego Skype'a rozmawiać. No ale może właśnie jakiś z panów mi objaśni, czy w ogóle można przez tego WhatsAppa dzwonić przez kompa, bo mogłam pisać z nią, ale nie mogłam dzwonić. I nie wiem, czy to mam jakąś złą aktualizację, czy coś. To też jakby ktoś mnie mógł objaśnić, czy można tego WhatsAppa tutaj jakoś po ludzku zainstalować, żeby miał wszystkie funkcje tak jak na komórce. No. A potem słuchajcie, Luiza mówi, a dobra, słuchaj, odnalazłam swoje konto na tym Skype'ie. Możemy przez Skype'a. O, no to bosko, to idealnie. I wtedy, słuchajcie, Skype się zbiesił. Także chyba się obraził za tego WhatsAppa zainstalowanego. I wtedy potem walczyłyśmy z tym Skype'em. No i potem, no niestety, w trakcie audycji kilkakrotnie Luizę wyciszyło. Nie wiem o co tu chodziło, czy jakieś kiepskie połączenie, czy faktycznie jakaś chmura. O, czyli Ewa pisze, że można przez kompa, ale tylko we dwie osoby. A widzisz, Ewa, ja nawet nie mam tej słuchaweczki. Tutaj mi to wysyłacie. No dobra, dobra, to tego nie będę teraz roztrząsać. To sobie potem obczaję. No ale ostatecznie się udało. No mówię, odnalazłam tą Luizę Staniec i patrzę, co ona tam robi. I wchodzę sobie tutaj na tą jej zbiórkę. No i patrzę, że tam jest trochę słabo. Zacna inicjatywa. No właśnie, można tutaj polemizować, czy jak na warunki brytyjsko-polskie, nie trochę, wiecie, spóźniona, bo tak jak tutaj mówiłam, tak jak pewnie wy macie odczucia też, wielu z nas ma odczucia jakieś, że tutaj kobiety już mają prawie wszystko wywalczone, ale to nie chodzi o to nawet, żeby stawiać to w takiej, mimo że ten projekt jest skierowany do kobiet, żeby to, myślę, że można spokojnie zrobić projekt Sounds Like Men dla tych, którzy czują się dyskryminowani. Tylko chodzi o to, żeby po prostu wyczulać na tą przemoc i to nie tylko może fizyczną, tylko psychiczną, finansową i takie sprawy. A dla mnie fajne w tej idei jest właśnie położenie może bardziej akcentu nawet na tą muzykoterapię, że to jest jakiś sposób, który może być może przez niektórych być jakoś deprecjonowany, że to może taka trochę zabawa bardziej, ale myślę, że to jest fajny sposób, żeby właśnie z jakimiś swoimi ciężkimi przeżyciami tutaj walczyć, jakoś się przepracowywać. O, właśnie, Pablo się pojawił, słuchajcie. Pablo, jesteście niesamowici. Pablo tutaj właśnie jakby no, zdobył tytuł najhojniej obdarującego redakcję paczkami, ponieważ nie tylko najpierw wysłał oczywiście do Krawca paczkę ze swoimi darami, ale kilka dni później wysłał paczki do pozostałej części redakcji i w środę bodajże wszyscy, Czek, Tulia i Gumball, dostaliśmy paczki takie same. Ja mam tą paczkę tutaj, bo wytrzymałam nerwowo i dzisiaj ja dokonam swojego unboxingu. Mam nadzieję, że sobie krzywdy przy tym nie zrobię. Czekajcie. Mam tą paczkę. Do paczki została załączona specjalna instrukcja. Przemoc jest wtedy, wudzu pisze, jak jeden w gębę drugi... da w gębę drugiemu. Nie oczekuję, jak przemoc finansowa. Słuchaj. Nie ma czegoś takiego, przemoc finansowa. Pamiętam, byłam kiedyś na zakupach i było takie małżeństwo. No i kobieta czegoś tam sobie szukała do ubrania i tak się właśnie podpytywała tego męża, czy to, czy tamto, on tu luka, nie, to za drogie, to nie. Mnie to w ogóle rozbroiło, widzę. O, hej Borsuk, jeszcze raz.
1: Hej, ale dokończ myśl, tak? Kobieta była na zakupach.
0: Tak. I on, wiesz, tak... widziałam, że ona jest taka zalękniona, nie? Że ona tak, wiesz, cały czas patrzy na jego... No to, że on podejmuje tą decyzję, co ona może kupić, a co nie, co jest za drogie, co jest za tanie. Dla mnie w ogóle było szokiem to, że, wiesz, ona się go pyta. No to się wydało mi jakimś totalnym kosmosem. No i słuchajcie, no nie da się, nieraz słyszałam takie, no nie w mojej gdzieś tam, w moim otoczeniu, ale no słyszy się takie historie, tak, że jako, że mężczyzna tylko zarabia, no to on wydziela tam tutaj masz 1000 zł na utrzymanie na cały miesiąc, tak, na zakupy, a o wszystko inne musisz się doprosić, uzasadnić na takiej zasadzie.
1: Ja się oczywiście z wudzem zupełnie nie zgodzę, że nie istnieje coś takiego jak przemoc finansowa, bo owszem, oczywiście istnieje i to ona ma różne wymiary. To nie jest tylko tak, że facet wydziela pieniądze i kobiecie szczędzi na podstawowe akcesoria, jakieś tam higieniczne, bo i nawet do takich absurdów dochodzi. Natomiast no, ta przemoc może mieć taki wymiar chociażby, że nie wiem, że kobieta jest wyjątkowo rozrzutna, finansowo jakoś nie wnosi do związku zbyt wiele albo wcale. Natomiast jest wybitnie rozrzutna, kupuje jakieś drogie rzeczy. Znam taki przykład osobiście tutaj, powiedzmy, ze środowisk radiowych. Nie będę oczywiście mówił, o kogo chodzi, ale rzeczywiście wpakował się typ z kobietą w związek, gdzie ona tam no, fortunę wydawała. Kupowała jakieś, nie wiem, płaszcze za kilka czy kilkanaście tysięcy euro, no, jakieś absurdalne kwoty. No ja bym powiedział, że to jest moim zdaniem przemoc, bo powiedzmy związek wtedy jest oparty o to, że albo będzie mogła sobie to kupować, albo powie papa, no na przykład, nie?
0: No ja słyszałam inne historie, że wiesz, dopóki mi tego płaszcza nie kupisz, to w łóżku nic nie będzie.
1: Też oczywiście, tak, można szantażować nawet na tej drodze seksualnej. Także przemoc finansowa owszem istnieje i ma ona różne wymiary i tu winni są i mężczyźni, i kobiety i znowu tu dochodzimy do tego, że, a przynajmniej ja dochodzę do tego, że nie można za wszystko facetów obwiniać.
0: Nie, nie, wiesz, ja nie wiem czemu tak jest, ale no może dlatego, że ten projekt faktycznie jest skierowany do kobiet, tak, i to tutaj one, wiadomo, no przepracowują swoje traumy, które no... tutaj siłą rzeczy w ich przypadku były związane z mężczyznami. No ale równie dobrze można lustrzany projekt zrobić, tak?
1: Oczywiście, że tak. Można, tylko raczej gdzieś tak się utarło już, że ten facet do tej przemocy, jeśli na

0: nawet jest, nie, jest jej poddany, no to się raczej nie przyznaje zbyt chętnie, bo
1: Tak,
0: no
1: tak,
0: wtedy
1: tak.
0: wyjdzie na tego mięczaka.
1: To jest problem, na pewno. To jest
0: Zgadza się.
1: problem.
0: Ja tam jeszcze podałem jeden przykład przemocy ze strony kobiet wobec mężczyzny. I to jest przemoc w rodzaju tej bardziej psychicznej. Kiedy kobieta po już takiej finalizacji związku, czyli weszli w związek małżeński, poczęli dziecko, czy nawet więcej niż jedno, i w pewnym momencie staje się ona wobec męża taka oschła, oziębła, nieczynna seksualnie. I ja też rozpatruję to właśnie w kategoriach jakiegoś rodzaju przemocy wobec mężczyzny, który oczywiście ma swoje potrzeby. A kobieta przestaje dbać o siebie, o ten związek. Oczywiście działa to również w drugą stronę. Tak samo facet może stać się takim dziadem, który siedzi na kanapie z piwem, wraca po pracy, siada z piwem, nic miłego żonie nie powie, tylko telewizorek obejrzy, wypije piwo, pójdzie spać. Nie? No to mówię, to działa w różnych kierunkach i z każdej strony można niestety doświadczyć jakiegoś rodzaju przemocy.
1: Tutaj o tą sytuację, wiesz, kiedy kobieta właśnie urodzi jedno, dwójkę dzieci, no to tak ci powiem, z praktycznego punktu widzenia, bo nie wiem, czy masz dzieci?
0: Na szczęście nie, chwalić Pana Boga.
1: Jeszcze nie.
0: Pana Konrada.
1: Słuchaj, wiesz co, myślę, że to często ten taki moment właśnie tam świeżo po urodzeniu dzieci, to często może wynikać z tego, że wiesz, nikt nam nie mówi, wiesz, jak to będzie wyglądało z tymi dziećmi. Często po prostu kobiety faktycznie są najzwyczajniej w świecie, no nawet niedospane, tak, przemęczone. Nie mówię, że to są, nie, ja nie usprawiedliwiam tego, nie, tylko mówię, że te pierwszy rok jest bardzo ciężki często. I czasami po prostu nawet, no i tak samo i ojciec się, wiesz, noce nieprzespane i po prostu ciężko się tak wrócić do tego wszystkiego, co było wcześniej, nie? Bo przytłacza czasami po prostu ta opieka nad tym noworodkiem, a niektóre dzieci są potrafią być naprawdę paskudne i wybudzać się co chwila. Ale tak jak mówisz, tak, no też takie są przypadki, że ewidentnie widać, że już po prostu przestaje zależeć na tym, żeby być atrakcyjną. I tak sobie kobiety niektóre odpuszczają na zasadzie, teraz to już mogę być gruba, tak? Bo już mam męża, mam dzieci, zaklepane wszystko, więc już teraz niech się dzieje co chce.
0: Dziękuję, że o tej grubości powiedziałaś, bo w sumie sam chciałem raczej tego nie wypowiadać głośno, ale w dużej mierze właśnie o to mi chodzi, nie?
1: Wiadomo o co chodzi, ale z drugiej strony no też jest coś takiego, że znaczy tak, myślę, że statystycznie jednak kobiety po urodzeniu dzieci w większości są chudsze niż były przed, ponieważ no, opieka nad dzieckiem jest dosyć wyczerpująca, plus jeszcze musisz karmić to dziecko, więc tak, no ale takie przypadki jakieś tam no, inne też się oczywiście zdarzają.
0: No, często jest później tłumaczenie, że problemy z hormonami i tak dalej. No,
1: mamy, wiesz, tak
0: rozwiniętą medycynę, że w tych czasach jakąś terapię hormonalną powziąć i po prostu wziąć się za siebie, no nie jest aż tak trudno, ale do tego właśnie trzeba chęci i trzeba, żeby zależało tej jednej osobie na tym, żeby ta druga też była cały czas usatysfakcjonowana.
1: Tak, ale mówię, wyrozumiałeś, z tej drugiej strony też jest przynajmniej przez jakiś czas na początku potrzebna, no bo słyszałam też ostatnio o takim skrajnym przypadku, że mąż żonie jeszcze w szpitalu tuż po cesarce powiedział, no to teraz już chyba będziesz miała taki płaski brzuch, jak miałaś przed ciążą. Po prostu wiecie, włosy mi dęba stanęły na głowie, bo to jest autentyk, bo to jest no, znajomi znajomych, także tutaj takie skrajne przypadki w drugą stronę też się zdarzają, nie? Że jest takie oczekiwanie, że to dzieci to nic nie zmienią i znowu będę po prostu taka zawsze wypoczęta, chętna, no, umalowana od rana. Także nie, no tutaj się wszyscy muszą poprzestawiać, bo jednak no te pierwsze, mówię, półtora roku przynajmniej z dziećmi to jest potrafi to być jazda bez trzymanki.
0: Oczywiście, tu nikt nie wymaga, żeby wiesz, to od razu natychmiast po urodzeniu kobieta już wracała do super formy i tak dalej. To nie, zupełnie nie o to chodzi, tylko o to, żeby tak nie trwać przez wiele lat w jakiejś takiej degrengoladzie, obżarstwie i ponurym związku, który prowadzi w sumie tylko do tego, że albo się rozpadnie za chwilę z tych przyczyn, albo po prostu będzie już trwał do końca świata i po prostu będzie się ten facet męczył, czy tak samo kobieta, tak jak Ewa Lipka mówi na przykład, że też widzi często mężczyzn, którzy po zawarciu związku nabierają brzucha. No zgadza się, no właśnie, efekt piwnego brzuszka, no facet okej, okay, już mam ją w garści, no to teraz będę sobie pił piwko i oglądał mecze, a baba niech siedzi przy garach. No są też oczywiście takie przypadki, ja tego nie neguję, tylko ja dzwonię w ogóle tylko i wyłącznie w tym celu, tak samo poprzedni mój telefon był, żeby tego tak nie stawiać właśnie, że to faceci, my jesteśmy winni wszelkiemu złu na tym świecie. Pewnie może nawet i większość zła na tym świecie właśnie jest powodowana ze strony facetów, ale no to jest jakaś tam, myślę, bliżej temu do równowagi niż do jakiejś ogromnej przewagi zła właśnie ze strony faceta.
1: Tutaj adwokat pisał jeszcze wcześniej, że to naprawdę bez sensu wszystko nazywać przemocą. Co myśmy to nazywali przemocą? Przemoc finansową. No uważam, że jeżeli bierzemy ślub i jeżeli jest taki nawet układ, tak, że kobieta zajmuje się wychowywaniem tych dzieci i nie chodzi do pracy, a mąż pracuje, no to jednak jest ta wspólnota majątkowa i ona ma takie samo prawo do już nie jego pieniędzy, no bo tak w małżeństwie jest, czy tego chcemy, czy nie, chyba że mamy intercyzę podpisaną, no to jest inna sprawa, tak, że te nasze pieniądze, nieważne ile kto zarabia i czy ta druga strona zarabia, czy nie, my wspólnie tym dysponujemy, wspólnie decydujemy, tak? Tutaj ktoś może powiedzieć, no on był na zakupach i decydował, tak? No ale moim zdaniem to jednak tak nie powinno wyglądać, że teraz musisz się pytać o zgodę na kupienie, nie wiem, spodni, tak? Nowych, czy czegokolwiek innego. Tutaj właśnie dochodzi jeszcze ta kwestia, tutaj adwokat też pisze, że dzisiaj doznał przemocy słuchając NR. No, przepraszamy, ale czasami widzisz, nawet YouTube może ci wyrządzić przemoc, ale to nie pierwszy i nie ostatni raz. Tam Luiza właśnie przytoczyła przykład tej swoich znajomych, gdzie kobieta zostaje z trójką swoich dzieci, tak, a mąż tam jedzie do, nie wiem, czy do pracy na jachcie, czy co to było za historia.
0: No szkoda, że nie dopytałem o szczegóły tej historii, bo wiesz, moglibyśmy to rozważać w ten sposób, że no, on już wcześniej miał tą właśnie pracę, tak. I ta kobieta wchodząc w nim w związek, rodząc mu dzieci, doskonale zdawała sobie sprawę, że on tak właśnie zarabia na życie, wypływając gdzieś tam tymi jachtami na wiele dni i godziła się na to, więc tak, skoro...
1: Tak. Tak. Więc to jest jakiś układ, tym bardziej, że to już była trójka dzieci, tak? No nie zakładam, że to były trojaczki, więc, że tak powiem, no tutaj, no to jest, ja na przykład mam problem z tym, że ja szanuję takie układy, że ktoś po prostu, że to jest nawet zdrowe, no szczerze powiedziawszy, z trójką, czwórką dzieci, no one potrzebują tej mamy w domu, przynajmniej na początku, nie? Żeby ona to ogarnęła i to jest fajny układ i ta presja, która jest wiesz, wywierana na kobiety, że one muszą iść do pracy, że one są wiesz, niewiele warte, jak nie pracują zawodowo, tak jak często, nawet takie frazeologiczne związki się mówi, że kobieta siedzi w domu z dziećmi, nie? Od razu jest taka konotacja, że ona siedzi i nic nie robi. Albo na przykład uwielbiam bardzo to sformułowanie urlop macierzyński. Kurczę, coś, co nie ma zupełnie nic wspólnego z urlopem. Czas, tam zależy, kto kiedy miał okazję być na tym urlopie, no ale powiedzmy teraz jest rok, tak? Rok, kiedy często właśnie ani jednej nocy nie prześpisz, to się nazywa urlopem macierzyńskim, nie? Także tutaj, no, może ten przykład faktycznie był o tyle słaby, że

0: ze zmianą jakichś, wiesz, aspiracji finansowych też, nie? Bo po prostu czasami ciężko trochę te aspiracje obniżyć, no bo jeżeli na przykład mąż tutaj pływa na jachtach i teraz musiałby wrócić, no to wiadomo, że na tym lądzie pewnie już by tyle nie zarobił. Więc tutaj... Ale wszystko, myślę, jest do przepracowania.
1: Dokładnie tak mówisz. Jeśli ta relacja była partnerska, zdrowa, to pewnie po jakiejś dyskusji pomiędzy nimi mogliby dojść do porozumienia i rzeczywiście mógłby facet się troszkę ugiąć, zmienić pracę, no, przekwalifikować się, jasne. Ja tej relacji nie znam, więc się nie wypowiem. Natomiast chciałem jeszcze dodać na temat Marianny Schreiber. W ogóle to jest...
0: Cyrk. Po co ten Super Express to zrobił, nie? Po prostu...
1: Bardzo chętnie wyjaśnię.
0: Wyjaśnij mi to, bo...
1: Super Express to jest taka gadzinówka pisowska. Tego na pierwszy rzut oka trochę nie widać, bo oni się świetnie maskują. Mają chociażby jedną rewelacyjną redaktorkę. Kurde, że jak ona... Biedrzycka, o właśnie.
0: Tak, tak, Biedrzycka. Raport Biedrzycki jest rano. Mhm.
1: Dokładnie. Ona jest super, ona jest po właściwej stronie, potrafi zadawać bardzo niewygodne pytania różnym politykom. Natomiast to jest jedyna taka wyspa wolności słowa jeszcze w Super Expressie, a ogólnie całe to czasopismo no, jest nastawione bardziej na wspieranie władzy. No i ta Marianna Schreiber, nieszczęsna, która dostała tam pracę, ona jest, jak wiadomo, żoną jednego z posłów pisowskich, czy tam senatorów, to już się nie orientuję, natomiast z kimś z wysokich tam szczebelków władzy pisowskiej. No i ona dostała takie zadanie, że właśnie założenie tej partii Mam Dość miało troszkę odebrać głosów lewicy. Oczywiście to, wiesz, taka podpucha, ona by tam, powiedzmy, że odebrała z 3, no nie, 3 to by nie weszła, no musiałaby powyżej tych 5 mieć, żeby wejść do, no a w sumie nawet jakby 3% zabrała, to i tak jest istotne, bo nie wchodzi wtedy do parlamentu, natomiast odebrała trochę tej opozycji i wsparła w ten sposób obecny rząd. To była właśnie tego typu podpucha, nie? Ona miała zadziałać jako taki koń trojański trochę w tym środowisku lewicowym. Zupełnie jej to nie wypaliło, kompletnie. No,
0: rozumiem, ona odpuściła się już ten pomysł z tą partią, skoro pracuje dla Super Expressu jako, nie wiem, dziennikarka, tak?
1: Odpuściła, to znaczy ona wcześniej już, zakładając partię, pracowała, tam miała swój program Mam Dość się nazywa, czyli tak samo jak i pseudopartyjka. Natomiast odpuściła ze względu na to, że nie zyskała nic na tym, że w notowaniach po prostu jej nie ma, ona jest niewidoczna również przez wiele głupot, które gdzieś tam wypowiadała jakieś te, no w ogóle to jest kobieta kompletnie niekompetentna, jak się wsłuchać w to, co mówi, no to ona nie ma zupełnie ani poglądów własnych jakichś ciekawych, ani nic do zaproponowania. To tylko taki udawany sprzeciw wobec tam pewnych antylewicowych kwestii, które tutaj rząd i w sumie opozycja, bo do opozycji też zarzuty miewała, prezentowali. Także to jej nie wyszło, a teraz no robi sobie takie odwracanie uwagi, trochę ten wywiad z Korwinem, no to jest takie odwracanie uwagi trochę od tej bieżączki, bo jednak wiadomo, Korwin... bardzo to ten popularny, bardzo ekstremalne takie poglądy przedstawi, więc będzie trochę szumu.
0: No tak, raczej... ale wiesz, no właśnie to mnie zadziwiło, że ona w ogóle żadnych, wiesz, w ogóle go nie kontrowała. No naprawdę, no do czego, jak do wywiadu z Korwinem, no to naprawdę łatwo się, wiadomo, że on jest świetnym mówcą i ciężko go przebić, ale cokolwiek, no tutaj się można było przygotować. A ona po prostu, mówię.
1: Była cała Marianna, w całej krasie. Ona dokładnie zaskoczona. To samo. Dokładnie ten sam poziom reprezentuje od początku, jak tylko tam się pojawiła, właśnie jako ten niby głos sprzeciwu.
0: Na przykład Janusz Korwin-Mikke lubi zawsze przytaczać ten swój znany już przykład, że no, kobiety są gorszymi kierowcami. No bo spójrzmy na Formułę 1. Tam nie ma żadnych kobiet, prawda? Dla mnie to jest od razu podstawowy błąd logiczny. Jazda samochodem w ruchu miejskim to nie jest Formuła 1, tak? To nie o to tutaj w

0: chodzi. Tutaj uważam, że właśnie to kobiety są lepszymi kierowcami. Może parkować parkują gorzej, zgadzam się, ale są spokojniejsze, tak. No to nie jest miejsce, droga miejska czy pozamiejska, żeby, nie wiem, wyprzedzać na trzeciego, żeby się ścigać. I uważam, że tutaj właśnie cechy takie kobiece, że są właśnie takie, wiesz, spokojniejsze, nie mają takiej tendencji, żeby się tutaj komuś coś udowadniać na drodze, bo przecież znamy tych kierowców, wychowawców, którzy potrafią cię wyprzedzić, zatrzymać się i jeszcze potem na przykład z łapami do ciebie wyjść. To jest akurat cenne, tak?
1: No. Bardzo, bardzo, bardzo cenne. Nie znam statystyk na temat tego, czy faktycznie kobiety są lepszymi kierowcami. Gdzieś tam pewnie takie statystyki były prowadzone, nie wczytywałem się, ale bardzo możliwe, że tak jest.
0: Chodzi mi o samą kulturę jazdy, wiesz, że nie chcą nikomu niczego udowadniać, tak, że przepuszczą, ja może nawet jak nie powinny tam gdzieś przepuścić, że no, nie siedzą tam, wiesz, ci na ogonie. O to mi chodzi, nie, że nie wprowadzają takiego, no właśnie tego ścigania się, tej rywalizacji w ruch miejski, gdzie to powinno być moim zdaniem tępione, bo to nie o to tutaj chodzi. No właśnie od tego jest tor Formuły 1, tam którzy mają ochotę, tak, niech tam się ścigają, ale nie na drogach miast, nie?
1: Bardzo szanuję właśnie taką kulturę jazdy i sam ją praktykuję. Mogę tu z dumą powiedzieć, że odkąd prawa jazdy kilkanaście lat temu zdobyłem, nie otrzymałem do tej pory żadnego mandatu karnego, żadnej kolizji nie miałem, żadnej stłuczki, nic, zero. Także prawda? Raczej jeżdżę również z dużą kulturą.
0: No to szacun, to szacun. No, a drugi ten wywiad to miałam z Romanem Warszawskim, ten, który Mira przeprowadziła. Czy ty to widziałeś?
1: Nie, ja nie oglądam w ogóle tych enkowskich kanałów, to mnie kompletnie nie interesuje. Dla mnie tam jest szuria i bzdury, bzdura za bzdurą dosłownie. Gdzieś tam zdarzyło mi się, przyznam, tą Mirę włączyć na jakieś 5 minut ze 2-3 razy. Przeżegnałem się tylko w imię Ojca i Syna i Kunrada Świętego i wyszedłem stamtąd, bo no, zupełnie nie dla mnie.
0: No dobra, ale no ruch Red Pillowców jest ci znany.
1: Red czego, przepraszam?
0: Oni tak się nazywają, red pillowcy, czyli tacy, którzy, wiesz, jakby wycofują się z tego tutaj całego układu kobiety, mężczyźni, bo uważają, że tutaj kobiety właśnie mają tylko na celu, wiesz, wykorzystywać atletów. Niby chcą uprawnienia, ale jako tutaj Roman Warszawski właśnie przytoczył, że uważają za równych sobie tylko tych mężczyzn, którzy zarabiają przynajmniej 1,5 razy tyle, co one. I takie teorie, że jak chcemy feminizmu, to okej, okay, ale żeby kobiety też były powoływane do wojska na tej samej zasadzie, co mężczyźni.
1: No wiesz, jest to znane powiedzonko, że równouprawnienie kończy się w momencie, kiedy trzeba tam wnieść pralkę na piąte piętro, na przykład, nie? To zgadza się. No rzeczywiście, no tylko no po prostu mamy pewne ograniczenia fizyczne. Kobiety mają, mężczyźni też mają jakieś swoje ograniczenia i trzeba wykonywane zajęcie dostosować do tych swoich ograniczeń. No i to wszystko w temacie.
0: Tutaj z tym powoływaniem do wojska ja mam o tyle taki problem, że wiesz, no to nie kobiety, wiesz, walczą o władzę, o te zasoby, to ten świat, jaki mamy, no to w dużej mierze właśnie był ukształtowany przez setki lat przez mężczyzn i po prostu gdyby to wszystko odwrócić, no nie wiem, jakby było, tak? Ale nie sądzę, że byłoby aż tyle wojen, ile było, ile jest. Także tak tutaj w tej kwestii moje zdanie wygląda, że nie można tego tak porównywać.
1: To jest bardzo mądry pogląd właśnie, żeby oddać dużą część władzy państwowej właśnie w ręce kobiet, ze względu chociażby na to, że one rzeczywiście są jakieś takie łagodniejsze, mniej wojownicze. I no ale to by miało oczywiście sens w momencie, gdybyśmy nie sąsiadowali z takim agresorem jak Putin chociażby, który, no, wyobraź sobie sytuację, że teraz w krajach europejskich wszędzie władzę obejmują kobiety, te na tych najwyższych stanowiskach, a tu mamy
0: Putina.
1: Bezwzględnego Putina i jego przydupasa z Białorusi, Łukaszenkę. No trochę taka jakaś nierównowaga by powstała. Jednak w tych relacjach teraz, jakie mamy ze wschodem, no ta twarda męska ręka być może nawet wyjdzie nam na dobre.
0: Tak, no teraz tak, teraz się toczą męskie wojny i tutaj na razie z tym się raczej nic nie zrobi. No strasznie ten czat szybko tutaj leci, po prostu myślę, że najlepiej jak tutaj ktoś jeszcze zadzwoni i najwyżej skontruje, a tutaj jeszcze o to, wiesz, zarabianie, że kobiety traktują jako równych siebie tych, co zarabiają 1,5 razy więcej i szukają tych, którzy tam dobrze zarabiają, no to ja to, no ja się akurat z tym nie zgadzam, nie uważam, że na tym równość polega, ale jakby rozumiem to, że dziewczyny szukają, żeby założyć rodzinę, facetów, którzy zarabiają więcej od nich, tak? No bo prawda jest taka, że jak pojawiają się dzieci, to przynajmniej przez ten rok, dwa, tak? Z tej pensji męża musimy utrzymać całą rodzinę. No dobra, jest wypłacany zasiłek macierzyński, ale jeżeli macie tam więcej niż tak się umawiacie, tak? Że właśnie kobieta będzie w domu wychowywała dzieci, a tylko mężczyzna będzie utrzymywał rodzinę przez te kilka lat, może i przez cały ten okres trwania tego związku, no to chyba oczywiste, że musi po prostu zarabiać więcej. Więc tutaj tego argumentu też za bardzo nie rozumiem, że kobiety postrzega się, wiesz, jako takie materialistki, bo chcą mężczyzn, którzy dobrze zarabiają. No.
1: Czy to trochę wynika z biologii akurat, że rzeczywiście ta kobieta no, patrzy trochę na swoją przyszłość przez pryzmat finansów w rodzinie, no, w przyszłej rodzinie. To ma znaczenie, no raczej wiesz, biedak, powiedzmy mamy dwóch facetów, wyglądają mniej więcej podobnie, kultura osobista na mniej więcej podobnym poziomie. I jeden zarabia tam, dajmy na to, 20k miesięcznie, a drugi zarabia 3,5k miesięcznie. No to w oczach kobiety raczej wiesz, który byłby tutaj zwycięzcą, nie?
0: No tak. Zgadza się. Ale z drugiej strony te historie, które słyszę teraz, że Tinder to jest jakby, co tam, darmowe obiadki dla kobiet, to...
1: Dobre to jest, no.
0: Dobre to jest. Ja się... No, to jest pewnie prawda, nie? Ale tutaj, jeżeli chodzi o to płacenie na tych randkach, no to pewnie dużo dziewczyn to wykorzystuje. I to akurat potępiam, bo... No bo nie, no tutaj... Zwłaszcza jak są właśnie te pierwsze spotkania, gdzie nie wiadomo, czy coś w ogóle z tego wypali, no to jest mega słabe, jak właśnie dziewczyna oczekuje, że facet będzie za wszystko płacił i tam słyszałam jakieś takie historie, że one że nie mają w ogóle, wiesz, nie kryją się w ogóle, tylko się od razu pytają, co to jest najdroższe w tej karcie, nie? Także nie, to już jest po prostu totalnie przegięte. No nie wiem, co facet ma w tej chwili zrobić. To po prostu chyba od razu wstać i wyjść, no bo tak, to już tak, jest to tak jest... ewidentne. A wiesz.
1: Absolutnie jedyne rozwiązanie takiej sytuacji, ewentualnie udać, że do toalety idzie, że ona niech sobie zamówi to najdroższe, a facet wychodzi, wtedy w ogóle całkiem znika z pubu, czy tam z baru, restauracji, skądkolwiek. Albo po prostu powiedzieć prosto z mostu, że no dobra, skoro tak podchodzimy do tematu, to ja dziękuję, do widzenia i wychodzi, nie?
0: Tak. Ja myślę, że na takim Tinderze to chyba się najlepiej po prostu na spacer gdzieś tam po bulwarze, gdzieś tam, czy po jakimś deptaku umówić.
1: Albo do kawiarni, no. Do kawiarni. Ciasteczko, kawka, tak. Wiesz, to nigdy nie będzie przedrożone, no chyba, tak. Że to byłaby jakaś kawiarnia, nie wiem, z ciastkami posypanymi 24-karatowym złotem, bo są i takie, nie? Natomiast myślę, że to zjawisko jest oczywiście wyolbrzymione, nie na taką skalę, jak to gdzieś tam w internetach teraz się o tym słyszy, ale niewątpliwie coś takiego istnieje i jest bardzo zabawne. W twórczości Walaszka również gdzieś tego typu motywy się już przejawiały.
0: No, dzisiaj jeszcze widziałam, Monika Jaruzelska wypuściła właśnie wywiad z Romanem Warszawskim. To jako lewak może Moniki Jaruzelskiej posłuchasz.
1: No ja bym musiał w ogóle nadrobić tą postać tego Warszawskiego, bo pierwszy raz się spotykam z tym nazwiskiem i nie mam pojęcia, kto to i jakie poglądy głosi. No jeśli mi tak polecasz, rekomendujesz, to być może włączę sobie jakiś materiał na kilka minut. Jak mi się spodoba, posłucham do końca. Mówisz, że z Jaruzelską, no to spoko.
0: Tak, z Jaruzelską dzisiaj. Czekaj, wódz dzwoni, już go dołączam.
1: Będzie mówił o carycy Katarzynie pewnie, bo faktycznie no tutaj ma rację. Napisał na czacie jako taki przykład, że przecież nie każda kobieta tak łagodną ręką rządziła, no i tu chociażby ta caryca Katarzyna. Okrutna.
2: Królowa Elżbieta I. Bardzo znany jest przykład królowej Madagaskaru, Rana Walony, pierwszej okrutnej, która zabiła około połowy populacji wyspy. Także to tak nie działa.
1: No, pewnie jakby statystycznie gdzieś tam pomyśleć na ten temat, to być może rzeczywiście przewagą kobiet byłoby w tej materii właśnie ta jakaś tam łagodniejsza postawa, ale oczywiście mamy też takie przykłady, o których mówisz. Nie?
2: Znaczy, czytałem gdzieś ostatnio jakiś artykuł, który właśnie analizował historię kobiet u władzy i jakby absolutnie nie ma takiej zasady, że rządy stanowione przez władczynie były mniej okrutne niż te męskie. Nie ma takiej zasady, nie ma takiej zależności. Jest to jeden z wielu typowych stereotypów.
0: Znaczy wiesz, mówi się tak o kobietach, które idą do polityki, czy właśnie żeby tam gdzieś rządzić, że one wiesz, jakby wchodzą w tą męską grę i są jeszcze właśnie okrutniejsze, żeby tam się po prostu przetrwać, żeby pokazać, że się do tego nadają, to chcą jakby jeszcze mężczyzn w tym prześcignąć.
2: No. To jest uproszczenie moim zdaniem, to wynika z, wydaje mi się, że wynika to bardziej jakby z indywidualnych cech, jakie potrzebuje ktoś, kto do władzy się pcha. Czy już sam pchanie się do władzy zazwyczaj jest, robią to osoby, które mają pewnego rodzaju zestaw pewnych cech, tak? Są w jakiś sposób już można powiedzieć nienormalne, psychopatyczne lub innymi tego typu cechami są obdarzone, które są potrzebne, żeby do tej władzy się dorwać i utrzymać. Być może.
1: Ale ciocia Angela była spoko chyba, nie?
2: To taki?
1: Ciocia Angela Merkel.
2: Ja wiem.
1: Ja nie widziałem z jej strony żadnych agresywnych jakichś gestów.
2: No, ze strony, nie wiem, Macrona widziałeś, to nie ma znaczenia. To są inne czasy, inni ludzie, inna kultura już zupełnie, tak? To nie, jest bez znaczenia tak naprawdę. Generalnie wydaje mi się, że osoby, które pchają się do władzy, po prostu muszą mieć pewien zestaw cech i nie ma to znaczenia, czy to są mężczyźni, czy kobiety. Można po prostu też powiedzieć, że częściej te cechy posiadają mężczyźni, statystycznie być może, bo mężczyźni na pewno są mniej ugodowi, tak, są bardziej tacy być może
1: rewanżyści.
2: Może dążą do celu, mniej kompromisowi są, prawda? No ale to już jakby wynika z samych cech biologicznych tak naprawdę, tak? Natomiast twierdzenie, że nie ma właśnie osobników płci żeńskiej, które takich cech są, które takich cech nie mają, że są takie osobniki, które, no wiecie o co mi chodzi, no to nie, to jest głęboko naciągane i generalnie jakby nie jest potwierdzone w faktach, tak? To chciałem powiedzieć w dużym skrócie.
1: No, na pewno bardziej bym zaufał w tej materii kobiecie, która ma rodzinę, jest w szczęśliwym związku, niż staremu karłowatemu dziadowi, który nie ma zupełnie dla kogo się starać.
2: Może. Chciałem o czymś innym w sumie porozmawiać.
0: To dawaj. No,
2: tak naprawdę. Odnośnie pojęć. Ja akurat tu mam dość takie, no powiem, może radykalne nieco poglądy, ale jednak uważam, że pojęcia powinny trzymać swoje znaczenie w miarę możliwości.
0: No to prosto nas tutaj.
2: Ostatnia jest moda właśnie taka, że wszystko, co jest już trochę nie podoba się niektórym osobom z tych bardziej progresywnej części społeczeństwa, to wszystko już jest nazywane faszyzmem, tak? Trump to jest faszyzm, PiS to jest faszyzm, wszystko to faszyzm, tak? Tylko jest jeden problem, że jeżeli będziemy wszystko nazywać faszyzmem, w momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z prawdziwym faszyzmem, nie będziemy nawet potrafili już tego nazwać, tak? Więc jest pewien zestaw.
1: Mamy jeszcze mocniejsze słowo, element. Nazizm, który jest taką sam, mocniejszą odmianą faszyzmu właśnie.
2: Nie, nazizm jest niemiecką odmianą faszyzmu, stąd jego nazwa, tak? Natomiast wiemy, o czym mowa, tak? Często, gęsto w tym momencie wszelkiego rodzaju lewa strona, zwłaszcza jak się, nie wiem, powie coś niezgodnego z jakimś tam duchem aktualnie panującego progresywizmu i jakiejś, nie wiem, tam poprawności politycznej, to od razu jest już faszyzm, tak? To samo jest na przykład w kwestii pojęcia gwałt. Kiedyś gwałt wiadomo czym był, prawda? Czyli to było takie zmuszenie przemocą do obcowania płciowego. Teraz gwałtem już może być wszystko, tak? Łącznie ze złym wzrokiem wręcz, czy nie wiem, zagwizdaniem na ulicy. No to już jest przemoc seksualna. W tym momencie zagwizdanie na ulicy, ba, czytałem ostatnio w Polityce, że nawet zaproszenie na randkę, jeżeli dziewczyna nie ma ochoty się umawiać z tobą na randkę, to jak ją będziesz zapraszał na randkę, to już jest przemoc seksualna. Tak jest. I no i w tym momencie nazywanie przemocą takiej rzeczy, że komuś, nie wiem, mąż stwierdził, bo akurat on zarządza kasą być może z jakiegoś powodu. Nie wiadomo, jaki jest układ w tej rodzinie, o co tam chodzi, nie? Czy może nie mają pieniędzy. Muszą się zastanowić.
0: Może to była ta żona, co to kupuje, wiesz, 10 par butów miesięcznie, nie? Już musi, on już
2: może, wziął, może właśnie, może. Nie znamy sytuacji, usłyszeliśmy tylko coś w sklepie, no i on już jej nie dał na spodnie, no i to już jest przemoc finansowa, tak? Mhm. Tylko, że jeżeli będziemy przemocą nazywać takie rzeczy, to w momencie, kiedy będziemy mieć do czynienia z prawdziwą przemocą, to jak nazwiemy to prawdziwą przemoc, tak? Czyli no możemy porównać, czy możemy porównać kobietę, której mąż odmówił dania pieniędzy na spodnie od kobiety, która jest codziennie lana po mordzie.
1: No mamy dwa pojęcia na to.
2: Jest to deprecjonowanie moim zdaniem ofiar faktycznej, rzeczywistej przemocy.
1: Nie, bo dodajmy przymiotnik do tego słowa. No chyba, że zaproponujesz jakieś nowe słowo w zamian za przemoc, bo masz przymiotnik. Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc finansowa. Jest ten przymiotnik, który nam stopniuje.
2: Jest to absolutna nieprawda. Na przemoc fizyczną, na coś, co niektórzy nazywają przemocą finansową, jest już słowo, nazywa się skąpstwo. Jeżeli mamy do czynienia z nękaniem się nad kimś, znęcaniem się psychicznym, jest na to słowo, to jest właśnie to nękanie, tak? Są na to słowa, nie musimy tworzyć nowych kategorii przemocy, tak jak nie musimy tworzyć nowych kategorii sprawiedliwości, bo dokładnie to jest to jest ten sam problem. To znaczy wymyślamy jakieś pojęcia clickbaitowe tak naprawdę, które mają przykuwać uwagę i wzbudzać jakiś przeciw, wzbudzać jakieś automatyczne reakcje, bo kiedy człowiek używa słyszy słowo przemoc, to mu się z tym kojarzy to. I w tym momencie no masz związek przemocowy, bo nie dał na spodnie, tak. No, a co z przemocą kulinarną? Dlaczego mężczyźni są cały czas ofiarami przemocy kulinarnej? Bo żona chujowo gotuje i...
0: a może to żona jest ofiarą przemocy kulinarnej, bo to ona codziennie musi gotować.
2: Nie, to już jest jakaś inna przemoc. Na pewno jest na to jakieś określenie.
0: No, ale słuchaj, ale ja bym jednak chciała to wszystko jakoś na nowo poukładać, bo mi się wydaje, że myśmy się już... Tak jak to jest, w ogóle, żeby wyjść z tego wszystkiego, co się tutaj zapętliliśmy w tych układach, to chyba trzeba po prostu jakichś nowych rozwiązań poszukać. Czy choćby nawet w tych, wiesz, układach politycznych, tak jak tutaj Korwin mówi, tam, nie wiem, nawołuje do monarchii, demokracja zawiodła, no to wracamy do monarchii. A ja mówię, nie, no musimy po prostu może znaleźć coś innego. Tutaj może jeszcze wróćmy najpierw do tych relacji damsko-męskich. Tak, tutaj w tym wywiadzie z Romanem Warszawskim, co najbardziej po prostu mną tak zatrzęsło, to jak on stwierdził, że dlaczego jest tak, że mężczyzna, jak się ten związek rozpada, to on musi te alimenty z góry płacić. Przecież to powinno być takie dobrowolne, że on po prostu chce płacić. No, dla mnie to jest, wiesz, no, powrót naprawdę do... No to jest absurdalne, tak, to co on mówi. No bo, dobra, już nie wnika, nie wiemy z jakiego powodu się ten związek rozpadł, czy ona mu ogranicza kontakty z dziećmi i tak dalej, to już jest do rozwiązania przez sąd, ale jednak jak są nasze dzieci, no to my musimy na nie łożyć, tak, i nie możemy tego zostawić dobrowolnej decyzji tej drugiej strony, bo to tak jak w Polsce, tak, i tak wielu mężczyzn po prostu nie płaci tych alimentów, tak? Tak samo kobieta po prostu, jeżeli ona zarabia więcej, jest dzielona opieka, no to wtedy ona będzie płaciła jemu te alimenty. Wiadomo, że to są dużo rzadsze przypadki, czy tam nawet pewnie pojedyncze, no ale tak to chyba powinno być, tak? Że na te swoje dzieci po prostu łożymy. Ale jeżeli chodzi o ten układ, wiesz, jeżeli małżonkowie decydują się na to, że kobieta faktycznie zostaje w domu z dziećmi, tylko mąż pracuje, to jakbyś tutaj zabezpieczył ją na różne okoliczności przyrody? Choćby właśnie takie, jakbyś tutaj, wiesz, czy te finansowe sprawy podzielił, czy to, jeżeli na przykład on po 20 latach się rozmyśli, i nastąpi rozpad tego związku, to co? To jego decyzji pozostawiamy to, czy on będzie płacił jej alimenty, jak ona już raczej pracy żadnej sensownej nie znajdzie po tych 20 latach opiekowania się domem?
2: Pytasz mnie, czy?
0: No pytam ciebie na początek.
2: Czy na pewno nie można tego zostawić w jakiś sposób dobrowolności? To powinno być wszystko zawarte w traktacie małżeńskim i określone powinny być warunki, na jakich taki traktat małżeński może być rozwiązany, jakie są obowiązki jednej i drugiej strony. Aktualnie traktaty małżeńskie zostały zmonopolizowane przez państwo, które określiło je, ich warunki w kodeksie rodzinno-opiekuńczym. Czy te rozwiązania, które tam są, czy dobre, czy są czy dobre, czy złe, to już ciężko powiedzieć. Rozstrzyga to sąd. Wydaje mi się, że ma to swoje uzasadnienie jednak, tak? To znaczy nawet, bo tu nawet, wiesz, alimenty nie są zasądzane wyłącznie wtedy, kiedy masz dzieci, bo możesz mieć taką sytuację, że właśnie załóżmy, masz bardzo bogatą kobietę, przedsiębiorczynię, tak? I ona ma męża i ten mąż w gruncie rzeczy jedyny, jaki miał całe życie zadanie, no to sprzątać dom i naprawiać zepsute rzeczy, wynosić śmieci, ale ona wyrabiała dużo, on się mógł realizować jako artysta na przykład. Załóżmy taki scenariusz, tak? Wymyślmy go sobie, odwróćmy troszeczkę tą sytuację. No i czy w tym momencie, kiedy ona postanowiła go z jakiegoś powodu zostawić, tak? No to czy jemu się nie należą alimenty? Być może on już rzeczywiście nie będzie w stanie odnaleźć pracy przez jakiś czas, więc być może te alimenty powinny być na przykład czasowe, prawda? Nie wiem, no od tego jest sąd, żeby to rozstrzygać, na pewno...
0: No nie, na chwilę obecną jest tak, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa i jest taka zasada, że jakby i dzieciom, i temu małżonkowi poziom życia nie może się obniżyć po rozpadzie związku.
2: Nie znam się na tym, więc nie będę się tu wypowiadał, czy to wygasa, czy nie wygasa. Wiem, że chyba jeżeli taka kobieta, która ma alimenty, weźmie ślub, to chyba wygasa, albo trzeba to walczyć w sądach znowu. Nie wiem. Powiem ci, Aniu, nie znam się, więc niech zadzwoni ktoś, kto się zna na kodeksie rodzinno-opiekuńczym i może powiedzieć, jak to jest w rzeczywistości. Ja jedyne, co mogę powiedzieć, to jest to, co mi się wydaje. I mi się wydaje, że być może takie alimenty, być może przez określony czas, określony przez sąd, może mają uzasadnienie. No, to powinien, moim zdaniem, wiesz, powinno być to opisane w kontrakcie małżeńskim, gdzie każda ze stron wchodząc do małżeństwa zawiera ten kontrakt i wie, co robi. Ludzie sobie nie zdają niestety sprawy w ogóle, z czym się wiąże małżeństwo. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że zawierając związek małżeński nie zawiera się go tylko i wyłącznie pomiędzy dwiema osobami. To on, zwłaszcza tutaj osoby, które propsują, że tak powiem, tak, popierają ideę małżeństw jednopłciowych, tak zwanych, nie ma czegoś takiego oczywiście jak małżeństwo jednopłciowe, tak, wiem, jeśli chodzi o znaczenie słowa, jestem radykalny, mam podejście radykalne, więc nie istnieje coś takiego jak małżeństwo jednopłciowe, ale osoby, które chciałyby, żeby wprowadzona została instytucja podobna dla małżeństwa, dla par, a dedykowana parom jednopłciowym, zapominają całkowicie o tym, że taka para nie w tym momencie nie zawiera małżeństwa tylko i wyłącznie ze sobą, nie zawiera tego związku tylko i wyłącznie ze sobą. Automatycznie wiąże się z tym obowiązek opieki alimentacji na przykład wobec rodziców jednego i drugiego małżonka przykładowo. Tak? To nie jest tak, że małżeństwo dotyczy wyłącznie dwojga ludzi. To jest całkowicie nieprawdziwe, ale takie coś egzystuje w ludzi, w wyobraźni ludzi, że może to jest taki romantyczny akt między dwójką. Nie, to jest kontrakt zawierany pomiędzy dwoma rodami, którym określone są wzajemne obowiązki małżonków i ich rodów. Ich dzieci i potencjalnych przyszłych dzieci, tak na marginesie, bo to jest głównie idea małżeństwa. Tak? Idea małżeństwa przede wszystkim miała chronić tutaj prawa tak naprawdę i męża wobec do dzieci i żony, i wobec żony, zwłaszcza, że też, że, znaczy chronić prawa żony i chronić prawa dzieci, ponieważ to zazwyczaj one są tej stroną słabszą. Tak? I instytucja małżeństwa powstała po to, żeby chronić kobiety i potomstwo. Także ludzie, ale to totalnie w tym momencie to już jest wywrócone, ludzie totalnie nie wiedzą na czym to polegało, skąd to się wzięło, dlaczego to jest tak, a nie inaczej, prawda? No, to jest osobne zagadnienie, tak? Także no tak, takie alimenty, odpowiadając jeszcze raz na pytanie, takie alimenty z całą pewnością powinny być, jeżeli nie są określone w kontrakcie małżeńskim, no to powinien to ustalić sąd, tylko powinien to zrobić w sposób sprawiedliwy, tak? Czyli ocenić i zdolności męża do tego, żeby te alimenty płacić i rzeczywiście wysokość tych alimentów powinna zapewnić taki poziom, jaki życie, jaki jest potrzebny i nie jestem pewien, czy ten warunek, że ma nie spać, na przykład, czy on jest rozsądny, to bym był ostrożny akurat. Bo jeśli jako moja małżona wcześniej mogła sobie kupować, nie wiem, futro z nogek raz do roku, to nie jestem pewien, czy po rozwodzie nadal powinna mieć tego typu uprawnienia. Prawda? Więc tu bym uważał, tak?
0: Jestem pewna, że na pewno ten nie może spaść poziom życia dzieciom, a z tym małżonkiem, współmałżonkiem, to nie wiem dokładnie, jak to jest.
2: Wiesz, no też może nie być możliwe, no bo wiesz, ja dzisiaj jestem zatrudniony w świetnej firmie, mam świetne zarobki, stać mnie na prywatną edukację dla dzieci, ale nagle ja mogę tą pracę stracić i tak już nie będzie, więc teraz czy
0: no tak, ale to
2: w takim razie sąd będzie...
0: To jest inna sytuacja właśnie, dlatego wtedy, nie? Ale wiesz, no są takie sytuacje, że wiesz, dochodzi do rozwodu i nagle mąż mówi, a czy one muszą chodzić do prywatnej szkoły? Chyba nie muszą, mogą przecież do publicznej chodzić.
2: Tak jak mówię, to powinna być kwestia, którą będzie ustalał jednak po prostu sąd.
0: Tak.
2: Że sądy rodzinne też niestety są w dużej mierze opanowane przez kobiety, to dość często, gęsto jednak wyroki, jakie przez te sądy są wydawane, no nie są sprawiedliwe i dotyczy to i kwestii opieki nad dziećmi i właśnie potencjalnej wysokości alimentów.
1: I to jest właśnie przemoc prawna.
2: Nie, to są po prostu niesprawiedliwe wyroki sądowe.
1: Tak, ale...
2: zrozumiałem żart. Wiem, że to był żart. To jest z tego sprawy, nie? No, także myślę, że chyba to chciałem generalnie przekazać w tej kwestii.
1: A co myślisz, Wudzu, o tym, że może stosowanie takich pojęć właśnie jak przemoc, chociażby finansowa, ma na celu spotęgowanie jakby efektu tego wyrażenia, czyli po prostu nie tworzymy tego tak sobie, żeby był clickbait, tylko żeby wskazać na to, że to jest rzeczywisty, realny problem, który dotyka wielu ludzi, trzeba się na poważnie zająć, dlatego używamy wobec tego zjawiska mocnych słów w postaci przemoc.
2: Czy tak to jest? Pytanie brzmi tylko, czy takie używanie takiego pojęcia jest, wiesz, obiektywnie uzasadnione?
1: No myślę, że właśnie w niektórych przypadkach tak. Na pewno ten przykład z gwałtem, kiedy mężczyzna zaprasza kobietę na randkę, a ona uznaje, że on w ten sposób ją gwałci, to jest absurdalne. Ale kiedy mamy do czynienia z takimi, no tu podam ten skrajny przykład, który gdzieś tam wyczytałem i to nie jest jednostkowy, gdzie kobieta pozbawiona jest środków nawet na jakieś tam tampony i środki higieniczne, bo mężczyzna jest tym, który dzierży kasę w rodzinie, no to ja bym tu właśnie w takich skrajnych przypadkach używał mocnych wyrażeń, żeby podkreślić, że to jest poważny problem i że musimy zwrócić na to uwagę.
2: To powiedzmy, że jest to poważny problem, ale nie nazywajmy tego przemocą. No to wszystko.
1: No okej, okay, to twoje zdanie moje jest takie, że tu w tych przypadkach użycie takich, jak to się nazywa, nie suplementów, tylko synonimów, takich ostrych synonimów jest na miejscu.
2: Tutaj bardzo słusznie Ewa Zalipka zauważyła, że rzeczywiście jest coś takiego jak przemoc finansowa, księgowa ze strony rządu. Tak, tutaj się całkowicie zgadzam. Zresztą to nie jest wyimaginowana przemoc, tylko jest to rzeczywista przemoc.
1: Oczywiście, że tak. Bo państwo jeszcze ma narzędzia przemocy i przymusu wobec podatnika, więc tym bardziej.
2: Dokładnie tak.
1: No nic, to pogadalim sobie. Ja bym musiał chyba się położyć nyny. Jeszcze posłucham. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze zadzwoni i temat się rozwinie, żebym miał co do poduchy posłuchać. Miło było. Dzięki. Pozdrawiam was. Dzięki. I do usłyszenia.
0: Dobrej nocy. Trzymaj się.
2: Ja nie wiem właśnie, czy też nie, w gruncie rzeczy też już nie miałem nic do dodania i teraz nie wiem, czy mam cię zostawić samo, czy to będzie już jednak jakaś przemoc.
0: Nie, jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze Ewa Lipka do nas dołączyła. Witaj, Ewo.
3: No, witam. A właśnie chciałam poruszyć kwestię tą księgową z ramienia rządu, systemowego tego rządu, w połączeniu z rozpadami małżeństw, czyli poszerzamy drzewo. Drzewo przemocy poszerzamy.
0: To poszerzamy. Można? Poszerzaj.
3: No właśnie, i tak, bo ja jestem zbuntowaną księgową, wiem, że ze mnie się śmieją, tak, Ewka, ty i księgowa, mój mąż też się ze mnie śmiał, ty i księgowa. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie, jeżeli jest małżeństwo i w związku takim małżeńskim jest księgowa albo księgowy i oni czerpali zyski z tego systemu, jaki jest księgowego i małżeństwo się rozpada. No, księgowi sporo zarabiają. Chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, nigdy w księgowości nie pracowałam. Gdzieś tam kiedyś komuś tam rozliczenia jakieś robiłam, tak za drobne pieniądze, tak grzecznościowo. Malutką wzięłam wtedy. I teraz tak, no bo tak skupiamy się tutaj na temat pieniędzy, między innymi, co z tymi pieniędzmi po rozwodzie, ale ja tutaj widzę, że ktoś czerpał korzyści, nie powiedział nic przeciwko temu, że to jest zły system, wadliwy jako księgowość, uczył się na swoje, oczywiście za podatników pieniądze, bo księgowość też jest na studiach państwowa i uważam, że tylko powinna być państwowa. I jak w takiej sytuacji też no, będzie no, księgowa dużo zarabiała, ktoś tam załóżmy mąż albo żona, zależy kto tam był księgowy, mniej być może. No i jak taką sprawę rozwikłać państwową?
0: Ja... Nie mam za bardzo pomysłu. Ty masz jakieś propozycje?
3: No jest to skomplikowane, bo uważam, że cały system jest zły. Obecnie no, od 2016 roku nie jestem z mężem. Mam 47 lat, 19 chyba byłam w związku małżeńskim. I obecnie mówię, że tak naprawdę nie powinno być żadnych związków małżeńskich. Jak komuś się coś zachce, no to powinni się spotkać i to wszystko. A tutaj jakieś obowiązki małżeńskie, a gdzieś tam?
0: A co trochę z dziećmi? A co z dziećmi wtedy? Jak nie mamy...
3: No, no właśnie jest to skomplikowane, bo to tak naprawdę jest problem gigantyczny, społeczny. Myślę, że kiedyś nie było takich związków małżeńskich jak teraz. Nie, nawet takich prac nie było jak teraz. I to zupełnie inaczej wyglądało. Były jakieś grody, że tak powiem, jakieś
0: wioski. Wspólnoty, tak. Wszystkie dzieci były nasze wspólne.
3: No właśnie. I kto się zastanawiał, czyje to dziecko jest ważne? Wszystkie dzieci nasze są. A te związki małżeńskie to taka zazdrość, zawiść.
2: Masz, Ewo, jakąś wyidealizowaną wizję przeszłości, mówiąc szczerze, bo to było zawsze bardzo ważne, czyje jest dziecko. To były kwestie, zwłaszcza to dotyczyło tak naprawdę jakichś rodów bardziej znaczących, tak? Bo być może wśród rodzin chłopskich nie było to aż tak ważne, chociaż też było, bo chodziło tutaj przede wszystkim o kwestię dziedziczenia, o tego, kwestię tego, kto zostanie kolejnym baronem, księciem czy królem. Także to wszystko kiedyś było bardzo, bardzo dokładnie pilnowane. To nie wyglądało w ten sposób.
0: Ale jeszcze wcześniej w plemionach niektórych przynajmniej było tak, że opieką nad dziećmi zajmował się brat mamy, bo on wiedział, że to jest jego krew, tak? No bo nie wiadomo, kto był ojcem, ale brat wiedział, że to jest dziecko jego siostry, więc on o to dziecko musi dbać. Czy może do tego powinniśmy wrócić, wiesz?
2: No wiesz, z tego co wiem, to Żydem jest się zawsze po matce.
0: No właśnie.
2: A kto jest? Ma to uzasadnienie.
0: No teraz my jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy to ojcostwo ustalać, a wcześniej przez tysiące lat nie było to zbytnio możliwe, nie?
2: No niemniej jednak, no, jakby instytucja małżeństwa ma swoje bardzo długie dzieje. Istnieją one z bardzo konkretnych powodów i była ona zawsze potrzebna, przeważnie, przynajmniej w tych społeczeństwach, które uznawały, że tak powiem, własność, to było dość to najistotniejsze, aczkolwiek nie tylko. No. Faktem jest, że w grupach zbieracko-łowieckich z całą pewnością mogło to być mniej istotne, kto jest ojcem. Wtedy zazwyczaj też kobiety wybierały jednak na swoich partnerów pod pewnymi kryteriami, tak? Mhm. Więc mogło to być bardziej przypominać, nie wiem, tego, jak funkcjonowała Watacha Wilcza. Nie wiem, to aż sobie z ciekawości poszukam jakichś książek w tym temacie albo jakichś materiałów. Ciężko to jest tak naprawdę powiedzieć, no, nie ma jakichś materiałów źródłowych, na podstawie których naukowcy mogą opisywać tak naprawdę, jak to wyglądało. Jedyne, co można robić, to obserwować aktualnie funkcjonujące grupy zbieracko-łowieckie, których po pierwsze jest ich znacznie mniej, po drugie one też raczej nie pozostały bez wpływu bardziej rozwiniętych cywilizacji, które gdzieś tam obok istniały, więc ciężko na tej podstawie coś wnioskować. Można zobaczyć, jak to funkcjonuje w najbliższych nam ewolucyjnie naszych krewnych, typu szympansy, prawda? I tam i z dużym prawdopodobieństwem prawo do tego, by móc się parzyć, miał najsilniejszy samiec, a reszta musiała siedzieć cicho lub wręcz odejść ze stada, jeżeli były zbyt kłopotliwe. To jednak zostało w jakiś sposób uporządkowane przez instytucję małżeństwa. Wyrównało się w jakiś ten sposób, że tak powiem, prawa, jeżeli chodzi o możliwość bycia w ogóle w związku, tak? Bo inaczej mamy do czynienia z sytuacją, w którym w społeczeństwie następuje rosnąca frustracja i to widzimy na przykład w społeczeństwach muzułmańskich, tak? Gdzie mamy do czynienia z ogromną rzeszą sfrustrowanych mężczyzn, którzy nie mają prawa do tego, by móc się spotkać z kobietą.
0: No, a teraz mamy też, wiesz, no to co ten Roman Warszawski właśnie mówi, no i to jest faktem, tak, tutaj jest niezaprzeczalnym, że kobiety działające na tym odwiecznym swoim prawie hipergami, przez to, że są wyedukowane, że mogą dużo zarabiać, no mało znajdują tych potencjalnych, wiesz, kandydatów na swoich partnerów, więc są same, coraz więcej mężczyzn jest samych, małżeństwa się nie zawiązują, dzieci się nie rodzą, więc zabrnęliśmy powoli w jakiś chyba, wiesz, kozi róg, tak? Może faktycznie trzeba jakoś to przeformatować.
3: Ale to jest bardzo skomplikowane, bo tak, z jednej strony jako Polska jest mówione obecnie, że jest spadek rozrodczości. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce obecnie mieć dziecko, no to naprawdę jest to bardzo trudne. No ja jestem w Anglii akurat. Anglia tutaj ma bardzo dobre socjale. I żeby mieć dzieci, to naprawdę trzeba mieć pieniądze i o nie zadbać. Czyli tak, to co powiedziałam, z jednej strony spadek, ojejku, nie płodzimy się, nie ma dzieci, nie rozradzamy się, a z drugiej strony nie ma tej wspólnoty takiej, żeby zadbać o te dzieci. I na przykład, ja nie jestem za PiS-em, ja w ogóle nigdy nie głosowałam, ale ja tak obserwuję, co ludzie mówią i tak, przeciwko 500+, oczywiście nie powinno być dla wszystkich, na przykład tak jak tutaj w Anglii jest podstawowe rodzinne jakieś tam małe jest, to każde dziecko dostaje, a później są rozliczenia wedle kto ile zarabia. I w Polsce no 500+ dla wszystkich, czyli jeżeli bogaty dostaje tam nie wiem ile, 10 tysięcy złotych, to on też to dostanie 500+. I powiedzą, że to jest sprawiedliwe. Ja uważam, że nie jest to sprawiedliwe. Bo rozumiem, że oprócz 500+ w Polsce jest też rodzinne jakieś. Czy to 500+ jest tylko rodzinnym?
0: Znaczy tak, 500+, tak jak mówisz, jest dla wszystkich, a zasiłki rodzinne są oprócz tego dla tych mało zarabiających.
3: Czyli, tak. Czyli 500+ jest podstawowe na każde dziecko, a oprócz tego jeszcze jak ktoś mało zarabia, to jeszcze są jakieś pieniądze.
0: Tak, tak, tak.
3: Mhm. Aha, aha.
0: Ale wiesz, na przykład tutaj właśnie Roman Warszawski i inni podnoszą taki temat, że właśnie państwo przez to, że daje te zasiłki, jakby wchodzi w rolę ojca, tak, utrzymuje te dzieci i właśnie jest łatwiej, tak, łatwiej na przykład wychowywać samotnie dzieci. I to też właśnie przyczynia się do rozpadu małżeństwa, do rozpadu tych związków.
3: No to może to powinno być zupełnie inaczej rozwiązane. Jeżeli ktoś jest biedny, no to zamiast pieniędzy, niech będzie opieka społeczna, co potrzebują, no to wtedy, żeby na przykład, bo też mówili tam gdzieś, wypowiadali się, że rodzice, nawet matki, nie tylko ojcowie, ale że nawet matki alkohol wtedy dużo kupują, za te pieniądze się rozpijają. No to zamiast tych pieniędzy, nie wiem, potrzebują, nie wiem, żeby było cieplej w mieszkaniu, w domu, no to ocieplić takim dom zamiast tych pieniędzy, bo załóżmy na jedzenie im wystarcza. Załóżmy, wychodzę z założeń. Jest to skomplikowane. Ja pamiętam, w Polsce potrzebowałam jakiegoś tam zasiłku. To powiedzieli, że na dziecko mogą dać na dresy sportowe. Tylko jeszcze ja musiałam najpierw kupić te dresy, czyli nie miałam pieniędzy, ale nie miałam pieniędzy na jedzenie. Ale oni mi łaskawie dresy dla dzieci do szkoły. To musiałam kupić, czyli ktoś mi musiał pożyczyć pieniądze, żebym ja mogła kupić, pokazać paragon, to dopiero oni mogli mi zwrócić pieniądze za to. To jest no, moim zdaniem chore, bardzo dużo chorych rozwiązań jest.
0: No jest też taki problem, że właśnie jakby przez te zasiłki, tak, przez te 500+ tak zwane, no wydaje się tak, że ludzie właśnie ubożsi chętniej decydują się na kolejne dzieci, a ci, którzy dobrze zarabiają, tak, mają tych dzieci mniej albo wcale. Wudzu, ty jakbyś tutaj to jakby podniósł dzietność tych lepiej zarabiających, którzy nie potrzebują tych zasiłków.
2: Nie jest to możliwe oczywiście. Mała dzietność nie wynika z biedy. Mała dzietność nie wynika z rozpadu małżeństw. Mała dzietność moim zdaniem wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze z istnienia łatwo dostępnej, taniej antykoncepcji. To jest podstawowy powód. I drugi jest taki, że po prostu ludzie mają dużo ciekawszych rzeczy do robienia niż użeranie się z gówniakami. Co tu wiele mówić.
0: Po prostu wyszły z mody, no, Netflixy,
2: gry. Nie, no nie jest kwestia tego, że wyszły z mody. No, sam będąc ojcem dwójki dzieci, po prostu wiem, jak to jest ciężki kawałek chleba. I jest to naprawdę wszystko bardzo trudne. I rodzicielstwo wiąże się z potężnymi wyrzeczeniami. To jest kwestia tego, że się już nie można spotkać z kolegami, z koleżankami, nie ma się za bardzo czasu na rozwijanie hobby. Generalnie dzień składa się z tego, że zaczyna się od odstawienia dzieci gdzieś, idzie się do pracy, zabiera się dzieci, trzeba spędzić jakiś czas z dziećmi, trzeba zrobić te podstawowe rzeczy dookoła domu, a potem już trzeba iść spać. Więc po prostu nie jest to łatwe. Kawałek chleba i koniec. A życie dostarcza ciekawszych alternatyw niż tylko mnożenie się. Nie mnożenie się, tylko ruchanie się. Można robić ciekawsze rzeczy niż się ruchać, a nawet jeżeli ktoś lubi się ruchać, dzięki antykoncepcji nie musisz ponosić jego konsekwencji.
0: Ale wiesz, mi nie chodzi o to, żebyśmy tutaj mieli, wiesz, zaraz po czwórkę, piątkę dzieci, nie? Tylko chodzi o, wiesz, całe gro ludzi, którzy po prostu w ogóle się wycofują z tego interesu, nie? Nawet się nie decydują na jedno, nie?
2: No bo ale dlaczego, jeżeli oni nie chcą rezygnować z tego, żeby móc siedzieć razem i grać na PlayStation, albo siedzieć razem i podróżować, siedzieć razem i robić jakiekolwiek inne rzeczy, które lubią i sprawiają mu o wiele większą przyjemność niż problemy wychowawcze, to dlaczego, no jak ich jesteś w stanie do tego skłonić? No nie skłonisz im, albo ktoś chce wziąć to na siebie, albo nie. Jeśli ktoś woli żyć przyjemnie, ja się nie dziwię ludziom, że wolą żyć przyjemnie. I nic tego nie zmieni, absolutnie. Nie ma na to żadnych sposobów. Żadne 500 plusy, 1000 plusy, milion plusy. Nic tutaj nie zmienią. Po prostu ludzie nie chcą mieć dzieci, bo świat ma o wiele ciekawsze rzeczy do zaoferowania.
0: No nawet blackouty teraz nie pomogą, bo wciąż są te środki antykoncepcyjne.
2: Tak jest. I planszówki
0: są, tak. No dobra, słuchajcie. To dzięki wam za telefon. Dzięki, że się tutaj wypowiedzieliście w temacie. Damy jeszcze szansę innym.
3: Dziękuję.
0: Dzięki Ewa za telefon. Dzięki.
3: Aczkolwiek nie jestem usatysfakcjonowana z moich jakichś tam, rzuciłam tylko hasło, ale wiem, że to jest bardzo trudne, także, ale nic już
0: nie. To jest chyba nie...
3: Skomplikowane.
0: To jest skomplikowane i no... I...
3: Przepraszam za moją ostrość.
0: Nie, było spoko.
3: No, dziękuję.
0: Dzięki wielkie.
3: Pozdrawiam. Trzymaj wszystkich.
0: Się. Dobrej nocy.
2: No, cześć.
0: Trzymaj się, papa. To co? Adwokat, może teraz ty. Zapraszam. Kto jeszcze ma ochotę, dawajcie. No bo wiecie, późna godzina. Jeszcze do pierwszej tutaj możemy sobie posiedzieć. A ja, słuchajcie, miałam tą paczkę rozpakować od Pablo. Ale już tutaj chłopaki zadzwonili. Bo paczka... Mam tutaj jeden... Co to jest? Jakaś taka buteleczka. Szklana. Pięknie pachnie. To są jakieś nasionka. Nie, jakieś kwiatostany to są. To chyba będzie dobre na herbatkę. O, bardzo dobrze przyda się herbatka. To taka kwiatowa, ziołowa do audycji. Tutaj właśnie syn Pablo wykonywał takie medaliony w drewnie, takie tutaj wypalone. Mam taki z jednej strony uśmiechnięta buźka z przymrużonym oczkiem, a z drugiej strony jakieś literki SPS. Może podpowiecie, co to może znaczyć to SPS. Mam tutaj kolejny słoiczek zafoliowany, bąbelkową folię. Ale dobrze zafoliowany, a dobra. No dobrze chłopak to zapakował. A tutaj to są chyba to jest to, o co chodziło. Taki mały słoiczek, jak po koncentracie pomidorowym. To jest to, to są te chyba konopie CBD. O, jeszcze kolejny słoiczek. Dobrze. Czekajcie, tutaj. ASMR. O, dobra, wyrwane. Kolejny słoiczek. Pękaty. Jak pachnie, sprawdzimy jak pachnie. Jakaś inna odmiana. Tutaj nawet podpisana jest CBG 16 gram. Będę próbować i mam ostatnią tubkę tutaj ze strzałeczką. A, żeby tutaj otworzyć. A tu są całe też kwiatostany. No, prawdziwe dary mamy natury. Wszystko się przyda. Wszystko się przyda w tych ciekawych czasach. Żeby tutaj się właśnie odstresować i coś dobrego sobie zapodać. Także Pablo, dzięki jeszcze raz za tą paczuszkę. O, to mi się dzwoni. Hello. Halo, halo, słyszymy się? Czy to misiu? Wyciszony jesteś, musisz się odciszyć. Jesteś już tutaj z nami. Tylko się odcisz. To misiu. To ja cię odciszyłam? Nie, no to ty się musisz odciszyć. O, jesteś.
4: Halo, halo.
0: Jesteś, słyszymy się, hej.
4: No, słuchaj, no bo właśnie słucham o tej pomocy, o której żeście rozmawiali od państwa. Wiesz, nie wiem jak jest w Polsce, więc się nie będę wypowiadał, wiem tylko, że jest to 500+, ale tak dla ciekawości innych powiem, że na przykład w Kalifornii w ogóle nie ma pomocy żadnej, takiej pieniężnej. Jest tam jakiś taki to się nazywa Family Paid Program, Family Leave, no to jest taki, można porównać to do takiego macierzyńskiego albo tacierzyńskiego. Ale on jest też bardzo krótki i też w zasadzie zależy od twoich zarobków, więc jak ktoś słabo na przykład zarabiał, to jest naliczany ten program na podstawie poprzedniego roku podatku GOS, podatków, jak się ktoś rozliczał i jak ktoś na przykład ma niskie zarobki, to dostanie mniej pieniędzy, jak ktoś tam miał większe zarobki, to dostanie większe i też jest z góry gdzieś jest jakiś taki limit, ten górny, że na przykład dla osoby, która bardzo dobrze zarabia, no to są bardzo małe pieniądze, także nawet te osoby bardzo dobrze zarabiające w ogóle nie korzystają z tego, nie? To im tam za bardzo dużo nie wnosi w ich finanse. Natomiast są takie programy, które są związane z jedzeniem. Na przykład jak się rodzi dziecko, jest taki program, się nazywa WIC. I to jest skrót od Woman, Infant and Child. I to w zasadzie każdy... Pamiętam, że moja żona na przykład w szpitalu już powiedzieli, czy chce to dostawać. I to jest taki program, że dostajesz takie czeki. I te czeki są... możesz w każdym sklepie je realizować, ale tylko na jedzenie. I to są określone produkty dla dziecka, ale też dla rodziny, powiedzmy, jak masz na przykład starsze rodzeństwo i w to wchodzą na przykład sery, jakieś tam warzywa, jabłka, grzyby, no praktycznie każdy rodzaj jedzenia, na którym jest taka specjalna naklejka WIC, czyli w sklepie jak idziesz i chcesz kupić sobie na przykład jakieś najdroższe pieczarki, no to wiadomo, że nie kupisz tych najdroższych na ten czek, ale jest na przykład z jakiegoś tam lokalnego producenta naklejka z tym WIC i wtedy możesz sobie wziąć te same grzyby, czy gdzieś te pieniądze wracają z powrotem do tych lokalnych farmerów i tak dalej. Więc to jest jeden taki program, z którego można korzystać. A drugi program, z tego co wiem, się nazywa CalFresh i to chyba największy program w Kalifornii, gdzie też bez względu na wiek dziecka można, wiesz, się w bardzo prosty sposób złożyć aplikację i dostawać świeże owoce. Bardzo, bardzo dużo różnych takich rzeczy, które mają niby poprawić dietę twojemu dziecku, czyli że za to na przykład nie dostaniesz żadnych tam chipsów i takich rzeczy. Natomiast wszystkie rodzaje owoców, warzyw, jakieś płatki, wszystko możesz dostać i to jest chyba część programu federalnego, który się nazywa SNAP, który ma na zasadzie zwalczania ogólnie głodu i poprawiania diety wśród młodych ludzi też, nie? Więc są tego typu jest pomoc i w zasadzie teraz na przykład w Kalifornii przez to, że jest nadwyżka w budżecie, gubernator takie rozporządzenie rozpisał, że we wszystkich szkołach w całej Kalifornii, czy to jest szkoła, wiesz, podstawowa, czy średnia, czy gimnazjum, dzieci mają w tym roku za darmo obiady, śniadania, obiady, śniadania, lunch, obiady, bo się na obiadach chyba kończy. Także też się zdziwiłem, bo wiesz, normalnie to się w

0: bardziej celowane, tak jest bardziej celowane, żeby po prostu nie było nadużyć, no bo wiesz, mogliby sobie rodzice na przykład kupić pół litra za te pieniądze, jakby dostawali jakieś, wiesz, tam tak było niekontrolowane, dostawali na przykład do ręki pieniądze i tu jest tak zrobione, że się nie da za bardzo nic z tym zrobić. W sklepie bardzo poważnie tego też podchodzą i sprawdzają, jak widzą, że po prostu ktoś tam próbuje, wiesz, coś oszukać, coś to nie przejdzie, nie? Mhm. Także czasami jak jakiś oszust, wiesz, próbuje coś tam zahachmycić, to blokuje praktycznie całą kolejkę w sklepie i to od razu widać, że ktoś tam coś kombinuje, więc to się rzadko zdarza, żeby ktoś te pieniądze w jakiś sposób defraudował, nie? Ale tak poza tym to właśnie tak się mówi, że wiesz, że na przykład o Kalifornii się mówi, że to taki lewicowy, socjalny, straszny stan, ale tak naprawdę to, co jest w Europie, w niektórych krajach ta pomoc socjalna, to o niebo większe niż tutaj. Tutaj nie ma. Tutaj, wiesz, tutaj tu zakładasz rodzinę na podstawie swojej pracy, swoich zarobków, po prostu wiesz, że cię na to stać i zakładasz rodzinę i z góry nie po prostu nie ma co oczekiwać od państwa, że ci będzie jakieś 500+, czy jakieś inne programy dawało takie, wiesz, na te dzieci. Nie ma nic takiego, nie?
1: Ale czy na
0: jest coś takiego, jeszcze się, bo to trochę może też nie chcę na przykład tutaj zakłamać. Jest coś takiego jak tax credit, ale to też trzeba pracować i zarabiać pieniądze. I przy zarobkach, tam powiedzmy, ktoś ma niskie zarobki, nie pamiętam, bo kiedyś tam bardzo dobry byłem w taksach, ale teraz nie pamiętam, jak to prawo się zmieniło, ale chyba coś takiego jest, że tam od chyba 15 tysięcy dolarów na rok do jakieś tam sumy, która jest uzależniona, ile członków rodziny jest, bo to jest obliczane na podstawie, ile członków rodziny masz do zarobków, nie? Czyli ile przepada taki średni zarobek na jednego członka rodziny. Jeżeli on tam nie przekracza pewnej sumy, no to masz taki odpis, że dostajesz przy rozliczaniu podatków dostajesz $1000 na każde dziecko, nie? Ale to jest na cały rok, tak jakby przy rozliczeniu, więc to nie są jakieś duże pieniądze, więc zakładam, że tak naprawdę takiej pomocy miesięcznie, wiesz, żeby coś dostawać na dziecko nie ma kompletnie. Tak to wygląda.
1: No a taki model rodziny, wiesz, że jest taka, nie wiem, umowa między małżonkami, że właśnie kobieta zostaje w domu i opiekuje się domem, a mąż pracuje, to tutaj jak ty to widzisz? Czy jest jakiś, no tak z twojego doświadczenia, bo wiadomo, że moglibyśmy sobie jakieś statystyki poprzeglądać i tutaj poprzytaczać, czy jakieś takie właśnie przykłady tego skąpstwa, jak to mówi Wudzu, że wiesz, kobieta musi się tam, nie wiem, dopraszać, że mąż jest widziany, to jest jakiś problem, czy to jest jakoś tak, wiesz, przyjęte?
0: Tutaj nie wiem, nie słyszałem, żeby ktoś. Ja sam nigdy nie podpisywałem żadnej intercyzy ani żadnego traktatu. Wiesz, do małżeństwa podchodziłem na zasadzie, wiesz, takiej, no takiej tradycyjnej, jak to kiedyś było. No teraz wiem, że.
1: Mąż zarabia, żona trzyma kasę, tradycyjnie.
0: No wiesz, to nie, no u nas tak, wiesz, u nas tak było, że my od początku mieliśmy rozdzielność majątkową, ale to też wynika z tego, że ja po prostu, wiesz. Moja żona ma, znaczy wiesz, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że moja żona ma jakieś tam swoje wydatki, swoje zarobki i chce się po prostu rozporządzać na przykład sama ze swoimi pieniędzmi, które zarobi i chce po prostu mieć taką niezależność na co chce wydać to. I tak samo ja, a natomiast razem oczywiście się zawsze zrzucaliśmy na dzieci, czy po prostu na mieszkanie, czy takie rzeczy, no to było taka, dla mnie to była w ogóle oczywista rzecz, nie było nigdy u nas jakiegoś problemu z tym, żeby się kłócić o to. Natomiast wiesz, jeżeli chodzi kto zarabia, kto się zajmuje dziećmi, to było to różnie u nas, bo przy pierwszym dziecku to moja żona bardzo szybko poszła z powrotem do pracy, i to się odbiło po prostu na mojej córce tym, że no wiesz, że się tak wymienialiśmy, nie? I ona była tak podrzucana i do opiekunek i wiesz, i trzeba było dojeżdżać, tam zawozić, bo czasami opiekunka nie mogła, to się pojawiała jakaś zupełnie nowa i to się odbijało też źle na mojej córce, nie? Bo ona raz była u kogoś, raz u kogoś innego i to głównie mówię, jak była bardzo mała. Więc

0: jak się kolejne dzieci urodziły, no to doszliśmy do takiego porozumienia, że ja po prostu zapieprzam, zarabiam na całą rodzinę, a ona się zajmuje domem i zajmuje się dziećmi. I to w miarę dobrze funkcjonowało. Nie? Nigdy jakoś nie mieliśmy tutaj żadnych takich kłótni, jeżeli chodzi o to.
1: No dobra, ale
0: I
1: wtedy
0: też
1: już było tak, że wiesz, że ona już się rozumiem, skoro nie zarabiała, no to już się nie mogła dorzucać, no bo z czego do utrzymania? Po prostu została zmieniona ta wasza umowa, ten układ po prostu, tak?
0: co, nigdy nic nie podpisywaliśmy żadnych
1: No
0: układów. To
1: chodzi mi o
0: dla
1: to, w
0: mnie
1: sensie
0: taka.
1: wasza umowa, wiesz, jak to widzicie, jak to będzie
0: Wiesz
1: dalej
0: co,
1: wyglądać.
0: dla mnie to była bardzo taka naturalna kolej rzeczy, że jak ktoś zarabia pieniądze, no to musi drugą osobę utrzymywać, bo ta druga osoba, wiesz, ja traktuję jako opiekę nad trójką dzieci, jako pełnoetatową pracę też, nie?
1: No tak.
0: Która jest niezapłacona, więc dla mnie to jest naturalna rzecz, że ja mam zapłaconą za moją pracę, a moja żona na przykład za tą pracę w domu nie ma zapłaconą, no to wypadałoby się tymi pieniędzmi jakoś podzielić, nie?
1: No właśnie, no to wtedy co, ty masz wyznaczone, że tam, nie wiem, połowę swojej pensji wrzucasz na wspólne konto i już żona może
0: Nie,
1: dysponować.
0: nigdy nie mieliśmy wspólnego konta. Nigdy nie mieliśmy wspólnego konta, nawet nie było takiej potrzeby, żeby, wiesz, jakieś wspólne konto tworzyć. My mamy tak zrobione, że nawet teraz każde konto nasze, każdy ma jak gdyby dostęp do tego konta, że mamy rozdzielne konta, ale wiesz, po czasie zrobiliśmy tak przez to, że wiesz, że nie wiadomo, różnie to może być w życiu, może mi się coś przydarzyć albo mojej żonie, a wiem, że potem są problemy, żeby wiesz, sądowo jak gdyby to konto przyjąć, więc teraz mamy tak jak gdyby jak to się po polsku mówi, że masz
1: Upoważnienie,
0: taki
1: upoważnienie.
0: pełne upoważnienie, tak, że mamy upoważnienie.
1: O, to mi się nam zanikasz. Zanikasz gdzieś tam na highway'u.
0: No to
1: Wjechałeś
0: proszę.
1: chyba w las. Zanikłeś na chwilę, chyba wjechałeś w las. No.
0: No, ja chyba teraz kompletnie zanikam, bo jadę na parking taki podziemny, więc zaraz
1: A,
0: zniknę, ale.
1: okej. Okay. No, i zniknął. I nie ma go. I już chyba. O, może jeszcze na
0: Nie ma.
1: koniec. Teraz jesteś, no.
0: Dobra, pojawia się i znika.
1: Mr. America. No dobra, czyli po
0: Dobra,
1: prostu.
0: to w takim razie. No, no, no.
1: Czyli mówisz, że wspólnego konta nie było, tylko co? Ty przerzucałeś żonie na jej konto, tak?
0: Tak, wiesz, to jest tak, że jak ona coś potrzebuje, no to spoko, wiesz. Jak są jakieś większe sumy, powiedzmy, robisz tam, nie wiem, przemeblowanie w domu albo jakiś remont czy coś, no to wiadomo, że nie dasz żonie, nie rzucisz tak pieniędzy i powiesz, to masz i rób co chcesz, bo nie należy do takich osób aż tak zamożnych, żeby sobie tak, wiesz, bez jakiejś tam dogadania się co do detali, wiesz, tak rzucić większą sumę. Natomiast, wiesz, jak się pojawiały zawsze jakieś czy kupno samochodu. Raz musiałem zwrócić nawet samochód, się przyznam,
1: Co? Jeszcze raz powiedz, bo
0: bo
1: zaniknąłeś. Co
0: mieliśmy
1: musiałeś
0: już
1: zrobić?
0: trójkę. Musiałem zwrócić
1: A,
0: samochód
1: zwrócić.
0: raz.
1: Okej.
0: Tak. Kupiłem po prostu sportowy samochód praktycznie na dwie osoby, a mieliśmy już trójkę dzieci, no i przyjechałem tym samochodem do domu i mi żona powiedziała, że nie, no sorry stary, ale musimy mieć samochód na całą rodzinę, a nie na dwie osoby. Że mam tam po jakimś czasie wrócić ten samochód, nie? I kupić taki większy. Także wiesz, no czasami się pojawiają takie, wiesz, drobne, no bo nie powiem, że chciałem zawsze mieć jakiś fajny sportowy samochód i zostałem kupowiony. Ale z drugiej strony, wiesz, potem sobie tak to przemyślałem i faktycznie, no to trzeba mieć jakiś rodzinny samochód, a nie jakiś. Więc
1: Wiesz, ten sportowy samochód to tak już wiesz,
0: jest
1: jak
0: tak,
1: dzieci
0: że po
1: pójdą
0: prostu
1: na
0: to jest kwestia
1: studia,
0: nie
1: jest
0: gadania
1: dobry.
0: się.
1: No. Ten samochód, do tego samochodu
0: No,
1: sportowego trzeba wrócić, jak dzieci
0: no.
1: pójdą na studia i wiesz, już będziecie tylko we dwójkę z żoną jeździć.
0: No, dokładnie, trzeba odczekać trochę, nie?
1: Jeszcze tak, czas szybko leci, także wszystko do przerobienia. To słuchaj, ja cię dziękuję, ale już tak słabo cię naprawdę słychać. Także
0: Tak, ja wiesz,
1: dzięki.
0: bo ja czekam. nie, więc też się będę musiał złączyć. Muszę wjechać do środka, bo blokuje tutaj ruch, nie? Spoko. Także pozdrawiam, na razie, trzymajcie się.
1: Trzymajcie, papa. No widzicie, czego się nie robi dla nocnego radia. No, to misiu nam zablokował biednych Amerykanów. No dobra, słuchajcie. Pierwsza wybiła. A ostatni moment na dzwonienie. Ja tutaj mam jeszcze z takich zaległych rzeczy. Wiecie, ja jak rozmawiam z gościem, to jeszcze tak z tą moją podzielnością uwagi jest słabo trochę momentami. I nie odpowiadam tak na ten czat, jak pewnie byście oczekiwali. Ale czekajcie, nie mogę tutaj otworzyć innego dokumentu, bo miałam tutaj takie odpowiedzi jeszcze od mojej poprzedniej gościni, od Zuzi, bo tam na czacie potem, jak odsłuchałam sobie jeszcze audycję, dużo fajnych pytań się pojawiło i chciałam wam tutaj, i Zuzia była na tyle miła, że ona, ja jej to wysłałam tak w sumie trochę, żeby jej po prostu pokazać wasze tutaj zaangażowanie, a ona po prostu, słuchajcie, wzięła się dziewczyna i odpowiedzi przygotowała, ale kurczę, nie mogę tego... O, dobra, mam ten plik. Tutaj właśnie to misiu zadał Zuzi, pamiętacie? Tej dziewczynie tam z Warszawy, która teraz się przymierza do kolejnej swojej płyty. To misiu się jej pytał, czy Zuzia słyszała przeróbki Eltona z Britney Spears i co sądzi o odgrzewaniu starych hitów z nowymi bitami i wykonawcami. I tutaj odpowiedź Zuzi do misia. Czy chodzi ci o Hold Me Closer? Tak, słyszałam. Nie boli mnie odgrzewanie starych hitów. Praktycznie wszystkie hity dalej są doskonałe. Jak słuchacz ma wprawne ucho, to wyłapie motywy z oryginałów. Ewentualnie jeśli będzie zwyczajnie ciekawy oryginałów, to zawsze może je sprawdzić. Ludzie często szukają, może czasami trochę na siłę, powagi w numerach, które kochają. Ja doszłam do wniosku, że odbiór muzyki opiera się na wrażeniach i emocjach. Jak na ciebie działa, to nieważne, co to jest. No, ja swoje zdanie, jak mogę przytoczyć, to też uważam, że odgrzewanie starych numerów w jakiejś nowej wersji z nowym pomysłem jest super. Czasami te kawery są, okazują się lepsze niż oryginały. Było też pytanie od Czektula. Co Zuzia sądzi o poezji śpiewanej? Czy nadaje się do chillowania i do melancholijnych posiadówek? No tutaj odpowiedź Zuzi oczywista, że się zgadza, że nie ma tu nic do dodania. Było jeszcze jedno w trakcie tej rozmowy pytanie od Tomisia. Znaczy, była taka dyskusja, nie wiem, czy pamiętacie, co to jest alternatywna muzyka. I właśnie Tomisiu napisał, że kiedyś punk rock był alternatyw. Na przykład tutaj z takim zespołem RHCP na czele. A teraz jest na dobre w mainstreamie. Potem adwokat się wypowiedział, czy kryterium alternatywy nie jest czasem trudność w odbiorze. To znaczy, alternatywa powinna być wymagająca dla odbiorcy. No i tutaj po kolei Zuzia odpowiada Tomisiowi, że zgadza się, że tak jak rozmawiałyśmy, w muzyce, jak w całej kulturze, granice się przesuwają, gatunki się przenikają. Tych zmian w metkowaniu nie da się zatrzymać. One chyba już dzisiaj służą bardziej jako pomoc w nawigacji po rodzajach muzyki niż jako twarde wytyczne. No i oczywiście imperatyw popularności ma ogromne znaczenie odnośnie tego, co jest odbierane, kategoryzowane. Tak, tutaj zdecydowanie jest problem teraz z tym metkowaniem. Czasami mam wrażenie, że na siłę po prostu próbuje się nazwać jakiś gatunek, jakiś zespół, coś włożyć, ale chyba coraz mniej sensu to ma. No i tutaj do adwokata z tym odbieraniem, czy alternatywa to nie są te trudne kawałki. No i Zuzia ci adwokacie odpowiada, że to ciekawe postrzeganie alternatywy, ale myślę, że co głowa, to inna odpowiedź na to pytanie. Dla mnie na przykład alternatywa to po prostu wszystko, co odstaje od ogólnie przyjętych za popularne gatunków muzycznych. Na przykład alternatywą dla mnie jest tak neo-jazz, jak experimental, ambient, piosenka śpiewana czy gatunek rocka. pewnie można tak wymieniać i wymieniać. No i jeszcze mi się o małym rozumku takie miał pytanie. Ciekawe, czy mainstream wytwórnie płytowe narzucają artystom treść i ładunek emocjonalny, jaki ma nieść ich twórczość? Na ile wtedy mogą zachować autonomię i alternatywny styl? No i Zuzia ci odpowiada. Duże wytwórnie często chcą mieć wpływ na proces produkcji albumu. Często narzucają osoby do współpracy z podpisanym artystą, którego chcą kreować. Wpływy sięgają także wizerunku artysty, a czasem i wyboru ich bliskiego otoczenia. Są jednak artyści, którzy są na tyle charakterystyczni i silnie osadzeni w swojej wizji i pomyśle na siebie, że nie pozwalają wytwórniom się wtrącać i dostają na to przyzwolenie. Myślę, że w Polsce łatwiej o tę drugą opcję niż na przykład w Stanach. Wydaje mi się, że w całej Europie widać zmianę trendów, jeśli o to chodzi. Dua Lipa zrobi większą karierę w Stanach, a w Europie chętnie wybierzemy się na koncert Sigrid. Myślę, że tej różnicy wizerunkowej nie trzeba tłumaczyć. A przecież muzycznie te dwie artystki nie stoją specjalnie daleko od siebie. Było jeszcze pytanie od Maharaj z brzegu. No nie wiem, czy jeszcze ktoś tam słucha. Jest przy mikrofonie nas. Komu pani podziękuje, odbierając Fryderyka? Maharaja z brzegu. Haha, super pytanie. Jako wielbicielka filmu Miss Agent z Sandrą Bullock zawsze chciałam rzucić taki tekst w stylu: dziękuję Bogu i ojczyźnie, naprawdę chcę pokoju na świecie. Ale pewnie na miejscu rozwinęłabym się do dziękuję wszystkim bliskim ludziom, którzy wspierali mnie na muzycznej drodze. Dziękuję odbiorcom, którzy zechcieli odnaleźć w mojej twórczości kawałek siebie i pociągnęli mnie do góry na swoich listach. Dziękuję też samej sobie za to, że udało mi się zmotywować do osiągnięcia sukcesu, którego ucieleśnieniem jest przyznanie mi nagrody i która świadczy o Państwa uznaniu. Słuchajcie, no ja Was jeszcze cały czas zachęcam do wpłacenia na projekt, tym razem Luizy Staniec, żeby ta epka się udała, żeby się wydała. I chyba będziemy powoli kończyć muzycznie. Tym razem puszczę Wam piosenkę z tej pierwszej epki, tą piosenkę It's Over. No, chyba, że ktoś jeszcze chce zadzwonić i bardzo się wypowiedzieć w temacie przemocy finansowej albo w tych temacie układów damsko-męskich. Ale myślę, że już pierwsza wybiła, to może już szybciej czas trochę ostudzić emocje i właśnie jakiś taki spokojny kawałek na koniec Wam puszczę. No ten It's Over, który miał być wtedy, ale nawet dzisiaj Spotify mi odmówił posłuszeństwa. Cały czas w tle słyszycie właśnie solowy album Luizy Staniec z 2007 roku. Ja to ja. Polecam Wam. To był naprawdę fajny, to jest fajny album, który, tak jak mówiłam już wcześniej, no myślałam, że to będzie tylko początek tutaj obecności Luizy. Znaczy kontynuacja, ale taka, wiecie, już taka na pełnej parze na tym rynku muzycznym w Polsce. Ale zadziało się inaczej. Luiza podążyła bardziej właśnie tą drogą producencką. No i właśnie efekt tej decyzji Wam zaraz puszczę. Żegnając się z Wami i dzięki Wam wielkie za ten wieczór i za to spotkanie.

0: Hej, hej, hej! Witam was serdecznie! Dzisiaj audycja koncertowa będzie, myślę. Tak. Bawiłem się trochę sztuczną inteligencją. Suno. Albo Suno. No, dobra zabawa. I... No, jakieś takie pytania od razu, czy było pite. No, jak jest rockowo i muzycznie i koncertowo, to musi być troszeczkę wypite, przynajmniej tak symbolicznie, żeby wstydu nie było.
1: RRRR, 10 zł. Potwierdzone info. Etan nie żyje. Umarł z głodu, bo pies go nie karmił przez 2 tygodnie i Etan zdechł. Była to kara za to, że Etan srał do reklamówki na balkonie, bo pies go nie chciał wyprowadzać na spacer.
0: No, ale czy to jest fakt autentyczny? No... Spróbujmy z tego wygenerować utwór rockowy. Na chybił trafił. Co tam wyjdzie? Zobaczymy. Mam, słuchajcie, kilka przygotowanych dzisiaj utworków, w tym utworek o Gosi. Także będzie grubo.

Będzie disco polowo, będzie rockowo, będzie regowo. Dużo dzisiaj muzyki, myślę. I tak jak pisałem wam we wpisie w zakładce społeczność, możecie też coś podsyłać dzisiaj. Jakieś teksty, albo nawet gotowe muzyki. Kupiłem trochę kredytów na Suno, więc mogę coś generować, nie? Tylko żeby to nie było jakieś takie całkiem, wiecie, robione w 5 sekund. Dobra, tutaj sprawdzam sobie powiadomienia. No i dobra, zobaczmy, co tutaj z tego donata wyszło.

0: No, mam też swój własny utworek o Etamie. To może do czasu, kiedy się Gosia nie zjawi, no bo chciałbym, żeby usłyszała. Pojawił się też komentarz od Bieruta, że to będzie hymn pochwalny o Gosi, chyba bardziej. No nie wiem, czy do Bieruta dotarły jakieś przecieki ze studia tutaj. Czy tak strzela, ale to nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy się Gosia nie obrazi, bo to wiecie, sztuka nie znosi ograniczeń, powiem tak, sztuka nie znosi ograniczeń. No więc jak wpadłem tutaj, dorwałem tą muzę moją i chwyciłem ją za gardło, po prostu tą sukę, to po prostu musiałem tworzyć tak, jak mi w sercu gra. Gdzie linki nadesłać? Wojciech pyta. Na Skype'a Nocne Radio. Proszę mi tu wklejać. Na profil Nocne Radio, na czata po prostu. Tak jak coś byś chciał napisać, tylko że przeciągasz swój wygenerowany utworek albo wklejasz tekst po prostu, nie? Tylko od razu zastrzegam sobie prawo, że jak będzie jakaś straszna lipa, no to, czy jakieś wielce obraźliwe to będzie? Może być tylko trochę obraźliwe, ale nie jakieś takie, wiecie, żeby komuś w pięty poszło, nie? No, także będzie się działo, będzie się działo. Słuchajcie, co chcecie na początek? Etam rap, czy etam rock, czy etam disco polo na przykład? To może disco polo jakoś dobrze wychodzi. Też utworek o Gosi jakoś najlepiej wyszedł disco polowy, myślę. A, tu już krypciocha, już reklamy. O, jest Gosia. Proszę bardzo. Cześć, Gosia, cześć. No, to jest i ona. No to co, to będziemy puszczali za momencik. Już się ludzie tu gromadzą. No, disco polowe dobrze wychodzą, bo to jest po prostu śmieszne, nie? Dodatkowo. Jakoś tak zabawnie brzmi. Więc disco polowe się jakoś sprawdza.
1: 10 złotych. Potwierdzone info. Furiat wyparł się Boga. Kolega podsłuchał, jak Furiat w kościele ubliżał figurce Maryi od kurew i dziwka Jezusa nazwał skurwiałym Żydem jebanym. Furiat czci szatana i pije alkohol na jego cześć.
0: Nie, to mi się nie podoba. Z wyczuciem bardziej. To takie jakieś niegrzeczne. Nie wiem. No dobra, no to co? To puszczamy. W takim razie do Etama wrócimy za chwilę. A teraz myślę, że posłuchamy sobie utworku o Gosi. Mam dwa utwory, a właściwie nawet trzy mamy tutaj utwory. Reggae, disco polo i metal. To może na początek disco polowy. Myślę, że jest najlepszy. No to posłuchajmy.

O, są, są takie opinie, że gówno. A mi się bardzo podoba. Ja myślę, że to dobrze wyszło. Dobrze wyszło. No, jak prawdziwe normalnie. Jakie tu opinie? Witam. Niebezpiecznie dobre. Albo grubo, albo fajnie. Ja se siedzę na kombajnie. O, to jakiś chyba tekst piosenki. Powie krawiec, co tam, co tak słychać, a nawet jak ciebie nie widać. Może grubo, może fajnie, ale Gosi mąż bierze krawca na kombajnie. To jakiś połamany, tak, jakaś radosna twórczość trochę. Lekko nieskładnie, dopracowałbym tutaj. Nie mój klimat muzyczny, ale słowa piękne, Gosia pisze. No, domyślam się, że to nie jest w ogóle nasz klimat muzyczny. To słuchajcie, to posłuchajmy w takim razie w wersji metalowej.

teraz to się już pogubię, które wersje puszczałem zaraz, już nie będę wiedział. Tu mam jeszcze Etam 44. No. Gosia Reggae. Może za chwilę, żeby tak nie jedno po drugim, sobie tu zaznaczę. Przypominam, że możecie podsyłać jakieś swoje rzeczy. No. No, ciekawy silnik. Naprawdę daje radę. Zdziwiłem się, że po polsku tak dobrze rozumie teksty i dobrze czyta. Znaczy, czasami błędy są, ale rzadko. Ale zdarzają się. W sumie takie utwory można jeszcze trochę podrasować, nie? I dorobić jakieś chórki, zmontować trochę. Mam tu od Wojciecha radio nocne bardzo mocne. To ciekawe. Tylko, że to są linki bezpośrednio do Suno, tak? Okej, okay, dobra. Trzeba tu skopiować w takim razie. Page not found. Coś źle wkleiłem. Bo się link popsuł. Tak, bo to są dwa linki tutaj. Dwa się wkleiły. Dobra, już tutaj. Teraz powinno zaskoczyć. Też nie chcę. To są trzy linki się tu skopiowały. Dobra, teraz pójdzie, ale też jest chyba not found. To może jeszcze inaczej. Spróbujmy. No, o, teraz poszło. Nocne radio, radio nocne. Nie mocne, co ja mówię, jakie mocne. Nocne radio, radio nocne. Autorstwa Wojciecha. Tutaj posłuchajmy.

0: Dobre, dobre. Bardzo mocne. Jak męskie bez filtra. Mocne. Tu Tomisiu podesłał też swoją twórczość. AI. Okej. Zobaczmy, bo tu jest jeszcze druga wersja, tak? Kopiuj linka. Ale to jest, to chyba to puszczałem. Zobaczmy.
1: Kona się lepsze.

0: Wpłacaj pieniążki. A, no. Dobre, no, Wojciech się spisał tutaj. Widać, że dobry twórca tutaj, twórca dojrzały, twórca wielki. No, nie był, to chyba pierwszy raz coś tu wkleił, bo nie miałem właśnie zaakceptowany, dlatego był problem z linkami. Stąd to się wzięło. Pojawił się komentarz, że AI, to już koniec w ogóle twórców AI przejmuje pałeczkę. No nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. Nie tak zaraz ten ambaras, to jeszcze trochę brakuje. To jest taka zabawka w sumie, nie? Chociaż jak się zastanowić, to te utwory brzmią czasem lepiej niż to, co niektórzy polscy twórcy robią, nie? Jacyś tacy gorsi. Z dolnej półki, powiedzmy. I nawet autotuna jakoś tak nie słychać. Czasem lekko, ale no. Działa to tak, że na tym Suno przechodzicie sobie na custom mode. To jest taki bardziej zaawansowany, no troszeczkę, gdzie możecie sami wpisać tekst i określić gatunek, styl muzyczny, opisując go słowami. I tutaj można o dziwo używać nawet takich słów kluczowych jak disco polo, martyniuk, kaliber. No. Możecie dzwonić i się tutaj wypowiedzieć, co myślicie o tym, a jak nie, to zaraz coś tutaj zapodamy. Może coś wpiszemy, nie wiem, jakieś przemówienie Brauna albo Księgę Rodzaju, sobie z tego zrobimy
1: muzykę. Kurwa, przemówienie Brauna, metalowe, black metal. Ja proponuję, dzień dobry w ogóle, szczęść Boże wszystkim tutaj, Szabat Shalom. Takie, wiesz, mega skurwiałe, jakieś trawestacje robisz tam. Jakiś satanistę, jako chorał gregoriański i odwrotnie, nie? I tak dalej, i tym podobne. Wiesz co? Nie wiem, jak to zrobić, bo radio nie znosi ciszy. To mam dla ciebie propozycję. Dałem taki tytuł, White 2115, nie? Nie wiem, jak to się czyta, Kalifornia. To jest chyba najpopularniejszy kawałek w Polsce. W ogóle, ever teraz, nie? A ever i chyba, a na pewno teraz. 127 milionów wyświetleń, 5 lat, nie? Dam ci linka. Posłuchaj tego 15 sekund, 30 sekund, myślę, że więcej nie będziesz potrzebował. Rzucę to też na czata, poproszę moderację, żeby to, żeby też zapodała. A ja będę pierdolił jakieś głupoty tutaj, jako też w sumie było, nie było, trochę radiowiec, gówno radyjkowiec i zobaczymy. I wy ocenicie, czy te rzeczy, które są wrzucane przez autotuna i AI, są gorsze.
0: Trochę się boję, bo to jest jakiś tutaj...
1: Nie puszczaj tego wydawcy. W radiu, nie puszczaj tego w radiu. Posłuchaj sobie ty tego, tak żeby to w radiu nie leciało.
0: No to ja nie mam takiego odsłuchu, ja nie jestem giereś, ja nie mam ciepłego mikrofonu i miksera cyfrowego, żeby sobie tu przez słuchawki odsłuchiwać i żeby to nie leciało na antenę.
1: Aha. A masz na komórce, żeby sobie to zapodać na przykład, jakbym ci na priv Skype'a wysłał?
0: O, to sobie faktycznie wyciszę i odsłucham, no ale to zmierzasz do tego,
1: 30
0: że
1: sekund.
0: To...
1: Zapodaj 30 sekund, gorzej brzmi, dla was, tak? Ten, i dla was też taka tutaj ten, dla was też taka opcja. O, znowu szkaluje Kalifornię, nie, Tomisiu. Swoją drogą, dobra, to jest ten moment, tak? Robisz to? Bo coś ad vocem będę miał do Tomisia. Daj mi znaka. To, że ja
0: dawaj,
1: to,
0: dawaj, dawaj, nawijaj.
1: Dobra, Tomisiu, zrobiłem ostatnio z twojego przepisu, popraw mnie, jeśli się mylę, bo rekomendowałeś, że trzeba w soku z limonki przez 2 dni moczyć rybę i ten sok z limonki ma mieć jeszcze rozmaryn. Tak zrobiłem. No dla mnie to nie bardzo było, ale wszyscy inni byli w piekło wzięci, nie? Rzuciłem to na grilla. Domyślnie to miało być na parze zrobione, ale poszło na grilla i muszę ci podziękować, nie? Że ludzie to kupili. Zenon, zaśpiewaj barkę. Wiesz co? Zaśpiewam barkę 31 maja. Tak się umówmy, Brianie Juniorze. Zaśpiewam wtedy barkę, ok? Zadzwonię i zaśpiewam barkę. No. I ten. Także muszę powiedzieć, że pstrąg tęczowy był całkiem w porządku. O, wjechał link teraz na czata. Możecie sobie zapodać. Posłuchaj, to jest najpopularniejszy kawałek. Gdzieś mi na Twitterze to mrygnęło, że przebił jakąś tam magiczną liczbę wyświetleń wszystkiego. Najpopularniejszy kawałek polski w ogóle muzyczny ever, teraz, czy coś takiego, nie? A co jest 31 maja? Dowiesz się 31 maja. No, posłuchajcie tego. Ocencie, czy te rzeczy, które dzisiaj już leciały, które polecą, są naprawdę, pod jakim względem są gorsze. Wiem, że niektórzy z was są jakimiś takimi ludźmi, którzy ogarniają w muzykę. Też bym was prosił o jakąś ekspertyzę. Najlepiej, żeby ktoś z was zadzwonił. Nawet ktoś z takich ludzi do mnie właśnie napisał w tym momencie. Więc ten, bardzo, bardzo bym prosił o ekspertyzę kogoś, wiecie, kto umie w pięciolinie albo umie nawet chociażby na trackerze zrobić jakiś kawałek. Ja nie umiem niestety, tylko jestem takim konsumentem, powiedzmy, różnego gatunku kawałków. I ten, no dwa dni soku z limonki to trochę długo, cytryna pali delikatnie mięso rybie. Bierut, to Misiu jasno wtedy zaznaczył, że ścięte to jest, nie? I ten, że to, że ta ryba jest wtedy ścięta właśnie, nie? Więc myślę, że tak to miało być. Na dwa dni soku z limonki to trochę długo. Mi też się wydaje, że drugą ryby się bardzo krótko marynuje, nie? Więc ten, więc... ale mówię, pies, zrobię tak, jak powiedział, nie? Była dobra, ale za kwaśna. Może tak, no widzisz, no to spróbujemy jakoś krócej. Cewicze się grilluje, tylko zjada na surowo. No, powiem... Źle cię zrozumiałem, bo miałem takie dziwne wrażenie, że to ma być na grilla rzucone. A, ryba marynowana w soku z limonki, a widzisz. No to faktycznie jak wiejski chłop. Jednym uchem usłyszał, dorobił sobie po swojemu, po wiejskiemu i ten, i zażarnie. Ale było zjadliwe, kurde. Zjedliście to na pniu, ja jak już w sumie się zdecydowałem, że zjem tą trzecią ten, że zjem tą trzecią część, to już nie było żadnej trzeciej części, wszystkim smakowało. Okej, okay, to... Wyszło tutaj, że jestem wieśniakiem i nie zrozumiałem. Spoko, zrobimy to w ten sposób. Tylko musisz napisać, jakie ryby w grę wchodzą, nie? Powiem ci, co w Polsce jest tak w miarę łatwo dostępne, to będzie różne torsze, morszczuki, no panga odpada, wiadomo, jakieś takie, czekaj, limandy, miruny, ale generalnie pofatyguję się do sklepu rybnego po coś konkretnego, tylko musisz mi powiedzieć, co by było, nie? Na surowo to jest sushi. No to cewicze to jest jakieś takie, kurde, z tego, co ja kojarzę, ale tutaj, no, z racji tego, że się nie wykazałem bardzo wiedzą, ten, to też mnie nie bierzcie, to jest coś, to taka sałatka chyba, nie? Rybna w ten deseń. Powiedzmy, że rozpierdolone sushi. Halibut. Ale halibut tylko wędzony gdzieś jestem w stanie pochytać. Takiego, ten... grillowane ceviche a la Zenon. No dobra, spróbujcie, jak jesteście odważni. Nie, spróbujcie, jak jesteście odważni. Widzę, że Kraftowi się kawałek spodobał, bo się dalej nie odzywa.
2: I... No, już sobie odsłuchałem i prawie się zesrałem. Tak, jakie gówno była to Kalifornia.
0: No, wiesz, no nie wiem, niektórzy lubią taką muzykę.
1: Czekaj, Zenonie, brzmisz bardzo systemowo, niestety, pomimo tego, że się bardzo starasz. Wiesz co, na razie gadamy o muzyce, to był taki mały off-top. Nie wiem, Krawiec, słuchałeś to, co ci wysłałem na temat tego, jak to spiskowe myślenie wygląda? Nie słuchałeś, no pewnie nie miałeś czasu, okej, zdarza się. Może wróćmy do tego innym razem, jakoś to przedstawimy. Joanno, Balik, dzisiaj tak na śmiesznie, żeby było.
0: No,
1: wrócimy do tego tematu.
0: Dzisiaj tak na wesoło sobie tutaj potworzymy jakieś dziwne eksperymenty, porobimy muzyczne. No kurczę, to faktycznie te utwory robione przez AI brzmią czasem lepiej niż ta Kalifornia. Właśnie ten White, coś tam.
1: 2115, musi już 2137, ale pewnie inflacja zeżarła.
0: Strasznie komputerowy głos, faktycznie taki no, autotunowy, jakiś podkręcany. No i ten koleś tak wyje, właściwie taki wyjec, nie? I to jest, ma głos taki jakiś sepkowy.
1: Nie masz wrażenia, że po prostu obrodziło takimi dziećmi bogatych rodziców, którzy sobie wymyślili, że będą robili muzykę i ten, nazwijmy to, styl trip-hopowy, mylnie tak nazywany, bo trip-hop jest zupełnie inną muzyką, trapowy czy coś takiego, czy drillowy, powiedzmy, od biedy, to jest coś takiego, co oni myślą, że te ich braki umiejętności po prostu kamufluje? To była Cher, która umie śpiewać, a był ten Believe jej kawałek, tak? Gdzie był ten autotune? I go słychać jak chuj.
0: Do you believe?
1: No jest totalnie, to jakiś gejowski hymn swoją drogą jest, nie? Ale ten...
0: No, dziwne czasy, że sztuczna inteligencja czasem lepiej śpiewa.
1: I to taka, wiesz, niedorobiona w gruncie rzeczy.
0: Czy ja wiem, czy niedorobiona? Ty zawsze mówisz, tak uważasz chyba, że te popularne różne generatory, automaty to są liche, ale być może one są dobre gdzieś tam od środka, że to jest dobrze wytrenowana sztuczna inteligencja.
1: Nie, nie, ja tutaj to powiedziałem na takiej zasadzie, że myślę, że całkiem niedługo możemy czegoś dużo lepszego się w tej materii spodziewać. Wiesz, że nam to zapisze na pięciolinii. O co chodzi? Bo wiesz, jak żeśmy się dzisiaj zaczęli tym bawić przy tych kawałkach, to pomyślałem o znajomych muzykach, nie? Którzy jeżdżą po jakichś tam różnych imprezach i dla nich to była dobra sprawa, że oni by mogli właśnie użyć tego modelu, żeby sobie zrobić kawałek taki... jakiś tam dedykowany parze młodej, rozumiesz, solenizantowi, czy jakie tam są imprezy. Czajesz bazę, nie? No. I wiesz, wpiszą sobie, mają melodię, wiesz, to są ludzie, którzy albo potrafią ze słuchu grać i zrobią tą melodię, wyplunkają, albo znają tą pięciolinię, to przepiszą, nie? I będzie z tego kawałek. No to zajebiście im roboty odejmuje i, znaczy, pracy, ale w sensie ich nakładu pracy im odejmuje, ale jednocześnie to w żadnym wypadku nie zmienia faktu, że no przecież fajnie jest mieć grajka na imprezie. Dla nich to nie jest zagrożenie, dla nich to jest szansa.
0: No ten disco-polowy, martyniukowy utworek, co pomogłeś mi, bo to Zenonowi wyskoczyło, bo robiliśmy tutaj różne próby i jemu wyskoczyło.
1: A czy ten kawałek disco-polowy, to przeszedł finalnie. No ja tam zrobiłem parę poprawek, wybrałem ten styl i napisałem ten wiersz o strzelaniu kozie z kuszy w uszy. No. Ty byłeś o tym, z tym łukiem napisałeś, ja mówię, chłopie, no przecież Gosia by mi strzeliła z kuszy.
0: Nie, ja też się szybko zorientowałem, że kusza ma być. Ale tak. ty zmieniłeś troszkę faktycznie ten wers, że między uszy, o, bo wcześniej było jakoś inaczej. No, ale to brzmi prawie jak jakiś właśnie Martyniuk, czy jakiś inny Skaner, czy Bayerful. I gdyby taki zespół sobie wytrenował sztuczną inteligencję własną tylko ze swojej twórczości, nie? No to mogliby, i by ją dobrze wytrenowali, to mogliby generować sobie dużo różnych utworków, faktycznie na zamówienie, jakieś na szybko, albo może to służyć jako pomoc po prostu.
1: Jakieś tam fiury po prostu się nazywa Sandra, no już mówisz, ale Sandra, nie? I ciul, i masz, nie? Tylko zauważyłem, że przy tych tekstach, które tutaj w naszej społeczności latają, to się zapomina o refrenie. Nie słyszałem tego, czy z refrenem by sobie ten model radził, że wiedziałby, że melodia musi być ta sama, że musi to być tak samo zaśpiewane.
0: Tak, no i powinny być też te zwrotki podzielone na przykład, że każdy ma równą ilość wersów, nie? Tak. Nawet jak sztuczną inteligencję poprosiłem tym razem Gemini, żeby mi po swojemu ten tekst, który napisałem, zrobiła, gównianie go zrobiła. Mogę wam tu jakiś fragment...
1: Ale pytanie, czy ją, wiesz, prosiłeś, żeby się sylaby zgadzały, rytm się zgadzał, nie? Bo ja od razu widziałem, że to, co wysłałeś, to jest AI. Swoją drogą, nasza ostatnia rozmowa trwała 21 minut 37 sekund.
0: Tak teraz to znaczy, nie, chyba się nie zrozumieliśmy. To, co ja wysłałem, to w całości sam napisałem.
1: Ale to disco polo, tak? Co później tam było razem cyzelowane i tak dalej, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Aha, no to nie.
0: Nie, ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby mi to poprawiła i wyszło gównianie. No słuchajcie, Gosia z Tomkiem, jak z bajki para, swoje świstaki hodują z pasją. Sreberka, woreczki, słoje, koza pilnie wszystko notuje. No, gorsze to jest sporo niż oryginał, który był pisany przez człowieka. Ale to jest właśnie idealny rodzaj współpracy sztuczna inteligencja i człowiek. To się dobrze sprawdza.
1: To może się mylę, ale to może być kwestia tego, że dałeś jednego prompta i wewnątrz swojej sesji nie zapamiętało tego odpowiednio i nie było w stanie tych niuansów różnych językowych chwycić, nie? Wiesz, te wszystkie właśnie fine-tuningi, modele LoRa i właśnie trenowanie, dotrenowywanie i uczenie się w trakcie modelu może mieć tutaj wpływ, nie? Nie wiem, jak taki dobry lokalny model albo taki płatny by się zachował. Mógłby te niuanse wychwycić, że to nie jest różnica z tym świstakiem, że on te sreberka zbiera, wiesz, i takie rzeczy mogły być. Ciężko powiedzieć.
0: Tutaj sztuczna inteligencja na pewno zrobiła, że jest równo po 4 wersy i te wersy są dosyć równe, ale i tak ta melodia, jakby to powiedzieć, ja się tak nie znam na muzyce, ale i tak ciężko byłoby to zaśpiewać.
1: No poprawcie mnie, jeśli się mylę, bo wiem, że tu jeszcze raz jesteście muzykami i się tym zajmujecie hobbystycznie, a niektórzy nawet profesjonalnie. W największym skrócie się muszą sylaby zgadzać, tak? Przede wszystkim ilość i do tego jeszcze długość jakoś tak w miarę, żeby się zgadzała. Żeby było i do rymu, i do taktu. Wstać się chuje do kontaktu.
0: No.
1: A tego ja jej nie robi.
0: Miki pisze, dawaj piosenkę o Gieresiu. No to dla ciebie tu pole do popisu, ty jesteś takim fanem, ciągle o nim wspominasz, reklamujesz, to byś zrobił coś dla swojego idola i skomponował jakąś fajną piosenkę o Michale. Może to nie jest takie trudne, ja dzisiaj siadłem i 2 piosenki napisałem. Fakt, że one są jakie, no nie jest to może Bóg wie co, ale wiecie, jak na kilka godzin roboty, to efekt chyba nie jest taki zły, nie?
1: No, wiesz, ja myślę, że jakbyśmy mieli jakieś wytyczne czy coś tam, to byśmy... kolejny jest, znowu tutaj Windman ostro sypie.
0: Bo ja donaty wyciszyłem. Krawiec to szmata za pieniądze. Bardziej pasuje do niego pseudonim Dziwka, a nie Pijawka, patrząc na to, jaki zachłanny jest na te szekle. Krawiec zachłanna krewka, kurewka miało być, tak? Proszę bez błędów pisać, bo nie lubię
1: na
0: tego.
1: Na komórce to wiesz, to się poprawia. No. A Windman pisze też na czacie. Zenon, czy ty widziałeś najnowsze kilka filmów Etama? Ile on sprzętu w reklamówkach ma? A Gumballowi robi 8

0: Tak, wystopował. Nie wiem, jak ty to widzisz.
1: No nie wiem. A to też takie zarzuty, że podlizuje się dla Szekli. Ja nie wiem, czy ten utworek był aż taki lizusowski strasznie. Był jaki był. No jakoś tak się nie spinałem, żeby był taki czy owaki. Po prostu co nam przyszło do głowy.
0: Ja tam napisałem. Nie widzę żadnego podlizywania się. Taki był... Była tam jakaś inside wiedza, no nie powiem, że to nie jest tak, że ten, no... Trochę dosypałem, tak, tego, żeby były tych różnych rzeczy, ale żeśmy zadbali o to, żeby to nie było takie chamskie zgnojenie, nie? Taki chyba był zamysł. I bo tak też nie o to chodzi. My tu możemy mieć swoje konflikty, ale to też nie chodzi o to, żeby kogoś zawsze za wszelką cenę skopać do zera, nie?
1: Nie, no to niech to będzie bardziej satyra jakaś nawet ostra, a nie jechanie po kimś czy szydzenie z kogoś tak na chama, nie? Żeby się
0: Joanna
1: obraził.
0: Balik pisze, Zenon szaleje w tym poczuciu braku krytyki czatowiczów bez obrazy Zenona. Niektórzy słuchają i analizują twoje wypowiedzi. Joanno, bardzo mnie to cieszy. Jak słyszałeś przed chwilą, ja się chętnie do błędu przyznam. Nie wiem, czy wiesz, ale trochę z tą misiem czasami miałem spiny. Przyznałem się ostatnio, że przed chwilą, tak, jak wieśniak go nie zrozumiałem, zrobiłem źle, wyszło do dupy. Ja Joli przyznałem rację. Nawet, kurwa, gdyby Tomu mi wyłożył, wiesz, jasno, że się gdzieś mylę, to mu podziękuję i powiem, okej, myliłem się. Więc jeżeli naprawdę są tacy ludzie, którzy analizują te moje wypowiedzi, słuchają i analizują, to bardzo ich proszę, albo ciebie, napiszcie komentarz, gdzie się mylę. Okej? Bo bardzo nie lubię być w błędzie i dziękuję ludziom za to, że ten, że mogę z tego błędu wyjść, nie? No.
1: No, może jako, że muzyka łagodzi obyczaje, to pogodzicie się w końcu, może jakoś, kurczę, tutaj. No, taka awanturka trochę była w komentarzach znowu, ale to bez sensu. Ja, tak jak napisałem, dla mnie to jest trochę dziecinne, bo tyle się dzieje na świecie, jakieś wojny, prawdziwe problemy, a wy się tam kłócicie o jakieś zaprzeszłe
0: dla mnie
1: rzeczy.
0: Się temat wyczerpał. Dla mnie się temat wyczerpał. Nic nowego nie ma z drugiej strony. Temat się wyczerpał. Co do tej Rosji, to ja myślę, że albo się u niej ugadamy kiedyś i pogadamy o kilku mitach na temat Rosji, albo u ciebie i o tej Ameryce. Ja tylko powiem takie szybkie ad vocem, co do tej Ameryki, bo ostatnio powiedziałeś, że no tak się nie mówi o Ameryce, nie wolno mówić, po czym wymienić x rzeczy. I nikt się nic nie zrobił. I w Ameryce jest problem w drugą stronę. Właśnie bardzo się dużo mówi, co Ameryka źle zrobiła. I to też na takiej zasadzie, że do przesady. Ostatnio w Radiu Naukowym był podcast o Aztekach. Nie? Też są ludzie, którzy jakimś cudem Stany Zjednoczone łączą z zagładą Azteków. Natomiast oni nie łączą tego, że Aztekowie byli skurwysynami. Że Comanche, Apache, Siouxowie też byli skurwysynami na czele z Comanchami. Tego się nie łączy, tego się nie mówi. Jest przesada w drugą stronę wobec tego, jak źli byli Amerykanie, jak złe są Stany. To nie jest prosty temat, możemy go kiedyś tak z grubsza omówić. Na takim poziomie, do jakiego jesteśmy zdolni. Ale co mnie w tym Radiu Naukowym urzekło, to to, że o, a u nas przecież czarownice palono, nie? Po czym babka wyliczyła, że no, to tak w sumie co kilka tygodni, tak kilkadziesiąt osób i to jest dokładnie to samo, co palenie czarownic. No, no tak, to ile tego było? No tak co kilka tygodni na każdą piramidę, tak po kilkanaście, kilkadziesiąt osób składano w ofierze, nie? A tych piramid tam było pierdylion, ja to policzę, nie? Gosia, dziękuję Zenon za współpracę z Krawcuniem. No, mam nadzieję, że się nie poczujesz jakoś zgdojona tutaj, bo też to nie było moim celem. Jakoś tak w dobrym tekście, żeśmy w dobrej wierze, żeśmy to robili, żeby nie było przesady. I powiem ci wprost, jest jeszcze jeden kawałek, który jest w 100% swoich tekstów i jest w klimacie gangsterapu. Tylko bądź tak uprzejma i sama powiedz, czy jesteś na to gotowa. Bo to są autentycznie twoje teksty, bez żadnego dodawania, tylko ubrane w taki anturaż takiego ciężkiego gangsterapu, być może nawet tego drillu, jeżeli się dobrze posługuje tym pojęciem.
1: Jakby co, to ja do tego ręki nie przykładałem.
0: Nie, nie ty, nie ty, nie ty. Nie ty. Tylko tak pytam, żeby nie było, nie? Po prostu, żeby pokazać,
1: wiesz to,
0: jak,
1: gość...
0: można po, wiesz, no. Jak można poskładać czyjeś wypowiedzi, żeby był efekt jakiś, nie?
1: No ale to, Gosie, postawiłeś trochę w niezręcznej sytuacji, bo jak już wyjawiłeś, że jest taki utworek, o, i napisała, nie zgadzam się, i już, i sprawa zamknięta.
0: No cóż, to też dużo mówi, nie, w temacie.
1: Czy ja wiem, no wiesz, jak Gosia się spodziewa, że jest to takie ostre i, wiesz, hardkorowe bardziej, to

0: A nie,
1: może
0: że jakiś
1: nie
0: on tacy
1: chcę.
0: hardcore, no, po prostu są jej wypowiedzi, tylko że jest tak jakby jakiś rap, jakby ją Peja wyśpiewał. No tak to brzmi.
1: Dis na Gosie.
0: No, nie, to jest dis na Zenona. Sorry, to jest dis na Zenona, przepraszam. Nie, jeżeli to jest na kogoś dis, to jest dis na mnie. Sorry,
1: tak?
0: To nie jest... Tak, no a nie? Nie słuchałeś? Nie.
1: Ja kawałek chyba tylko posłuchałem,
0: no
1: bo wtedy generowałem coś, wiesz.
0: To jest dis na mnie, to jest dis na mnie.
1: No to może jak będziemy później wszyscy pijani czy coś. A bierze...
0: Zenon, jesteś na etapie nieomylny, prawda jest zakryta, trochę pokory każdemu dobrze zrobi. Asiu, ja chyba 5 minut nie minęło tej audycji, ja się przyznałem do błędu. W poprzedniej audycji powiedziałem chyba 10 razy, nie wiem, nie znam się, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Też się do jakiegoś błędu przyznałem. W prawie każdym telefonie moim są zdania typu nie wiem, może wiecie lepiej, spytajcie kogoś, kto się lepiej zna, albo tutaj się pomyliłem. Tak dla ciebie brzmi ktoś, kto jest nieomylny własnym zdaniem?
1: Ale Joanno, bo tak piszesz trochę ogólnikami, bo tak już cały czas to jakieś do Zenona coś masz, ale tak właściwie nie, ja nie rozumiem co, bo tak, że on jest co, zarozumiały, że o, by się nauczył rozumu, weź już Zenon, się przyznaj, że głupi jesteś, coś w tym stylu bardziej, a tak konkrety jakieś, co Joanna, czym jej podpadłeś?
0: No nie ma konkretów, ja jestem otwarta na te konkrety, dajcie te konkrety.
1: Czekaj, bo tu znowu
2: kurwa,
1: pan troll.
2: Kurwa, dużo mam jeszcze tych donate'ów wysłać, żebyś mi piosenkę zrobił? Kurwa, już 50 zł i jak krew w piach. Ma być o furiacie, że się noga wyparł i teraz kleje za zdrowie szatana, a jak nie, to już ci nigdy nic nie wyślę.
1: Mm-hmm. No tu jest taka groźba, że nie robię piosenek z tych... No... Bo to takie bardzo są ostre, no, takie szkalujące strasznie i wulgarne i o Żydach coś, to wiesz, to mi spadnie z rowerka kanał, jak takie coś będę puszczał, nie? Ale zobaczę za chwilę, daj mi chwilę, to zobaczę, który tu wybrać. Na pewno o sobie mogę, że krawiec to szmata, to z tego zaraz już chyba jest rap nawet gotowy. Jest, jest. To na chwilę cisza, to...
0: Nie, wiesz co, ja spadam. Może później
1: dobra,
0: zadzwonię.
1: Dobra.
0: Jak coś, to napisz, jakbyś potrzebował sidekicka, albo jakbyś chciał się iść odlać, okej? Okay? Dobra.
1: O, okay. Dzięki wielkie. Trzymaj się, hej. A chętnie skorzystam w sumie, bo dzisiaj jestem trochę nieprzygotowany. Nie wiem, czy będzie długa audycja, czy krótka. Zobaczymy. To od was trochę zależy też. No, to posłuchajmy tutaj Disa na krawca, co tu... wyszło.

0: obracać chuje, albo się odmeldowuje. Ta. Fuck you, motherfucker.
1: Gdzie pieniążki moje? Co tak mało?

No, i tu urwało. Tak czasem urywa właśnie, nie wiem czemu. Sztuczna inteligencja ma jeszcze trochę problem. Właśnie nie wie czasem, jak zakończyć dobrze, prawidłowo. No, dobre, dobre nawet.

O, dobra. Myślę, że to jest właśnie dobra chwila, żeby puścić trzecią wersję piosenki o Gosi. Tym razem reggae. To będzie ostatni z trzech. I zobaczymy. Wyciszę donaty, żeby może nie... w razie czego nie zagłuszały. Okej. No to słuchamy.

No, co myślicie? Tutaj mam jeszcze księgę rodzaju. To mnie ciekawi, jak właśnie by to brzmiało. Tylko muszę numerki wykasować, bo tu jest zawsze, wiecie, dużo numerków tam. Rozdział, wers i wtedy rzekł tam. Troszkę trzeba ten tekst poprawić tutaj. Dziwne znaki wykasować. Chyba wszystko. Dobra. W jakim stylu byśmy to zrobili? Co proponujecie? Może metal? Spróbujmy może metal. Metal chrześcijański to będzie. Słuchałem kiedyś takiego zespołu. Gosia pisze, że tragedia. Disco polo najlepszy chyba, nie? Joanna pisze, reggae to muzyka pokoju. A nie łazienki. City Rock proponuje. Japoński. No to egzotyka zupełna wyjdzie. Reggae tak, ale nie takie. No bo to jest takie melodyjne reggae, taki pop reggae jakby, nie? Ja się nie znam, ale tak brzmi trochę jak takie jakieś bardzo komercyjne, takie melodyjne reggae. Już się tu generuje, zaraz powinno być gotowe. Kto słucha reggae, ten dmucha kolegę, pisze Brian. J-pop, K-pop, to koreański pop, tak? Alternative regional, no to co człowiek tutaj, to inna propozycja od was. No ale ja już tu wygenerowałem na metalowo, to zobaczmy jak wyszła Księga Rodzaju, Genesis.

0: O, trochę za długie. Trochę za długie. Hello, Tomisiu.
1: Hello, hello.
0: Witamy. Cześć, Tomisiu. Co tam?
1: Witamy, witamy. Jak tam majówka przebiega?
0: No, spokojniutko.
1: A
0: u ciebie? A u ciebie?
1: Miałeś już zaćmienie, czy jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze za mało wypiłem.
1: Okej, może dzisiaj, wieczorem. Jest jeszcze szansa.
0: Nie, malutko dziś alkoholu. Tam na dnie butelki coś zostało. To sobie popijam drinaskę i tyle.
1: No, no u nas, wiesz, my obchodzimy ten Labor Day we wrześniu, także nie mamy dnia pracy teraz, niestety. Albo stety. A też się nie obchodzi oczywiście, to jest polskie święto 3 maja, więc też nie obchodzimy, więc z długim świętem niestety, długim weekendem to zapomnij, także normalny, zwykły weekend. No.
0: To jest też jakieś kościelne święto, to jest jakoś połączone, nie? Że 3 maj to jest też jakieś kościółkowe.
1: Matki Boskiej Zielnej, czy coś takiego?
0: Coś takiego. W ogóle mnie rozwalił jeden artykuł, gdzieś taki informacyjny, na portalu, czy w tym dniu wolno nam pracować w ogródku i całe rozważania na ten temat. Czy to wolno se pójść na działkę, w ogródku pracować, bo czy nie? Ja pierdolę, to jakieś... Co to za rozkminy takie, czy wolno ci w ogródku pracować, nie?
1: Ja nie wiem, czy ja bym się odnalazł teraz w Polsce, wiesz, dzwoniłem dzisiaj też do Polski i coś tam się pytałem, żeby coś tam, wiesz, przed wyjazdem kupić i od razu zostałem sprostowany, że słuchaj, tu jest wszystko pozamykane, już od paru dni, od 5 dni jesteśmy pozamykani, nic nie można kupić, więc... No ja nie jestem zwolennikiem właśnie w ogóle ani tych wolnych niedziel, ani nie jestem zwolennikiem, żeby zabraniać ludziom handlu w niedzielę, także dla mnie to jest zupełnie takie, no jestem, nie wiem, ja bym się jakoś źle z tym czuł, że muszę sobie jakieś coś planować, jakieś zakupy, bo w tą niedzielę jest wszystko pozamykane, nie?
0: Wczoraj były otwarte sklepy w sumie. Sobie też uzupełniłem zapasy.
1: No ale wczoraj był, czekaj, wczoraj był piątek, tak? Nie, przepraszam, wczoraj czwartek. Był czwartek. A, no to w czwartek drugiego to chyba raczej nie ma żadnego święta, nie? Z tego, co tak kojarzę.
0: Znaczy, wiesz, niektórzy sobie tak robią, biorą sobie wolne, to mają 3 dni wolnego, no ale były otwarte na pewno te sklepy typu jakaś Biedronka wczoraj.
1: No nie, no u nas to tak rzadko się zdarza. Są oczywiście takie długie weekendy, jak powiedzmy tam jest jakiś, nie wiem, dzień prezydentów w poniedziałek, no to wtedy się przedłuża to, że masz 3 dni wolne, ale w Polsce to już jest po prostu, wiesz, na sterydach te wszystkie, te długie weekendy, przedłużanie weekendów. Nie wiem, no to w sumie z jednej strony to jest fajne, no bo możesz sobie gdzieś tam wyjechać, masz okazję, żeby gdzieś tam sobie wyjechać czy z rodziną spędzić ten czas. Tym bardziej, że teraz słyszałem, że jest bardzo fajna pogoda w Polsce, więc można sobie, wiesz, rozpocząć sezon grillowania i sobie gdzieś pogrillować też na ogródkach, na działkach. Więc w sumie nie jest to chyba złe, że masz długi weekend, nie? Tylko gorzej jest tym, że po prostu jest wszystko pozamykane, bo też, wiesz, wiadomo, że jak ktoś gdzieś planuje wyjazd, to przed wyjazdem się próbuje tam obłowić i kupić wszystko, co się da, jak tutaj jest pozamykany 1 maja, no to też ciężko, nie? Trzeba to robić na zapas. No.
0: A jak ci się podobają, Tomisiu, utworki różne generowane przez AI? Co myślisz o tym?
1: Wiesz co, właśnie się chciałem spytać, bo jakoś tak jestem trochę do tyłu z tym całym AI. Tak wiem, że jakiś czas temu pokazywaliśmy te obrazy i tak dalej, a teraz się okazało, że jest taki hype na generowanie muzyki. I właśnie jestem ciekaw, jak mógłbyś mi podesłać jakieś programiki do robienia tej muzyki, bo mi się akurat to podoba, uważam, że to z miarę nawet fajnie wychodzi, a jak ktoś tam jeszcze potrafi jakieś tam, powiedzmy, No trochę się tam zna, jak to wszystko, wiesz, połączyć, no to może nawet dosyć profesjonalnie to wykorzystać i zrobić coś fajnego, nie? Ja się zastanawiam, czy do tego też jakaś jest potrzebna osobna aplikacja, która pisze taki skrypt, tekst do tego utworu, czy to wszystko jest za jednym zamachem wygenerowane przez jedną aplikację, czy jeden program?
0: Jak to działa? To jest serwis, taka usługa po prostu na suno.com. No i tam sobie przechodzisz na taki tryb custom mode, wpisujesz po prostu tekst i określasz styl, w jakim ma to być zagrane za pomocą słów kluczowych. Ja na przykład teraz wpisałem tekst Barki i napisałem Disco Polo Martyniuk.
1: A, okej, czyli tekst sobie sam wpisujesz, możesz tam ówcześnie coś wygenerować sobie, jakiś tekst i tylko te prompty dopisuję, że chodzi o samą podkład dźwiękowy, tak? Na takiej zasadzie.
0: No, określasz styl, tu jest po prostu style of music, no i tyle. Trzeba sobie tylko trochę kredytów dokupić, bo tak standardowo to masz tych kredytów 40, a one ci starczają tak na kilka utworków tylko, nie? Pewnie się odnawiają, bo tam mi się odnowiło, jak wszedłem tam na subskrybuj. Ale za $10 miesięcznie dostajesz od razu 2,5 tysiąca kredytów i to ci starczy na ho-ho-ho, nie? Na kupę utworków.
1: Ja mogę sobie tylko wyobrazić, jak ile kasy teraz zbijają. A ta firma, która stworzyła ten serwis, te kasy musi zbijać, bo gdziekolwiek nie wejdę na jakiegoś YouTube'a, to widzę właśnie, że teraz ludzie sobie tworzą utworki, generują. A więc to jest chyba bardzo popularna rzecz, ten serwis.
0: Myślę, że tak. Tomu z Donbasu to chyba się podszywa ktoś, tak? Bo to nie jest Sasza z Donbasu, tylko ktoś tak się podszywa. Jeszcze dopiero co przyszedł, nie słyszał tych wszystkich utworków, co puszczaliśmy i się dopytuje, kiedy będzie. Już było. Najwyżej potem jeszcze puszczę drugi raz. Fajnie było, gdybyś sobie zmienił na przykład pseudonim, bo to jest takie niegrzeczne się tak podszywać, nie podszywać, to po prostu tak występować niby jako ktoś, nie? Tak nawiązując do kogoś. To tak jakby się pojawił teraz tutaj jakiś na przykład krawiec obsraniec, nie? I twierdziłby, że on ma prawo się nazywać krawiec obsraniec i co komu do tego. To nie jest krawiec, tylko krawiec obsraniec. No to ja też bym mógł być niepocieszony, nie? Więc, no.
1: A tak trochę zmieniając temat, trochę mi głupio się przyznać do tego, że ja na przykład nie wiedziałem, nie wiem, czy ty wiedziałeś o tym, że tylko tam w paru krajach nosi się pierścionek na prawej ręce, na palcu prawej ręki, między innymi w Polsce. A tak to wszędzie na świecie się nosi na lewej ręce. Wiedziałeś o tym? Bo ja się dopiero po tylu latach wczoraj dowiedziałem przypadkiem. Nie wiem, czy ty wiedziałeś, po prostu może ja wyszedłem na głupkę i jako jedyny nie wiedziałem o tym, ale...
0: Coś słyszałem o jakichś takich zasadach, że się tam nosi na lewej czy na prawej. To znaczy, to jest tak, że jak małżonka twoja, żona tam umrze, to przykładasz chyba, to nosisz wtedy na lewej, a nie na prawej. Coś takiego, nie?
1: No bo w Stanach się nosi na lewej ręce i... Ja z kimś rozmawiałem i tam się ktoś mnie pytał, czy jestem żonaty i ja mówię, że tak, gdzie jest twój pierścionek, nie? Ja nie noszę pierścionka, ja się przyznam, że nie lubię biżuterii, akurat nie noszę żadnych pierścionków, żadnych obrączek i tak dalej, ale gdzie jest obrączka i spojrzałem się odruchowo na swoją prawą rękę i zacząłem tam tłumaczyć i on to wychwycił, to był jakiś taki dobry obserwator, że mówił, że a co ty, wy na prawej ręce nosicie? Ja mówię, że kurczę, no chyba tak. I tak potem, wiesz, zacząłem myśleć, kurde, nie, może na lewej, nie? I żeśmy potem to sprawdzili, faktycznie się okazuje, że tylko gdzieś tam w Polsce, w Niemczech, w jakichś tam paru krajach się nosi obrączkę na prawej ręce, a na przykład w Stanach, wszędzie, w innych krajach się to jest normalne, że się nosi na lewej ręce, nie? I tak się przypadkiem dowiedziałem o tym. Nawet nie wiedziałem o tym, powiem ci szczerze. Trochę mi było głupio, ale wiesz... Może dlatego, że po prostu nie noszę obrączki, to jakoś tak nie za bardzo, wiesz, się tym interesuje, nie? Ale byłem ciekaw, czy ty na przykład o tym wiedziałeś, czy Czy to też jest dla ciebie taka nowość?
0: Coś słyszałem. Tu piszecie, że rapu nie było, bo ja nie zrobiłem rapu. Pewnie chodzi o ten rap taki ostry, diss, tak? No to słuchajcie, Gosia napisała, żeby nie puszczać. To ja nie chcę tu psuć fajnego klimatu, nastroju i żeby ktoś się wkurwił i się czuł źle, ale żeby ktoś tam inny był zadowolony, nie? Na przykład Bierut i Maharaja przykładowo, nie? I będą się cieszyli. I to jest bez sensu dla mnie i ani nie mam na to ochoty, ani nie chcę komuś tu robić wbrew. Po prostu też nie wiem, żeby co? Żeby, no nie wiem.
1: No tak, co za dużo, to niezdrowo, nie? Też trzeba wiedzieć, kiedy ten moment się trochę pośmiać i potem też trzeba, wiesz, uszanować, że może ktoś faktycznie się obrazić z tego powodu. No ja tam nie wsłuchiwałem się w tekst, ale przypuszczam, że nie jest to jakiś, że może faktycznie dla Gosi to nie jest jakiś super tekst tej piosenki, który by jej tam, wiesz, przypadł do gustu. Więc może bardziej chodzi o tekst piosenki, a nie o samą melodię. A tak jeszcze wracając... Halo?
0: Jestem.
1: No, jeszcze wracając, bo chcę tylko sprostować z tym Sowicze, o którym wcześniej mówiłem chyba w poprzedniej audycji, jak to zrobić. No bo tam Zenon mi zarzucił, że tam mu to nie wyszło, no ale tak jak mówiłem, to jest po prostu takie danie, gdzie po prostu wszystko jest surowe, nie? I to jest właśnie takie purystyczne danie, że nic nie jest gotowane, nic nie jest przyrządzone, aczkolwiek no krewetki powinny być ugotowane.
2: Halo?
0: Że krewetki powinny być ugotowane?
2: Nic ci nie zarzuciłem, ja cię źle zrozumiałem, wiesz, słuchałem tego tak totalnie z skoku i trafiłem na taki fragment, że on tu kupuje rybę, coś tam już porobiłem, i tutaj, wiesz, jest limonka i tutaj... I się zastanawiam się, jak jest rozmaryn po polsku, nie? Nie pamiętam, jak jest po angielsku.
1: No nie rozmaryn, właśnie rozmaryn.
2: Ja pamiętam, że ty masz taki problem, że wiele lat temu wyemigrowałeś, już gadaliśmy na ten temat zresztą chyba kiedyś, wiele lat temu wyemigrowałeś i zakładasz, że niektóre rzeczy są niedostępne w Polsce, nie ma tego, to jest nieznane, albo po prostu się, wiesz, i to jest... Fine by me, nie? To dokładnie to jest normalne. Każdemu by się to zdarzyło, nie?
1: Ale poczekaj, Zenon, bo ty mi zarzucasz, że ja zakładam, że coś w Polsce jest nieznane, po czym ty źle, albo mnie nie posłuchałeś dokładnie, bo też ci się zdarza, że jak ja coś piszę, to niedokładnie czytasz, to już znamy tam...
2: Nie, to wiesz, to, że ty czegoś nie wiesz, to
1: artyczoki.
2: Ja tak do dzisiaj mam tak, że a propos karczochów, nie?
1: Ale ja powiedziałam, Zenon, o sewicze. Mówiłem, że sewicze, podałem nazwę.
2: No ja się słuchałem. Moja wina.
1: No dobra, to jasno, dobra, ale ja ci nic... Ale czy ja coś mówię złego, że...
2: Nie, ja nie mam tutaj, złego. Wiesz, nie jestem obrażony czy coś, wiesz, coś całkiem fajnego dzięki tobie odkryłem, bo jakby to krócej trzymać w tej limonce i tym rozmarynie, to było zajebiste na grilla. Było bardzo fajne, nie? Bez tego było zajebiste.
1: No, to nie musisz, wiesz, to nie chodzi o to też, bo może też mnie źle zrozumieć, to nie chodzi o to, że musisz trzymać w soku z limonki tam ileś dni, bo... Ten cytrus, ta limonka ma to do siebie, że ona bardzo szybko ścina to białko i praktycznie jak wyciśniesz ten sok i masz faktycznie dobre limonki, ja też nie wiem, jakie w Polsce są te limonki, ale jak masz ten sok dosyć taki...
2: Ja wziąłem sok limonkowy z Lidla, wiesz?
1: No, a wiesz co, powiem ci szczerze, jeszcze lepiej wychodzi, jak wyciśniesz z limonki taki świeży
2: jak
1: sok.
2: Jak ci znajdę
1: on
2: po
1: prostu
2: sensownej, to
1: automatycznie
2: ile tego tak wagowo musi być? Mogą być funty.
1: Wiesz co, potrzebne jest tyle ci z tego soku, żeby po prostu ścięło się to białko na rybie, nie? Bo w zasadzie...
2: A jest jakieś California sushi, które też z tego korzysta? Bo wiesz, chciałbym w sushi wejść troszeczkę, widzę u mnie w domu, wszyscy sushi jedzą, dla mnie to jest chore, ale no, tak myślę, jak surowa ryba, to może do jakiegoś California sushi.
1: Troszeczkę to jest, bo to są danie, jedno jest danie takie latynowskie, byśmy powiedzieli, nie takie...
2: No ale w czym jest problem? Wiesz, serek Filadelfia ładują do sushi. No, jak się ma serek Filadelfia do sushi? No,
0: ja bardzo lubię właśnie serkiem Filadelfia.
1: A ja też bardzo lubię, wiesz po co? Bo sushi czasami jest za suche, nie?
2: I o tym mówię, wiesz, to jest tak jak kuchnia fusion, nie? To chodzi o to, no, że te, wiesz, ta globalizacja powoduje, jak masz kuchnię Tex-Mex, nie? Którą znasz pewnie lepiej ode mnie, to ona też ma różne wpływy amerykańskie, kadżuńskie pewnie, bo gdzieś tam w tych rejonach się spotykała i to fajne rzeczy się powodują. Dlatego ja chętnie pytam, nie? Jestem otwarty. No,
1: słuchaj, możesz sobie w kuchni...
2: Mogą fajne rzeczy powstać.
1: Tak, w kuchni możesz sobie kombinować dowoli, nikt ci przecież nie zabroni, żeby mieszać to z czymś innym. To jest kwestia naprawdę smaku i gustu. Ja lubię oryginalne sushi i lubię te kalifornijskie sushi, bo te California Lao to wiadomo, że to nie jest takie typowo...
2: Ale ono nie jest oryginalne. Właśnie ono ma ten ser Philadelphia, który jest tak samo no, ale bez właśnie sensu, do tego jak użycie właśnie ryby...
1: Jak mi dasz dokończyć, bo wyciągasz z kontekstu, zanim skończysz zdanie.
2: O, przepraszam, ktoś przerywa bardziej niż ty. Dobra, siedzę cicho.
1: Zobacz, każda nasza wymiana zdań to jest od ciebie jakiś zarzut. Teraz, że przerywam, no ale słuchaj, chciałem właśnie do tego dojść.
2: To krawiec ci ostatnio jechał, że przerywasz i jak z psycho gadałeś. Tak się chciałem zemścić.
1: Dobra. Zabolało mnie, jesteś zadowolony.
2: Dobra, okej, jesteśmy kwita. Słucham.
1: Słuchaj, właśnie mi się to podoba też w Kalifornii sushi, że to nie jest to oryginalne takie japońskie sushi, jak powinno być, tylko tam właśnie dodają ten serek Philadelphia, dodają tą sałatkę z kraba, bo tak mniej więcej to wygląda.
2: Ale z kraba czy surimy, powiedz mi?
1: No to jest takie, to jest fake crab, to nie jest prawdziwy, bo
2: surimi,
1: takie prawdziwe...
2: Surimi. O to chodzi, tak? Bo z kraba prawdziwe... bym miał ciężko pochytać. Surimi no, może być, tak?
1: Możesz sobie sam w domu zrobić, ale jak kupujesz sklepowe, to wiadomo, że dużo jest takich zamienników i to
2: nie wiem, czy kraba pochyta. Nie wiem, czy dam radę, wiesz? Mam fajne sklep rybne u siebie, ale nie wiem, czy kraba dam radę pochytać. Jest surimi, może jakieś takie lepsze, gorsze, ale czy krab jest taki, nie wiem, per se. Jakbyś mi napisał przepisy jakieś, no to bym popróbował.
1: No ale no, wszystko masz w internecie, co ja będę ci pisał?
2: Nie, ale wiesz, mam wszystko w internecie, wiesz, słuchaj, mam tyle rzeczy w internecie, że mógłbym w ogóle z ludźmi nie rozmawiać.
1: Nie, no słuchaj, rozmawiamy tylko, żeby zarzucić pomysł, a tak, żeby wiesz, że my teraz
2: ale
1: ci recytował przepis, to możesz sobie to już w internecie tam doszukać, nie? Ja tylko rzucam pomysł, bo mam ochotę, żeby zrobić dzisiaj ceviche. I co mi się na przykład podoba w ceviche, że wszystko jest surowe, a to mięso z ryby nie jest właśnie, nie smakuje jak surowe, właśnie dzięki temu soku z limetki, który to ścina, nie? Natomiast lubię też dodawać, posiekać krewetki w kosteczkę i dodać krewetki, tylko tutaj zapomniałem ostatnio zwrócić uwagę, żeby to nie były surowe krewetki, tylko muszą być to te krewetki takie z tymi czerwonymi paskami, czyli ugotowane, bo krewetki ci się nie zetną w tym... Co?
2: Blanszowane.
1: No, jak to tam się mówi?
2: To takie, wiesz, na szybko rzucone na takie pierwsze
1: osmażenie. Saté, albo saté jeszcze można powiedzieć.
2: Saté to są, znaczy chyba w sosie własnym, poprawcie mnie, jeśli się mylę.
1: One są w sklepie sprzedawane, bo możesz krewetki kupić albo surowe, takie nawet w tych skorupkach i je sobie obierać.
2: Aha,
1: one
2: okay,
1: są super,
2: dobra.
1: Super są na grilla te krewetki, to ja wolę takie, no bo nie będziesz grillował uprzednio gotowane krewetki, bo ci się po prostu, no wiesz, krewetki się bardzo szybko robi, nie? Tak jak mówiłeś, to parę minutek i krewetki są już zrobione, tak samo na grillu też nie można przegrillować, bo one się robią super twarde i są po prostu niezjadliwe, nie?
2: Nie robiłem, ale do, boję ale się samego, tego cholera.
1: No, strasznie. Do samego sushi to musisz mieć już właśnie ugotowane w sklepie, są po prostu zimne, ugotowane krewetki, albo można, jak ktoś, wiesz, nie chce kasy wydawać na świeże, to może kupić zamrożone, na dosyć długo nawet mogą w lodówce stać, więc sobie możesz tam zrobić tyle, ile
2: ja zawsze mam krewetki, te... wiesz, deep freeze, że tak powiem, w tym. Jak gdzieś się promka jakaś trafia, zawsze kupuję krewetki. Wiesz co, wychodzi to...
1: Dajesz tylko samo mięso. Samo mięso, krewetki w soku. Możesz robić od razu, jak chcesz zrobić, możesz robić od razu. Ja lubię na przykład, żeby się przegryzło w lodówce trochę i ten cały sok odsączasz, nie? Bo to nie może być za kwaśne, nie?
2: Ola pyta, czy w folii krewetki na grillu? No nie,
1: koniec. Nie,
2: tak na żywo się daje, na szybko, raz, dwa, nie?
1: Tak, wiesz, jak się fajnie robi krewetki? Wczoraj robiłem. Jak się po polsku nazywa ten taki stick, na którym grillujesz? Taki? Możesz mieć metalowy albo...
2: Saszłyk? O to ci chodzi?
1: Taki saszłyk, tak. I je nabijasz na ten saszłyk, kupujesz sobie jakieś tam posypkę do seafoodu albo po prostu robisz bez niczego tam, nie wiem, no bardzo prosto. Albo może zrobić tak jak jest, jest scampi, nie? Taki jest sos scampi, że czasami się dodaje do pasty, nie? Sos krewetkowy scampi, pasta scampi, nie wiem, czy kojarzysz?
2: Nie znam, zupełnie tego nie znam. Jak to się pisze, tak
1: scampi. Scampi. To jest bardzo dobre.
2: Origin.
1: Tak, to jest super. I to w zasadzie też by można było, bo masz do tego, sos robisz też z tej posypki z campi, możesz kupić posypkę, więc tą posypką możesz delikatnie posypać takie świeże krewetki, nabić je wrzątku na ten saszyk. A dlaczego? No bo kurde, przykładanie, jak masz tam 30 krewetek, powiedzmy, masz tam parę osób na grillu i masz 30

0: makaronu.
1: Tak, tak, tak.
2: Koktajlowe.
1: Bo ja powiedziałem
2: pasta, pasta.
1: Po angielsku makaron. Tak, tak. Skamp jest bardzo fajny, a... No ale to już jest...
2: No nie, to ja tak jem, ja tak jem jako danie obiadowe. To jest, nawet nie wiedziałem, tylko że daję pomidorki koktajlowe, wiesz, bo one są najbliżej takiego pomidoru, jak my z dzieciństwa pamiętamy, takiego.
1: Tak.
2: Ale dobra, czekaj, jak cię mam, a znowu bym chciał się ulotnić na chwilę. Mieszkałeś w Libii. Gdzieś tam w latach 80. mój teściu był w tej Libii, mieszkał i zrobił sobie powiedzenie na temat Libijczyków rodzimych. Czekaj, jak to było? Brudasy nie robi śmierdziele. O, taki pięknie określił. Między innymi na takiej podstawie, że zdarzyło się nieraz, że chłopaki sobie gdzieś tam z budowy wrócili, poszli sobie pogadać z jakąś panią w sklepie. Nagle tej pani już w tym sklepie nie było do końca, jak oni tam byli, nie?
1: A, wiesz co? Wiesz, że Libijczycy nie mieli niewolników, nie?
2: Tak. Znaczy, ja jestem w świecie arabskim, tak, że mamy takich niewolników w ogóle w świecie arabskim. To są Tuaregowie, to są Libijczycy, to są Arabowie. Wiem, że w ogóle taki normalny proceder klasyczny niewolnictwa, jaki kojarzymy ze starożytności i średniowiecza, jest dalej obecny w świecie islamu. Obecnie, teraz. Ale lecz dalej.
1: Ja nie wiem, jak tam teraz
2: wiesz,
1: jest.
2: Nie, wiesz lepiej ode mnie. Powiedz, jak to było teraz.
1: Teraz jest nieciekawie, ale za tamtych czasów takie można było powiedzieć, że byli Libijczycy, to no to powiedzmy, że tacy w miarę przystojni są Libijczycy ci, wiesz. No nie powiem, że oni są biali, ale mają jasną karnację i jest tak jakby druga klasa, to są ci wszyscy Arabowie czarnoskórzy i oni byli zawsze gorzej traktowani i oni tam po prostu byli do najprostszych prac, więc być może, że też mówisz o tym, że...
2: Nie, to była Arabka taka, wiesz, normalna, nie? W sensie no. Jakaś autochtonka raczej, bo nie pamiętam, jest jakieś określenie na tych czarnoskórych Arabów. Ja też o tym opowiadałem jakiś czas temu, że jak islam zaczął tam panować, to ci czarnoskórzy muzułmanie, tych niemuzułman robili z nich niewolników. A to jest osobny temat, mieliśmy sobie zrobić. Tylko tak chciałem, wiesz, krótko powiedzieć. Może wróćmy lepiej do tego jedzenia albo piosenek.
1: No, bo to taki temat chyba na dłuższą audycję odnośnie tej kultury tam. A ja też ci powiem, że ja byłem od, nie wiem, miałem chyba mniej niż roczek do, jak tam, do piątego roku życia, to dla mnie, wiesz, jak masz dookoła piękną zieleń, kwiaty, śródziemnomorski klimat, ojciec cię zabiera do Sabraty albo do Leptus Magnus, te wszystkie, wiesz, rzymskie budowle, ruiny, no to wiesz, zupełnie inny masz taki wizerunek tego kraju jako dziecko. W oczach dziecka to troszeczkę inaczej wygląda niż w oczach rodziców osoby, która tam, wiesz, jest upierdolana pracą i musi się użerać z tymi ludźmi. Na przykład mojej mamy, która, wiesz, jak wychodzi na ulicę, to może dostać kamieniem o takie, wiesz, arabki w chuście, no bo jednak, wiesz, biała kobieta idzie do sklepu, więc... Więc zupełnie inny obraz ma takie osoby
2: detale
1: starsze
2: na kiedyś,
1: i
2: detale na kiedyś,
1: inaczej to widzą dzieciaki takie jak ja, które po prostu tam, wiesz, w porównaniu z Polską, gdzie w Polsce nic nie było i to były czasy przecież koniec lat 70., 80. lata, to wiesz, jak to było, nie?
2: No tak jak to się
1: komuna,
2: to wiesz, z jednej strony
1: masz
2: miał taki, wiesz, dysonans poznawczy, że tam faktycznie jakoś...
1: Petrodolary, wiesz, ja pamiętam, że normalnie... Mój ojciec kupował jakieś książki takie, wiesz, super kolorowe, Disneya, czytał nam, wiesz, co prawda po angielsku, ale to jest właśnie dziwne, że tam bardzo dużo było zachodnich produktów, nie? Ten rynek był naprawdę, jak te petrodolary płynęły tam, wiesz, szerokimi strumieniami, no to ten rynek był tak nasycony, przepraszam, że tam wszystko było, wszystko miałeś, nie? Ja nawet pamiętam, wiesz co, ja zapamiętałem, że jak wróciłem do Polski, jakieś miałem, nie wiem, jakieś lepsze nożyczki, jakieś tam, bo tam dużo niemieckich produktów też było, nie? Dużo niemieckich, dużo włoskich, takich dużo, większość produktów europejskich, ale też były produkty nawet amerykańskie, co niektórzy by mogli się zdziwić. I pamiętam, że jak miałem jakiś lepszy piórnik, czy jakieś nożyczki, czy jakąś fajną gumkę, jak się nazywały te gumki niemieckie, Stenmayera, czy takie Stadler, tak? Stadlera, jakieś tam gumkę fajną, coś. To pamiętam, że mi wszystkie dzieciaki to zawsze kradły, nie? Jak przyjechałem do Polski, także ciągle
3: das
1: mi to wszystko rozkradowało.
3: Guten Gumken.
2: Takie były.
3: Tak, guten no, Gumken,
2: ja. Też, wiesz, na Śląsku też było tak, że kto miał rodzinę w Reichu, to miał te różne rzeczy szybciej, wiesz, jakieś pióra właśnie Parkera, Pelikana. te gumki takie, ja to miałem wcześniej, no i zdarzało się, że mi ktoś to
1: No i zgadnij, jaką miałem ksywę. Poszedłem do pierwszej klasy w Polsce i zgadnij, jaką miałem ksywę od początku. Jak mnie nazwali.
2: Amerykan.
1: Nie, Arab.
2: Amerykan.
1: No, Arab.
2: A, bo ty jesteś taki ciemny, to się nie dziwię, nie?
1: No, no to wiesz, jak za dziecka, no to faktycznie miałem ciemną karnację, bo jak tam od urodzenia 5 lat, no to
2: dalej
1: wiesz,
2: ciemną karnację, przestań pieprzyć.
1: Nie, mi nie, wiesz co, karnacja się potem zmienia, się wybielasz się, jak mieszkasz w kraju, gdzie jest troszeczkę gorsze nasłonecznienie, także ja swojego czasu potem już jak tam mieszkałem w Polsce, no to byłem totalnie biały, nie jak papier. A teraz to ze względu, bo jest po prostu jesteś na innej szerokości geograficznej.
2: Masz ciemne oczy, ciemne włosy, to nie jest, wiesz, w
1: Nie, nie, nie, ja mam jasną karnację, nie rób zonek ze mnie.
2: Ale masz ciemne oczy, nie gadaj głupot. Masz ciemne oczy.
1: Ja mam oczy piwne, więc nie są.
2: No piwne,
1: super ciemne.
2: No, to są ciemne już, tak. No ja mam super ciemne.
1: A ty jakie?
2: Ja mam super ciemne. Ja wyglądam jak Żyd po prostu, no. No więc ten. I to
3: bo,
2: też tak.
3: Bo trochę jesteś poważne. Chyba.
2: No chyba jest, znaczy to się technicznie nazywa parch, nie? Czyli taki Żyd po ojcu, którego się nie uznaje za Żydania. I żadne tam testy genetyczne nic nie pomoże za bardzo.
1: Ja mam duży nos, taki żydowski. I
2: nie mam dużego nosa, największy nos ma Michał Gieresz.
1: No a ja na przykład mam duży nos, ale nie mam, mam prosty nos taki.
2: Ale nie masz wielkiego szlaufu? Nie masz wielkiego szlaufu? Okej,
1: dobra. Zostawmy to, bo wiesz, no raczej moja żona nie słucha tych audycji, no ale wolę...
2: Żonę też pokazywałeś, ostatnio mówiłeś, że żony nie pokazywałeś, nikt nie widział twojej żony.
1: Ja nigdy nie pokazywałem żony, nie pokazuję rodziny. Może gdzieś
2: pokazałeś
1: tam...
2: Pokazałeś kiedyś tam gdzieś, ale widzisz, nie wyciekły zdjęcia.
1: Chyba nie.
3: Ja chyba będę się wcześniej dzisiaj zwijał, bo nie odpowiada mi klimat. Jakieś grożenie na czacie, ten typ, co mi tu donaty wysyła, tym razem się podpisałeś jako Asia Dorianie, maila masz Zenon to chuj i poobrażałeś wszystkich tu, Etama, Furiata, że Sasza z Donbasu tu neguje zbrodnie, jego wyjebać i tak cały czas się do kogoś dopierdalasz. Że o Gosi pisałeś, że zaćpała, Gosia też z kolei tu grozi. Słuchajcie, czy wy się tak bawicie? Nie wiem, wy byliście kiedyś na przykład na imprezie takiej normalnej z żywymi ludźmi, bo ja na przykład mimo, że z domu dzisiaj tak często nie wychodzę już, to kiedyś na przykład dużo się bawiłem.
1: Wiesz, co mi się wydaje, krawiec?
3: I nie było tak, ale czekaj, daj mi dokończyć. Nie pamiętam takiego klimatu, żebym na przykład się spotykał i żebyśmy tak napierdalali na siebie, grozili sobie, ten chuj, ty wypierdalaj, żeby się ktoś podszywał. Tak, strasznie mnie to jakoś dziwi, że wy tak się tak spędzacie czas, nie?
1: Przypuszczam, że jest długi weekend, krawiec, piątek i połowa ludzi jest po prostu już tak napita, że oni jutro się obudzą, będą żałowali tego, co pisali, a w tym momencie by ci się przydał dobry moderator. Ja oczywiście się tutaj wypisuję, bo ja nie mam możliwości
2: to,
1: w ogóle...
2: Jak
1: nie
2: masz?
1: Widzę
2: masz
1: czata.
2: Kurwa ten...
1: Nie, poczekaj, no, mówię, że nie widzę teraz czata, bo jestem na telefonie. Chodzę tutaj, także nie ma możliwości śledzenia, co tam ludzie piszą, ale...
2: Znowu Joanna pisze, Zenon wie lepiej. Kurwa, ja przecież to drugie słowo mówię, że się nie znam, nie wiem, pomyliłem się teraz. I faktycznie jak przyjmuję krytykę, jeszcze raz wam to powiem. Ja ostatnio się z Tomisiem tak prywatnie dosyć kurwa nieźle starłem, nie? Jakoś jesteśmy tutaj, bo jesteśmy u kogoś i jesteśmy się w stanie cywilizowanie dogadać, tak? Bo jesteśmy u kogoś w gościach i nie wyciągamy tego syfu na ten. A jeżeli mam jakieś problemy do siebie, to mówimy o nich konkretnie.
3: Nie wiem,
2: włączam
3: sobie jakiegoś czosnka przykładowo i słyszę wypierdalaj krawiec chuju kurwa, zjebany kurwa, pacanie kurwa, debilu jebany kurwa. I gdzieś indziej ktoś mi coś podsyła, jakieś screeny na kogoś, ktoś ma problem z kimś, ktoś komuś grozi, napierdalacie się. Ludzie, co wy tacy negatywni jesteście? Nie wiem, nie potraficie normalnie jakoś tak się wyluzować i sobie miło spędzić czasu, tylko zaraz będzie jakaś drama i awantura, nie? I piszą, krawiec, skończyłeś się, zawiodłeś mnie, wypierdalaj, już ci nigdy nie wpłacę.
2: To są gęby, nie? Ludzie jakoś operują, jak tej gęby im nie przypatrzysz, to nie zobaczysz, jaki ktoś jest. Nie? Ja mam gębę człowieka, który jest najbardziej, wiesz, konfliktowy, nie da się go lubić, jest najgorszy i ze wszystkim ma zawsze siekierę, jest, nigdy nie przyznaje racji komuś innemu i zawsze idzie w zaparte, nie? Tylko kurwa, liczyłem to tak, pira ze drzwi, na tyle, ile mogłem. Mój Discord jest 1000 razy bardziej aktywny, niemalże ten rząd wielkości, niż Discord Nocnego Radia. Więc jak jestem taki zły, to jak to jest, że na tym moim zamkniętym, prywatnym Discordzie jest dużo większa aktywność niż na Discordzie tego otwartego Nocnego Radia, gdzie mnie nie ma? Jak to się dzieje? Wytłumaczcie mi to, tak? Jak to jest, że ja jestem ten człowiek, który nie przyznaje racji nikomu i nigdy się nie przyzna do błędu, a jak weźmiesz te moje wypowiedzi, to będziesz miał co chwilę, nie wiem, nie znam się, spytajcie kogoś mądrzejszego, tutaj ten i tak masa takich różnych zwrotów pod tytułem, że słuchajcie, tam ktoś jest lepszy w tym temacie. I to jest upupienie, nie? To jest dorobienie komuś kępy. Jest masa takich randomów i im jest łatwo puścić takie bąki, że o, tu jest ktoś taki, nie? Nasrać na tego krawca, który w tej sferze głównoradyjkowej, no jest jaki jest, no według różnych ludzi jest daleki od ideału, ale to, co jest w Nocnym Radiu, to jest kurwa wersal w porównaniu do Czosków, Szabli, Kieresi, wszystkich tych innych. Naprawdę.
1: Ale wersal to w jakim negatywnym znaczeniu?
2: Znaczy, znaczy wiesz, ja rozumiem, że gdybym ja powiedział wersal, jak mnie trochę znasz, to mogę to faktycznie może być jako obelga, nie? Ale takim powszechnym, w sensie, że to jest bułkę przez bibułkę i jest kultura i klasa. W takim sensie mówię wersal.
0: No. Myślałem, że pobawimy się jakoś, nie wiem, jakieś podsyłacie fajne teksty, jakieś eksperymenty, a zawsze jakoś, znaczy nie zawsze, ale często tak jest, że schodzi na napierdalankę, na jakieś dramy, co kto ma do kogoś. Ja nie wiem, co za klimat w ogóle, może to Polacy tacy są po prostu, ja nie wiem.
1: Nie wiem, ostatnio Krawiec audycja była w miarę spoko, nie pamiętam, żeby na ostatniej audycji się tam ludzie żarli ze sobą, więc może to jest kwestia, tak jak mówię, kwestia dzisiejszego dnia. Długi weekend, ludzie, słuchaj, na pruci. Ja pamiętam mojego ojca, tutaj nie chcę z prywatą włazić, ale wiesz, mój ojciec był super ojcem, ale miał jakąś taką dziwną przywarę, że jak przychodzi jakiś długi weekend czy jakieś święto, nie potrafił się cieszyć tym świętem, tylko musiał się gdzieś tam, wiesz, sobie wypić whisky, był zły, że siedzi w domu. Takie dziwne to było, że my tam, wiesz, my chcieliśmy gdzieś tam fajnie spędzić ten razem ten czas, on zawsze miał jakiś taki problem, że jak pracował, to spoko, ale jak było święto, to tak jakby nie potrafisz sobie tego czasu zorganizować. I mi się wydaje, że dużo właśnie Polaków ma ten problem, że jak już każdy wyczekuje długi weekend, a jak już przychodzi długi weekend, to albo się muszą, wiesz, nabombać, albo po prostu są źli, że tak jakby, nie wiem, nie potrafią tego czasu jakoś, nie wiem, spokojnie spędzić, nie? Nie, może się mylę, ale takie mam wrażenie.
2: Windman, YouTube Revance, to jest słowo, którego szukasz. Nie Vance, tylko YouTube Revance. A co do tego, no trochę tak jest. Wydaje mi się, że Polacy muszą być, jak jest ten długi weekend, to muszą być w ciągu, nie? Jakimś totalnym orgii, takiej kulinarno-używkowo-alkoholowej, nie? Już tam mniejsza kategoria. No ja wczoraj miałem głodówkę, na przykład. Nie jadłem nic, nie? A już nie wspomniałem o alkoholu. Nie? Dzisiaj to... Może wypiję dwie szklanki rozcieńczonego płotka.
1: A ty pijesz, Zenon, ty pijesz alkohol, czy ty jesteś...
2: Nie, jakoś tak nie chleję jakoś tak strasznie. Mówię, no dzisiaj to myślę, że maksym moim będą dwie takie 0,2L porto rozcieńczonego tonikiem, nie? I tyle.
1: W ogóle nie rozumiem tego, jest tak jakby ludzie... Ja się przyznam, że tam włączyłem sobie jakiś taki kanał też typu właśnie Czosnek i ludzie się tam przebijali, kto się bardziej napierdoli tym, za przeproszeniem, sorry za mój francuski. Nie rozumiem tego, jak można się chwalić, że ja wypiłem, nie wiem, trzy butelki tam, nie wiem, wódki, a ty jesteś beznadziejny, bo kurde, nawet jeden nie obaliłeś, nie? To jest dziwne dla mnie, takie przechwalanie się, kto więcej wypije, kto się szybciej nabombie, nie?
2: Tak, nie masz się czym, to ja właśnie te moje wiejskie życie wspominając, które tak lubisz mi wypominać, właśnie to przypominam sobie, że to były takie zawody, w tym kto się bardziej najebie, ale to była taka, wiesz, Polska dawnych czasów bez widoków na to, że się z niej wydostaniesz. Kurwa, miało być śmiesznie, a przymulamy. Wiesz, bez widoków, że się z niej wydostaniesz. I takie wiadro krabów, wiesz, ta wieś to było takie wiadro krabów. I faktycznie ci ludzie się tym chwali, że się najebali. Windman pisze, tak, Zenonie, mam zarówno Rivas, jak i Rivas Enhance. Oba się zepsuły dzisiaj. Nie tylko u mnie, wiele osób zaczęło na ten temat, ten sam problem. Nie wiem, idźcie na oficjalnego Discorda Rivas. Windman to nie jest człowiek, któremu należy ufać w żadnym wypadku, ani żadnemu z jego multikont, sprawdźcie sobie, jak będziecie mieli problem. Idźcie tylko na oficjalnego YouTube'a, Rivansta, Discorda i bierzcie tylko z oficjalnych linków. Tyle w temacie. Wracając do tych rzeczy zabawnych. Dobra, panowie, bo żebyśmy nie zamurali. To, co pisałem wcześniej. Wybierzmy jakiś kawałek znany z jakiegoś gatunku i dajmy go na, jak to mówią Jankesi, na Stellar Opposite, nie? Czyli zróbmy przez te oczy zielone i zapodajmy to na black metal jakiś, albo w drugą stronę całkowicie, jakiegoś kurde Nergala czy coś tam i dajmy to w inną mańkę, nie wiem jak wy to widzicie. Macie jakieś takie pomysły?
0: No, dobry pomysł, można zrobić taki eksperyment.
2: Jakiś taki, wiesz, zrobić z Fagaty, zrobić arię operową na przykład, nie? Czy Nightwisha jakiegoś, powiedzmy, nie? O, jestem super cipka z Konina i śpiewa taka Tarja Trunen, nie? Tym operowym głosem, nie? Coś takiego, kurde, nie? Bo jak macie jakiś pomysł, to rzućcie, a ja wyciągnę po prostu też coś teraz. Może...
1: Jak się nazywa ten program? Sunu, tak?
2: Suno, tak, tak. Nie musisz dawać gotowca, nie? Sam pomysł możesz zapytać, wiesz.
1: Nie, nie, ja tak się pytam, bo chcę się tym pobawić, jak będę miał tyle czasu, więc w własnym zakresie, że tak powiem. A, fajna, fajna sprawa, że można sobie coś takiego robić.
2: 8 dolców to słuchaj, tak jak splunąć, nie?
1: A, no, to nie jest
2: tutaj. Czekaj, czekaj. Co by mogło być takiego, żeby było znane i żeby poleciało w drugą stronę. A chuj, niech będzie ta Fagata. Fagata, bla, bla, bla, Natalisia. Dobra, już ci tu rzucam tekst. O. I to jest taki pseudo-gangsterap z autotunem. Powiedzmy, że zapodasz tutaj... Jakby się to, wiesz, komponowało z czym...
1: Dobra, to tylko w międzyczasie się trochę wytłumaczę, bo ja wiem, że jestem tam zaznaczony. Dla tych osób, które mogą być ciekawi, dlaczego nie moderuję, bo jestem zaznaczony na niebiesko jako moderator. Wydaje mi się, że Krawiec dał mi ten status moderatora z jakiejś tam sympatii i raczej chyba nie oczekujesz ode mnie, Krawiec, że ja będę siedział i tam moderował tych ludzi na ten... Ja tak przynajmniej to rozumiem, nie? Także ja mi jest... Bardzo miło, że mam, wiesz, ten niebieski kolorek, ale naprawdę ja rzadko tam mam czas, żeby tak, wiesz, siedzieć przez całą audycję i tam ludzi moderować, także, wiesz, muszę się jakoś tego wytłumaczyć.
0: No to niech będzie, że faktycznie to jest taki tytuł moderatora honorowy.
1: Dobra, dobra, no. Tak, żeby, tak mówię, żeby po prostu ludzie mi...
2: Moderator honoris causa.
1: Nie zarzucali, że ja tam nic nie robię, nie?
2: Dobra, no, tyle.
0: To spróbujemy z tą Fagatą. Faktycznie.
2: No, dobra, to ja tylko co do tych tematów dramowo, tam tomowo-gościowych powiem też, że dla mnie ten temat jest wyczerpany. Nic nowego się tam nie pojawi, nic nie zamierzam nowego powiedzieć. Jeżeli ja coś mówię nie bardzo na Rosję, gdzieś się mijam z prawdą, wiesz, w uzbrojeniu, strategii, postępach, napiszcie konkrety i to się tyczy wszystkich, tak? Gdzie się mylę i gdzie się okazało, że się mylę, dać jakiś namiar, timestampa, jeżeli powiecie, że gdzieś tam powiedziałem mi się mylę. Fajnie by było mieć takie konkrety, bo jasne, że 100% nie poszło tak, jak ja myślałem wcześniej tego wszystkiego. Natomiast jak ostatnio tak sobie siedziłem, no to wiecie, Rusy przez ostatnie pół roku, rok prawie zdobyli 5 wsi kosztem 50 tysięcy trupów. I jeżeli wziąć tam takie standardowe proporcje, to ruskich zabraknie ciutek wcześniej niż Ukraińców, żeby tą wojnę wygrać, nie? Przy obecnym stanie, jak to wszystko idzie, nie? Tego jest... Nie chodzi o to, co mówisz na Rosję, Zenon. Przestań po prostu obrażać ludzi o innych poglądach. Tomu, tylko że dziwnym trafem ty się uruchamiasz za każdym razem, jak ja mówię coś o Rosji. Napisałem ostatnio o rosyjskich trolach, którzy mnie prześladują i uwierz mi, naprawdę, powiedziałem to Krawcowi, nie powiedziałem mu dokładnie wszystkiego, ale w mojej bańce, takiej ja jako ja, nie jako Zenon powiedzmy, tylko ja jako z imienia i nazwiska w tym moim realnym świecie, gdzie jestem, są też tacy ludzie o nuce, powiedzmy wprost, tak? I ci ludzie też potrafią dać do wiwatu, nie? Tak w niebezpieczny sposób, że moja rodzina jest zagrożona, tak? I to tak konkretnie. I to miałem na myśli. No jeżeli ty się poczułeś sądząc po tej reakcji, wydaje mi się, że też troszeczkę nieprzypadkowo, ja staram się zrobić tak, że jadę ostro w tym internecie, ale robię tak, żeby to nigdy nie wpłynęło na życie, na żywo tych ludzi konkretnych, nie? Były takie przypadki, że ktoś mi powiedział, a to podjedziemy do tego i zrobimy Saigon, a to zrobimy to i tamto. Ja zawsze mówiłem, halt, nie róbmy tak. Koniec. Stop, to jest moja pauza. Zawsze się tego trzymałem, nigdy tej granicy nie przekroczyłem i tyle, nie? To jest dla mnie świętość, bo zawsze mam z tyłu głowy, no Kubę z USA, tak? Gdzie tam też kiedyś go wzięli na celownik i jego dzieci dostały. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek to musiał przeżywać, nie? Nawet mój największy wróg. Chuj, nawet Rosjanin. Nie chciałbym, żeby nawet Rosjanin to przeżywał. Tyle. Więc trzymamy się tego, taką mam zasadę i tyle. A to, że ludzie mają inne poglądy, wiesz, jeszcze raz, ja je punktuję i konkretnie piszę, co w tych poglądach nie gra i daję argumenty konkretne. W drugą stronę to nie działa, tak? Dzisiaj też mieliśmy tego przykładu od tej Joasi. Nie ma takiej sytuacji, to znaczy na palcach jednej ręki przez te kurwa ostatnie 5 lat policzę, że ktoś z drugiej strony wyliczył mi, gdzieś tutaj nie masz racji, bo. Nie ma, tylko że ty, ja, Zenon jest taki, Zenon jest owaki, Zenon Rockefeller, że no to, siam to, sam to i tak dalej. Teraz bronisz Kuby, biłeś prawo jak oczysz. Oczywiście, że biłem prawo, brawo, że Kuba oczysz, bo był moim ideowym przeciwnikiem i dalej uważam, że Kuba pierdoli głupoty. Wiem, z jakiej przyczyny teraz, natomiast nigdy w życiu bym nie zrobił Kubie takiej sytuacji, żeby on na żywo zawodowo przez to cierpiał, jego żona, dzieci, wnuki już pewnie niedługo. Nigdy bym tego nie zrobił. To jest ta granica, wiesz, rules of engagement, zasady walki. Pewnych rzeczy nie przeskakujemy. Tyle. Bo dzięki temu możemy tutaj zrobić właśnie bardzo fajny klimat. To też jest taka sytuacja, ale przekroczyłeś obraz na moją rodzinę, mojego męża, śledząc po nazwisku, co było nieprawdą. Jola, ja sobie dobrze sprawdziłem tą twoją rodzinę i to wszystko. Bardzo dobrze.

0: argumentów i wiesz, naprawdę tak na pierwszą skórkę tylko patrzę tej osoby, kim ona jest, co na sobą reprezentuje i widzę straszny sprót. Nie? No to mnie wkurza i wtedy jadę dalej. Ale w sytuacji, w której ja patrzę jeszcze głębiej i widzę takie rzeczy, że jeszcze raz, sami sobie zadajcie ten trud i sami sprawdźcie, to odpuszczam, nie? Nie chcę z takim człowiekiem mieć za dużo do czynienia, zresztą mogę wrócić do takiego ślepego punktu samych rozmów o ideach, nie? Świetnym przykładem tego były te rozmowy Joli na temat tego, jesteś nienormalny, sprawdzając prywatne życie ludzi, wiesz co, jak ktoś się chwali, że za komuny był wysoko postawiony w telewizji, to myślę, że warto sprawdzić. I tak wyciąga to raz za razem. To świetnie ta cała drama pokazuje, szkoda, że to nie jest jakoś spisane, gdzieś wrzucone w jedno miejsce, jak żeśmy w kilka osób Joli wykazali, że pierdoli głupoty, nie? To trzeba powiedzieć wprost, pierdoli głupoty, a takie totalne, nie? Tym bardziej, że ostatnio też się przechodzę. Ja byłem totalnie ubrany, wiesz, len i bawełniany, miałem tylko skarpetki. Wszystko naturalne, wysokiej jakości rzeczy nie kosztowały majątek, w żadnym wypadku, wiesz. Jola tak cały czas ściemniała. Najpierw, że to nie jest dostępne, że tego nie kupisz. Później, że coś tam, że coś tam. Że tylko w takich sklepach. Ja poszedłem do najtańszego sklepu w Polsce. Było to, wiesz, idę dalej. To na koniec powiedziała Czekulowi, że o, bo to jest gorszej jakości. Wiesz, chyba pamiętasz troszeczkę PRL-u. Czy te rzeczy były takiej dobrej jakości w PRL-u? Kurwa, nie były, no. Były chujowe jak barszcz. To ludzie złoci.
1: Tak, ale wiesz co, osoby starsze mają często to do siebie, że żyją tym takim sentymentem, że no, wydaje tak. Mi się, że za PRL-u było
0: lepiej. I wiesz,
1: lepiej
0: niech się im wydaje, tylko że my tu jesteśmy, wiesz, w internecie i jako stary internauta, jak już tak lubimy argumenty starszości, ja się trzymam tej zasady, że wszyscy jesteśmy równi i weryfikujemy te rzeczy. Mamy tu najwspanialsze narzędzie, jeżeli chodzi o informacje w historii ludzkości i sprawdzamy te rzeczy. Możemy się wymienić tym, co wiemy. Możemy sprawdzić, jak było, w jakiś obiektywny sposób. Jasne, że to nie jest idealne, ale nigdy nie mieliśmy lepszego.
1: I... Dla tych młodych ludzi czasami, wiesz, to jest już taki zupełnie inny świat. Oni się tutaj urodzili, w tym momencie się wychowują w erze internetu, AI i tak dalej, a dla takich starszych osób im się na przykład ten świat obecny może wydawać zbyt bardzo skomplikowany, a ten świat,
0: ale widzisz,
1: wiesz, za komuny był bardzo prosty.
0: Był prosty, ale wy wiecie lepiej, wtedy nie żyliście, ale moja mama żyła, moja ciocia żyła, moja, wiesz, ciocia babcieczna żyła, że tak powiem. Tak się składa, że wiesz, moja rodzina w dużej mierze była rodziną krawców, żeby było zabawniej. Nie tych krawców, z tych krawców. I właśnie te twoje pitolenie o tym, jakie były cudowne materiały, jak one były łatwo powszechne, to jest tak gargantuiczna bzdura, Jolu, że się tego nie da opisać, nie? To byli ludzie, którzy mieli w pierwszej kolejności dostęp do różnego rodzaju materiałów i tak nie było, jak ty opowiadasz. Te materiały raz, że były ciężko dostępne, dwa, że były gorsze. Kłamiesz w żywe oczy po to, żeby tylko wyjechać. Do tego, wiesz, rzucasz żywcem wyciągnięte memy na temat właśnie tego BRICS-u, SRIX-u i tego całego syfu. No to przecież każdy człowiek, który się troszeczkę polityką międzynarodową interesuje, nie mylić z geopolityką, ale niech będzie też nawet na potrzeby dyskusji, wie, że ten BRICS to jest po prostu syf i malaria, no, nic więcej. Wiesz, co to jest za sojusz? Czy w Unii Europejskiej, powiedz mi, Jolu, czy w Unii Europejskiej masz dwa kraje, które mają w siebie wycelowane i odbezpieczone głowice atomowe? Bo w BRICS masz ich kilka. Ale skąd ty to możesz wiedzieć, jeżeli ty tylko bezrefleksyjnie powtarzasz nagłówki i memy ze środowiska alternatywnego tak zwanego? To jest połowa ludzkości, ale co z tego, jak ta połowa ludzkości jest w pierwszej kolejności wycelowana w to, żeby się nawzajem wymordować? Wiesz, co to była wojna w Kargilu? Nie wiesz, nigdy o tym nie słyszałaś. Gówno wiesz w tym temacie, nie wiesz, jakie są zależności Chin z Wietnamem, z Mongolią, Indie i Chiny, jakie mają rzeczy. Nie masz najmniejszego pojęcia o tamtejszej polityce. Gwarantuję ci. Zero wiesz na ten temat. Zero. I powtarzasz tylko i wyłącznie właśnie takie faktoidy, które gdzieś tam grążą w tej scenie alternatywnej, które się mieszają z jakimiś bzdurami, że Ziemia jest płaska. Zenon, a czy ty wiesz coś o nurkowaniu? Nie, nie wiem i nie próbuję Joli uczyć o nurkowaniu. A o polityce międzynarodowej coś wiem. Troszeczkę. I powiem ci więcej. Za jakiś pewien czas, za ich czasu,

0: Być może, że tak powiem, dziecko pewnego tutaj dzwoniącego będzie miało ładny papier na to i będziemy mogli zweryfikować kilka tych rzeczy, które ja mówię. Hmm? I możecie też weryfikować to, co ja mówię na temat tej polityki. Więc tak, dobrze wam radzę sprawdzić te pierdoły o BRICS-ach, które są wygadywane, bo wyobrażacie sobie sytuację, że Niemcy, Francja i Wielka Brytania mają w siebie wycelowane i odbezpieczone bomby atomowe, mają armię na granicach cały czas, do tego stopnia, że te armie na granicach są rozbrojone od broni palnej, żeby zaraz nie poleciała krew i to jest sojusz gospodarczy, tak? Wyobrażasz sobie, Ola, coś takiego? Że Niemcy, Francja i Wielka Brytania mają wojska stacjonujące w pełnej gotowości bojowej i głowice atomowe na siebie wycelowane?
1: No ale ja nie bardzo rozumiem, czy negujesz, że BRICS powstał?
0: Ale tak, w gruncie rzeczy tak. To jest do tego stopnia skłócona wspólnota, że to jest, wiesz, że to jest do pominięcia. Kraje, które mają w siebie wycelowaną, odbezpieczoną broń jądrową i termojądrową i aktywne jednostki wojskowe, gotowe do wyruszenia...
1: O jakich krajach mówisz?
0: Mówię o Pakistanie, Indiach, Wielkiej
1: Brytanii. Ale Pakistan nie jest. Pakistan nie jest w BRICS-ie.
0: Czekaj. Chinach, Indie i Chiny są. Tak? To są kraje,
1: ale
0: które
1: nie ma...
0: Brazylia też jest niemalże w stanie wojny. Prawie każdy z tych krajów jest w stanie wojny, a główni gracze mają w siebie wycelowaną broń termojądrową. Znaczy jądrową i termojądrową.
1: Wiesz co, to nie ma takiego znaczenia w momencie, kiedy wchodzi ekonomia. No tak, dlatego że...
0: Przepraszam. Nie ma znaczenia, wycelowanie w siebie broni termojądrowej nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o ekonomię. Wiesz, chyba sobie żarty robisz. Poza tym, ile masz rzeczy z Indii? Czy ty wiesz, ile rzeczy z tych Chin? Nie mam teraz siły i ochoty, bo kurwa, zjebałem, moja wina. Niepotrzebnie poruszyłem ten temat w tą stronę. Miało być jaja, miało być fajnie, śmiesznie.
2: No
0: a
2: właśnie,
0: teraz będzie smutno.
2: Tak, a teraz...
0: Moja wina... Wiesz co, przepraszam, zrobimy tak.
1: Ale
0: Zrobimy tak. Ja sobie wyjdę, ty będziesz mogła okrzyczeć, że zdanie ostatnie jest twoje i ty wiesz najlepiej. Ja oddaję tą rundę walkowerem, bo to jest moja wina i zjebałem ten temat, bo miało być zupełnie w innym guście audycja. Okej? Okay? Teraz powiedz, jaki Zenon jest głupi, jak bardzo się myli i jaki Len jest teraz do dupy, jaki był kiedyś dobry. Pa.
2: Pa.
1: Ja nie w tym celu zadzwoniłam, żeby rozmawiać o polityce i o BRICS-ie, dlatego że każdy ma internet i może posłuchać sobie sam na temat BRICS-u. Nie musi tej wiedzy czerpać ode mnie. Natomiast zadzwoniłam w innej sprawie. Ja nie życzę sobie takich insynuacji w stosunku do rodziny mojego męża, bo tylko nazwisko po moim mężu znasz. Nie znasz tych ludzi, nie wiesz, kim są, nie ma ich nawet w Polsce, a obrażasz ich dopasowując do jakichś zupełnie nieznanych osób. Wiesz, wiele psów w Polsce nazywa się Burek i co z tego? Więc bardzo proszę, żebyś przestał śledzić mnie, bo robisz to po pierwsze nieudolnie, a po drugie obrażasz, insynuując, że rodzina mojego męża była w UB. Jest to chamstwo po prostu. No, to chciałam to przede wszystkim sprostować. To, że pracowałam w telewizji, to nic nie znaczy. Każdy gdzieś pracował w czasie PRL-u. I dzisiaj pracuje. Jeżeli przyszłe pokolenie będzie was rozliczało z tego, to co powie, że żeście pracowali na YouTubie, tam, gdzie niszczono umysły młodych ludzi. No przecież to jest jakiś absurd. Nie wiem, czy mnie słyszysz.
2: Słychać.
1: I wiesz, to jest niszczenie. I jeszcze chciałam powiedzieć jedno. W każdej audycji, kiedy Zenon dzwonisz, to zachowujesz się jak taki dzieciak jeszcze. W przyszłości odsłuchaj sobie te audycje i zobaczysz, jaki jesteś śmieszny, bo można dyskutować z kimś, nie dyskredytując go. Ja nie śledzę ciebie, kim ty jesteś, jaka jest twoja rodzina, czy była bogata, czy była biedna. Co mnie to kurde obchodzi? Rozmawiamy na jakiś temat i tylko o tym rozmawiam. Więc nie życzę sobie takich wycieczek w stosunku do rodziny mojego męża. Bo tak jak powtarzam, nie ma jej w Polsce. Nie wiem, z kim powiązałeś to nazwisko, ale w Polsce jest wielu ludzi o takim nazwisku.
2: Przyłączam
1: i nie
2: się
1: musi to
2: też,
1: być moja rodzina.
2: Wolałbym, żebyśmy na antenie nie gadali o czyjejś rodzinie, jakaś prywata, srata tata. To są najgorsze, najbardziej gówniane tematy. Proszę sobie na priwa ewentualnie o takich rzeczach rozmawiać ze sobą i sobie coś tam zarzucać, wyciągać. Jakieś teczki, mi się żygać od tego chcę. Jak w ogóle, proszę mnie w ogóle też w swoje jakieś sprawy takie nie mieszać, nie brać mnie pod chuja, że mam za kimś tam być. Ciągle dostaję jakieś komentarze, albo że sobie daję w mordę pluć, albo że się z kimś koleguję, co nie powinienem, albo że kogo bardziej kochasz, albo a dlaczego ty z nim rozmawiasz. Weź ta się pierdolta i odpierdolta się ode mnie z takimi tematami w ogóle najlepiej. No, dziękuję.
1: Wydawało mi się, że może być ciekawe spojrzenie na PRL, nie tylko z gazet już po przełomie w 89 roku. Ale chciałam wam pokazać, jak ja na przykład widziałam PRL, jak widzieli moi rodzice, dlaczego ten PRL tak długo trwał i dlaczego ludzie się nie burzyli, że zaczęli się burzyć dopiero w latach 80. w momencie, kiedy przyszedł stan wojenny. Że wcześniej to były takie inspiracje, to były, ale nie szły za tym masy. I oczywiście ludzie reagowali, protestowali przeciwko podwyżkom, to wtedy zmieniali na mniejsze podwyżki, ale lata 60. i do połowy 70. nie znacie ich i nie były to złe lata dla ludzi, którzy przeszli II wojnę światową. Postawili ten kraj z ruin totalnych, ograbiony totalnie. I też... To, co mówię, to też po to, żeby dać do myślenia, że może nie wszystko, co było za PRL, a co ciągnie się za nami w pewnym sensie, warto jest odrzucać. Na przykład komercjalizację służby zdrowia. Całkowita komercjalizacja nastąpiła na trzech rynkach, o czym mówiłam na niedawnej audycji. Deweloperskim, czyli budowa mieszkalnictwa i jak widać ludzi młodych w ogóle nie stać na mieszkania. Nastąpiła w weterynarii i te koszty niestety są na tyle wysokie, że bardzo często psy chore są wyrzucane. I u dentystów, i to każdy z was, bo nie musi posiadać psa, ale wystarczy, że ma swoje zęby, które się psują i wie, ile to kosztuje. Tu nastąpiła komercjalizacja. I nie dopuśćmy do tego, żeby taka komercjalizacja stuprocentowa nastąpiła w lecznictwie. Dobrze, że są prywatne zakłady pracy, że można się prywatnie ubezpieczyć, ale dobrze, że jest powszechna służba zdrowia, która każdemu pomoże. Chociażby tobie, Krawiec, prawda?
2: Nie wiem. Nie wiem. Ja muzykę chciałem dzisiaj popuszczać, a nie jakieś dramatyczne tony.
1: No więc dlatego ja się już wyłączam. Zostałam sprowokowana tymi ad persona... ad persona napaściami. Natomiast może spróbuj właśnie, bo to mnie zaciekawiło, żeby na przykład jakąś metalową piosenkę zrobić jako arię operową. Byłoby ciekawie.
2: No, byłoby.
1: No, no, życzę wszystkiego dobrego i dobrej nocy.
2: No,
1: hej.
2: No, nawzajem, dzięki, trzymaj się. To co, to Misiu, rozłączamy się, nie? Coś, żebym może coś popuszczał dzisiaj jeszcze.
3: Tak, ja też nie chcę, bo ja bym musiał się odnieść do tego, a nie chcę się odnosić, żeby już tego tematu nie ciągnąć, a faktycznie jak będziesz kombinował z tą muzyczką, może Dla mnie możesz zrobić, skopiować tekst. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Na przykład też tu się przyłączam do Joli. Jakiś